0: Za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam około 16 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Ja Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani dr Joanna Remiszewska, fizyczka atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo sucho jest?
3: Jest bardzo sucho.
2: I będzie jeszcze gorzej?
3: Prawdopodobnie tak.
2: A jeśli
3: tak
2: będzie...
3: Optymistycznie zaczynamy tę naszą rozmowę, widzę, ale niestety tak i jakby trzymajmy się ziemi i stąpajmy po tym gruncie jednak faktów, a fakty są takie, że od kilkunastu lat mamy w Polsce niedobory wody, przeplatane oczywiście epizodami bardzo susz i wszelkie prognozy dotyczące obszaru, naszego obszaru mówią o tym, że będzie jeszcze susze i niestety...
2: A dlaczego?
3: No ocieplamy się, tak? Bo jeżeli do 2050 roku ocieplimy się o 1 stopień, co jest bardzo prawdopodobne na naszym terenie, o ile nie bardziej, to biorąc pod uwagę najnowsze badania mówią o tym, że jeżeli ocieplimy się tylko 1 stopień, to w Polsce prawdopodobnie 65% upraw, terenów uprawnych będzie poddane permanentnej suszy. Więc no niestety... Mówiąc brutalnie, zmierzamy w taką stronę i taki scenariusz powinniśmy we wszystkich swoich działaniach planistycznych, w kontekście zwłaszcza gospodarki, na czym się tutaj będziemy skupiać, brać pod uwagę.
2: No tak, ale pani mówi także o rzeczach, które będą się działy w średnim i długim okresie, a ja...
3: Powinniśmy się teraz przygotowywać.
2: To jasne i prawdopodobnie gdyby tę rozmowę z podobnymi wnioskami już na początku powinniśmy byli, niejednokrotnie była do tego okazja, prowadziliśmy rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu i pewnie zestaw pytań moich, a pani odpowiedzi byłby bardzo podobny.
3: Oczywiście, no my w mediach toczymy, oczywiście mówimy o zmianach klimatu, ja sama mogę powiedzieć o własnej historii, tak, już w zasadzie od kilkunastu lat mówimy o tym, że zmiany klimatu będą jednym z takich dużych tematów i problemów w naszej części Europy, w naszym kraju, będzie właśnie suszenie dobory wody.
2: Tak, a taka najbardziej krótkoterminowa prognoza, czy też przyszłość, bo ja mam wrażenie, że my oprócz wszystkich rzeczy, które powinniśmy powiedzieć tak bardzo systemowo to nazwę, może mało profesjonalnie, bardzo dobrze obrazować wyzwania będzie to, co mamy tu i teraz. Teraz też jest sucho. Być może, a raczej prawdopodobnie będą bardzo wysokie.
3: Sprostujmy, że te kilkudniowe opady, których doświadczyliśmy, które no oczywiście są pożądane i ja się akurat nie krzywiłam na tę pochmurną, deszczową pogodę, one wcale nie załatwiły nam problemu kilkutygodniowego braku opadu, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym.
2: Musiałoby tak za 2 tygodnie padać również taki deszcz.
3: Musiałoby padać wcześniej przede wszystkim.
2: I wcześniej. I jeszcze szykując się do naszej rozmowy...
3: Ja przerywam, przepraszam.
2: Nie, to ja pani przerywałem, przepraszam, bo to najważniejsze jest to, co pani będzie mówiła. Szykując się do naszej rozmowy jeszcze czytałem sobie o tym, że choć zjawisko El Niño jest niby oddalone od nas, to może mieć wpływ na to, co my w Europie i także w naszej części Europy będziemy odczuwać, a w związku z tym wysokie temperatury, sucho to jest idealna recepta na to, by na przykład zbiory w rolnictwie były niższe, a w konsekwencji później wyższe ceny żywności.
3: Tak, no przede wszystkim te zbiory w rolnictwie, one od wielu lat są niższe, bo gdybyśmy zapytali rolników o ich główne ryzyko produkcyjne, powiedzieliby, że jest susza, tak? I akurat jest to temat bardzo mi bliski, bo ja pochodzę ze wsi, mam mnóstwo rodziny, która mieszka na wsi, więc jakby też na bieżąco...
2: I narzekają.
3: Tak, no po prostu była susza, tam nic po prostu nie chciało wschodzić, tym bardziej, że jeszcze, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę strukturę polskich upraw, totalnie niedostosowaną do przyszłych czasów, tak? My mamy przede wszystkim kukurydzę, mamy zboża, jarę.
2: Która potrzebuje dużo wody.
3: Dokładnie, zwłaszcza w tym okresie, kiedy wysiewa się nasiona na polu, wtedy jest po prostu sucho. Oczywiście te deszcze, które przyszły całkiem niedawno, one pomogły zapewne w tym okresie wegetacyjnym, ale w takim najbardziej potrzebnym okresie, kiedy te ziarna były wysiewane, po prostu było sucho. Więc rolnicy, zresztą w prasie rolniczej przetoczyły się właśnie wypowiedzi rolników, którzy się zastanawiali, czy w zasadzie kontynuować tę uprawy, które rozpoczęli, czy też zaorać, bo tam mało co wzeszło w niektórych regionach. W niektórych regionach Polski, zwłaszcza też na tym moim rodzinnym obrzeżu Mazowsza, w zasadzie to już jest Podlasie, początek Podlasia, tam przez wiele tygodni po prostu nie spadła kropla wody. Więc
2: jakby się przesunąć na tym Mazowszu trochę na południe, to tam też nie padało.
3: Ja na wschód też nie padało. Ja akurat z tej wschodniej części Mazowsza też tam nie padało, więc to jest olbrzymi problem, którego my doświadczamy, ubierając to znowu w liczby, bo możemy mówić tej

0: jeśli mówimy jakościowo o problemie. Natomiast najnowsze raporty Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówią o tym, że te straty wynikające z powodu suszy w rolnictwie w zależności od lat sięgają od 3 do 11 miliardów. Więc to są straty liczone w miliardach złotych. Oczywiście my je w cudzysłowie tak zasypujemy pomocą doraźną dla rolników, natomiast...
1: Nie było jeszcze hasła dodatki suszowe w tej audycji. A już rozmawiamy 6 minutę.
0: Tak, te dodatki suszowe są. One oczywiście w jakiś sposób ten problem doraźnie, tak?
1: Ale nie systemowo.
0: Tak, nie systemowo. Natomiast tutaj potrzeba nam systemowych i nie chcę, żeby wybrzmiała w mojej wypowiedzi jakieś oskarżenie, tak? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że rolnictwo jest tym obszarem, który, jak mówimy o transformacji energetyczno-klimatycznej, to mówimy trochę o rolnictwie, ale tylko trochę, tak? Dyskusja się toczy głównie, jak my będziemy produkować energię elektryczną, z czego, czy atom, czy OZE i tak dalej. Natomiast... Ale dużo też mówimy, zresztą na ostatnim kongresie, Europejskim Kongresie Gospodarczym dużo było właśnie mowy o niezależności energetycznej, ale my przede wszystkim musimy też zadbać o naszą niezależność żywnościową i tego nie jest...
1: Ale pani doktor, przecież my słyniemy z tego, z produkcji żywności, z wytwarzania tej żywności, z eksportowych hitów.
0: A i tutaj znowu jest taka mała gwiazdka, dlatego że istotnie my mamy, biorąc pod uwagę znowu, mamy zalecenia, jak powinna być nasza dieta zbilansowana, więc biorąc pod uwagę to, jak my produkujemy, to przede wszystkim produkujemy dużo mięsa, nabiału, cukru. I jesteśmy tutaj, rzeczywiście mamy zdolności eksportowe, natomiast mamy znowu niedobór produkcji nasion strączkowych, nasion roślin oleistych i tak dalej. Więc ona, ta niezależność jest cząstkowa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że my znowu idziemy jako kraj w kontekście rolnictwa w stronę produkcji zwierzęcej, a nie produkcji roślinnej, to my już w tej chwili bardzo dużą ilość wysokobiałkowych pasz dla tej produkcji zwierzęcej sprowadzamy. Więc ten obrazek nie jest taki jednoznaczny, i tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czy my
1: jesteśmy... Cała nasza gospodarka, wejdę teraz ja pani w słowo, cała nasza gospodarka na tym polega. Coś, co chcemy, by było naszą wartością dodaną i co my produkujemy i na przykład eksportujemy, wcześniej jakąś część, jakiś podzespół musimy importować, żeby móc wytworzyć ten ostateczny...
0: Zglobalizowaliśmy się, natomiast teraz znowu mamy ten kierunek w tej chwili gospodarczo, że staramy się jednak w ramach tej globalnego łańcucha zależności być jednak jak najbardziej suwerenni, więc tutaj ta rzeczywiście suwerenność żywnościowa moim zdaniem i generalnie patrząc na dane, ona jest zagrożona. Po pierwsze, mamy suszę, będziemy mieli niedobór wody i to jest pewne. Te niedobory wody będą nas nękały wobec ocieplania się klimatu. To jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, że mamy też bardzo niskiej jakości gleby i one też mają dosyć niską zdolność do przetrzymywania wody, bo to są głównie gleby piaszczyste. Tak?
1: Jednocześnie nie pomagamy, by
0: jednocześnie też cały czas też oczywiście znowu jest mnóstwo rolników, którzy świadomie korzystają z najnowszych zdobyczy wiedzy, ale też jest mnóstwo takich, którzy ciągle, nie wiem, mamy uprawę orkową, tak? Nie ma tego systemowego myślenia o tym, że tę wodę musimy jednak zatrzymać. I oczywiście mówimy tutaj o małej retencji, o rozwiązaniach opartych na naturze, mówimy też o związanych z taki typowo budujemy też przez zbiorniki. I jeżeli znowu spojrzymy na dane, no można powiedzieć, super, nie mam wody, to podlejmy sobie te uprawy. I znowu pytanie jest takie, czy nam się opłaca podlewać, czy pan widział, ja nie widziałam, pole zboża podlewane, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o systemach nawadniania, to jest raptem kilka procent. To jest 3,5% gospodarstw rolnych ma sztuczne systemy nawadniania. To są głównie gospodarstwa ogrodnicze, tak? No bo wiadomo, że podlewamy plantacje truskawek, borówek, jabłonie są podlewane i to głównie korzystają z tego ogrodnictwa. Natomiast,
1: A i tak teraz narzekają, że te zbiory i to, co będzie dużo mniej.
0: Tak, bo to ciągle jest jednak naprawianie natury, tak? W każdym razie, tak czy inaczej, te zbiory i ich wydajność mogłaby być lepsza, gdybyśmy mieli rzeczywiście a, lepszą politykę wodną, b, też troszeczkę zmienili być może sposób gospodarowania naszymi gruntami. Wymaga to edukacji, wiedzy, środków, nakładów. Nie mówię, że tego się nie dzieje, tak? Bo jeżeli spojrzymy, to pewnie można zrobić oddzielny program na temat funduszy, które są kierowane w stronę zielono-niebieskiej infrastruktury. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest maraton, bo to jest olbrzymie wyzwanie, do którego trzeba właśnie podejść systemowo, długoterminowo i trochę wyciągnąć to poza nawias sporów politycznych, bo my często zakładamy oczywiście tak, że będziemy się rozwijać, będziemy wzrastać, natomiast musimy też mieć zasoby, żeby to robić.
1: No pewnie, że zakładamy, że będziemy się rozwijać, bo do tego się przyzwyczailiśmy w ostatnim 30 czy 35-leciu. Czasem się spieramy o to, jak dzielimy owoce tego wzrostu, jak to się ładnie...
0: A teraz wracając do owoców i też wydajności. Znowu analizy pokazują, bo oczywiście my zwiększamy swoją produktywność w rolnictwie, bo mamy więcej wiedzy, więcej technologii, ale z drugiej strony też najnowsze dane pokazują, że nawet biorąc pod uwagę to, że my stosujemy wiedzę do tego, żeby zwiększyć wydajność z hektara gruntu, to nadal pomimo tego szacuje się, że przy tym wzroście jednego stopnia Celsjusza, sięgającego jednego stopnia Celsjusza do 2050, my nadal będziemy tracić te plony i to nawet one mogą być mniejsze o 20%, więc to jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę,
1: i później będzie wpływało na ceny.
0: Biorąc pod uwagę, że nasze generalnie spożycie, jeżeli chodzi o żywność, ono wzrasta, no bo to też takie są dane.
1: A w tym roku grożą nam rekordowo wysokie temperatury?
0: Oj, to jest zawsze pytanie, którego fizycy atmosfery nie lubią, bo...
1: Ale się na tym znają.
0: Możemy mówić o statystyce i o prawdopodobieństwie i niestety tak, znowu grożą nam wysokie temperatury. I znowu, wszystkie statystyki...
1: Dlaczego nie lubicie tego pytania?
0: No bo to jest takie pytanie, że...
1: Później zaprosimy i sprawdzimy, czy było?
0: Nie, bo to jest trochę...
1: Przecież się nie obawiać.
0: No to jest patrzenie w karty, w fusy i tak dalej, dlatego że oczywiście zawsze patrzymy na to przez pryzmat Polski. Tamto lato, poprzednie lato nie było rekordowo gorące, aczkolwiek było ciepłe, biorąc pod uwagę jakby statystykę i wszystkie dane nasze klimatyczne, które posiadamy. Natomiast istotnie jest tak, predykcje mówią o tym, że ten rok też będzie globalnie kolejnym ciepłym, rekordowym rokiem. Zwłaszcza, że tak jak pan wcześniej wspomniał, mamy zjawisko El Niño na oceanie spokojnym, więc no tutaj rzeczywiście możemy się spodziewać w Polsce i w Europie, tak? No bo też nie zapominajmy o tym, że Polska jest tylko małym kawałkiem świata, kolejnych fal upałów, susz i warto do tego się przygotowywać i mówię, wyciągnąć to poza nawias emocjonalnych często sporów wokół polityki klimatycznej, bo tak naprawdę ona ma nam zapewnić niezależność i bezpieczeństwo.
1: Nie da się. Nie da się wyciągnąć poza ten nawias, poza ten spór. Jest mnóstwo takich obszarów w polityce, przy których eksperci apelują, ten wyjmijmy poza bieżący spór polityczny. I zgódźmy się, że to są prawdziwe wyzwania i musimy...
0: Tak, ale wyzwania dotyczące wody, one są bardzo uniwersalne, mówiliśmy.
1: A na końcu się okazuje, że nie da się, bo łatwiej zakrzyczeć na przykład Zielony Ład czy politykę klimatyczną, zaproponować referendum w pytaniu z tezą i liczyć na to, że
0: będziemy
1: ktoś...
0: szukać wody z różdżką, tak? I to jest ten temat. Natomiast do tego, że temat wody to nie jest tylko kwestia rolnictwa, ale to jest kwestia przemysłu, energetyki, tak? Bo też tego nie dotknęliśmy w naszej rozmowie, także mam przede wszystkim też... Myślimy o energetyce, tak? Czy to będzie energetyka gazowa, czy to jest energetyka ciągle węglowa, czy też atomowa, to ona nadal będzie potrzebowała wody, więc też jest kolejny temat.
1: To jest świetny tytuł naszej rozmowy. Zróbmy wszystko, by nie szukać wody różdżką, tak?
0: Tak.
1: By nie szukać wody różdżką. Zapisujemy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czyli tak, sucho jest i będzie sucho, temperatury są wysokie i jest duże prawdopodobieństwo, że znów będą rekordowo
0: wysokie.
1: Dokładnie
0: tak, więc warto zacząć myśleć systemowo, długoterminowo, bo to jest maraton, który mam nadzieję skończymy z dobrym czasem, stosując się do terminologii sportowej, a nie, że staniemy przed metą.
1: Pani dr Joanna Remiszewska, fizyczka atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. Patrycja Maciejewicz, południowe wydanie magazynu EKG. Dzień dobry. Pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest ze mną w studio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Pani doktor była też kiedyś w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Nawet długo,
2: bardzo kilkanaście lat, dokładnie 15. I na co dzień zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Jak wiemy, ten system u nas dosyć kuleje, żeby nie powiedzieć, że jest w zapaści. Proszę powiedzieć, czy da się ten system zreformować bez pieniędzy?
3: Nie, no absolutnie nie. Zdrowie to pieniądze, a pieniądze to zdrowie. W związku z tym absolutnie zawsze, kiedyś pani premier Szydło powiedziała, że powinniśmy odciąć się od mówienia o ekonomii, gdy mówimy o zdrowiu i ochronie zdrowia.
2: Odcinamy się od tego.
3: Absolutnie, to był wielki błąd.
2: No, teraz odcinamy się od takiego myślenia.
3: Nie jestem się w stanie z tym nigdy zgodzić, dlatego że do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych potrzebna jest praca profesjonalistów medycznych i nie tylko, bo żeby profesjonaliści mogli komfortowo pracować, to potrzebują sztabu osób, które będą tworzyły organizacje, wspierały te procesy nie stricte medyczne, ale też te administracyjne. Potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy leków, potrzebujemy pomieszczeń, łóżek, choć te łóżka tracą na znaczeniu w nowoczesnej medycynie, zatem potrzebujemy środków finansowych i bez tych środków finansowych i bez odpowiedniego zabezpieczenia tych środków finansowych, no bezpieczeństwo zdrowotne będzie ułudą, w związku z tym absolutnie bez tych pieniędzy nie ma zdrowia, a z kolei zdrowe społeczeństwo chodzi do pracy, płaci podatki, chodzi, robi zakupy, korzysta z bardzo wielu sektorów, napędzając wzrost gospodarczy, tworząc produkt krajowy brutto, który jest z kolei niezbędny do tego, żebyśmy mogli inwestować w bardzo wielu sferach życia społecznego i gospodarczego. Jesteśmy w szeroko rozumianym ekosystemie, w którym usługa zdrowotna i bezpieczeństwo zdrowotne jest stricte powiązane z pieniędzmi.
2: Tylko jak obserwuję całą tą dyskusję, to wydaje mi się, że gdy zaczynamy mówić o pieniądzach, bardzo szybko przechodzimy do rozmowy o pensjach lekarzy. I pytanie, czy to jest właściwe podejście? To znaczy, czy ta dyskusja rzeczywiście prowadzi nas do rozwiązania problemów systemu?
3: Ona nas prowadzi donikąd. W sumie paradoksalnie, bo my, skupiając się dzisiaj na pensjach lekarzy, które są ważnym komponentem, bo może nie tak pensje lekarzy są ważnym komponentem, tylko to, że kształt przyjęty za poprzedniego rządu, kształt ustawy o gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, nie uwzględnił faktu, że oprócz wynagrodzeń ważnym składnikiem kosztów w wytworzeniu usługi zdrowotnej są również inne elementy typu sprzęt, typu, nie wiem, pomieszczenia i tak dalej, czy leki. I ta zagwarantowana dzisiaj dynamika wzrostu tych wynagrodzeń, czyli coroczna rewaloryzacja, która często w tych okolicznościach gospodarczych istotnie przewyższa nawet stopę inflacji w gospodarce, ona spowodowała pewną eksplozję kosztów, która staje się dzisiaj niemożliwa do utrzymania przy tej składce zdrowotnej, którą płacimy jako obywatele, zasilając system ubezpieczenia zdrowotnego. I na pewno dyskusję o wynagrodzeniach powinniśmy sprowadzić do tego, czy stać nas na taki mechanizm waloryzacji, czy on nie powinien być mocniej powiązany ze stopą inflacji plus ewentualny pewien wzrost wynikający chociażby z faktu, że współczesna medycyna pędzi, jeśli chodzi o jej rozwój. Ona wymusza na pracownikach sektora ochrony zdrowia konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wymusza zaangażowanie wynikające również ze zmiany struktury tych, którzy korzystają ze świadczeń, ale na pewno warto rozmawiać o zapisach ustawy, ale schodzenie na poziom rozmowy o wynagrodzeniu pojedynczych lekarzy, albo pójście w kierunku tego, że my będziemy teraz ewidencjonować na numer PESEL, ile dany lekarz zarabia, wydaje mi się być drogą donikąd jednak.
2: Tak, ale myślę, że temat zarobków w jakiś sposób jest istotny, tym bardziej, że do tej pory nie dysponowaliśmy zbyt wielką ilością danych na ten temat. One były takie zawsze podawane w sposób zgrubny i wiedzieliśmy, że w tym systemie różnorodnego zatrudnienia, form zatrudnienia, form pracy, świadczenia tej pracy, te zarobki trudno tak zsumować. Dzisiaj już wiemy na ten temat więcej. Na przykład wczoraj Rzeczpospolita podała, że według Agencji Ochrony Technologii Medycznych średni zarobek lekarza ze specjalizacją i na etacie wynosi właściwie 24 tysiące złotych brutto z dodatkami.
3: Czyli 3 Średnie
2: krajowe, tak. Z drugiej strony mieliśmy też taką ripostę ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej o tym, że zarobki lekarza na kontrakcie i lekarza, który ma około 6-letnią praktykę, to około 20-30 tysięcy złotych, więc też wydawałoby się, że to jest zbieżne mniej więcej, tak? Rozumiem, że to jest troszeczkę odpieranie takiego odium, które spadło na lekarzy specjalistów, że właściwie większość z nich to zarabia kokosy. Tymczasem jest kilkuset takich lekarzy w Polsce, którzy rzeczywiście powyżej 100 tysięcy złotych mogą zarobić. Ale czy te dane mówią nam coś więcej o tym, jakie są te nakłady na wynagrodzenia? Bo przecież sama pani powiedziała, że wynagrodzenia są bardzo istotną częścią tego systemu. Potrzebujemy, żeby medycyna była nowoczesna, żeby się rozwijała. Lekarze, którzy się kształcą, prawdopodobnie chcą więcej zarabiać. Więc jak pogodzić te dwie racje?
3: Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest fundamentem dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia. Tym fundamentem jest proces organizacyjny. Do tego procesu organizacyjnego na pewno potrzebujemy wykwalifikowanych, zmotywowanych i zaangażowanych pracowników, w tym oczywiście personelu medycznego. Naszym problemem w temacie wynagrodzeń jest przede wszystkim fakt, że wielu lekarzy pracuje w bardzo wielu miejscach pracy. I te horrendalne stawki, które krążą w dyskusji publicznej, one nie odnoszą się do lekarza, który pracuje w jednym miejscu pracy, angażuje się na etacie, angażuje się w to, żeby mieć wgląd nie tylko w pacjenta wtedy, kiedy on w stanie ostrym trafia na SOR albo na jego oddział, ale tak, żeby można było obserwować podtrzymanie efektów leczenia w dłuższej obserwacji. My mamy ze względu na zaburzenie struktury systemowej, bo tak naprawdę i Narodowy, i Naczelna Izba Kontroli, jak i WHO, jak i różne agendy europejskie podkreślają, że my mamy bardzo duży problem strukturalny jako polski system ochrony zdrowia, czyli przewagę lecznictwa szpitalnego w strukturze udzielania świadczeń i alokacji zasobów. Tymczasem współczesna medycyna pozwalałaby wiele problemów rozwiązać na poziomie gabinetów medycyny otwartej, podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Polityczne naciski wielu środowisk i wielu interesariuszy sprawiają, że ta reforma idzie nam powoli. Ona może w ostatnich miesiącach, tygodniach wraz z wejściem ustawy zaczęła trochę przyspieszać, ale do tej pory ta liczba szpitali powodowała, że było ogromne ssanie przysłowiowe na to, aby tego lekarza ściągnąć do kolejnego miejsca pracy, kusić go tym wynagrodzeniem, które oczywiście potem kumuluje się do tych horrendalnych kwot, ale w rzeczywistości pokazuje, że my nie rozwiązaliśmy problemu podstawowego, czyli problemu organizacji systemu ochrony zdrowia. Tego, jakich zasobów my dzisiaj potrzebujemy, żeby pacjent, a to jest podstawa tak zwanego systemu nawigowanego, czyli systemu, który ma swój plan. Bardzo często obywatele, pacjenci, my sami rozmawiając przy naszych rodzinnych stołach, zadajemy pytanie, czy leci z nami pilot. I w odniesieniu do polskiego systemu ochrony zdrowia można powiedzieć, że ten samolot, którym lecimy, to jest budowany w trakcie. Nie ma tej jasnej wizji systemu. Teoretycznie w warstwie literalnej mamy strategię, bo mamy chociażby taki dokument jak Zdrowa Przyszłość. On obejmuje taki okres między 2021-2027 i tam jest napisanych bardzo wiele bardzo właściwych kierunków, celów, do których powinniśmy dążyć. Problemem jest wdrożenie tych rozwiązań, aplikowanie ich i monitorowanie efektów, bo niestety my nie monitorujemy rezultatu, nie monitorujemy tego, jak wielu lekarzy pracuje na wielu miejscach. Mnie mniej interesuje, ile oni zarabiają. Mnie bardziej by interesowały dane, a one są absolutnie do pozyskania, w jak wielu miejscach funkcjonuje dzisiaj przeciętny lekarz. Dlatego, że jeżeli ja jako pacjentka powierzam swoje zdrowie i życie danej placówce medycznej i dowiedziałabym się o tym, że połowa personelu tak naprawdę pracuje w 3 czy 4 miejscach pracy, a ja jako akademik miałam kiedyś takie doświadczenie.
2: Pracowania.
3: pracowania w czterech uczelniach. I powiem Państwu, że moja odpowiedzialność za czyjeś życie była nieporównywalnie mniejsza w stosunku do lekarza, ale to, jak wyglądało moje życie, gdy goniłam z jednej uczelni na drugą, było tragiczne. W związku z tym ja sobie zadaję bardziej pytanie, czy my się skupiliśmy na tym atrybucie organizacji systemu, który jest właściwy. Czy to wynagrodzenia są problemem, czy to, że my dzisiaj mamy taką dysfunkcję strukturalną, taką nadmierną liczbę miejsc udzielania świadczeń, nieadekwatną do dobrze zorganizowanej, skoordynowanej, kompleksowej opieki. Bo pacjent dzisiaj chciałby mieć jasny plan leczenia. Kto daje dzisiaj jasny plan leczenia? Placówka, która w swojej strukturze ma bardzo duże spektrum i zakres usług. W jednym miejscu, pod jednym dachem mogę zostać zdiagnozowana, zoperowana, zrehabilitowana.
2: I ta wiedza jest kumulowana o pacjencie.
3: I ona jest kumulowana na pacjencie. Dzisiaj w modelu fragmentarycznym, kiedy mamy mnóstwo podmiotów leczniczych, ale każdy zajmuje się tylko fragmentem
2: tego wycinkiem,
3: pacjent jest w chaosie, zdezorientowany, lekarze są zatrudnieni w wielu miejscach pracy, owszem, ich wynagrodzenia się kumulują, tylko pytanie zasadnicze, jaką wartość zdrowotną uzyskujemy jako osoby i społeczeństwo przy tak nieprofesjonalnym modelu organizacji.
2: I pacjent sobie musi sam z tym radzić i są dzięki temu próby obejścia, hakowania tego systemu, jak dostać się do danego lekarza, jak dostać się do szpitala z takim schorzeniem czy z innym. A może to jest kwestia ilości lekarzy. Mam mało czasu, ale chciałabym panią o to zapytać, bo wedle statystyk dostępność lekarzy w Polsce jest mniej więcej przeciętna, tyle co w krajach OECD. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska mówi, że jeżeli będziemy w takim tempie, mówiąc brzydko, produkować lekarzy, to znaczy zwiększyliśmy te nasze moce edukacji na studiach medycznych, jeżeli będzie się to utrzymywało w tym tempie, to my niebawem, no może to nie jest niebawem, za dwie dekady, będziemy mieć nadmiar lekarzy. I ja się zastanawiam, czy to jest prawda, czy to jest obrona interesu klasy zawodowej.
3: Z jednej strony przez wiele lat Naczelna Izba Lekarska bardzo naciskała na to, żeby lekarzy było więcej. Zwiększyliśmy te nabory. Zdecydowanie widać, jaką popularnością cieszą się studia lekarskie, studia medyczne. I osiągnęliśmy poziom europejski. I teraz powinien być ten punkt, w którym zadamy sobie pytanie, jaki model opieki my chcemy w Polsce w ogóle tworzyć? Tej dyskusji nie przeprowadziliśmy. Świat dzisiaj, mimo że ma więcej lekarzy, kraje zachodniej Europy, które mają i większe nakłady na opiekę zdrowotną i więcej lekarzy, idą jednak w kierunku systemu, który jest oparty na zespole terapeutycznym. To znaczy, że to nie lekarze tylko leczą i opiekują się pacjentami, ale zespoły terapeutyczne, którym są inne zawody medyczne, inne zawody ochrony zdrowia. I tam, gdzie jest silny akcent położony na zespół terapeutyczny, zarówno satysfakcja pacjenta, jak i efekty kliniczne, terapeutyczne są nieporównywalne większe. Zatem nie w liczbie, ciągłym zwiększaniu liczby lekarzy jest klucz do zbudowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
2: Musimy o całym systemie pomyśleć, czyli zacząć od fundamentów, ścian, a dopiero potem będziemy myśleć, jakie meble ustawimy w sobie, w którym pokoju.
3: Architektura systemu obowiązuje, to znaczy projektowanie systemu obowiązuje też w sektorze ochrony zdrowia.
2: I tego będziemy się trzymać. Pretekstów do rozmowy na tematy medyczne nam zapewne nie zabraknie. Moją gościnią była pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dobry w popołudniowym magazynie EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, a ze mną na łączach jest Marta Petka-Zagajewska, szefowa analiz makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy już definitywnie możemy pożegnać się z rynkiem pracownika? Pytam o to, bo dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej pensji w kwietniu są troszeczkę chyba zaskakująco słabe. Wzrost średniej pensji wyniósł jedynie 5,4%, trochę mniej niż się spodziewano i wyraźnie mniej niż w marcu. Co w takim razie się dzieje?
4: Ja myślę, że z rynkiem pracownika nie mamy już do czynienia od dłuższego czasu, natomiast też konsekwentnie nie przesuwamy się bardziej w stronę rynku pracodawcy, I te siły na rynku pracy są dosyć dobrze zrównoważone. Te dzisiejsze dane z rynku pracy rzeczywiście są warte zauważenia, bo dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów i tych administracyjnych, gdzie nie jest już napędzane dwucyfrowymi podwyżkami płacy minimalnej i tych bardziej koniunkturalnych, gdzie nie widzimy jakiegoś silnego popytu na zwiększenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. No to ten trend się realizował od dłuższego czasu, natomiast no teraz jego skala w kwietniu była zdecydowanie silniejsza od oczekiwań. Jak sobie popatrzymy w głąb tych danych, to widać, że są dwie branże, które przede wszystkim tą dynamikę wynagrodzeń nam obniżyły. Pierwsza to jest górnictwo, gdzie w ujęciu rok do roku wynagrodzenia były w kwietniu niższe o 11%. A druga branża to jest wytwarzanie energii, wytwarzanie gazu, dostarczanie ciepła. I to jest branża, z której kolei miesiąc wcześniej była bardzo wysoka dynamika wynagrodzeń. Te dwie branże charakteryzują się dosyć regularnymi i niekoniecznie dokładnie w tych samych miesiącach w różnych latach wypadającymi płatnościami nagród, premii, różnych dodatków, co sprawia, że no, są takimi częściami gospodarki, w których dynamika wynagrodzeń jest mocno zmienna i to nas tak trochę odchyliło w dół. Natomiast jak sobie popatrzymy na inne sektory, to tam także widać trend spowalniania, ale nie aż tak silny. I myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
2: Z raportu GI Group, który dzisiaj został upubliczniony, wynika, że co trzeci pracujący Polak obawia się utraty pracy, a dwa lata temu ten odsetek był niższy, wynosił 25%, co czwarty. Czy to oznacza, że to w ten sposób przejawia się to osłabienie sytuacji na rynku pracy? I drugie pytanie, trochę z tym powiązane, bo powiedziała Pani o tych przyczynach takich koniunkturalnych, to domyślam się, że są branże, jest jakaś przestrzeń w naszej gospodarce, w której po prostu gorzej się dzieje, wolniej się to wszystko kręci. Jakie są to branże, czy możemy jakoś je zidentyfikować?
4: To może zacznę najpierw od tych obaw o pracę, które jak sobie popatrzymy na tle historycznym, to nie są jakieś specjalnie wysokie. I to jest może też taka charakterystyka naszej gospodarki, gdzie nawet w okresach bardzo dobrych, koniunkturalnych, te obawy o utratę zatrudnienia wciąż są żywe. Ja bym podkreśliła, że no, żyjemy obecnie w świecie, w którym dużo więcej mówimy o ryzykach i zagrożeniach niż o korzystnych perspektywach. Teraz tym ogniwem fokusującym obawy o koniunkturę na świecie są oczywiście wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jak to będzie wpływało na konkurencyjność, na popyt, co może też te obawy o sytuację na rynku pracy gdzieś nam odnosić. Natomiast podkreśliłabym też to, że bezrobocie się znacząco nie zmienia. I dlaczego tak jest? Tutaj przejdę do tego drugiego pytania, czyli czy są branże, w których jest lepiej, czy są branże, w których jest słabiej. Oczywiście tak jest. Rynek pracy można by w najprostszy sposób podzielić na tą część produkcyjną i usługową. Najgłębsze spadki zatrudnienia mamy w górnictwie, tam one sięgają blisko 4% rok do roku, no ale też około 1,5% spada nam zatrudnienie w sektorze przetwórstwa, na minusie rok do roku jesteśmy w budownictwie, w wytwarzaniu energii. Jak popatrzymy sobie na większość branż usługowych, to tam zatrudnienie rok do roku rośnie i dokładnie taki sam obraz, taką samą dywergencję trendów obserwowaliśmy w roku 2025, więc jest to jakby charakterystyka, która już od jakiegoś czasu się utrzymuje w polskiej gospodarce, ale nie tylko w polskiej gospodarce. No i co ona odzwierciedla? No ona odzwierciedla to, że jak sobie popatrzymy na koniunkturę, to ona wciąż jest dobra po tej stronie popytu generowanego przez konsumentów, no bo przed chwilą mówiłyśmy o tym, że nawet pomimo słabych danych w ujęciu realnym wynagrodzenia rosną, no jest słabsza po tej stronie takiej bardziej produkcyjnej, nastawionej na obsługiwanie innych przedsiębiorców, na produkcję towarów wykorzystywanych w przemyśle i między innymi nastawionych na rynki eksportowe. I tutaj jakby wyraźnie widać także w strukturze danych o produkcji przemysłowej, że te branże, które są przede wszystkim nastawione na eksportowanie swoich towarów, no one radzą sobie ponadproporcjonalnie słabiej. Natomiast jak to zbierzemy razem, to okazuje się, że w gospodarce mamy mniej więcej taki sam odsetek przedsiębiorstw, które chcą ograniczać zatrudnienie i taki sam odsetek przedsiębiorstw, które chcą zatrudnienie zwiększać. No i dzięki temu bezrobocie, pomimo tego, że od 3 lat zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw maleje, to bezrobocie nam nie rośnie i pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej, chociaż te obawy no, cały czas są w naszej pamięci pewnie dwucyfrowego bezrobocia żywe.
2: I Polacy pamiętają i dlatego o tą pracę tak troszkę bardziej może się obawiają. Powiedziała Pani o tych dużych działach gospodarki, o sektorze produkcyjnym, o przemyśle, o usługach. A czy możemy w jakiś sposób zidentyfikować bardziej tak szczegółowo takie branże, w których więcej miejsc pracy może się pojawiać? To pewnie mogą być takie miejsca, w których na przykład pieniądze na zbrojenia, które mają do Polski napłynąć, będą używane. Czy jeszcze jakieś inne miejsca, w których ta koniunktura może przynajmniej na jakiś czas się poprawić, Pani widzi?
4: No myślę, że też takie usługi profesjonalne na etapie projektowania. Myślę, że branża budowlana to jest branża, która już teraz wykazuje się taką lepszą koniunkturą, wyraźnie rosnącą dynamiką produkcji. I tam tych rąk do pracy po prostu będzie potrzeba coraz więcej. No i cały czas mamy te sektory usługowe, czyli hotele, gastronomia. Tam dynamika zatrudnienia sięga blisko 3%. Mamy cały czas rekreacje, jakieś usługi rozrywkowe. Tam to zatrudnienie także cały czas rośnie, no bo te perspektywy konsumpcyjne są po prostu solidne. Natomiast wśród samych branż przetwórczych to, co ciekawe, widzimy pewien obraz, który trochę stoi w sprzeczności z tym, o czym przed chwilą mówiłam, bo paradoksalnie najlepiej radzą sobie branże nastawione na produkcję dóbr inwestycyjnych, między innymi na producenci maszyn i urządzeń, producenci pozostałego sprzętu transportowego. Tam między innymi widać skutki tych znaczących środków inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej, a paradoksalnie słabiej radzą sobie producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, no, którzy przecież powinni korzystać na tym solidnym wzroście konsumpcji. Tutaj przykładem takiej branży jest branża meblarska. No i teraz pytanie, co takiego się dzieje? No taka bardzo szybka diagnoza, którą można postawić.
2: Nie kupujemy mieszkań.
4: Producenci, nie kupujemy mieszkań, ale też mierzymy się z coraz większą konkurencją zagraniczną, między innymi z rosnącą konkurencją chińską, także na rynku meblarskim.
2: A czy dałoby się znaleźć w tych danych GUS-owskich jakiś pozytyw? Bo tak myślę sobie o tym, że narzekamy na to, że płace rosną wolniej, ale w sumie może jakieś dobre sygnały tutaj też coś Pani wyczyta.
4: Ja bym powiedziała, że te dane, chociaż były zarówno po stronie produkcyjnej, jak i po stronie tempa wzrostu wynagrodzeń niż od prognoz, one wciąż są dalekie od danych, które byśmy określali jako pesymistyczne czy negatywne. To, co jest ważne dla gospodarki, to czy płace rosną w ujęciu realnym i to się realizuje pomimo tego, że mamy do czynienia z szokiem inflacyjnym. Dlaczego to jest ważne? No bo to jest warunek konieczny, żeby myśleć o wzroście konsumpcji, która no jest tą kluczowym ogniwem od strony popytowej, tworzącym wzrost gospodarczy. Mamy produkcję przemysłową, która na początku roku nam spadała, teraz rośnie i myślę, że ta różnica w stosunku do prognoz, które były formułowane, przede wszystkim wynika z tego, że zrewidowano w dół dane marcowe i to marzec był słabszy, a wcale nie kwiecień. I patrząc na badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw i w przetwórstwie przemysłowym, one są raczej takie napawające optymizmem i mówiące, że mamy spore szanse, by w kolejnych miesiącach ta dynamika wzrostu była wyższa. Łącznie te dane miesięczne, które no, dopiero zaczęły napływać za drugi kwartał, wpisują się w taki obraz utrzymania nieco ponad 3% wzrostu gospodarczego, bo poza tymi dwoma aspektami, o których powiedziałyśmy już trochę, czyli rynkiem pracy i przed produkcją przemysłową, mieliśmy dzisiaj także dane o produkcji budowlanej i tam ta koniunktura bardzo wyraźnie się poprawia. Zobaczyliśmy wzrost o 4,5% rok do roku. Miesiąc wcześniej to było zaledwie 0,6%
2: wzrostu. I martwiliśmy się troszkę tym.
4: Tak, i martwiliśmy się, dlaczego nie widać środków z KPO i inwestycji. No więc widać, ustąpiła zima i zdecydowanie stały się one widoczne.
2: A jak bardzo te dane pomagają nam przewidzieć kolejne kroki Rady Polityki Pieniężnej? Bo mówiłam tutaj chwilkę, wspomniałam o tych mieszkaniach, no i pewnie jest jeszcze parę osób, które myślą o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, to w takim razie co ze stopami?
4: No nie ma co ukrywać, że to nie są kluczowe dane, na które dziś patrzą członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Te kluczowe zjawiska, które oni obserwują, no to są po pierwsze dane inflacyjne, no ale też codzienne trendy na rynku ropy naftowej. Ja bym powiedziała tak, chyba z tych trzech publikacji pewnie najwięcej uwagi przyciągnęły te dane o wynagrodzeniach, które przez długi czas były wskazywane przez członków Rady Polityki Pieniężnej jako źródło potencjalnego ryzyka wzrostu inflacji. Zarówno przez ten kanał popytowy mamy pieniądze, więc kupujemy, ale także kosztowy, zarabiamy więcej, więc trzeba podnosić, przedsiębiorcy muszą podnosić ceny, żeby móc na te wyższe płace zarobić. Niższa dynamika wynagrodzeń może trochę uspokajać Radę, że to nie, rynek pracy nie będzie takim kanałem, który pozwoli rozlewać się na całą gospodarkę temu szokowi naftowemu, z którym się mierzymy, więc to są raczej dane wpisujące się w taki zachowawczy scenariusz określony przez większość ekonomistów, mówiący, że Rada nie podniesie stóp procentowych, który kontrastuje z wycenami rynkowymi. Inwestorzy zakładają, że w tym roku możemy zobaczyć nawet 3-4 podwyżki stóp procentowych, więc ja bym tutaj uspokajała naszych słuchaczy, że od takiego scenariusza jesteśmy wciąż bardzo daleko.
2: I namawiała do dalszego obserwowania napływających danych, bo pewnie one mogą być jeszcze zaskakujące albo potwierdzające te hipotezy. Dziękuję serdecznie. Z nami była pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makro w Banku PKO BP. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zapowiedź Donalda Trumpa w sprawie wysłania dodatkowych sił do Polski zaskoczyła Pentagon i sojuszników, to komentarze amerykańskich mediów. MSWiA deklaruje, że dziś gotowe będzie rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Informacja również powrót do debaty na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa wysłanie do Polski 5000 żołnierzy to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich, ocenił kongresmen republikanów Don Bacon. New York Times i Politico napisały, że zapowiedź Trumpa zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję prezydentowi USA za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To z kolei słowa prezydenta Karola Nawrockiego. MSWiA deklaruje, że do dziś będzie gotowe rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Pozwoli to urzędnikom na prawne uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
5: Nad rozporządzeniem pracowały dwa resorty, MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji. Udało nam się dojść do porozumienia, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: MSW na pierwszym etapie tych konsultacji zgłaszało swoje uwagi. Te uwagi zostały uwzględnione.
5: Urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
5: Wdrożenie przepisów to wynik dwóch wyroków sądów – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna debatę na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 5 lat później. Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz ta zasada wymaga zmiany. Koalicjanci odpowiadają z kolei, ten pomysł nie będzie miał naszego wsparcia. O czym więcej opowie Maciej Kluczka.
8: Ministra Pełczyńska-Nałęcz uważa, że system emerytalny jest niesprawiedliwy. Kobiety pracują krócej, a żyją dłużej. W przypadku mężczyzn jest odwrotnie.
9: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym.
8: Zdaniem liderki Polski 2050 wiek emerytalny mógłby zostać zrównany na poziomie 63 lat. To oznaczałoby obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn o 2 lata, ale podwyższenie wieku kobiet o 3. Emerytury kobiet byłyby dzięki temu wyższe, dodaje Pełczyńska-Nałęcz. Koalicja Obywatelska nie zamierza tego tematu podejmować, pamiętając, jaką reakcję wyborców wywołało podniesienie wieku w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej.
10: Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
8: Mówił Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rusza w objazd po kraju, głównie po miastach powiatowych. Chce w ten sposób poprawić sondaże Polski 2050. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. Taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Reżyser Jakub Krofta na warsztat bierze polsko-czeskie animozje.
11: To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów naszych dwóch narodów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i polączyć siły i stawić opór wrogowi.
4: I nie jest to łatwe zadanie, przyznaje grająca jedną z ról Anna Tomaszewska.
12: Jest taka scena, kiedy mówimy o hymnie, więc jak my mówimy, a jak oni mówią o swoim, nie lekceważąco, ale po prostu jest kompletnie inny stosunek do tego. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie z nimi, też jako z ludźmi, jako aktorami się spotkać.
4: Dwujęzyczny spektakl miał już swoją premierę w Pradze, a ta krakowska już dziś o 19 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Kolejne informacje w Tok FM o 4. Piątek w całym kraju z małymi miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby.

0: W konkursie głównym Pawła Pawlikowskiego, Polski Akcent, ale też Historie równoległe, które wprawdzie zrobił Asghar Farhadi, ale jego najnowszy film jest reinterpretacją dekalogu Kieślowskiego. Producentami są Polacy, więc trochę jest Polski. Wiem, że widziałeś oba filmy. Czy jest szansa na palmę?
1: Wydaje mi się, że Ojczyzna, czyli Fatherland Pawlikowskiego, ma dużą szansę. Te krytycy i krytyczki obstawiają właśnie ten film w głównych kategoriach, zwłaszcza najlepszego filmu. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Ja jestem trochę, mam trochę chłodniejszy stosunek tego filmu niż większość chyba.
0: A dlaczego?
1: Wydaje mi się, że jest tam za mało mana w manie. I ten man jest zbyt pretekstowy i trochę nie rozumiem użycia pisarza w tym filmie.
0: Bo rozumiem, że to jest taka opowieść na poły prawdziwa, na poły fikcyjna, inspirowana życiem Thomasa Manna, pisarza i noblisty.
1: To znaczy, teoretycznie jest ona prawdziwa, bo Mann udał się do Niemiec w 1949 roku w podróż i do Niemiec zachodnich i wschodnich, ale nie udał się ze swoją córką, tylko z małżonką, a Pawlikowski po prostu uznał, że ona jest zbyt nudna, więc obsadził Sandrę Hula w roli Eriki, w roli córki. No i faktycznie ona robi ten film, w sensie Sandra Hula, i jest absolutnie fantastyczna. I dlatego ten film właśnie przyciąga tą postacią, tą kreacją, jak również zdjęciami Łukasza Żala, które są absolutnie fantastyczne. Oczywiście czarno-białe, tak jak poprzednie filmy Pawlikowskiego, więc ta trylogia się w jakiś sposób zamyka i to ogląda się bardzo dobrze. Jest to też film dosyć zabawny, też taki może gorzko zabawny, bym powiedział. Aczkolwiek wyszedłem z kina trochę niewzruszony mimo wszystko.
0: A ile jest w Historiach równoległych dekalogu?
1: Wydaje mi się, że tam jest cały dekalog i chyba cały Kieślowski, po prostu zremiksowany. Ja tak to czytam. Bawiłem się na tym filmie przednio, pomimo że faktycznie zbiera...
0: No na Kieślowskim to raczej się nie da bawić przednio, to są smutne filmy raczej z zasady.
1: No właśnie, ja myślę, że Farhadi właśnie zremiksował go w takim popkulturowym, nie wiem, szamponie umył tego Kieślowskiego i wyszło coś, wydaje mi się, szalonego i zaskakującego, i te wszystkie złe głosy są dla mnie trochę niezrozumiałe. Może to nie jest najlepszy film, jaki widziałem w swoim życiu, ani jaki widziałem tutaj, ale tak jak powiedziałem, bawiłem się dobrze i śmiałem się bardzo, bardzo długo i głośno, powiedział. Więc to było takie zaskakujące, bo faktycznie nie spodziewałem się takiej reakcji. No bo faktycznie tak jak powiedziałaś, nie, że Kieślowski to jest po prostu drama i samobiczowanie się, czy biczowanie Polski, a tutaj w tym takim kulturowym miksie wyszło coś zupełnie zaskakującego.
0: A co zrobiło na tobie największe wrażenie na festiwalu?
1: Wiesz co, myślałem trochę nad tym, co mi się najbardziej podobało i cały czas wracałem myślą do filmu The Beloved Soro Goyena. To jest taki hiszpański film z Javierem Bardemem, który gra reżysera. Generalnie fabuła jest bardzo podobna do Wartości sentymentalnej. Jest reżyser po prostu wybitny, którego gra właśnie Bardem, i postanawia zatrudnić swoją córkę, dawno niewidzianą, do głównej roli. Ale to, co mi się właśnie nie podobało w Wartości sentymentalnej, czyli po prostu takie wybielanie tego przemocowego ojca i takie trochę poklepywanie go, przecież jesteś już stary, to możesz sobie pozwolić na różne takie przemocowe zachowania. Tutaj absolutnie takiego czegoś nie ma. Reżyser zostawia nam drogę do interpretacji, jak otwiera nam drzwi i możemy sobie po prostu interpretować do woli. Bardem jest absolutnie fantastyczny. Jego córkę gra taka hiszpańska aktorka Victoria Luengo, która też się pojawia u Almodovara w tym roku, i ona przychodzi po prostu ludzkie wyobrażenie, jak wspaniale po prostu gra jakby postać, też aktorkę, która gra inną postać,

0: jest to, wydaje mi się, rola absolutnie wybitna. I reżyser zabiera nas na plan zdjęciowy. Jakby ta cała taka wiwisekcja relacji ojciec z córką odbywa się na planie, ale jednocześnie też podglądamy całą tą machinę produkcyjną, bo reżyser grany przez Bardema kręci po prostu wielki, taki epicki, hiszpański film na Saharze. I to wygląda fantastycznie. W sensie to, jak miejsce pracy aktorów i aktorek jest pokazane, jest świetne, ale jednocześnie obok rozgrywa się ten dramat i gdzieś te takie porządki się ze sobą zacierają, no bo reżyser nagle staje się tak naprawdę takim przemocowym ojcem dla wszystkich na tym planie. I wydaje mi się, że to jest film absolutnie fantastyczny i zasługuje na główne nagrody we wszystkich kategoriach.
1: Zimą, pamiętam, kiedy był festiwal filmowy w Berlinie, Berlinale, to ogromne emocje wywołały słowa Wima Wendersa, który był przewodniczącym jury, o tym, że kultura, że film powinien trzymać się z daleka od polityki. A tymczasem w Cannes przewodniczący tegorocznego jury, Park Chan-wook, powiedział właśnie coś odwrotnego, że sztuka i polityka wcale się nie wykluczają, a problem dopiero zaczyna się wtedy, kiedy kino staje się propagandą. Jak jest obecnie na polityka na festiwalu? Tak mi przyszło do głowy to pytanie, bo powiedziałeś o Javierze Bardem, a on, widziałam konferencję, na której się wypowiadał i tam mocno walił w toksyczną męskość i przywoływał takie postacie jak Donald Trump, czy Putin, czy Netanyahu.
0: Tak, on jest bardzo takim, wydaje mi się, tej aktywnym głosem polityczno-społecznym i jakby jego głos był chyba najbardziej po prostu słyszany tutaj i też taki komentowany, że aktor tego pokroju jakby posuwa się do tego, żeby dyskutować na tematy polityczno-społeczne, no ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny głos też tutaj w tej dyskusji, bo tak wydaje mi się, że nie było tych głosów takich politycznych aż tak dużo w tym roku.
1: Ale na przykład Zwiagincew przyjechał, czyli reżyser rosyjski znany z krytyki Kremla i z takim politycznym filmem. A czy są jakieś tematy, którymi w tym roku filmy wyjątkowo się zajmują?
0: Wiesz co, ja sobie tak pomyślałem też w kategorii tego Beloved, że bardzo często właśnie takie tematy ojcowskie są podejmowane.
1: O.
0: Niekoniecznie w konkursie głównym, ale również, bo mamy film na przykład, który się nazywa Fjord, Christiana Mungiu. No i jest to taki, ten reżyser nakręcił kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, taki film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni o aborcji.
1: Tak, bardzo kultowy i znany film, tak.
0: Tak, a teraz wraca, wydaje mi się, że takim ukłonem, no nie wiem, ku Hollywoodowi, bo zatrudnił Sebastiana Stana i Renate Reisve i stworzył taki film, bym powiedział, prosty w swojej konstrukcji. To znaczy, aktor z aktorką grają małżeństwo norwesko-rumuńskie, które się przeprowadza z Bukaresztu do małej miejscowości tuż przy fiordzie w Norwegii. Mają 5 dzieci, ale też są bardzo ultrareligijni i tacy mocno konserwatywni. To oczywiście się tej małej społeczności norweskiej nie za bardzo podoba, no ale są zbyt dobrze kulturalnie wychowani, żeby zaprotestować, więc no są jakby szukają trochę powodu, żeby zainterweniować w ten taki konserwatyzm, który im nie pasuje. No i pech chce, że po prostu na ciele córki jednej z córek tego małżeństwa znajdują ślady być może pobicia, może jakichś klapsów, właściwie nie wiadomo do końca czego. No i jak to w Norwegii, po prostu zanim się ta para obejrzy, to te dzieci zostają im zabrane, również noworodek. No i tutaj właśnie Stan jest taką osobą, Sebastian Stan, czyli ten ojciec rodziny jest taką chyba najbardziej istotną postacią, ponieważ no to on jest tym Rumunem. Uh-huh. I on ma takie, a nie inne naleciałości wychowawcze.
1: Musimy kończyć. Musimy zostawić trochę tej fabuły naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy ją odkryją, mam nadzieję, że wkrótce, ale ja się czuję bardzo zaintrygowana, bo to jest też temat, który tak mocno rezonuje w Polsce jako w miejscu, w którym jest bardzo dużo migrantów właśnie w Norwegii. I bardzo dziękuję Ci za te relacje. Jakub Wojtaszczyk z GQ Poland był moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Anna Piekutowska, Zapytam inaczej i zapraszam Państwa na rozmowę o widmowych tankowcach, o fikcyjnych firmach, o niebezpiecznych działaniach również na Bałtyku i też miliardach dolarów płynących do rosyjskiego budżetu pomimo sankcji, płynących dzięki tankowcom z rosyjskiej floty cieni, która finansuje wojnę z Ukrainą, ale też testuje odporność Zachodu niejako. Właściwie co chwilę mamy wiadomości o jakichś zatrzymaniach, o incydentach i porozmawiam o tym z Elżbietą Kacą, kierowniczką projektu Sankcje Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy słyszymy o flocie cieni, łatwo pomyśleć o jakichś kilku szemranych statkach, które może gdzieś tam pływają, przemykają poza radarami, a tymczasem w pani raporcie jest mowa o 700 jednostkach. To jest 15% w ogóle dużych tankowców na świecie. Czyli to jest cały taki równoległy system transportu ropy?
2: No to jest główny zasób strategiczny Kremla, żeby omijać zachodnie sankcje naftowe. Obecnie właściwie Rosja eksportuje swoją ropę i produkty ropopochodne w większości za pomocą właśnie statków floty cieni. 655 statków jest objętych łącznie sankcjami albo ze strony Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, albo Stanów Zjednoczonych. 1/3 z tej puli to są statki objęte wspólnie przez wszystkie trzy jurysdykcje. A do tego mamy jeszcze kilkadziesiąt statków, które gdyby doszły pomimo tych sankcji, są nowymi, nowo nabytymi tankowcami. To są tankowce głównie średniej i niewielkiej wielkości. Te takie duże, największe tankowce, no to jakiś tam niewielki procent, który transportuje ropę na duże odległości do Azji południowo-wschodniej. Te mniejsze po prostu umożliwiają takie trasy, transport ropy na krótsze odległości. No i te tankowce są właśnie traktowane priorytetowo przez Moskwę. Są sterowane przez administrację centralną, przez państwowe koncerny naftowe, ale też przez służby specjalne. Część jednostek jest eskortowana w ogóle obecnie przez marynarkę wojenną, co powoduje, przez okręty marynarki wojennej Rosji, co powoduje jak gdyby obawy, jeśli chodzi o ewentualne zatrzymania tych statków. Czy też nawet były przypadki w ubiegłym roku, że rosyjski odrzutowiec, tak, myśliwiec eskortował jeden statek, co uniemożliwiło na przykład Estonii zatrzymanie tankowca Jaguar.
1: No to więc skąd, po co ten cały teatr, rejestrowanie tego w innych krajach, skoro po prostu one płyną właściwie pod rosyjską bronią?
2: No z tego względu, że też część statków, duża część statków jest objęta przez sankcje amerykańskie. I jednak część państw, część odbiorców ropy, takich jak na przykład Indie, jednak bierze pod uwagę sankcje zachodnie. I zwłaszcza jeśli chodzi o sankcje amerykańskie, jest bardzo duża obawa odbiorców ropy naftowej, ponieważ one mają charakter ekstraterytorialny, czyli po prostu odbiorca ropy może być zatrzymany w każdej części świata i może być na niego nałożona wielomilionowa kara, a co najbardziej istotne, może zostać po prostu odcięty od transakcji finansowych w dolarze. To jest co budzi bardzo duże obawy. W związku z tym ci odbiorcy ropy muszą kamuflować ten odbiór za pomocą floty cieni, za pomocą pośredników, żeby właśnie nie zostać nakrytymi na gorącym uczynku. No oczywiście na przykład Chiny w mniejszym stopniu się obawiają, ale też jak gdyby niektóre porty i niektóre rafinerie w związku na przykład z amerykańskimi sankcjami zrezygnowały z odbiorów rosyjskiej ropy. Więc jak gdyby flota cieni, która działa przez sieć pośredników, firmy z krajów trzecich, takich rejestrowanych, nie wiem, na Wyspach Marszala, w Hongkongu, w Chinach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są w ogóle wielkim hubem, jeśli chodzi o pośredniczenie transakcji finansowych między Rosją a krajami trzecimi, no jest właśnie takim mechanizmem, który umożliwia ten handel nielegalny ropą poniżej pułapu cenowego.
1: Rozumiem, że mechanizm floty cieni działa przez całą wojnę. Dlaczego trudno jest go zatrzymać?
2: No jest trudno ze względu na przepisy prawa międzynarodowego morskiego i luki w tym systemie. Musimy pamiętać, że według prawa międzynarodowego wszystkie statki mają swobodę żeglugi i istnieją w zależności oczywiście od konkretnych stref morskich, są bardzo ograniczone sytuacje, w których państwa przybrzeżne mogą zatrzymywać tankowce i wchodzić na pokład. I właściwie takim wyklarował się konsensus, zwłaszcza wśród państw bałtyckich, że możemy zatrzymywać w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego statki, które mają fałszywą banderę lub są bezpaństwowe. Nie mają bandery. To jest możliwe. Ale problem jest taki, że nawet jeśli państwo nabrzeżne zatrzyma taki statek, to nie może go przetrzymywać w swoim porcie w nieskończoność, ponieważ jeśli taki statek naprawi wszystkie swoje usterki i przedstawi papiery, to musi zostać wypuszczone. To, co można robić, no to po prostu nakładać wielomilionowe grzywny i podrażać koszty dla Rosji.
1: Grzywny za to, że coś nie gra w papierach, albo grzywny za to, że statek jest zepsuty i grozi na przykład katastrofą ekologiczną na Bałtyku, bo to też jest poważny problem.
2: Tak, no do tej pory, właściwie od 2022 roku widzimy duży wzrost incydentów z udziałem właśnie tych starych tankowców. No, przeciętny ich wiek to jest 22 lata, to jest dużo więcej niż średnia normalnego tankowca, która tam wynosi około 13-15 lat. One w okolicach 20 lat powinny być złomowane, ponieważ stanowią po prostu bardzo duże zagrożenie dla środowiska i dla ruchu żeglugowego. I widzimy, że po prostu przynajmniej te wypadki, które zostały odnotowane przez media, no to są bardzo często kolizje, zderzenia, awarie silnika, wejścia na mieliznę. No te statki maskują swoją lokalizację i no to potencjalnie jest bardzo duże ryzyko. Mieliśmy już przypadek, w niewielkim stopniu były to wycieki ropy naftowej, a co wynikało głównie z tego, że te statki były rozładowane w momencie awarii, ale był przypadek na przykład tankowca Pablo, 27-letniego na Morzu Południowochińskim, no, który po prostu wybuchł. Na szczęście był wyładowany w Chinach. On przewoził bardzo trujący olej opałowy. Potem jakby okazało się, że ponieważ nie miał ubezpieczenia, bo te statki nie mają ubezpieczenia, nikt nie mógł ponieść, znaczy nikt nie mógł w ogóle znaleźć operatora, który by jakby
1: nie było winnych
2: szkody. Tak, dokładnie. I ten statek dryfował w ogóle przez wiele miesięcy i nikt nie mógł się zająć tym wrakiem.
1: A czy te statki są wykorzystywane również do działań, no nazwijmy to, bardziej agresywnych niż tylko transport ropy?
2: Oczywiście, że tak. Są podejrzewane przez firmy monitorujące działalność żeglugową o zamieszczanie infrastruktury wywiadowczej. Bardzo łatwo jest zamontować różne nadajniki, które gdyby pomagają śledzić ruchy na Morzu Bałtyckim. Są podejrzewane o incydenty sabotażu. Tu chodzi głównie o uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i na Morzu Bałtyckim.
1: Mieliśmy tutaj chyba przypadek, nawet Polska, właśnie, proszę mówić.
2: Tak, no mieliśmy przypadek statku Eagle Ease, który zniszczył właściwie kilka kabli telekomunikacyjnych. Szkody wyniosły około 60 milionów euro dla tych operatorów tych kabli, a okazało się w rezultacie, że jak gdyby ze względu na międzynarodowe przepisy prawa morskiego, fiński sąd orzekł, że nie ma jurysdykcji w tej sprawie. mimo że zniszczył te kable, okazało się, że finalnie nie można było operatorów tego statku wyegzekwować od nich zwrotu.
1: Została nam minuta, więc proszę o krótką odpowiedź, ale wszystkiego tego, co pani powiedziała do tej pory, wynika, że istnienie tej floty to jest po prostu dowód na bezradność Zachodu.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony powinniśmy po prostu ostrzej podejść do zwalczania jej. Przede wszystkim uważam, że należałoby zwiększyć liczbę zatrzymań statków na Morzu Bałtyckim, który jest i północnym, który jest i w ogóle w wodach europejskich, ze względu na to, że to jest główny szlak transportowy rosyjskiej ropy. Do tej pory mieliśmy kilkanaście takich zatrzymań, głównie jeśli chodzi ze strony Szwecji, Francji, Belgii, ale wydaje mi się, że tych zatrzymań powinno być co najmniej kilkadziesiąt, co po prostu by rzeczywiście ograniczyło ruch na Bałtyku. W połączeniu z Wielką Brytanią myślę, że to by było kluczowe, a do tego powinniśmy wreszcie zakazać świadczenia usług morskich na rzecz Rosji, ponieważ Rosja łatwo przechodzi od legalnego transportu ropy, który jest nadal możliwy, przy użyciu operatorów, nie wiem, z Grecji, Cypru, Malty, a właśnie flotą cieni. Więc to by to zamknęło tą lukę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Elżbieta Kaca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moją gościnią.
2: Dziękuję.
1: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. Teraz połączyliśmy się z doktorą Marią Liburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wczoraj w Okręgowej Izbie Lekarskiej pani i pani zespół przedstawiliście raport o przyszłości finansowania ochrony zdrowia i miałam taką myśl, że same propozycje, czyli na przykład zastąpienie składki podatkiem zdrowotnym, no to nie jest w debacie politycznej coś nowego, ale dużo ciekawsza wydała mi się diagnoza stojąca za tym raportem, że po 89 roku właściwie nie zbudowaliśmy państwa, które chciałoby mieć silny, wspólny system ochrony zdrowia. Dlaczego tak się stało?
3: Powody były związane przede wszystkim z pewną filozofią transformacji. Przechodziliśmy z gospodarki socjalistycznej na gospodarkę wolnorynkową i po pierwsze bardzo takim silnym atutem Polski w tamtej rzeczywistości były niskie koszty pracy. W związku z tym minister finansów wygrał z ekspertami od zdrowia. Pamiętajmy,
1: skąd
3: że...
1: Skąd
3: my to znamy? Dokładnie. Historia lubi się powtarzać, pani redaktor. Natomiast same wyliczenia rządu premier Hanny Suchockiej wtedy wskazywały, że żeby ten system kas chorych się spinał, to on by potrzebował składki zdrowotnej na wysokości 12-14%. Czyli w sumie podobnej do tej, która była wówczas w Niemczech. Ostatecznie związki zawodowe łącznie z Solidarnością popierały składkę na wysokości nawet 11%, ale ona została zredukowana do 7,5%. Czyli nasz system jakby już na wejściu był bardzo, bardzo poważnie i głęboko niedofinansowany. I tam wprowadzono wiele różnych mechanizmów, z których nie jesteśmy w stanie się wyplątać do dziś. Czyli takie ciche, nieoficjalne założenie, że pacjenci sobie część opieki dokupią prywatnie, czyli sobie dosztukują ten system publiczny jakimiś świadczeniami na rynku komercyjnym, a innym problemem jeszcze głębszym była sama filozofia kontraktowania szpitali, placówek medycznych przez kasy chorych, a potem to się przeniosło na Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: To przejdźmy przez te różne powody, bo one są bardzo ciekawe. Na przykład nazywacie państwo to erozją solidarności. Co to oznacza?
3: Czy to oznacza bardzo prostą rzecz? My w tej chwili mamy system, który jest głęboko niesprawiedliwy. On w dużej mierze opiera się na wpływach ze składki od osób relatywnie najuboższych. U osób, które mają umowę o pracę, ale także emerytów, a proporcjonalnie oszczędza tych, którzy zarabiają duże pieniądze. No i tutaj czuć, prawda, pierwszą niesprawiedliwość. Inna niesprawiedliwość polega na tym, że my opodatkowujemy przede wszystkim pracę, czyli składka jest składką od dochodów, które uzyskujemy z pracy. A w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej, jeszcze tego w Polsce tak mocno nie czujemy, chociaż jakieś roboty biegają po Sejmie od czasu do czasu, ale ogólnie globalnie widzimy taki proces, który nazywa się automatyzacją. I on dotyczy zarówno robotyzacji, jak wprowadzania sztucznej inteligencji. Ostatnio bardzo dobrze znanej wszystkim i na wszystkich językach wszystkich dzięki naszej noblistce, której możemy być wdzięczni za to, że pokazała, że również te zawody, które tradycyjnie uważamy za kreatywne, wymagające indywidualnego skupienia, powoli mogą być przejmowane przez sztuczną inteligencję.
1: Czyli ogólnie chodzi o to, że ten model oparty na oskładkowaniu pracy po prostu nie pasuje do współczesnej gospodarki, taka jak ona jest.
3: Tak, to myśmy takie, jak mamy na przykład stare drogi wykute w wapiennych skałach pod drewniane koła, tak żeby one się nie ślizgały i teraz chcielibyśmy tam wpuścić nowy samochód, to on po prostu nie pojedzie, bo nie ma do tego przystosowanego ani podwozia, ani kół. I my jakby debatując cały czas nad składką zdrowotną, to właśnie ciągle myślimy o tym, co było, a nie o tym, co za chwilę będzie, a w zasadzie na świecie już się dzieje. Czyli to, że systemy zabezpieczenia społecznego w ogóle, czyli i emerytalny, i zdrowotny, wymagają zmiany myślenia na takie, które uwzględnia to, że ten wzrost PKB, tak, nasz rozwój gospodarczy, będzie coraz bardziej uniezależniał się od pracy człowieka. I w związku z tym, jeżeli chcemy zachować spokój społeczny, dać ludziom pewne podstawowe usługi publiczne, musimy zacząć oskładkowywać, czyli opodatkowywać ten kapitał, który będzie czerpał zyski z tej automatyzacji. I to nie jest wcale pomysł lewacki, bo to za chwilę się może ktoś tutaj zacząć nam odzywać w takim kierunku.
1: No to lewica zaproponowała podatek 12% w Sejmie jakieś kilka miesięcy temu.
3: To też prawda, natomiast popatrzmy się, co robią baronowie big techów w Stanach Zjednoczonych. Oni sami, widząc, co się dzieje i to, jak bardzo automatyzacja może uderzyć i w konsumpcję, i w pewną spójność społeczną, i jakie mogą być ogromne konsekwencje tych zachodzących teraz procesów, zaczęli proponować, tutaj aż biorę oddech, coś w rodzaju gwarantowanego dochodu podstawowego, różnie nazywanego. Czasami, żeby się nie kojarzył właśnie z lewicą, nazywany jest inaczej, ale de facto jest to jakiś sposób redystrybucji od najbogatszych, którzy będą mieli zyski właśnie przede wszystkim z tych nowych form pracy nieludzkiej, tak to nazwijmy, w stronę ludzi. I to ma sens zarówno od strony takiej czysto ekonomicznej, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu konsumpcji, ale też od strony społecznej, dlatego że te systemy, w tym system ochrony zdrowia, systemy zabezpieczenia społecznego, one powodują, że społeczeństwa są stabilne. Społeczeństwa, które są bardzo nierówne, w których ludzie nie mają dostępu do jedzenia, nie mają dostępu do ochrony zdrowia, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni na pewnym poziomie, oczekujemy od państwa, że nie będziemy leczeni przy pomocy gazy i jodyny, tylko że jak będziemy poważnie chorzy, to ktoś nam zrobi badania obrazowe, a jak okaże się, że to jest poważna choroba i wymaga nowoczesnej technologii, to państwo ją nam zagwarantuje. I te systemy są częścią stabilności społecznej. Bez niej grozi nam po prostu ogromny ferment i procesy, nad którymi politycznie będzie ciężko zapanować.
1: No był taki moment, że wydawało się, że zrozumieliśmy to, że ochrona zdrowia powinna być traktowana jak infrastruktura krytyczna państwa, mowa o pandemii, ale potem szybko wróciliśmy do myślenia o zdrowiu, głównie jako o koszcie budżetowym. I ja rozumiem, skąd się bierze pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatkiem, ale jednak też żyjemy w rzeczywistości politycznej, w której hasło żadnych nowych podatków, no to wygrywa się tym wybory. Jak można stworzyć taką przestrzeń w ogóle do rozmowy o tym, że utrzymanie publicznej ochrony zdrowia wymaga większej redystrybucji?
3: Pytanie jest, czy to jest w ogóle nowy podatek. To jest zamiana jednej para podatków de facto, jakim jest składka zdrowotna, bo ona ma bardzo dużo cech podatku, lepszym podatkiem. Co więcej, na podatku zdrowotnym, który będzie miał kwotę wolną, podobnie jak PIT, zyskają osoby najuboższe. Czyli tutaj będziemy mieć pewną polityczną zgodę ze strony mikroprzedsiębiorców i etatowców, którzy będą traktowani na różnych zasadach. Kończymy z tym sztucznym dzieleniem najmniej zarabiających na tych, którzy pracują na etacie i na tych, którzy są mikroprzedsiębiorcami. Pokazujemy, wszyscy macie kwotę wolną. Przesunięcie tego obciążeń związanych z utrzymaniem systemu ochrony zdrowia nie skończy się zresztą na tym podatku. On wymaga dodatkowych filarów i takim wydawałoby się oczywistym filarem jest to, żeby opodatkować biznesy, które zarabiają na tym, że ludzie tracą zdrowie. Tych biznesów jest bardzo dużo. Oczywiście znana powszechnie jest akcyza na alkohol i papierosy.
1: Podatek cukrowy, podatek, tak pani powiedziała już o akcyzie, ale przepraszam, że przerywam, ale potrzebujemy puenty do tej rozmowy, bo kończy nam się czas. Jest raport, który diagnozuje te wszystkie problemy, proponuje rozwiązania i kiedy on trafi na biurko Andrzeja Domańskiego?
3: Mam nadzieję, że już na nim leży, bo wisi w zakładce wirtualnej w postaci Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Właśnie został wczoraj tam umieszczony, więc mam nadzieję, że urzędnicy Ministerstwa Finansów go czytają.
1: Dobrze, trzymamy kciuki. Jak będzie pan minister Domański u nas, tego o to zapytamy. A tymczasem bardzo dziękuję dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była moją państwa gościnią.
3: Dziękuję bardzo.
1: Anna Piekutowska, a teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, współautorem czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Premier Peter Modzior właśnie zakończył wizytę w Polsce, teraz jest w Wiedniu, wraca wieczorem do Budapesztu i tym jednym z tematów rozmów w Polsce, może mniej kluczowym, ale jednak obecnym, była Ukraina i jej droga do Unii Europejskiej, bo to właśnie teraz Budapeszt może zdecydować, czy Kijów zrobi kolejny krok w negocjacjach akcesyjnych. Chodzi tutaj o kwestię Zakarpacia i kwestię mniejszości węgierskiej. Dlaczego właśnie ta kwestia stała się aż tak kluczowa dla całego procesu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
4: Dotychczas Ukraina jest krajem członkowskim, otrzymała ten status krajem członkowskim Unii Europejskiej od 2022 roku. Do dzisiaj nie rozpoczęły się formalne negocjacje akcesyjne, negocjacje o przystąpieniu do Unii Europejskiej z powodu sprzeciwu Węgier. Do rozpoczęcia takich negocjacji potrzeba jednomyślnej decyzji wszystkich krajów Unii. Premier Viktor Orban blokował te decyzje z powodów przeróżnych wykorzystywania Ukrainy wewnątrz węgierskiej debacie politycznej, ale takim formalnie stawianym w Brukseli powodem, ale też popularnym na Węgrzech jest kwestia praw głównie oświatowych mniejszości węgierskiej w Ukrainie, na Zakarpaciu przede wszystkim, tak? Tam jest ponad 100 tysięcy Węgrów zakarpackich, ukraińskich. To jest rzecz nieprosta. Z jednej strony zderzają się oczekiwania węgierskie co do utrzymania pełnego systemu węgierskojęzycznej edukacji. Po drugiej stronie są te ukraińskie zabiegi o to, aby języki mniejszości od jakiegoś tam etapu edukacji na poziomie średnim jednak wypychać. Ukraińcy robią to i robili to przede wszystkim w kontekście rywalizacji ukraińskiego z rosyjskim. Ten temat węgierski niejako przy okazji, on wyrósł na ogromny problem blokujący właśnie te rozmowy akcesyjne. Nowy premier Modzior zadeklarował i czy właściwie sprawił, że w tym tygodniu rozpoczęły się już rozmowy na poziomie technicznym między Węgrami i Ukrainą o tych kwestiach i celem tych rozmów jest odblokowanie czy otwarcie rozmów akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską już w czerwcu, czyli w najbliższych tygodniach. To jest temat o tyle ciekawy, że tak naprawdę nowy premier węgierski, on jeździ tutaj po Polsce, Wiedeń i tak dalej. Są rzeczy, które można się domyślić, przydają mu popularności na Węgrzech, jeszcze większej niż otrzymał ją czy w dniu wyborów. Natomiast ta kwestia Ukrainy to jest coś, co dla węgierskiej opinii publicznej dla dużej części jest mało popularne i on tutaj jest pierwszy chyba za jego premierowania przypadek, gdzie musi inwestować swój kapitał polityczny. Zwłaszcza, że nie wydaje się, że Ukraińcy ustąpią w 100% oczekiwaniom Węgier, ale oczekiwanie wobec Węgier, oczekiwanie co do odblokowania tych rozmów jest też bardzo silne ze strony Brukseli. To nie jest tak, że Bruksela cynicznie różne tematy negocjacji ze sobą wiąże, niemniej nadzwyczajne naciągnięcie przepisów unijnych przez Komisję Europejską, przez pozostałe kraje Unii Europejskiej, żeby na przykład odmrozić fundusze dla Węgier, w normalnym trybie powinny między innymi z węgierskiego KPO przepaść, bo są tak deadline'y już bliskie, no to wszystko jest pakietem takim politycznym teraz w Brukseli. Mm-hmm. Jest ogromne oczekiwanie, że jeżeli chcemy resetu w stosunkach Bruksela-Budapeszt, to nie chodzi tylko o uśmiechy, nie chodzi tylko o zaprzestanie retoryki antybrukselskiej, ale to jednym z tych żelaznych elementów, co powtarza von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa Madziarowi, jest zgoda Węgier na te negocjacje akcesyjne z Ukrainą, a tym samym z Mołdawią, ponieważ te dwa kraje są politycznie powiązane i tutaj Mołdawia trochę była taką ofiarą przy okazji tych napięć.
1: No ja rozumiem, że weto Węgier jest taką najbardziej widowiskową przeszkodą do rozpoczęcia negocjacji, ale czy dzisiaj coraz większym problemem Ukrainy nie stają się po prostu duże państwa unijne, które się obawiają raz, że kosztów, a dwa, różnych skutków tak dużego rozszerzenia?
4: Tak, to prawda. Oczywiście te Węgry były też może za bardzo, za mocno by powiedzieć pretekstem, no ale wymówką, no ale jednak to weto sprawiało, że ten problem jakoś tam był odsuwany, czy można było odsuwać. Problem niełatwy ze względów gospodarczych, politycznych dla reszty Unii Europejskiej. Mamy te oczekiwania prezydenta Zełenskiego, które pojawiły się tam na którym parę miesięcy temu też w kontekście rozmów o planie pokojowym z Amerykanami, o przystąpieniu do Unii Europejskiej w przyszłym roku, w 2027. Jest zupełnie niemożliwe ze względów tam proceduralnych. W zwykłym trybie, gdyby te negocjacje się toczyły tak, jak się toczyły swego czasu z Polską, to dzisiaj można by powiedzieć, że powinny się potoczyć jeszcze z 10 lat. Ale to uchodzi teraz również w tych dużych krajach, Niemczech, we Francji, też w Polsce, która do bardzo skróconej ścieżki akcesyjnej się wcale nie pali. Tutaj minister Sikorski zaledwie parę tygodni temu krytykował Komisję Europejską za propozycję takiej bardzo ekspresowej ścieżki. Ale tak czy inaczej, o te 10 lat wydaje się za długo. Akcesja Ukrainy jest postrzegana jako kwestia bezpieczeństwa Europy. Skoro Ukraina nie przystąpi do NATO w przewidywalnej przyszłości, a po ustaniu walk, bo oczywiście mówimy o scenariuszu, w którym na zasadzie rozejmu, zawieszenia broni na stałe kończą się walki w Ukrainie. Wtedy można mówić o akcesji. W tym momencie zakotwiczenie Ukraińców, ich gospodarki, zakotwiczenie polityczne na Zachodzie może się dokonać tylko przez Unię Europejską. Jeśli nie jest możliwy 2027 rok, jeśli nie jest możliwe, tak to Komisja Europejska mówi oficjalnie, nieoficjalnie, dokończenie rozmów akcesyjnych w 3-4 lata, to pojawiają się pomysły alternatywne. Kanclerz Merz, no dzisiaj ujawniono jego pismo z nową propozycją co do akcesji Ukrainy, przesłane do członków rad, czy do liderów pozostałych państw, no proponuje taki model. On pisze, że to jest w ogóle dla krajów kandydujących do Unii, ale ten model jest skrojony pod Ukrainę. Model, którego finałem, co Merz podkreśla i też od razu próbując zbijać obawy Ukraińców, finałem tego modelu jest pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast po drodze miało być takie stopniowe włączanie Ukraińców i zarówno w wolny rynek, jak i w instytucje unijne. To taki wyjątkowy model stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską miałby również na tym polegać, że ministrowie ukraińscy zasiadaliby bez prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej, mógłby być nawet ukraiński komisarz bez prawa głosu, europosłowie, więc ta obecność polityczna Ukraińców w instytucjach unijnych byłaby bardzo silna, ograniczona faktem, że nie są członkami i pozwalałaby na, czy ułatwiałaby też politycznie przyjmowanie kolejnych segmentów prawa unijnego przez Ukraińców.
1: No ale ja się nie dziwię, że Ukraińcy mają trochę wątpliwości, bo to trochę brzmi jak wieczna poczekalnia.
4: Tak, no to albo bardzo długa poczekalnia, jest to, zważmy na kontekst, to jest propozycja niejako w polemice z modelem, który Komisja Europejska, jak już mówiłem, zaprezentowała kilka tygodni temu, modelem nazywanym odwróconą akcesją, to znaczy najpierw Ukrainę wpuszczamy do Unii Europejskiej. Już teraz przeprowadzamy traktat akcesyjny przez parlamenty, jeśli trzeba referenda w krajach członkowskich, póki jest duża sympatia dla Ukraińców, Ukraina jest w środku, z ogromnymi okresami przejściowymi, czyli okresami, w których Ukraina nie uczestniczyłaby na przykład we wspólnej polityce rolnej, nie miałaby nawet prawa głosu w tych kwestiach, ale jej dopuszczanie dokonywałoby się już nie poprzez akcesję, poprzez nowe głosowania w parlamencie francuskim, niemieckim, portugalskim, tylko już bardziej technokratycznymi decyzjami w Brukseli. No na ten model Niemcy, Francja, ale też Polska powiedziały nie w lutym, marcu, kwietniu. A to jest model, no, który gdzieś tam był też podpowiadany przez samego Zełenskiego. Teraz Merz, Francuzi no dają coś mniej apetycznego, również politycznie, dla Kijowa, dla Ukraińców. Ale myślę, że należy przyjąć, że to jest początek kolejnego etapu dyskusji o tych sprawach, zwłaszcza w momencie, w którym pojawiłaby się szansa. Bo ja na razie w Brukseli raczej dominuje przekonanie, że nie ma, ale pojawiłaby się szansa na rychłe zakończenie, trwałe walk w Ukrainie. Myślę, że te wszystkie modele bardzo szybkiego wpuszczenia Ukrainy do Unii, tej odwróconego procesu rozszerzeniowego, że najpierw wpuszczamy, później negocjujemy, one szybko odżyją, ponieważ trudno sobie wyobrazić politycznie, również z ukraińskiego punktu widzenia, moment, w którym kończy się wojna w ramach rozejmu, powiedzmy. No i Ukraińcy są w jakimś tym przedpokoju kanclerza Merca i nie mają pewności, że za tam 8, 10 czy kilkanaście lat zostaną do tej Unii wpuszczeni.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bielecki z Polityki Insight, współautor czwartkowego Zapytam Inaczej. Jeszcze raz wielkie dzięki za dyskusję.
4: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi. To po ogłoszeniu amerykańskiego przywódcy o wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. W informacjach również o planach podróżniczych papieża Leona XIV w listopadzie tego roku ma odwiedzić m.in. Urugwaj. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziękuję Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, mówi prezydent Karol Nawrocki po tym, jak prezydent USA ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Trump nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących swojej decyzji. Prezydent USA opublikował wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych żołnierzy na tle informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Szef MON mówił m.in., że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów, lecz liczebność sił w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN-u Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym podało, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA. Na biurko prezydenta trafi kolejna rządowa ustawa o rynku kryptoaktywów. Izba Wyższa odrzuciła szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS. Za przyjęciem ustawy bez wprowadzenia poprawek głosowało 57 senatorów, 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezydent Karol Nawrocki już dwa razy zawetował przepisy dotyczące kryptowalut. Argumentował, że proponowane ustawy są nad regulacją, a wprowadzone rozwiązania mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przyjęta przez senat ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku i zawiera jedną zaproponowaną przez Kancelarię Prezydenta zmianę, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o przyszłości Marcina P. podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
2: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Papież Leon XIV ma odwiedzić w listopadzie tego roku Urugwaj, podają tamtejsze media. Według wcześniejszych informacji podczas tej samej podróży papież odwiedzi też Argentynę, ojczyznę swojego poprzednika Franciszka oraz Peru, gdzie przez wiele lat był na misji. Watykan nie potwierdził dotychczas informacji o takiej podróży. W dniach od 6 do 12 czerwca Leon XIV złoży wizytę w Hiszpanii, a od 25 do 28 września będzie we Francji. W pierwszym roku swojego pontyfikatu papież odwiedził Turcję i Liban, Księstwo Monako oraz Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Ponad 160 organizacji pozarządowych apeluje o jak najszybsze zajęcie się wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich. Kadencja profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca, a nie widać działań parlamentarzystów. Nie ma też jeszcze oficjalnie żadnych kandydatów. Apel został złożony w biurach podawczych Sejmu i Senatu.
3: Takie organizacje jak nasza, czyli małe organizacje z małych miast, czują się niedoceniane. Często są odbierane jako natręci, jako awanturnicy. Natomiast jeśli chodzi o urząd rzecznika praw obywatelskich, musimy powiedzieć, że czujemy się zaopiekowani. Rzecznik występował w naszym imieniu. W związku z tym naprawdę nie jest nam obojętna kandydatura.
4: Chodzi nam o wysłuchania publiczne, które miałyby się odbywać w przestrzeniach parlamentu z udziałem też osób aktywistycznych, organizacji pozarządowych, które też wiedzą, o co zapytać.
5: Ta osoba, która będzie sprawować urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna być niepartyjna, powinna stać po stronie praw człowieka, no i przede wszystkim nie patrzeć na to, co chce władza.
1: Mówiły Anna Gryta, Anna Duniewicz i Justyna Nagielska, aktywistki z inicjatywy Nasz Rzecznik. Organizacjom szczególnie zależy na wysłuchaniu publicznym kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Piątek w całym kraju z małymi miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam około 16 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Od wielu miesięcy zastanawiam się, czy, a jeżeli tak, to kiedy Chiny zaatakują Tajwan. I nieodmiennie pytam mojego gościa, którym jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog i dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu

0: się zmienia? No przede wszystkim zmienia się być może, na to może wyglądać, ktoś tak może ocenić, na przykład ja, stosunek, relacja Stanów Zjednoczonych Ameryki do Tajwanu. Po wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach, no pojawiły się takie głosy właśnie pana prezydenta, który mówił, że ta relacja z przywódcą Chin jest fantastyczna, w ogóle super. W różnych miejscach prezydent Trump mówi, że faktycznie jest jakiś tam, nazwijmy to, tajwański problem. Co to oznacza? Czy to jest problem dla Stanów? Czy to jest problem dla Chin? Czy to jest problem dla Tajwanu? O tym porozmawiamy. Co to znaczy, że jest tajwański problem? I czy, no, wiatry się zmieniły? To jest pytanie. Czy wiatry wokół Tajwanu się zmieniły na tyle, że odpowiedź na pytanie, czy Chiny zaatakują Tajwan, które za chwileczkę oficjalnie zadam panu profesorowi, czy odpowiedź się zmieni. Panie profesorze, czy Chiny, jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli nie, to kiedy?
1: Odpowiem tak. Co do wiatrów. Dominujące wiatry przynoszące zanieczyszczenie są z kontynentu i rzeczywiście wieją na Tajwan z kierunku północno-zachodniego. Natomiast co do tajfunów i silnych wiatrów, które niszczą wybrzeże chińskie, to wieją one dokładnie z przeciwnego kierunku. Tyle w sprawie meteorologii. Natomiast co do wojny, nadal nie sądzę, żeby miała mieć miejsce, ale warto rzeczywiście na kilka rzeczy tu zwrócić uwagę. Co do wizyty pierwszej Trumpa, niedawnej rzeczywiście w Pekinie, pamiętajmy, że w takim abecadle dyplomatycznym, jak wizyta jest pomyśli obu stron i kończy się wszystkim, co wcześniej zostało ustalone i gdzie duże zespoły nad tym mocno pracowały, kończy się wspólnym komunikatem. Tutaj nie było wspólnego komunikatu.
0: No ale Chiny przygotowywały tę wizytę parę lat, a Stany Zjednoczone ile? 3 tygodnie?
1: No, myślę, że biorąc pod uwagę łapankę w poszczególnych miejscach Stanów Zjednoczonych szefów Big Techów, to można odnieść takie wrażenie, ale rzeczywiście Chiny mówiły językiem strategicznym, mówiły językiem długodystansowym w czasie tej wizyty, a Donald Trump mówił językiem rzeczywiście krótkoterminowym i takim, powiedziałbym, mocno, mocno transakcyjnym. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że tak to wyglądało. Jego, może inaczej, te końcowe komunikaty po stronie amerykańskiej nie pojawił się w ogóle Tajwan. A z kolei wiele rzeczy, które podnosił Donald Trump, nie pojawiły się w komunikacie chińskim bezpośrednio, co jest tak naprawdę wrażeniem takim, że były te same osoby w tym samym miejscu, miały to samo spotkanie, ale zupełnie co innego z niego zapamiętały. I to jest gra na własne, być może, elektoraty bardzo silnie. Natomiast w kontekście Tajwanu pamiętajmy, że realizacja, bo też się takie rzeczy w mediach pojawiają, realizacja dostaw broni wynika z porozumienia Taiwan Relation Act zawartego w 1979 roku. I ono jest jakby stałą realizacją. Każda następna administracja amerykańska dostaje co do tego wolną rękę, w jakim to będzie zakresie, jakie to będą rodzaje broni, do jakiego poziomu finansowane. George Bush senior, junior, Obama, Trump pierwszy, Biden, każdy z nich, te kilkanaście, no może z wyjątkiem George'a Busha seniora, bo to było 6 miliardów, ale tak to było między 12 a 20 miliardów dolarów w czasie kadencji sprzedawania różnego rodzaju broni. Jedyne, co się zmieniło za Bidena, to że doszli do wniosku, że taktyka jest taka, że będzie to wojna asymetryczna, więc dobór, charakterystyka tej broni jest zupełnie inna. 11 miliardów finansowych, znaczy inaczej, wartości tego, co Tajwan musi wykupić ze Stanów, zostało gdzieś tam zagwarantowane. Czy będzie realizowane? W mojej ocenie będzie. W nieco późniejszym terminie panowie się spotkali. To, co dostał Xi, było najważniejsze z jego punktu widzenia, bo dostał bardzo ważny komunikat, który wiążemy z wizytą też za chwilę Putina, która się dopiero co skończyła. Czyli mamy taką sekwencję polityczną. Trump kończy wizytę w Chinach, kilka dni później przyjeżdża Putin. Jest to wizyta państwowa i na samym końcu oficjalny język chiński jest bardzo konsekwentny. To Chiny są gwarantem stabilności, porządku i wielobiegunowości. Jakby najważniejsi przywódcy świata przybywają do Pekinu. Pekin nie musi w tym momencie nic więcej zrobić, bo

0: przekaz jest jasny. Chiny dostają to, co chcą. Jesteśmy stabilizatorem sytuacji na świecie. A przekaz inaczej, czy wizyta i Trumpa, i Putina, one mają charakter transakcyjny, dużo bardziej. I w kontekście tej jakby drugiej wizyty, tutaj rzeczywiście, czyli już Putina, Pekin nie przedstawia tej relacji jako takiej antyzachodniego bloku, tylko mówi, że to jest obrona prawdziwego porządku międzynarodowego. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka bardzo charakterystyczna konstrukcja retoryczna. Chiny nie mówią, że jakby rewidują ład światowy, ale przywracają mu właściwą równowagę. No i tak to wygląda. Natomiast jak chodzi o Tajwan, no to ważne jest, jak na to wszystko zareagował. A dwa dni temu prezydent Lai Ching-te, dlatego że dwa dni temu, bo to też nie jest przypadek, przypadła długa rocznica jego prezydentury. Choć moim zdaniem z punktu widzenia Tajwanu dużo ważniejsza rzecz stała się dzień wcześniej, ale to było gdzie indziej i to tak naprawdę było International Booker Prize Award, która trafiła do książki przełożonej z mandaryńskiego, chińskiego. Otrzymała tę nagrodę oraz pierwsze zwycięstwo autorki z Tajwanu i tłumaczki tajwańsko-amerykańskiej, ale to zupełnie osobny wątek.
1: Ale rozpatrywałby pan to też w politycznych kategoriach?
0: Tak, w tym sensie, że to jest książka, jeszcze nie ma przekładu na polski, ale książka znakomita, Taiwan Travelogue i przemówienie autorki. Ja znam fragmenty i znam synopsis tej książki, całości jeszcze nie. Za dużo jest tych cudownych rzeczy do przeczytania. Ja sądzę, ona jakby nie oddzieliła literatury od polityki i powiedziała, że literatura nie może być oderwana od gleby, z której wyrasta. Czyli jakby umieściła tą swoją książkę w takiej długiej tradycji literatury tajwańskiej pytającej o przeszłość, przyszłość wyspy, naród, wolność i tak dalej. I jakby wprost zadedykowała końcowe słowa mojej ojczyźnie Tajwanowi. I powiedziała, że jest dumna stojąc tam jako pisarka z Tajwanu. Ale jeszcze ważniejsze jest to, co powiedziała tłumaczka, no bo jednak Booker Prize to jest też hołd.
1: Li Qing, tak?
0: W zasadzie tak. Chociaż w zasadzie Jin Ling, gdyby czytać w tym języku mandaryńskim. Przy okazji fajna rzecz, bo nazwisko znaczy złoto, a to Ling oznacza pióro. Także fantastycznie pasuje do tłumaczki. Ale wracając do niej, ona powiedziała, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zdecydowała, że nie będzie tłumaczyć literatury sinofonicznej bez rozróżnienia. Czyli skoncentruje się na literaturze tajwańskiej, dopóki suwerenność jej ojczyzny nie przestanie być traktowana jako prowokacja albo żart. I podkreśliła, że jakby przekład celowo nie upraszcza wielojęzycznej, jakby wielokulturowej i wieloetnicznej rzeczywistości Tajwanu. Bardzo odważne. Mówię, dzień później, 20, jest przemówienie prezydenta Lai Ching-te, który powiedział też bardzo istotną rzecz, bo powiedział, że Chiny próbują narzucić monopol na używanie słowa pokój. I Lai użył takiego sformułowania po chińsku, które oznacza, że Chiny opakowują zjednoczenie w pokój. Innymi słowy, chce odebrać tę możliwość narracji Pekinowi, a jednocześnie się odebrać Trumpowi możliwość traktowania Tajwanu jako instrumentu transakcyjnego. I to było w jego przemówieniu dość ważne. Więc my znamy to, co z przekazów mówią w cudzysłowie wielcy, Trump, Xi, Putin. Ale ważne w tym kontekście jest upodmiotawianie tego, kto ma być tego gdzieś tam jakimś adresatem, bo gdybyśmy na przykład czuli zagrożenie bezpośrednie w Polsce, nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby gazety cytowały wypowiedzi wielkich bez tego, co mówimy my, w tym wypadku Tajwan.
1: Panie profesorze, to może by pan sobie przeczytał w weekend, to jakoś w najbliższym czasie byśmy pogadali o tej książce.
0: Dobrze, w najbliższym czasie tak, weekend to zbyt krótka cezura czasowa.
1: No dobra, spoko.
0: No dobra, dwa weekendy.
1: Bo tam jest, powiem tak, dużo ilustracji jest, więc spokojnie, panie profesorze. Jest dużo rysunków, więc...
0: To jest piękna historia dziejąca się w czasach jeszcze okupacji japońskiej. w latach 40., ale też fascynujący sposób pokazująca to, co jest dzisiaj takim jakby kręgosłupem tożsamości tajwańskiej, czyli uznawania wkładu wszystkich, którzy na wyspę przybywali, jako tych, którzy budowali dzisiejszą wartość. Czyli mamy do czynienia z państwem o najlepiej chyba rozpracowanej pojmowalności pluralizmu i inkluzywności.
1: No dobrze, ja w każdym razie już angielskie tłumaczenie mam, bo zawsze staram się czytać te finały Bookera. Także jestem gotowy. Także proszę, panie profesorze, rzucić oczkiem. Gościem jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. W pierwszej części rozmawialiśmy o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach, o spotkaniu, pewnie lepiej lub gorzej przygotowanym przez chińską lub amerykańską stronę, ale jak pan profesor słusznie zwrócił uwagę, no to nie była jedyna ważna wizyta, bo jeszcze czerwony dywan nie wystygł po wizycie prezydenta Trumpa, kiedy na tym, że stanęły budki prezydenta Putina.
0: To prawda i to nie po raz pierwszy. W zasadzie, żeby być zgodnym ze statystyką i historią, to zaledwie 25. wizyta prezydenta Putina w Chinach.
1: Po 25 wizytach wygrywa się bon podarunkowy.
0: No chyba jakiś musiał być taki albo małym druczkiem zapisany, albo na rzeczy nie do końca ważne, bo
1: wygrywa
0: nie
1: się
0: udało się...
1: Na prezenty, panie profesorze, dlatego że tych prezentów zostało sporo po wizycie delegacji amerykańskiej, która przed wejściem na pokład samolotu zostawiła wszystkie prezenty, którymi została obdarowana.
0: Tak, no jest to jasne z punktu widzenia bezpieczeństwa, przy okazji takie może nie zadanie domowe, ale może zachęta, żeby redakcja popytała, jaką zasadę przyjmują polskie delegacje na szczeblu najwyższym, jeżeli chodzi o przyjmowanie i stawianie potem w gabinetach prezentów z tak ważnych krajów jak na przykład Chiny. Ale zostawmy to na boku. Wracając do wizyty Putina w Pekinie, 25 to fakt, bardzo duża ze strony rosyjskiej determinacja, żeby przekonać do rzeczywiście drugiej nitki, czy tego nowego projektu gazowego i no dość cierpka reakcja ze strony Chin, czyli w zasadzie wyminięcie tego wszystkiego poza bardzo ogólną formułą, ale to, co jest ważne, że oczywiście było wspólne, uwaga, oświadczenie chińsko-rosyjskie, czyli w przeciwieństwie do sytuacji z Trumpem. I ono jak zwykle przyjmuje takie ramy tam historyczne, 30 lat partnerstwa strategicznego, 25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie, tam z 2001 bodaj roku. I taka charakterystyczna formuła, że nie przeciwko państwom trzecim. I to jest taki język jakby pozornie defensywny, ale funkcja jest jak najbardziej ofensywna. Bo Chiny i Rosja próbują jakby narzucić własną definicję legalności międzynarodowej. Czyli jak mówią o suwerenności, to oznacza ochronę reżimu politycznego jednego czy drugiego przed presją zewnętrzną. Jak mówią wyraz wielobiegunowość, to nie oznacza równowagi wszystkich ze wszystkimi, tylko ograniczenie możliwości działania USA i sojuszników. I to, co już chyba poprzednio powiedziałem, że jakby Pekin przedstawia te relacje nie jako jakby antyzachodni blok, tylko obronę prawdziwego porządku międzynarodowego. I to jest to, co z tej wizyty wynika, czyli znowu Chiny mają sukces w postaci narzucenia jakby narracji, jak ten ogląd niesubiektywnie ma wyglądać. A rosyjski przekaz, no to jest oczywiście inny, bo my jak patrzymy też przecież na Rosję, no to widzimy, że Putin potrzebuje tej wizyty bardziej niż Xi. Że dla Moskwy to jest potwierdzenie, że izolacja Zachodu nie oznacza izolacji globalnej. Oczywiście on używa takich form jak bezprecedensowo wysoki poziom relacji i mówi o Chinach jako partnerze strategicznym, energetycznym, logistycznym, wymieniając co się tylko da. Tyle, że za tą ceremonialną równością kryje się oczywiście asymetria, bo Rosja po 2022 roku potrzebuje chińskiego rynku, chińskich komponentów, kanałów finansowych, osłony dyplomatycznej nawet, ale Chiny nie potrzebują Rosji w takim stopniu i to nie jest relacja klientelna w prostym sensie, ale jest to relacja, w której jakby Pekin ma większą swobodę wyboru. I oczywiście przy tej energetyce, która tutaj w serwisie padła, to jest najbardziej widoczna.
1: Panie profesorze, skoro za sobą mamy pytanie, czy w najbliższym czasie Chiny zaatakują Tajwan, to moje drugie pytanie jest takie, czy Chiny zaatakują Rosję?
0: Nie, nie wydaje mi się, dlatego że może tak historycznie trochę, ale postaram się krótko. W latach 50. Chiny, Mao Tse-tunga, to Chiny były młodszym bratem, partnerem Związku Radzieckiego. Była pomoc techniczna, potem było załamanie tych relacji. Potem mamy konflikt graniczny na Usuli w 69 roku. I dla chińskiej pamięci strategicznie to doświadczenie jest istotne, bo jakby Moskwa była kiedyś nauczycielem, potem zagrożeniem, a dzisiaj jest jakby takim użytecznym partnerem. I dla Chin Rosja jako użyteczny partner jest niezwykle potrzebna. W mojej ocenie wygląda to w ten sposób, że nie ma absolutnie tam zaufania. Im więcej się mówi między tymi dwoma stronami o zaufaniu, o długim, pogłębionym partnerstwie, tym bardziej świadczy to o tym, że ten brak ufności jest na bardzo wysokim poziomie. Ale jakby druga strona. Rosja jest dla Chin narzędziem przyspieszania zmiany ładu światowego, ale też ryzykiem, które trzeba kontrolować. Więc Pekin będzie wspierał Moskwę, czy to w kontekście ukraińskim, czy to w kontekście wiązania Europy, czy to w kontekście tego, że jako mocarstwo nuklearne, stały członek Rady Bezpieczeństwa jest absolutnie decydujący, jeżeli chodzi o trzymanie ładu w Europie czy w Arktyce, to Pekin będzie wspierał Moskwę na tyle, aby nie przegrała, ale niekoniecznie na tyle, aby stała się samodzielnym zwycięzcą. To nie jest ten etap, kiedy jakiekolwiek roszczenia terytorialne mogły być wniesione na wokandę i stanowić przygotowanie do jakichkolwiek działań. Nie wiem, może w perspektywie 2049, czyli setnej rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, takie ciągoty się pojawią. Na dzisiaj absolutnie nie widzę takiego scenariusza.
1: Niektórzy oczekiwali, że temat Iranu, czy też cieśniny Ormus pojawi się mocniej w tych wypowiedziach. Może nie tylko jako sam wątek, ale być może skoro Stany Zjednoczone nie potrafią samodzielnie wyzwania podjąć, no to niektórzy liczyli na to, że Chiny jakoś zdecydowanie się w to włączą. Pamiętając także o tym, że ta blokada czy utrudnienia jednak uderzają w gospodarkę chińską. Trochę ten temat był nieobecny, albo może jakieś zdecydowane rozwiązania tego wyzwania nie pojawiły się.
0: Nie mogą się pojawić takie zobowiązania po stronie chińskiej, dlatego że wtedy musiałyby Chiny przeformułować swoją jakby kluczową definicję swojego miejsca na świecie, czyli i też tej narracji, którą narzucają. Kiedy powiedzieliśmy sobie przed chwilą w kontekście wspólnego komunikatu chińsko-rosyjskiego o takich pojęciach jak stabilność, porządek, wielobiegunowość, jak Chiny to rozumieją, to tutaj nie ma miejsca na tak zwane sprawdzam, czyli zaangażowanie się w jakiś regionalny konflikt na tyle, gdzie Chińczycy straciliby pełną kontrolę nad tym procesem, czyli staliby się współuczestnikiem czegoś, gdzie nie wiedzą, nie są w stanie określić, na ile mieliby możliwość podejmowania decyzji. Innymi słowy, musieliby wejść w tak zwaną relację równoległą, partnerską. A to nie jest pozycja i to nie jest strategia budowania na nowo siły państwa chińskiego, bo ona się opiera na tym, że Chiny na nowo mają stać się, nie na nowo, jakby mają stać się nowym centrum świata. I zaangażowanie w te rozwiązania we współpracy z Amerykanami, bo to by się do tego sprowadzało, wiązałoby się z prawdopodobną potrzebą jakichś jednak ustępstw i nacisków na rzecz wspólnoty międzynarodowej, ale w tym również Amerykanów, i na to Chiny sobie nie chcą na razie pozwolić.
1: No to taka dobra mina do złej gry, tak? Czyli boli nas to, ale nic nie zrobimy, bo musielibyśmy tutaj teraz jak gdyby rozpocząć zupełnie nowy sposób działania.
0: Proszę zwrócić uwagę też na to, że powstała kilkunastopunktowa, już nie pamiętam ilu punktowa, propozycja pokoju dla Ukrainy wystosowana po naciskach międzynarodowych przez Chiny barok po konflikcie. I no to jest pusty gest, pusty dokument, który oczywiście miał pokazać, że oni wykazują wolę, więc pokazanie, że jest wola, tym Chińczycy są mistrzami. Natomiast przejście do działania nie jest absolutnie w interesie ich długoterminowej, długofalowej strategii, że coraz większa będzie kondensacja tych, którzy przyjeżdżają do Pekinu i pytają, jakie rozstrzygnięcia, jakie co, jak tu osiągną Chiny masę krytyczną, więc pewność, że nie zawrócą się te bieguny, że stają się tym nowym ośrodkiem, no to wtedy dopiero zaczną działać.
1: No dobrze, a w takim razie czy współpraca irańsko-rosyjska nie będzie wbrew interesom Chin, żeby Rosję utrzymywać na no, takim właśnie poziomie, żeby była nie za silna, ale też nie za słaba?
0: No, myślę, że tych lewarów tu jest więcej po stronie chińskiej. Tak, na razie, ponieważ sama relacja bezpośrednio chińsko-rosyjska opiera się na tej asymetrii, jakby to zapotrzebowanie jest po stronie rosyjskiej, to to jest to, czy można regulować poziom powiązania tych dwóch państw. Z drugiej strony możemy się tylko domyślać, że no, lwią część sukcesów w odpieraniu agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran i skutecznym niszczeniu elementów czy na słuchu, czy na miaru na Bliskim Wschodzie odegrało wsparcie takie czy inne ze strony Pekinu, więc...
1: Jasne. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Już nie będę pana zatrzymywał, bo ma pan książkę do przeczytania, Taiwan Travelog, bo wkrótce już będziemy o niej rozmawiać, także do wyboru może pan w wersji angielskiej albo w wersji mandaryńskiej?
0: Dobra. W wersji chińskojęzycznej, tak to najlepiej będzie brzmiało.
1: Dziękuję. Pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie, był gościem. Czy potrzebne są nam instytucje kultury jeszcze do czegoś? Odpowiedź na to pytanie może znać pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, panie profesorze. Porozmawiamy troszeczkę o bardzo interesującym raporcie, który zastanawia się nad tym, w jaki sposób dzisiaj uczestniczymy w kulturze. Narodowe Centrum Kultury, aktywni i nieobecni. Kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze, wyniki i interpretacje. Co się zmieniło w naszej, mówiąc brzydko, konsumpcji kultury, panie profesorze?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim ona jest dużo bardziej zapośredniczona niż dawniej przez media elektroniczne i to jest oczywistość. Natomiast to bardzo też zmienia sposób korzystania z kultury, a mianowicie tego rodzaju praktyki kulturowe, one przestają być czymś osobnym, realizowanym w czasie wolnym, specjalnie przeznaczonych do tego przestrzeniach, ale urzeczywistniają się w sposób ciągły, towarzyszą nam w najbardziej takich prozaicznych czynnościach. Z tych naszych badań wynika właśnie przede wszystkim to, że uczestniczymy w kulturze bardzo, bardzo intensywnie, w zasadzie przez całą dobę. Natomiast bardzo rzadko bywamy w instytucjach kultury. Prawie 80% Polaków na co dzień przynajmniej do nich nie chodzi, do żadnej z ich form. To właśnie, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że stają się one zbędne, natomiast też warto pamiętać, że te instytucje kultury są jednymi z nielicznych miejsc, w których możemy dzisiaj w taki bezinteresowny sposób spotkać się z innymi, z osobami, które różnią się od nas, poznać tą perspektywę, która jest odmienna od naszej własnej, inne systemy wartości, więc bardzo mocno w tym raporcie też podkreślamy, że pomimo tego, że te instytucje tracą monopol na upowszechnianie kultury, albo przechwyciły to media elektroniczne, to ich rola jest jeszcze ważniejsza niż dawniej, z tego powodu, że właśnie mają tę zdolność uspołeczniania, tworzenia więzi społecznych, wzmacniania ich, takich pretekstów również do spotkania, a to z kolei jest to niezwykle istotne, dlatego żeby wspólnota, również ta wspólnota demokratyczna mogła trwać.
1: Czyli instytucje kultury także powinny się zmienić.
2: Tak jest. One, i to też bardzo mocno w raporcie podkreślamy, oczywiście w żaden sposób ich nie pouczając, powinny dostrzec jakby to, że upowszechnianie przez nich dóbr kultury nie jest już ich najważniejszą funkcją. No bo dobra kultury są dzisiaj na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie myszką z zacisza domu, a więc to niekoniecznie bywanie w tych instytucjach, nie bywamy w tych instytucjach kultury tylko i wyłącznie po to, żeby z tych dóbr korzystać, bo jest mnóstwo okazji i miejsc, w których można to robić taniej, lepiej i w sposób dowolny. Natomiast raz jeszcze z mojej perspektywy i tutaj mamy takie właśnie też dane, które pokazują, że te aktywności, które realizujemy poza domem, a więc właśnie nasze uczestnictwo w kulturze takiej instytucjonalnej, ono realizuje się w czasie czynności albo społecznych, czyli w czasie spotkań z innymi, towarzyszy tym spotkaniom z innymi, albo w czasie takich czynności, które nazwaliśmy nadzwyczajnymi. To są na przykład celebrowanie jakichś ważnych dla jednostki momentów, świętowanie czegoś, jakieś ważne okazje. Są właśnie jeszcze, ta ważność jest akcentowana poprzez udział w instytucjach kultury. A więc pomimo tego, że bywamy w nich rzadko, to one wypełniają jednocześnie taką bardzo, bardzo kluczową rolę w życiu jednostki również.
1: Czyli obrazowo to wszystko ujmując, kiedy cofniemy zegar o, nie wiem, 40 lat, to wyobrażamy sobie sytuację, w której rodzina decyduje, że na przykład w weekend wybierze się do opery albo do teatru. To będzie wyjście na przykład małżeństwa, pary albo całej rodziny, tak, żeby posłuchać muzyki. I właściwie te instytucje kultury były no, jedynymi miejscami, gdzie można było tego, albo jednymi z niewielu. Można było na przykład wysłuchać jakiegoś koncertu fortepianowego w radio, ale przede wszystkim trzeba było iść na przykład do filharmonii na koncert. Dzisiaj i radio, i telewizja, jeden z kanałów, tak, czy różnego rodzaju serwisy streamingowe sprawiają, że po pierwsze nie musimy sobie czekać na weekend i na okazję, bo okazja jest zawsze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po drugie, to nie musi być wypad rodzinny. Jeżeli lubię muzykę klasyczną na przykład, czy operę, no to po prostu sobie odpalę odpowiednią treść w telefonie, w komputerze, na telewizorze. I oczywiście mogę także pójść do opery czy do filharmonii. No ale, tak jak pan powiedział, jedno kliknięcie i to mam. Mało tego, mogę sobie jeść śniadanie i słuchać Wagnera, mogę sobie jeść lunch i słuchać Pucciniego i tak dalej, i tak dalej. To nie musi być już cel sam w sobie. To może być przy okazji czegoś innego. Mogę to sobie puścić w tle, mogę sobie słuchać lub oglądać jadąc autobusem czy pociągiem.
2: No i... Tak, ja bym powiedział jeszcze więcej, że to najbardziej intensywne uczestnictwo w kulturze, ono się dzisiaj realizuje właśnie podczas tych czynności takich typowo instrumentalnych, a więc w trakcie jedzenia, w trakcie dojazdów. Mniej więcej 30% osób też bardzo intensywnie uczestniczy w kulturze, będąc w pracy albo w miejscu nauki. Także rzeczywiście ten czas, który był takim czasem czysto instrumentalnym, on po prostu zyskuje nową warstwę. Tą nową warstwą jest to bardzo intensywne doświadczenie kulturalne. No i można z jednej strony oczywiście się z tego cieszyć, że jesteśmy tak bardzo zanurzeni w kulturze, że bardzo intensywnie w niej uczestniczymy, ale też warto pamiętać o tym, że Tu chodzi o to, żeby nam każdą minutę wypełnić do granic jakimiś doświadczeniami medialnymi. To nie po to, żeby nas uczynić lepszymi, ale po to, żeby zatrzymać naszą uwagę, po to, żeby też w tym czasie jakby emitować treści o charakterze komercyjnym, albo po to, żeby nas w jakiś sposób pozycjonować w strukturze wyborów konsumenckich. Więc też w tym raporcie bardzo mocno podkreślamy taką ambiwalencję tej nowej sytuacji, no bo z jednej strony to takie zapośredniczone uczestnictwo w kulturze znosi takie tradycyjne bariery, które dawniej uniemożliwiały korzystanie z kultury. To było miejsce zamieszkania przede wszystkim. Jak ktoś mieszkał na wsi albo w małym mieście, to miał małe szanse na kontakt z kulturą. To są pieniądze, to korzystanie z kultury zapośredniczonej jest zazwyczaj darmowe. Natomiast raz jeszcze pojawia się takie bardzo, bardzo moim zdaniem ważne pytanie i na tym ta ambiwalencja polega. Kto dzisiaj wytwarza i kto jest dzisiaj odpowiedzialny za wytwarzanie tego, co jest doświadczeniem zbiorowym, kto jest odpowiedzialny za wytwarzanie tej zbiorowej tożsamości. Dawniej to robiły instytucje kultury. Zakładamy, że w publicznym interesie dzisiaj to robią media komercyjne. Wiemy, że nie w interesie publicznym. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. Mnóstwo rozmawiamy dzisiaj o naruszaniu praw autorskich osób tworzących przez firmy Big Tech. Natomiast dziś nam z oczu znika to zawłaszczanie tych podstawowych mechanizmów grupotwórczych, tożsamościowo-twórczych właśnie przez te konglomeraty o charakterze medialnym. To jest taka bardzo, raz jeszcze, ambiwalentna sytuacja, bardzo trudna do oceny, bo z jednej strony znikają różnice, ale z drugiej strony pojawia się właśnie to wyzwanie dotyczące tego, kto ma władzę dzisiaj nad umysłami.
1: Gościem jest pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o raporcie Narodowego Centrum Kultury, aktywni i nieobecni, kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze. Inaczej kulturę konsumujemy, szanowni państwo. Krótko mówiąc, raczej solo, raczej przy okazji i raczej bez instytucji kultury. Także dlatego, że już nie musimy koniecznie pojawić się w instytucji kultury, wybrać się do instytucji kultury, żeby uczestniczyć w czymś. Pamiętam, kilka lat temu rozmawiałem z panem, który pracował w sieci bibliotek publicznych w Toronto. I to jest oczywiście zupełnie inny kontekst, bo także, że tak powiem, społeczna konstrukcja Kanady jest zupełnie inna, więc nie da się tego łatwo porównywać. Ale ja byłem zaskoczony, kiedy on powiedział, że ich głównym celem i zadaniem jest to, żeby ludzie przychodzili do biblioteki. Wydawało mi się, powiedziałem mu wtedy, że chodzi o to, żeby to jak najszybciej i jak najsprawniej rozwiązać. Czyli skoro mamy technologię, no to na przykład możemy przecież wypożyczać e-booki, możemy stworzyć jakiś system, gdzie ktoś może książkę zamówić, odebrać ją, albo wręcz zostanie mu dostarczona. On mówi, że oni już testują i budują inny model. Im chodzi o to, żeby osoba fizycznie pojawiła się. Także, że biblioteka kanadyjska już nie jest taką klasyczną biblioteką, o której mówimy, czyli już nie tylko książki, ale dostęp do różnych archiwów, drukarki 3D, nawet maszyny do pisania, czyli kanadyjskie biblioteki, przynajmniej torontońskie, ale myślę, że innych miast też to dotyczy, powoli zmieniają się właśnie w takie centra kultury, ale też nie takie rozumiane, powiedziałbym, staroświecko, tylko nowoczesne centra kultury, które chcą, aby ludzie byli obecni, które chcą, aby także współuczestniczyli w różnego rodzaju czy wydarzeniach, czy też wręcz współtworzyli kulturę.
2: Pełna zgoda. Ja myślę, że nie musimy się wybierać do Kanady, żeby tego nowego modelu bibliotek doświadczyć, bo przynajmniej od dekady to jest dokładnie kierunek rozwoju również polskich bibliotek. Kiedy dzisiaj pójdziemy do biblioteki, nawet takiej w niewielkiej miejscowości, to ona rzeczywiście dzisiaj przejmuje na siebie role wypełniane przez Dom Kultury. Ja myślę, powiedzieć tutaj, że ten raport miał premierę 16 kwietnia we Wrocławiu w doskonałym towarzystwie. Natomiast po raz pierwszy mówiłem o wynikach tych badań w kwietniu zeszłego roku w niewielkiej miejscowości Mieściska pod Wągrowcem. Tam mieszka 1200 mieszkańców i zostałem zaproszony przez bibliotekę, która była na tyle czujna, że dostrzegła te badania. One były w szczątkowej wersji prezentowane podczas Współkongresu Kultury i tam to, co zostałem w tym miejscu, było naprawdę tak w pozytywnym sensie porażające, bo po pierwsze było tam sporo ludzi, to młodych ludzi. Poza wypożyczalnią istniała taka strefa relaksu. Tam była również kuchnia, studio nagraniowe. A więc ta instytucja postarała się o to, żeby nie sprowadzać swojej roli tylko i wyłącznie do dystrybuowania książek, ale do stworzenia mnóstwa pretekstów, które powodują, że ludzie chcą tam przychodzić. I to nie tylko w pojedynkę, bo część osób, rozmawiałem również z dyrektorem, część osób wskazywała, że jednostki przychodzą do tej biblioteki nie po to, żeby czytać prasę, czy żeby wypożyczyć książkę, ale po prostu, żeby pobyć wśród ludzi. To jest o tyle ważne, że te nasze badania też pokazują, że mniej więcej 50% Polek i Polaków nigdy nie korzysta z kultury ani w towarzystwie innych, ani z innymi osobami, a więc no, tak pół na pół, pół mamy do czynienia z taką równowagą pomiędzy modelem uspołecznionego i całkowicie samotniczego korzystania z kultury i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja prowadząca wprost albo wzmacniająca no, widoczne we wszelkich sferach życia procesy atomizacji społecznej. Jeżeli zauważymy, że dzisiaj 1/3 gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe i że stale ta liczba się zwiększa, no to widzimy, jak poważny jest to problem. Tym problemem jest właśnie brak przestrzeni, której poza komercyjnymi miejscami i nie po to, żeby konsumować, no możemy po prostu spotkać się z innymi. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ważne i ten model, który pan przywołał, się z tego ogromnie cieszę, jestem fanem bibliotek, również w Polsce i trzymam za nie kciuki. I w Polsce również się bardzo, bardzo intensywnie realizuje i to w taki samoświadomy sposób. Te biblioteki wiedzą, po co to robią.
1: Panie profesorze, no ale oczywiście to nie tylko biblioteki, instytucji, rodzajów instytucji kultury jest wiele. No i weźmy sobie teraz pracowników i pracowniczki instytucji kultury, które myślą sobie, okej, mówiąc brzydko, pracuję albo robię w kulturze od lat, to nie jest najbardziej intratna praca, pewnie bardziej misja niż sposób odłożenia miliona dolarów. I teraz okazuje się, że kwestionuje się sens. Czyli kim lub czym mam być, mówiąc ja jako pracownik, pracowniczka, ale też ja jako instytucja kultury. Czyli jak myśleć teraz, czym mają być nowe instytucje kultury? Jakie kierunki, jakie sposoby myślenia, jakie punkty odniesienia?
2: Ja myślę, że tak, że niedobrze by się stało, gdybyśmy też jakoś fetyszyzowali tą uspołeczniającą rolę i gdyby no, instytucje kultury się przekształciły zupełnie tylko i wyłącznie w miejsca spotkań, dla których pretekst tego spotkania jest obojętny. Ja myślę, że musimy spróbować wypracowywać jakąś taką równowagę pomiędzy właśnie tą starą rolą, z którą jest też, i o tym też trzeba powiedzieć, powiązany bardzo silny etos osób pracujących w instytucjach kultury. Taka duma wynikająca z tego, że ta praca ma sens, że zajmujemy się rzeczami ważnymi, że kultura jest niezwykle istotną sferą życia, a z drugiej strony właśnie tą uspołeczniającą rolą. Także nie chodzi raz jeszcze o to, żeby w tej chwili przekształcać instytucje kultury w coś całkowicie innego, ale jakby żeby dostrzec to, że one utraciły po prostu monopol na upowszechnianie kultury, a z drugiej strony ludzie potrzebują też takich przestrzeni, żeby pobyć z innymi. Także raz jeszcze, no, jakaś taka równowaga pomiędzy tymi dwoma rolami. O tym problemie etosu bardzo przekonująco w naszym raporcie pisze Mikołaj Lewicki, właśnie zwracając też uwagę na to, że ten etos rekompensujący te niskie zarobki, trudne warunki pracy, on czasami jest też powodem blokowania otwarcia na nowe inicjatywy. To znaczy te osoby pracujące w instytucjach kultury bardzo często są niechętne eksperymentom, są przekonane, że to, co robią, robią właściwie, że mają ważną społeczną misję do wykonania, to jest pokazywanie wartościowej sztuki. Raz jeszcze, problem polega na tym, że tak dalej się nie da, że z instytucjami kultury wygrywają te media i wydaje mi się, że jeżeli instytucje kultury mają przetrwać, to nie tyle powinny konkurować z mediami na coraz bardziej spektakularne wydarzenia, coraz większe festiwale, tylko dostrzec, że ich przewaga polega na tym, że to są miejsca, w których możemy się spotkać z twarzą w twarz, zobaczyć siebie w całej złożoności i w taki sposób siebie również doświadczać.
1: No tak, bo zaletą jest to, że mogą szybciej reagować, tak? I są blisko ludzi, więc też wiedzą, że tak powiem, co piszczy na dzielni.
2: Tak jest. I to też jest takie symptomatyczne, że bardzo, bardzo mocno widać tę rolę taką dospołeczniającą w mniejszych miejscowościach. Ja bym powiedział, że w tych mniejszych miejscowościach one są po prostu takimi rdzeniami życia społecznego. Dawniej to była parafia, dzisiaj trochę mniej. Właśnie te instytucje kultury taką rolę dzisiaj przejmują. Natomiast ze wszystkich w zasadzie badań wynika, że im większe jest miasto, tym ta rola tych takich lokalnych instytucji kultury, jak domy kultury i świetlice, jest nieco mniejsza, one są rzadziej odwiedzane. Gdzieś indziej te preteksty do spotkań z innymi pewnie znajdujemy. Też pan na pewno obserwuje renesans przestrzeni publicznych w dużych miastach, to, że Polacy wreszcie zaczęli wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi już nie w przestrzeniach własnego mieszkania, ale gdzieś na mieście. I to wydaje mi się, że to są bardzo takie pozytywne rzeczy, bo za tym idzie pewnie też dostrzeżenie, że mamy wpływ na to miasto, że jesteśmy jakoś tam sprawczy, że nasze zachowania określają, jak ono funkcjonuje. Także raz jeszcze, ja jestem naprawdę bardzo gorącym zwolennikiem przeciwdziałania, szukania jakichś remediów na właśnie taką głęboką atomizację życia społecznego, która dzisiaj z różnych powodów zachodzi i wydaje mi się, że instytucje kultury raz jeszcze mają tutaj ogromnie ważną rolę do odegrania, rolę często niedocenianą. Często szukamy dla nich uzasadnień, a to jest przecież wspaniałe uzasadnienie, jeżeli one taką funkcję mogłyby wypełniać.
1: No tak, bo teraz wchodzimy z jakiejś, że nie tylko misja, ale też takie bardzo, powiedziałbym, bardzo głęboki humanizm.
2: Tak jest, tak. Wydaje mi się, że i wtedy to bardzo dobrze się też w ten etos wpisuje, który praktykują osoby pracujące w instytucjach kultury. Ja jeszcze może jednej rzeczy chciałem powiedzieć, kiedy rozmawiamy o pracownikach, bo wydaje mi się, że też niedobrze by się stało, gdyby mówienie o tych nowych rolach i próba ich praktykowania prowadziło do nałożenia na te osoby dodatkowych zadań. Też z bardzo wielu badań wynika, że po pierwsze one cierpią z powodu nadmiaru obowiązków. Tych pracowników w instytucjach kultury jest ciągle za mało, najczęściej są albo one wielozadaniowi. I z drugiej strony, jak się przyjrzymy też na strukturę płac, to mniej więcej 10-15% w kulturze jednak się zarabia mniej niż w innych sektorach gospodarki. Także za tymi nowymi rolami, za wyznaczaniem tej takiej uspołeczniającej misji, budowania więzi i dospołeczniania, powinno jednak pójść zrekonstruowanie też organizacyjne i finansowe instytucji kultury, bo inaczej będą nowoczesne, doskonale funkcjonujące instytucje z zagonionymi na śmierć i wypalonymi pracownikami.
1: To bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję, panie profesorze.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma trafić do Polski, ogłosił to prezydent Donald Trump. Przewodnicząca Polski 2050 powraca do debaty na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Sadownicy nie ukrywają, to będzie bardzo trudny sezon. Za chwilę o przewidywaniach dotyczących tegorocznych zbiorów owoców. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa wysłanie do Polski 5 tysięcy żołnierzy to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich, ocenił kongresmen republikanów Don Bacon. New York Times i Politico napisały, że zapowiedź Trumpa zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Decyzja Donalda Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To z kolei słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział polskiej agencji prasowej, że szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja Trumpa, zostaną ustalone w rozmowach resortu obrony i sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Wełczyńska-Nałęcz rozpoczyna debatę na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 5 lat później. Zdaniem Wełczyńskiej-Nałęcz ta zasada wymaga zmiany. Koalicjanci odpowiadają z kolei, że ten pomysł nie będzie miał wsparcia. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
2: Ministra Wełczyńska-Nałęcz uważa, że system emerytalny jest niesprawiedliwy. Kobiety pracują krócej, a żyją dłużej. W przypadku mężczyzn jest odwrotnie.
3: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym.
2: Zdaniem liderki Polski 2050 wiek emerytalny mógłby zostać zrównany na poziomie 63 lat. To oznaczałoby obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn o 2 lata, ale podwyższenie wieku kobiet o 3. Emerytury kobiet byłyby dzięki temu wyższe, dodaje Pełczyńska-Nałęcz. Koalicja Obywatelska nie zamierza tego tematu podejmować, pamiętając, jaką reakcję wyborców wywołało podniesienie wieku w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej.
4: Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
2: Mówił Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rusza w objazd po kraju, głównie po miastach powiatowych. Chce w ten sposób poprawić sondaże Polski 2050. Na północy Norwegii zostaną zainstalowane dodatkowe stacje, które mają pomóc ustalać źródła zakłóceń GPS, poinformował norweski Urząd Telekomunikacji. To pogłosie pojawia się od kwietnia problemów z nawigacją, które poważnie utrudniają funkcjonowanie linii lotniczych i śmigłowców ratunkowych w regionie. Dwie nowe stacje pomiarowe powstaną we wschodnim Finnmarku, w pobliżu granicy z Rosją. Po jednym z najsilniejszych w historii zakłóceniach systemu GPS na północy Norwegii przeprowadzono analizę, która wskazała, że sygnały pochodziły z obwodu Murmańskiego w Rosji. System ochrony zdrowia nie zdaje tu egzaminu, a problem będzie się pogłębiał. To wnioski Najwyższej Izby Kontroli o sytuacji cierpiących na choroby otępienne i ich opiekunów w Polsce. Przez dekadę w Polsce sytuacja osób z Alzheimerem czy Parkinsonem niewiele się zmieniła. Brakuje dla nich wsparcia, nie ma odpowiedniej współpracy między resortami i do tego dochodzi też brak wczesnej diagnostyki. Z raportem NIK-u zapoznał się Błażej Kulesza.
5: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
6: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
5: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
6: Pomoc dla tej grupy osób w największym stopniu zależała od miejsca zamieszkania, zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
5: Krajowy program działań wobec chorób potępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże to wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: To będzie trudny sezon, bo w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców. Według plantatorów i handlarzy na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
7: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
8: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
7: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
9: Powodzy wymarzł? Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
8: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
7: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Piątek w całym kraju z małymi miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej dziś w rejonach podgórskich i na wybrzeżu. Tam około 16 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Mamy 6 minut po godzinie.

ten utwór, rzecz jasna, w ramach naszej muzycznej kartki z kalendarza. 22 maja 1950 roku urodził się Morrissey, piosenkarz i autor tekstów, i to był w latach 1982-1987 członek zespołu The Smiths. Mamy piątek, 22 maja. To 142 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:33, a zajdzie o 20:32. Imieniny obchodzą dzisiaj Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, Rita, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 126 lat temu w Londynie zmarł William Lindley, inżynier, projektant wodociągów warszawskich. 115 lat temu Andrzej Masłowski wydał rozkaz powołujący pierwsze 4 drużyny harcerskie we Lwowie i ta data uznawana jest za Dzień Powstania Polskiego Harcerstwa. 87 lat temu III Rzesza i Włochy podpisały tak zwany Pakt Stalowy, sojusz polityczno-militarny, do którego następnie przystąpiła Japonia. 37 lat temu w Berlinie została podpisana umowa o wytyczeniu w Zatoce Pomorskiej granicy pomiędzy Polską a NRD. A w 1992 roku w Moskwie został podpisany polsko-rosyjski traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski 5000 żołnierzy. Ta decyzja jest nagłą zmianą ze strony USA. W ostatnich dniach mowa była o ograniczeniu obecności żołnierzy w Europie.

0: Co chwilowo miało się odbić na Polsce. Posunięcie Donalda Trumpa jest, jak pisze Politico, zaskoczeniem dla sojuszników, a także nawet dla Pentagonu. Ministerstwo Wojny amerykańskie przekazało, by kierować pytania w tej sprawie do Białego Domu. W całej sprawie widać także aspekt polityczny. Trump uzasadnił swoją decyzję, tu cytat, zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i relacją z nim. Kongresman republikanów Don Bacon podkreślił, że to jest dobra wiadomość dla Polski i dla krajów bałtyckich. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję ministra obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska nie rzuca słów na wiatr i zasługuje na bliskie partnerstwo z nami, napisał w serwisie X. Associated Press ocenia, że zapowiedź Trumpa potęguje niejasności na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Jest 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira. To jest reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Sumut Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra, który szydził z porwanych. Szymon Kępka.
1: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
2: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
1: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
3: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
1: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Sumut zostali już deportowani z Izraela. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Dzisiaj ma się pojawić rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw. Przepisy pozwolą urzędom stanu cywilnego na uznawanie małżeństw par jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą. Nad ostatecznym kształtem porozumienia tego rozporządzenia resorty pracowały od stycznia. Teraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o zakończeniu prac.
4: To rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
0: Do tej pory w aktach małżeństwa znajdowały się rubryki mężczyzna i kobieta. Rozporządzenie umożliwia zmianę tych ról, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: W tej chwili urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
0: A te zmiany są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał polskiej administracji respektowanie unijnego prawa. W marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że urzędy stanu cywilnego muszą umożliwić taką transkrypcję. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić dzisiaj w prokuraturze. Ma odpowiedzieć na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, a od których do tej pory prezydent nie odebrał ślubowania. Czterech sędziów nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Maciej Kluczka.
6: Minister Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, to jednocześnie prawa ręka Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o kwestie prawne. Zbigniew Bogucki deklaruje, że w prokuraturze się stawi, ale jednocześnie tak ocenia wezwanie, które dostał.
7: Ja idę na przykład w piątek na to idiotyczne przesłuchanie dotyczące pomocnictwa do nieodebrania ślubowania. Urzędnicy z Kancelarii Prezydenta są wzywani na przesłuchania, które trwają po kilka godzin. To jest normalne? Nie mają czym się zajmować?
8: To nie jest absurdalne.
6: Odpowiada senator Jacek Trela.
8: Absurdalne jest to, co robi prezydent, nie odbierając ślubowania, czyli nie wypełniając obowiązku.
6: Prezydent nie ma prawa odmówić odebrania ślubowania od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, mówi senator klubu Centrum Jacek Trela.
8: Jest jak najbardziej zasadne przesłuchanie pana Boguckiego po to, żeby wyjaśnić, czy aby nie doszło do przestępstwa urzędniczego, niedopełnienia obowiązków czy przekroczenia uprawnień.
6: Sędziowie Trybunału, którzy zostali pominięci przez prezydenta, złożyli swoje ślubowanie w Sejmie, a dokumenty złożyli w Kancelarii Prezydenta. Tego ruchu nie uznaje jednak sam Karol Nawrocki i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. I właśnie z tego powodu w Trybunale ciągle trwa polityczny i prawny pat.
0: o czym informował Maciej Kluczka. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane, o których mówimy teraz, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwracała uwagę w popołudniowym EKG Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
9: Dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów i tych administracyjnych, gdzie nie jest już napędzane dwucyfrowymi podwyżkami płacy minimalnej i tych bardziej koniunkturalnych, gdzie nie widzimy jakiegoś silnego popytu na zwiększenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. No to ten trend się realizował od dłuższego czasu, natomiast no teraz jego skala w kwietniu była zdecydowanie silniejsza od oczekiwań i myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Te wczorajsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A wolniej rosnące pensje to jest może zła wiadomość dla pewnych grup pracowników, ale tak patrząc na to z drugiej strony, dobra dla nas wszystkich, no bo oznacza, że jest mniej paliwa do wzrostu cen. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te przekazał, że z chęcią porozmawia z Donaldem Trumpem. Wcześniej prezydent USA poinformował, że zadzwoni do przywódcy wyspy. To jest złamanie dyplomatycznego protokołu obowiązującego już od ponad 4 dekad. Tomasz Orchowski.
10: Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozmawiał bezpośrednio z przywódcą Tajwanu od 1979 roku, gdy Waszyngton uznał Chińską Republikę Ludową, która uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Teraz Trump wydaje się obierać nowe podejście, wywraca stolik i chce, żeby Tajwan był kartą negocjacyjną w rozmowach z Pekinem. Ogłosił, że wstrzymuje zatwierdzenie sprzedaży broni dla wyspy o wartości 14 miliardów dolarów. Z tego Chińczycy zapewne się cieszą, w przeciwieństwie do zapowiedzi o rozmowach z prezydentem Tajwanu. Porozmawiam z nim, porozmawiam ze wszystkimi. Mamy tę sytuację pod kontrolą. Mieliśmy wspaniałe spotkanie z prezydentem Xi. Było naprawdę niesamowite. Wielu z was tam było. Popracujemy nad tym, nad problemem Tajwanu. Chiny stanowczo sprzeciwiają się wymianie handlowej między USA a chińskim regionem Tajwanu oraz sprzedaży broni Tajwanowi przez USA. Stanowisko to jest spójne, jasne i zdecydowane. Chiny wzywają Stany Zjednoczone do wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego podczas spotkania przywódców Chin i USA. Podkreślał, że rzecznik chińskiego MSZ-u, Pekin nie wyklucza użycia siły, by przejąć kontrolę nad wyspą. Politico zwraca uwagę, że uległość wobec Chin może je sprowokować do agresywnych działań. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: A w pierwszym programie TOK FM wrócimy już teraz do tego, od czego zaczęliśmy informacyjnie nasze spotkanie. Otóż prezydent Donald Trump ogłosił, że do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. To będzie dodatkowych 5 tysięcy osób. Czy decyzja amerykańskiego prezydenta pozwala nam spać spokojnie? O to państwa pytamy. 22 44 i 044. Czy ta decyzja wpływa na państwa postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako naszego sojusznika? Czekamy na państwa głosy.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. Dziś w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd organizowany jest w ramach ustanowionego przez Senat roku reżysera. Dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Dzieła reżysera mają być pokazywane w parach, mówi szefowa centrum Monika Głowacka.
13: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
12: Przegląd, który potrwa do 25 lipca, otworzy pokaz Człowieka z marmuru i spotkanie m.in. z Krystyną Jandą i Jerzym Radziwiłowiczem. Kunszt i fach, Kraków rzemieślników, to tytuł najnowszej wystawy przygotowanej przez Muzeum Krakowa. Ekspozycja opowiada o wzajemnych relacjach miasta i członków tej ważnej dla jego rozwoju społeczności, mówi kuratorka Katarzyna Moskal.
14: Warunkowała ona w pewnym sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy.
12: Ekspozycję w Krzysztoforach można oglądać do 25 października. W Warszawie trwają przygotowania do Międzynarodowych Targów Książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
15: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
12: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałki i Białegostoku, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na dzisiaj to od 18 do 23 stopni. Chłodniej będzie miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, gdzie 16-17 stopni dzisiaj na termometrach.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W pierwszym programie Tok FM pytamy dzisiaj Państwa o to, jak Państwo odbierają decyzję Donalda Trumpa o tym, że do Polski przyjedzie 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich. 22:44:044, mamy 24 minuty po piątej i łączymy się z panem Markiem z Warszawy. Słuchamy.
16: Witam serdecznie. Może nie jestem tak bezkrytycznym, entuzjastycznym wyznawcą tego, co mówi, robi Trump. Ale akurat w tym wypadku, tak jak pan Andrzej trochę, to on tak zawsze mocno to podkreśla, że powinniśmy zawsze podchodzić entuzjastycznie do tego. Ja akurat mam może bardziej krytyczny stosunek, jednak nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia strategicznego i bezpieczeństwa Polski jest to dobra decyzja. Jest to, chciałem tylko zwrócić uwagę grzecznie, zobowiązanie sojusznicze wynikające z wieloletnich ustaleń między krajami. A w kontekście tego, co państwo wielokrotnie poruszacie na antenie, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań, inwestując w infrastrukturę i w wojsko, no to jest to naturalna po prostu sprawa. Jestem ciekaw natomiast dwóch rzeczy. Pierwsze, co wykombinuje teraz prawa strona sceny politycznej, no bo pan Nawrocki nie rozmawiał z panem Trumpem i nikomu się nie uda wmówić społeczeństwu, że rozmawiał.
0: A może rozmawiał, panie Marku? Skąd wiemy?
16: A ja panu powiem. A wie pan, dlaczego ja myślę, że nie rozmawiał? Oczywiście żaden z nas nie wie tego na pewno. Ale ja myślę, że nie rozmawiał, bo gdyby rozmawiał, to następnego dnia wszystkie media prawicowe, politycy PiS-u, otoczenie prezydenta chodziliby po korytarzach i mówili, że rozmawiał. Polityka, duża polityka lubi ciszę akurat, ale w tym
0: aczkolwiek, wypadku... panie Marku, jakiś kontakt tutaj musiał być. To znaczy, wątpię, żeby Trump się, nie wiem, domyślił, że w Polsce mogą być potrzebne jego słowa, czy też może obozowi prezydenta mogą być potrzebne.
16: No właśnie, właśnie wie pan co, właśnie mi się wydaje, że niekoniecznie. Mi się wydaje, że tutaj dużo więcej roboty zrobiła dobrze ta część rządowa tutaj, bo proszę zwrócić uwagę, że wiceministrowie obrony narodowej byli w Stanach Zjednoczonych.
0: To prawda, ale Trump wyraźnie tutaj daje nam do zrozumienia, że to Nawrocki jest dla niego partnerem w Polsce.
16: Ale to absolutnie, tylko to jakby ja nie o tym, panie redaktorze, bo to ma pan rację, to, że on daje to, bo to on wspiera prawą stronę, to ja absolutnie to rozumiem. Tylko tutaj, panie redaktorze, chodzi o coś zupełnie innego. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o to, że to nie ma najmniejszego znaczenia, czy to byli ludzie z obecnej władzy, czy to byli ludzie od prezydenta, czy to byli ludzie od PiS-u.
0: Skutek.
16: Ktokolwiek by to nie był. Liczy się to, że dla Polski jest to dobra wiadomość. Natomiast druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to nie zmienia faktów jednym. Ja na miejscu tego rządu dołożyłbym wszelkich starań, żeby w mniej napuszczony, ale bardziej pragmatyczny i konkretny sposób podejść jednak do inwestowania w infrastrukturę pod bazy wojskowe. Bo my nie musimy mieć na terenie Polski tylko i wyłącznie baz amerykańskich żołnierzy. Mamy, jak wiemy, żołnierze innych krajów NATO wiszące obecnie. Powinniśmy zainwestować w te bazy po to, żeby na przykład tam, gdzie jest przy bałtyckich krajach, no to tam rzeczywiście umiejscowić nie tylko amerykańskich żołnierzy, ale innych, bo to już będzie większym gwarantem bezpieczeństwa. A to jeszcze raz powtarzam, najważniejszą rzeczą jest co innego. Żebyśmy byli jednak krytyczni i wobec wszystkiego brali dystans na wszystko i jednak sami się zbroili. Drony, systemy antyrakietowe i to jest dla Polski najwyższa pora. Nie czołgi, nie armaty, nie chałupice, ale po prostu tego rodzaju pani.
0: To był pan Marek z Warszawy, dziękuję bardzo. Nasz numer to 2244044. Jeszcze zwróciłbym uwagę na to, co konkretnie powiedział Donald Trump, bo Trump powiedział, że taką decyzję podjął w związku z sukcesem wyborczym Karola Nawrockiego. Mieliśmy, proszę państwa, jakieś wybory ostatnio? Bo ten sukces wyborczy, no to już właściwie rok mija odkąd, no prawie, może nie cały, ale w każdym razie trudno mówić o wyborczym efekcie i sukces wyborczy, no tak można by było powiedzieć, gdyby pan prezydent zdobył więcej głosów niż te 50 z hakiem, 51 zdaje się, to była wygrana o włos bardziej. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
17: Dzień dobry. No proszę państwa, wiemy doskonale, że prawa strona każdy twój sukces, czy to jest mały, czy maluteńki, będzie go powtarzać sprzed 5, 10, 15, 20 lat, bo tak to ma. No i również porażki pana Tuska również będą wracać do lat poprzednich.
0: Przepraszam, tylko jeszcze doprecyzuję. 50,89% głosów. To był wynik, zdaje się, Karola
17: Nawrockiego. To nie ma znaczenia, panie redaktorze, dla prawej strony jest jedno. Pan Trzaskowski przegrał sromotnie. To oni będą zawsze powtarzać. Mimo, że gdybyśmy się wgłębili w przeliczenie tych wszystkich głosów, ale nie wracajmy do tego. Uważam, że ta cała sytuacja i ta decyzja Donalda Trumpa uspokoi, proszę państwa, ten wyścig między dużym a małym pałacem. Kto jest winny, kto powinien reagować na tą decyzję Pentagonu, za czym oczywiście idzie decyzja Donalda Trumpa. Ciekawi mnie to, oczywiście ja tu nie jestem jakimś znawcą, proszę państwa, tych całych sytuacji, bo nikt o tym nie wie, bo decyzje Donalda Trumpa są z godziny na godzinę zmieniane, ale tak się zastanowiłem nad tą decyzją, czy to nie wynika z tego, że pan Donald Trump może chciał wynegocjować jakiś konkretny kontrakt dodatkowy. Wiemy, że na pewno do jego umysłu dotarło, że Europa, a oczywiście Polska dostała tą pożyczkę 187 miliardów. No i te pieniążki w większości mają być wydane w Europie. Czy ten szantaż taki dwudniowy czy tygodniowy nie wpłynął na to, że może wiceminister obrony, pan Cezary Tomczyk, musiał zaproponować jakieś kolejne zakupy, może jakieś kolejne wydatki za oceanem? Też by się można było nad tym zastanowić. No a na koniec dnia, proszę państwa, no chyba nie ma nikt wątpliwości, że jeżeli ktoś ma robić ukłony i ma ktoś poprosić za oceanem o zmianę zdania lub o jakiś naprawdę taki łagodny spojrzenie na naszą ojczyznę, to jest oczywiście pan Karol Nawrocki. Bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że pan Donald Tusk rozgrywa karty w Europie, no a pan Nawrocki powinien reagować za oceanem. Bo jak wiemy, ma i obowiązek udowodnić, że ta przyjaźń Trumpa z nim to nie jest tylko przyjaźń na papierze. Jeszcze ostatnie słowo. Najgorsze to jest, proszę państwa, to, że niestety, ale my jako Polska nie możemy ani tupnąć, ani jakoś kiwnąć palcem do tego Donalda Trumpa i Ameryki, bo niestety, ale jesteśmy pod takim, kolokwialnie mówiąc, butem i niestety musimy reagować, czy to są dobre, czy złe decyzje. Musimy siedzieć cicho i trzymać kciuki za to, że tych decyzji pozytywnych będzie więcej niż negatywnych. Niestety, jesteśmy za małym graczem w stosunku do Ameryki. Miłego weekendu.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Teraz pan Krzysztof ze Śląska. Słuchamy.
18: Panie witam, Krzysztof. Dzień dobry, panie redaktorze. No troszkę mnie pan teraz zbił z tropu, bo chciałem coś innego powiedzieć, ale jak pan powiedział o tym, bo dopiero to usłyszałem przed chwilą o tym, że Donald Trump powiedział, że to dzięki sukcesowi pana Nawrockiego.
0: Tak.
18: Pan się nie, ja bym generalnie się zgodził z przedmówcami, z panem Markiem. Mam jedno zastrzeżenie do tego, że pan Marek powiedział,
16: tak samo prawa strona nie działała, gdzie nasi rządzący to też nie zadziałali tam, co byli, bo jakby coś zadziałali i coś by było, to nie by też by się jakoś delikatnie uchwalili. Ten, czy
0: to prawda, tak dalej, mamy te, widzimy te nagrania, minister Tomczyk na tle resortu wojny, na tle flag amerykańskich, ale żeby tutaj odbywało się to z udziałem amerykańskich urzędników, to nie, niespecjalnie widać. Może się jeszcze czegoś więcej dowiemy.
16: Moim zdaniem wyglądało to tak teraz, tak na wściuku to analizując, bo to świeża informacja, którą słyszałem przed chwilą w radio, no to wydaje mi się, że ktoś tam jednak chyba w administracji się palnął w tę głowę, no i przekonali Trumpa, żeby ogłosił, tak? No a jak już miał to ogłaszać, no to troszeczkę poszedł w stronę pana Nawrockiego. Nie wiem, czy tam politycy działali, czy nie. I teraz się zacznie, bo jeżeli te słowa padły z ust Trumpa, to myślę, że nasza
0: pani Krzysztofie, łatwiej będzie panu... Łatwiej będzie panu komentować, jak teraz w takim razie zacytuję. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy.
16: To, czy oni wyślą, to ja do końca też mam tutaj mieszane uczucia, bo z tego, co pamiętam, w podstawówce mnie uczyli, że już był taki jeden pan, co sprowadzał wojska obce na tereny polskie, czy nazwał Konrad Mazowiecki chyba, potem były problemy, nie? To ja mam takie mieszane uczucia, ale nie, generalnie jest okej. Okay. Dobrze, że te wojska są. Natomiast co do wypowiedzi pana Trumpa, to co pan teraz zdecydował, to znowu muszę tutaj wykorzystać jedno porównanie. Nie wiem, czy pan, czy państwo oglądaliście taki słynną komedię w latach 90. był Hot Shot, taka parodia różnych filmów akcji. I tam grał rolę taki, który był też prezydentem. Taki pan, który miał zaniki pamięci i takie różne rzeczy dziwne mówił. I tak się mi to dziś teraz skojarzyło właśnie z tym, że... Skojarzyło się mi to właśnie z tym, że pan Trump takie rzeczy wypowiada. No nie wiem, no bo trudno się do tego odnieść, bo jest chorągiewka wieje raz w prawo, raz w lewo, raz stoi, że tak powiem. I no, ja tego nie rozumiem tego, nie rozumiem tej polityki, ani się do tego odnieść. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle sens się odnosić w takim układzie, bo co my tu możemy powiedzieć, jak jutro możemy włączyć radio TOK FM i będzie inna wiadomość znowu. No, i...
0: no takie czasy. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof bardzo. Ze Śląska. Prezydent Trump ewidentnie próbuje wpływać na to, co się dzieje w krajach europejskich, w krajach sojuszniczych. W przykład Polska, gdzie po raz kolejny mówi o tym, o tej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei na Węgrzech poparł Viktora Orbana. I tutaj spróbował tworzyć taką, czy też próbuje tworzyć taką grupę państw, które będą na przekór Unii Europejskiej i tutaj integracji europejskiej, na przekór czasami swoim interesom po stronie USA. Pan Mirek z Poznania, słuchamy.
19: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja tylko chciałem chyba wypowiedzieć się na temat, bo tak słucham audycji i mam wrażenie, że odpowiedź chyba nieco odbiegła od tematu, padam pytania, bo pytanie było chyba takie.
0: Czy decyzja Trumpa pozwala nam spać spokojnie?
19: Tak, dokładnie. Dokładnie. Natomiast wszystko zeszło na tematy polityczne, czyja to zasługa, a czyja nie jest zasługa. W mojej ocenie, jeśli będę, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy pozwala nam spać spokojnie, żołnierzy amerykańskich mamy. Nic się nie zmienia. Mamy robione manewry NATO w różnych krajach na, powiedzmy sobie, wschodzie Europy. Ostatnie były w Szwecji. Nie wiem, czy pan wie, jak się zakończyły. Czyim sukcesem rzeczone manewry wojsk NATO versus Ukraina. Nie było co zbierać z wojsk natowskich. Więc czy to będzie 2000 żołnierzy, czy 1000, czy 10 tysięcy, to jeśli my jako kraj, my jako NATO, członek NATO, nie będziemy mieli sprzętu, technologii, ludzi, którzy będą mogli to obsługiwać i potrafili to skutecznie i cały czas, tak jak Ukraina rozwijać się, to nam nic nie da. Kompletnie. I nie możemy spać spokojnie. Bo Stany Zjednoczone nie są przygotowane. Myślę, że gdyby Stany Zjednoczone postawić, przykład jest Ira, wojny teraz w Cieśninie i w sytuacji Stanów Zjednoczonych miało być pięknie wszystko rozwalone tak na pstryk, życie pokazało, że nic nie załatwili. Poza tym, że zbombardowali. Nie potrafią działać tak, jak działa Ukraina. W związku z czym bezpieczeństwo, czy 5 tysięcy żołnierzy, 5 tysięcy mięsa armatniego, nic nie zmienia. 1000 sztuk w mojej ocenie w zupełności wystarczy, bo gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu, to my musimy walczyć środkami, które ma Ukraina. Nie Hajmarsami, nie jakimiś innymi rakietami za milion, bo nikt wojna na początku Ukrainy pokazała, że strzelanie rakietami za milion do drona za 20 tysięcy dolarów wydrenuje budżet w ciągu
0: tygodnia. To prawda, ale panie Mirku, pamiętajmy, że nie tylko tanie drony są na niebie, bo przychodzi moment, w którym trzeba czymś zadziałać wobec myśliwca na przykład i wtedy te pociski za miliony są potrzebne.
19: Okej, ale panie redaktorze, tak, zgodzę się z panem, tylko teraz sobie podejdziemy do sprawy obiektywnie. Do obsługi wyrzutni HIMARS nie potrzeba 5000 żołnierzy, chyba że coś mi ominęło i mamy ileś baterii, nie?
0: Panie Mirku, to jest bardziej taki sygnał. Pan mówi o mięsie armatnim, niezbyt w kontekście walczących żołnierzy
19: i tego, że giną.
0: Wiem. Ale jeśli chodzi o Rosję, na przykład możemy powiedzieć o tym, że są wysyłani na front żołnierze na pewną śmierć, to w przypadku Stanów Zjednoczonych często jest tak, że włos im z głowy nie spadnie, bo ich obecność jest pewnego rodzaju postawieniem czerwonej linii. I rzadko widzimy śmierć amerykańskich żołnierzy, bo zostali zaatakowani. Tutaj trzeba odnotować.
19: Ale panie redaktorze, ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale jeśli mówi pan o cienkiej czerwonej linii, to czy to myśli pan, że większa, grubsza linia będzie, jeśli będzie stacjonowało 5000 żołnierzy?
0: Szczerze mówiąc, silniejszy kontyngent to trochę silniejszy sygnał. Bardzo dziękuję. Pan Mirek z Poznania był z nami. Dobrego dnia, panie Mirku. Nie bez powodu też mówimy o stałej i rotacyjnej obecności, że ta stała to jest już coś innego i jesteśmy trudniejszym celem. No chyba jesteśmy rzeczywiście. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
20: Jaki wspaniały poranek, nie panie Wojtku?
0: No, w poranek z dobrą informacją, tak.
20: Tak jest. Trochę zajmę czasu dzisiaj, bo chcę wyprostować parę tutaj tez, które się pojawiły i to można zrozumieć. Nie trzeba być Polonusem, tak jak ja, tylko zrozumieć ten temat i wagę tego, co się dzisiaj wydarzyło. Czy wczoraj wieczorem szedłem spać w takim cholernie fajnym nastroju i rano wstałem do pracy i jest cudownie. Muszę powiedzieć tak. 5 tysięcy żołnierzy ekstra. Bez względu, i tutaj się zgadzamy z panem Markiem, z panem Łukaszem i z innymi słuchaczami, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny moment, ponieważ żołnierze amerykańscy to nie tylko, jak powiedział mój przedmówca tutaj, mięso armatnie, to brzydko, na razie żadne mięso. Chłopaki jedzą hamburgery, jemy razem hamburgery obok brzeganiu, ale nie ośmieliłbym się powiedzieć do nich, że są jakimś mięsem. Mimo tego, że czasami mają troszeczkę nadwagę. Ja muszę powiedzieć, że żołnierze amerykańscy, to mam rację, ekscelencja Trump, że powinni bardziej ćwiczyć chłopaki, bo jesteście troszeczkę ponad wagę na całe społeczeństwo amerykańskie. Nie, koncentrujmy się na ważnych elementach. Bez względu prawica, Nawrocki, taki śmaki, ja nie jestem ani lewica, ani prawica i się cieszę i wszyscy się powinniśmy cieszyć, bo nasze bezpieczeństwo wzrasta. To jest tak, że z tymi żołnierzami przyjeżdża sprzęt. Ja to nie będę mówił o szczegółach, bo tutaj to wróg czuwa i może nas podsłuchiwać, panie Wojciechu, nie? Mhm. Wróg czuwa, podsłuchuje nas?
0: Myślę, że poważny wróg ma skuteczniejsze sposoby, żeby rozpoznać sytuację.
20: My też jesteśmy poważni tutaj w Radiu Tok FM. Panie Wojciechu, przede wszystkim to jest sprzęciory przyjeżdżają, chłopaki przyjeżdżają, więcej ich jest. Nikt się nie odważy zaatakować. Tutaj dla wszystkich ludzi, którzy mówią, że to tak mało, a może byłby więcej.
0: Zgadzam się z panem, panie Andrzeju. No, tam, gdzie są amerykańscy żołnierze, im więcej jest tego sprzętu i tak dalej, tym...
20: Tak,
0: ale chciałem pana zapytać o coś innego.
20: Tak.
0: Czy w pańskiej ocenie prezydent Donald Trump usiłuje nam ustawiać politykę w kraju, w Polsce?
20: No ale przecież to jest lider świata, panie Wojciechu.
0: Ale do momentu prezydentury Donalda Trumpa mieliśmy dżentelmeński układ pomiędzy narodami, że nie wywieramy wpływu na wybory. Zresztą Ameryka była oburzona pogłoskami o tym, że Rosjanie chcą wpływać na wynik wyborów, a jak słyszę z ust Donalda Trumpa o tym popieraniu Karola Nawrockiego, to, no to tak jest, że on chce nam prezydenta wybierać trochę.
20: Nie. Przede wszystkim przepraszam, tu muszę znowu kolejne sprostowanie. Pan prezydent Trump nie wpływał w taki sposób, że podbijał słupki, tylko zrobili sobie zdjęcie i może popierać kogo chce. Popierał Orbana i ten przegrał. Czyli to nie zawsze się udaje. To, że poparł, kandydat był akurat ten, niestety, pan Trzaskowski, no przegrał.
0: To jest inna sprawa.
20: Tak, ale ten popieranie to nie jest, wie pan, tutaj nie jest takie popieranie, jak myśmy mieli wybory w Stanach, że były różne było oszustwa za Bidena i były te różne wpływy na serwery. Nie, tutaj fotka, cwocia, no ten mi się bardziej podoba.
0: Przynajmniej...
20: Ale odchodzimy od tematu, bo to trzeba jeszcze wyprostować. Porównanie wojsk amerykańskich do wojsk ściąganych przez Konrada Mazowieckiego, no chłopie, puknij się w głowę. To jest po prostu, to są żołnierze, którzy nikt nie dotknie Polski z żołnierzami amerykańskimi, nawet jeżeli by ich to było trzech.
0: To już padło, panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Pan Andrzej entuzjastycznie bardzo podchodzi do spraw, na które mimo wszystko chyba trochę chłodno warto patrzeć. Antena jest otwarta dla państwa, 22 44 044, i jeszcze tutaj informacje od naszych wydawczyń, że w kolejnej godzinie programu, na początku godziny, wrócimy w komentarzu z ekspertem do tematu, na temat, który w tej chwili jeszcze dyskutujemy z państwem.
2: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
21: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
21: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
22: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
2: A jaki?
22: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
23: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00 małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie, to jest Podlasie i Suwalszczyzna, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Decyzję Donalda Trumpa o tym, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, będziemy komentowali z ekspertem, profesorem Krzysztofem Wasilewskim w pierwszym programie TOK FM już za około pół godziny, niecałe pół godziny. A teraz wracamy do naszej porannej dyskusji. Czy decyzja Trumpa pozwala nam spać spokojnie? Nam jako państwu, rzecz jasna. 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy dołącza do nas. Słuchamy.
24: Dzień dobry. Na pewno pozwala nam spać spokojniej, gdyby tej decyzji nie było. Nie znaczy to, że sami żołnierze amerykańscy w Polsce spowodują, że Polska będzie bezpieczna. Najważniejsza jest sama siła obronna Polski, jej armia, wyposażenie i wyszkolenie tej armii. A armia, żołnierze amerykańscy są tylko bardzo dużym wsparciem dla Polski, ponieważ wiadomo, że jeżeli są w Polsce bazy amerykańskie, to Rosja w Polskę nie uderzy, ponieważ nie chce konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Ważniejsze w tym problemie jest to, że mamy prezydenta Trumpa, jakim on jest. Jest on osobowością bardzo skomplikowaną i złożoną. Ciężko jest z takim człowiekiem negocjować, ciężko jest z nim prowadzić politykę. ale nie może z nim prowadzić polityki pan Donald Tusk, który jest z drugiej strony człowiekiem ustawionym zupełnie antyamerykańsko, proniemiecko i równocześnie jest bardzo mściwym człowiekiem. I nie wiem dlaczego ten nasz premier jest taki, jaki on jest. Na czasy dzisiejsze, kiedy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest tam niezbędny i potrzebny, taki premier nam tylko zawadza. I jest on fatalnym premierem, jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie. I pod tym względem powinien być on zmieniony całkowicie, ponieważ jest fatalny i koniec.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Cisław z Warszawy. No, ta sytuacja, którą widzimy, przeczy temu, co mówi nasz słuchacz. Dlatego, że Tusk jest premierem, a Trump i tak tych żołnierzy wysyła i wszystko gra. Trochę powiem nieładnie, ale no, mamy też prezydenta od załatwiania pewnych spraw na linii tutaj Biały Dom, Pałac Prezydencki w Polsce. Pan Jacek z Łodzi telefonuje, słuchamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy. Ja mam taką dygresję. Nawet się ładnie to wiąże, bo radio to są przede wszystkim słowa i ja uważam, że słowa są bardzo ważne. Chciałem przypomnieć słowa pana premiera, że nie będziemy podbierać wojsk amerykańskich od sojuszników w kontekście słów Amerykanów o wycofywaniu wojsk z Niemiec. To po pierwsze i myślę, że to bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Poza tym chciałbym też zwrócić uwagę na zbieg dwóch takich sytuacji. Obecność pana Zbigniewa Ziobry w Ameryce i słowa pana Donalda Trumpa, że wojska będą dzięki temu, że pan Karol Nawrocki wygrał wybory. Myślę, że warto pamiętać, co się działo dwa dni wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej i wtedy rozważać, czyja jest zasługa, czyja nie. Pan premier Tusk jest z moich obserwacji człowiekiem być może bardzo amerykańskim, ale jednocześnie bardzo trumpowskim. Jako polityk powiem czasem bardzo antytrumpowski.
0: O, właśnie zaskoczył mnie
1: pan. Jako polityk według mnie, chociaż ja może tak bardzo się na tym nie znam, ale jako polityk powinien większą uwagę przywiązywać do słów, które wypowiada, czasami być może pod wpływem emocji, ale od tego jest politykiem, żeby umieć emocje powstrzymywać. Pan Trump jednoznacznie swoją wypowiedzią wskazał, czyją zasługą są wojska amerykańskie dodatkowe, jeżeli one oczywiście będą.
0: Albo, panie Jacku, albo wskazał, czyją zasługą jest, albo wskazał, kogo chce promować.
1: Tak.
0: Bo to, tego nie wiemy, czy mówimy o efekcie jakiś, czy w ogóle panowie rozmawiali ze sobą. Nie wiemy.
1: Rozumiem. Ale chciałbym też przypomnieć, jak pani Ursula von der Leyen, chyba nie umiem wymawiać tego.
0: Nie, właśnie pan umie. Wielu nie umie, mówiąc von der Leyen, a pan dobrze mówi, von der Leyen.
1: Dobrze, ale swego czasu przed wyborami w Polsce oficjalnie delegowała pana Donalda Tuska, żeby został premierem, że wrócił jako premier i chciałem przypomnieć też PKPO. Tak się zastanawiam, czy się czymś różni od kwestii wojsk amerykańskich.
0: Panie Jacku, już się odnoszę do tego. Otóż pani von der Leyen i pan Donald Tusk są w jednym ugrupowaniu w Parlamencie Europejskim i stanowią jawnie polityczny sojusz na szczeblu europejskim. Bardzo dziękuję. Teraz pan Andrzej z Łodzi. Owszem, bo myśmy się tutaj umówili w Unii Europejskiej na to, że razem robimy politykę w Parlamencie Europejskim po prostu, a Stany Zjednoczone to jest jakby inna zupełnie strefa, przede wszystkim polityczna. Pan Andrzej z Łodzi, słuchamy.
3: Dzień dobry. Pytanie jest, czy możemy się czuć bezpiecznie. No, bezpieczeństwa nie zwiększają właśnie nieodpowiedzialne wypowiedzi pana Tuska niedawno, że Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym partnerem w NATO. Natomiast chciałem przypomnieć, że jakieś dwa tygodnie temu pan Tusk ogłosił, że zagrożenie ze strony Rosji to już nawet nie jest kwestia lat, ale miesięcy. Czyli no, po takich słowach, gdyby pan Tusk był poważnym politykiem, no to powinien nasz rząd podjąć jakieś nadzwyczajne środki zabezpieczenia i poinformować o tym społeczeństwo, no ale no, pan Tusk niestety nie jest poważnym politykiem i to po prostu zostały same słowa. Również chyba dziennikarze nie uważają pana Tuska za poważnego polityka, no bo po takich słowach powinny dopytywać właśnie, jak co to za zagrożenie i jakie środki podejmuje pan Tusk. No ale dziennikarze zignorowali te słowa, widocznie też wiedzą, że pan Tusk jest pajacem i to zostaną tylko słowa.
0: Pan Andrzej Złocie był z nami, dziękuję. Proszę nie nazywać nikogo w taki sposób, ani w żaden inny obraźliwy w tej audycji. Pan Robert z Poznania jest z nami. Niestety zbliżamy się do końca dyskusji, a nie było ani jednego głosu pani słuchaczki, które to panie na pewno są po drugiej stronie. Prosimy o większą aktywność tutaj. 22 44 044. Panie Robercie. Pan Robert z Poznania, słuchamy.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witamy słuchaczy. Wydaje mi się, że decyzja o takiej relokacji, czy może nie relokacji, o skierowaniu 5000 żołnierzy do Polski, czyli na wschodnią flankę NATO jest dobra, bo tą flankę trzeba wzmacniać, tym bardziej, że niepokoje na linii wschód-zachód cały czas funkcjonują, więc na bazie dobrego sojuszu, spełnienia wymogów przez Polskę, jeśli chodzi o udział procentu PKB w wydatkach na zbrojenia, jest taki, a nie inny, czyli dobry. Więc ta decyzja jest po pierwsze uzasadniona i pragmatyczna. Wydaje mi się, że nie ma tutaj o czym dyskutować. Flanka NATO wzmocniona być powinna. Natomiast co do samego Trumpa, oczywiście on grając na tej szachownicy geopolitycznej, na kilku szachownicach symultanicznie, ale tak naprawdę gra sam ze sobą, jest nieprzewidywalne i trudno się odnieść do tego, kogo to zasługa. Nawet bym tego nie chciał rozkładać na czynniki pierwsze, bo to tak naprawdę nie wiadomo, bo to uważam, że ani na uroki, ani też nasza administracja rządowa nie miała tak bezpośredniego wpływu na to. Myślę, że administracja amerykańska, kongresmeni, widząc, co się dzieje, też starają się pewne nastroje regulować w odpowiednią stronę i to jest jakby efekt tej decyzji. Natomiast ta szachownica i tam graniczy sam na tej szachownicy pokazuje, że jest bardzo nieprzewidywalny, w tym przypadku z korzyścią dla nas. Ja mam przed oczami taki obrazek, chyba przyjeżdżający samolotu, mówiąc o relokacji wojsk w Europie. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, za 4 dni, może za 6, może za 12 powiem, kiedy przesunę, gdzie przesunę, a może nie przesunę. To jest to taka trochę zabawa geopolityczna. Wypadkowa tej zabawy akurat dla nas w tym momencie jest dobra. Natomiast na tyle jest to nieprzewidywalne, że trudno mówić o jakimś planowaniu tej współpracy. Tak. Natomiast tak.
0: Prezydent Donald Trump lubi tutaj poruszać się w chaosie i to można, byłoby to może nieuczciwe, gdybyśmy na tylko przykładzie tej sytuacji, ale widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Nagrodę Pokoju, dopominanie się Nobla przez niego, wywoływanie wojny w Iranie i tak dalej. No nie wiadomo, co on zrobi.
4: Zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że też nie ukrywajmy, chciałbym w pewien sposób wpływać na nastroje w Europie pod swoją modłę. Nie ukrywajmy, widzi, ma pewne uszy sobie garnitur takiego geopolitycznego myślenia w świecie i stara się również mieć wpływ na Europę, czego Europejczycy nie do końca chcieliby, więc te nastroje są takie, a nie inne. Natomiast tak reasumując mojego poprzednika, wydaje mi się, że nawet jeżeli tak pół żartem, pół serio, jeżeli wypowiedź Donalda Tuska, dobrego premiera, mówiąca o tym, że nastroje na wschodzie są takie, a nie inne i grozi nam, jest zagrożenie wojenne, nazwijmy to bardziej bliższe niż dalsze, to skierowanie tych wojsk akurat być może jest odpowiedzią na to. Może ten
0: sposób
4: to potraktował i pan Andrzej z Łodzi mógłby też to troszkę przemyśleć w swojej powiedzi.
0: Dziękuję. Pan Robert z Poznania. Tutaj w tej audycji zastanawialiśmy się, dlaczego prezydent Nawrocki nie podniesie słuchawki, nie zadzwoni, nie załatwi. Nie wiemy, czy tak właśnie się stało, ale to rzeczywiście nic, tylko się cieszyć, że ci żołnierze jednak będą. Pan Piotr z Pruszkowa.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, pytanie było, czy czuję się bezpiecznie, dlatego że są wojska amerykańskie. Tak powiem, czuję się bezpieczniej, jeżeli są wojska amerykańskie, ale przede wszystkim powinno to być zabezpieczone interesami, bo Trump jest, wiadomo, człowiekiem takim, który jest zainteresowany, ile może tego mieć, to jest po pierwsze. No fakt, jak czytam gazety, amerykańskie firmy mają wejść wydobywcze u nas w Polsce i to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak mieli z tymi Amerykanami dobre kontakty gospodarcze. Ale żeby czuć się bezpiecznie, to ja cieszę się, że wszedł program SAFE i mam nadzieję, że te pieniądze faktycznie będą wykorzystane na promocję przemysłu polskiego. No, ostatnio w gazecie czytałem i aż mi ręce, jak to się mówi, opadły, bo to znaczy opadły, no pozytywne tego słowa znaczeniu, bo polski system radarowy jest w tej chwili najlepszy na świecie, bo jest w stanie wykrywać samoloty piątej generacji. No, więc ja się zastanawiam, to może pan zada temu ekspertowi pytanie, bo napisane było już w kilku artykułach, czytałem i nawet sprawdziłem to, że faktycznie jest Polacy wymyślili system i został on umieszczony na satelicie,
0: bardzo
5: który
0: dziękuję.
5: Jest w stanie wykrywać samoloty piątej pan generacji,
0: Piotr więc może Spruszkowa. Warto by te pieniądze. Myślę, że będzie okazja jeszcze, żeby zapytać o to eksperta od wojskowości, bo ekspert, o którym państwu wspominałem wcześniej, to profesor Wasilewski, amerykanista, który będzie z nami tuż po informacjach. Dziękujemy za dyskusję, a teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o prezydencie, republice, w sensie stacji telewizyjnej i Zonda Krypto, kryptowaluty i polityka. Układ z Zonda Krypto był częścią projektu polityczno-biznesowego, w którym Urząd Prezydenta RP stanowił filar polityczny, a Telewizja Republika była główną siłą medialną. I tutaj gazeta przypomina 2 września ubiegłego roku, kiedy to w bazie lotniczej Andrews koło Waszyngtonu wylądował Boeing z delegacją prezydenta Nawrockiego. Na pokładzie było 28 osób, z czego aż 10 to funkcjonariusze służby ochrony państwa. Tego samego dnia innym samolotem do USA dociera 2 część delegacji. 32 osoby, w tym 5 z kancelarii prezydenta, 3 z SOP i 2 dziennikarzy. No i tutaj też w pewnym momencie tego tekstu pojawia się nazwisko prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. A w jakim to kontekście? Otóż tutaj jest przez Wojciecha Czuchnowskiego relacjonowany przebieg tego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. I tutaj właśnie wśród uczestników także prezes tej giełdy kryptowalut. 3 września w waszyngtońskim Kennedy Center i w słynnym hotelu Watergate, gdzie odbywał się szczyt, zjawili się szefowie Republiki, Przemysław Kral i ważni przedstawiciele ruchu MAGA, a także administracji Trumpa. Publicyści Republiki byli organizatorami oraz uczestnikami szczytu, a jednocześnie relacjonowali rozmowy Trump-Nawrocki w Białym Domu. Teraz dzisiejsza Rzeczpospolita z pytaniem, dlaczego Ziobro zdążył uciec. Zarzuty, jakie prokuratura chce ogłosić byłemu ministrowi sprawiedliwości, są bliźniacze do tych, jakie usłyszał Marcin Romanowski. Mogła to zrobić już dawno temu. Czy przeczołganie przed komisją śledczą Ziobry było dla rządzących ważniejsze od tego, by stał się podejrzanym? Zarzuty dla Romanowskiego różnią się tylko w 2 miejscach. Usiłowanie przywłaszczenia w postaci zamiaru sfinansowania remontu budynku prokuratury krajowej z pieniędzy funduszu. Remont nie doszedł w ogóle do skutku. I ukrywanie akt śledztw w domu Ziobry w Jeruzalu. Wymienione zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry mają tylko dopisek w ramach nadzoru, co wynika z ustawy o prokuraturze. De facto minister scedował obowiązki dotyczące Funduszu Sprawiedliwości na zastępców w resorcie. Jeszcze tylko rzut oka na magazyn, weekendowy magazyn Dziennika Gazety Prawnej. My też mamy prawo atakować Rosję. Gdy Rosjanie coś dostają, dochodzą do wniosku, że to oznaka słabości i można dociskać. To standardowa polityka ich prymitywnej dyplomacji. Nie wiem, dlaczego ludzie dalej się na to łapią, mówi Michajło Podolak, z którym wywiad dzisiaj państwo znajdą w Dzienniku Gazecie Prawnej. Po informacjach wrócimy do decyzji amerykańskiego prezydenta o tym, że 5000 amerykańskich żołnierzy trafi do Polski.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Donald Trump niespodziewanie ogłasza wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dziś ma pojawić się rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W informacjach także echa skandalu z izraelskim ministrem bezpieczeństwa w roli głównej Itamar Ben-Gwir nie będzie mógł wjechać do Polski. Jest piątek, 22 maja, minuta po 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Dziękuję Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktycznie wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To z kolei słowa polskiego prezydenta. Amerykański przywódca opublikował wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych żołnierzy na tle wcześniejszych informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich brygad do Polski. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Kosiniak-Kamysz, przez ostatnich kilka dni dementowali doniesienia, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN-u z wiceszefem Pentagonu podało, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego Stanów Zjednoczonych. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw ma się pojawić dziś. Przepisy pozwolą urzędom stanu cywilnego na uznawanie małżeństw paru jednopłciowych, które zawarte zostały za granicą. Nad ostatecznym kształtem rozporządzenia resorty pracowały od stycznia. Do tej pory w aktach małżeństwa znajdowały się rubryki mężczyzna i kobieta. Rozporządzenie umożliwia zmianę tych pól, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: W tej chwili urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
6: Zmiany są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał polskiej administracji respektowanie unijnego prawa. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że urzędy stanu cywilnego muszą umożliwić transkrypcję małżeństw zawartych legalnie na terenie Unii Europejskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut. Wśród nich są również Polacy. O szczegółach Tomasz Orchowski.
8: Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak macha flagą Izraela i tu oczywiście cudzysłów wita członków flotyli, którzy płynęli z pomocą humanitarną do Gazy. Aktywiści klęczą ze skrępowanymi rękami. Nad nimi stoją zamaskowane postacie z bronią. Przypomina to wszystko filmy publikowane przez organizacje terrorystyczne. Polskie MSZ zdecydowanie potępiło zachowanie Ben-Gwira, wezwało izraelskiego chargé d'affaires, by wyrazić oburzenie i domagać się przeprosin, rzecznik resortu Maciej Wewiór.
9: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
8: W sumie zatrzymano 430 osób z ponad 40 krajów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Działania Ben-Gwira potępiły również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Francja. Skrytykowali go nawet członkowie gabinetu, m.in. szef izraelskiej dyplomacji oraz sam premier Benjamin Netanyahu. Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach kampania coraz częściej przenosi się z internetu na salę sądową. Zapadły już 3 głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, mówi przewodniczący inicjatywy referendalnej Jan Hoffman.
10: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja Kocurka, radnego miasta Krakowa, i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej mieli przekroczyć granicę dopuszczalnej krytyki. Chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. A referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta już w najbliższą niedzielę. Wyszły w życie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Agnieszka Wynarska.
13: Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo konsumentów, wyjaśnia dr Tadeusz Bochnia z krakowskich wodociągów.
25: Czyli zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie uzdatniania, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej.
13: To też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, dodaje rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
26: Będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa
12: ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej.
13: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Piątek w całym kraju z małymi miejscami umiarkowanym zachmurzaniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu około 16.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM, 7 minut po godzinie 6. Naszym pierwszym gościem jest profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Dziękuję panu na wstępie za gotowość do takiego komentarza na gorąco

0: tak naprawdę ta decyzja dotyczy. Póki co wiemy niewiele, oprócz tego, że Donald Trump właśnie napisał w swoich mediach społecznościowych, że wyśle do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy w ramach tego, tych dobrych relacji, które istnieją po tym, jak Donald Trump poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Natomiast żeby skomentować to szerzej i doszukać się tu jakiejś logiki czy większego celu strategicznego, to myślę, że jest za wcześnie. W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo w Izbie Reprezentantów Partia Republikańska wykruszyła się przed głosowaniem na temat ograniczenia roli prezydenta w konflikcie z Iranem i głosowanie w tej sprawie zostało zdjęte z porządku dnia, bo po prostu republikanie okazało się, że nie mają wystarczającej liczby głosów, żeby taką deklarację odrzucić. Też ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4000 żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką ze strony całego spektrum politycznego Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że tutaj te czynniki sprawiły, że Donald Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie, choć na jakieś szczegóły trzeba będzie poczekać, bo nie wiemy, czy mówimy o tych, że czy te 5000 to ma być wysłanych właśnie rotacyjnie, tak jak to planowano wcześniej, czy po prostu...
1: No bo tutaj coś, przepraszam, się nie zgadza. Te 4000 miały być w ramach rotacji, tutaj się pojawia 5000, więc to już jest więcej niż miało zostać wymienionych. I właśnie Trump nie mówi tutaj o rotacji, tylko mówi o wysłaniu do Polski.
0: Tak, trudno robić egzegezę z tych kilku zdań w mediach społecznościowych, które Donald Trump napisał, bo tak naprawdę Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Dzisiaj rano w Szwecji będzie konferencja prasowa Marco Rubio, sekretarza stanu, w związku ze spotkaniem przedstawicieli NATO w tym kraju, więc może on doprecyzuje, o czym dokładnie mówimy. Myślę, że to tak naprawdę to jest cały Donald Trump i taki symbol jego polityki, czyli polityki opartej na deklaracjach wygłaszanych w mediach społecznościowych. Tak, a co do szczegółów, to pewnie to się rozmyje w ciągu kilkunastu dni, tygodni i tak naprawdę, czy rzeczywiście dojdzie do skutku te wysłanie wojsk amerykańskich.
1: No właśnie, pytanie w jakiej perspektywie czasowej. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. Teraz łączymy się z Moniką Rościszewską-Woźniak, prezeską Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komenskiego, psycholożką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Spotykamy się w związku z pewną głośną sprawą, ale jakoś bezpośrednio do niej nie będziemy się odnosić. To po prostu muszą wyjaśnić organy ścigania. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w klubie dziecięcym w podwarszawskich Ząbkach. I tutaj niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Nie wiemy, co się tutaj dokładnie, w jakich okolicznościach wydarzyło, ale chciałem zapytać panią o standardy w tego typu placówkach. Co te standardy mówią i czy na przykład bliskość jakiegoś takiego otwartego zbiornika wodnego tutaj jest jakoś przewidziana w tych zasadach?
2: Standardy opieki nad dziećmi w instytucjach dla dzieci do lat 3 dotyczą wielu spraw, ale to jest jedna rzecz, to są standardy. Drugi są zasady bezpieczeństwa, które są niezbędne i zasady

0: związane z postanowieniem budynku, z układem sal, z możliwościami wejścia, wyjścia. To są wymagania, które żłobek musi spełnić, żłobek, klub dziecięcy muszą spełnić, zanim zostaną otwarte. One bardziej koncentrują się na tym, co jest bezpieczne wewnątrz. Nie ma jeszcze w tej chwili zasad związanych z obecnością, koniecznością posiadania ogrodu albo terenu, do którego mogą chodzić dzieci na zewnątrz. Ja nie spotkałam się do tej pory z żadnymi wymaganiami dotyczącymi tego, dotyczącymi. Ale praktyka jest taka, że często te małe kluby dziecięce albo prywatne żłobki są organizowane w prywatnych domach.
1: Właśnie, o to chciałem też panią zapytać, bo mamy te żłobki przedszkola samorządowe, takie instytucjonalne w pełni, ale w ostatnich latach pojawiło się właśnie sporo takich gdzieś na osiedlach, jakichś takich mniejszych prywatnych miejsc. Ja tutaj się zastanawiam, klub dziecięcy, rozumiem, to nie jest żłobek, tak? To kwestia tego też rozróżnienia.
0: Nie, to jest oficjalna forma instytucji dla dzieci do lat 3. Klub dziecięcy różni się od żłobka tym, że do klubu dziecięcego przyjmuje się dzieci od roku dopiero, do 3 roku życia, natomiast do żłobka mogą chodzić dzieci już od 20 tygodnia życia. Przepraszam, 20 tygodnia, tak. Natomiast to jest po prostu mniejsze zwykle w klubie dziecięcym. Zresztą jest limit, tak? Limit dzieci w klubie dziecięcym jest 25 dzieci. Także to jest zawsze jedna grupa.
1: Czy ta sytuacja, czy to zdarzenie, ten wypadek w Ząbkach, ta tragedia, o której usłyszeliśmy, jest jakąś wskazówką na przyszłość? Czy można z tego wnioski na ten moment, z tego, co widzimy teraz, wyciągnąć? Jak pani sądzi?
0: No możemy kilka jeszcze tego chcę powiedzieć, że historycznie to najpierw były małe kluby i małe placówki, bo jeszcze kilka lat temu to zdecydowana większość placówek dla dzieci do lat 3 to były placówki prywatne i zwykle nieduże. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat ministerstwo podjęło bardzo intensywne działania, żeby zwiększać liczbę żłobków publicznych. Także publiczne teraz się zwiększają, ale przez wiele lat wychowywaniem najmłodszych dzieci zajmowały się głównie placówki niepubliczne, zwłaszcza w małych miejscowościach. Bo jeżeli mówimy o Warszawie, Łodzi i tak dalej, to jest inna sytuacja. Natomiast i teraz pyta pan, czy...
1: Tak, już na koniec niestety naszej rozmowy, ale gdyby pani mogła krótko się odnieść do tego.
0: Wie pan, w każdym żłobku powinny być procedury zapewniania bezpieczeństwa dzieci. Także jeżeli jest tak, że jakaś sytuacja wyjątkowa powstała, tak, no to mają się wypadki. Na pewno trzeba mieć takie miejsce, w którym dzieci życia nie stracą, tak? Z powodu tego, że na coś wpadną albo w coś wpadną, tak? Więc taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. I na pewno nie jest coś... Znaczy, obecność oczka wodnego nigdzie nie jest kwantyfikowana, ale jak się ma małe dzieci w wieku lat 2, które robią wszystko to, co wymyślał w danym momencie, no to jest zagrożenie, tak? Bo jak ma pan przedszkolaki, to one jednak trochę pomyślą i są bardziej przewidywalne. 2-latek jest nieprzewidywalny. Natomiast problem jest taki, że nie ma przepisów i tak naprawdę trudno mi jest wyobrazić sobie przepis, który zapobiegnie każdemu wypadkowi. Natomiast jest obowiązek osoby prowadzącej oraz osób pracujących niestety przewidywać takie rzeczy. Jak się nie udało, no to właśnie mamy tragedię, tak?
1: Bardzo dziękuję. Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komenskiego, psycholożka, była z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia. Po informacjach o zatrzymanym w sprawie cinkciarz.pl będziemy mówili.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, zostaną ustalone w rozmowach Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Poinformował o tym wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Od północy do czasu zakończenia głosowania w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta w niedzielę od 7 do 21. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie, niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy. Bez zmian tylko benzyna 98 7 zł i 6 groszy. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
13: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszumowym French Open rozstawiona z trójką Polka. Wprawdzie zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones, ale w tej samej ciarce są m.in. Lena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Lena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5. Czołowi tenisiści świata zapowiedzieli protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więc ja ten temat wie Przemysław Pozowski.
16: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi w TOK FM nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
17: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
16: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne. Przemysław Pozowski, TOK FM.
15: Aleks Zegert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12. etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Manuel Neuer pojedzie na 5. mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został powołany do niemieckiej kadry. Neuer wprawdzie 2 lata temu pożegnał się z reprezentacją, ale Julian Nagelsmann nie ma za dużego wyboru, więc doświadczony bramkarz Bayernu dał się namówić na powrót. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
13: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
12: Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Naszym gościem jest teraz dr Jędrzej Jachira, adwokat w kancelarii prawnej Sobota Jachira. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Co informacja o zatrzymaniu tego człowieka oznacza dla klientów cinkciarza?
18: Przede wszystkim szanse na to, że dojdzie do przeprowadzenia procesu w stosunku do osoby, która rzeczywiście stoi za problemami finansowymi cinkciarza, która najpewniej doprowadziła do przeprania brudnych pieniędzy związanych z cinkciarzem. No i wreszcie szanse na to, że będzie można dochodzić obowiązku naprawienia szkody również przez Marcina P., który, jak wiemy, też skorzystał finansowo na cinkciarzu i który rzeczywiście najpewniej wyciągnął bardzo duże kwoty pieniężne.
1: No tak, ale pieniędzy, które tutaj przepadły, raczej się od niego samego nie odzyska. To nie jest tak, że mężczyzna odpowiadający za takie czyny no ma gdzieś na koncie te pieniądze, prawda?
18: Oczywiście, że tak. To znaczy złapanie Marcina P. po tak długim okresie czasowym, bo pamiętajmy, że problemy cinkciarza to już jest przeszło ponad rok temu, zwłaszcza już w kontekście zatrzymania działalności, no to mimo wszystko jest niestety ośmieszenie polskiego systemu ścigania, polskiego systemu regulacyjnego, no zwłaszcza w tym świetle, że o problemach było wiadomo dużo wcześniej, tak? A pamiętajmy, że Marcin Pa jeszcze całkiem niedawno, pomimo ścigania go listem gończym i czerwoną notą Interpolu, no był do tego stopnia no bezczelny, że śmiał się z tego wymiaru sprawiedliwości, wysyłając pogróżki również w stosunku do mnie, jako do adwokata, który stał za złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości cinkciarza. Więc no, mimo wszystko myślę, że klienci są bardzo rozczarowani. Nie pierwszy raz, podobnie jak wcześniej w przypadku innych afer, chociażby związanych z Amber Gold. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim liczymy na to, że dojdzie do ekstradycji, bo pamiętajmy, że samo zatrzymanie nie oznacza jeszcze automatycznie, że amerykański sąd na tą ekstradycję się zgodzi i na nią właśnie czekamy.
1: No właśnie, w kontekście USA to ostatnio trochę rozmawialiśmy, tutaj mam na myśli debatę publiczną o ściągnięciu kogoś z USA, z kogoś, kto jest ścigany. Tym razem mówimy o sprawie cinkciarza, ale wiadomo, że no Zbigniew Ziobro jest, chociaż on jest w zupełnie innej prawnie sytuacji, za oceanem. Tutaj, jak rozumiem, można powiedzieć, że już coś zadziałało w zakresie współpracy służb i polskich, amerykańskich, tak? Że do pewnego momentu to działa po prostu.
18: Tak, na tym poziomie ponadnarodowym jak najbardziej tak. Za złapaniem też Marcina P. oczywiście stała polska słynna grupa cieni Centralnego Biura Śledczego, która rzeczywiście w tym sensie jest bardzo sprawnie działającą grupą, której udało się niejednokrotnie łapać najgroźniejszych przestępców, którym też udało wcześniej się uciec z Polski. Dlatego rzeczywiście szanse też na tą ekstradycję są bardzo wysokie, dlatego że cały ten spór mimo wszystko jest ponadpolityczny, nie związany przynajmniej dzisiaj z jakimiś kwestiami związanymi tutaj z naszymi problemami wewnętrznymi. Także tej ekstradycji jak najbardziej należy się spodziewać. Polska i Stany Zjednoczone mają obowiązujący przecież traktat ekstradycyjny i Amerykanie wydają osoby ścigane za takie najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze.
1: Co pan podpowiada osobom oszukanym, które słyszą, że ten człowiek jest już zatrzymany? Czy coś tutaj należy robić?
18: Myślę, że większość osób oszukanych już zgłosiła się wcześniej w ramach toczącego się postępowania upadłościowego i zgłosiła swoją wierzytelność. Natomiast być może rzeczywiście jeszcze jest garstka osób, bo osób poszkodowanych jest ponad 5 tysięcy, które do tej pory z tym nic nie zrobiły. No to rzeczywiście dalej jeszcze warto się zgłosić, chociażby dlatego, że jednak no, poza postępowaniem upadłościowym złapanie Marcina P., a wcześniej jeszcze drugiego członka zarządu do grupy cinkciarz, jednak powoduje możliwość dochodzenia roszczeń także bezpośrednio z ich majątku osobistego w kontekście obowiązku naprawienia szkody. I przypomnę, że na samym początku, kiedy rzeczywiście wydano listy gończe i wcześniej prowadzono śledztwo, okazało się, że członkowie zarządu byli wcześniej w posiadaniu bardzo dużych sum finansowych i podjętych działań związanych z wyprowadzaniem środków z cinkciarza. I nawet jeżeli jest tak, jak pan redaktor powiedział, bo oczywiście najpewniej obecnie nie posiadają te osoby oficjalnie nic na swoich kontach, to jednak w ramach toczących się postępowań istnieje możliwość unieważniania tego rodzaju czynności w przedmiocie przenoszenia tych środków finansowych na inne podmioty, czy wprowadzania w ich. Także oczywiście szanse są niskie i to też trzeba powiedzieć po tak długim okresie, ale to nie oznacza, że nic nie uda się odzyskać i dlatego warto byłoby spróbować, żeby do tych postępowań dołączyć.
1: To jest czas, kiedy kończy się odbywanie wyroków w sprawie skazanych za Amber Gold. Pan sam tutaj gdzieś wymienił tę sprawę i to pokazuje ten obowiązek naprawienia szkody, gdzie skazane osoby no nie mają pieniędzy, nie mają z czego, a mają tam obowiązek nałożony przez sąd naprawienia szkody. Tutaj chodzi o miliony. Mamy tę aferę, to już z ubiegłego roku, mamy teraz Zonda Krypto. Nie wiem, czy ja słusznie łączę te rzeczy, proszę tylko się krótko odnieść. Czy to wszystko pokazuje jakąś słabość państwa?
18: Znaczy to nieustająco potwierdza, że no często jesteśmy spóźnieni przynajmniej o krok jako państwo, a niektóre kwestie powinny być dużo wcześniej uregulowane, bo o ile rzeczywiście piramidy finansowe zdarzają się wszędzie, no zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież istniała największa w historii gospodarki piramida finansowa Bernarda Madoffa, o tyle już sposób reakcji czy prewencji, aby one się więcej nie powtarzały, jest różny i no u nas niestety jesteśmy mocno rozczarowani tym, że chociażby nie wprowadzono regulacji zabezpieczających klientów przed podobnymi oszustwami innych kantorów internetowych. Ja przypomnę tylko, że problemem cinkciarza było to, że właściwie w sposób nieograniczony mógł dysponować środkami należącymi do klientów, oczekujących przewalutowania ich majątku, tak? Ich środków, które zostały przelane na przykład kredytobiorców w walutach obcych. I tutaj cały czas potrzebujemy większej dynamiki działań, bo inne kantory internetowe działają w taki sam sposób. Mogą otrzymywać pieniądze na konta we wszystkich bankach i mogą tymi pieniędzmi operować jawnie, jak im się tak naprawdę podoba. To był problem cinkciarza. Cinkciarz nie miał żadnych ograniczeń, żeby te środki przelewać dalej i wyprowadzać poza konta zmierzające do tego, żeby dokonywać przewalutowania. Więc tak, te piramidy, te afery się powtarzają. One oczywiście mają też nie tylko wspólny mianownik, bo dotyczą różnego rodzaju usług, czy to są usługi kryptowalutowe, czy to są usługi takie jak cinkciarza, nie ma znaczenia. Zależałoby nam, żeby wypracować mechanizmy przewidujące, że do czegoś takiego może dojść i rychło w czas jednak nadążające, żeby zareagować.
1: Bardzo dziękuję. Dr Jędrzej Jachira, adwokat w Kancelarii Prawnej Sobota Jachira, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
18: Dobrego dnia, dziękuję.
1: Teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Kambodżańska pralnia pieniędzy z ulicy Bartyckiej. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej na stronach poświęconych ekonomii. Na polską listę przedsiębiorców kryptowalutowych dopisała się firma, której przykład właśnie, czy też przypadek opisuje dzisiaj Gazeta Wyborcza, powiązana z kambodżańską grupą i objęta amerykańskimi sankcjami. To nie przypadek. Brak regulacji kryptowalut sprawił, że Polska stała się rajem dla karteli, oszustów i pralni pieniędzy. W Sejmie trwają prace nad ustawą o regulacji rynku. Kluczowa zmiana to nadanie nowych kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego i spełnienie wymogów unijnego rozporządzenia. Okazuje się, że polski system, czytamy w innej części tekstu, polski system bezpieczeństwa i stosowna lista tych właśnie podmiotów są dziurawe jak ser szwajcarski. To była wiedza powszechna niemal w całej Unii Europejskiej. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. A w Rzeczpospolitej o megalotnisku, który zmienia mapę mieszkaniową Polski. Do uruchomienia portu Polska jeszcze 6 lat, no ale już w tej chwili widać rosnące ceny mieszkań w okolicznych gminach. Analizujemy, kto i gdzie najbardziej zyska na tej gigantycznej inwestycji. Z analiz Big Data Rynek Pierwotny.pl wynika, że najbardziej spektakularne efekty widać w Grodzisku Mazowieckim, czyli rynku, który już wcześniej pełnił rolę zaplecza mieszkaniowego Warszawy. Od połowy 2022 roku ceny mieszkań wzrosły tam z niespełna 5 tysięcy do ponad 12 na początku 2026 roku. Same ceny nie są jednak już najważniejsze, bo wzrost w tym czasie notowaliśmy w całym kraju. Nie przedłużajmy programu CPN. O tym także w Rzeczpospolitej. Większość uczestników panelu ekonomistów ocenia, że rząd nie powinien ciągnąć programu cena paliwa niżej, aż do spadku cen ropy do stanu sprzed ataku USA i Izraela na Iran. Argumenty? Program jest kosztowny i źle skalibrowany. Baryłka ropy naftowej na globalnych rynkach kosztuje obecnie od 105 do 110 dolarów i jest o połowę droższa niż w ostatnich dniach lutego, tuż przed wybuchem konfliktu w Iranie. To jest efekt blokady ciśniny Ormus. Skutek? W hurcie Orlen sprzedaje obecnie olej napędowy i benzynę o około 1/3 drożej niż jeszcze 3 miesiące temu, czytamy w Rzeczpospolitej.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
20: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Kamper spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: No i jak twój kręgosłup?
26: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
27: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
28: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
29: A cappuccino też za 7?
30: Też.
29: A flat white?
30: Też.
29: A...
30: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
31: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
32: Tak, tak.
31: Od 6 do 9.
32: Od 6 do 9 w Żabce.
31: Za 6,99 i że na bogato.
32: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
31: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
32: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
31: Dokładnie.
33: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
34: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
35: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
36: Lidl, to się opłaca.
37: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
38: Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Donald Trump ogłosił decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Wcześniej była mowa o tym, że Stany Zjednoczone będą redukować obecność swoich wojsk w Europie. Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Sam Trump napisał, że Stany wyślą do naszego kraju kolejnych żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego po skandalicznym nagraniu, w którym znieważa i szydzi z aktywistów Global Sumut Flotylla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówił Kierwiński.
40: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Ten pan do Polski nie wierzy.
12: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego chargé d'affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. W Warszawie pożegnaliśmy wczoraj Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka została pochowana na Powązkach Wojskowych. Prezydent odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Aktorka zmarła 12 maja. Miała 79 lat. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 450 tysięcy euro. Odcinek liczący 14 stopni pochodzi z oryginalnych schodów łączących drugie i trzecie piętro wieży i został zdemontowany w 1983 roku podczas montażu wind. Element mierzący niemal 3 metry trafił do francuskiego kolekcjonera. Przed aukcją wartość fragmentu schodów szacowano na maksymalnie 150 tysięcy euro. Ciepły piątek nas czeka. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodniej słonecznie.
39: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jeszcze kilkanaście godzin temu zastanawialiśmy się, co z liczbą 4000 żołnierzy, którzy mieli przyjechać w ramach rotacji do Polski, a teraz słyszymy od prezydenta Donalda Trumpa, że nie 4, a 5000 żołnierzy będzie u nas stacjonowało. Nie byłbym w 100% tego pewien, kiedy oni się u nas pojawią i czy w ogóle ta zapowiedź się spełni, nie żebyśmy tutaj podważali słowa amerykańskiego prezydenta, ale bardzo zmienny jest Donald Trump, o czym będziemy w tej chwili rozmawiali z dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą już teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co pani na to, że Trump ogłasza taką, nie wiem, triumfalnie chciałem powiedzieć, to nie jest to słowo, ale ogłasza taką wiadomość.
1: No, dało nam na uspokojenie trochę, ale ja też bym krzyczała tutaj: po czynach go poznacie. Jak ci żołnierze już przyjadą, to będę pewna, że są. No ale na razie przynajmniej, powtarzam, dano nam na uspokojenie.
0: A dlaczego prezydent Trump przy okazji tej decyzji mówi o wyborczym sukcesie Karola Nawrockiego, a wybory to przecież prawie rok temu już były?
1: A no tak przy okazji sobie powiedział, tak poklepał naszego pana prezydenta, nawet nie to, że po plecach, ale tak po głowie, po ciemieniuszce. No znowu, no cóż ja tu mogę powiedzieć, dlaczego ten typ tak ma i musimy się do tego przyzwyczaić. Zarówno do tego, że z dotrzymywaniem słowa to bywa różnie, poza tym, że pan Trump różne rzeczy opowiada w różnych momentach i sam niespecjalnie się przywiązuje do tego, co już mówił. Może zresztą nie pamięta. Pamięć ludzka zawodna jest, to wszyscy wiemy. I to właściwie jedyne powody, które mogę podać. Psychologia.
0: A to jest gest solidarności wobec Polski, czy też polityczne koło ratunkowe dla Karola Nawrockiego?
1: Trochę pewnie polityczne koło ratunkowe, trochę zagranie na nosie obecnemu rządowi polskiemu. Tak dwa w jednym, a może nawet trzy w jednym, ale tego trzeciego w tej chwili już nie będę wypunktowywać, za mało czasu. Tu by trzeba się troszkę pobawić w szersze analizy. Na razie, no redaktorze, no dali nam na uspokojenie, cieszmy się tym, co mamy. Kto potrafi, cieszy się już. Kto jest bardziej refleksyjny, czeka na czyny. Po owocach.
0: Decyzja Trumpa o wysłaniu do Polski żołnierzy potwierdza, że relacje są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. Tak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: No cóż, pan Kosiniak-Kamysz mówi, bo też nam daje na uspokojenie, ale Kosiniak-Kamysz to przy okazji i sobie, jak sądzę, bo zawirowanie tutaj było duże i jednak Amerykanie nam straszny prezent zrobili tym zawirowaniem, bo tak wyszło, że no cóż, no jesteśmy tym sojusznikiem, ale jak gdyby mniejszym niż nasz wielki brat. Teraz wielki brat jest za oceanem, ale zawsześmy jakiegoś mieli przez ostatnie lata. No i że można nam zagrać na nosie, no bo co? Kto bogatemu zabroni? No. Więc pan Kosiniak-Kamysz dodaje powagi stosownej i zapewnia siebie i nas, no.
0: Czy to jest tak, że polscy politycy tańczą tak, jak im Trump zagra?
1: No, panie redaktorze, to jest bardzo tak nieładnie mówić o własnych politykach, no jak już nie uważają nas za mocarstwo ci zza oceanu, to my sami sobie dodać możemy, zwłaszcza, że mamy w tym praktykę, prawda, że tak jakoś o sobie lubimy mówić dobrze i buńczucznie, no. Więc tak to jakoś jest, no. Już bym się nad tym nie rozklewiała, redaktorze, przyznam się, tylko poczekała, jak ostatecznie, finalnie będzie. A że kancelaria pana prezydenta, te młode wilki, które tam siedzą, odtrąbią zwycięstwo i trąbić będą pod hasłem, a widzicie, no widzimy.
0: Ale pozwoli pani doktor, że jeszcze że w ramach kwestii tych żołnierzy, którzy mają przyjechać do Polski, jeszcze taki jeden wątek, bo trochę odwracając tutaj sytuację, to jeśli ktoś domagał się w ubiegłym tygodniu, niech Nawrocki zadzwoni do Białego Domu, niech pokaże, że ma jakieś kontakty, no to proszę bardzo.
1: No to
0: czy
1: nawet
0: to świadczy o tym, że Nawrocki coś może załatwić?
1: No na pewno tak będą twierdzili ludzie pana prezydenta. To 100%. Zarówno teraz, jak i później w kampanii wyborczej będzie to dowód widomy, o ile słowa pana prezydenta Trumpa się ziszczą, powtarzam, a tego ciągle nie wiemy. No i to kolejne, pożyjemy, zobaczymy. Bardzo bym życzyła nam, wszystkim, a zwłaszcza ekipie rządzącej, żeby tym razem pan prezydent Stanów mówił poważnie to, co mówił, i wywiązał się. Bo to jest dla nas ważniejsze niż jakieś tam w tej chwili analizowania relacji, czy może pan prezydent nasz dzwonił, a może tak w ogóle nie musiał, bo i tak go tam tak bardzo kochają. Nie ma co, w to się będzie bawić strona opozycyjna, no to ja już naprawdę nie muszę.
0: Ale jednak musimy się przyglądać w ogóle temu, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim, czy też z udziałem Pałacu Prezydenckiego. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Teraz no znów podobny akt prawny trafia na biurko prezydenta.
1: Tak.
0: Tym razem również weto.
1: Panie redaktorze, to już tylko bukmacherzy wiedzą, oni tam te zakłady przyjmują. Jak mam trzymać bukmacherkę, to powiem, tak mi się wydaje, wszystko na to wskazuje, w tym wypowiedzi, które płyną od ludzi wokół pana prezydenta skupionych. Będzie weto. Ale ja się mogę mylić.
0: A prezydent chroni zasady wolnego rynku, czy też tych ludzi, którzy robią biznes na kryptowalutach.
1: No pani redaktorze,
0: nie mówię o inwestujących w kryptowaluty, tylko posiadaczy giełd.
1: Oficjalnie chroni zasady wolnego rynku. Nieoficjalnie, jak to tam się dzieje i czyje interesy są chronione, przyjmijmy, że przy okazji to będziemy się dowiadywać, bo wszystko przed nami. A jeśli chodzi o interesy tych drobnych ciułaczy, którzy chcieli troszkę zarobić, to już chyba po tej aferze wiedzą, że to jest bardzo niebezpieczny i grząski teren, bawienie się w te kryptowaluty, i że tacy drobni udziałowcy raczej tracą niż zyskują. Już wiedzą.
0: Mieliśmy marsz przeciwko Zielonemu Ładowi w tym tygodniu. Rolnicy wyszli na ulicę i niektórzy uczestnicy tych protestów tutaj krytykowali Zielony Ład, umowę z Mercosurem, jednocześnie stając po jednej stronie sporu politycznego chyba. To było polityczne wydarzenie?
1: W jakimś sensie było. Przy czym, panie redaktorze, jest to tak, że to było o tyle polityczne wydarzenie, o ile zechcemy je za takie uważać. A ponieważ strona opozycyjna na dzisiaj jest triumfująca, bo marsz był dość liczny i w sumie udał się, to trzeba powiedzieć, to oczywiście triumfować i powoływać się na frekwencję marszową na pewno będą, zarówno teraz, jak i w kampanii wyborczej, w co nie wątpię. Tam już są co lepsze filmy pewnie przygotowywane. A my wszyscy wiemy, bo jest i druga strona tego medalu, że jak tam było dłużej porozmawiać, to tak to się działo, że to zgromadzenie to miało do siebie, że każdy optował za nieco czym innym, a maszerowali też i tacy związkowcy, którzy lubią bywać w Warszawie, więc no, darmowy transport w końcu był, prawda? I nie do końca potrafili się określić, przeciwko czemu maszerują. Natomiast wiedzieli świetnie, przeciwko komu, bo niewątpliwie był to marsz antyrządowy.
0: Jedna z pań uczestniczących w tych protestach mówiła reporterowi napotkanemu, że jej się bardzo nie podoba to, co się dzieje. Ten Zielony Ład, ta umowa z Mercosurem, no to bardzo, bardzo krytyczna wobec tutaj decyzji rządu Mateusza Morawieckiego, czyż nie? Chociaż nie chyba nieświadoma tego kontekstu pewnie.
1: Nieświadoma i pewnie jakby zapytać ją, kto to był pan Wojciechowski, to też miałaby kłopoty. Oczywiście chodzi mi o tego pisowskiego przedstawiciela w Unii, który podpisywał te wszystkie kwity i tak miał taki piękny film reklamowy, w których nas zachęcano, iżby poprzeć inicjatywę, która miała okazać się wspaniała, a jaka się okazała, no to, to już wiemy, prawda? No i że strona dziś opozycyjna, wtedy rządząca, absolutnie zmieniła zdanie co do tego, co to tam jest wszystko. To też już wiemy. A i jeszcze jedno, panie redaktorze, wie pan, tych, którzy mówią, ten Zielony Ład nie, ten Mercosur nie, tych, którzy mówią, że tak, zresztą w dużej mierze też, to ja bym odpytała, o co tam właściwie chodzi. Zaczęłabym pewnie od pytania, co to jest ten Mercosur. Robiłam kiedyś takie badania na inną okoliczność i to wychodziło, że naprawdę ludzie mają nie do końca świadomość. I zresztą to jest psychologiczne, to wiadomo. Tłum powtarza hasła, idzie za liderami, a co tam krzyczy, no to zupełnie jak ten piszczyk w filmie Zezowate Szczęście.
0: Nowy premier Węgier, Péter Modior, był w Polsce i tutaj to był taki przejazd przez Polskę, jak ona długa i szeroka, a raczej jak długa. I widzimy tutaj w pani ocenie taki początek nowego polsko-węgierskiego sojuszu politycznego. Tu z jednej strony Modior, z drugiej strony Tusk.
1: Oby. Tak odpowiem, oby, bo na pewno Polak-Węgier, dwa bratanki, było pięknie, feta wspaniała, no dobrze, chociaż Węgry też nie mocarstwo, prawda? Ale te wszystkie dusery, które padały i te wszystkie bratankostwa, no dwa bratanki, pan Tusk i pan Modior, prawda, były do obejrzenia. Ale to wszystko nie zmienia faktu, niestety, że pan Modior ma przed sobą bardzo, bardzo dużo problemów. Podobnie zresztą jak Donald Tusk, bo tak to się składa, że oba te rządy mają wbrew pozorom bardzo podobne problemy, tylko tyle, że pan premier Tusk nie ma tej większości parlamentarnej, którą Modiorowi się udało osiągnąć. Ale na Węgrzech, no cóż, z jednej strony pan Modior przecież teraz zetknie się z murem przyjaciół i znajomych królika, czyli ludzi, którzy przecież zostali tam, gdzie siedzieli, na tych swoich fajnych stanowiskach. Ludzi, którzy byli jednak mocno związani bądź bezpośrednio z Orbanem, bądź z jego poplecznikami, no już tak to nazwę. I oni tam siedzą i czekają. To mi troszkę przypomina naszą sytuację w Ministerstwie Sprawiedliwości, że to z tego, że pan Żurek uprawia taką gimnastykę, tym medialną, że aż mi go żal, ale on tam się przecież zderza z murem tych ludzi, których mianował jeszcze Zbigniew Ziobro i którzy tam tylko
0: tak, aczkolwiek
1: czyhają.
0: Jeszcze dodam, pani doktor, niestety musimy już kończyć. Natomiast skoro pani wspomina o ministrze Żurku...
1: Druga sprawa, tylko to ta Ruska Ropa, chciałam powiedzieć. Toż nic się nie zmieniło i są dalej uzależnieni.
0: Żurek
1: i minister
0: lepiej,
1: Żurek, tak.
0: Żurek lepiej wypada niż Bodnar według respondentów. To jest badanie SW Research, czy też SW Research na zlecenie Onetu. Nie zgadnie pani, kto właśnie wszedł do studia?
1: No jak, to redaktor Żakowski, którego serdecznie witam.
2: No to ja.
1: I zawsze się cieszę, jak go widzę.
0: Witam. Oczywiście.
1: W każdym razie. Cieszę się, że pana słyszę.
2: Słyszałem, że w przyszłym tygodniu się zobaczymy znowu.
1: A jasne, i właśnie tu chciałam dodać, a no w przyszłym tygodniu to będzie w realu.
0: Obliczamy dni. Dziękuję bardzo. Doktor Ewa Pietrzyciewicz, Jacek Żakowski i poranek to kafem już za kilka minut. A co w nim?
2: No, będzie ciekawie. Pentagon odmówił komentarza w sprawie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski. Wyglądają na kompletnie skonfundowanych, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. My też właściwie nie wiemy, o co chodzi, bo czy teraz, powiedz mi sam, będzie 11000 amerykańskich żołnierzy, czy
0: to będzie 15000
2: To jest dobre
0: pytanie, bo tu się coś nie zgadza w tym rachunku. Tu 4000, tu 5000.
2: A nie, bo to są dodatkowi.
0: Każą nam kończyć.
2: To już kończymy. Więc będzie Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Flotylla w Polsce. Porozmawiamy o uwolnieniu, o porwaniu i uwolnieniu polskich aktywistów przez Izrael. Będzie generał dywizji Leon Komornicki, były szef, zastępca szefa sztabu generalnego. No to spróbujemy policzyć tych żołnierzy, ale nie tylko, bo tematów jest bezlik. I na końcu tadam, zrób tadam ładnie. Sam Lech Wałęsa, były prezydent. Pierwszy
0: dziękujemy.
2: Odznaczony europejskim orderem zasługi.
0: Dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska, Maria Mroczkowska, Jakub Żebrowski, także Wojciech Muzal. Kłaniamy się w pas.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9?
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
33: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest kolejny zwrot w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Donald Trump ogłasza wysłanie do naszego kraju dodatkowych 5000 żołnierzy. Po skandalicznym zachowaniu wobec aktywistów z Global Summit Polska minister bezpieczeństwa narodowego Izraela ma zakaz wjazdu do naszego kraju. O północy zapadnie cisza referendalna w niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta. Jest piątek, 22 maja, 7:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Jak przekazał, decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
1: Dzień dobry.
12: Macieju, to pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Europie.
1: Zgadza się, a było w tej sprawie przecież sporo zamieszania. Najpierw prezydent Trump podjął decyzję o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Później wiceprezydent J.D. Vance poinformował, że Stany opóźnią rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Dodał wtedy, że to nie redukcja, ale standardowe opóźnienie rotacji.
12: Co więc oznacza wpis Trumpa o dodatkowych żołnierzach, którzy mają przyjechać do Polski?
1: Tu nie mamy stuprocentowej pewności. Obecnie w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy w ostatnich dniach, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy więc owe 5 tysięcy, o których napisał wczoraj wieczorem Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowi żołnierze, którzy trafią nad Wisłę? Zastanawiał się o tym w pierwszym programie TOK FM profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki.
2: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump i taki symbol jego polityki, czy polityki opartej na deklaracjach wygłaszanych w mediach społecznościowych.
12: Wieczorny wpis prezydenta Trumpa wywołał także zaskoczenie w amerykańskiej administracji.
1: Zgadza się. O zaskoczeniu pisze Politico, New York Times. Informacja miała zaskoczyć sam, uwaga, Pentagon. Z kolei wiceszef MON, który przebywał w Waszyngtonie, Cezary Tomczyk, poinformował, że szczegóły tej decyzji zostaną teraz ustalone w rozmowach Ministerstwa Obrony z generałem Aleksusem Grynkiewiczem, czyli dowódcą wojsk NATO w Europie.
12: A dziś rano spodziewana jest konferencja prasowa sekretarza stanu USA Marco Rubio, który jest obecnie w Szwecji. Może ona przyniesie jakieś doprecyzowanie tej sytuacji. Maciej Kluczka był z nami. Bardzo dziękuję. W życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotyli Sumut, niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal. Zareagowała też Polska. A więcej o tym Szymon Kępka.
20: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
21: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
20: Na nagraniu widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
22: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
20: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotyli Global Sumut zostali już deportowani z Izraela. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Polska, będzie dziś gościem Jacka Żakowskiego w poranku TOK FM po 7:20. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
23: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
12: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Zgodnie z zapowiedzią premiera powstanie także projekt ustawy, która ma regulować konsekwencje przeprowadzenia transkrypcji. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o prezesie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To na nim mogłoby dojść do głosowania nad odwołaniem Piesiewicza ze stanowiska, ale nie będzie to wcale takie proste, bo statut komitetu może stać się przedmiotem prawnego sporu. Błażej Kulesza.
24: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
25: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić, bo ona
0: żadnej dyscyplinie sportowej w takiej wersji nikomu nie służy.
24: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
4: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
24: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu.
4: W przyszłości prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego musi być osoba, która jest uosobieniem ducha sportu.
24: Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów, Błażej Kulesza. TOK FM.
12: W niedzielę krakowianie zdecydują w referendum, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Mieszkańcy głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, co w wyborach parlamentarnych. Kluczowa będzie frekwencja, która zdecyduje o ważności referendum. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. W komisji głosujący dostaną dwie karty, jednej w formacie A5, drugiej A4, mówi dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
5: Tutaj nie ma uznaniowości komisji i zadawania pytań, czy chce pan jedną kartę, czy pan chce dwie karty. Komisje wydają komplet kart.
12: Zwolennicy referendum zarzucają obecnemu prezydentowi Krakowa m.in.

I oczywiście będziemy mieli super gości. Już po 7.20 Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. To jest ta flotylla, która została porwana przez marynarkę izraelską. Mamy też, to już zaraz po 7.20, voicemail, czy też wiadomość dźwiękową przysłaną przez Łukasza Kozaka, który został uwolniony przez Izrael i już jest w Turcji. Więc trochę o tym porozmawiamy. Po 7.40 generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego. No domyślacie się państwo, o czym będzie. Oczywiście tak. Będzie dużo o amerykańskich wojskach i Trumpie. Może pan generał coś więcej zrozumiał, ale też spróbujemy porozmawiać przez chwilę chociaż o tym, jak rozmawiać o całym tym napięciu, o wojnie, o naszych wojennych lękach, o wojennych strachach. No widzieliśmy ostatnio, jak u sąsiadów rząd i prezydent uciekli do schronu, kiedy przyszła informacja o tym, że jeden dron leci nad Białorusią w ich stronę. No, to już jest obraz takiego napięcia, wyczekiwania, w którym nawet relatywnie słaby sygnał, słaby powód do niepokoju powoduje ekstremalną reakcję. Co z tym robić? Pan generał Komorniński na pewno pomoże nam jakoś z tym sobie poradzić. Oczywiście o amerykańskich żołnierzach, jak mówiłem, też będzie, tak. Ilu ich tu ma być w końcu? Bo już się pogubiłem. 11 tysięcy, 16 tysięcy, a może jakąś inną liczbę prezydent Trump wylosuje? Ze względu oczywiście na sympatię do prezydenta Nawrockiego. A po 8 dadam Lech Wałęsa, były prezydent, ostatnio laureat najwyższego stopnia orderu Zasługi Unii Europejskiej. To rzeczywiście ogromny zaszczyt. Wałęsa ma tych zaszczytów już tyle, że więcej mu pewnie nie trzeba, ale to zaszczyt dla nas, bo jak mówił Wałęsa, ten order to znak uznania dla wielkiego ruchu Solidarności, który zmienił Polskę, Europę i świat. Po 8.20 komentatorzy, Daria Al-Szechabi, Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna i Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza. Jak mówiłem, rozstaniemy się przed 9.00, a teraz opowiem krótko, co mi się udało wyczytać w dzisiejszych gazetach. Oczywiście tego, co najważniejsze. Tak to bywa, kiedy historia toczy się nocą, nie ma w drukowanych gazetach. I nawet trudno mieć do kogokolwiek o to pretensje, skoro prezydent Trump ogłosił swoją decyzję wtedy, kiedy gazety już były w drukarniach. Ale są ciekawe rzeczy w dzisiejszej prasie. Wywiady z nowym premierem Węgier. Kto chce go lepiej zrozumieć, może czytać w Gazecie Wyborczej, może też czytać w Rzeczpospolitej. Te rozmowy ukazują się jednocześnie. Obie są ciekawe. Nie tylko dlatego, że to całkiem nowy premier, ale też dlatego, że prezentuje sposób myślenia o polityce, którego chyba w Europie brakowało. Zaangażowany, podkreślający wagę czasu, wagę naszych decyzji, ale jednocześnie emocjonalnie zrównoważony. Bez histerii, bez wielkich fanfar, po prostu powaga. To jest coś, czego mam wrażenie, polityce ogólnie w dzisiejszym świecie brakuje i Donald Trump jest dobrym przykładem, ale takich przykładów oczywiście dużo bliżej. Możemy znaleźć wiele. Jakbyście państwo taki ekstremalny przykład chcieli zobaczyć, pan Mejza, tak, sięgnijcie do dzisiejszego faktu. Tam coś w rodzaju listu gończego za Mejzą. Nie jest to oczywiście prawdziwy list gończy, ale piękny plakat, który można sobie gdzieś powiesić, niech każdy decyduje gdzie, zatrzymać Mejzę,
Uwaga, tędy jeździ.

0: Mejza. No i portret Mejzy jak malowany po prostu. No tak, straszna twarz. Wytnij, rozwieś i ostrzeż innych. Śmieszne, ale straszne. Nie wiem, czy będziecie Państwo chcieli patrzeć, prawdę mówiąc, na Mejzę. Ja bym sobie nie powiesił w miejscu, w którym bywam częściej niż raz na miesiąc, ale jak ktoś z Państwa chce, może. Z ważnych rzeczy apel ekonomistów do rządu: nie przedłużać CPN. Większość ekspertów uważa, że program ceny paliwa niżej jest za drogi jak na stan finansów państwa i ma wadliwą konstrukcję i nie skłania do ograniczania zużycia benzyny i oleju napędowego. Jasne, oczywiste, od początku nie było to przedmiotem jakichkolwiek wątpliwości. Decyzja oczywiście była czysto populistyczna, mówiąc inaczej, pod publiczkę, nie pod gospodarkę. No ale jest. Kosztuje nas górę kasy, przynosi wyłącznie szkody, bo hamuje proces modernizacji, między innymi w transporcie, a ta modernizacja jest potrzebna nie tylko dlatego, żeby było taniej, żeby była lepsza konkurencyjność gospodarki, ale też dlatego, że planeta płonie. Czy ktoś jeszcze w tym całym szale wojennym pamięta, że planeta płonie? Warto do tej katastrofy klimatycznej czasem wracać i ją przypominać, bo jednak chcielibyśmy, żeby jak już wygramy te wszystkie wojny, to żeby jeszcze ktoś na tym świecie był i mógł być przez dłuższy czas i fajnie by było, żeby to byli też nasi najbliżsi. Więc warto ten tekstik w Rzeczpospolitej przeczytać. Dużo jeszcze w gazetach jest o tym, jak na przykład Gazeta Wyborcza pisze: rząd gasi pożar w relacjach z USA, albo Polska de Orlen, polityczna ofensywa trwa i tak dalej. To wszystko jest przeszłość, ale zwracam uwagę na tekścik rozmowy z panem generałem Dariuszem Łukowskim, dyrektorem Departamentu Strategii Planowania Obronnego MON, który w Rzeczpospolitej, zapewnia, zanim jeszcze prezydent Trump podjął decyzję, że amerykańscy żołnierze nie wyjadą z Polski, jest nawet szansa na zwiększenie ich liczby. Gratuluję szklanej kuli, naprawdę, albo jakości analizy. To się rzadko zdarza, żeby z taką pewnością, spokojem mówić rzeczy, które są prawdziwe, a dla wielu nieoczywiste. Teraz 16,5 minuty po siódmej, więc czas na informacje, a po informacjach Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska.
1: Autopromocja.
2: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające, sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12. Paulina Nawrocka.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9?
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, zostaną ustalone w rozmowach Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie. Poinformował o tym wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Dziś drugi i ostatni dzień spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu sojuszu w Ankarze. Główne tematy rozmów to zwiększenie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Prezes firmy Cinkciarz Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd. Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Itmar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski. Izraelski minister bezpieczeństwa po skandalicznym nagraniu, w którym znieważa i szydzi z aktywistów Global Sumut Flotylla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego chargé d'affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Polska, będzie tuż po informacjach gościem Jacka Żakowskiego w poranku TOK FM. Teraz jeszcze czas na sport.
5: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefle Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1, mówi kapitan zespołu Grzegorz Grochowski.
8: Brak słów, generalnie ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego w tym momencie, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, ten mecz, to był jak realny roller coaster. Czegoś takiego naprawdę nie przeżyłem, siedząc w pierwszym rzędzie dzisiaj na ławce i wspierając chłopaków jak tylko mogę. To, co zrobił w drugiej połowie, to szapoba. Weszliśmy z taką energią w drugą połowę, czego zabrakło szczególnie w pierwszej i coś niesamowitego.
7: W półfinale Dziki Warszawa zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza.
8: Mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy. To nie jest koniec, nie kończymy sezonu. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Derby Warszawy w półfinale to jest... Wszyscy wiedzą, co to znaczy.
7: O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk Wrocław i Arka Gdynia. Na zwycięzca tego dwumeczu o finał powalczy za Stalem się na górę. A za oceanem kolejny krok w stronę wielkiego finału NBA zrobili New York Knicks. Zespół Jeremiego Sochana pokonał Cleveland Cavaliers 109-93 i w serii do 4 wygranych prowadzi 2-0. Polak niestety po raz kolejny nie zagrał nawet minuty. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al-Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushaity 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 sezonów. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. W niemieckiej Bundeslidze o utrzymanie gra Wolfsburg Kamila Grabary. W pierwszym meczu barażowym z Paderbornem Polak gola nie puścił, ale jego koledzy żadnego nie strzelili, a przed nimi rewanż na wyjeździe, ten mecz w poniedziałek. Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie jednak musiał zapłacić 1 000 000 zł. Najwyższa komisja odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie nie obniżyła kary nałożonej przez komisję dyscyplinarną. A ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na mecz nie przyjechała. Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do Ekstraklasy. W ostatniej kolejce poznamy komplet drużyn, które o ostatnie miejsce w elicie powalczą w barażach. A teraz TOK FM prognoza pogody.
5: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
4: Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 26 minut po siódmej. W tej chwili jest już z nami Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Opowiedzenie wydarzeń z ostatnich dni, od porwania pierwszych statków flotyli poprzez nasz pobyt na statkach więzienie izraelskich, po pobyt w więzieniu na lądzie i deportację, zajęłoby sporo czasu. To, co najbardziej uderza w tym wszystkim, to ilość zupełnie bezinteresownego, ale bardzo dobrze zorganizowanego okrucieństwa ze strony Izraelczyków. Oni generalnie nie są zbyt dobrze zorganizowani i w ich działaniach jest dużo chaosu informacyjnego, organizacyjnego, czy operacyjnego nawet, ale jeśli chodzi o to okrucieństwo, to machina działa niesamowicie sprawnie. Każda osoba, z którą się zetknąłem, jeśli chodzi o stronę izraelską, czy to była policja, czy to były różne inne służby, czy wojsko, bezinteresownie zadawała krzywdę osobom z flotylli. Ja sam doświadczyłem stosunkowo niedużo, ale tylko stosunkowo. Natomiast widziałem osoby, które były bardzo mocno skrzywdzone. I to były krzywdzone za rzeczy typu niemożliwość utrzymania bardzo trudnej pozycji przez długi czas, typu klęczenie albo chodzenie z zgiętym w pół, albo wyróżnianie się czymkolwiek, albo bycie osobą niebiałą, albo bycie osobą z Azji, względem których Izraelczycy są szczególnie bardzo rasistowscy. Jest bardzo dużo właśnie takich wątków, względem których Izraelczycy wybierali sobie ofiary do szczególnie okrutnego traktowania. I no, flotylla wróciła w większości do Turcji. Zostaliśmy deportowani do Turcji, przywiezieni do Turcji, ale wiele osób zostało bardzo mocno skrzywdzonych i to jest kolejny powód, dla którego tak zwany Izrael nie powinien być uznawany za część społeczności międzynarodowej.
9: To był głos Łukasza Kozaka, jednej z 428 osób porwanych przez siły izraelskie na Morzu Śródziemnym, na wodach międzynarodowych, przetrzymywanych w izraelskim więzieniu i potem wysłanych do Turcji czarterami, które przysłał prezydent Erdogan. W studiu jest Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit, bo jak rozumiem i pan Kozak, i pani Agata Wisłowska dochodzą do siebie.
12: Tak, wciąż dochodzą do siebie.
9: W jakim są stanie?
12: Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia. Ale wiemy, że wczoraj w nocy udało się naszym członkom naszego zespołu z nim skontaktować i jego stan jest stabilny, nie zagraża.
9: Do szpitala w Stambule?
12: Tak, do szpitala w Stambule.
9: A co mu jest? Wiemy, co mu jest?
12: Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest osobą pochodzenia arabskiego, egipskiego i prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych członków flotylli.
9: No pan Kozak o tym mówił, że inny był stosunek tych izraelskich funkcjonariuszy do białych, a inny do niebiałych członków, członków flotylli. Ile osób jest w takim stanie wymagającym hospitalizacji, wie pan?
12: Tego nie mamy niestety tej informacji, bo wpierw to po prostu trzeba było wszystkich przeliczyć, sprawdzić, na pewno wszystko się zgadza, skomunikować z rodzinami. Też nikt się nie spodziewał właściwie, czy będą deportowani do Turcji, czy do Egiptu, czy do kraju własnego pochodzenia.
9: I kiedy?
12: I kiedy przede wszystkim, więc działamy na bieżąco. Też pierwsze, co trzeba było zrobić, to zaopiekować się. Musieli także skłożyć zeznania i z tego, co wiem, Agata wczoraj składała zeznania do jakiejś czwartej w nocy.
9: Przed tureckimi władzami, jak rozumiem.
12: Tak, przed tureckimi władzami, ale skierowanie do prokuratury także będzie złożone w Polsce przeciwko... traktowaniu polskich obywateli przez obce państwo i to jest bodajże artykuł 110 kodeksu karnego.
9: Czyli myśli pan, że Polska będzie próbowała ścigać tych izraelskich sprawców naruszeń praw człowieka, tak, taki obiektywizujący język stosuje celowo. Myśli pan, że do tego dojdzie, tak?
12: No mamy nadzieję, to jest także jeden z celów misji, żeby chociaż Izraelczyków, którzy dokonali po prostu tej zbrodni na flotylli, pociągnąć do odpowiedzialności, ale no celem jest pociągnięcie wszystkich odpowiedzialnych za ludobójstwo i okupację.
9: No tak, to z tymi wszystkimi to oczywiście wymagałoby wygrania wojny z Izraelem albo czegoś podobnego, co w grę raczej nie wchodzi. Bo też chyba nie zapowiada się, żebyśmy mieli być w stanie wojny z Izraelem za mojego życia.
12: Ale być może jakieś gwałtowne zmiany w Izraelu mogą nastąpić i no system apartheidu...
9: No wybory w tym roku wydają się nieuchronne, prawda? Może jeszcze wiosną, raczej jesienią. No dobrze, jak on patrzy na tę flotylę, to która to była flotylla?
12: Jeśli chodzi o flotylę Sumut, to była to druga edycja, a jeśli chodzi o wszystkie flotylle, to jeśli się dobrze nie mylę, około 20, chyba dokładnie 18.
9: Ale pierwsza, która zrobiła aż taki ruch na świecie, że no, dzięki Ben-Gwirowi, który wrzucił te bulwersujące filmiki, zrobiła aż taki ruch, że nawet amerykański ambasador w Izraelu potępił ministra spraw wewnętrznych izraelskiego, pana Ben-Gwira, już nie mówiąc o premierce Włoch, która żąda przeproszenia za traktowanie jej obywateli, o fantastycznej, mam wrażenie, reakcji tym razem ministra Sikorskiego i szybkiej, i konsekwentnej, i dość radykalnej jednak, jak na Polskę.
12: Może bym trochę polemizował z tą szybką reakcją, bo jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że od porwania Łukasza Kozaka do pierwszego stanowiska MSZ minęły prawie dwie doby. I w pierwszym stanowisku MSZ była mowa o przyglądaniu się z zaniepokojeniem. Dopiero gdy wyszedł filmik Ben-Gwira, to wtedy nastąpiła ostrzejsza...
9: No i reakcja innych państw też. Czyli pan ma wrażenie, że to raczej było przyłączenie się do fali oburzenia międzynarodowego, niż wyrażenie szczerego, bo ja wiem, no poruszenia tym, że państwo, które wydaje się być naszym sojusznikiem jednak, prawda, z którym mamy bardzo intensywne, no ale mamy bardzo intensywne militarne relacje.
12: Tak, co również jest pewnym problemem.
9: Kupujemy broń i tak dalej.
12: Także polski trotel przecież ląduje w izraelskich bombach lecących do Gazy.
9: No więc zważywszy, że mamy takie relacje z Izraelem, no to ta reakcja była bardzo, bardzo radykalna, prawda?
12: Tak, ale jednak także problemem i także dlaczego flotylle płyną i dlaczego musimy pracować, jest właśnie to, jak wyglądają wciąż relacje z Izraelem, gdy Izrael wciąż jest okupantem i gdy wciąż panuje tam system apartheidu.
9: No, nasilający się nawet, prawda? Kara śmierci dla Palestyńczyków wyłącznie. Prawda?
12: Dokładnie tak. Czy to, jak postępuje kolonizacja zachodniego brzegu, jak ataki osadników są coraz bardziej brutalne. No i pytanie, czy powinniśmy utrzymywać jakiekolwiek relacje z takim państwem, tym bardziej, że to nie są pierwsi polscy obywatele skrzywdzeni przez Izrael. Już nie mówiąc o tym, że nie powinniśmy patrzeć wyłącznie na to, jak Izrael traktuje
9: Polaków. No wśród mieszkańców Gazy było wielu, nie wiem czy jeszcze są, ale było wielu obywateli polskich także.
12: No było, no część niestety prawdopodobnie już z nami nie będzie, a jednak także to, co uderza też w filmiku Ben-Gwira, to jest pewna duma z takich zachowań i ta duma także jest obecna na wielu relacjach izraelskich żołnierzy z Gazy, gdzie oni się właściwie chwalą tym, co oni
9: robią.
12: Chwalą, chełpią, dokładnie. Zrobią zdjęcia w social mediach i to jest często także problem dla samego Izraela, bo nagle coś, co oni chcieli ukryć, co chcieli zasłonić, sami ci żołnierze już na tyle są nakręceni, że uważają, że to jest powód do dumy, wstawiają to w social media i w ten sposób podają
9: no i duża część
12: zbrodni.
9: Społeczeństwa. Duża część społeczeństwa.
12: Niestety, duża część społeczeństwa.
9: Bo ten Ben-Gwir nie spadł z kosmosu, został wybrany przez Izraelczyków, jest liderem poważnej partii, nie tylko członkiem rządu. No dobrze. Ale czy poza tym, bo ja widzę ogromne przesunięcie opinii publicznej, potępienie Izraela za jego okrucieństwa, ludobójcze działania i tak dalej, weszło do języka normalnej dyplomacji zachodniej dzisiaj. To jest niesamowite. Myślę, że to jest też wielki sukces tej flotyli. Warto było płynąć, żeby usłyszeć to, co udało się nareszcie usłyszeć po latach, prawda?
12: Tak, ale to wciąż będzie jakby za mało i no flotyle będą płynąć, dopóki ta blokada jest, ponieważ no samymi słowami no nie zatrzymamy okupacji, nie zatrzymamy ludobójstwa. No i cóż, przeprosiny ze strony Izraela, no część przeprosin powinna się odbywać w Hadze. I także musimy do tego dążyć.
9: No i są kolejni ścigani przez Trybunał. Chociaż to oczywiście nie będzie łatwe, żeby ich wydobyć z Izraela, ale gdyby się udało, sam jestem ciekaw, muszę powiedzieć, gdyby dziś pan premier Netanyahu przyjechał do Polski, tak jak w pewnym momencie rozmawialiśmy o tym, że być może przyjedzie na obchody w Auschwitz. Czy polski rząd, myśli pan, już dziś by go zatrzymał, czy nie?
12: Myślę, że znacznie większe byłyby naciski opinii publicznej, by to zrobić niż wcześniej i to także jest symbol pewnych zmian. No Izrael raczej nie wróci do reputacji, jaką miał przed 23 rokiem. Gdy ludzie już po prostu odkryli chociażby wydarzenia z 48, Nagbę, wszystkie inne masakry, które się przez lata dokonywały na Palestyńczykach, to już tego się nie da wycofać.
9: Więc jesteśmy w nowym miejscu. Dziękuję uczestnikom flotylii za to, ale też polskim władzom, które zareagowały, mam wrażenie, przebudzone. Rafał Piotrowski był z nami. Wcześniej słyszeliśmy głos Łukasza Kozaka, uczestnika flotylii. Teraz informacja, a po informacja generał Leon Komornicki.
10: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
13: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
10: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
13: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
10: Wspólna Sobota od 10 do 12.
13: Zapraszamy Anna Sobańta
10: i Rafał Turowski.
14: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Go!
15: Plastorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
22: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
26: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
27: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, ocenił w TOK FM profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki.
30: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4000 żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia spotkała się z dużą krytyką ze strony całego spektrum politycznego Stanów Zjednoczonych, więc tutaj te czynniki sprawiły, że Donald Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
4: Polskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że teraz czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Stan niektórych członków flotyli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotyli Summit. Dwaj polscy obywatele jeszcze w czwartek opuścili ten kraj.
12: Wciąż dochodzą do siebie.
9: W jakim są stanie?
12: Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny, nie zagraża.
9: Do szpitala w Stambule?
12: Tak, do szpitala w Stambule. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest osoba pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych członków flotyli.
4: Dodatkowo z szeroką krytyką międzynarodową spotkało się zachowanie izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira wobec aktywistów polityk. Szydził z nich i ich obrażał. Sądy otwierają swoje budynki dla zwiedzających. Dziś po południu i wieczorem można wziąć udział w Nocy Otwartych Sądów. W ramach wydarzenia nie tylko zwiedzania, ale także symulacje rozpraw, warsztaty edukacyjne i pokazy. A jutro Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, które mają przybliżać osobom zainteresowanym prawo, instytucje państwowe i zawody prawnicze. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości obchodzony jest w Europie co roku 23 maja. Upamiętnia rocznicę śmierci włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, symbolu walki z przestępczością zorganizowaną. Falcone zginął 23 maja 1992 roku w zamachu przeprowadzonym przez sycylijską mafię. Teraz jeszcze pogoda na dziś. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 16. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie.
29: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
9: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 44,5 minuty po siódmej i jest już z nami pan generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Zanim zadam pierwsze pytanie, tylko powiem, że oczywiście, tak, obudził się Henryk Sawka, nasz ulubiony Henryk Sawka i przysłał nam taki rysunek, stoi bryła, taka powiedziałbym dość chaotyczna, w hełmie z flagą, na której są paski i gwiazdy. Przypomina amerykańską, nie ukrywam. Jakiś karabin wisi mu na ramieniu i bryła mówi: dzisiaj wchodzimy czy wychodzimy z Polski? No to jak to jest? Wchodzimy czy wychodzimy? Dodatkowe 5000, ale dodatkowe wobec czego? Mówi prezydent, nie wyjaśnia prezydent Trump. Wobec 10 dodatkowe, które były i miały być zrotowane, jesteśmy w trakcie tamtej rotacji, więc do tego to było 15, czy do tych 6, które zostały po wstrzymaniu rotacji, czyli byłoby 11, a może do zera, bo przecież się wycofują, może tylko 5. No jak pan to liczy?
0: Ja myślę normalnie, czyli nie będzie więcej, a może być ten stan nieco uszczyplony, bo Amerykanie mogą ten komponent wojsk lądowych, brygadę pancerną, zamienić na odpowiedni ekwiwalent, na przykład w postaci dodatkowej baterii Patriot, której tutaj rozwiną w Polsce, lub jakiegoś komponentu sił powietrznych.
9: Dronowych mówi, na przykład, chociaż tam dronów trochę im brakuje.
0: Tak, brakuje, bo akurat tej zdolności nie posiedli, tak? Zresztą wojna na Bliskim Wschodzie to pokazała. A więc to się nam bardziej przyda niż ta brygada pancerna, naprawdę. To się nam bardziej potrzeba, bo nasza dzisiaj obrona powietrzna i zdolności w tym zakresie naszej obrony przeciwdronowej są na poziomie niedostatecznym. Nie gwarantują.
9: Czyli dwuja w tym sensie niedostatecznym.
0: Nie zagwarantują zachowania żywotności i odporności państwa i sił zbrojnych. To trzeba sobie jasno powiedzieć, nie konfabulować, nie wymyślać i tak dalej, bo taka jest rzeczywistość. Trzeba wrócić do tego, co było w wrześniu.
9: Nasza armia jest opóźniona w rozwoju, to pan chciał powiedzieć.
0: To znaczy, my nie zdążyliśmy zaimplementować, czy też adaptować tych wniosków i doświadczeń z Ukrainy w naszej armii, w potencjale obronnym państwa, bo my ani potencjał obronny, ani armia nasza nie jest przygotowana do tej wojny, która jest prowadzona na Ukrainie, gdzie Rosja może rozpocząć swoją wojnę i nie do końca przeciwko nam, a krajom nadbałtyckim poprzez właśnie wojnę hybrydową, z tak maksymalnym użyciem twardej siły w postaci na przykład dronów kamikaze szturmowych, które będą uderzać tak w sposób asymetryczny w określone obiekty kluczowe, istotne dla potencjału obronnego państwa.
9: No co, już mi się ręce trzęsą, jak pan to wszystko mówi. I muszę powiedzieć tak, boję się tego trzęsienia rąk, które widzę coraz szerzej wśród ludzi słuchających tych opowieści o tym, co nam grozi. Widzę na przykład na Litwie, tak? Jeden dron jakiś leci tam nad Białorusią, go zauważyli, tak? Od wcześniej trochę, tak? To pani premier, pan prezydent, bach do schronu, od razu się pochowali. Tak, nikt tego drona potem nie znalazł, tak? To wie pan, czy to już jest taka histeria?
0: No tak, bo jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, a kraje nadbałtyckie są tu taką piętą achillesową w NATO, bo Rosja siłą rzeczy to aż się prosi, żeby zaatakować, tym bardziej, że Rosja ma określony tym cel, połączyć obwód królewski takim korytarzem z lądem Rosji, bo obwód królewski został odizolowany.
9: Ten przerażający korytarz suwalski, przesmyk suwalski.
0: Dokładnie, i to jest cel, i Rosja to będzie zmierzać do realizacji, tym bardziej, że jest...
9: Ale to wiemy od 10 lat. Ja 10 lat temu czytałem wielki tekst Foreign Affairs o przesmyku suwalskim.
0: Ale analizy, jakie robiliśmy w sztabie generalnym w latach 90., to pokazywały, że to jest taki, można powiedzieć, punkt krytyczny, tak?
9: I jeszcze nas to stresuje. Jeszcze nie jesteśmy przygotowani.
0: Nie. No więc właśnie my zatrzymaliśmy je w czasie. Głównie skupialiśmy na kibicowaniu armii ukraińskiej, jak to tam oni przebiegają, udzielaniu pomocy, często rozbrajając się, wysyłają na sprzęt, bo też mocno się osłabiliśmy, trzeba o tym powiedzieć i tak dalej. Także to wszystko nie przekuliśmy na określone zdolności, przecież wydajemy ogromne pieniądze. Ja póki co na zakup sprzętu wojskowego. To tak, ale to jest początek drogi.
9: Ale to jest sprzęt dwudziestowieczny w większości. No, tak? Czołgi, transportery, nie drony i tak dalej.
0: Technologię przez 40 lat. Musimy iść w kierunku automatyzacji, robotyzacji, dronizacji właśnie. Czołgów to nie wyeliminuje. Czołgi są potrzebne, ale to w odpowiednich proporcjach to wszystko. Obrona powietrzna jest kluczowa. To jest kluczowe, bo jeżeli tutaj z przestrzeni powietrznej, na tej przestrzeni koncentruje się główny wysiłek, uderzenie lotnictwa, rakiet i dronów masowych użycia. Rosja produkuje, panie redaktorze, już blisko 3 miliony dronów rocznie. Z tego około 40 tysięcy dronów kamikaze, dronów szturmowych. My 400. Taka Chorwacja, mała Chorwacja produkuje 450 tysięcy dronów.
9: Mamy 400 sztuk.
0: Tak jest. Tak, takie mamy osiągnięcia. A mimo, że tylu firm, które się pojawiło, które mogą produkować, ale one nie mogą się przebić, tak?
9: Bo no
0: nie,
9: może teraz tak, safe to załatwić.
0: No trochę. Jedynie, no właśnie, też to są pieniądze, ale jest krótki czas, mamy 5 lat. Pytanie, czy przemysł jest obronny przygotowany do tego zbrojeniowy, do tego pojęcia tych pieniędzy, tak? Czy ma zbudowane określone zdolności produkcyjne i nowe technologie? I po trzecie, czy armia jest przygotowana, bo ten sprzęt trzeba przyjmować na przygotowanego, wyszkolonego żołnierza, przygotowane struktury. One są? No więc właśnie, to też proces długotrwały. To nie jest tak na pstryknięcie palców. To nie sztuka wydawać pieniądze i stawiać sprzęt do parku wozów bojowych, tam gdzieś na place koszarowe czy place w koszarach i na tym koniec. To jest kwestia osiągania zdolności do obrony państwa, do obrony obywateli, bo wojsko ma służyć czemu? To wszystko ma służyć ostraszaniu, żeby do wojny nie dochodziło.
9: A dobra, co człowiek taki jak ja ma z tym strasznym tekstem, który pan tutaj zaprezentował zrobić?
0: Co zrobić? No trzeba mniej wierzyć w słowa propagandy, a więcej przywiązywać uwagę do faktów, do tego, co przeistacza się w zdolności sił zbrojnych. Gdzie one są? To jest odpowiedź na kluczowe pytanie, bo te zdolności powinny być demonstrowane w czasie ćwiczeń trwających, tych się nie ma. To jest też przy odpieraniu różnego rodzaju...
9: Ale widzimy codziennie, prawie codziennie widzimy albo premiera, albo wicepremiera, ministra obrony, albo ministra spraw zagranicznych, też wicepremiera zresztą, jak gdzieś oni, armia, sztandary, czołgi, te wszystkie urządzenia, to nie działa?
0: To prawda, ale to jest tylko, ten można powiedzieć, początek drogi, ale to za to czuje się... To się, co się dzieje w jednostkach, tam, gdzie jest produkcja wojskowa, w brygadach, bo tam się...
9: I co się dzieje?
0: No niewiele. Niewiele się dzieje. No właśnie to, na to pytanie my nie mamy dokładnej odpowiedzi. Niewiele odpowiedzi, bo jak przychodzi masowe czy grupowe użycie dronów, to się okazuje, że nie mamy zdolności, żeby je zwalczać, tak? Mija 4 lata prawie wojny, wrzesień ubiegłego roku i... 19 czy 20 dronów targnęło naszą przestrzeń i 3 tylko zestrzeliwujemy i mówimy, że wielkie osiągnięcia, to jest ocena niedostateczna, tak? Jeszcze gdzieś parę miesięcy temu gdzieś pod Koninem tamten dron jakiś został znaleziony. No i takie przypadki są, tak? I tutaj póki co nie ma tego, co jest istotą sił zbrojnych, a więc zdolności, które się wykuwa w brygadach, tam gdzie jest żołnierz, gdzie jest sprzęt. To nie tylko kwestia sprzętu, nie sprzęt także do tego środków walki, bo sam sprzęt to jeszcze bez amunicji, bez rakiet, on nic ze sobą nie znaczy. Bo dzisiaj trzeba postawić pytanie, kiedy dotrą rakiety PAK-3 czy PAK-2, które w przyszłym roku mają, myśmy zawieli 800 sztuk do systemu Patriot. Amerykanie zużyli roczną produkcję na Bliskim Wschodzie, muszą uzupełnić swoje magazyny.
9: No ale czyli to, nie przyjdą.
0: No to będą opóźnienia i to, że Amerykanie sygnalizują, bo
9: dobrze, pan by się w tej sytuacji, biorąc pod uwagę to co robi Trump i tak dalej.
0: A jeszcze Ukraina potrzebuje, ona też potrzebuje.
9: No pewnie,
0: też
9: najbardziej.
0: Tak jest.
9: No dobrze, ale biorąc pod uwagę to, co widzimy, jak działa prezydent Trump, prawda, nie wiadomo, czy ci się wycofują, czy wchodzą. Pan by szukał możliwości zakupu broni poza Ameryką, wycofywałby się pan z tych kontraktów, których Amerykanie nie realizują, żeby kupić gdzie indziej?
0: Nie, to teraz już jest niemożliwe. To jest proces bardzo, był bardzo kosztowny, bo Amerykanie byli też nałożyli kary i tak dalej. Zresztą to było osłabiło na bardzo poważny sojusz z Stanami Zjednoczonymi. On jest potrzebny, tylko on musi być wynegocjowany. My nie możemy przyjmować tego, że to wszystko raz na zawsze jest nam dane. Jeżeli Amerykanie opublikowali nową strategię bezpieczeństwa w ubiegłym roku w grudniu, to tam są takie zapisy, które powinny wywołać u nas, u polityków, u generałów, poważny niepokój. Tak, niepokój taki, że oni natychmiast...
9: Ale czy nie za dużo, panie generale? Troszkę zmieniam temat. Nie za dużo już jest tego niepokoju w ogóle w Polsce?
0: Panie redaktorze, to powinno się zadziać w grudniu ubiegłego roku, co teraz się zadziało, jak posiedliśmy informację, że Amerykanie nie zrotują tej brygady, która powinna trafić do Polski, tak? Gdzieś potencjał około 5000 żołnierzy, najbardziej przygotowanych, wyposażonych, gotowych do użycia, dzisiaj potrzebnych na Bliskim Wschodzie, dlatego tam będą przestrzelowywać. I to jest zrozumiałe. I o tym powinniśmy wiedzieć, rozumieć, a nie wywoływać tego, co się stało, a koncentrować swoją uwagę na tym, co jest zapisane w strategii. A tam są zapisy, trzy zapisy bardzo istotne, które nas powinny dotyczyć. Pierwsze to jest deeskalacja napięcia między NATO i Rosją, gdzie Stany Zjednoczone ustawiają się w roli arbitra, czyli tu musi nastąpić deeskalacja. Gdzie ta deeskalacja napięcia nastąpiła? Na wschodniej flance NATO, gdzie jest Polska. I żeby nie było się to kosztem Polski. I to jest pytanie pierwsze. Drugie, to ma nastąpić strategiczna stabilizacja między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czyli Stany Zjednoczone będą współpracować z Rosją, czyli chcą pokojowych tutaj relacji, robić biznesy, korzystać z rosyjskich węglowodorów, medali ziem rzadkich. Są Chiny. No więc to trzeba widzieć zawsze w uwikłaniu tym sytuacji geopolitycznej. I ostatni zapis. To mówi o tym, że ma nastąpić europeizacja NATO, czyli Europa ma przyjmować na siebie główny ciężar odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. I jaka nasza rola w tym jest? Gdzie jesteśmy? Na wschodniej flance NATO. Jakie tu są państwa? Gdzie łączy wspólnota zagrożeń? Tak jest Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Polska. Czy my mamy...
9: No dobrze, jak wleci strategię? Następny dron, to premier Tusk i prezydent Nawrocki powinni od razu uciekać do schronu?
0: No bo może...
9: Tak jak na Litwie?
0: Pan dotyka bardzo istotnego problemu. Na wyposażenie armii amerykańskiej i izraelskiej pojawiła się nowa forma sztuki wojennej, dekapitacja kierownictwa politycznego i siłą rzeczy Putin z tego doświadczenia, z tego tej podpowiedzi
9: będzie próbował skorzystać.
0: To oczywiście i może rozpocząć od próby dekapitacji kierownictwa politycznego, na przykład
9: polskiego.
0: No, polskiego, ale krajów nadbałtyckich, albo tam jeszcze. No to wszystko jest możliwe. To jest wszystko możliwe. Oczywiście.
9: Czyli teraz najważniejsze, żebyśmy dobrze schowali Tuska i Nawrockiego.
0: No schrony żebyśmy mieli, a gdzie te schrony są?
9: Nie wiem. Wie pan, nie widziałem ani jednego oznakowania w Warszawie.
0: Oni władze mają, natomiast no, obywatele nie mają jeszcze schronów, bo ogląda się mi na kraju. I pora, panie redaktorze, mówić o pokoju. O pokoju. A generałowie politycy mówią o wojnie. W naszym położeniu wojna jest katastrofą. Polska nie może być obszarem wojny. W związku z tym i sojusznicy, i Stany Zjednoczone muszą przyjąć to, co jest naszą racją stanu. Pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Ale niestety, wczoraj znowu w jednej z audycji telewizyjnych ja słyszę, że panowie generałowie przygotowali kalkulacje, jakie poniesie Polska w wyniku uderzeń różnych wariantów armii rosyjskiej. Czyli wojna, wojna, ciągle wojna. A gdzie pokój?
9: Generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki straszył nas o poranku. Bardzo dziękuję, panie generale. Ale być może te zagrożenia są absolutnie realne. Chociaż oczywiście przyjemniej projektować pokój niż bać się wojny. Teraz informacje za chwilę. Lech Wałęsa.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
31: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
32: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Piątek, 22 maja, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Dziękuję Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To z kolei słowa polskiego prezydenta. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Kosiniak-Kamysz, przez ostatnich kilka dni dementowali doniesienia, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN-u z wiceszefem Pentagonu podało, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA. Od północy do czasu zakończenia głosowania w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna. W niedzielę krakowianie zdecydują, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Mieszkańcy głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, co w wyborach parlamentarnych. Kluczowa będzie frekwencja, która zdecyduje o ważności referendum. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Od północy zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym Lublinie. Dotyczy on sklepów i stacji benzynowych. Ograniczenia nie obejmują na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Do końca roku zakaz będzie obowiązywać między 23 a 6 rano. Piątek w całym kraju z małym i miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam około 16.
29: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 3,5 minuty po 8 w tej chwili mam już połączenie z panem prezydentem Lechem Wałęsą, byłym prezydentem RP. Dzień dobry, panie prezydencie. Halo, halo, dzień dobry, panie prezydencie.
17: Coś pan popsuł, panie...
9: O, coś próbuję reparować
17: teraz. Zasuwa bo głośniej.
9: Teraz dobrze?
17: No właśnie, weź pan naprawdę, panie. No trochę super. Lepiej.
9: No super. Dalej. Jak się gada z elektrykiem, to zawsze można załatwić to takie proste, techniczne sprawy. Ciekawe, czy pan by jeszcze umiał swoją drogą, ale panie, no, chciałem się z panem połączyć koniecznie, głównie dlatego, że został pan w tym tygodniu odznaczony niezwykłym odznaczeniem, konkretnie we wtorek, odznaczeniem honorowego członka Europejskiego Orderu Zasługi, wybitnego członka Europejskiego Orderu Zasługi. To jest najwyższe europejskie odznaczenie przyznane po raz pierwszy przez bardzo dostojną kapitułę. I chciałem panu gorąco pogratulować i zapytać pana o te słowa, które z pańskich ust padły w czasie wręczenia tego odznaczenia. Halo?
17: Pan się kręci, ale nie ucieka głos.
9: A ja się w ogóle nie kręcę, a głos ucieka.
17: Głos, pan się nie kręci.
9: Ja się nie kręcę. Nie, panie prezydencie, gdzie tam? Jakbym śmiał.
17: No właśnie.
9: Powiedział pan...
17: No dobra, ale dokończy pan.
9: Powiedział pan tak.
17: Dokończy pan myśl.
9: Zależy mi na tym, aby Unia Europejska i pokolenie postsolidarnościowe odniosło sukces. Chciałbym się do tego przyczynić. Jak Lech Wałęsa może się dziś do tego w pańskiej ocenie przyczynić?
17: Proszę pana, ja powinienem powiedzieć tak. Ja dzisiaj powinienem zadać pytanie, czy warto było rozwalać tamten porządek?
9: Warto?
17: Teoretycznie, ale to trzeba było wykonać. Ja byłem wykonawcą tego wszystkiego. Dramat mój polegał na tym, że ja nie mogłem powiedzieć, co gram. A wciąż grałem to, co teraz mamy, tylko że grałem po to, byśmy zauważyli, że to jest zmiana epok i że musimy na nowo zorganizować świat, w którym przyszło nam żyć. Tamte zorganizowanie wyczerpało swoje możliwości.
9: No dobrze, ale dziś, co dziś Lech Wałęsa może zaoferować Europie? Co by pan, gdyby pan miał tam nie 3 minuty, a 30, co by pan powiedział?
17: Wejdź albo samolot, unieście się do góry nad Europę z takim wnioskiem. Nikogo nie oszukujemy. Wszyscy potrzebni i każdemu trzeba dać żyć i zarabiać. Na przykład dobrą ziemię. Nasze rolnictwo pada. I dał Francji, dał dobre winogrona. Niech trzaska wina, będziemy pić. Polsce trochę Pan Bóg mało dał, ale jedną rzecz nam jednak dał. Środek Europy. Tu będzie najbliżej z Berlina do Moskwy. Ile razy ja panu to mówiłem?
9: No nie wiem, już palców mi zabrakło.
17: A wiedziałem, to sprawdza się. Uwierz pan, że ten elektryk się na tym zna.
9: Ale wie pan co, panie prezydencie, chyba musimy się jeszcze raz połączyć, bo strasznie zrywa, po prostu pojedyncze słowa tylko słyszę. Przełączymy się na jakieś inne źródło dźwięku i za chwileczkę będziemy, bo pan jest niestety w Gdańsku, a ja w Warszawie i jakoś nie możemy w tym XXI wieku, mimo elektryka nawet obecnego na pokładzie, dać sobie z tym dźwiękiem rady. Za chwileczkę spróbujemy się jeszcze raz połączyć i będziemy mieli, mam nadzieję, nowy dźwięk. Widzę na obrazków, na podglądzie w studiu, że prezydent Wałęsa ciągle tam jest i za chwilę nas usłyszy. Mam nadzieję, że to już będzie prawidłowy dźwięk, bo czas nieubłaganie płynie i boję się, że tę rozmowę możemy ze względów technicznych stracić. Próbujemy się teraz jeszcze raz połączyć z panem prezydentem Wałęsą. Przypomnę, pretekstem do tej rozmowy jest odznaczenie Lecha Wałęsy przez Parlament Europejski orderem wybitnego członka Europejskiego Orderu Zasługi. Tylko trzy osoby otrzymały taki orden.

0: To jest druga część jego wypowiedzi. Jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, to wyjdzie na prowadzenie, jeśli chodzi o jednobiegunowe przewodzenie światu. Trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić. Tak Lech Wałęsa mówił w Parlamencie Europejskim we wtorek, w czasie uroczystości przyznania orderu wybitnego członka Europejskiego Orderu Zasługi. Już mamy połączenie z panem prezydentem. Słyszymy się? Słyszeliśmy się. Trwało to bardzo krótko, no ekstremalnie krótko. Można powiedzieć, mam nadzieję, że jeszcze raz nam się uda. Jakieś fatum ciąży naprawdę nad tą rozmową dziś. Ja na naszym podglądzie cały czas Lecha Wałęsę widzę. Być może ci z Państwa, którzy nas oglądają na YouTubie, też go widzą. A dźwięk ucieka gdzieś w kosmos. Teraz się udało, panie prezydencie, słyszymy się?
1: No trochę lepiej.
0: O, Wałęsa jak żywy. Miło pana słyszeć, widzę pana cały czas na ekranie w studiu. Przejdźmy do drugiego zdania, które zrobiło na mnie wrażenie w tym pańskim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim. Mówił pan, jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, to wyjdzie na prowadzenie, jeśli chodzi o jednobiegunowe przewodzenie światu. Trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić. To dokładnie oddaje moje odczucia. Ale co my możemy, jak pan myśli, co możemy praktycznie dziś jeszcze zrobić w tej sprawie? No niestety. Musimy się poddać. Ten dźwięk jest znowu kompletnie niezrozumiały. Jakieś przekleństwo ciąży nad linią Warszawa-Gdańsk, oby to jak najszybciej minęło. Ciekaw jestem, skąd to się właściwie bierze. Wrócę na chwilę teraz do przeglądu prasy, czekając na możliwe jeszcze połączenie z Lechem Wałęsą. Mam nadzieję, że uda nam się ten brak nadrobić. Nawiązując do tego, co mówił pan generał Komornicki, zwróciłbym państwu uwagę na tekst w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Europa na atomowym celowniku. Armia Kremla prowadzi największe od lat ćwiczenia atomowej triady samolotów, okrętów i wyrzutni naziemnych. Na Białorusi wojsko rozwozi prawdziwe ładunki nuklearne. Nie dlatego, żeby się straszyć, bo mam wrażenie, że głównym celem takich operacji jak właśnie ta jest właśnie, żebyśmy się naprawdę nastraszyli, żebyśmy się naprawdę zaczęli bać. Bo jak się będziemy bali, to będziemy wyprawiali głupoty i narobimy sami sobie szkód, albo się ośmieszymy, albo będziemy wygadywali głupoty. Myślę zwłaszcza o liderach politycznych, o politykach, którzy przecież nie mogą się rozstać z X-em. Ale warto zwrócić na to uwagę, jak dużo energii nasz potencjalny przeciwnik, czyli właśnie Rosja, Białoruś, cała ta oś autorytarna, jak dużo energii wkłada w to, żeby nas nastraszyć, zestresować. Myślę, że im bardziej pragmatycznie i spokojnie będziemy reagowali, jak zawsze, tym będzie lepiej. Z rzeczy ciekawych, których jeszcze wcześniej nie zdążyłem państwu w trakcie przeglądu prasy opowiedzieć. No właśnie, czyżbyśmy znów mieli połączenie? Nie. No niestety. Chyba musimy się z tym połączeniem poddać. Bardzo, bardzo żałuję, bo prawdę mówiąc Lech Wałęsa, którego niejasny często

styl wypowiedzi doskonale wszyscy znamy. Jednak zawsze dorzuci coś do debaty, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę i o czym warto potem porozmawiać. Pewnie tak by było i tym razem. Obiecuję Państwu, że jeszcze kiedyś spróbuję Pana Prezydenta i Państwa bardzo przepraszam za te techniczne problemy, których naprawdę się nie spodziewałem w XXI wieku. Ale tych zaskoczeń dziś od rana mamy więcej, zaczynając od decyzji nocnej Pana Prezydenta, dla nas nocnej, Trumpa w sprawie obecności naszych wojsk, amerykańskich wojsk w Polsce. Teraz jest 8:15, informacje, zaraz po informacjach komentatorzy, Daria Al-Shehabi, dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna i Roman Imielski. No a teraz informacje.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim poranku TOK FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięto z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump ogłosił decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Wcześniej była mowa o tym, że Stany Zjednoczone będą redukować obecność swoich wojsk. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Sam Trump napisał, że Stany wyślą do Polski kolejnych żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny, w którym przewaga Rosji nie jest już decydująca. Kijów nie prosi jedynie o wsparcie, bo jest współtwórcą bezpieczeństwa i jest gotowy dzielić się doświadczeniem ze swoimi partnerami. Oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha po nieformalnym spotkaniu ministerialnym Rady NATO-Ukraina w szwedzkim Helsingborgu. Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu sojuszu w Ankarze. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ma się dziś stawić w prokuraturze krajowej. Został wezwany w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez prezydenta Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marcin P., założyciel Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych i czeka go ekstradycja do Polski. To kolejny aferzysta z branży finansowej po Przemysławie Kralu z Zonda Krypto, w którego historii pojawia się poseł Przemysław Wipler z Konfederacji, informuje portal Money.pl. Teraz czas na informacje sportowe.
2: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linet z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z panem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
18: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
17: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
19: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
17: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17.30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzyń. Już szósty dla Ewy Pajor, która pięć poprzednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquiem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olimpikiem jutro w Oslo o 18.00, a w Tok FM już za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
15: Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie, na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek, tak o 25 minut po 8. Uff!
21: Słuchasz nas?
20: Panie prezydencie, to było najgorsze możliwe połączenie, jakim zaliczyłem w życiu, że przepraszam pana, państwa. Jest mi strasznie przykro, że straciliśmy szansę na rozmowę z Lechem Wałęsą, którego fatygowaliśmy do biura o tej porze. Sorry. A teraz komentatorzy: Daria Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, i Roman Imielski, Gazeta Wyborcza.
21: Dzień dobry.
20: Bardzo was wszystkich witam, jak się cieszę.
21: Cieszę się, że jesteśmy tutaj.
20: Oj tak, że już nie jestem tu sam z tym mikrofonem i ciszą albo wyciem w słuchawkach. No dobrze, wiecie co, no niesamowity dzień, jak dzisiaj się wstawało, przeżyliście przez to samo, włączyliście media, patrzycie, a tutaj 5000 żołnierzy jednak
1: nie,
20: przyjeżdża.
1: Nie, wieczorem można było się zorientować, bo to było po 22 naszego czasu.
20: Przed 11, no ja wcześniej poszedłem spać, prawda, bo o 4 pobudka.
1: Żeby porozmawiać z prezydentem Wałęsą.
21: I to zaczęliście liczyć. Czy
20: no musiałem się przygotować.
21: Czy te dodatkowe 5000 zaczynać to liczenie? To, co
20: od
21: to
20: czego liczymy?
21: Od czego dodatkowe?
20: Ale to jest niesamowite naprawdę. Jak to się właściwie, bo on wyraźnie... To oświadczenie Trumpa, no państwo słyszeliście już wielokrotnie w informacjach, ono wyraźnie wskazuje, że ze względu na przyjaźń z prezydentem Nawrockim, którego Trump poparł i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się rzeczywiście, jaki tu naprawdę mechanizm działa. Czy wy coś z tego rozumiecie? Bo to jest propaganda, oczywiście, prawda? Nikt nie wysyła 5000 żołnierzy, żeby zrobić koledze frajdę. Można wysłać 3, żeby zagrali na trąbie ewentualnie, tak.
1: Więc... Znaczy, w przypadku Donalda Trumpa to czasami się wysyła żołnierzy, żeby zrobić im frajdę. To trochę tak...
20: Żołnierzom.
1: Nie żołnierzom, tylko przyjaciołom, bo to taki żart troszkę, no ale chociażby w przypadku Izraela i ataku na Iran taka sytuacja właśnie miała miejsce. No przecież wiem, że tu Netanyahu nakłonił, mówiąc delikatnie, Donalda Trumpa, a ten pod wpływem chwili powiedział, brzmi sensownie, brzmi dobrze dla mnie, no i
21: za tydzień na pewno załatwimy sprawę i będzie...
20: No tak, ale tam prawdę mówiąc z tym Iranem coś trzeba było zrobić, to wszyscy wiedzieli od lat, że coś musi się wydarzyć.
1: Ja to rozumiem, ale można było też ścieżkę dyplomatyczną wykorzystywać.
20: A co tu się stało?
1: To jest typowy trumpizm, to znaczy stało się to, że Donald Trump pod wpływem nie wiadomo czego postanowił coś ogłosić, w sumie dla nas bardzo dobrego, jeśli to oczywiście się spełni. No bo ja mogę...
20: No, Henryk Sawka się obudził, jak wiecie, nie. I przysłał rysunek, wchodzimy czy wychodzimy.
1: No
20: tak?
1: Właśnie, no by nie, dlatego, żeby ta decyzja nie została cofnięta i utrzymana w mocy, natomiast ona jest szokująca na wielu poziomach, ponieważ po pierwsze najpierw zaczęło się od szokującej informacji, że nie będzie rotacji, czyli de facto 4000 żołnierzy z Polski ubędzie. Część tych żołnierzy już tu jest i ich sprzęt już tu jest. To są żołnierze z pierwszej Brygady Kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Przypomnijmy, że w Polsce jest 10 tysięcy żołnierzy. Wycofanie 4 tysięcy to jest ogromne.
21: W momencie, kiedy wszyscy są tu na miejscu. Kiedy
1: bez żadnych konsultacji, bez żadnej powiadomienia strony polskiej i bez żadnego powiadomienia kongresmenów.
20: Ale może nie było o czym powiadamiać, bo jak mówi pan prezydent Vance, to tylko
21: opóźnienie.
1: Gdybyśmy tak analizowali każde wystąpienie, to ono tylko pogłębiało ten chaos. No i teraz mamy kolejną decyzję, która nie jest uzgodniona ani z Pentagonem, bo to już wiemy, ani z żadnymi sojusznikami. Nie wiemy, skąd ci żołnierze mają się wziąć. Czy to będzie jakaś rozgrywka, którą... Jak...
20: Ale przede wszystkim nie wiemy, co to będą za żołnierze, czy to będą kucharze, czy to będą operatorzy tysięcy dronów.
1: O tym właśnie mówię. I jeszcze w dodatku, to idealne zastosowanie tej strategii, którą ogłosił oficjalnie przecież Biały Dom i Pentagon, że wykorzystujemy swoje zasoby ludzkie, czyli naszych przyjaciół w wielu miejscach świata, w tym w Unii Europejskiej, do tego, żeby ją wewnętrznie rozgrywać. No i to jest wewnętrzna rozgrywka również na tym, jak mówię, jak najwięcej żołnierzy na naszym terenie, stałe bazy, to byłoby idealnie i o to zawsze wszystkie polskie rządy walczyły i my też to bardzo wspieraliśmy. Też,
20: a nie boisz się tego, powiem, bo ja powiem szczerze tak, po tym wszystkim, co teraz Trumpiszon wyprawia, tak? To ja mam, zastanawiam się, czy rzeczywiście chcę mieć w rachunku mojego bezpieczeństwa te kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mogą dziś być, a jutro nie być. Jak na przykład Rosja zacznie atakować, to oni mogą się przerzucić do Zambii. Znaczy, albo na Grenlandię.
1: Samo oświadczenie jest też szokujące, bo ono jasno wskazuje, że to, czy Donald Trump gdzieś pośle żołnierzy, nie, zależy od jego widzimisię i tego,
21: jest,
1: czy...
21: Ty to nazwałeś tym trumpizmem. To jest taki, to jest też taki model, który znamy, chociażby z
1: Orbów,
21: kiedy wywołujesz problem i potem musisz sam rozwiązać problem, który przed chwilą wywołałeś, bo go nie było. Więc i teraz to ta informacja o tych dodatkowych 5000 żołnierzy w zasadzie brzmi jak świetna informacja, ale ona jest odpowiedzią na problem, który przed chwilą wywołałeś w zasadzie. Nie byłoby potrzeby
1: detonacji bomby politycznej w samym Waszyngtonie, dlatego że kongresmeni republikańscy byli w szoku po prostu i oni biegali po wszystkich zaprzyjaźnionych politykach z administracji Donalda Trumpa. Kurde, czy wy zwariowaliście? Swojego, naszego najwierniejszego, najlepszego sojusznika w Europie każecie w ten sposób?
20: Ten najwierniejszy sojusznik to ja. Tak? Czy ja chcę mieć w moim rachunku bezpieczeństwa ludzi, którzy dziś są, a jutro wylecą? Znaczy, tak niepewnego sojusznika, bo jednak jak utrzymujesz po 15 tysięcy dolarów od głowy te ileś tysięcy Amerykanów tutaj, to z czegoś rezygnujesz.
21: Na przykład, a czy nie jest tak, że następne pytanie, jakie sobie zadajesz, to jaki mam inny wybór? I może trzeba się zastanowić nad tym innym wyborem.
20: No właśnie, ale dopóki oni tu są, to się nie zastanawiamy. Mam wrażenie. Nie wiem, Daria, co o tym
4: myślisz. Bo ja mam inną myśl, może trochę perwersyjną w tej sytuacji, ale patrząc na wojnę w Iranie i na odwetowe ataki Iranu na bazy amerykańskie w regionie, no ja nie mam poczucia, że ten młot, kowadło amerykańskie uderzyło na Iran odwetowo, tak jakby faktycznie te ataki były
20: prowadzone. Kowalski młot miał być teraz.
4: No tak, no ale czy wy macie takie poczucie, że, no, że faktycznie te bazy coś zmieniły, że one coś ochroniły?
20: Przeciwnie.
4: No właśnie.
20: Chyba przeciwnie. Chyba naraziły na niebezpieczeństwo.
1: Nie, no cała operacja irańska...
20: Ale jest, nie będziemy tą drogą szli, nie.
1: Tak, tak, operacja irańska jest nieprzemyślana, natomiast... Oczywiście, że to nie jest problem Ameryki, to jest problem Donalda Trumpa. No, trzeba oddzielić Amerykę od Donalda Trumpa. Mieliśmy lepsze lub gorsze relacje z różnymi amerykańskimi administracjami. Ja dokładnie pamiętam 17 września 2009 roku, kiedy dowiedzieliśmy się po prostu z telefonu wykonanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i do Donalda Tuska, premiera, że nie będzie, że Amerykanie rezygnują z budowy tarczy antyrakietowej, tej bazy w Redzikowie na terenie Polski. Bez żadnych konsultacji wcześniej, bez żadnych w ogóle wysłania.
20: Bo to ich baza.
1: No tak, tak, ale to była głupia decyzja, bo tak się nie załatwia tego.
20: Jeszcze, i się z niej wycofali.
1: Jeszcze w dodatku ktoś w tej administracji nie pomyślał, że dzień 17 września dla nas Polaków jest dniem dosyć szczególnym. A wtedy mówił się o resecie właśnie z Rosją, prawda, i 17 września...
20: Albo pomyślał, albo nie pomyślał.
1: Ale... Natomiast to, co mamy dzisiaj, no to jest problem tej chaotycznej, niekompetentnej kompletnej administracji, no.
20: Ale to jest twoja nadzieja, ale jest bardzo wiele takich głosów, też wśród komentatorów europejskich, że ta Ameryka sprzed drugiego Trumpa nie wróci. Nie wróci.
1: To możliwe. Ja
20: ale nie wróci nie tylko w tym sensie, że nie będzie już tak potężna nigdy, jak była.
4: Ale no, nie będzie tak za Obamy,
20: ale że nie będzie tak poważna, odpowiedzialna.
21: Jeżeli można tak kierować państwem, bo to jest tak, że poszerza się trochę granica możliwości takiej wyobraźni. Jeżeli tak jak mówisz, niekompetentne władze są w stanie jakoś działać i ludziom się to podoba i na to głosują, no to następny może być jeszcze bardziej niekompetentny i nadal wygrać wybory.
20: A nawet jeżeli on będzie, bo wiecie, Ameryka, w Ameryce wspaniałe było to zawsze, Jan Nowak-Jeziorański mi to wbijał do mojego pustego łba, że ten deep state, że tamto państwo ma taką cementową siłę, konstrukcję i że ci politycy tak na tym państwie tak powierzchownie się poruszają, trochę jak bakterie na skórze, ale tamten organizm Ameryki jest w środku.
4: No ale Donald Trump go rozmontował.
20: Ale właśnie to się próbuję chciałem powiedzieć.
1: Rozmontować, no, że było jego celem, bo erozja państwa, tego deep state była celem tej administracji zapowiedzianym przed wyborami.
20: A to był gwarant ciągłości, odpowiedzialności, przewidywalności. Nie prezydenci, którzy, umówmy się, ci demokratyczni prezydenci też mieli różne odloty. Tak?
1: Nie, no różni prezydenci by mieli odloty.
20: Nie, nie, nie pierwszy Trump, no. Więc myślę, że to jest takie dla nas fundamentalne pytanie, czy my możemy w naszym rachunku bezpieczeństwa jeszcze uwzględniać Amerykanów jako permanentny czynnik?
1: Ja w ogóle poszedłbym dalej, no bo to jest oczywiście element bezpieczeństwa. Ja uważam, że pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle my uwzględniamy Amerykę jako naszego partnera w dotychczasowym rozumieniu naszych relacji transatlantyckich, również gospodarczych. No te wojny celne, to co robi Trump, który traktuje Unię Europejską na równi, no powiedzmy, jeśli chodzi o przeciwnika gospodarczego i ekonomicznego, jak Chiny i inne państwa, no to należy się zastanowić, czy w ogóle na naszych oczach No nie wali się ta konstrukcja transatlantycka, bo ja przypomnę, że w trakcie pierwszej kadencji Trumpa, pierwszą decyzją Trumpa było wycofanie się z bardzo mocno zaawansowanych negocjacji na temat utworzenia tej wielkiej strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. On to wywalił do...
20: Właśnie Parlament Europejski klepnął umowę handlową. Tak. Ale to, że się wali, to jest kompletnie oczywiste, tylko... Co z tym zrobić?
1: Nie, tylko nie w ten sposób się wali, bo wiem, że oczywiście nasze interesy gospodarcze są sprzeczne z amerykańskimi i zawsze były spory, różne były też mniejsze wojenki handlowe z różnymi administracjami, ale tutaj ta wojna jest otwarta.
21: No ale też chyba widzimy jakieś formy reakcji, chociażby to, że nie wiem, to bardziej było w momencie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli to, że nie wiem, NATO się poszerza, NATO decyduje, ta część europejska NATO jednak decyduje się, okej, okay, musimy my więcej robić, my musimy bardziej ze sobą współpracować, musimy być tutaj sprawniejsi, więc to się w jakiś sposób dzieje. Znaczy to trochę ale taki strach przed tym, że nie można tylko polegać na Stanach Zjednoczonych, on wywołuje jakieś reakcje.
20: Pytanie, fajnie,
21: czy za szybkie, czy za wolne.
20: Że ci koledzy amerykańscy mogą nam pomóc w różnych sytuacjach, ale niczego chyba już nie warto na tym budować, prawda?
1: Nie, no, wiem, że Europa sama się musi, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć.
20: No dobra, to ogarniamy się teraz ku informacjom. Za chwilę wracamy i porozmawiamy już o czymś, nie wiem, ale chyba bardziej pozytywnym.
5: Autopromocja.
6: Łukasz Orbitowski to przedstawiciel pokolenia 50-latków, pisarzy, którzy do mainstreamu literatury pięknej w Polsce przyszli od strony fantastyki i fantazy. Zapraszam na spotkanie z Łukaszem Orbitowskim w Pisarkach i Pisarzach w sobotę po godzinie 15. Mikołaj Lisut.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
16: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To raczej zmiana decyzji o wstrzymaniu rotacji niż dodatkowi żołnierze, którzy trafią do Polski. Tak najnowszą decyzję Donalda Trumpa w sprawie rozmieszczania wojsk amerykańskich w naszym kraju skomentował w poranku TOK FM Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego.
19: Nie będzie więcej, a może być ten stan nieco uszczyplony, bo Amerykanie mogą ten komponent wojsk lądowych, brygadę pancerną, zamienić na odpowiednie ekwiwalent, na przykład w postaci dodatkowej baterii Patriot, której tutaj rozwiną w Polsce, lub jakiegoś komponentu sił powietrznych. A więc to się nam bardziej przyda niż ta brygada pancerna, naprawdę.
18: Donald Trump kilkanaście godzin temu ogłosił, że do Polski trafi dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw ma się pojawić dziś. Przepisy pozwolą urzędom stanu cywilnego na uznawanie małżeństw par jednopłciowych, które zawarte zostały za granicą. Nad ostatecznym kształtem rozporządzenia resorty pracowały od stycznia. Do tej pory w aktach małżeństwa znajdowały się rubryki mężczyzna i kobieta. Rozporządzenie umożliwia zmianę tych pól, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
20: W tej chwili urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
18: Zmiany są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał polskiej administracji respektowanie unijnego prawa. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że urzędy stanu cywilnego muszą umożliwić transkrypcję małżeństw zawartych legalnie na terenie Unii Europejskiej. Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed niedzielnym referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach kampania coraz częściej przenosi się z internetu na salę sądową. Zapadły już 3 głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, mówi Jan Hoffman, przewodniczący inicjatywy referendalnej.
17: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja jako córka radnego miasta Krakowa i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
18: Politycy Koalicji Obywatelskiej mieli przekroczyć granice dopuszczalnej krytyki. Chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, chłodniej tylko na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 44 minuty po 8. Mamy chwilkę jeszcze, żeby porozmawiać z komentatorami Darią Szachebi z Dziennika Gazety Prawnej, Agnieszką Wiśniewską z Krytyki Politycznej i Romanem Emilskim z Gazety Wyborczej. Chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę porozmawiali o tym, jak bardzo, w moim odczuciu, i dlaczego i co z tego wynika, ta ostatnia Sumut Flotylla, porwana wraz z załogą i tak dalej, tak, na Morzu Śródziemnym przez Izrael, jak bardzo ona zmieniła, środowisko polityczne wokół Izraela.
22: A czy nie jest tak, że bardziej wypowiedź, ta taka skandaliczna wypowiedź,
21: no
22: na
21: właśnie
22: ten temat, czy jest tak, że bez tej wypowiedzi byłaby tak mocna reakcja polskich władz? Wydaje mi się, że nie.
21: Nie wydaje mi się, przecież to była 7 albo 8 flotylla, druga Sumut.
23: No, ale przypomnijmy
21: Daria
23: sobie Franka Starczewskiego i przypomnijmy sobie wypowiedzi wtedy, to chyba był ten słynny wywiad taki Grabca, zdaje się, w TVN24, który...
21: Że to nie w naszym imieniu Franek tam płynie.
23: No wyśmiał go. Wyśmiał go, a teraz nagle się okazuje, że można i wezwać attaché, i można zakazać wjazdu ministrom izraelskim. I ja nie uważam, że to coś było szczególnego w tej akurat odsłonie flotylli, tylko myślę, że to była...
21: Ale efekt jest szczególny. No.
23: I to z drugiej strony, która przelała czarę, no bo... Ten prawicowy izraelski rząd już do tego stopnia się rozwydrzył, że to, co zazwyczaj pokazywał do wewnątrz, nagle wypłynęło gdzieś do zewnątrz. No i tu
21: wybiło
23: przegrali.
21: Wybiło po prostu.
23: Tak.
21: No dobrze, to jest, bo dla mnie oczywiście i ton, w jakim Radosław Sikorski się wypowiada, jest zupełnie inny i
22: zaskakujący.
21: To jest inny
22: ton niż ten, który pamiętamy, nie płyńcie tam, bo ja nie mam żadnych ludzi na wymianę.
21: Tak. Jest.
24: Znaczy tak, jak wiecie, bo to mówiłem publicznie...
21: Ale tylko dorzucę jedno jeszcze. I ten ambasador amerykański przecież tak w Izraelu, który no też przekroczył wszystkie granice dyplomacji amerykańskiej. Ale ja go wcale nie chcę go po imieniu, bo to nieważne. Ważne nie, tylko no, ważne, ambasador jest, Stanów Zjednoczonych.
24: Akurat
21: Izraelu
24: jest ciekawą postacią. Natomiast ja chcę zacząć od tego, że moje zdanie na temat tych flotylli tutaj znacie, mówię je publicznie i mówiąc delikatnie, nie chcę w nie wnikać, jest ambiwalentny, tak to ujmijmy. Natomiast działania rządu Izraela, obecnego rządu Izraela, w których są, no, trzeba powiedzieć wprost, dwaj faszyści, bo mówię to o Ben-Gwirze i Smotriczu, naprawdę, to oni mają poglądy faszystowskie. I tutaj też podpieram się autorytetem Konstantego Geberta, którego dzisiaj tutaj nie ma, którego pozdrawiamy, który bardzo ostro...
21: Pozdrawiamy, oczywiście.
24: Napisał świetny tekst w Kulturze Liberalnej dotyczący Ben-Gwira i w ogóle tej sprawy wprowadzania tej ustawy o karze śmierci dla terrorystów, który tak naprawdę można skazać tylko Palestyńczyków. Nie da się nam właśnie Izraelczyka nawet gdyby dokonał nie wiadomo jakiego zamachu skazać. No to jest coś niebywałego. Znaczy, ten rząd Netanyahu powoduje, że Izrael wpada w coraz większą izolację światową, bo przypomnijmy, nawet Niemcy, którzy zawsze byli bardzo powściągliwi ze względów historycznych, to jest oczywiste dla nich, byli tutaj adwokatem największym w Unii Europejskiej, w Europie.
21: Skończył im się lukier.
24: No dokładnie, no dokładnie. A już nie mówię o Polsce, bo Polska też zawsze była adwokatem.
21: No mega poprawna. Izraela.
24: No mega poprawna, tak, ale to nie można takich
21: no
24: rzeczy,
21: to jak warto mówi pamiętać, Węgwir, że jeszcze rok
24: robi
21: temu.
24: Węgwir, czy Smoczycz, tolerować, bo jedno to jest wypowiedź, no, bo Agnieszka mówi, że ta wypowiedź, znaczy na mnie największe wrażenie zrobiła ten jednak filmik, gdzie Bęgwir się pojawia w tej hali, w których są po prostu traktowani ci ludzie z flotyli.
21: Jak zwierzęta.
24: Nieważne, co ja sądzę o pomyśle tych flotyli, ale są traktowani jak zwierzęta i Bęgwir jest z tego dumny, po prostu śmieje się.
21: Cieszy się.
24: To przypomina, przepraszam bardzo, to przypomina no, najgorsze jakieś faszystowskie
23: ale
24: metody.
23: Ale to nie jest
24: no.
23: nic nowego.
24: Ja
21: Daria,
24: wiem, że to nie jest
21: Daria,
24: nic nowego, to ale
21: jest...
24: to się przebiło
21: Daria.
24: Po prostu teraz, tak?
23: Tak, no i ja się z tego cieszę, że to się w końcu przebiło, że w końcu ktoś to widzi, bo ja mam poczucie, już też o tym rozmawialiśmy, ale że ja... osoby zainteresowane tym, osoby, które jakoś żyją tym, co się tam dzieje, mają tą bańkę w social mediach, gdzieś w dostępnych źródłach informacji, czy się tym po prostu interesują i czytają te teksty, widzą te zdjęcia, widzą te nagrania. Ale do mainstreamu to się nigdy nie przebijało, wręcz był, ja czułam taki opór, że no nie pokazujmy tego, nie przesadzajmy, może nie bądźmy, no to
21: nie
23: są
21: epatujmy.
23: Drastyczne sceny. Szczególnie podczas ludobójstwa w Gazie, gdzie te sceny były naprawdę wstrząsające, no i to chyba wszyscy widzieliśmy i to
21: jeszcze widzieliśmy, ale tych na przykład z zachodniego brzegu już media nie pokazują, prawie żadne.
23: No właśnie, tak, a to co media. Się tam dzieje jest absolutnie
24: problem
23: wstrząsające.
24: Też jest,
23: no.
24: Problem jest też oczywiście z obecnością mediów, czy te w Strefie Gazy. Ja... tutaj takiego mocnego słowa jak ludobójstwo nie używano, pewno zbrodnie przeciwko zbrodnie wojenne, absolutnie. Tam chodziło i krytykowaliśmy bardzo ostro i krytykujemy rząd Netanyahu. On naprawdę robi bardzo złą robotę dla Izraela na arenie międzynarodowej. A już tacy ludzie jak Bęgwir, który po prostu robi sobie imprezy po uchwaleniu tego prawa o karze śmierci dla terrorystów, gdzie po prostu są dumni z tego, że mają po prostu tort z szubienicą. Po prostu no, takie symbole się przebijają w świecie. Znaczy naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego, jak ten rząd dzisiaj izraelski wygląda. Ja mam nadzieję, że te wybory, które, nie wiem, czy ich data została już wyznaczona.
21: We wrześniu albo w październiku.
24: Ale że one się odbędą
21: może,
24: i oni naprawdę
21: chyba, że...
24: te wybory przegrają. Na razie te sondaże są takie 50-50, nazwijmy to, bo tam języczkiem uwagi będzie prawdopodobnie partia arabska, która może zdecydować. No ona nie pójdzie z tymi faszystami oczywiście nigdy, nie? I z Netanyahu oni by się na to nie zdecydowali.
21: No ale też wiemy, że dla demokratów izraelskich z kolei sojusz z partiami arabskimi jest bardzo groźny politycznie.
24: Oczywiście, jeszcze w tej sytuacji takiego napięcia nacjonalizmu, który ten cel naprawdę trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ja się cieszę bardzo, że jest decyzja i ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosa Sikorskiego i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, po prostu nazwania rzeczy po imieniu. Bęgwir jest persona non grata.
21: No tak, wiesz, to już jest tak,
24: to jest symbol,
21: tak biało-rękawiczkowa historia. Ja wiesz, myślę, że troszkę próbujemy, to jest taki rodzaj greenwashingu, próbujemy troszkę jakby zareagować, ale tak naprawdę sprawa jest skrajnie poważna.
24: No tak. No.
21: Bo to jest państwo stowarzyszone, kurczę, z Unią Europejską. Gdyby było stowarzyszone z Unią Afrykańską, dobra, tam są tacy członkowie, ale to jest Unia Europejska, tak?
24: I... więcej, nawet ze względów oczywistych, żeby, no bo to jest historycznie gra nawet w eliminacjach mistrzostw Europy piłkarskich, na przykład i innych sportów.
21: I w dalszym ciągu gra.
24: Gra, tak.
21: I w dalszym ciągu występuje
24: inne
21: na Euro...
24: państwa byłyby karane za tego typu...
21: Na Eurowizji.
24: Tak.
21: I mi się wydaje, że na pewno jest taki moment, że nie uratujemy idei Izraela w sensie historycznym, jeżeli nie będziemy w stanie stanąć przy elementarnych wartościach, które leżały, też trzeba powiedzieć, u początków tego państwa, czyli w prawach człowieka. Ja wiem, że oni zaczęło się od nagły, że wybuchy terrorystyczne, zamachy na brytyjskich i tak dalej.
24: Nie, to
21: na mandat brytyjski wszystko jest złożone. Ale jeżeli nie wrócimy...
24: rządem, który robi...
21: Ale to nie jest tylko ten rząd.
23: Jest tylko rząd.
21: To jest społeczeństwo, które te rządy wybiera. To jest bardzo poważna sprawa, mi się wydaje. O
23: rządy
21: musimy
23: zmieniają
21: mówić...
23: społeczeństwo. No to są też takie... My to, no, nie wiem, czy jak mówimy o Trumpie, czy jak mówimy w ogóle o różnych politykach. Znaczy, że jak się przesuwa... Jak rządzący przesuwają granice, to społeczeństwo widzi, że można przesuwać granice. I to się też tak, wzajemnie napędza.
24: A
23: nienawiścią napędza. Łatwo jest bardzo grać.
24: No wiesz, to jest... populiści, nacjonaliści to robią na całym świecie, nie w Polsce też.
21: Ale z różnym skutkiem. A tu rzeczywiście odnieśli wyjątkowy sukces.
23: jak walczysz z zewnętrznym wrogiem, to sytuacja jest jednak trochę inna. A tu w przypadku Izraela oni są w stanie takiej psychologicznej, permanentnej wojny z wrogiem wewnątrz, na którego cały czas trzeba uważać. I nienawiść, którą sobie wyrobili przez ten czas, oczywiście też poprzez działania rządu, propagandę i tak dalej, ale ona jest, no i nie można jej ignorować.
24: Nie, to ja tego nie ignoruję. W ogóle to państwo się bardzo zmieniło. Pamiętajmy, że dzisiaj około 25% obywateli Izraela ma korzeń lub urodziło się na terenie byłego Związku Sowieckiego. Oni tam są ściągnięci w lat 80., 90. tak i nawet jest. Później. I na tym na przykład zbudował przecież swoją karierę polityczną Avigdor Lieberman, pierwszy, który założył w ogóle partię Nasz Dom Izrael, a sam się urodził w Białorusi. Zresztą bardzo lubi tam spędzać wakacje, przynajmniej lubił, bo się tym chwalił Łukaszenki.
21: Pozdrawiamy, tak.
24: Tak. I on, pamiętajmy, jakbyśmy się oburzali, bo on był pierwszą osobą, która dostała, to był
21: pytanie jest
24: przyjazdem na teren Unii Europejskiej.
21: Pytanie teraz jest...
24: Natomiast Smotrycz i Bengwir to są przy nim, to w ogóle są...
21: Pytanie teraz mi się wydaje, które przed nami stoi, jak, w jaki sposób wspomóc to, co jest jeszcze nadzieją w Izraelu i w jaki sposób osłabić to, co dla mnie jest na przykład przerażające dziś, tak? Umowa stowarzyszeniowa, czy usunięcie Izraela, zerwanie umowy stowarzyszeniowej, albo jak wczoraj apelowała Portugalia, zawieszenie umowy stowarzyszeniowej. Czy to jest dobra droga, czy niedobra? Czy zerwanie, co w każdym innym przypadku byłoby oczywiste, relacji z izraelskim przemysłem obronnym byłoby dobre dla Izraela, dla demokratyzacji Izraela, czy niedobre? Co my możemy zrobić?
23: Dla mnie, to znaczy wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są jakąś oczywistą konsekwencją łamania prawa międzynarodowego. I to wydaje mi się, że tu nie ma o czym rozmawiać, trzeba po prostu to zrobić. Ale może trzeba się też zastanowić, jak pomóc ofierze, bo to jednak Palestyńczycy są ofiarą tych zbrodni i może trzeba się zastanowić, jak tam wzmocnić i w jaki sposób tam wzmacniać. I nie tylko mówię o takiej zwykłej pomocy humanitarnej, ale o tym, żeby to społeczeństwo miało w ogóle szansę wyjść z tej wielkiej traumy, która je spotkała.
21: No tak, ale jeżeli Izrael się nie uspokoi...
24: Wchodzimy na inne pole minowe, czyli Hamas. Dlaczego Hamas ma takie poparcie i miał poparcie w Strefie Gazy? Dlaczego robił to, co robił? Dokonał 7 października 2023 roku tej masakry. Więc sytuacja rzeczywiście jest bardziej skomplikowana. Wiem, że możemy wracać historycznie tam oczywiście, ale tego nie możemy pomijać. Hamas został też wybrany rękami palestyńskimi. Gdyby były wybory w ogóle też na zachodnim brzegu, Hamas by te wybory wygrał. No takie są...
21: No tak, ale trzeba pamiętać, że kiedy polityka izraelska była inna, to wygrywał Fatah, który był innego, czy jest innego rodzaju organizacją.
24: Że siła Hamasu wyrosła na tym, że Izrael w roku 2008 postanowił wycofać się zupełnie ze Strefy Gazy. Siłą wycofał swoich osadników stamtąd, burząc w ogóle osady izraelskie i wtedy Hamas doszedł do władzy.
23: No tak, tylko
24: w wolnych wyborach.
23: Tylko wiesz, rozmawiamy o Strefie Gazy, która nie była jakimś miejscem, do którego można, w którym się można było w sposób prosty przemieszczać, więc wydaje mi się, że ta sprawa nie jest taka prosta.
21: No więc w ogóle nie jest prosta.
24: Mała poprawka, ale... bo mi się też przypomniało, dostałem tutaj ten, że Lieberman urodził się w Mołdawii, a lubił spędzać się w tym, tak, na terenie sowieckiej Mołdawii.
21: Naprawdę moja wdzięczność wobec naszych słuchaczy, którzy rygują nasze błędy i podrzucają myśli, jest bezgraniczna. Bardzo dziękuję anonimowemu lub anonimowej. Ale my nie zmienimy sytuacji, całej sytuacji. Pytanie jest natomiast o to, jak możemy się zachować przyzwoicie, nie szkodząc. I nie odpowiemy już dzisiaj na to pytanie, ono z nami zostaje.
24: Tak, zobaczycie, co zrobi Trump przed wyborami w Izraelu, jakie będzie poparcie tam dla Netanyahu i tak dalej, ze strony administracji amerykańskiej.
21: Mam nadzieję, że się mylisz, ale...
24: Nie,
23: obawiam się, że
21: rozum mówi, ale rozum mówi, że możesz mieć rację. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jar Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Emilewski, Gazeta Wyborcza, byli z nami. Dzięki. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo dziękuję. O 9:00 informacje TOK FM, po nich magazyn Owczarek, na który zaprosi Cezary Łasiczka. Życzymy dobrego piątku i tak dalej, i tak dalej.
0: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na magazyn Owczarek zaraz po informacjach. A tam... Powraca temat sztucznej inteligencji. Wczoraj zobaczyłem sobie w internetach taki zabawny obrazek. 4 osoby, jedna pisze książkę przy pomocy AI, druga poprawia, redaguje książkę, trzecia mówi, proszę, pomóż mi streścić, a czwarta mówi, napisze recenzję na temat tej książki. No więc wiemy już, że studenci korzystają ze sztucznej inteligencji, ale wiemy też, że wykładowcy mają swoją własną broń i dzięki sztucznej inteligencji starają się rozkminić, kto korzysta, więc walka sztucznych inteligencji, a ludzie sobie siedzą i kibicują. Zapraszam do programu Owczarek, dziś także Popczarek i Poetycki Piątek. Będzie się działo.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka,
25: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
29: Tak, tak.
28: Od 6 do 9?
29: Od 6 do 9 w Rzepce.
28: Za 6,99 i że na bogato.
29: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
28: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
29: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
28: Dokładnie.
30: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
31: Uwielbiam rysowanie.
32: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
33: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Sekretarz generalny NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Osoby chore na Alzheimera i Parkinsona, a także ich opiekunowie są pozostawieni sami sobie, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. O wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski poinformował prezydent Donald Trump. Decyzja zapadła po tygodniu burzliwej dyskusji na temat redukcji amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Kancelaria prezydenta ocenia, że jest to przede wszystkim efekt dobrych relacji między prezydentami Donaldem Trumpem i Karolem Nawrockim. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, jak te doniesienia komentują politycy rządzący.
35: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz
6: Kamysz mówi, że decyzja prezydenta Stanów o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, tu cytat, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest żelaznym sojusznikiem. Politycy rządzący starają się nie ogłaszać sukcesów w tak pompatyczny sposób, jak to robią prezydenccy ministrowie, bo chyba zdają sobie sprawę, że decyzje Trumpa potrafią być podejmowane pod wpływem chwili. Na Donalda Trumpa wpływ ma też sytuacja wewnętrzna w Stanach, mówił w TOG FM profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki.
7: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4000 żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką ze strony całego spektrum politycznego Stanów Zjednoczonych, więc tutaj te czynniki sprawiły, że Donald Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
6: Rządzący w Polsce mówią też o zespołowej pracy całej klasy politycznej wykonanej w ostatnich dniach. A przypomnijmy, że też w Waszyngtonie byli dwaj wiceministrowie obrony. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski rozmawiali z kongresmenami i z wojskowymi.
18: Maciej Kluczka był z nami, bardzo dziękuję. Sekretarz generalny NATO podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Jednocześnie Mark Rutte zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań też na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. A raport NIK-u przejrzał Błażej Kulesza.
8: NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często pozostawieni są sami sobie.
9: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych, standardowo dostępnych dla osób chorych i starszych.
8: Ostatnia kontrola NIK miała miejsce 10 lat temu. Od tego czasu niewiele się zmieniło.
9: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
8: Przez dwa lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono m.in. szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych chociażby przez Ministerstwo Zdrowia. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Awantura w krakowskim samorządzie na ostatniej prostej przed referendum. Wczoraj miała odbyć się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, której zwołania chciała opozycja. Koalicja i Nowa Lewica odmówiły w niej udziału i do sesji nie doszło. Była za to awantura. Paulina Nawrocka.
10: Radni mieli debatować nad planem ogólnym miasta i strategią rozwoju Krakowa. Zdaniem klubów Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy zwoływanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie nie było zasadne, mówi Grzegorz Stawowy z Koalicji Obywatelskiej.
11: Mieszkańcy Krakowa zasługują na rzetelną i spokojną dyskusję o problemach. Zasługują na to, żeby problemy były analizowane i omawiane nie w gorączce referendalnej, nie na kilkadziesiąt godzin, na kilka dni przed referendum.
10: Radni opozycji zarzucili oponentom tchórzostwo i brak szacunku do mieszkańców, mówi Michał Drewnicki z PiSu.
12: Sądzę, że tylko to wzmocniło tematy referendalne i tendencję, by pójść na referendum i odwołać władzę.
10: Referendum w najbliższą niedzielę. Krakowianie podejmą decyzję w sprawie odwołania prezydenta, ale i całej Rady Miasta. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
18: Każdy powinien móc wypożyczyć sobie książkę, przekonują bibliotekarze z Gdyni, którzy do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać mogą z niej osoby mające problemy z poruszaniem się. A więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
13: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
14: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
13: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
14: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
13: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: 5 bez opadów, z wyjątkiem północnego wschodu, ale tam będzie padać słabo i przelotnie. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich na wybrzeżu, tam około 16.
1: Reklama.
0: Najważniejszą inwestycją dla dzisiejszych 30-latków są relacje. Jak żyją i kochają współcześni 30-latkowie? Pytamy naszą ekspertkę, panią Edytę Tararuj z PKO Banku Polskiego, dzięki któremu powstał niezwykle interesujący raport 30+, o życiu i zwyczajach współczesnych 30-latków.
2: To pokolenie podchodzi do życia w nieco inny sposób niż starsze generacje. Jak pokazuje badanie, praca czy stan konta nie decydują o ich szczęściu.
0: Co dla nich jest sukcesem?
2: Głównie relacje, zdrowie i życiowa równowaga. Pokolenie 30+ chce cieszyć się życiem każdego dnia, a nie czekać, aż wreszcie dorobią się statusu i majątku.
0: Czyli ważna jest jakość życia.
2: Zdecydowanie. Najważniejszym kryterium dobrostanu i najlepszą inwestycją dla współczesnych 30-latków są właśnie relacje. To one dają poczucie sensu, stabilności i bezpieczeństwa w szybko zmieniającym się świecie.
0: Raport 30+ o pokoleniu współczesnych 30-latków powstał dzięki PKO Bankowi Polskiemu.
1: Reklama.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry. Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Jesteś studentem? Nie uczyłeś się? Masz do napisania egzamin, licencjat albo magisterkę? Za chwileczkę nauczymy, jak napisać i nie dać się złapać, czyli kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć, część pierwsza. A kochana to oczywiście pani doktor Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: No bo pani jest jak gdyby w tej walce dobra ze złem.
4: Tak,
3: i to
4: nierównej.
3: Ale być może kiedyś ta walka była pomiędzy różnymi stronami, a dzisiaj rozumiem, że ta walka jest pomiędzy aplikacjami, algorytmami, a po jednej stronie siedzi przykładowy student, po drugiej stronie siedzi przykładowy wykładowca i każdy z nich ma do swojej dyspozycji narzędzia i te narzędzia sprawdzają inne narzędzia. Czyli jedne narzędzia sprawdza, czy to drugie zostało napisane przez narzędzie, czy przez osobę przy pomocy narzędzia, albo może przy pomocy innego, a tamto mówi, to ja chcę takich narzędzi, żeby tamto narzędzie się nie zorientowało.

0: w komentarzach stwierdziła między innymi, że to nie jest kwestia tego, czy to ją cieszy, czy napawa rozpaczą, że sztuczna inteligencja tak mogła pięknie to napisać, bo w edukacji nie chodzi o wypracowanie, tylko o rozwój jednostki.
1: No tak, tak rzeczywiście jest, tylko w momencie, w którym akurat to, o czym pan redaktor mówi, czyli ten eksperyment z napisaniem matury przez model językowy, no też pokazuje w ogóle sens egzaminu maturalnego. Tam zresztą,
0: czyli że nie ma żadnego?
1: No, że on jest trochę nie dzisiejszy, dlatego że egzamin maturalny, ten eksperyment, który recenzowała pani doktor Korczak, on nie sprawdza czynnika ludzkiego, tylko umiejętność odtwarzania pewnych wzorców i schematów, za które są po prostu punkty, więc tutaj sztuczna inteligencja poradziła sobie super, ale rzeczywiście w edukacji, w pedagogice, w wychowaniu chodzi o ten element ludzki, o uczenie kreatywnego myślenia, współpracy, komunikacji, o rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych. No jeśli tu oddajemy się we władze sztucznej inteligencji...
0: Zaraz, pani doktor, no ale we władze, no bo to trochę tak jakby pani, nie wiem, karała ósmoklasistę, że nie ma prawa jazdy, ale potrafi jeździć samochodem. Na pewno mu się to nie przyda w życiu, prawda?
1: Tylko pytanie, czy on rzeczywiście tam samodzielnie jeździ, czy został dowieziony, tak?
0: No ale jasne. No i teraz tak, zobaczmy. Świat, nowy świat przed nami, otacza nas nowy świat. Już my w ogóle nie wiemy, o co w tym świecie chodzi. I teraz, czy ktoś, kto cudownie spromptował, użyję brzydkiego słowa, model językowy, żeby wypluł, to kolejne słowo, atrakcyjną pracę, która zachwyci egzaminatorów, ma większe szanse w świecie, czy ten, kto przyjdzie i powie, czyli jest zacniej, skoro duch się kłoni, niż kiedy w pełnym złego oceanie, coś tam, nieszczęściu się broni, umrzeć to zasnąć.
1: Wydaje mi się, że to się zmienia i że to jest ostatni moment na takie cwaniactwo LLM-owe, czyli żeby dostarczać nam, egzaminatorom czy nauczycielom, takie prace, bo to jest bardzo efektowne i my rzeczywiście w tych pierwszych momentach, kiedy czytaliśmy takie prace, myśleliśmy, wow, ale elokwentne, wow, ale literatura. A teraz, kiedy sprawdzamy pracę, szukamy tam, zresztą tak jak doktor Korczak, szukamy tam czynnika ludzkiego. I cieszą nas prace, czy cieszą nas takie wytwory naukowe, w których pojawiają się błędy, w których pojawiają się niepełne albo kulawe zdania.
0: No dobra, czyli świetna praca AI, teraz proszę wrzuć co 10 zdań błąd, żeby niech pani doktor...
1: Niech to popachnie człowiekiem. Tak. No ale też dosyć łatwo jest, państwo, którzy, to taka przestroga, ale poza anteną rozmawialiśmy o tym, że może zrobimy taki poradniczek, jak nie korzystać z AI.
0: Tak będzie w drugiej części naszej rozmowy, ale mnie to, powiem szczerze, zastanawia, że protestuje nauczyciele i wykładowcy.
1: Tak.
0: Dlatego, że powinni protestować, wie pani kto?
1: Kto?
0: No ci, którzy za pieniądze tę pracę pisali do tej pory.
1: Przecież to im pracę zabrał
0: AI.
1: Tak. Ogromny rynek rzeczywiście.
0: Ci, którzy te magisterki pisali, licencjaty.
1: Ale oczywiście przecież to takiego, nic takiego się nie działo. Nie możemy mówić takich rzeczy na głos. Nic takiego się nigdy nie wydarzyło. Ale protestują nauczyciele. Zwłaszcza protestują nauczyciele, akademicy, którzy pracują w zawodach społecznych. To znaczy ci, którzy uczą pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, psychologów. Czyli ludzi, którzy w przyszłości mają pracować z człowiekiem, a nie tylko z dokumentem, a nie tylko z papierem. Dlatego, że dla nas tak naprawdę kluczowe w kształtowaniu kompetencji zawodowych jest umiejętność pracy z drugą osobą, a nie pokazanie nam, że fantastycznie posługuje się maszyną do pisania tekstów.
0: No dobrze, ale jeżeli tego się ode mnie wymaga, no to czy można mi się dziwić, że staram się... zaspokoić wykładowców. Tak, jeżeli chcą ode mnie zgrabnie napisanego wypracowania na temat, który nie dotyczy świata, tylko właściwie nie wiem czego, no to...
1: Tak, ale wykładowcy, proszę państwa, my nie śpimy pod kamieniem w piwnicy. My też
0: nie wszyscy,
1: ale już coraz więcej nas przychodzi przez to przebudzenie. My też, nie zmieniając wymagań, zmieniamy też trochę kryteria. To znaczy, to już nie jest moment, w którym wykładowcy będą zadowoleni, że dostają bardzo długą, wyglądającą na pieczołowicie przygotowaną pracę. My z tego nie będziemy zadowoleni, dlatego że rzeczywiście, no niestety, prawdopodobieństwo statystyczne, że ta praca wyszła z maszyny, jest bardzo wysokie, więc raczej wolimy już sprawdzać studenta w praktyce, wracamy do egzaminów ustnych. Proszę państwa, jesteśmy znowu w latach 80., jakby komputerów nie było i znowu zaczynamy rozmawiać o przeczytanych tekstach, o analizach danych tematów, o tym, co student, studenci

0: ci zrozumieli z tego, co się pojawiło na zajęciach. To zaczyna się znowu liczyć.
1: Ja bym poszedł jeszcze w innym kierunku. Kiedyś nabyłem w Londynie taką książkę, która się nazywa 100 najważniejszych książek w haiku. I teraz każda z tych pozycji, czyli nie wiem, tam w poszukiwaniu utraconego czasu, Frankenstein i tak dalej, każda z nich to było tylko haiku. Czyli trzeba było całą esencję uchwycić w takiej minimalistycznej formie. No, gdyby na przykład pani powiedziała, dobrze, to zamiast jakiegoś długiego egzaminu, proszę pan Tadeusz jako haiku.
0: No, to bardzo trudne zadanie.
1: No, maszyna chyba by się wyłożyła, czuję.
0: Maszyna by się wyłożyła. Maszyna również wykłada się na takich sformułowaniach, jak proszę powiedzieć mi, co jest dla pani, pana najważniejsze w tym materiale. Co pana lub panią poruszyło. Co jest dla pani kontrowersyjne.
1: Proszę notować.
0: Zwłaszcza przy egzaminie ustnym jesteśmy w stanie, czy przy rozmowie indywidualnej, jesteśmy w stanie natychmiast stwierdzić, czy ktoś z tym tekstem, czy z danym zagadnieniem egzaminacyjnym rzeczywiście miał do czynienia, czy przygotował sobie gotowe odpowiedzi pod klucz generowany przez sztuczną.
1: Tak, no oczywiście studenci i uczniowie są wdzięczną taką tarczą, którą można walić, ale jak patrzę na różnego rodzaju tak zwane inby internetowe dotyczące bieżących wydarzeń, to jakimś dziwnym trafem zdarza się, że osoby, które w mediach, które w serwisach społecznościowych produkują takie długie, sensowne, pięknie argumentujące elaboraty, potem na nagraniach po prostu brzmią, jakby się dopiero co przebudzili. I tak myślę, to naprawdę jest ta sama osoba, która mówi, a potem po prostu produkuje jakiegoś Prusta?
0: Tak, no zdarza się, że miewamy tremę, ale no niestety coraz częściej zdarza się, że mamy jakąś internetową personę, która jest wytworem dobrze sprompotowanego asystenta w sztucznej inteligencji. No ale rzeczywiście te teksty, my pomału też, zwłaszcza ludzie, którzy czytali teksty dużo, tu się naprawdę kłania nawet czytanie lektur szkolnych i obcowanie z tekstami kultury, to widać. To znaczy my jesteśmy w stanie, pan redaktor i pewnie państwo jak słuchacie, też jesteśmy w stanie dosyć szybko złapać się na tym, ale to przecież nie jest, to jest AI. To nie jest prawdziwy tekst.
1: Wie pani co, czasami wolę AI niż niektórych polskich autorów i autorki.
0: No tak. Pozostajemy się milcząco zgodzić.
1: Dobrze, powrócimy po informacjach. Poradnik, jak używać modeli językowych i nie dać się złapać. Radzi pani doktor Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelni Korczaka. Informacja 9.20.
2: Autopromocja.
3: Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek. Cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna.
4: Bycie mamą dzisiaj łatwe nie jest.
5: Społeczna presja.
4: Wieczne poczucie winy.
5: Wszechobecne dobre rady.
4: Porozmawiamy o tym w audycji Czas Rodziców.
5: W sobotę po 13 w TOK FM.
4: Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Sekretarz generalny NATO podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Jednocześnie Mark Rutte zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Kilkanaście godzin temu prezydent Donald Trump napisał w swoim serwisie True Social, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut, która opuściła wczoraj Izrael, jest już bezpieczna, ich stan jest dobry, zapewnił w Tok FM rzecznik polskiej selekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Flotylla organizowana przez Koalicję Ruchów Propalestyńskich po raz pierwszy wyruszyła z portów śródziemnomorskich we wrześniu zeszłego roku. W ostatnich dniach do Strefy Gazy zorganizowano kolejny konwój. Marynarka Izraela przechwyciła część statków wchodzących w jego skład. To będzie trudny sezon, bo zbiory sadów będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią reporterowi Tok FM Tomaszowi Fęskę, mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
7: Powód wymarł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina. Wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Także będzie zagramanica.
8: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
7: Gdzie to wymarzły jabłka? Nawet nie dało to nic, że one były mrożone, bo to są takie specjalne te, że to mrozi jabłko w nocy, woda, ale to nic nie dało. Temperaturę swoje zrobiło. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
9: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
6: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić. Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Piątek w całym kraju z małym i miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, z wyjątkiem północnego wschodu. Na termometrach od 18 do 23 stopni zobaczymy. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam około 16. Teraz jeszcze raport smogowy. Centrum Warszawy dziś z nie najlepszym powietrzem. Na mapie smogowej tylko stolica świeci dzisiaj na żółto. W pozostałych miastach i w pozostałych regionach jest dobrze lub bardzo dobrze.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: W studio pani dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelni Korczaka. Także i rozmawiamy o modelach językowych, o sztucznej inteligencji, o narzędziach, których używają studenci i wykładowcy także. Wykładowcy do swojej pracy, ale także do sprawdzania tego, czy studenci nie używają. No więc tak, jeżeli ktoś planuje oszczędność czasu, racjonalnie podchodzi do swojego czasu i mówi, oj, tam będę czytał, i potem myślał, a potem pisał, bez sensu. Po prostu spromptuje program, algorytm i niech mi wypluje. To, uwaga, żeby nie dać się złapać, numer jeden na liście, a przekonała się o tym boleśnie pewna dziennikarka z Warszawy. Od czego, pani doktor, zaczynamy?
4: No może od generowania całych prac i istniejących książek.
10: Tak, czyli przypisy.
4: Czyli tego nie robimy. Czyli rzeczywiście, jeśli piszemy, jeśli państwo piszecie pracę, jeśli piszemy pracę, to rzeczywiście staramy się zorientować w temacie, w którym jesteśmy i zaczynamy od fizycznego kontaktu z książką. Nawet nie przez ekran, tylko rzeczywiście wysilamy się, idziemy do biblioteki albo kupujemy sobie dowolną książkę na dany temat i sprawdzamy, co tam ciekawego się dzieje i naprawdę nawigujemy po literaturze tematu w takim oldschoolowym stylu.
10: Podpowiedź, protyp tak zwany. Książki, które w Polsce się ukazały, mają tak zwany numer ISBN i można sobie, jest nawet baza tych numerów, więc można sobie sprawdzić, czy dana książka istnieje, czy dany autor taką książkę napisał. A poza tym, jeżeli sobie taki numer ISBN wrzucimy do edytora tekstu, to często edytor tekstu nam zasie, mówiąc i po prostu wypełni wszystkie inne pola, czyli autor, wydawca, rok wydania i tak dalej, i tak dalej. Co bardzo przydaje się przy pisaniu właśnie tego typu prac.
4: Tak jest. I do tego możemy używać modeli językowych, żeby nam zrobił porządek w przypisach. Możemy też tego używać do researchu. To jest też taka rzecz, która się pojawia przy pisaniu artykułów, kiedy szukamy czegoś po hasłach kluczowych i prosimy, żeby nam model językowy podpowiedział jakąś literaturę tematu. No ale koniec końców znowu wracamy do metodologii lat 90. i 80., czyli fizycznie te publikacje musimy przejrzeć i zobaczyć, co nas tak naprawdę w tym interesuje. Dlatego, że modele językowe, nawet kiedy prosimy je o to, streść mi ten artykuł, to będzie streszczało w najprostszy możliwy sposób, niekoniecznie ten, który jest nam potrzebny. My musimy to rzeczywiście po prostu przejrzeć, żeby zobaczyć, co jest nam z tego potrzebne.
10: Wyobraźmy sobie, że student zaszczędził sobie sporo czasu przygotowując pracę, pani tę pracę dostała, przeczytała i mówi: podejrzewam, że tu coś jest nie halo. Proponuję egzamin ustny. I teraz jakie ma pani przygotowane pytania, żeby dowiedzieć się, czy ten materiał został opanowany, czy został wygenerowany. Na jakie pytanie się przygotować?
4: Ja już w ogóle nie zadaję prac pisemnych. Jest to absolutnie daremny trud. Można sobie oszczędzić tego czasu. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli chodzi o pedagogikę, czy przygotowanie nauczycieli, dla nas tą kluczową kompetencją jest umiejętność wyciągania kluczowych informacji i łączenia własnej teorii, własnych pedagogii, własnych praktyk z teorią i z nauką. Więc to, co ja zazwyczaj robię w takich egzaminach, to pytam, jak pan to rozumie, jak pani to rozumie, jakie to ma dla pani znaczenie w praktyce, pytając o konkretne teorie.
10: Poszukiwaniu utraconego czasu, jak pani to rozumie?
4: Pomidor, to nie jest mój zakres tematyczny.
7: Już każdy się na to wyłoży.
4: Ale teoria rozwoju Piageta, to dla nauczycieli jest rzecz absolutnie oczywista, czy teoria autodeterminacji, no to już pytamy bardzo konkretnie o połączenie tego z praktyką, bo taki jest sens w ogóle studiowania pedagogiki. Czy jeśli chodzi o dydaktykę, czy metodykę, również prosimy o to, żeby nam to opowiedzieć językiem własnego przykładu. I to jest naprawdę, jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, taka rzecz, która nam pozwala zweryfikować, czy ktoś ma pojęcie o tym, czy absolutnie nie ma. To, co robimy, to też prosimy, mówiliśmy o tym poza anteną, wracamy do lat 80. Piszemy na karteczce A4, długopisem w sali, na niewygodnej ławce. Rozwiązujemy różne dylematy teoretyczne i różne dylematy praktyczne. W zasadzie nie piszemy już testów, dlatego że testy z łatwością, nie tworzymy testów, z łatwością w sekundę. Oczywiście można stworzyć przez model językowy, no ale jak na tym obrazku można to stworzyć i również rozwiązać. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Również przy projektach, przy pracach licencjackich coraz więcej uczelni odchodzi od klasycznych prac licencjackich.
10: W kierunku
4: projektów, czyli takich działań, które studenci muszą wymyślić, zaprojektować, przeprowadzić, przedstawić, albo po prostu egzaminów, czyli mamy listę pytań i trzeba na te pytania w czasie egzaminu odpowiedzieć.
10: O matko, to jest straszne.
4: Ciężko. Tak. Naprawdę trzeba się wtedy wykazać kreatywnym myśleniem krytycznym, kooperacją, komunikacją, tak te kompetencje 4K.
10: I pani, co mi się udało, mogę nie pochwalić, to jest dobre słowo.
4: Proszę spróbować.
10: Wyspowiadać. Kiedyś na studiach miał taki przedmiot, ale on mi w ogóle nie odpowiadał czasowo, w sensie coś innego w tym czasie robiłem.
4: Życie studenckie zdarza
10: się. I w ogóle nie byłem chyba na żadnych tych. No i okazało się, że był egzamin ustny, liczyłem na pisemny, że jakiś esej, coś, ale nie, był ustny, więc było dużo pytań. Przeglądałem te pytania i po prostu wiedziałem, że wyłoży się na każde. Dokładnie tak, no bo... ale tak się zdarzyło zupełnie przypadkowo, że przeczytałem jakiś ciekawy artykuł egzaminatora, który mnie zainteresował.
4: No to już jesteśmy w domu wtedy.
10: No i mówię, i potem mówię tak, ej, słuchajcie, czy ja mogę wejść pierwszy, bo nie będę zabierał czasu, bo dostanę po prostu dwóje, nie? Więc chciałem to mieć za sobą. Usiadłem, ja mówię, to proszę wyciągnąć pytanie. A ja mówię tak, panie profesorze, ale jaki jest sens wyciągania pytania? Przecież znamy te pytania. Wiemy, no to przecież to w ogóle nie ma sensu. No to dał pan nam pytania, to wiadomo, że każdy się przygotował. Natomiast zainteresował mnie ostatnio artykuł pana autorstwa. Mówi, tak? O, to ciekawe, to proszę mi więcej powiedzieć. No i w ogóle rozmawialiśmy o tym jego artykule, który naprawdę był ciekawy, akurat bliski mi temat, zgłębiony, jednocześnie gdzieś tam pozostawał w zasięgu, powiedzmy, tej wiedzy. I tym sposobem...
4: No i bingo.
10: No tak, ale to po prostu...
4: No ale to jest...
10: Głupi ma zawsze szczęście.
4: Nie, absolutnie tutaj, proszę się nie osądzać tak surowo. To jest też umiejętność sprawnego wyjścia z sytuacji problemowej. Ja bym to nazwała myśleniem kreatywnym, też wykorzystywaniem swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, ale tak zupełnie poważnie, to jest też bardzo wysokie wykazanie się umiejętnością analizy, syntezy, dedukcji. No to są też te procesy, które są absolutnie kluczowe, kiedy kształcimy nauczycieli i takie sprawdzanie w boju, czy człowiek potrafi szyć, czy potrafi improwizować, dla nauczycieli są absolutnie krytyczne i kluczowe. Dlatego, że w klasie szkolnej, w ogóle w czasie dnia szkolnego, nauczyciel podejmuje 100, 200, 500 decyzji i naprawdę musi improwizować. Nie da się przygotować na sztywno. To nie jest operacja kolana, która ma swoją procedurę i lecimy zgodnie z protokołem, tylko my w szkole naprawdę cały czas improwizujemy. Tak jak pan redaktor na egzaminie.
10: I w radio.
4: Też bardzo ładnie wychodzi. I musimy się tego nauczyć, a studia muszą też taką umiejętność pracowania w nieprzewidywalnych warunkach wzmocnić, utrwalić i udoskonalić.
10: No dobrze, jedziemy po studentach, jedziemy po uczniach, ale pamięta pani na przykład, bo ja pamiętam, bo kiedyś mi się udało w szkole podstawowej, a może w liceum, nieważne, jak nauczycielka na chwileczkę wyszła tam, nie wiem, po herbatę powiedzmy, zerknąć do jej podręcznika. I nagle okazało się, że pytanie, które nam zadała 15 minut wcześniej, czy typu, dlaczego Jacek Soplica tam coś tam zjadł czarną polewkę, albo nie zjadł, wszystko jedno. Miała napisane odpowiedzi. Niech uczniowie podkreślą miłość do ojczyzny, konflikt wewnętrzny i coś. Tak sobie mówię.
4: Miała klucz.
10: Serio? To przecież to były te algorytmy, którymi nauczyciele, przy pomocy których nauczyciele nas mamili tyle lat. Zemsta jest słodka, pani doktor.
4: No tak, a my byliśmy przekonani, że oni tak z porywu serca i wszystko tak autentycznie. Tak. W pocie czoła wieczorem z 7 litrem kawy
10: zadawali nam pytania, na które odpowiedzi już znali.
4: No tak, ale tak jest skonstruowany nasz system edukacji, że jednak mamy podstawę programową, mamy pewne wytyczne, które musimy zrealizować. Potem nauczyciele muszą się również z tego rozliczyć, że pewne rzeczy na lekcji się wydarzyły. No więc nie do końca, trochę bym pobroniła nauczycieli. Nie jest tak, że to wynika z tego, że mają złe intencje i chcą sobie oszczędzić czasu, tylko w taki system zostali włożeni.
10: Gdyby pani miała większość parlamentarną, konstytucyjną i poparcie społeczeństwa, to wysadziłaby pani system edukacyjny w powietrze i stworzyła nowy?
4: No, na pewno byłabym zwolenniczką tego, żeby ten system trochę jednak przebudować. No dobra, nie trochę, tylko jednak bardzo. Zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawiamy teraz, czyli sztucznej inteligencji, kryzysu samotności, tego, że szkoła przestała odpowiadać na tę podstawową potrzebę socjalizacyjną czy wyrównywania szans edukacyjnych. No i my trochę tańczymy wokół chochoła, tak? Tego, że my się uczymy do egzaminów. No nie uczymy się do egzaminów, tak? Uczymy się do tego, żeby się przecisnąć przez jakiś lejek egzaminacyjny, który gdzieś tam nam wypluje w jakichś innych instytucjach. No zdecydowanie, ale to nie jest tylko polski problem, tylko w ogóle cała Europa i cały świat ma taki, no, wielki zgryz i zadanie, co zrobić z systemem edukacji, który jest nie do końca odpowiedni do tego, w jakich czasach żyjemy. Tak, mała rewolucja by się przydała.
10: A system edukacyjny, którego państwa byłby pani najbliższy? Kto to robi najlepiej? Od kogo można się uczyć?
4: Wydaje się, że takim krajem w tej chwili jest Estonia, która jest świeżo po swojej reformie, no ale to jakby Estonia czy Finlandia, którą się dosyć często przywoływało w przykładach, bo wszyscy państwo słyszeli o fińskim cudzie edukacyjnym, Walia, ale to są kraje, które są bardzo małe, więc tam takie zwinne i kompaktowe reformy edukacji robi się bardzo łatwo, dlatego że jeśli robimy to na populacji 4-5 milionów obywateli, no to dość prosto to jest spotkać się z nauczycielami, czy wypracować jakiś społeczny konsensus. W Polsce 38 milionów 670 tysięcy nauczycieli. Wypracowanie czegokolwiek wspólnie graniczy z cudem. W te wakacje pewnie znowu będziemy się kłócić o listę lektur, no bo przecież co wakacje się o to kłócimy, więc to wcale nie jest takie proste. Możemy ponarzekać, a przyszłość jaka będzie, to zobaczymy.
10: A na liście lektur zostawiłaby pani pana Tadeusza?
4: Ja osobiście tak, uwielbiałam tę książkę, ale moje zdanie, czy zdanie tych, którzy pana Tadeusza uwielbiają, nie powinno powodować, że młodzież się z tym tekstem męczy, bo on jest dla nich po prostu za trudny.
10: Czyli pana Tadeusza zostawiamy wszystkie 13 ksiąg.
4: Tak. Jeśli pana Tadeusza, to w komplecie.
10: Bardzo dziękuję. Pani doktor Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelni Korczaka była... Woli pani gościnią czy gościem?
4: Gościnią, zdecydowanie.
10: Gościnią programu. Bardzo pani dziękuję.
4: Dziękuję również.
10: Informacje TOK FM o 9.40, już za kilka minut. Po informacjach EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Po lekturze pana Tadeusza?
11: No ostatnio nie, ale bywało w moim życiu. Miałem takie epizody, że ją czytałem, tak. I pamiętam, że dziesięcina pała. Tak? Dobrze powiedziałem teraz?
10: Młodzieńczym rumieńcem?
11: A czym to nie pamiętam, ale coś takiego było. W każdym razie, jeśli chodzi o ten EKG, to będzie szef Związku OPZZ naszym gościem i będziemy rozmawiać o płacy minimalnej i o tym, jak tam się dzieje ostatnio na naszym rynku pracy, czy lepiej, czy gorzej i dlaczego i co dalej.
10: Strasznie to ciekawe. Płaca minimalna. To dla tych, to taka, którzy korzystali, nie może być mniejsza. Z AI na egzaminie. Dobrze, informacje o 9.40.
12: Autopromocja.
13: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające, sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
12: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
15: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
22: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
27: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
28: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek reakcja szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego na decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Chcę podziękować prezydentowi USA za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie utrzymana mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Kilkanaście godzin temu prezydent Donald Trump napisał w swoim serwisie True Social, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejne 5000 żołnierzy. W niedzielę krakowianie zdecydują w referendum, czy odwołać prezydenta i Rady Miasta. Mieszkańcy głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, co w wyborach parlamentarnych. Kluczowa będzie frekwencja, która zdecyduje o ważności referendum. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Zwolennicy referendum zarzucają obecnemu prezydentowi Krakowa, Aleksandrowi Miszalskiemu, m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnianie wyborczych obietnic i sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobają im się również sposób wprowadzania i zasady strefy czystego transportu oraz podwyżki cen biletów i wydłużenie godzin płatnego parkowania. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22. Sądy otwierają swoje budynki dla zwiedzających. Dziś po południu i wieczorem można wziąć udział w nocy otwartych sądów. W ramach wydarzenia nie tylko zwiedzanie, ale także symulacje rozpraw, warsztaty i pokazy. A jutro Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, które mają przybliżyć osobom zainteresowanym prawo, instytucje państwowe i zawody prawnicze. Tegoroczna odsłona Art Warsaw zgromadziła kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata. Wystawa potrwa do niedzieli w Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedzibie ambasady brytyjskiej, mówi organizatorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka.
30: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
6: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo. Na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 16. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. 28 maja, Warszawa.
2: Już prawie 9.44 w Radiu Tok FM, czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych, na giełdzie. Dzisiaj są wzrosty, WIG20 idzie w górę o 0,7%, czyli całkiem nieźle to wygląda. Drożeją też polskie obligacje rządowe, bo ich rentowność spadła poniżej poziomu 5,90. Już jest trochę spokojniej, bo parę dni temu była powyżej 6%. I ropa naftowa dzisiaj tanieje na rynkach światowych 105 tylko dolarów za baryłkę, to jest spadek o ponad 5%, więc optymizm, można powiedzieć, dzisiaj na rynkach finansowych. A czy na rynku pracy też jest optymistycznie, czy może mniej optymistycznie w Polsce? O tym teraz będę rozmawiał z naszym gościem, pan Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z punktu widzenia związków zawodowych, to chyba w najbliższych tygodniach najważniejsza będzie kwestia płacy minimalnej, bo przed wami są negocjacje. Są wstępne wyliczenia mówiące o tym, że w przyszłym roku ta płaca może pójść w górę zaledwie o 1,1%, czyli najmniej w historii. Parę dni temu byli tutaj przedstawiciele pracodawców i mówili, że im to pasuje, a związkom zawodowym też to pasuje?
3: No, nam nie pasuje. Dziękuję za zaproszenie i faktycznie płaca minimalna będzie w najbliższych tygodniach czy najbliższych miesiącach jednym z takich głównych tematów, którym będziemy się zajmować w negocjacjach i z rządem, i z organizacjami pracodawców. Takim drugim ważnym będzie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, tak zwane podwyżki w budżetówce. A skupiając się na płacy minimalnej, to oczywiście nie zgadzamy się na to, aby płaca minimalna wzrosła o tyle, ile wynosi absolutne minimum wynikające z obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według naszych obliczeń będzie to, jeżeli skupialibyśmy się tylko na ustawie, będzie to wzrost o niecałe 100 zł. My uważamy, że płaca minimalna powinna co najmniej odpowiadać wzrostowi płac w ogóle w gospodarce. I takie wyliczenia Ministerstwa Finansów już znamy, bo ministerstwo czy rząd, Rada Ministrów opublikowała wieloletnie założenia makroekonomiczne na najbliższe lata i według rządu w przyszłym roku wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli średni wzrost wynagrodzeń generalnie w gospodarce, ma wynieść 5,6%. Więc zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy przewidywanymi wzrostami płac generalnie w gospodarce, czy generalnie na rynku pracy, a tym, co wychodzi nam z wyliczeń, które poczynimy bazując na ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ta różnica jest duża, a my chcemy, żeby tej różnicy nie było. Takim punktem odniesienia dla nas, jeśli chodzi o płacę minimalną, jest właśnie relacja do płacy przeciętnej. Ona w tej chwili wynosi niewiele ponad 50%. Był taki moment w niedalekiej przeszłości, że było to 52%, a więc rośnie nam dystans pomiędzy płacą przeciętną a płacą minimalną. Chcielibyśmy co najmniej utrzymać te relacje, a żeby utrzymać relacje, no to musimy utrzymać wzrost płacy minimalnej na poziomie no, co najmniej tych 5,6%.
2: I to będzie wasz postulat taki oficjalny, tak?
3: Z tym wychodzimy. Panie redaktorze,
2: jest do negocjacji.
3: Jesteśmy w momencie negocjacji. Zakończyły się negocjacje z pracodawcami i zakończyły się jak co rok fiaskiem, a teraz...
2: A duża była rozbieżność?
3: Do środy przyszłego... No, pan redaktor powiedział. Znaczy, pracodawcy powiedzieli, że oni nie chcą negocjować,
2: bo
3: chcą zatrzymać się na tym, co wynika z ustawy. My chcemy jednak negocjować wyższą płacę minimalną, bo wiemy też, że płaca minimalna jest motorem napędowym wzrostu płac jako takich. Znaczy rosną płace minimalne, to rosną też płace generalnie i z tego też powodu uważamy, że one powinny być wyższe. Ale trwają jeszcze negocjacje pomiędzy trzema centralami. Ja reprezentuję jedną z nich, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Z dwiema pozostałymi centralami jesteśmy właśnie w toku rozmów na temat ewentualnego wspólnego stanowiska. W poprzednich latach udawało nam się wypracować wspólne stanowisko trzech central związkowych. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Zobaczymy. Jesteśmy po wstępnych rozmowach i być może wyjdziemy z propozycją wspólną. związków zawodowych reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego i być może, panie redaktorze, będziemy w naszej propozycji mieć piątkę z przodu.
2: Tylko, że to będzie oznaczać, że porozumienia nie będzie z pracodawcami i na koniec, jak zwykle, będzie decydować Rada Ministrów, rząd rozporządzeniem. I myśli pan, że rząd byłby skłonny przychylić się do waszej propozycji?
3: My mamy mocne argumenty, to znaczy no nie rozumiemy, dlaczego ta płaca minimalna miałaby rosnąć
2: tak wolno.
3: Tak wolno.
2: To ja mogę powiedzieć od razu dlaczego.
3: Nawet mniej niż przewidywana inflacja, panie redaktorze, bo jeżeli przewiduje się...
2: Pierwszy raz w historii realnie byłby spadek płacy minimalnej.
3: Jeżeli przewiduje się inflację na poziomie 2,5%, choć moim zdaniem i tak jest to zaniżone, bo założenia makroekonomiczne Rady Ministrów nie uwzględniają sytuacji na Bliskim Wschodzie, a nawet Rada Fiskalna wskazuje, że te wskaźniki inflacji na przyszły rok są zaniżone, ale zakładając, że będzie to 2,5%, to propozycja
2: to jest
3: płacy minimalnej wynikająca z ustawy jest
2: ale
3: poniżej.
2: To wynika z tego, że jak się liczy ustawowo ten wskaźnik, to on jest oparty na prognozie inflacji na kolejny rok i w poprzednich latach ta prognoza była błędna i ostatnio płaca minimalna poszła do góry za bardzo, czyli bardziej niż inflacja, więc teraz jest korekta w dół, tak? I z tego, co się bierze i właściwie w ten sposób może argumentować, że tym razem urośnie mniej, bo w poprzednich latach rosła bardziej.
3: No tak, ale ja rozumiem, że to są przewidywania, ale też pamiętajmy, że takim głównym motorem napędzającym wzrost płacy minimalnej w poprzednich latach była wysoka inflacja. My pewnie tego nie pamiętamy, ale ta inflacja naprawdę była bardzo wysoka. Ona sięgała prawie 20%, stąd też brały się te wzrosty płacy minimalnej. Bardzo często, ja z tym też walczę, bardzo często pojawiało się w przestrzeni publicznej takie informacje, że rząd dał wysoką płacę minimalną. No niestety nie jest to do końca prawda. Ta propozycja rządowa była delikatnie, minimalnie, naprawdę symbolicznie wyższa niż to, co wynikało z ustawy, bo ustawa gwarantowała swego rodzaju indeksację do inflacji, która rzeczywiście w poprzednich latach była wysoka. Teraz przewiduje się niską inflację, stąd też ta płaca minimalna wzrośnie niewiele. Naszym zdaniem to jest błąd. My powinniśmy raczej odnosić się do wzrostu czy przewidywalnego wzrostu płac jako takich niż inflacja, bo też to jeszcze raz podkreślam, my to wiemy, że płace minimalne napędzają płace jako takie, a płace w Polsce powinny rosnąć.
2: A pojawia się w tych rozmowach z rządem, w tych negocjacjach argument fiskalny, taki, że jak płaca minimalna pójdzie do góry wyżej, to od tego będą wyższe podatki dochodowe, wyższe składki na ZUS i łatwiej będzie łatać deficyt budżetowy ministrowi finansów? Czy...
3: Panie redaktorze, mi się wydaje, że to są argumenty jakby elementarne. I oczywiście my je przedstawiamy i my wykładamy je na stół w negocjacjach, natomiast no, kończy się jak kończy. Organizacje pracodawców są bardzo jednolite, jeśli chodzi o swoje stanowisko w sprawie pracy, płacy minimalnej od wielu lat. Mówią nie więcej niż...
2: No dla nich to jest wzrost kosztów, to jest jakby zrozumiałe.
3: Co więcej, w zeszłym roku nawet proponowały zamrożenie płacy minimalnej, co byłoby niezgodne z ustawą. Musielibyśmy ustawę zawiesić. Na szczęście tak się nie stało. Niemniej jednak liczymy na wewnętrzną dyskusję w ramach rządu. Już wiemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma nieco inne propozycje, nieco wyższe niż te wynikające z płacy z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
2: O ile wyższe?
3: Oni mówią, że powinna być co najmniej na poziomie inflacji. Zatem to
2: czyli
3: jest
2: żeby nie było realnego spadku, tak? Ale tej prognozowanej inflacji.
3: Tej prognozowanej, czyli na poziomie 2,5%. No nasza propozycja jest daleko wyższa. Nie mówiąc już o tym, że oczekujemy dużo wyższego wzrostu niż ten wynikający z inflacji w państwowej sferze budżetu.
2: Ale to jeszcze Ministerstwo Finansów chyba się musi na to zgodzić, nie?
3: No, no właśnie, tak to wygląda, że tak kompetencyjnie mamy to w Polsce i w ramach Rady Ministrów podzielone, że za płacę minimalną w większym stopniu większy stopniu ma wpływ Ministerstwo Pracy, a na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Ministerstwo Finansów.
2: To się nakłada na tą sytuację, którą generalnie mamy w polskiej gospodarce. Wczoraj były dane GUS-u mówiące o tym, że wynagrodzenia w przedsiębiorstwach urosły najwolniej od 2021 roku. Już jest piątka z przodu, a jeszcze nie tak dawno te wzrosty były dwucyfrowe. Psuje się rynek pracy w Polsce generalnie? Ludzie też z innych badań wynika, że ludzie się boją bezrobocia.
3: Jest trudniejsza sytuacja, niewątpliwie tak. Widać to także we wskaźnikach bezrobocia, widać to w nastrojach. Pogarsza się sytuacja. Protesty na ulicach są tego wyrazem. Znaczy one też nie biorą się znikąd.
2: No tak, ale te protesty są często jakby podszyte polityką, mam wrażenie. Może dojść do takiej sytuacji, że będą protesty nie na ulicach, ale w firmach? Czysto płacowe?
3: Mogą być. Przecież toczą się spory zbiorowe. Mamy duży spór zbiorowy na przykład w tej chwili w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, którego podstawą są też wyższe wynagrodzenia. Jesteśmy w tej chwili na etapie mediacji. Akurat w tym sporze zbiorowym były też protesty, manifestacje pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc w wielu zakładach pracy ten ferment związany z niskimi wynagrodzeniami istnieje. Istnieje obawa także dotycząca sytuacji na rynku pracy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z płytkim rynkiem pracy i mniejszymi perspektywami na znalezienie alternatywy, jeśli chodzi o zatrudnienie, więc no przed nami trudny czas i to widać także w statystykach.
2: A ludzie boją się sztucznej inteligencji?
3: To jest właśnie ciekawy wątek.
2: Bo że ich pozbawi pracy?
3: Bo gdy rozmawiamy o bezrobociu, to widzimy w coraz większym stopniu, że zaczyna ona dotykać także tych, których raczej w poprzednich latach...
2: Czuli się bezpiecznie.
3: Czyli ci, którzy mają wyższe wykształcenie, wyższe kwalifikacje, którzy raczej nie powinni byliby w przeszłości obawiać się zwolnień i redukcji zatrudnienia, w tej chwili zaczyna to ich dotykać, stąd też być może częściej się o tym mówi i częściej wyciągamy ten problem na wierzch. Między innymi, takie dyskusje są też prowadzone u państwa w Radiu Tok FM. I to jest niebezpieczne i niezwykle też jakby neutralnie rzecz biorąc interesujące zjawisko, bo mamy do czynienia z redukcjami zatrudnienia we wszystkich grupach społecznych, także w tych, których raczej byśmy nie posądzali,
2: do tej pory,
3: czyli profesjonalistów, osób z wyższym wykształceniem i z wyższymi kwalifikacjami.
2: Bardzo dziękuję. Przewodniczący OPZZ, pan Piotr Ostrowski, był naszym gościem.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Za chwilę informacje o 10, a potem wraca do państwa Cezary Łasiczka i program Pop Czarek.
4: Grałeś kiedyś w Diablo?
2: Nie, chyba nie.
4: A, to serdecznie ciebie szczególnie zapraszam. Państwa także. Ale Rafał szczególnie. Będzie
2: ale
4: o Diablo.
2: Będę musiał potem grać?
4: Będzie o kinie. No, myślę, że nie musiał nie, ale może zachcesz.
2: I wygram coś?
4: Tak.
2: Co?
4: Moją dozgonną wdzięczność.
2: Okej. To spróbuję. Ale to po godzinie 10 po programie Popczarek, a wcześniej, bo o 10, czyli już za chwilę w Tok FM informacje.
5: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi 28 maja, Warszawa.
8: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
28: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
28: Super! Kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Polska zyskuje na decyzji USA, komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowódcy dopracowują szczegóły, ale oczywiście ta decyzja cieszy, tak o wysłaniu do Polski żołnierzy, mówi z kolei Mark Rutte. Plac Wałowy w Gdańsku odzyska dawny blask. Więcej o tym za chwilę. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność, ocenił Sikorski. A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
32: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem. Według informacji przekazanych przez dowództwo sił amerykańskich, sił połączonych w Europie, ten proces planistyczny pewnie zajmie około od 2 do 4 tygodni.
25: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5000 żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. W sumie w naszym kraju ma stacjonować około 10000 amerykańskich żołnierzy. Sekretarz generalny NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Trumpa o wysłaniu do Polski amerykańskich żołnierzy. Mark Rutte jest w szwedzkim Helsingborgu, gdzie spotkali się szefowie resortów o dyplomacji państw NATO. Tomasz Orchowski.
33: Nasi dowódcy dopracowują szczegóły, ale oczywiście ta decyzja cieszy, mówi Rutte.
34: But let's be clear.
33: Powiedzmy sobie jednak jasno, podążamy drogą silniejszej Europy i silniejszego NATO. Z czasem będziemy coraz mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce przez długi czas, czyli od USA. Bo tego oczekuje Waszyngton. Obecnej administracji bardzo nie podoba się, że łoży na bezpieczeństwo bogatej Europy, a ta rzekomo nie daje nic w zamian. Trump jest też rozczarowany brakiem wsparcia naszego kontynentu dla jego wojny z Iranem. Konflikt nieskonsultowany z Europą doprowadził do wzrostu cen surowców, co uderzyło przede wszystkim właśnie w Europę i w Azję. Tomasz Orchowski, TOK FM.
25: Szef kancelarii prezydenta stanął przed prokuratorem. Minister Zbigniew Bogucki zeznaje w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim, który jest przed budynkiem prokuratury krajowej. Powiedz, co minister Bogucki mówi w tej sprawie?
2: nie kryje oburzenia, mówi o absurdalności tego postępowania, które jego zdaniem jest hucpą polityczną i nigdy nie powinno być wszczęte.
3: No oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania.
2: Dotyczące czworga z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których niedawno wskazała obecna sejmowa większość. Przy czym Karol Nawrocki zaprzysiągł jedynie dwoje z nich, a pozostała czwórka ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie. I dlatego prezydent, ale przede wszystkim kierujący pracami Trybunału Bogdan Święczkowski, ich nie uznaje i w związku z tym nie dopuszcza do orzekania. I to wbrew zabezpieczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał polskim instytucjom publicznym powstrzymywanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
25: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Związkowcy z Policyjnej Solidarności chcą doprecyzowania przepisów o użyciu kajdanek, gazu pieprzowego, pałek i innych tzw. środków przymusu bezpośredniego, a także sytuacji, kiedy mogą sięgnąć po broń. Jak tłumaczą, dziś przepisy są tak skonstruowane, że funkcjonariusze wahają się wtedy, kiedy powinni działać, w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami. Policyjny Związek przekazał swoje propozycje kierownictwu resortu spraw wewnętrznych i poszczególnym klubom parlamentarnym w Sejmie. A tym tematem zajmuje się Tomasz Fęska.
4: Policyjna Solidarność chce, by którym nie można udowodnić, że działali z zamiarem przekroczenia uprawnień, stosując środki przymusu bezpośredniego, nie byli ścigani, nie wykluczając jednocześnie odpowiedzialności finansowej państwa, jeśli jakieś nieprawidłowości zostaną wykazane. Przypadków ścigania policjantów za ich pracę jest po prostu za dużo, mówi przewodniczący Rady Krajowej Związku Jacek Łukasik.
5: Mateusz Szapliski z Giżycka, już prawomocnie skazany, wyciągnął broń i użył jej wobec napastnika, który go dusił, tak? Mamy przykład policjantów z Borkowa, gdzie zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień w związku z użyciem gazu pieprzowego, siły fizycznej. Sąd uniewinnił tych policjantów. Tam jest wyrok pierwszej instancji.
4: Sierżant sztabowy Marcin Andrzejczak dodaje, że należy usunąć z przepisów zapis o obronie koniecznej.
6: Nie ma czegoś takiego jak obrona nie będąca konieczną, tak? W świetle prawa.
4: Związkowcy zapewniają, że inicjatywa jest apolityczna i chodzi im wyłącznie o bezpieczeństwo prawne policjantów. Tomasz Fęskę, TOK FM.
25: Przez lata zaniedbywany odzyska dawny blask Plac Wałowy w Gdańsku, czyli część jednego z najbardziej historycznych rejonów Gdańska, czeka kompleksowa rewitalizacja. Miejsce, które przetrwało II wojnę światową, ale w późniejszych latach popadło w ruinę. Już za niespełna dwa lata może być się dla mieszkańców i turystów prawdziwą perełką. Przyszedł czas na remonty kamienic, przebudowę ulic i centralnego placu, mówi wiceprezydent Gdańska Emilia Lodzińska.
7: Myślę, że to, co będzie najbardziej cieszyć, to odbudowa fontanny, ale także ten projekt zakłada szpalery drzew, zakłada nowe alejki. Czekamy na dobrego wykonawcę.
25: Zmiany na Placu Wałowym to element szerszego projektu. Rewitalizacja całego Dolnego Miasta trwa już 15 lat. Informacje w TOK FM ponownie o 10.20.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
25: Osiemnaście stopni na Pomorzu i to najniższa temperatura dzisiaj w Polsce. W reszcie kraju 20 i więcej, maksymalnie 23. Do tego całkiem sporo słońca.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Czas na program Pop Czarek, ale zaczynamy dzisiaj od gier internetowych. Gościem jest pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
9: Ci z państwa, którzy słuchają od czasu do czasu, pewnie zwrócili uwagę na to, że jeżeli pojawia się jakaś gra komputerowa w moich wypowiedziach, to często jest to Diablo. Pan, rozumiem, zna i grał.
18: Oj tak, od najmłodszych lat ku uciesze moich rodziców.
9: No właśnie, bo ciekawe chyba jest to, że w przyszłym roku będziemy obchodzili 30. rocznicę. Diablo ukazał się w 1997 roku. Oczywiście teraz już jest jakaś kolejna, chyba czwarta już, powiedzmy, wersja ulepszona. Zastanawiałem się, co sprawia, że Diablo, ale przecież to nie jest jedyna gra komputerowa, nie odchodzi do lamusa, tak? Czyli, że są wciąż nowe pokolenia, które grają, ale często są też ci, którzy zaczynali nawet 30 lat temu i przez 30 lat ślęczą przed swoją konsolą, komputerem, laptopem, telefonem. Także przecież pojawiły się wersje i No właśnie, o co chodzi w Diablo? W Diablo chodzi o to, że się zabija potwory, a jak się zabija potwory, to się zdobywa złoto albo różne przedmioty. I czasem spadają przedmioty, które są do bani, a czasem spadają przedmioty, które są fantastyczne. I oczywiście im trudniej jest, to jest szansa na to, że to, co spadnie, miecz, zbroja, kamień szlachetny, będzie wyjątkowo cenne. Ale jak to jest? Dlaczego Diablo, choć to nie jest jedyna gra, sprawia, że ktoś może przez 30 lat nie wychodzić z domu?
18: Nie przesadzałbym z tym wychodzeniem z domu, bo sam towarzyszy mi ta seria, tak jak powiedziałem, od najmłodszych lat. Jak wychodził od Diablo 1, to ja miałem coś koło, nie coś koło 11 lat, a pewnie gdzieś koło 12 roku życia położyłem pierwszy raz ręce na myszce i zacząłem klikać właśnie w Diablo. A w międzyczasie udało się wyjść parę razy z domu, więc to nie jest jeszcze aż tak źle, że jak się już do jednej serii przysiądzie, to później się nie wychodzi z domu. Natomiast każda gra i Diablo tutaj w tym przypadku nie jest żadnym wyjątkiem, przeżywa próbę czasu z kilku powodów tak naprawdę. Po pierwsze, jeżeli firma, która tworzy taką grę, studio czy pomysłodawcy tej gry mają pomysł na jej rozwój długoletni, wieloletni i potrafią utrzymać społeczność wobec wokół takich tytułów, no to wtedy ta gra ma dużą szansę na to, że przetrwa tę próbę czasu. Między innymi to jest jeden oczywiście z powodów. Drugi z powodów jest banalnie prosty. No, ja dziś jestem 40-paroletnim facetem, który też zagląda do tego, co się dzieje w Diablo 4 już, wiedziony po prostu falą nostalgii i sentymentu. Nie tak dawno firma Blizzard, która odpowiada za całą markę Diablo, wydała Diablo 2, która została odświeżona, dostosowana do współczesnych platform, dzięki czemu można zagrać na konsoli, czy to PlayStation, czy to Xboxie w Diablo 2, rzecz, która kiedyś się nie śniła absolutnie nikomu, i dzięki temu dzisiaj ojcowie, matki, które grały kiedyś przed laty w Diablo na komputerze, dzisiaj mogą sobie wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać, odpalić telewizor i po prostu zagrać znowu w Diablo 2, między innymi. Natomiast jeżeli chodzi o samo Diablo 1, no to ten wstęp w zasadzie mówi bardzo dużo o tym, dlaczego Diablo się tak bardzo wryło w pamięć.

0: te katakumby za każdym razem nieco się od siebie różniły, to było oczywiście ograniczone, bo mówimy o 30-letniej grze, ale to z kolei sprawiało, że każdy z graczy, kiedy opowiadał drugiemu graczowi swoją historię tego, co działo się w owych katakumbach, to każdego historia nieco się od siebie różniła, co sprawiało, że gra była regrywalna. Każdy chciał wrócić i zobaczyć, co tym razem się tam wydarzy. Takich elementów jest oczywiście więcej, ale te dwa wydaje mi się, że dosyć mocno sprawiły, że ta marka przetrwała tak długo.
1: Ważne jest też to, że w tę grę można grać wspólnie, czyli możemy ją sobie odpalić w domu, na telefonie, na konsoli i grać solo i solo się zmagać, albo zmagać się w różnych sześcio, czy w którymś momencie ośmioosobowych zespołach i ci nasi towarzysze to są osoby, których oczywiście często nie znamy, nie widzimy i są ulokowani w różnych częściach świata, więc możemy grać z kimś z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, nie wiem, jeszcze ktoś jeszcze inny z Polski. I razem tworzymy tutaj drużynę, która ma pokonać siły zła.
0: Zgadza się. Blizzard, czyli firma, która tworzy Diablo, co roku organizowała swego czasu, ze swoich czasów świetności, taki konwent, który nazywał się BlizzCon w Stanach Zjednoczonych, gdzie zjeżdżali się fani nie tylko Diablo, innych tytułów też Blizzarda z całego świata. Ja miałem okazję tam być jeszcze za czasów swojej kariery dziennikarskiej i rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam przyjeżdżali i poznałem całe ekipy, które dzisiaj łączą relacje rodzinne, którzy się poznali grając wspólnie w gry, pomimo tego, że mieszkali w innych miejscach, a potem się poznali, pozakładali rodziny i okazało się, że takie granie wspólne w gry stanowiło swego rodzaju wirtualny trzepak. Jak kiedy ja byłem dzieciakiem, to dzieciaki się spotykały głównie na trzepaku albo na boisku. A tutaj nagle się okazało, że w takim Diablo można się również spotkać, będąc zupełnie gdzie indziej i wspólnie przeżywać różne przygody. Pamiętajmy też, że Diablo wyrosło tak naprawdę na fascynacji tak zwanymi stołowymi RPG-ami, czyli Dungeons and Dragons, które znamy chociażby z serialu Stranger Things, gdzie ekipa siadała wokół stołu, opowiadała sobie niestworzone historie i przeżywała niestworzone przygody, gdzie trzeba było uruchomić w zasadzie wyłącznie wyobraźnię, a tutaj zamiast wyobraźni mogliśmy wspólnie tę przygodę zobaczyć na ekranach, czy to monitorów, czy dzisiaj telewizorów, czy smartfonów.
1: No dobrze, obudził pan we mnie nostalgię i czuję, że odświeżę.
0: Chociaż, polecam się na przyszłość.
1: Chociaż muszę przyznać, że gdyby ktoś się temu przysłuchiwał, pewnie ludzie się przysłuchują, kto mówią, okej, rozumiem, że jest jakaś przygoda, która trwa i ciągle jest coś nowego, ciągle są jakieś niestandardowe rozwiązania. No ale tutaj, umówmy się, każda z tych plansz, każda z tych mini przygód w którymś momencie się kończyła. I oczywiście można było ją powtarzać albo przejść do kolejnej, ale w którymś momencie ukończyliśmy grę na poziomie normalnym, powiedzmy zaawansowanym i najtrudniejszym. No i potem można było to powtarzać. Oczywiście ciekawostką chyba w Diablo, i też o tym należy wspomnieć, był tak zwany hardcore mode, czyli to, że jak już raz umrzemy, to już koniec, co wymuszało zupełnie inny styl gry. Albo też tak zwana gra sezonowa, czyli że powiedzmy był sezon, który trwał 2-3 miesiące i nie można było chomikować sprzętu. Czyli to trochę jak życie bez zmartwychwstania. To, co zbierzesz, to, co zrobisz, to potem znika i zaczynasz od początku.
0: To w ogóle jest takie nawiązanie do korzeni tak naprawdę serii, bo Diablo w swoim pierwotnym zamyśle miało być grą wyłącznie o czymś takim. Czyli że wyruszaliśmy w przygodę i kiedy ginęliśmy, to ginęliśmy na dobre i trzeba było zaczynać od początku. Dopiero potem studio, które planowało Diablo, ono wtedy jeszcze nie było częścią Blizzarda. Kiedy przyszedł Blizzard i powiedział, słuchajcie, nie, to musi być trochę prostsze i trochę łatwiejsze, bo jednak nie każdy jest takim hardkorowym graczem i nie każdy zrozumie, że nagle zginął i musi zaczynać od początku. Natomiast, żeby nie zapomnieć o tym, skąd ci twórcy Diablo przyszli, powstał właśnie ten tryb z tak zwaną permanentną śmiercią. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, która też przykuwała zawsze uwagę i którą polecam, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany grami wideo do końca, to zobaczyć filmiki, które powstawały, tak zwane cinematiki wokół Diablo, czyli filmiki, które są zaszyte w grze, które opowiadają jakąś tam część historii, bo te filmiki, nawet z Diablo 1, 2, czy współcześnie 3 i 4, one robią piorunujące wrażenie. To jest niesamowita naprawdę robota filmowa już na tym takim poziomie ultra hollywoodzkim.
1: Bardzo dziękuję za ten powrót do kraju lat dziecinnych. Może dzisiaj odświeżę sobie grę. Ostatnio grał pan w grę?
0: Kiedy dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać, to sobie odkurzyłem Diablo 2, bo to moja ulubiona część.

0: część i czuję, że w weekend parę godzin poświęcę, że kiedy wrócę z roweru, to zasiądę jeszcze na chwilę do konsoli i wrócę też do tych młodzieńczych lat.
1: Goście był pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki śliczne.
1: Informacje o godzinie 10:20. Po informacjach wracamy do Pop Czarek.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim poranku TOK FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięte z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 1439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane, podkreślił Marcin Kierwiński. Wcześniej rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego przygotowane przez po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostało podpisane przez wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA będzie wojskiem rotacyjnym, przekazał wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek. Późnym wieczorem prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Napisał, że to z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Stany Zjednoczone zawieszają sprzedaż broni Tajwanowi. Przedstawiciel Pentagonu przekazał, że stało się to z powodu zapotrzebowania na amunicję w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Z kolei władze Tajwanu przekazały, że USA nie informowały ich o żadnych zmianach dotyczących sprzedaży. A chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że zdecydowanie sprzeciwia się sprzedawaniu amerykańskiej broni Tajwanowi. A w TOK FM czas jeszcze na informacje kulturalne.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Fenomen rysunków Józefa Czapskiego oraz szkice, rysunki i akwarele Zbysława Maciejewskiego zostały ukazane na wystawie Uchwycić życie w Galerii Atak w Warszawie. Drugi z artystów, choć o dwa pokolenia młodszy, podobnie portretował przyjaciół oraz utrwalał obrazy z codziennego życia. Ponad 90 prac obu twórców, rysunków, szkiców, akwareli składa się na tę wystawę. Na planszach umieszczone są po sąsiedzku autoportrety, portrety kobiet i mężczyzn, widoki wnętrz, scenki z ulicy, kawiarni, barów i zaskakujące fragmenty powszedniego życia. 8 wernisaży w ciągu jednego wieczoru, a potem przeglądy portfolio, wykłady i warsztaty. Tak ma wyglądać Intersection Photo Festival we Wrocławiu w weekend za tydzień. Będzie można m.in. nauczyć się dobrze fotografować samochody, dowiedzieć się, jak promować się na zagranicznym rynku, czy jaka była fotografia reklamowa w PRL, opowiada Martyna Piąta z Victors Concordia Design.
12: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień i cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
11: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na część trzeba się zapisać. Impreza od 29 do 31 maja. Jak zabezpiecza się ślady zbrodni i ustala profil sprawcy oraz dlaczego literatura kryminalna cieszy się zainteresowaniem? Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy Czyjozina warmińskiego festiwalu kryminalno-literackiego w Barczewie. Dwudniowe spotkania rozpoczną się jutro. Czytelnicy będą mogli porozmawiać z Zygmuntem Miłoszewskim i Weroniką Mafią. W Resursie Obywatelskiej w Radomiu w tę niedzielę rękodzielniczy jarmark doświadczeń. Na uczestników czekać będzie rękodzieło przygotowane przez radomskich twórców. W wydarzeniu będą towarzyszyć różnorodne warsztaty, mówi Damian Drabik z Resursy.
8: To doskonała okazja, aby znaleźć dla siebie unikatowy prezent. Warto dodać, że podczas jarmarku organizowane będą także warsztaty rodzinne.
11: W programie wydarzenia m.in. warsztaty rękodzielnicze przygotowane przez wystawców oraz konkurs Niespodzianka dla dzieci.
10: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na północnym wschodzie kraju. Ciepło. Termometry w przeważającej części kraju pokażą od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Była gra, no to teraz film. Gościem jest pani Kaja Klimek, krytyczka filmowa. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
13: Tak, ja także. No właśnie, film nosi tytuł Milcząca przyjaciółka i chyba premiera jest dzisiaj?
14: Dzisiaj
13: jest premiera.
14: Tak, jak najbardziej.
13: No i teraz jak tak, film już zdobył całą masę nagród i pewnie elitki będą mówiły ach i och i och i ach i och i hach. No dobrze, ale to jest tak, trzy historie ze sobą niezwiązane, ale zaraz będziemy udawać, że są związane i dużo pornografii roślinnej.
14: Jejku, jak pan to opisał po prostu, no zachęcił pan widzów, żeby pójść do kina. Tak jak internet zachęca pisząc, że to film bardzo powolny, że trudno utrzymać uwagę, że reżyserka dwoi się i troi, żeby... tę uwagę widza, tudzież widzki, albo osoby, która to ogląda, jakoś przykuć. No ja nie miałam tego problemu i też nie uważam, że to jest do końca pornografia zieleni, jak pan to ujął. Dla mnie to jest wspaniały, botaniczny esej z drzewem w roli głównej, z przesunięciem punktu ciężkości z człowieka na przyrodę, na piękną relację, która może się wytworzyć między nami a roślinami, jeśli tylko wprowadzimy się w odpowiedni stan umysłu.
13: Jasne. Agnieszka Szpila powinna nam więcej na tym powiedzieć pewnie.
14: O, może tak być. I pan mówi trzy niepowiązane ze sobą historie, a ja uważam, że są świetnie powiązane, bo jeśli oczywiście patrzymy na ludzi i na to, że to jest rozpięte na przestrzeni czasu, właściwie od początku wieku XX do pandemii, no to jasne, jakiś po prostu wybór osób, które w jednym miejscu się znalazły i tyle. No ale jednak postać, czy instancja, nazwijmy to, która łączy tę historię, to jest właśnie owo drzewo.
13: No dobrze.
14: Owa milcząca przyjaciółka.
13: Ale można by jeszcze na to spojrzeć miłożąb, tak, czyli, ale można by na to jeszcze spojrzeć inaczej. Można by powiedzieć, że emancypacja prowadzi do zdrady.
14: No, takie bardzo okrągłe sformułowania dzisiaj padają na antenie, takie idealnie po prostu już na krótkie 160-znakowe recenzje na X-a czy na inne portale. Jasne, że ten film w pewnym sensie opowiada o pewnej drodze, którą bohaterowie i bohaterki przechodzą, bo mamy zarówno pierwszą w historii studentkę na Wydziale Biologii Uniwersytetu właśnie w Niemczech, gdzie to drzewo zapuściło swoje korzenie i jesteśmy w tej relacji. Z drugiej strony mamy studenta w latach 70., który zamiast właściwie zajmować się sprawami politycznymi i protestem woli podlewać pelargonię. Jego wybór. No i mamy naukowca.
13: To wszystko z miłości.
14: I mamy naukowca, neurobiologa i to jest chyba mój ulubiony wątek i ulubiona moja opowieść, który w czasach pandemii zostaje po prostu w lockdownie na tym uniwersytecie. No, jakby ktoś miał zostać w lockdownie na uniwersytecie, to myślę, że fajnie by było na tamtym, bo przestrzeń wspaniała architektonicznie, plus właśnie cudowny ogród botaniczny. No i tam, jako że jest naukowcem, dalej chce prowadzić swoje badania, tylko za bardzo nie ma nad czym, a zajmuje się mózgiem, więc zaczyna kombinować, jak można badania neurologiczne połączyć z botanicznymi. Jasne, dla kogoś to może brzmieć nudno, umówmy się, że to jest 2,5-godzinny film, w którym opowiadana historia podawana jest w bardzo spokojny, bardzo taki liryczny, poetycki sposób. Dobrze się to ogląda dzięki temu w kinie, bo jednak te ujęcia na przyrodę, też fotografia przyrody jest super istotna. Ale, i tutaj kolejne okrągłe zdanko, niech ona padnie dzisiaj też. W tym zabieganym, przebodźcowanym świecie i tak dalej, i tak dalej. Tu myślę sobie, możemy dołożyć co najmniej kilka punktów. Wydaje mi się, że taki stan umysłu, jaki jesteśmy w stanie nomen omen osiągnąć w kinie, oglądając nowy film Il Dico en Jedi jest bardzo cenny i bardzo pożądany. Dlatego ja wszystkich zachęcam, żeby trochę przełamać to, że do kina to się idzie na rozrywkę popcorn i żeby coś się działo i żeby właśnie wejść w inny tryb historii.
13: Tutaj rozrywki nie będzie.
14: Ale czy rozrywka to jest jedyne, po co chodzimy do kina? No trochę się to pozmieniało.
13: Nie, jeszcze żeby dotrzeć do głębi własnej duszy.
14: No to myślę, że tutaj łatwiej będzie niż na, nie wiem, kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Z całym szacunkiem oczywiście, bo wiadomo, że fanów ma ta saga wielu, a też ten film niedługo wchodzi do kina, mam na myśli Mandaloriana i Grogu, no to to jest zupełnie inny stan umysłu, chociaż ten przyrody jest też całkiem sporo, tak się złożyło.
13: Myśli pani, że można by porównać Grogu i Milczącą Przyjaciółkę?
14: Tam jest dużo
13: bo Grogu też dużo nie gada.
14: Dżungli. Grogu dużo nie gada, Mandalorian do rozgadanych też nie należy i nie widzimy właściwie jego twarzy, musimy jakoś skupić się na dzianiu, a między tymi bohaterami relacja jest bardzo taka, bym powiedziała, emocjonalnie naładowana, ale dzieje się to w taki sposób bardzo nieoparty na dialogu, na akcji, raczej na budowaniu pewnej relacji i znajdywaniu siebie. Czy te filmy są o tym samym? Pewnie w jakimś sensie tak, no bo tego nam również potrzeba, wydaje mi się. I patrząc też na to, na jakie,
13: no bo to
14: na
13: jest
14: jakie
13: o relacji,
14: wydarzenia wybieramy,
13: prawda,
14: się do kina.
13: O relacji człowieka z jakąś istotą nieludzką.
14: Trochę tak.
13: I
14: no
13: Grogu,
14: i właśnie obejść tu pewien tryb. Grogu i Miłoszą. No, nie sądziłam, że dzisiaj będziemy w takim kluczu rozmawiać o tych filmach, ale to jest niezwykle interesujące, bo wydaje mi się, że jednak jakby to jeszcze podnieść na wyższy poziom, no to mamy takie czasy, w których komunikacja nie jest najlepiej, że tak powiem, zagospodarowanym rejonem między ludźmi, między istotami, chociaż niby środków i sposobów mamy na to coraz więcej. Więc wydaje mi się, że właśnie takie otwarcie się na coś, co nie jest nami, to będzie klucz zarówno do jednego, jak i do drugiego filmu. Obydwa są dosyć długie, obydwa oferują nowe stany umysłu i wyprawy w światy, w których nas nie było, więc ja zachęcam, żeby iść na jeden i drugi ostatecznie. Tak sobie myślę.
13: No dobrze, a polski tytuł, bo oryginał to jest chyba Stille Freundin.
14: No to dokładnie to samo, co Milcząca Przyjaciółka.
13: No dobra, ale Przyjaciółka, czyli kto? No bo drzewo... To jest...
14: Ha, bo tutaj, no to
13: drzewo,
14: jest mikrospoiler.
13: Prawda? A miłożąb?
14: Ten miłożąb jest płci żeńskiej, gdyż miłożęby, czego dowiemy się z tego filmu, rozmnażają się w taki bardzo specyficzny sposób i mamy drzewo płci żeńskiej i drzewo płci męskiej. I akurat ten miłożąb, który oglądamy w tym filmie w pełnej krasie, który jest no, tutaj właśnie tą milczącą bohaterką w centrum historii, jest płci żeńskiej. Stąd właśnie ten tytuł. Zresztą Lea Seydoux, aktorka, która święci teraz triumf podczas festiwalu w Cannes, wspaniale nam to wszystko opowie, bo ona jest jedną z postaci, które też pojawią się tutaj na ekranie, bardzo entuzjastyczną profesorką botaniki. Także to wszystko zostanie wyjaśnione. Więc to jest też ciekawe, że to jest film o ludziach, ale też jest to swego rodzaju esej botaniczny, z którego dużo na temat życia drzew, bo jednak tajemnicze życie drzew, sekretne życie drzew, mieliśmy cały taki wątek nawet literacki. To jest coś, co ten film eksploruje. Także dla wszystkich, którzy po prostu lubią przyrodę, myślę, że ten film będzie wspaniałym doświadczeniem. I to takim uspokajającym, bo po tym seansie człowiek wychodzi przysypia. Bardzo zrelaksowany. No, zależy, jakie
13: nawet
14: mamy tam te nasze... Nasze możliwości percepcji są różne, ale kino kontemplacyjne ma się bardzo dobrze. Już niedługo festiwal Nowe Horyzonty, tam takich filmów jest sporo. Gutek Film, który akurat jest dystrybutorem Milczącej Przyjaciółki, na takie kino nas wystawia. Przypominam, że seanse Szatańskiego Tanga i innych filmów Belitara, które trwają po 7-5 godzin, to jest też coś, na co widzowie chętnie się wybierają, więc te 2,5 godziny wśród przyrody
13: to
14: z ludźmi, którzy no, próbują... Oj, widzę, że pan jest sceptyczny. Ja bym bardzo chciała, żeby pan poszedł na ten film i się wystawił na to doświadczenie.
13: Dłuższy,
14: na Milczącą Przyjaciółkę.
13: Nie, ja
14: no, to tylko 15 minut różnicy między Grogu a Milczącą Przyjaciółką.
13: Byłem na Milczącej Przyjaciółce. Jest to na pewno interesujący film. Jeszcze też podoba mi się taki zabieg dla tych, którzy mają wątpliwości, czy to jest właśnie film o przyrodzie, czy właściwie jakaś taki art house trochę. No to żeby przekonać widza, że to jest art house, to ta jedna z opowieści jest nakręcona w czerni-bieli. No to wiadomo, że
14: każda
13: w czerni-bieli to już jest art
14: house.
13: To już jest art house, więc nie pozostawia reżyserka żadnych wątpliwości.
14: reżyserka dostosowuje sposób kręcenia i taśmy do czasów, o których opowiada. Cyfra o współczesności, 35 mm o latach 70. i 16 mm czerni i bieli o tych początkach wieku, więc no, jest to taki klucz również formalny w tym filmie. Tak, no więc tutaj trafia pan w sedno. Jak jest 16 mm, to na pewno jest to arthouse. Oj tak, zdecydowanie jest to arthouse, ale myślę, że warto do tego świata wchodzić po kostki, po kolana, po pas, po szyję. Ja zawsze do tego zachęcam.
13: Wejdźmy głębiej w wodę. No dobrze, tak, no trochę tak kryguję się, ale no, nie czuję, że zmarnowałem czas, a przynajmniej nie cały był zmarnowany.
14: Jest pan bardzo zabawnym rozmówcą w kontekście tego filmu, ale cieszę się, że jednak te 2,5 godziny z życia zostały spędzone z milczącą przyjaciółką.
13: Zdjęcia są faktycznie, to taki powiedziałbym naprawdę botaniczna pornografia, ale taka, no bo nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, że te świetnie dobrane i wykonane zdjęcia miłożębu, czy mi, tak, są w którymś momencie niemalże podniecające.
14: Tak, tam mamy do czynienia. Nawet jeden z krytyków bodajże na Filmwebie w krótkiej swojej recenzji napisał, że to najpiękniejsza scena erotyczna tego roku. Tego nie wiem, bo jeszcze przed nami dużo filmów, ale faktycznie, gdy mowa o tym, to nawet nie jest sekretne życie drzew, to jest też erotyczne życie drzew.
13: Tak.
14: I tak tutaj naukowcy w tym współczesnym kluczu właśnie o tym rozmawiają, no bo jesteśmy jednak w tych czasach takich, które otwierają się na myślenie posthumanistyczne, prawda? Więc jakby spojrzenie na to, jak funkcjonują inne byty wokół nas, myślę, jest też taką drogą do zrozumienia naszego miejsca w świecie i może niekoniecznie stawiania siebie w tej hierarchii bytów najwyżej. Nie wiem, czy to jest zawsze i tylko najlepsze rozwiązanie, patrząc na, że tak powiem, kontekst przyrodo-ekologiczno-klimatyczny, w jakim się znaleźliśmy. Więc to jest takie też ćwiczenie z myślenia, że tak powiem, z jakiegoś współodczuwania i empatii pod tym względem, również w takim radykalnym sensie, że skupieni jesteśmy na naszej własnej erotyce ludzkiej, a może to nie jest jedyna, jaka w tym świecie ma miejsce. I to tutaj reżyserka próbuje za pomocą środków filmowych eksplorować. No ale jest to reżyserka, która po takie historie już sięgała wcześniej. Jej film Dusza i Ciało sprzed 10 lat jednak opowiadał o pracownikach, pracownikach rzeźni, którzy śnią ten sam sen, w którym są jeleniami. Więc to wejście w skórę innego
13: też się
14: bytu
13: trochę czułem jak jeleń, oglądając ten film. Chodzi mi o tę smakowitą korę, którą mógłbym obgryzać.
14: No tak, jest tam dużo obgryzania kory, ale są też radykalne ujęcia pracy w rzeźni, więc zderzenie tych dwóch porządków jest dosyć mocne. Także no to nie jest pierwszyzna dla tej węgierskiej reżyserki, żeby nas zabierać w światy, które no niekoniecznie byśmy może chcieli odwiedzać własnej woli. Ale w przypadku Milczącej Przyjaciółki myślę, że to jest dużo bardziej soft.
13: Soft porn. Od dzisiaj w kinach Milcząca Przyjaciółka Ildiko Niedi, czyli węgierskiej reżyserki. Gościem była pani Kaja Klimek, krytyczka filmowa. Dziękuję serdecznie.
14: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
13: Do usłyszenia. Milcząca Przyjaciółka w kinach. Owczarek, Popczarek za chwileczkę po informacjach muzycznie się zaangażuje. A teraz informacje.
15: Autopromocja.
16: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
20: Od lat cierpię na hemoroidy.
17: Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
24: Aflofarm.
25: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
26: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
27: Kamper spakowany? Jedziemy?
28: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
27: Znowu? Przecież już brałeś.
28: Ale działała za słabo i za krótko.
29: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
30: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: No i jak twój kręgosłup?
29: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
30: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
31: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
32: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
31: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
32: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
31: Czyli?
32: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
30: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
33: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego, przekazał wicepremier minister cyfryzacji. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich, powiedział Krzysztof Gawkowski. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji podpisał dzisiaj szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dzięki rozporządzeniu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Nie byłoby decyzji w sprawie 5000 amerykańskich żołnierzy, gdyby nie nasza ofensywa i gdyby nie dobre relacje prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ocenił wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że teraz należy poczekać na przełożenie decyzji Donalda Trumpa na proces planistyczny. Dowódcy amerykańscy, armia amerykańska, Pentagon potrzebują czasu, żeby rozlokować na nowo siły w Europie. Polska na tym rozlokowaniu zyskuje, zapewnił. Szef MON zaznaczył, że decyzje o tym, gdzie są rozmieszczane amerykańskie siły i jakie to będą siły, nie należą do Polski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na rafinerię w rosyjskim mieście Jarosław i oświadczył, że przenoszenie wojny na terytorium wroga jest działaniem sprawiedliwym. Ukraińskie media poinformowały z powołaniem na źródła rosyjskie, że ostatniej nocy w Jarosławiu słychać było około 20 eksplozji. Gubernator obwodu jarosławskiego poinformował, że w związku z atakiem ukraińskich dronów zamykana była trasa z Jarosławia w kierunku Moskwy. Teraz w informacjach TOK FM coś dla fanów burgerów z Łodzi. Rusza tam Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizator Izabela Borowska.
0: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
10: A o swojej propozycji mówi Maja Włodkowska z jednego z lokali.
1: Podwójna wołowina, jest to podwójny ser, jest to bekon, jest tam papryczka jalapeno. Co z barbecue, ale nasz własnej produkcji. Oczywiście warzywa, sałata również wchodzą w ten skład.
10: A festiwal w Łodzi potrwa do 31 maja. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Słaby przelotny opad deszczu możliwe jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach w przeważającej części kraju od 18 do 23 stopni, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest program Popczarek. Gościem jest pan dr Jacek Drozda, kulturoznawca, badacz ruchów społecznych oraz związków popkultury i polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
13: Może połączymy popkulturę i politykę, ale zanim ją połączymy, to posłuchajmy sobie pięknego utworu.

0: Chodzi oczywiście o piosenkę zatytułowaną Waterloo Sunset zespołu The Kings. To jest utwór z piątej płyty zespołu, jeżeli dobrze pamiętam. Miał początkowo nosić inny tytuł, chyba Liverpool Sunset, no ale w międzyczasie pojawiła się piosenka Beatlesów zatytułowana Penny Lane i autor Ray Davies mówi: a dobra, kurczę, Beatles mi zepsuli wszystko, to zmieniam tytuł na Waterloo Sunset. No i mamy Waterloo Sunset. To są takie utwory, które się rodzą w sekundę. Może się przyśni jakiś fragment i po prostu artysta się budzi, mówi: o, mam. A tutaj Ray Davies chyba z 2 czy 3 lata z tą piosenką w głowie chodził, aż w końcu się narodziła. Beatlesi próbowali to powstrzymać, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuł, oczywiście nieświadomie. No ale się narodziła i uważana jest za jedną z najpiękniejszych piosenek. No, na pewno jest bardzo charakterystyczna, gdyż mamy to klasyczne miau, miau, miau.
1: Raczej sialala z tyłu.
0: No to...
1: tak, ale zaczynając może od tego tytułu, który miał rzeczywiście brzmieć Liverpool Sunset. Ray Davies trochę się plącze w zeznaniach.
0: Zmienia co parę lat.
1: Tak, tego utworu, bo pierwotnie deklarował, że Liverpool Sunset miał się po prostu odnosić ten tytuł do Liverpoolu i do jako matecznika brzmienia Merseybeat, czyli tego pre-Beatlesowskiego jeszcze pnia muzycznego, z którego Beatlesi no, wprost wyrośli i który był no, jakby płaszczyzną odniesienia muzycznego dla zespołów takich jak The Kings, a może warto wspomnieć, że The Kings dzisiaj może w Polsce nieszczególnie pamiętani, to w tamtym czasie, czyli w połowie 60-tych, pod końca 60-tych, to był ten sam poziom popularności co Beatlesi, co Rolling Stonesi, co The Who, więc to były absolutne gwiazdy, natomiast upływ lat uczynił z The Kings trochę taki właśnie zespół klasyczny, ale może raczej mniej intensywnie przypominany. Natomiast Waterloo Sunset to jest piosenka, no ja uważam, że ona jest absolutnie piękna. Ja ją śpiewam mojej córce rocznej w charakterze kołysanki od roku do znudzenia, ale tym bardziej ją lubię. Ale to jest piosenka niebywale prosta z jednej strony, z drugiej strony niesłychanie złożona i też obudowana bardzo piękną, wieloznaczną historią. Mam na myśli jakby genezę jej powstania, ale też to, jak ona była potem wykorzystywana, bo to jest absolutny klasyk, no zwłaszcza w brytyjskim kontekście, tak, tam to jest piosenka, której się, nie wiem, dzieci uczą śpiewać w szkołach niektórych, z drugiej strony uchodzi właśnie za taki, no, majstersztyk poezji śpiewanej i jest przedmiotem analiz rozmaitych, bardzo wiele napisano i powiedziano o Waterloo Sunset. Geneza i powstanie jest nieco mniej złożona niż Ray Davies, lider The Kings i główny tekściarz, główny piosenkopisarz w tym zespole, potem opowiadał, mianowicie Waterloo, chodzi o miejsce w Londynie, tak, o wybrzeże Tamizy, gdzie mieścił się swego czasu, nie wiem czy się dalej mieści, ale duży szpital, w którym Ray Davies w wieku 13 lat leżał po zabiegu i pielęgniarki go na wózku inwalidzkim wywoziły na balkon, żeby mógł sobie pooglądać właśnie Tamizę. No i to wrażenie zachodu słońca nad Waterloo, nad Tamizą, no pozostało w jego pamięci i wryło się jakoś bardzo mocno. A potem sentyment do tego obrazu został uzupełniony całą piękną historią miłosną, tak bardzo prostą jednocześnie. Ona była interpretowana na rozmaite sposoby. Terry i Julie, którzy występują w tej piosence jako para no, kochanków, tak naprawdę to jest odwołanie do, prawdopodobnie, bo też tutaj Davies zmieniał zeznania na przestrzeni lat, ale jest to odwołanie do siostry tego muzyka i jej chłopaka.
0: Ale także aktorzy filmowi chyba się tam pojawiają.
1: Tak, Terence Stamp i Julie Christie. Tak. Taka była jedna z wersji, no bo to taka ikoniczna para tamtego czasu, tak, czyli tego okresu swingującego Londynu, końcówka 60-tych, ale sam Davies dementował potem taką interpretację. Bardziej chodziło o, w jego przynajmniej słowach późniejszych, o po prostu o metaforę młodzieży londyńskiej, młodzieży angielskiej z tego pokolenia powojennego, tak, które wyszło z gospodarki niedoboru w, no cóż, w okres nadziei, bo w moim zdaniem ta piosenka jest w dużej mierze o nadziei, pewnie być może nawet bardziej niż o miłości bezpośrednio, tylko jest takim prostym tekstem o chłonięciu życia, chłonięciu chwili, ale w takim bardzo dojmujący sposób powiedziany. Tak? Z jednej strony mamy parę kochanków, która właśnie cross over the river where they feel safe and sound, tak, ucieka od tego wielkomiejskiego zgiełku, z drugiej strony mamy po prostu piękny obrazek z życia zupełnie przeciętnego londyńskiego życia. No i to wszystko razem tworzy taki właśnie taką stopklatkę z historii, już na poziomie interpretacji oczywiście, z okresu lat 50., 60., tak, czyli no cóż, okresu nadziei, tak, nadziei również takiej, o której opowiadała popkultura. Co w czasie, kiedy... Mhm.
0: A propos właśnie lat 50., to kiedy słuchamy tego utworu, to być może, no może dla nas już nie, ale ktoś, kto słuchał tego utworu, kiedy się ukazał, czyli pod koniec lat 60., 67. roku, mógł zwrócić uwagę na to, że jednak... troszeczkę te gitary brzmią staroświecko. Trochę brzmią tak jak w latach 50. No, nie pamiętam, jak brzmiały w 50. W sensie nie zareagowałbym tak 67, bo nie było na świecie. Ale to dlatego, że użyto takiego efektu, który podpowiedział Steve Marriott z zespołu Small Faces. I trochę, że tak powiem, podkręcili te gitary tak, żeby brzmiały trochę staroświecko, więc też przez długi czas byli tacy, powiedziałbym, oldschoolowi w 67.
1: Nie jestem pewien, czy Steve Marriott podpowiedział to rozwiązanie. Nie wiem, skąd pan redaktor ma taką informację, to byłoby ciekawe, ale możliwe zupełnie, tak? Tak, tam chodzi po prostu o rodzaj, no potem ten efekt gitarowy po prostu zyskał miano delayu, tak? I w nieco nowocześniejszej formie był wykorzystywany bardzo intensywnie, zwłaszcza przy no takim montażu w typie ściany dźwięku, tak? W latach 90. on wrócił, był bardzo charakterystyczny, no ale to już jest jak trochę inna, bardziej techniczna historia, ale tak, no to są, no przypomnijmy, The Kings to jest gdzieś tam klasyk mocowski, tak, mam na myśli, no brzmienie.
0: Płaszcze i skutery.
1: Tak, tak, tak. I no to była muzyka z jednej strony właśnie odżegnująca się definitywnie od rocka lat 50., z drugiej strony tak naprawdę bardzo czerpiąca z jego tradycji, również na poziomie technicznym, również w warstwie producenckiej. Więc tak, tam jest dużo bardzo charakterystycznego brzmienia, bo zarówno ten bas taki schodzący, prawda, jest bardzo charakterystyczny, damski wokal, to jest bardzo ważne, tak. Tam ten damski chórek robi Raisa Davis, to jest żona Raya Davisa. To jest też bardzo charakterystyczny element tego. Gitara Dave'a Davisa, czyli brata Raya, również członka zespołu. No te wszystkie elementy są bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne i rzeczywiście zapisały się w historii muzyki rockowej. No, z drugiej strony trzeba sobie uzmysłowić, że tak tutaj bardzo szczegółowo rozpracowujemy tak naprawdę coś, co wiele osób może nazwać prostą rockową balladą, tak? Ale to jest właśnie siła tej piosenki, która moim zdaniem jest no, ogromna, tak? I myślę, że warto pamiętać zespół The Kings chociażby przez tą piosenkę, dzięki tej piosence. W ostatnim czasie zespół jakoś tak zaistniał ponownie w przestrzeni medialnej, ponieważ artysta o przygasłej gwieździe, artysta muzyki elektronicznej Moby, który ma w zwyczaju, kiedy ta gwiazda przygasa, to walnąć jakąś głupotę w mediach, opowiedział o tym, że piosenka Lola zespołu The Kings transfobiczny, obrzydliwy tekst, co spotkało się od razu z niesłychanym odporem, no bo to jest właściwie queerowy klasyk, tak, z lat 60. Najwyraźniej pan Moby nieszczególnie rozumie teksty, które które komentuje. No ale Waterloo Sunset takich kontrowersji nie wzbudza. To jest po prostu piękna piosenka, tak, o miłości i o nadziei, którą myślę warto śpiewać naszym dzieciom.
0: Moby, jeśli nas słuchasz, to przetłumacz sobie to, co przed chwilą powiedział pan dr Jacek Drozda, kulturoznawca, badacz ruchów społecznych oraz związków popkultury i polityki. Waterloo Sunset i zespół The Kings. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: Informacje zbliżają się już za minut kilka o godzinie 11, ale zanim informacje, to Filip Kekusz powie, co się dzieje na świecie, bo dzieje się. Sięgamy do kieszeni, wyciągamy kasę, bo będziemy płacić za żołnierzy amerykańskich.
2: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry państwu. Tak, to jest jeden z bardzo wielu wątków, aczkolwiek ile będziemy płacić i ilu tych żołnierzy tak będzie, to do końca wciąż nie wiadomo. Tutaj politycy mają różne opinie na temat tego, co ostatnia deklaracja Donalda Trumpa, a generalnie w formie chyba pozytywna dla nas, ale jeśli chodzi o treść, jeszcze niepewna znaczy. Ale co więcej, Marco Rubio w tym samym czasie przemawia w Europie i opowiada o tym, że rzeczywiście Stany Zjednoczone bardzo uważnie wciąż przyglądają się temu, w jaki sposób rozlokowują swoich żołnierzy i to, że analizują to, czy więcej ma ich być w Europie, czy mniej, raczej mniej, to nie jest żadna kara dla Europy za Iran. A do tego podpisane zostało przez ministra spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, więc dużo rzeczy do komentowania. Sławosz Uznański Wiśniewski też się pojawi w naszym programie. Być może nie.
0: Tak, bo wydał jakieś oświadczenie.
2: Tak, wydał oświadczenie, dlatego że czuje się kneblowany przez Polską Agencję Kosmiczną. Tam się też dużo dzieje i postaramy się wgryźć w to, na czym polega ten spór.
0: A jakby w kosmosie dużo nie mówił.
2: Być może mówił, ale go nie słyszeliśmy, bo w kosmosie trudno cokolwiek usłyszeć.
0: Naprawdę?
2: Tak mi się wydaje.
0: Nie byłem nigdy, muszę się wybrać. W
2: ale to wtedy
0: może
2: nie
0: w weekend.
2: Audycji.
0: No dobrze, informacje o 11, po informacjach poetycki piątek, a w samiusieńkie południe TOK 360 i Filip Kekusz.
3: Reklama.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie na podobnym poziomie. Polscy politycy dziękują Donaldowi Trumpowi, ale jednak część zasług przypisują sobie. Sprawa w wypadku Beaty Szydło ma kolejną odsłonę. Pojawiły się nowe zarzuty i o nich za chwilę. A w wiadomościach będzie też tenis i o tym, że los tym razem nie był łaskawy dla Igi Świątek. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność, pomaga. Tak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i dziękuję Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce. A szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówi, że przywództwo Karola Nawrockiego i jego przyjaźń z Donaldem Trumpem powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
3: Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego największego sojusznika, jeżeli chodzi o kwestię obronności, chociaż nie tylko. Myślę, że wszystkie media od lewa do prawa powiedzą tak, to jest wielki sukces prezydenta Nawrockiego, bo to jest wielki sukces Polski.
13: Minister Bogucki przekonuje przy tym, że kancelaria prezydenta jest w nieustającym kontakcie z administracją Donalda Trumpa, który początkowo zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, a to się miało wiązać ze wstrzymaniem rotacji jednej z brygad do Polski. Doniesienia te w ostatnich dniach wywołały zamieszanie informacyjne, a polski rząd podjął ofensywę dyplomatyczną w tej sprawie. Zbigniew Bogucki spotkał się dzisiaj z dziennikarzami przed prokuraturą, w której jako świadek zeznaje w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Pisiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To na nim mogłoby dojść do głosowania nad odwołaniem Piesiewicza ze stanowiska, ale nie będzie to wcale takie proste, bo statut PKOL-u może stać się przedmiotem prawnego sporu. Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi o tym, by to samo grono osób mogło odwołać prezesa. Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związkowców podejmowała wczoraj, mówi Grzegorz Szebachański, prezes PZ Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
14: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić, bo ona żadnej dyscyplinie sportowej w takiej wersji nikomu nie służy.
13: Gdyby doszło do odwołania prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, pracami PKOL-u pokierowałby jeden z wiceprezesów. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w sprawie wypadku samochodowego premier Beaty Szydło, do którego doszło 9 lat temu w Oświęcimiu. Dzisiaj zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszał kolejny funkcjonariusz ówczesnego BOR-u. O szczegółach Jakub Medek.
15: Prokuratura Regionalna w Białymstoku, która prowadzi tę sprawę, w specjalnie wydanym komunikacie nie informuje o szczegółach. Podaje tylko, że wobec podejrzanego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Maksymalny wymiar kary przy takim zarzucie to 8 lat pozbawienia wolności. Do tej pory zarzuty w prowadzonej od kilku lat sprawie usłyszało 9 funkcjonariuszy i jeden cywilny świadek zdarzenia. Według śledczych podejrzani mieli kłamać o przebiegu wypadku, w którym premier Beata Szydło została poważnie ranna. Kłamać mieli zarówno bezpośrednio po zdarzeniu, jak i podczas kolejnych dotyczących wypadku procesów sądowych. Kłamstwa miały dotyczyć zachowania kolumny, w której podróżowała ówczesna szefowa rządu i miały zdjąć z ochrony częściową odpowiedzialność za wypadek. Jakub Medek, TOK FM.
13: Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W mieście odbywają się happeningi, media społecznościowe pełne są politycznych kłótni, a w sądach w trybie referendalnym rozstrzygane są kolejne spory. Paulina Nawrocka.
16: W ostatnich dniach kampania coraz częściej przenosi się z internetu na salę sądową. Zapadły już 3 głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, mówi Jan Hoffman, przewodniczący inicjatywy referendalnej.
17: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja jako córka radnego miasta Krakowa i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
16: We wszystkich przypadkach politycy mieli przekroczyć granicę dopuszczalnej krytyki. Chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
13: Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czeka ją trudny turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej, a więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz.
18: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać przegrać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Maji Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: A relacje z turnieju od naszego specjalnego wysłannika Przemysława Pozowskiego w TOK FM już od niedzieli. Informacje z kolei ponownie o 11.20.
19: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
13: W Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu termometry pokazują dziś 23 stopnie. Dużo słońca w całym kraju, nieco deszczu może pojawić się na północnym wschodzie.
19: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Czas na poetycki piątek i to jest kolejny odcinek minicyklu Europejski Poeta Wolności, albowiem seria wydawnicza Europejski Poeta Wolności prezentuje twórczość poetek i poetów, którzy zostali nominowani do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. Ta nagroda przyznawana jest co 2 lata współczesnym poetom i poetkom, którzy piszą w jednym z europejskich języków oraz tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Dzisiaj kolejna finalistka Nagrody Europejski Poeta Wolności, A.E. Stallings, czyli mówiąc pewnie bardziej po polsku, Alicia Elsbeth Stallings. To jest amerykańska poetka, pisarka, eseistka i w serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności ukazał się tom Druga strona detalu, wiersze z lat 1999-2024. Wyboru i przekładu z języka angielskiego dokonał mój dzisiejszy gość, pan Janusz Solarz.
20: Dzień dobry.
0: Poeta, tłumacz, komparatysta i badacz poezji amerykańskiej. To wielka przyjemność. Dziękuję, że znalazł pan czas.
20: Przyjemność, cała przyjemność po mojej stronie.
0: Jeżeli chodzi o twórczość A.E. Stallings, czyli Alicia Elsbeth Stallings,
20: tak,
0: to miałem wrażenie, że w tłumaczeniu pewnie najtrudniejsze jest to, co zwykle kojarzymy z poezją, a co pewnie od poezji już tak dawno odeszło, czyli rymy. Autorka, poetka tworzy w sporej części poezję rymowaną, co oznacza, że tłumacz ma chyba jakąś dodatkową przeszkodę, żeby to pięknie przełożyć, a jednocześnie zachować rymy.
20: To prawda. Jednocześnie sama Stallings w swoim manifeście mówi, że ci, którzy tłumaczą wiersze rymowane bez rymów, mimowolnie, a jednak intencjonalnie psują te wiersze. Więc dla mnie było rzeczą jasną, że te wiersze należy tłumaczyć tak, żeby one były rymowane. Oczywiście jest to pewien taki spory challenge, spora trudność, dlatego że natura języka polskiego jest znacznie inna od angielskiego. Tam są krótkie słowa z reguły, więc rymy żeńskie i męskie są na porządku dziennym. W polskim jest to nieco trudniejsze, ale sama Stallings podpowiada, że gdy się rymuje, należy unikać takich sytuacji, że się rymuje, powiedzmy, cały czas, żeby to była jedna część mowy. Jeśli się spróbuje na końcu dać czasownik i rzeczownik, który się rymuje, automatycznie wymusza to różną składnię. I mówi, wtedy ten wiersz po prostu nabiera kolorów.
0: Wolność, by nie rymować, nie może wykluczać wolności, by rymować.
20: Tak.
0: Tylko wtedy wiersz będzie wolny.
20: Mhm.
0: Nie ma zmęczonych rymów. Nie ma rymów zakazanych. Rymy mogą być żeńskie albo męskie, ale nigdy nijakie. Tłumacze, którzy przekładają wiersze rymowane na wiersze bez rymów, tylko dlatego, że jak twierdzą, zachowanie rymów jest niemożliwe, bez zepsucia wiersza psują ten wiersz.
20: Ja próbowałem, jak tylko mogłem, tych wierszy nie psuć. Oczywiście ja rozumiem, że w tej chwili w poezji polskiej jest bardzo niewielu poetów, którzy rymują, że nie patrzy się na to łaskawym okiem, ale jednocześnie dla mnie jest to sprawa naturalna, bo w moich własnych wierszach ja bardzo lubię rymować. Moje dwie pierwsze książki, pierwsza była wyborem sonetów, druga była zbiorem poświęconym historii mojego ojca.

0: ale próbowałem.
1: To posłuchajmy wierszy. Od czego zaczynamy?
0: Zaczniemy od jednego z moich ulubionych wierszy Stallings, który jest zatytułowany Układanka. I ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo prosty wiersz i bardzo głęboki wiersz. Z jednej strony jest to instrukcja, jak ułożyć taką jigsaw puzzle, prawda? Ale w trakcie tego wiersza okazuje się, że chodzi także o układanie życia, chodzi także o układanie naszej przeszłości i o ile jest to możliwe. Więc ja przeczytam teraz ten wiersz. Cztery rogi z każdej strony. Po nich przyjdą płaskie boki. Złóż zręb granic utraconych, skieruj ku krawędziom kroki. Gromadź jeden kolor. Trzeba wszystko złączyć należycie. Taflę wody z głębią nieba, w wodzie zaś nieba odbicie. Pustka wyrównuje normy i zamyka kształt w wymiarze. Łączą się przygodne formy, by utworzyć drzewa, twarze. Wolno scalasz świat spękany i, jeżeli się poszczęści, to popołudnie bez zmiany, nim świat rozpadł się na części. Oto lato, nieba lazur, dwoje ludzi się całuje i nicość widać od razu tam, gdzie fragmentu brakuje. Opisując wiersze Stallings, Jakub Kornhauser twierdził, że Stallings oddaje się ocalaniu piękna tego świata. Ja się poniekąd z tym nie zgadzam, bo jej wiersze dowodzą, że to piękno ginie. Możemy tylko o nim napisać, co jest poniekąd ocaleniem, ale też poniekąd taką elegią nad utraconym pięknem. I to też mi się bardzo w wierszach Stallings podoba. Nawet to, że ona wybiera w większości utwory rymowane, jest takim wyborem, który też jest elegią na to, że te wiersze straciły swoją popularność, prawda?
1: To jest taki odwieczny dylemat, czy i jak ocalić piękno, czy da się ocalić, niejako zamrozić piękno, czy może immanentną cechą piękna nie jest to, że ono jest bardzo ulotne, że można być może zachwycić się, a potem wspominać, a potem próbować opisać, próbować dotknąć, ale tego, co zachwyciło, już dawno nie ma.
0: Tak, to poniekąd jest podobne do japońskiego stwierdzenia mono no aware, o listkach wiśni, kwitnącej wiśni. Oni mówią, no, one są piękne, ale są piękne tylko dlatego, że opadają i znikają. Czyli piękno to nie jest coś, co jest wartością trwałą. Piękno jest efemerydą, prawda? I to widać to w wierszach Stallings.
1: Kolejny?
0: Tym razem jest to wiersz rymowany na poły nierymowany. On należy do grupy wierszy, które Stallings poświęca swojemu wykształceniu, czyli literaturze antyku, mitologii greckiej. Ten akurat jest o Penelopie i jest to monolog Penelopy, która mówi do swojego męża, Odyseusza, nazywając go cwaniakiem. Wiersz ma tytuł Małżonka cwaniaka. Daj wiarę, czemu chcesz. Daj wiarę, że tkałam całe 20 lat i czekałam, kiedy ty do kolan we krwi, do lędźwi w boginiach. 20 lat tkania i czym się pochwalę? Na krosnach zaledwie pół skończona szmata. Być może żałobę grałam zbyt wytrwale. Wyjaśnij to, jak chcesz. Uwierz, że po nocach prułam, co uszyłam w czas leniwej siesty, trzymając tych gachów na dystans, nim skończę. Amanci, niech będzie, daj wiarę, czemu chcesz. Uwierz, że czekali do czasu, aż skończę, a ja ich zwodziłam, prując, co utkałam. Daj wiarę, czemu chcesz, że palcem nie tknęli. Zawierz własnym bajkom, tak jak ja wierzyłam, że zdradzałeś tylko z rozsądku, by przeżyć. Myśl, że co dnia chciałeś list do mnie wyprawić. Żaden z nich nie doszedł. Wytnij w pień amantów, jeśli ci to humor co nieco poprawi.
1: Może do interpretacji tego wiersza powrócimy po informacjach TOK FM. Te już za chwilę o godzinie 11.20 w Poetyckim Piątku Alicia Elsbeth Stallings, a gościem jest tłumacz, poeta, badacz poezji amerykańskiej, pan Janusz Solarz. Wracamy po informacjach.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
2: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
1: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
2: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
1: Wspólna Sobota od 10 do 12.
2: Zapraszamy Anna Sobańta
1: i Rafał Turowski.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zeznaje dziś w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Boguckiego całe przesłuchanie jest hucpą polityczną.
12: No oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z Kancelarii Prezydenta. Te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprzysiągł jedynie dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Pozostała czwórka ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie. I dlatego prezydent, ale przede wszystkim kierujący pracami Trybunału Bogdan Święczkowski nie uznaje ich i nie dopuszcza do orzekania. Dziś dzieje się tak, mimo zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał polskim instytucjom powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału. Sondaże mają charakter deklaratywny i trudno przewidzieć rzeczywistą frekwencję, ocenia politolog przed niedzielnym referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa. Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej prawie 63% Krakowian deklaruje udział w referendum, a 92% ankietowanych jest za odwołaniem z urzędu Aleksandra Miszalskiego. Doktor Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważa, że bardzo często wyborcy pytani o udział w głosowaniu deklarują, że wezmą w nim udział. Jego zdaniem oprócz mobilizacji i demobilizacji elektoratu to nawet pogoda może mieć wpływ na decyzje wyborców. Aby referendum było wiążące, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy Krakowian. A więcej na temat niedzielnego głosowania w TOK 360 w południe. Rekordowa liczba 274 wspinaczy zdobyła Mont Everest od strony Nepalu w ciągu jednego dnia. Jak poinformowała BBC, chętni skorzystali z dobrej pogody. Wyruszyli o godzinie 3 czasu lokalnego, a wspinaczka na szczyt od południowej nepalskiej strony zajęła im 11 godzin. Poprzedni rekord osiągnięto 22 maja 2019 roku, kiedy to na najwyższą górę świata weszło od strony nepalskiej 223 osoby, a w tym roku wydano prawie 500 zezwoleń dla zagranicznych himalaistów na wejście na najwyższą górę świata, co także jest rekordem. Tak pogodny i ciepły, deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopni w Szczecinie, Bydgoszczy i Łodzi, 22 w Białymstoku i Katowicach, 23 w Warszawie i Rzeszowie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Poetycki piątek, dzisiaj cykl Europejski Poeta Wolności, czyli poeci i poetki. Finaliści Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności, a wśród nich Alicia Elsbeth Stallings w tłumaczeniu i wyborze pana Janusza Solarza, poety, tłumacza, komparatysty i badacza poezji amerykańskiej, a w serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności druga strona detalu, wiersze z lat 1999-2024, czyli do najnowszych rzec by można, i wśród wierszy małżonka Cwaniaka.
13: Tak, jak już wspominałem, Stallings często dokonuje rewizji greckich mitów. I ten mit tutaj o Penelopie, okazuje się, że Penelopa to nie jest jakaś tam wierna, heroiczna żona, która czeka na męża. Ona nie jest kurą domową, ona jest sufrażystką, która próbuje się wyzwolić z tego patriarchalnego porządku. Stallings często właśnie ucieka się do motywów mitologicznych, przekształcając je na bardziej współczesne. Często też odnosi się do nich, żeby zrobić jakąś refleksję na temat albo tego, co zostaje z przeszłości, albo żeby zrobić jakąś paralelę do współczesności.
3: A czy widzi pan jakieś pokrewieństwo, jakąś relację z Anne Carson?
13: Tak. Wie pan, Anne Carson jest oczywiście także filologiem klasycznym, prawda? Anne Carson jest dużo bardziej nowocześniejsza. To jest zupełnie... One obydwie wracają do mitologii, ale Carson robi to w ramach wiersza wolnego, białego, więc... Ciekawe byłoby, jakby one sobie porozmawiały jedna z drugą, prawda? No bo to są zupełnie inne spojrzenia na to, co można z przeszłością, jak można przeszłość wkomponować w teraźniejszość, prawda? Ale to bardzo, bardzo ciekawe byłoby, tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że chyba niedawno wydano, chyba w Ossolineum, wybór Carson, prawda, który jest bardzo ciekawy. Ja go kupiłem, jeszcze nie przeczytałem, ale czeka na to.
3: To jest bardzo trudna poezja do tłumaczenia, bo ta wieloznaczność angielskiego czasem jest niezwykle trudna do przełożenia na inne języki.
13: Ja nawet te wiersze Stallings wyglądają na proste wiersze, ale tak naprawdę u niej też to skomplikowanie językowe jest widoczne. Ona podejmuje się niesamowitych wyzwań. Jest taki wiersz, którego nie mogę przetłumaczyć, który w swoim układzie sylabicznym jest odzwierciedleniem ciągu Fibonacciego. Więc jeden, dwa. No, po prostu to jest niemożliwe. Jest taki, gdzie ona używa tego słowa przekleństwa, angielskiego przekleństwa w cudzysłowie like. I wszystkie rymy w tym wierszu są słowem like. W polskim się oczywiście tego nie da zrobić, bo w angielskim like jest przysłówkiem, jest czasownikiem, jest rzeczownikiem. Po prostu tego się nie... No, można przetłumaczyć, ale to nie byłby ten sam wiersz.
3: A propos poezji w ciągu Fibonacciego, to jeszcze warto wspomnieć o Inger Christensen, której taki chyba już legendarny zbiór Alfabet właśnie używa ciągu Fibonacciego.
13: No tak. Tak.
3: Ale my tymczasem wciąż jesteśmy przy Alicia Elsbeth Stallings, Kolejny wiersz.
13: Kolejny wiersz. To jest króciutki wiersz, ale warty chyba przeczytania, bo jest to inna forma poetycka, tradycyjna, triolet z tradycji francuskiej. I jest to triolet na kanwie wersu rzekomo przypisanego Marcinowi Lutrowi. Czemu diabłu należą się wszystkie przeboje? Gorzałka, blask neonów, sobotnie czułości, kochankowie jak łyżki w ciemności we dwoje. Czemu diabłu należą się wszystkie przeboje? Czy w smutne popołudnia tak walczy ze znojem? Czy nuci je w niedzielę? Czy folguje złości? Czemu diabłu należą się wszystkie przeboje? Gorzałka, blask neonów, sobotnie czułości. Ja lubię takie wiersze, dlatego że one są wyzwaniem. Ja myślę, że czytałem taki wiersz właśnie w formie triolety autorstwa Jacka Denela i paru różnych ludzi też się podejmowało pisać takie wiersze. Ja sam napisałem jeden, który się zaczynał od cytatu z piosenki Umarł Maciek, umarł, już leży na desce, ale już reszty nie pamiętam, ale jest to wyzwanie, żeby po prostu robić tak, żeby się te wiersze powtarzały, a jednocześnie treść narastała. I Stolinc lubi takie wyzwania po prostu.
3: A ja mam piosenki biesiadną.
13: A tak.
3: Piosenka biesiadna brzmi tak. Księżyc jest w nowiu, blady jak glina. Księżyc jest gorzki, jak aspiryna. Ona go spija jak lampkę wina. Czyste i mocne światło księżyca alkohol straszną mocą nasyca. W to, czego dotknie, grozę przemyca. Lecz gwiazdy koją troski jej godzin w pastylkach, w które wieczór obrodził. Lampka się rosi, kiedy się chłodzi.
13: Tutaj musiałem w tym wierszu zmienić, bo u Stolinc nie ma wina, jest gin and aspirin, prawda? Więc w polskim no, aspiryna.
3: Trochę gina.
13: Trochę gina, no byłoby trudno, no, ale alkohol pozostał, co prawda, inny, prawda? I to też ten challenge, bo tutaj są te rymy w każdej zwrotce takie same, prawda? Więc ktoś by mógł powiedzieć, ależ to jakaś taka częstochowczyzna, ale to nie jest to. No, po prostu jest to inne wyzwanie. Ona ma kilka innych wierszy, gdzie rymy się powtarzają w każdej zwrotce, to są takie same, prawda?
3: Tak, to jest white and thin, aspirin, glass of gin, fall, alcohol, appall, pills, pills, chills.
13: Bo jak się to tłumaczy? Ja po prostu czasami myślę, nie, tego wiersza się nie da przetłumaczyć i odkładam go na bok. Ale jak się pracuje nad takim tomem wierszy, w moim tam takim warsztacie zaczyna się żyć tymi wierszami, zaczyna się żyć tak, jak się wyobraża życie poetki. Więc na przykład z tym wierszem Jean Aspirin, no myślę sobie, tego się nie da. No i poszedłem sobie kiedyś spać, no i w nocy się obudziłem i no mam ten wiersz. Więc tam trzeba było zapisać, bo bym zapomniał, prawda? I tak się to często zdarza po prostu, że to jest to chwile nagłej inspiracji. Żeby tutaj przywołać Jerzego Jarniewicza, tłumaczenie to nie jest bezmyślna młocka. Tłumaczenie to jest proces twórczy. Tak samo jak pisanie wierszy. No i ten proces twórczy, powiedzmy w przypadku wierszy nierymowanych, też są pewne wyzwania, bo wiersz musi być wierszem, wiersz musi mieć jakąś taką wartość, którą nazwę tak umownie poetyckością, prawda? Więc to jest trudne. Ja, wie pan, no ja tłumaczę tylko wiersz. Nie tłumaczę prozy, nie tłumaczę niczego innego. Lata temu mój pierwszy tekst, którego nie przetłumaczyłem, a miałem przetłumaczyć, to był esej amerykańskiego neomarksisty Frederica Jamesona. Ja miałem wtedy 20 parę lat, ja to otworzyłem, popatrzyłem na ten, tak, no przecież ja tego nie mogę zrobić, nie potrafiłbym po prostu. Były tam takie słowa, których, albo no, to tak jak tłumaczyć Derrida z francuskiego, który jest tak samo, no, o co mu chodzi? Więc ja lubię, jak no czasami można być, o tak, trzeba mówić w ten sposób, bo są rzeczy nienazwane i język może tylko próbować je nazwać, eksperymentując. Ale ja lubię, jak po prostu jest jakaś treść, którą widać z tego wiersza, prawda?
3: Zabawa wchowanego. Mhm. Mój syn bawił się, udawał, powiedział, jestem cieniem. Zrobił to najzwyczajniej przez zamknięcie oczu. Zamieszkiwał tę samą przestrzeń, co jego ciało. Nie pozwalając jednocześnie, by do środka weszło światło. Roześmiałam się i ucałowałam go, choć przeszył mnie chłód. Stał tak cicho, bez ruchu, nadając ciemności swój kształt.
13: Jest to wiersz niesamowity. bo po prostu ten syn tego nie wie jeszcze, prawda, że no, nasza droga to jest droga z ciemności przez światło do ciemności. A i on tą drogę jako dzieciak powtarza, nieświadom tego, że po prostu no, dla matki jest to takie no, symboliczne umieranie tego dziecka, prawda? Co jest oczywiście dla każdego rodzica rzeczą okropną. Wyobrazić sobie, a tym bardziej przeżyć.
3: Tak, czyli ona jako osoba dorosła, dojrzała, widzi pewne rzeczy, których dzieci jeszcze nie dostrzegają, tak, tak. Bo są pełne życia, pełne światła, oczywiście. Pełne radości.
13: Wie pan, ja bardzo lubię to, że jak się patrzy na te wiersze Stallings, to no, są te wiersze, które odnoszą się do jej wykształcenia, czyli do mitologii, starożytności. I są wiersze, które odnoszą się do jej życia codziennego. Czasami ta mitologia się miesza z codziennością, ale dla niej pisanie o tym, że jest matką, pisanie o komplikacjach ciąży, pisanie, jest taki wiersz Gazal 50 Danaidy, który jest mitologiczny, ale też autobiograficzny. Pisze o byciu w ciąży 3 razy i jednym poronieniu, o Danaidzie, która okazuje się jest 50-letnią kobietą, czyli samą Stallings, która obserwuje, jak w klepsydrze piasek się przesypuje do dna i mówi tak, no jedyne co pozostaje to obrócić tą klepsydrę tak długo jak mogę.
3: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dzisiaj poetycki piątek, europejski poeta wolności Alicia Elsbeth Stallings, finalistka Nagrody Europejski Poeta Wolności. To jest Nagroda Literacka Miasta Gdańska i wśród finalistów i finalistek Alicia Elsbeth Stallings, która podpisuje się jako A.E. Stallings albo A.E. Stallings. Mm-hmm. I w tej serii wydawniczej ukazał się tom Druga strona detalu, wiersze z lat 1999-2024, a wyboru i przekładu z języka angielskiego dokonał pan Janusz Solarz, poeta, tłumacz, komparatysta i badacz poezji amerykańskiej. Serdecznie panu dziękuję.
13: To ja dziękuję, dziękuję bardzo.
3: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj u ciebie w programie?
14: Dzisiaj w Kulturze Osobistej o festiwalu Góry Literatury będę rozmawiać z dyrektorem programowym tej wybitnej imprezy, która od 10 do 18 lipca będzie się odbywać na Dolnym Śląsku. Irek Glin jest już moim gościem i państwa, bo jest ze mną w studiu.
15: Dzień dobry. To jest ten festiwal, panie Czarku, na którym pan nigdy nie był. Bardzo żałujemy.
14: Może się wybierze w tym roku. Czarku, Czarku, wybieraj się na Góry Literatury. My się wybierzemy też. No na razie słownie, bo jesteśmy słowni. Razem z państwem po 11.40.
3: To jest bardzo interesujące. Nie wybrałem się może, bo nikt mnie nigdy nie zapraszał? I wonder if that's the case. Tak, mam zapisane. To dlatego, że nikt mnie nigdy nie zaprosił. A tak się zdarza, że zwykle w tym czasie w ogóle nawet się kręcę po okolicy. Chodzę po górach, chodzę po dolinach. I nikt nigdy... no właśnie... No tak to bywa, ale tak, jest to fantastyczny festiwal. Maria Peszek w tym roku, jeżeli się nie mylę, wystąpi. To jest też ciekawe. Mariusz Szczygieł się pojawi, no więc po prostu same tuzy. Panie Irku, kochanieńki, jak moglibyśmy to jeszcze twórczo rozwinąć? Dobrze, w takim razie... Zapraszam państwa na informacje TOK FM o godzinie 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista o festiwalu Góry Literatury. A jeszcze a propos poetyckiego piątku, jak już pewnie państwo zauważyli, co 2 tygodnie prezentujemy różnych poetów i poetki, finalistów i finalistki Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności. Także to się nie zmienia, będą powracały i powracali. Także ci, którzy interesują się poezją współczesną, taką, gdzie to się dzieje tu i teraz, z pewnością nie będą rozczarowani. I z ich tłumaczami i tłumaczkami, bo to też jest chyba kluczowe. No nic, zobaczymy, co się wydarzy w tym roku. Tam jest piękny zamek Sarny. Przejeżdżałem koło niego kilka razy.
16: Fantastyczny, polecam. W ogóle cała miejscowość jest super. Czasem smog się wiesza, bo nie wszyscy palą, przestali palić drewnem, niektórzy wciąż palą kaloszami w regionie. Co jest bardzo smutne, bo okolica jest fantastyczna, piękna, a jednocześnie no właśnie paliwo takie, jakie jest. Nic, informacje o 11.40, po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
17: Reklama.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
20: Citroen.
21: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
22: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
27: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
26: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20 w Radiu Tok FM.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
30: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 11.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość. Wszystkim zaangażowanym w sprawie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność, oświadczył premier. Jest rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych w Polsce. Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Wcześniej zrobił to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rozporządzenie przygotowano po orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazującego Polsce uznawanie takich małżeństw zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Maciej Kluczka.
3: Dzięki rozporządzeniu będą obowiązywać trzy formy aktu małżeństwa. Uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
4: Żeby to rozwiązanie było precyzyjne, zgodne ze wszystkimi standardami legislacji, po prostu dobre.
3: Do dokonywania takiej transkrypcji są zobowiązane wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na rafinerię w rosyjskim mieście Jarosław i oświadczył, że przenoszenie wojny na terytorium wroga jest działaniem sprawiedliwym. Ukraińskie media poinformowały z powołaniem na rosyjskie źródła, że ostatniej nocy w Jarosławiu słychać było około 20 eksplozji. Gubernator obwodu jarosławskiego poinformował, że w związku z atakiem ukraińskich dronów zamykana była trasa z Jarosławia w kierunku Moskwy. Stany Zjednoczone zawieszają sprzedaż broni Tajwanowi. Przedstawiciel Pentagonu przekazał, że stało się to z powodu zapotrzebowania na amunicję w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Z kolei władze Tajwanu przekazały, że USA nie informowały ich o żadnych zmianach dotyczących sprzedaży. A chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że zdecydowanie sprzeciwia się sprzedawaniu amerykańskiej broni Tajwanowi. Tak pogodny i ciepły, deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopnie w Szczecinie, Bydgoszczy i Łodzi, 22 w Białymstoku i Katowicach, 23 w Warszawie i Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Przed nami 12. edycja Festiwalu Góry Literatura od 10 do 18 lipca. Wielbiciele książek, rozmów i ważnych spotkań spotkają się w 30 lokalizacjach ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotliny Dzierżoniowskiej. Moim i Państwa gościem w kulturze osobistej jest dzisiaj Irek Green, dyrektor programowy festiwalu i prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Festiwal, jak widać i słychać, rozwija się i nie przestaje się rozrastać. Takie mnie doszły słuchy, że Góry Literatury pobiją w tym roku kolejne rekordy.
7: Nie wiemy już sami, co z tym robić, naprawdę, ale to nie jest nasza wina.
6: To jest klęska urodzaju po prostu.
7: Rzeczywiście ponad 170 wydarzeń, dokładnie mówiąc 178, 240 gości, 30 lokalizacji. To jest może istotne, jeśli nie najistotniejsze. Bo ideą, istotą tego festiwalu od samego początku jest zaglądanie pod zakamarki. Zaglądanie w takie miejsca, takie terytoria, odwołując się do naszego hasła głównego w tym roku, troszkę niezauważany, kiedy się jeździ głównymi drogami albo zwiedza tylko najważniejsze zabytki, a my zapraszamy w takie miejsca mniej oczywiste. I to, że jest ich w tym roku aż 30, to z jednej strony ogromna organizacyjna odpowiedzialność, ale z drugiej wielka radość, że to się tak może rozwijać.
6: Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy ostatnio, też podczas tych minionych edycji, często brakowało miejsc na różne wydarzenia, ze względu na to, że po prostu była taka liczba chętnych, na warsztaty przede wszystkim.
7: Tak, to dotyczy warsztatów.
6: Czy przedsięwzięliście jakieś kroki, żeby w tym roku była nieco większa szansa, żeby brać udział w tych wydarzeniach?
7: To ma dwa końce, ma ta historia. Pierwszy koniec, że się tak wyrażę, jest taki, że prowadzący warsztaty wiedzą, czy seminaria, wiedzą, dla jakiej grupy osób one są skierowane, do jakiej liczby osób, a one były po prostu skuteczne i były efektywne. I wtedy nie bardzo mamy możliwość, kiedy prowadzący, prowadząca warsztaty mówi nam, pracuje z grupą 20-osobową, 30, 50, no to nie bardzo mamy możliwość zareagowania. Natomiast tam, gdzie w sekcji warsztatowej Latającego Uniwersytetu Ludowego mamy część wykładową, to w tym roku naprawdę postanowiliśmy przygotować na te zajęcia większe troszkę przestrzenie, aby się naprawdę każdy zmieścił. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy namówiłem Katarzynę Kasię i Grzegorza Markowskiego do pierwszego warsztatu, jak rozmawiać publicznie, nie obrażając, to tam rzeczywiście no, nie było szans, żeby weszli wszyscy chętnie. No, w tym roku przygotowaliśmy takie miejsce, że wszyscy wejdą. Adam Mirek, edukator, który opowiada dzieciom i dorosłym o świecie nauki i tym, jak ona się widzi z naszą rzeczywistością, to chyba...
6: Też znany z anteny Tok FM.
7: Chyba daliśmy mu nawet jakiś teatr. Pomieścili się wszyscy, którzy chcą wziąć w tym udział. A zatem Latający Uniwersytet Ludowy ma ten charakter ograniczający z jednej strony. No, no, to są warsztaty i seminaria, więc one muszą być sprawnie przeprowadzone i państwo, którzy wezmą w tym udział, muszą z tego wynieść korzyść. Natomiast wszędzie tam, gdzie możemy w formie otwartej zaprosić więcej osób, tak robimy. A drugą rzeczą,
6: którą... Poszerzacie terytorium.
7: Poszerzamy terytorium. A drugą rzeczą, którą zrobiliśmy, to widząc od lat już ogromne zainteresowanie naszymi spacerami przyrodniczymi, zwiększyliśmy ich liczbę. To znaczy, takiej liczby spacerów przyrodniczych jeszcze w historii nie było. I to będą zarówno tradycyjne spacery z Ulą Zajączkowską, tradycyjna współpraca ze Stolowymi Lasami, takim fajnym stowarzyszeniem mieszkańców Radkowa, gdzie oni zaprosili w tym roku Jana Mencfela, podobnie jak w zeszłym, ale też Ewę Plutę. Po takie łażenia z Adamem Wajrakiem dla dzieci i dla dorosłych w okolicach zamku Sarny. Po rzecz, na której nam bardzo zależało, to znaczy na spacerze ornitologicznym z panią Izabelą Dłużyk. To było niezwykle ważne dla nas to, że osoba niewidoma usiądzie w lesie z ludźmi i zacznie im opowiadać to, czego oni nie słyszą, a co tam się dzieje. To niezwykłe wyzwanie. I bardzo się cieszymy w związku z tym, że to pasmo Latającego Uniwersytetu Ludowego, czyli nasze spacery, i mogliśmy tak znacząco poszerzyć. A zatem tak, próbujemy reagować na te głosy, a z drugiej strony jesteśmy ograniczeni. Ja apeluję do wszystkich naszych wspaniałych uczestników.
6: Cierpliwości.
7: Ale zapisujcie się też, bo jak my tworzymy te listy rezerwowe, to zawsze jest szansa, żeby wejść. A jak państwo się pojawiacie nagle ogromną grupą, nie uprzedzając nas o tym, to nasi koledzy i koleżanki, którzy stoją na tak zwanych bramkach, mają dość duży problem, tak, bo są zobowiązani tym, o co proszą ich prowadzący. Więc jak tylko otworzymy zapisy na Latający Uniwersytet Ludowy i Małe Góry Literatury, które też jest znacznie większym pasmem w tym roku niż zwykle, bo między innymi będą pokazy bajek animowanych razem ze wprowadzeniami i dyskusjami, i to aż 5 takich pokazów w różnych miejscach, to po prostu się państwo zapisujcie i zmieścimy tyle osób, ile damy radę.
6: Obiecywał dyrektor programowy festiwalu. To proszę.
7: Zakończyliśmy właśnie w Wili Karpowiczu, w naszej siedzibie we Wrocławiu, festiwal Ktoś Nie Coś. I jednym z jego elementów był warsztat, który prowadziła Dorota Sumińska, która zresztą będzie też na Górach Literatury prowadzić swój warsztat. No i ona chciała mieć 20 słuchaczy. Potem, jak ze zgłoszenia zaczęły napływać, to już 30, a potem powiedziała, wpuśćcie wszystkich chętnych. Więc czasem bywa i tak, więc nam na tych pasmach niezwykle zależy. One są niezwykle ważnym elementem naszej działalności i wiemy, że są też ważne dla naszych odbiorców.
6: Macie wspaniałych gości co roku, ale w tym roku, jak państwo mówią, oczywiście zwracam się do słuchaczy, to KFM zajrzą do programu festiwalu. To naprawdę tam co zdanie to jakaś perła. Może zacznijmy od tego tematu.
7: Terytorium.
6: Tak, bo to jest pojęcie takie, które wiele w sobie kryje i oczywiście na różne sposoby można je odczytywać.
7: I na różne sposoby do niego podchodzimy. Zacznijmy od rzeczy najbanalniejszej, wydawałoby się, bo dwuwymiarowej, czyli terytorium ziem zachodnich. Takiego miejsca, w którym jesteśmy, i takiego miejsca, o którym, o zmianie którego, o zasiedlaniu którego, miejscu przesiedleń, wygnań, tragedii, ale też szczęścia i budowania własnej przyszłości najczęściej na festiwalu rozmawiamy. To już nie jest już tajemnicą, że 14 października ukaże się nowa powieść Olgi Tokarczuk. Ja nie ujawnię tytułu, bo ujawnimy go właśnie na Górach Literatury.
6: Gdzie Olga Tokarczuk również się pojawi.
7: No, tak, Olga przeczyta fragmenty z tej książki, którą Państwo poznacie w październiku, a zatem będzie to niewyobrażalna gratka dla fanów twórczości, dla czytelników Olgi, żeby na żywo posłuchać obszernych fragmentów nowej powieści na kilka miesięcy przed jej opublikowaniem. I jak spojrzysz na program, to ten dzień otwieramy w piątek 10 i otwiera go oczywiście Olga Tokarczuk. Nie? Ale kto go zamyka? Poza koncertem Ralfa Kamińskiego, który go zamyka jeszcze bardziej. Ale kto zamyka tę część literacką? Otóż zamyka Robert Więckiewicz, który przeczyta opowiadanie Przeprawy z tomu Droga na Dziki Zachód Wiesława Dymnego. Opowiadanie właściwie dzisiaj nieznane już nikomu. Ale nasi uczestnicy naszego festiwalu, nasza publiczność dobrze wie, dlaczego, nawet nie znając jeszcze tekstów, ani tekstu powieści Olgi, ani tekstu opowiadania Wiesława Dymnego, dlaczego właśnie zaczynamy rozmową o terytoriach. Książka Olgi dotyczy ziem zachodnich, a dokładnie mówiąc Wrocławia i Wałbrzycha po roku, zaczyna się w 1946. A Robert Więckiewicz przeczyta opowiadanie, które jest moim zdaniem jednym z najlepszych tekstów Wiesława Dymnego, który opowiada o rodzinie, która z Kresów przemieszcza się na ziemię zachodnie, trochę przygodowo, z jakąś, bo to początkowo miał być, zdaje się, scenariusz serialu, tak był pisany. Więc w ten sposób kwestie terytoriów domykamy również wewnętrznie. W ciągu tego dnia odwiedzi nas na przykład jeden z najwybitniejszych antropologów współczesnych, profesor Didier Fassin, który w swojej historii naukowej ma również niezwykły praktyczny akcent. Był przez wiele lat wiceszefem Lekarzy Bez Granic i on nam opowie o migracjach z zupełnie innych granic. To znaczy on nam opowie, to zabrzmi strasznie, co ja teraz powiem, ale czekajmy na spotkanie z profesorem. On nam opowie o tym, że migracja to już jest way of life, to jest po prostu sposób na życie i że on się nie musi wiązać z wygnaniami, on się nie musi wiązać z tragedią. On najczęściej jest wynikiem wielu kłopotów, problemów, katastrof, które dotyczą ludzkości, ale staje się też jednym z najważniejszych pojęć socjologicznych naszych czasów. W tym samym dniu, już do tych terytoriów wracam, w tym samym dniu posłuchamy, myślę, że niesamowitej debaty Karoliny Ćwiek-Rogalskiej, Andreasa Koserta i Tomasza Grabowskiego o trzech różnych rodzajach koncepcji ziem odzyskanych. Politycznej, tej socjologiczno-społecznej i tej etnograficznej w dużej mierze. A znowu festiwal zamkniemy inną debatą historyczną, to znaczy opowieścią, którą sobie skrótowo, a już niedługo będziemy Państwu ujawniać poszczególne opisy wydarzeń, bo na razie w programie są jest tylko ich tytuły, którą sobie nazwaliśmy Po wojnie i tam dla odmiany wybitne historyczki i historycy zastanowią się nad fenomenem ziem zachodnich i tej największej migracji Europy, jaką w Europie, czy w ramach, czy na kontynencie, którą mieliśmy do tej pory. Państwo, profesor Kluczewska-Szajnok i Zaręba, poprowadzi to Jacek Stawiski, naczelny tygodnika powszechnego, a zaraz potem z Grzegorzem Motyką o akcji Wisła porozmawia profesor Jarosław Syrnyk, bo to też jest część składowa tożsamości ziem zachodnich, paradoksalnie. A zatem na te terytoria, w tym krótkim kilku raptem wydarzeń, prawda, na te terytoria będziemy patrzeć z bardzo, bardzo różnych perspektyw, i artystycznej, i politycznej, i socjologicznej. Sam jestem ciekaw napięć, które się między tymi dyskusjami, bo nie tylko w ramach samych dyskusji, ale pomiędzy nimi będą ujawniać.
6: I teraz w wielkim skrócie muszę cię poprosić, żebyś jeszcze wymienił kilka osób, które przyciągną z pewnością do gór literatury, czy na góry literatury.
7: Wszyscy przyciągną, ale po pierwsze byliśmy Państwu winni Georgiego Gospodinowa, tak, bo w zeszłym roku musiał z powodów osobistych odwołać przyjazd, tak, więc w tym roku się z nim spotkamy. Przyjedzie do nas Alberto Manguel. To jest wielka radość. Bardzo czekaliśmy na ten przyjazd.
6: To dla tych, którzy nie potrafią żyć bez czytania.
7: I dla tych, którzy chcą zrozumieć, co to jest biblioteka, Alberto Manguel na pewno będzie o tym w rozmowie z Wojtkiem Bonowiczem opowiadał. Cała plejada wybitnych polskich pisarzy, zacznę, nie wiem od kogo zacząć, czy od Joanny Bator, Mariusza Szczygła, Michała Rusinka, Marka Bińczyka, no naprawdę nie wiem od kogo zacząć. Może zaproszę na spotkanie z Krystyną Jandą, bo ja je będę prowadził. O, proszę bardzo.
6: Będzie też teatr, proszę państwa, będzie też film, będzie muzycznie, już wspomniany Ralf Kamiński, ale także Maria Peszek. Odsyłam państwa do programu festiwalu, bo już się ukazał. Ja czekałam z niecierpliwością również przed tym spotkaniem. Dzisiaj moimi państwa gościem był Irek Green, dyrektor programowy Festiwalu Góry Literatury, który od 10 do 18 lipca będzie się odbywał. Prezes Zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, bardzo ci dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Tak, do usłyszenia.
5: Na program zaprosił sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
0: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
8: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni, bo w mieszkaniach jest temperatura.
9: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
10: Kremu uwaga Kijowo.
11: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Piątek, 22 maja, minęło południe. Donald Trump ogłosił, że jednak do Polski przybędzie 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powołuje się na przyjaźń z Karolem Nawrockim, a premier dziękuje wszystkim zaangażowanym w rozmowę w tej sprawie z amerykańską administracją.
14: Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. Przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach.
13: To ostatni dzień kampanii przed referendum w Krakowie. W TOK 360 będziemy sprawdzać, jakie nastroje panują i w ratuszu, i wśród mieszkańców stolicy Małopolski.
14: Wybuchł konflikt między Polską Agencją Kosmiczną a Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Astronauta oskarża Polsę o próbę cenzury.
13: To jest TOK 360 w południe.
14: Tamara Pawlik-Lipska.
13: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy. Rząd i prezydent doceniają decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o skierowaniu do Polski 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
14: Donald Trump przekazał bardzo dobrą wiadomość. Teraz czas na jej implementację, mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Decyzja Trumpa zapadła po tygodniu burzliwej dyskusji, w której nie do końca było wiadomo, jakie skutki spotkają Polskę w związku z wycofaniem z Europy części amerykańskich żołnierzy.
14: W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Powiedz, co tak naprawdę oznacza decyzja prezydenta USA?
15: Po pierwsze, tę decyzję Trump ogłosił w swoim stylu w mediach społecznościowych, a co ciekawe, według amerykańskich mediów zaskoczył tym Pentagon, bo przecież jeszcze 2 dni temu wiceprezydent Stanów mówił, że w związku z relokacją wojsk w Europie ten przerzut 4000 do Polski, 4000 żołnierzy opóźni się. No ale ta informacja wywołała pytanie o bezpieczeństwo Polski. Polscy politycy, zarówno obozu rządowego, przypomnę, dwaj wiceministrowie obrony byli w Waszyngtonie w tych dniach, jak i obozu prezydenckiego, starali się przekonywać Amerykanów, by Polska na tej relokacji nie ucierpiała. I właśnie odpowiadając na twoje pytanie, wszystko wskazuje na to, że nie ucierpi. Wczoraj późnym wieczorem czasu polskiego prezydent Trump zapewnił, że wysyła 5 tysięcy żołnierzy do Polski, a to oznacza, że ogólnie w sumie ta liczba w sumie się nie zmieni. Będzie nadal na poziomie około 10 tysięcy żołnierzy w Polsce. I tak o tym mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił Amerykańskich. amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem. Według informacji przekazanych przez dowództwo sił amerykańskich, sił połączonych w Europie, ten proces planistyczny pewnie zajmie około od 2 do 4 tygodni.
15: Wspomniany generał Grinkiewicz to głównodowodzący sił NATO w Europie.
13: Macieju, prezydent Trump w swoim wpisie wspominał, że podejmuje te decyzje z uwagi na bardzo dobre i bliskie relacje, jakie łączą go z prezydentem Polski.
15: O, tak, i oczywiście ten fragment wpisu ochoczo podchwycili politycy PiS-u, też prezydenccy ministrowie. I oczywiście te relacje Trump-Nawrocki są, jednak znawcy amerykańskiej polityki podkreślają, że prezydent Trump był też pod presją własnego środowiska, bo republikanom bardzo nie podobały się zamiary redukcji żołnierzy stacjonujących w Polsce.
14: A to był Maciej Kluczka.
13: Prezydentowi Trumpowi w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju podziękował również Radosław Sikorski.
14: Szef polskiej dyplomacji jest dzisiaj w Szwecji, gdzie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
17: Radosław Sikorski podziękował też m.in. Karolowi Nawrockiemu, bo to jak przekazał Trump w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, amerykańscy żołnierze trafią nad Wisłę. Tym samym przywódca USA potwierdził, że nagradza niewiernych sojuszników, a liderów, którzy są z tej samej prawicowo-populistycznej stajni, szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Prezydent jest rozczarowany niektórymi sojusznikami i ich stosunkiem do naszej operacji na Bliskim Wschodzie. W międzyczasie są kwestie, w których kontynuujemy współpracę. Widzieliście oświadczenie prezydenta w sprawie wysłania żołnierzy do Polski. USA nadal mają swoje globalne zobowiązania, które muszą wciąż być oceniane. To nie jest kara. Nie jest, ale jest. Media rozpisywały się, że decyzja w sprawie wycofania 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec była właśnie karą dla kanclerza Friedricha Merca, który krytykował wojnę Trumpa z Iranem. Amerykanie starają się stosować w Europie metodę dziel i rządź. Jednym żołnierzy dadzą, innym ich odbiorą. Warszawa musi na to uważać, bo z jednej strony obecność USA w Polsce jest ważna dla naszego bezpieczeństwa. Z drugiej, Polska ma zobowiązania wobec sojuszników na kontynencie. To dzisiaj balansowanie na linie, a długofalowo Amerykanie i tak będą się z Europy wycofywać, co w Helsingborgu przyznał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir to, tu cytat, szowinista i atencjusz.
14: Sikorski przypomniał, że ma on zakaz wjazdu do Polski w związku z jego zachowaniem wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotelli Sumut, która z pomocą humanitarną zmierzała do Strefy Gazy. Flotella została zatrzymana przez izraelskie służby, a wspomniany minister szydził z jej uczestników.
13: Rzecznik Global Sumut Polska Rafał Piotrowski w poranku TOK FM mówił o stanie polskich uczestników tej wyprawy.
18: Wciąż dochodzą do siebie.
19: W jakim są stanie?
18: Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny, nie zagraża.
19: Do szpitala w Stambule?
18: Tak, do szpitala w Stambule. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest osobą pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych członków flotylli.
14: Flotella wyruszyła z wybrzeży Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Według jej danych siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Znajdowało się na nich ponad 400 osób.
13: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych.
14: Dokument czeka teraz na ukazanie się w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie po 3 miesiącach od momentu publikacji.
13: Jak stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
14: Nie ma co liczyć na kompromis między pracodawcami a związkowcami w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej. Wstępne wyliczenia pokazują, że najniższa krajowa mogłaby rosnąć najwolniej w ostatnich latach do okolic 4900 zł brutto.
13: Pracodawcom to pasuje, mówią na naszej antenie wiceprezes Business Center Club Łukasz Bernatowicz. Związkowcy widzieliby jednak najniższą krajową już powyżej 5000, odpowiadał w porannym EKG przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
20: To, co ustawa przewiduje, jeśli chodzi o wzrost płacy minimalnej w oparciu o wskaźnik inflacji nas, że tak powiem, kolokwialnie urządza jako stronę pracodawców. A warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach myśmy podwoili płacę minimalną. To był wzrost skokowy, a wzrost płacy minimalnej też napędza inflację, którą byśmy chcieli trzymać w ryzach, no i generuje większe koszty wytworzenia usług, wyprodukowania towarów dla przedsiębiorców.
21: A związkom zawodowym też to pasuje?
22: No, nam nie pasuje. Oczywiście nie zgadzamy się na to, aby płaca minimalna wzrosła o tyle, ile wynosi absolutne minimum wynikające z obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według naszych obliczeń, jeżeli skupialibyśmy się tylko na ustawie, będzie to wzrost o niecałe 100 zł. My uważamy, że płaca minimalna powinna co najmniej odpowiadać wzrostowi płac w ogóle w gospodarce. I według rządu w przyszłym roku średni wzrost wynagrodzeń generalnie w gospodarce ma wynieść 5,6%. Ta różnica jest duża, a my chcemy, żeby tej różnicy nie było. I być może wyjdziemy z propozycją wspólną związków zawodowych reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego i być może, panie redaktorze, będziemy w naszej propozycji mieć piątkę z przodu.
14: Jeśli związkowcy i pracodawcy nie dogadają się w Radzie Dialogu Społecznego, wtedy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej określi rząd. Szykuje się kolejna próba odwołania Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: Od godziny powinien trwać zarząd PKOL-u, który ma debatować nad przyszłością stowarzyszenia oraz nad przyszłością Radosława Piesiewicza. Wszystko toczy się za zamkniętymi drzwiami, ale śledzi to także reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym teraz się łączymy.
14: Błażeju, powiedz, czy dziś może zapaść jakaś decyzja dotycząca dymisji szefa PKOL-u?
23: Odwołanie szefa komitetu nie będzie wcale proste. Po pierwsze, potrzeba zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie powinna właśnie zapadać. Żeby zwołać walne, potrzeba 2/3 głosów członków PKOL-u. Według oponentów Piesiewicza wymagana liczba już jest, ale statut stowarzyszenia nie przewiduje, by to walne zgromadzenie Radosława Piesiewicza mogło funkcji pozbawić. Tym bardziej, że raczej nikt z wiceprezesów nie pali się do tego, by stery na 11 miesięcy przed końcem kadencji przejąć. PKOL bowiem szuka sponsorów, a podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami to Radosław Piesiewicz sam się przedstawił jako jednoosobowy dział sprzedaży, który pozyskuje nowych kontrahentów. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Od północy cisza referendalna, a w niedzielę czas decyzji.
14: Kraków będzie decydował w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
13: Czy emocje sięgają zenitu? To pytanie do naszej krakowskiej reporterki Pauliny Nawrockiej.
24: Emocje w ostatnich dniach przybrały na intensywności. Doszło do kilku spotkań na sali sądowej na rozprawach w trybie referendalnym. Politycy Koalicji Obywatelskiej 3 razy musieli przepraszać inicjatorów referendum za przekraczanie granic dopuszczalnej krytyki, a chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum, czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Wczoraj wielkie zamieszanie wywołała też decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy zbojkotowali nadzwyczajną sesję Rady Miasta, której zwołania domagała się opozycja. Politycy rządzącej koalicji mówili, że to polityczna hucpa przed referendum. Z powodu braku kworum sesja się nie odbyła, ale radni opozycyjni, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Kraków dla Mieszkańców, nie opuścili sali obrad. Przez blisko 3 godziny dyskutowali z mieszkańcami. Do tego zarzucali oponentom tchórzostwo i brak szacunku dla krakowian. Radny PiSu Michał Drewnicki komentował to tak.
25: Cała Polska już dzisiaj o tym mówi, pisze i się oburza, jaką butą, arogancją i lekceważeniem radni Koalicji Obywatelskiej potraktowali dzisiaj swoje obowiązki. Dlatego też sądzę, że tylko to wzmocniło tematy referendalne i tendencję, by pójść na referendum i odwołać władzę.
24: Dziś od rana przedstawiciele Komitetu Referendalnego są na ulicach Krakowa. Rozdają ulotki i informują o niedzielnym głosowaniu, bo jak mówił mi Jan Hoffman, szef inicjatywy referendalnej, miasto praktycznie tego nie robi.
26: Przy poprzednich wyborach samorządowych można było potykać się o obwieszczenia gminne dotyczące tego, gdzie są komisje, gdzie jest głosowanie. Teraz tych punktów takich informacyjnych jest bardzo niewiele, no więc też zgłaszają się do nas osoby, które mówią, a gdzie mamy głosować, nie wiemy. Tej informacji nie mam. Jest mi bardzo przykro, że miasto tak dość inaczej niż dotychczas podeszło do tego obowiązku informowania.
24: Większość sondaży prognozuje, że frekwencja będzie wystarczająca, by prezydenta odwołać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec bagatelizuje te przewidywania.
27: Podobne sondaże ukazywały się przed referendami we wszystkich dużych miastach i one zawierały błąd na

0: W sprawie odwołania burmistrza Jarosława Jucewicza.
1: Punktem zapalnym, który doprowadził do głosowania, stały się plany budowy biogazowni i biokompostowni w sąsiedztwie tężni solankowych, na którą mieszkańcy nie chcą się zgodzić.
0: Sprawę referendum śledzi reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Agnieszko, powiedz, ile osób tutaj musi pójść na głosowanie?
2: W Ciechocinku mieszka niespełna 10 tysięcy osób. Żeby referendum było ważne, do urn wyborczych muszą pójść co najmniej 2123 osoby uprawnione do głosowania. I rzeczywiście ta frekwencja będzie decydująca. Burmistrz Jarosław Jucewicz, który wycofał się z budowy biogazowni, liczy, że mieszkańcy zostaną w domu.
3: To referendum moim zdaniem jest akurat w tym wypadku niepotrzebne, bo do wniosku o pozwolenie na budowę nie doszło. Wiadomo, że mieszkańcy z pewnymi rzeczami mogą się nie zgadzać, no ale wybierając mnie na burmistrza, powiedzieli, że akceptują pewien program, który przedstawiłem i ja go dzisiaj realizuję.
2: Jednak według lokalnych społeczników, którzy doprowadzili do referendum, Ciechocinek jest zaniedbany, brudny, a burmistrz źle wydatkuje publiczne pieniądze. Stąd wniosek o jego odwołanie, tłumaczy Marta Modrzejewska-Komosińska z inicjatywy referendalnej.
4: Nasz głos jest istotny, bo my dajemy przykład młodszemu pokoleniu, żeby nie było bierne, żeby było aktywne, żeby mogło powiedzieć, mi nie podoba się na przykład takie i takie działanie. Nie, idę, głosuję i decyduję.
2: W niedzielę lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.
1: A to była Agnieszka Wynarska. W Polsce brakuje wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi i przez dekadę w tej sprawie niewiele się zmieniło.
0: Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał.
1: Do tej pory brakowało współpracy między resortami, a teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki.
0: Raport jasno wskazuje, że osób starszych po prostu się nie diagnozuje, a z Alzheimerem i Parkinsonem lub innymi chorobami otępiennymi żyje w Polsce blisko 700 tysięcy osób, mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK-u.
5: Pomoc dla tej grupy osób w największym stopniu zależała od miejsca zamieszkania, zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
1: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa.
0: Każdy powinien móc wypożyczyć sobie książkę. Przekonują bibliotekarze z Gdyni, którzy do swojej oferty dopisali opcję książka do domu.
1: Skorzystać z niej mogą osoby mające problem z poruszaniem się, a więcej na ten temat wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
6: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
7: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
6: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
7: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
6: Żeby skorzystać, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
7: I jesteśmy otwarci zarówno na konkretne zamówienie, na przykład z jakiejś literatury popularno-naukowej czy faktu. Będziemy szukać, aż znajdziemy. Mamy 20 bibliotek i nasze zbiory są bardzo duże, ale jesteśmy też w stanie coś zasugerować. Jeśli osoba nam powie, co lubi czytać, jakich autorów do tej pory czytała, co jest w kręgu zainteresowań, to jesteśmy w stanie coś zaproponować.
6: Zainteresowani mogą wypożyczać książki albo audiobooki. Nowa usługa jest bezpłatna. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: W tej części TOK 360 to wszystko. Informacje o 12.20. Zapraszam w imieniu Moniki Mroczko, a potem wrócimy do tego, ilu właściwie w Polsce ma być amerykańskich żołnierzy według ostatnich deklaracji Donalda Trumpa.
8: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
9: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
8: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
9: Zapraszają Krzysztof Story,
10: Wojciech Jagielski
11: i Doma Matejko.
8: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
11: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Litewscy pogranicznicy zatrzymali Polaka, który próbował nielegalnie przedostać się na Białoruś, poinformowała litewska Państwowa Służba Ochrony Granicy. Do zdarzenia doszło w środę około 200 metrów od granicy z Białorusią w rejonie Druzgiennik. Mężczyzna miał przy sobie samodzielnie wykonane drabiny, a także koperty z gotówką, amerykańskimi dolarami i polskimi złotymi o równowartości blisko 60 tysięcy euro. Akcja globalnej flotyli Sumut udała się, mimo tego, że konwój humanitarny został przechwycony, bo ludzie znów zaczęli mówić o strefie gazy, uważa była szefowa polskiej akcji humanitarnej Jelina Ochojska. Według globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach izraelskie siły przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii.
15: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
16: Dzień dobry.
15: Donald Trump ogłosił późnym wieczorem polskiego czasu, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. No i jest to gwałtowna zawrotka, którą zrobiła amerykańska administracja w takiej narracji, którą żyjemy od wielu, wielu już dni, od półtora tygodnia. Jaki ta deklaracja daje nam obraz zaangażowania Stanów w Polsce? Czy my po tych zapowiedziach amerykańskiego prezydenta faktycznie wiemy, ilu tych żołnierzy będziemy mieli w Polsce i na jakich zasadach?
16: To nie jest jasne. To jest deklaracja tylko liczbowa. Nie wiemy, czy te 5 tysięcy żołnierzy będzie pochodziło na przykład z Niemiec, z innych krajów europejskich, na jakich zasadach oni tutaj będą przybywali, czy rotacyjnie, czy to będzie stała obecność, jakie to będą jednostki. To nie jest jasne po tym oświadczeniu Trumpa. Wydaje się, że to jest taka deklaracja czysto polityczna i na szczegóły jeszcze musimy poczekać, ponieważ ten chaos informacyjny administracyjny i chaos decyzyjny, który jest w Waszyngtonie, no nie jest łatwy do zrozumienia, bo te oświadczenia ciągle się zmieniają. Mam nadzieję, że jutro nie będziemy komentować tego jeszcze inaczej.
15: Niemniej jednak ta deklaracja, przynajmniej na etapie, na którym jesteśmy teraz o 12.22, to jest taka deklaracja, która jest pozytywna dla Polski, więc zastanówmy się, co się właściwie stało. Donald Trump mówi, że wysyła do Polski żołnierzy z uwagi na dobre relacje z Karolem Nawrockim. No i to jest sukces prezydenta Polski, czy może jednak efekt rozmów na wysokim szczeblu, które prowadzili w ostatnim tygodniu członkowie resortu obrony?
16: Myślę, że to jest wspólny sukces, bo tak to trzeba nazwać. Oczywiście ta decyzja jest dla Polski pozytywna, bo wysyła też jasny sygnał, że to partnerstwo obronne ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO się nie zmienia i jest nadal silne. To jest też sygnał dla Rosji. Natomiast tutaj myślę, że to był wspólny wysiłek dyplomatyczny, bo i dyplomacja prezydencka działała i działali przedstawiciele rządu i minister Kosiniak-Kamysz i wiceministrowie. Tutaj ta była akcja naprawdę bardzo, bardzo silna, rozmowy i z przedstawicielami administracji i z kongresem, więc ta ofensywa dyplomatyczna była, myślę, dobrze zorganizowana. Natomiast to wypowiedź Donalda Trumpa na X jest dosyć niefortunna, ponieważ byłaby to dobra okazja do ogłoszenia wspólnego sukcesu, a to jest dzielący komentarz, który mówi wprost, że to dzięki prezydentowi Nawrockiemu tę decyzję Trump podjął.
15: Zastanawiam się też, jaki udział w tej całej sytuacji miał sprzeciw republikańskich kongresmenów, o którym już mówiliśmy w TOK 360, bo to też nie jest tak, że ta sprawa była marginalna w Stanach Zjednoczonych. Wciąż jednak Polska jest największym krajem na wschodniej flance NATO, portretowanym jako wzorcowy sojusznik Waszyngtonu, jeśli chodzi o kwestie militarne chociażby. Wobec tego zastanawiam się, jak przebiegał proces dyskusji na ten temat w amerykańskiej administracji.
16: Myślę, że tutaj też mamy takie dziwne informacje, bo Pentagon twierdzi, że jest zaskoczony. Takie oświadczenie, że ten cały chaos informacyjny to wynik takiego kompleksowego i bardzo skomplikowanego procesu decyzyjnego, ale faktem jest, że Senacka Komisja Sił Zbrojnych, na czele której stoi republikanin Mike Rogers, była bardzo zaskoczona i republikanie, i demokraci z tej komisji twierdzili, że parę dni wcześniej przedstawiciele administracji Trumpa w ogóle nie poinformowali komisji o takim działaniu, a to komisja ma też bardzo ważny głos w tej sprawie i na pewno to też zaważyło na tym, jaką decyzję Trump podjął. Chociaż no nie ma jakichś takich wiarygodnych źródeł, dlaczego ta decyzja została podjęta, ale wiemy już i obserwowaliśmy to, że po rozmowie z ministrem Kosiniakiem Kamyszem, Pete Hegseth, szef Pentagonu, Departamentu Wojny, mówił o tymczasowym opóźnieniu, a nie już o tym, że nie wyśle tych obiecanych wojsk do Polski. Więc ten proces był na pewno stopniowy, a ostateczną decyzję zapewne podjął Donald Trump.
15: Zastanawiam się, jakie są najważniejsze pytania, na które w tym momencie przydałaby się nam odpowiedź.
16: Czy ta decyzja zostanie utrzymana i to, o czym rozmawialiśmy na początku. Jakie będą to wojska, kiedy będą rozmieszczone, na jakich zasadach, czy one nie będą przesunięte też z innych państw europejskich, bo takie obawy są, więc może Trump nie chce dzielić tylko polskich polityków i polskiego społeczeństwa, no mówiąc o tym sukcesie prezydenta Nawrockiego, a nie całej polskiej dyplomacji. I czy nie będzie chciał dzielić też sojuszników NATO, czy te wojska nie będą przesunięte, czy to są te wojska, które mają być wycofane z Niemiec, gdzie i tak przecież zostają bazy amerykańskie i duży kontyngent wojskowy, żeby była jasność. Te pytania są na pewno warte odpowiedzi, ale to będziemy obserwować, myślę, że w najbliższych kolejnych dniach.
15: No właśnie, bo zamieszanie wokół w ogóle obecności amerykańskich wojsk w Europie też przetacza się zapewne przez amerykańskie media. I zastanawiam się, czy jest jakaś grupa, czy jest jakiś sposób, żeby Donald Trump mógłby zbić na tym kapitał polityczny. Czy on, wprowadzając wraz ze swoją administracją jednak pewien chaos związany z tą obecnością, czy on przypadkiem nie próbuje czegoś ugrać w obliczu bardzo słabych sondaży, jakie ma w tym momencie?
16: Myślę, że tak. No, Trump się bardzo świetnie czuje w ogóle w sytuacji chaosu, w sytuacji niepewności, kiedy wszyscy patrzą na niego i patrzą, jaką decyzję podejmie. Myślę, że tutaj będzie obserwował, jakie są nastroje. Wiemy, że ruch, który go popiera, ten twardy elektorat MAGA, jest generalnie za tym, żeby Stany Zjednoczone zmniejszały swoje zaangażowanie na świecie, a jeżeli już, to pilnowały Indo-Pacyfiku, bo tam widzą największe zagrożenie. Uważają, że tych baz amerykańskich na świecie i rozmieszczonych wojsk jest po prostu za dużo, że oni są narażeni na ataki, co może spowodować potencjalny konflikt. Ale to już jest taka silna baza, o którą Trump nie musi walczyć, więc może chce rozszerzyć w jakiś sposób pole walki, przekonać też zwolenników partii republikańskiej, dla których obecnie Stanów Zjednoczonych na świecie i także utrzymanie wpływów w Europie jest istotna, bo tak przed Trumpem uważała partia republikańska, więc takie osoby się jeszcze zostały, więc być może jest to próba przekonania tego elektoratu, który jest rozczarowany tym, co się dzieje chociażby w Iranie i tą postawą Trumpa wobec Rosji chociażby, bo przecież część partii republikańskiej była tradycyjnie prorosyjska i upatrująca zagrożenie w agresywnych działaniach Rosji.
15: Bardzo dziękuję, profesor Paulina Matera, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. To była perspektywa amerykańska na sytuację w Polsce, ale jeszcze do tematu obecności wojskowych USA w Europie wrócimy w TOK 360 po 13.30. Wtedy odniesiemy się do słów Marco Rubio, sekretarza stanu, który jest w Szwecji i zabrał głos właśnie w sprawie amerykańskiego zaangażowania na naszym kontynencie. A teraz jest z nami adwokat Paweł Knut, Kancelaria KMA. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam państwa.
15: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał, po tym jak zrobił to minister cyfryzacji, rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw osób jednopłciowych zawartych za granicą. Dobrze, co to rozporządzenie zmienia w takiej warstwie technicznej związanej z tą transkrypcją?
12: Na poziomie takim stricte technicznym to rozporządzenie daje kierownikom Urzędu Stanu Cywilnego możliwość wyboru oznaczenia płci osób, które domagają się wydania polskiego aktu małżeństwa. Do tej pory ten wzór formularza był jeden, przewidywał kobietę i mężczyznę, tak? Były tylko i wyłącznie te dwie rubryki, natomiast po nowelizacji każda z rubryk będzie miała i kobietę, i mężczyznę, i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie wybierał właściwe opcje, dzięki czemu finalnie będzie mógł przygotować akt małżeństwa zarówno dla pary różnej płci, jak i dla pary tej samej płci, czyli dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. No, to rozwiązanie jest po prostu systemowe. Tak to powinno wyglądać.
15: Tak to powinno wyglądać i to jest takie rozwiązanie, które co za sobą pociąga, bo rozporządzenie wejdzie w życie za 3 miesiące, tylko że transkrypcja to jest, jak rozumiem, jeden element wpięcia małżeństw osób tej samej płci w system polskiego prawa małżeńskiego. Co dalej?
12: Zdecydowanie tak. W zasadzie jest to dokument, który ma ułatwić tym małżonkom wykazanie, że są w związku małżeńskim, że ich stan cywilny uległ zmianie. Natomiast faktycznie nie jest to koniec drogi. To rozporządzenie pozwoli tak naprawdę w pełni wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wymagał od Polski wprowadzenia właśnie możliwości uznania tego rodzaju związków małżeńskich. Mamy rozwiązanie systemowe. Bardzo dobrze, że decydenci na takie rozwiązanie się zdecydowali, bo te pierwsze zapowiedzi niekoniecznie na to wskazywały, ale finalny efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Natomiast rzeczywiście nie jest to koniec, bo teraz ci małżonkowie, którzy już posiadają polskie akty małżeństwa, najpewniej będą domagać się na podstawie tych aktów uzyskania konkretnych praw, ale też potwierdzenia konkretnych obowiązków małżeńskich. To są oczywiście odrębne postępowania, które teraz będą musiały takie pary inicjować przed polskimi organami albo też przed polskimi sądami. Będziemy pewnie słyszeć o wielu postępowaniach sądowych w najbliższej przyszłości.
15: No właśnie, ale wydaje się, że skoro uznajemy akt małżeństwa zawartego za granicą, to też cały system powinien to uznawać. A tutaj słyszymy o procesach, które mają się toczyć, czyli ponownie nie mamy rozwiązania systemowego, tylko będziemy mieli jakieś pojedyncze wyroki być może.
12: Będzie najprawdopodobniej tak, że małżonkowie tej samej płci będą inicjować na przykład konkretne postępowanie o możliwość wspólnego rozliczenia się z podatków albo zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i w ten sposób potwierdza się, że te przepisy, które już obowiązują, a te przepisy mówią przecież ogólnie o małżonkach, mają też zastosowanie również do nich. Oczywiście z punktu widzenia systemowego najlepiej by było przyjąć za pomocą ustawy zmianę wprowadzającą równość małżeńską po to, żeby to uregulować od razu i mieć jasność co do tego, jaka jest sytuacja, a nie utrzymywać takich małżonków w takim stanie niepewności, co im już teraz przysługuje. Natomiast no, wydaje mi się, że na razie jakby nie ma tej gotowości takiej po stronie decydentów, żeby taką ustawę przyjąć i myślę, że jesteśmy trochę skazani na to dochodzenie do równości za pomocą takich małych kroków pojedynczych, precedensowych rozstrzygnień sądowych, które po prostu ten katalog praw i obowiązków stale będzie nam poszerzało.
15: I to jest melodia trochę dalszej przyszłości, ale też jest tak, że być może niektóre samorządy nie są gotowe na uznanie tego rozporządzenia, bo minister cyfryzacji napisał, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem i dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie ona możliwa. No ale teraz pytanie, co jeśli jakiś urząd odmówi transkrypcji danej parze, co wtedy zrobić? I tutaj się powołuje na słowa burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowiaka, który powiedział, że no, będzie się na razie zastanawiał, jak to robić, jeśli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie. No to tutaj wchodzimy już w kwestię odpowiedzialności karnej?
12: Myślę, że tak, chociaż przyznam szczerze, że w pierwszej kolejności, jeżeli bym się spotkał z taką sytuacją, no to po prostu bym skorzystał z tych przepisów, które mamy, czyli jeżeli kierownik odmawia, przysługuje nam możliwość odwołania się od takiej odmowy do wojewody i wygrania najpewniej takiej sprawy przed wojewodą, ale faktycznie jest tak, że to rozporządzenie zamyka nam rozmowę na temat tego, czy kierownicy powinni transkrybować, czy nie powinni transkrybować. To jest ich obowiązek, wynika to zarówno z rozporządzenia, ale też wynika z treści tych wszystkich wyroków głośnych, o których w ostatnim czasie słyszeliśmy i Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te wyroki również wiążą funkcjonariuszy publicznych, a kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego takimi funkcjonariuszami są. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, gdzieś tam w tle oczywiście majaczy takie ryzyko naruszenia przepisów prawa karnego, ale ja mam nadzieję, że te jakieś wątpliwości, które niektórzy kierownicy mają, że one po prostu nam zostaną
15: rozwiją się w ciągu trzech miesięcy.
12: Ta praktyka będzie się nam ona napędzać, tym bardziej, że bardzo dużo kierowników Urzędu Stanu Cywilnego deklaruje, że planuje takich transkrypcji dokonywać. Wszyscy powinniśmy je robić.
15: Bardzo dziękuję. Adwokat Paweł Knut, kancelaria KMA, był z nami. 12:35, za 5 minut informacja, a po nich EKG. W studiu już Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
17: Dzień dobry. W EKG już za kilka minut będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, bo mieliśmy cały pakiet danych podsumowujących kwiecień opublikowanych wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny, a poza tym też będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się z polskim długiem, z polskimi obligacjami, bo na początku tego tygodnia wyglądało to bardzo nieciekawie. To po części oczywiście jest odprysk tego, co się dzieje generalnie na rynkach światowych, ale są takie opinie, że nie tylko, że my tutaj mamy swoje własne lokalne czynniki, które dodatkowo pogarszają sytuację.
15: Rafał Hirsch zostaje z państwem. EKG po 12:40.
18: Reklama.
19: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
21: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
22: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
23: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu lecicie?
2: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Od jutra do poniedziałku na stacjach paliw będzie nieco taniej niż dzisiaj. Według obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85. Prokuratura rejonowa w Chełmie domaga się 14 lat więzienia dla oskarżonego o spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej, w której zginęło dwóch 18-latków. Z aktu oskarżenia wynika, że w marcową noc w ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał także z prędkością co najmniej 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Do tego miał 2 promile alkoholu w organizmie. Oskarżony wyraził skruchę i przeprosił ich rodziców. Wyrok zapadnie 3 czerwca. We wschodnich Węgrzech w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL zginęła jedna osoba, a 7 zostało ciężko poparzonych. Węgierski premier Peter Modzior przekazał, że na miejsce skierowali się prezes spółki oraz minister energii. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną zdarzenia była eksplozja sprężarki.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
11: Jest 12.41 w Tok FM, czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach. Dobry i coraz lepszy, chyba nawet dzień na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj indeks WIG20 idzie w górę o 1,2%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj jak zwykle ostatnio i chyba całe szczęście jest spokojnie. Dolar po 3,66 zł, euro 4,24 zł. A jak rzucimy okiem na rynek polskich obligacji, to widać, że one dzisiaj też drożeją, co oznacza, że ich rentowność spada i rentowność obligacji dziesięcioletnich, ta, która parę dni temu przekroczyła 6%, czyli wtedy wyglądało to niezbyt dobrze, teraz już jest na poziomie 5,87, więc sytuacja troszeczkę się poprawia, albo może można uznać, że wraca do normy. O tym właśnie teraz porozmawiam z naszym gościem, pan dr Jarosław Janecki ze Szkoły Głównohandlowej w Warszawie i z Towarzystwa Ekonomistów Polskich jest naszym gościem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Oczywiście to jest tak z tymi obligacjami, że ważne są długoterminowe trendy, a nie jakieś tam jednodniowe wyskoki, ale jak ta rentowność przekroczyła 6%, no to to jest okrągły, taki okrągła liczba, okrągły poziom, prawda, więc wszyscy na rynku zaczęli na to zwracać uwagę i troszeczkę się wystraszyli, no bo to już byłby wysoki poziom, gdyby utrzymał się przez dłuższą chwilę, przez dłuższy okres, prawda?
12: No tak, ale to powinniśmy pamiętać również o tym, w którym momencie to się wydarzyło i co się działo wokół Polski, tak? Czyli Polska no, w tym przypadku nie jest jakąś taką wysepką, gdzie obserwujemy wzrosty rentowności. Wzrosty rentowności nastąpiły długoterminowych papierów praktycznie w każdym liczącym się kraju, czyli przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech,
11: Wielkiej Brytanii.
12: I to nastąpiło w ubiegłym tygodniu, pod koniec tygodnia, w piątek mieliśmy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja wyższa od oczekiwań, już zbliża się do 4% w ujęciu rok do roku. Ceny producentów w Stanach Zjednoczonych 6%. W Stanach Zjednoczonych Fed, Bank Centralny Amerykański, nie utrzymuje, nie realizuje swojego celu inflacyjnego 2% praktycznie od 5 lat. Także te rentowności, one globalnie poszły w górę z uwagi na to, że wzrosły oczekiwania, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, no, nie tylko w naszym regionie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. ECB, Europejski Bank Centralny, prawdopodobnie będzie podwyższał stopy w czerwcu. Stany Zjednoczone, jeszcze kilka tygodni temu myślano, że były takie oczekiwania, że będą obniżki, albo ten taki podstawowy scenariusz to brak zmian stóp procentowych do końca roku. Tymczasem teraz już się pojawia się scenariusz podwyżek jeszcze w tym roku, pomimo że jest zmiana szefa Fedu. Także to otoczenie raczej jest takie propodwyżkowe zacieśnienie polityki pieniężnej. Stąd do tych rentowności, które obserwowaliśmy w przeszłości, dochodzi jeszcze ten dodatkowy impuls właśnie wyceny związanej z możliwością podwyżki stóp procentowych. Czy to oczywiście ona będzie zrealizowana w Polsce, czy też nie, to już jest zupełnie inna kwestia, ponieważ to są zakłady, jakie są przyjmowane przez inwestorów zagranicznych. Przede wszystkim dzisiaj jest akurat sytuacja taka, a za miesiąc może być zupełnie inna. Do tego mogę jeszcze dodać, jeszcze należałoby dodać jeszcze co najmniej dwa elementy, które powodują, że rentowności polskich papierów są nieco wyższe. Tak? Pierwsza rzecz, to jest taka oczywista, to jest sprawa sytuacji fiskalnej. Tak? I
11: tutaj chyba... No właśnie, bo też o to chciałem zapytać, bo to prawda, że nasze rentowności poszły w górę tak samo jak w innych państwach, ale jak sobie teraz właśnie porównałem, jaki wykonały skok obligacje niemieckie na przykład od końca marca, to tam jest ruch w górę o jakieś tam 35 punktów bazowych, a u nas był ruch w górę o 100 punktów bazowych, czyli z 5% na 6%, czyli o 1 punkt procentowy, więc to prawda, że wszędzie rentowności rosną, ale u nas bardziej. Czyli no, jakiś lokalny czynnik tutaj jeszcze dodatkowo musi być.
12: Dodatkowo tak, na pewno. Oczywiście trudno jest zważyć, na ile on waży właśnie w tym, tak, ale Komisja Europejska w zasadzie no, teraz opublikowała właśnie najnowsze swoje prognozy. I według Komisji Europejskiej w tym roku deficyt sektora finansów publicznych w Polsce będzie 6,5%. To jest najwyższy deficyt w Unii. Oczywiście, no, możemy powiedzieć, okej, no, ale w Stanach Zjednoczonych też jest deficyt 60%, no tak.
11: Ale my nie jesteśmy w Stanach.
12: To są Stany Zjednoczone, a nie Polska, tak? I oczywiście o tym wszyscy wiedzieli. Oczywiście możemy tutaj się spierać, czy to będzie 6,5 czy 6,8. Natomiast do tego jeszcze dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, w jaki sposób chronimy, czy rząd chroni przed inflacją konsumentów, czyli CPN, tak? Czyli program, który stabilizuje ceny paliw. To jest kosztowne.
11: Kosztowne dla budżetu, bo mniej wpływów z akcyzy i z VAT-u.
12: I to kosztuje około 1,5 miliarda złotych. No, zależy jak to będziemy liczyć, ale mniej więcej 1,5–1,6 miliarda złotych miesięcznie. I teraz oczywiście to powinniśmy...
11: Czyli gdyby przez cały rok to funkcjonowało, to jakieś 20 miliardów rocznie, no właśnie, czyli to nie mało, tak?
12: Dlatego ten program nie jest przedłużany od razu automatycznie do końca roku, tylko tak skokowo co kilka tygodni. No i oczywiście wszystkim zależy na tym, żeby te ceny ropy jednak spadły i już nie trzeba było tej tarczy
11: przedłużać.
12: Natomiast to jest akurat wybór. Albo rząd będzie robił to w ten sposób, albo konsumenci będą doświadczali wyższej inflacji. W innych krajach Unii Europejskiej właśnie mamy taką sytuację, gdzie ta inflacja wyskoczyła mocno w górę. No przykładem jest Bułgaria, tak? Kraj, który wszedł do strefy euro i możemy tłumaczyć, no tak, no ale to pewnie to jest efekt wejścia do strefy euro. No nie. To między innymi to są ceny właśnie paliw. I takich przykładów moglibyśmy mnożyć.
11: Czyli to jest tak, czyli mamy do wyboru albo nie reagować na wysokie ceny paliw, będą jeszcze wyższe ceny paliw, jeszcze wyższa inflacja, stopy procentowe pójdą przez to w górę i to wpłynie na notowania obligacji, rząd będzie miał problem, albo chronimy społeczeństwo przed tym efektem inflacyjnym, w związku z tym ta inflacja jest mniejsza, ale za to jest większa dziura w budżecie wtedy.
12: Dokładnie.
11: I na rynku obligacji jest dokładnie ta sama reakcja, czyli jesteśmy jakby bez wyjścia. Tak?
12: Z punktu widzenia decydentów, mówimy w tym przypadku o policy mix. Im wyższy deficyt, tym bardziej restrykcyjna polityka pieniężna i odwrotnie. Możemy obniżać stopy procentowe, ale w tym samym momencie polityka fiskalna musi być odpowiednio restrykcyjna.
11: Tylko, że u nas ten deficyt jest bardzo wysoki od kilku lat i mam wrażenie, że nie było z tym żadnego problemu do tej pory na rynkach finansowych przynajmniej i wydawało się, że funkcjonuje ten pomysł ministra finansów na to, żeby uciekać do przodu z tego wysokiego deficytu, czyli nie tniemy wydatków, nie podnosimy podatków, tylko dbamy o to, żeby PKB rosło jak najszybciej i dzięki temu jakby będzie nas stać na to, mówiąc kolokwialnie, na to, że jest taki deficyt. A teraz przez Zatokę Perską to się wszystko jakby posypało, tak? Bo jest problem z jednej strony i z cenami paliw, czyli z inflacją, a z drugiej strony też grozi na całym świecie spowolnienie gospodarcze. Te prognozy Komisji Europejskiej to jest obniżenie tych prognoz dla całej Unii. Więc ten dotychczasowy plan przestaje działać i mamy problem?
12: No nie biłbym w dzwony, tak? Takie
11: jeszcze nie?
12: Jeszcze nie, dlatego że ta sama Komisja Europejska dla Polski
11: nam akurat nie obniżyła,
12: 3,5% tak. Wzrostu gospodarczego. Ale jakie jest zagrożenie? No bo to, że akurat ceny paliw są w przypadku Polski, są w pewien sposób zablokowane, no to jednak tym efektem pośrednim mogą rosnąć inne komponenty wskaźnika CPI i inflacji. No bo przykładem mamy ceny biletów lotniczych, tak? No bo tutaj akurat to nie obowiązuje, ale niektóre ceny nawozów na przykład, ceny żywności, one tak czy inaczej w pewnym momencie mogą zacząć rosnąć. Tak? Bo ceny gazu również rosną. Więc,
11: czyli to jest taki argument za tym, że ta interwencja na rynku paliw niewiele da, bo no i tak się źle skończy?
12: Ona z punktu widzenia takiego zwykłego konsumenta, który patrzy dzisiaj na ceny, to ten konsument nie widzi, że ta wojna ma miejsce. Natomiast po pewnym czasie, jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, to wcześniej czy później my zobaczymy jednak wyższą inflację. O ile wyższą? Nie wiem. No, bank centralny w swoich scenariuszach, również zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Fed, przewidują różnego rodzaju scenariusze. W tym gorszym scenariuszu jednak te wzrosty cen będą widoczne w dłuższym okresie, w tym również i w Polsce. Natomiast jeszcze chciałem dodać o jednym elemencie, na który nie zwracamy uwagi, mówiąc o wyższych rentownościach obligacji. To jest zachowanie inwestorów zagranicznych. Ten komponent inwestorów zagranicznych w zakupach polskich papierów w przeszłości był dosyć istotny, od pewnego czasu jest nieco mniejszy, ale trzeba pamiętać, że inwestorzy zagraniczni również przesuwają swoją aktywność, patrzą raz na Polskę, kraje rozwijające się, emerging markets, tak? Raz na Polskę, na region i teraz widząc, co się dzieje na przykład na Węgrzech, bardziej zainteresowani są zakupem papierów akurat węgierski.
11: No bo tam się poprawiła akurat sytuacja.
12: No, na razie się nic nie poprawiło.
11: No ale
12: na
11: razie można oczekiwać, że się poprawi.
12: Na razie poprawiły się oczekiwania, ponieważ zaczęto mówić o tym, że Węgry być może będą myślały o wejściu do strefy euro za 4 lata, będą ten scenariusz brały pod uwagę.
11: No tak, ale oczekiwania są ważne na rynkach.
12: Tak, i tam akurat rentowności poszły w drugą stronę.
11: I są niższe od polskich.
12: Dokładnie. I, a niekoniecznie akurat gospodarka węgierska jest w takim dużo lepszym stanie niż Polska. Także ten sentyment inwestorów zagranicznych jest bardzo istotny. I akurat w tym okresie to się wszystko nałożyło na siebie, ale przede wszystkim tym podstawowym czynnikiem decydującym o tym, że rentowności polskich obligacji są w tym momencie wyższe, no to jest kwestia amerykańska, inflacja, no i to na przykład, że Amerykanie już sprzedają długoterminowe papiery, obligacje powyżej 5%. Czyli to oznacza, że ta bariera akceptacji dla inwestorów, skłonność do refinansowania swojego długu amerykańskiego po takich cenach, to jest jakaś bariera psychologiczna również.
11: Czyli widać, że sytuacja na rynkach finansowych generalnie globalnie się zmienia w tę stronę, że dług drożeje, czyli ten, kto zaciąga ten dług, kto pożycza pieniądze, musi za to płacić więcej, wyższe odsetki.
12: Szczególnie na długi okres.
11: Tak, więc jest to niewygodna sytuacja dla każdego ministra finansów, dla naszego ministra finansów też. My mamy potężny deficyt, więc musimy dużo pożyczać, żeby ten deficyt pokryć i mamy rosnący dług publiczny też. Czy to nas nie zaprowadzi w jakąś potencjalnie mocno niebezpieczną sytuację za kilka miesięcy? Zakładając, że tak zostanie oczywiście, bo tego nie wiemy.
12: Tego nikt nie wie, tak? Bo mogą się nałożyć jeszcze dodatkowo jeszcze inne czynniki, o których dzisiaj nie wiemy. Natomiast na pewno sytuacja, w której rząd chce interweniować na rynku paliw, no jest sytuacją niewygodną z punktu widzenia tego, jaki był w tym roku założony deficyt, tak?
11: Tak.
12: Mamy bezpieczniki w postaci reguły wydatkowej, w budżecie zapisane są. Jest Rada Fiskalna, która też powinna dostać na straży realizacji ustawy budżetowej. Sądzę, że tutaj akurat to, co może nam grozić, to rzeczywiście to są zapowiedzi agencji ratingowych, które słyszeliśmy na wiosnę, że jeżeli sytuacja będzie fiskalna pogarszała się, no to wówczas grozi nam rzeczywiście obniżenie ratingu. Czy taki scenariusz będzie...
11: I to się wtedy zapętli, bo po obniżeniu ratingu jeszcze bardziej...
12: Jeszcze gorzej. Będzie jeszcze trudniej... nie będzie trudniej się finansować, tylko ten koszt będzie jeszcze wyższy. I tutaj mówimy o kosztach już na przyszły rok, już, bo te koszty na ten rok już są w większym stopniu zdeterminowane. Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie, ponieważ realizacja ustawy budżetowej, podkreślam, budżetowej w tym roku nie jest najgorsza. Wpływy z dochodów z CIT-u są na razie dobre, z VAT-u również. Nowy system
11: podatku PIT
12: i faktur. Myślę o fakturach. Być może on też przyczyni się do tego, że te wpływy będą nieco wyższe. No i mamy w końcu wyższy wzrost gospodarczy. Mam nadzieję również, że ta struktura PKB jednak będzie na tyle pozytywna z punktu widzenia zbierania podatków, że jednak nie dojdzie, że to wykonanie będzie, po myśli ministra finansów. W tym momencie nie sądzę, że jest jakieś super duże ryzyko, natomiast na pewno musimy tę sytuację musimy monitorować i musimy ostrzegać przed jakimiś ekstra nowymi pomysłami polityków, które mogą pojawić się w roku wyborczym.
11: No tak, bo w przyszłym roku wybory. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był naszym gościem.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję. To już wszystko w tej odsłonie KG. Na kolejną zapraszam w imieniu Wojciecha Kowalika o 14.40. Teraz już informacje w TOK FM, a po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
7: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
13: Autopromocja.
14: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
13: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama. Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
22: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
23: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
26: Blik. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Kapitan holenderskiego statku wróci do Polski, przejdzie jednak kwarantannę, a chodzi o hantawirus. Szef kancelarii prezydenta zeznaje w prokuraturze. W tle jest nieodebranie ślubowania od 4 sędziów przez Karola Nawrockiego. W referendum wezmą udział nie tylko mieszkańcy Krakowa i Ciechocinka. Takiego rozwiązania chcą też Kanadyjczycy. O tym za chwilę. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
29: Kapitan jest zdrowy. Jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
28: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
29: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
28: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. W prokuraturze krajowej trwa przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Szef kancelarii prezydenta zeznaje jako świadek w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm, a dokładnie obecna większość, wybrała ich 6, ale prezydent zaprzysiągł jedynie 2 z nich. Bo jak uzasadnia minister Bogucki, tylu właśnie sędziów zakończyło urzędowanie w Trybunale za kadencji Karola Nawrockiego. Jednocześnie szef kancelarii uważa, że wszczęcie postępowania wobec pozostałej czwórki, która ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie jest absurdalne i nieuzasadnione.
0: Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia kwestii ślubowania w ramach sporu kompetencyjnego, nie można mówić o ślubowaniu.
28: Mowa o związanym z PiS-em prezesie Trybunału Bogdanie Święczkowskim, który działa ramię w ramię z prezydentem, który nie uznaje wspomnianej czwórki za sędziów Trybunału i nie dopuszcza ich do orzekania. Mimo że w ich sprawie wypowiedział się już Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wydał zabezpieczenie nakazujące polskim instytucjom publicznym powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W niedzielę krakowianie zdecydują, czy przed końcem kadencji odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Już dziś o północy rozpocznie się cisza referendalna. Osoby, które będą chciały wziąć udział w referendum w lokalu wyborczym, pojawić się muszą z dokumentem potwierdzającym ich tożsamość, informuje nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
1: I wcale nie musi być to dowód osobisty. Oczywiście skorzystać można też z aplikacji mObywatel, ale wiadomo już, że tym razem kody QR do weryfikacji dokumentu nie będą wykorzystywane. Każdy głosujący otrzyma dwie karty do głosowania, mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: To jakby ze strony osoby głosującej, oczywiście po jego stronie leży decyzja, że może odmówić pobrania jednej karty, ale komisja co do zasady jest zobligowana wydawać komplet kart.
1: Na każdej karcie krzyżykiem zaznaczyć można tylko po jednej odpowiedzi, czy jest się za odwołaniem prezydenta bądź Rady Miasta, czy też nie. Żeby referendum dotyczące odwołania prezydenta było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
28: Również mieszkańcy Ciechocinka zdecydują w niedzielę, czy odwołać z urzędu burmistrza miasta. Podobnie jak w Krakowie, odbędzie się tam referendum, bo zimą udało się zebrać dostateczną liczbę podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie. By głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział minimum 2123 mieszkańców.
3: Jeżeli coś jest niewłaściwie prowadzone, no to niech będą zmiany jakieś na lepsze i żeby było czyściej, przede wszystkim czyściej.
4: A idzie pani na referendum?
5: Nie, nie idę.
6: No pójdziemy, bo wyjeżdżamy, ale w niedzielę wrócimy, to pójdziemy.
8: Idę. Przeciw Jucewiczowi.
4: Czyli za odwołaniem?
8: Tak, nie podoba mi się jego rządzenie, zbyt rozrzutnie rządzi.
28: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Referendum w niedzielę od 7 do 21. Mieszkańcy leżącej na zachodzie Kanady Alberty z kolei w październiku wezmą udział w referendum. Będą decydować, czy chcą, by prowincja pozostała częścią Kanady, czy też chcą odłączenia się od reszty kraju i uzyskania pełnej niepodległości. Jeśli zwolennicy secesji wygrają, zorganizowane zostanie wiążące głosowanie w tej sprawie. Tomasz Orłowski.
9: O tym, że referendum się odbędzie, poinformowała szefowa rządu Alberty Danielle Smith.
10: I support Alberta.
9: Sama wspieram pozostanie Alberty w Kanadzie i tak będę głosować w referendum. To samo mówił premier David Cameron, decydując się na referendum brexitowe. Podobieństw znajdzie się zapewne więcej. Kanadyjskie służby ostrzegają, że referendum w Albercie będzie podatne na zagraniczną ingerencję, między innymi Rosji. Ale w wewnętrzne sprawy Kanady mieszają się też Amerykanie. Tamtejsi republikanie otwarcie popierają secesjonistów w Albercie. Tomasz Szkowski, TOK FM.
28: To nie pierwszy raz, jak podważana jest jedność Kanady. Frankofoński Quebec dwukrotnie głosował, czy się od niej odłączyć. W ostatnim referendum w 1995 roku nieznacznie wygrali zwolennicy pozostania w Kanadzie. Dziś już całkiem sporo słońca nad Polską i całkiem ciepło, bo maksymalnie 23 stopnie, między innymi na Mazowszu. Jutro jeszcze cieplej, bo na zachodzie nawet 27 i jeszcze więcej słońca. W niedzielę w prognozach deszcz i burze.
30: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl. Dzień dobry.
31: Dzień dobry, witam.
30: Polska Agencja Kosmiczna domaga się od rządu zablokowania publicznej aktywności polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. To jest sprawa, która obiega teraz media od kilku godzin. Pisał o niej TVN24. Wedle doniesień tych dziennikarzy TVN-u z pisma szefowej Polskiej Agencji Kosmicznej wynika, że dr Marta Wachowicz oczekuje doprowadzenia do zaprzestania przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa, a sam Sławosz Uznański-Wiśniewski w swoich mediach społecznościowych odpowiada, że tego listu dr Wachowicz nie dostał, odnosi się natomiast do doniesień prasowych i z tych doniesień wynika, że czuje się cenzurowany. To jest bardzo skomplikowana materia dotycząca bardzo szczegółowych kwestii, wobec tego zwracamy się do eksperta i pytanie, co jest w centrum tego konfliktu?
31: Tak, więc tutaj warto wspomnieć mniej więcej na czym polega podłoże całego tego konfliktu, bo wydaje mi się, że tutaj możemy mówić o tym, że te relacje z Polską Agencją Kosmiczną pana Sławosza zepsuły się już po jego powrocie. Tam pierwsze problemy, jakie były komunikacyjne, o których oczywiście my rozmawialiśmy tutaj zarówno na antenie TOK FM, pamiętam, że z państwem rozmawiałem, ale ogólnie media i edukatorzy zarzucali Polskiej Agencji Kosmicznej fakt, że o tej misji mówi się mało, że w sprawie tej misji działa się opieszale. Ja pamiętam, jak jeszcze relacjonowałem tę misję z Florydy, kiedy rozmawiałem z astronautami Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to konsensus był taki, że żeby taka misja się udała i żeby w ogóle oceniać powodzenie tego typu misji, no to musimy o niej mówić w kontekście kilku lat po wykonaniu i w kontekście promocji tej misji. I tej promocji rzeczywiście zabrakło. Wtedy zaczęły się właśnie ten konflikt na linii Polskiej Agencji Kosmicznej i pana Sławosza. No i potem wiadomo, kiedy już Polska Agencja Kosmiczna, tak przynajmniej ja to oceniam, patrząc na to, jakie były działania agencji, kiedy troszeczkę właśnie już porzuciła ten projekt i zostawiła astronautę jakby do samodzielności działań medialnych, no to pojawiły się oddolne inicjatywy, gdzie między innymi firmy, które wytwarzały eksperymenty na pokładzie stacji, dzieliły się swoimi wynikami. I tutaj właśnie też nie rozumiem tego zarzutu pani Wachowicz, jeżeli chodzi o to reprezentowanie agencji, że tutaj rzekomo właśnie Sławosz, wypowiadając się gdzieś medialnie na różnych konferencjach, on reprezentuje agencję. No wydaje mi się, że właśnie tak to nie wygląda, bo wszystkie do tej pory spotkania, w których też brałem udział w ostatnim czasie, dotyczące właśnie czy eksperymentów, to były już inicjatywy oddolne, gdzie nie było w ogóle nawet reprezentacji Polskiej Agencji Kosmicznej, więc tym bardziej te zarzuty wydają mi się bezpodstawne.
5: Dobrze, ale to jest jedna kwestia, to w jaki sposób misja Ignis była traktowana przez Polską Agencję Kosmiczną, ale druga, o której też pisze m.in. TVN24, astronauta miał kwestionować sens zaangażowania agencji w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS-2. Czy to jest pretekst do tego, żeby w cudzysłowie cenzurować Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, czy tutaj jest akurat esencja tego konfliktu, z którym mamy do czynienia w tym momencie?
31: Tak, no tutaj chyba rzeczywiście to było tym takim zapalnikiem w tej chwili tej sytuacji, którą mamy i o której teraz wszystkie media mówią. Tutaj warto jakby też wyjaśnić, na czym polega ten program IRIS, bo to jest też bardzo ważne. To jest program, który jakby ma już wiele lat opóźnień, on już urósł tam kosztami ponad 10 miliardów euro. Jest to program bardzo ważny z punktu widzenia Europy, żeby mieć taką niezależną możliwość telekomunikacyjną. On powstał właśnie wtedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Starlinki okazały się być taką bardzo ważną pomocą dla Ukrainy w tym konflikcie. No wtedy Europa, można powiedzieć tak w cudzysłowie, obudziła się, że też musimy mieć jakiś niezależny system, żeby nie uzależniać się całkowicie od Amerykanów. No i ten, oczywiście to jest bardzo, bardzo słuszne podejście, tutaj nie ma wątpliwości. No tylko, że ten program IRIS z racji takiej koncyliacyjnej charakteru Unii Europejskiej, wymagania tego programu urosły do niebotycznych jakby rozmiarów, spowodowało to wiele opóźnień, no i spowodowało to też wiele kłótni na poziomie międzynarodowym. Głównie tam w konflikcie była Francja i Niemcy, bo Niemcy były niezadowolone, że ich reprezentacja jest zbyt mała, ich udział w przemyśle. Francja tutaj odbijała piłeczkę, że to Francja jest tym centrum europejskiego przemysłu, gdzie 40% ludzi zatrudnionych w ogóle w przemyśle kosmicznym jest we Francji. No i ostatecznie stanęło na tym, że mamy ten IRIS, jeszcze on nie jest w fazie wykonawczej, nie mamy w konsorcjum żadnego polskiego podmiotu. Są to podmioty głównie właśnie z tych największych krajów Unii Europejskiej, czyli właśnie Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy. A równolegle Niemcy zdecydowały się zbudować swój własny system samodzielny, który oni mówią, że nie będzie oczywiście jakby przeszkadzał w rozwijaniu też IRIS, ale z racji tego właśnie niewielkiej reprezentacji, Włosi z kolei kolei też tutaj premier Meloni też z racji dobrych kontaktów z Trumpem prawdopodobnie zdecydowała się najpierw używać w ramach takiego pomostu systemu Starlink i też budować własną niezależną konstelację. Więc tutaj widzimy, że te jakby konflikty międzynarodowe cały czas istnieją i to, że Sławosz, ja tam nie wiem, co dokładnie padło, prawda, jakie słowa padły na tej radzie, ale jeżeli on coś tam stwierdził w

0: programu bardziej, no to tej reprezentacji dużej w tym programie nie mamy.
1: Czyli mamy możliwości, z których nie korzystamy, dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, można powiedzieć, że tak, że mamy możliwości, z których za bardzo nie korzystamy i tu też byliśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o ten program, bo w programie IRIS tu trzeba było dużo wcześniej, jakby za czym się zawiązało to konsorcjum działać, żeby jakoś ta Polska była. Oczywiście Polska tutaj stara się, bo ja też wiem, że były wysiłki, żeby było centrum komunikacji satelitarnej, tylko pod ten program budowane w Polsce, ale na razie żadnych konkretów nie usłyszeliśmy. Więc tu liczymy na to, że jakieś konkrety się jednak w najbliższym czasie pojawią.
1: Czyli z tych szczątków informacji, które nas docierają, z tego co pan mówi, wynika, że rzeczywiście krytyka ze strony Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego udziału Polski w programie IRIS 2 mogła być, natomiast ona nie wydawała się w żaden sposób taka podlegająca cenzurze, to znaczy tam nie było chyba przekroczenia prawa czy wypowiedzi, które byłyby niezwykle kontrowersyjne, także trzeba byłoby wstrzymywać głos polskiego astronauty. Ja się w ogóle zastanawiam, jak rząd może zablokować publiczną aktywność polskiego astronauty?
0: No tak, też się zastanawiam. To dla mnie też widziałem, że były przecieki już w mediach konkretnie tego oświadczenia. No widzę taką mocną emocjonalność w tym oświadczeniu i na przykład mówienie, że Sławosz Uznański właśnie nie powinien się opowiadać na tematy strategiczne. No tutaj też jakby z tym się całkowicie nie zgadzam, bo przypomnijmy, że Sławosz nie został astronautą projektowym europejskim z politycznego nadania, tylko brał udział w otwartym konkursie i jest osobą, która od wielu, wielu lat jest zaangażowana w przemysł kosmiczny, oceniała projekty kosmiczne programów europejskich, więc jest w tej branży kosmicznej bardzo zakorzeniona wiele lat jeszcze przed tym, zanim Sławosz został astronautą. Sam był też w firmach, które działały w CERN-ie, produkowały detektory promieniowania i opiniował właśnie projekty, choćby na przykład w programie Horizon. To jest jeden z takich większych programów badawczych Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o działania naukowe. Więc tutaj bardzo mnie to oświadczenie rzeczywiście dziwi, że chcemy tutaj jakoś, że właśnie Polska Agencja Kosmiczna chce jakoś tutaj spowodować, żeby Sławosz mówił na ten temat mniej, bo wydaje mi się, że ta krytyka, my musimy jakby wiedzieć, że jesteśmy krajem, gdzie ta gospodarka rośnie i też ten przemysł kosmiczny będzie się rozwijał, więc my musimy na te tematy rozmawiać, musimy znać, jaka jest strategia tej Polskiej Agencji Kosmicznej na to, żeby właśnie ten przemysł rozwijać, a to nie jest oczywiście tutaj, ja tu też, żeby oddać, to nie jest jakby kwestia, że to ostatnio za obecnej prezesury jest tym problem, bo niestety zawsze ta Polska Agencja Kosmiczna troszeczkę była między tymi resortami, była przedmiotem tych politycznych wojen i często ten aspekt właśnie wykonalności zadań Polskiej Agencji Kosmicznej był przez polityków utrudniany. No i to się niestety cały czas dzieje.
1: To jest bardzo ciekawe przy całym stopniu skomplikowania, ale chciałbym jeszcze spytać krótko na koniec. Co z tego wyniknie? Co z tego może wyniknąć?
0: Sam jestem ciekawy, co z tego może wyniknąć. Mam nadzieję, że wyniknie debata dotycząca choćby właśnie naszego udziału w programie IRIS, czy w ogóle o tym, żeby Polska Agencja Kosmiczna też trochę jaśniej pokazywała, jaki jest ten plan na strategiczny na działania, czy to w obrębie właśnie Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy w obrębie różnych programów unijnych. I czy rzeczywiście tutaj ta misja Sławosza już z punktu widzenia Polskiej Agencji Kosmicznej się zakończyła. Bo jeżeli tak, to jest jednak bardzo smutna wiadomość dla nas i dla sektora kosmicznego.
1: Bardzo dziękuję. Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl był z nami. 13.20 informacja, a po nich połączymy się z Pauliną Nawrocką-Olejniczak, która śledzi nastroje na ostatnie godziny przed ciszą wyborczą w referendum o przyszłości przy prezydenta Krakowa. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?

0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13:20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Wejdzie ono w życie za 3 miesiące. Rozporządzenie podpisał dzisiaj szef MSWiA. Z kolei minister cyfryzacji zapewnił, że transkrypcji będą dokonywać wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że globalne zobowiązania Stanów Zjednoczonych wymagają stałej weryfikacji miejsc stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Ciągłe analizowanie miejsc rozmieszczenia tych sił nie jest karą, podkreślił Rubio, który bierze udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Odniósł się w ten sposób do ogłoszenia przez prezydenta USA decyzji o rozmieszczeniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trump oświadczył, że na jego decyzję miało wpływ zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Decyzja zapadła po tygodniu burzliwej dyskusji, w której nie do końca było wiadomo, jakie skutki spotkają Polskę w związku z wycofaniem z Europy części amerykańskich żołnierzy. W czerwcu ruszą zapisy na szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej, które prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż i Ochotnicze Straże Pożarne. Resort MSWiA przekazał, że w tym roku przeszkolonych zostanie ponad 100 tysięcy osób. Zapisy na szkolenia będą prowadziły te podmioty, które będą je organizowały. Resort nie wyklucza, że możliwość zapisu na szkolenia będzie także przez aplikację mObywatel. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na oficerów libańskiej armii i sił bezpieczeństwa. Restrykcjami objęto również ambasadora Iranu w Libanie oraz 6 osób powiązanych ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Teheran potępił sankcje jako nielegalne, przekazała agencja AFP. Spore utrudnienia komunikacyjne szykują się dla mieszkańców Warszawy. W związku z remontem od jutra wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich pomiędzy Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Wyłączenie potrwa do początku sierpnia. Na czas remontu wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Piątek pogodny i ciepły, przelotny deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie kraju. 23 stopnie pokazują termometry w Zielonej Górze i Krakowie, 22 w Poznaniu i Wrocławiu, 21 stopni w Suwałkach.
10: Trzynasta 23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Paulina Nawrocka, reporterka TOK FM w Krakowie. Witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Łączymy się na 11 godzin niecałych przed ciszą referendalną, przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta Krakowa. Ty obserwowałaś cały proces dochodzenia do momentu, w którym się teraz znajdujemy, począwszy od inicjatywy obywatelskiej, przez zbieranie podpisów, a także ruchy Aleksandra Miszalskiego, które miały... A czy to zniechęcić Krakowian do wzięcia udziału w referendum, czy też zachęcić do głosowania za tym, żeby jednak Aleksander Miszalski na stanowisku się utrzymał? No i teraz powiedz mi, jak ci się wydaje, czy w poniedziałek Aleksander Miszalski będzie miał raczej dobry, czy raczej gorszy humor?
13: Naprawdę ciężko mi brać odpowiedzialność za te przewidywania, bo sytuacja wygląda tak, że trudno powiedzieć i może być... I tak, i w drugą stronę. To znaczy, jeszcze jakiś czas temu byłam przekonana, że raczej to referendum się nie powiedzie, ale w sensie, że inicjatorom nie uda się zebrać wystarczającej frekwencji, ale ostatnie dni, tygodnie bardziej intensywne, bardziej wzmożone ruchy tutaj mające na celu zachęcenie Krakowian do pójścia do głosowania, a i ruchy polityków Koalicji Obywatelskiej czy osób popierających prezydenta Aleksandra Miszalskiego też sprawiające, że na przykład ta niechęć mogła rosnąć od chociażby wczorajsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta, którą radni zbojkotowali, co spotkało się z takimi dosyć dużymi zarzutami o jakieś lekceważenie też mieszkańców czy opinii publicznej. No, ciężko powiedzieć, jak będzie. Sondaże też takie oscylujące wokół 27-30%, a to 27 z drobnym haczykiem, to jest ta wymagana, to są te procenty, ta wymagana frekwencja, by to referendum było ważne. No i właściwie oczywistym jest, że jeżeli ta frekwencja będzie, to prezydent zostanie odwołany, no bo większość osób, która na referendum się wybiera, zamierza za tym zagłosować. Ci, którzy chcą, by Aleksander Miszalski pozostał na stanowisku, zostaną w domach, bo to też jest no, taka narracja, którą zarówno prezydent, jak i jego całe środowisko propaguje, że jeśli chcą, by on mógł do końca swojej kadencji prezydentem być, to żeby w niedzielę do tych lokali wyborczych się nie wybierać.
10: Lista zarzutów wobec Miszalskiego jest bardzo duża, to jest zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnianie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny, wprowadzenie zasad strefy czystego transportu w takiej formie, w jakiej została wprowadzona, podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania. Właściwie z każdej samorządowej działki są te zarzuty. Tylko teraz pytanie jest, czy Aleksander Miszalski, oprócz tego, że zniechęcał ludzi do głosowania w referendum, robił coś, żeby przekonać ich do tego, żeby do tych urn nie poszli?
13: Tak, był bardzo aktywny w tych ostatnich tygodniach, no, miesiącach właściwie, odkąd już było wiadomo, że to referendum się odbędzie. Bardzo nasiliło się organizacja tak zwanych ławek dialogu, czyli takich spotkań z mieszkańcami osobistych, kiedy oni mogli przyjść, po prostu porozmawiać, o tych bolączkach swoich też powiedzieć. No, starał się też w miarę możliwości propagować pozytywne informacje na temat tego, co się udało, konkrety jakieś, które udało się załatwić, czy to właśnie pchnięcie do przodu kwestii planów związanych z budową metra, czy większa cyfryzacja tutaj urzędu, jakichś usług, to są no, fakty, które jakoś gdzieś przez ten czas te kwestie udało się zrobić. No, dużo też więcej, mam wrażenie, było prezydenta w mediach, na konferencjach prasowych, dużo więcej się pojawiał niż na przykład w tym poprzednim roku. O tak, bardziej był przystępny. No, czy to pomoże? Zobaczymy.
10: To idźmy dalej. Kiedy będą otwarte lokale wyborcze w niedzielę i jak to wygląda ta procedura? Kiedy my się dowiemy i kiedy dowie się sam prezydent, a także Rada Miasta i jaki jest ich los?
13: No, od 7 do 21 w niedzielę lokale wyborcze będą otwarte. Głównie, no właściwie te same, które zazwyczaj przy każdych wyborach, tam są drobne, kosmetyczne różnice. Tutaj inicjatorzy referendum zwracają tak zgryźliwie uwagę, że miasto dość oszczędnie informuje o wszystkich kwestiach związanych z referendum, że jak zwykle przy wyborach są obwieszczenia, płachty, informacje na stronach internetowych. Tak teraz, no... z lupą trzeba tego szukać. Nie będziemy wiedzieć tak naprawdę nic w ciągu dnia. Cisza wyborcza zaczyna obowiązywać dzisiaj o północy i obowiązuje aż do końca głosowania. I ta cisza wyborcza obejmuje też informacje dotyczące frekwencji. Czyli inaczej niż jak przykład przy wyborach państwowych, że mamy tam konferencję o 12, o 17, ponieważ tutaj ta frekwencja jest tak naprawdę taką daną wyborczą, która może też wpłynąć na to, że ktoś się zbierze i pójdzie. Dlatego jest zakaz publikowania takich cząstkowych też informacji. Pozostaje więc czekać na tą 21. Wtedy będą wyniki sondażowe, ponieważ są zamówione tak zwane exit pole, które mają być robione na podstawie konkretnych komisji. A jeśli chodzi o to zliczenie wyników, no to z tego, co wiemy tutaj z Miejskiej Komisji Wyborczej, to może być poniedziałkowy poranek. Te oficjalne informacje może trzecia w nocy, może dopiero szósta. Trzeba to wszystko policzyć.
10: Bardzo ci dziękuję. Paulina Nawrocka była z nami, reporterka TOK FM w Krakowie. My oczywiście do referendum w Krakowie będziemy wracać, no nie w sobotę, ani nie w niedzielę, ale już o godzinie 21, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Specjalny program w TOK FM, kiedy spróbujemy zaobserwować i opowiedzieć to, co wydarzyło się w Krakowie właśnie w tę niedzielę, a także co działo się przez miesiące poprzedzające to referendum. Teraz jeszcze przenosimy się do Szwecji. Profesor Monika Sus, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Team Europe Direct jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Sekretarz stanu USA Marco Rubio przybył do Szwecji, żeby spotkać się z innymi szefami dyplomacji państw NATO i to było spotkanie, to była wypowiedź, na którą duża część, wydaje się, państwa NATO czekała, dlatego że Marco Rubio miał w swoim przemówieniu ogłosić nieco więcej na temat amerykańskiego zaangażowania w Europie. Sekretarz stanu powiedział, że ciągłe analizowanie miejsc rozmieszczenia wojsk USA, również w Europie, nie jest karą wobec europejskich sojuszników NATO. Po tej wypowiedzi, czy europejscy sojusznicy NATO w Stanach Zjednoczonych mogą czuć się raczej spokojnie, czy powinni się czuć zaniepokojeni i zastanawiać się, co dalej?
16: Ja myślę, że europejscy sojusznicy NATO powinni czuć się dokładnie tak samo jak w ostatnich miesiącach, czyli przede wszystkim
10: dbać o siebie.
16: Dbać o siebie i mieć świadomość tego, że niezależnie od tego, jak nasz sojusz z Amerykanami wygląda, to my przede wszystkim musimy postawić na własne zbrojenia, na kontynuowanie zwiększania wydatków obronnych i przede wszystkim przekładanie tych wydatków obronnych na konkretne zdolności obronne. To jest to, na co my powinniśmy w tym momencie zwracać uwagę i na tym powinien być nasz fokus.
10: Czy ten fokus jest faktycznie?
16: No jest różnie, bo widzimy, że tutaj ta sprawa wycofania, potem przywrócenia, nie wiadomo do końca ilu i jakich żołnierzy amerykańskich, choćby w Polsce, wywołała w ciągu ostatniego tygodnia burzę medialną i tak naprawdę mamy wokół tego dalej bardzo dużo niepewności, prawda? Ponieważ mamy niby ogłoszenie decyzji, że jednak żołnierze przyjadą, ale tak naprawdę dalej nie wiemy, czy oni przyjadą, jacy przyjadą, kiedy przyjadą, więc to pokazuje nam tylko tyle. Dalej oczywiście absolutnie Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, natomiast nieobliczalność i nieobliczalność w pewnym sensie administracji Donalda Trumpa powoduje, że my musimy tutaj postawić jednak dużo więcej uwagi właśnie na to, żebyśmy my byli bezpieczni w ramach sojuszy również z państwami europejskimi. Więc ja bym powiedziała, że to jest oczywiście sytuacja, która jest trudna, ponieważ my potrzebujemy Amerykanów na pewno w krótkim i w średnio długim okresie tutaj na wschodniej flance absolutnie nieodzownie i bardzo mocno, ale niezależnie od tego, niezależnie od tej burzy medialnej i od tego zamieszania, które teraz panuje, przede wszystkim musimy postawić na dalsze wzmacnianie wschodniej flanki siłami europejskimi. To jest tutaj absolutna kluczowa sprawa.
10: Niezależnie też od tego, w jaki sposób to zamieszanie medialne się skończy, to znaczy nagle może się okazać, że rzeczywiście żołnierzy w Polsce będzie amerykańskich więcej niż było, ale nadal te ostatnie półtora tygodnia stawia jakby ten sojusz w dosyć niejasnym świetle, to znaczy nie jesteśmy pewni, co się wydarzy za chwilę, co czeka nas za rogiem.
16: Absolutnie tak. I takich sytuacji tak naprawdę od momentu, kiedy Donald Trump przejął władzę, mieliśmy już wiele, prawda? Tutaj można wspomnieć przykład tego, co się działo w styczniu wokół tutaj zawirowań z innymi sojusznikami, można powiedzieć, czyli z Irlandią. I to jest oczywiście coś, co będzie wracało. My nie wiemy do końca, co Donald Trump, na co postawi w kolejnych miesiącach. Natomiast wiemy jedno, bo to wiemy z dokumentów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Obecność amerykańska w Europie będzie się zmniejszała, a nie zwiększała. I to jest to, co oczywiście jest dla Polski i dla innych sojuszników na wschodniej flance bardzo trudne. Natomiast my długofalowo musimy się na to przygotować. Stąd tutaj właśnie odmieniane przeze mnie już teraz przez wszystkie przypadki kwestia wzmocniania własnych zdolności obronnych, które jak wiemy potrzebują czasu, to się nie dokona w ciągu roku czy dwóch lat, ale to jest ten kierunek, w którym Europa i Polska i wschodnia flanka musi iść. Ale oczywiście dla nas byłoby jak najlepiej, żeby żołnierze amerykańscy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach wschodniej flanki, także w Niemczech, byli jak najdłużej obecni, żeby ten odwrót tutaj obecności amerykańskiej nie nastąpił nagle, tylko nastąpił w sposób powolny, koordynowany i żeby przede wszystkim Amerykanie dalej chronili nas tymi kluczowymi zdolnościami, których Europa wciąż nie posiada sama.
10: To powiedzmy, jakie to są te kluczowe zdolności, bo to rozumiem jest też plan minimum, którego chcielibyśmy od Amerykanów, nawet jeśli będą redukować swoją obecność w Europie.
16: No to są przede wszystkim wszystkie, że tak powiem, zdolności do ataków lotniczych, takich na dłuższą odległość, tak zwane deep mission strikes and deep air strikes. To jest to, na pewno rozpoznanie i kwestie gromadzenia informacji również przez satelity, to jest druga kwestia. I nad tym Europa pracuje, to oczywiście będziemy nad tym dalej pracować, natomiast to jest to, co my w ciągu, pewnie realnie rzecz ujmując, pięciu lat, dekady możemy wypracować. Natomiast jest jeszcze kwestia obrony czy ochrony przed potencjalnym atakiem nuklearnym, czyli generalnie odstraszenia nuklearnego, które jak wiemy Amerykanie dalej chcą Europie zapewniać. I tutaj jest ta bardzo jasna informacja ze strony Pentagonu i ze strony Waszyngtonu, że tutaj jeżeli chodzi o te zdolności, to Europa dalej będzie chroniona przez parasol nuklearny dostarczany przez Stany Zjednoczone, co znowu nie oznacza, że w ramach europejskich zdolności obronnych nie musimy też powoli myśleć o uzupełnianiu tych zdolności przez komponenty europejskie bazujące tudzież na arsenale francuskim, tudzież brytyjskim, ale to jest jakby, to jest drugi temat. Tym dużo ważniejszym tematem jest podniesienie naszych zdolności obronnych w zakresie broni konwencjonalnej, zwłaszcza właśnie dalekiego rażenia i nad tym, tak jak powiedziałam, musimy pracować.
10: Ale w jaki sposób mamy podnosić tę zdolność? To znaczy, czy mamy podnosić każde państwo osobno, dbać o siebie, czy jednak przerzucić ten ciężar również na innych sojuszników NATO i w jaki sposób rozprowadzić? To znaczy, przygotować plan dla NATO w Europie, który zakładałby, że niektóre części Europy inwestują w to, drugie w tamto i jesteśmy taką zunifikowaną armią w przypadku zagrożenia.
16: No to byłby oczywiście plan idealny i generalnie my mamy plany obronne w NATO, prawda? Wiemy, jak NATO zareaguje, przynajmniej z tego, co widzimy w dokumentach i tak odbywają się również pod tym kątem ćwiczenia wojskowe, czyli jak NATO zareaguje, gdyby nastąpił atak na jakiegoś sojusznika tutaj na wschodniej flance. Natomiast to, o co pan pyta, to jest tak naprawdę metoda dalszej integracji sił zbrojnych, prawda? I tutaj taki scenariusz, który pan redaktor właśnie zarysował, byłby na pewno najlepszym scenariuszem, czyli żebyśmy nie dublowali zdolności obronnych każdy w poszczególnych państwach członkowskich, bo NATO zwyczajnie nie ma też zdolności finansowych w wielu krajach i żaden kraj nie będzie w stanie samodzielnie się obronić. Wiadomo, że tutaj mówimy o skoordynowanej obronie w pewnej grupie krajów i wydaje mi się, że kluczowe tutaj właśnie jest to stwierdzenie pewna grupa krajów, czyli Polska na pewno bardzo mocno stawia na kraje bałtyckie, na kraje generalnie wschodniej i północnej flanki NATO i z tymi krajami my prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy, jeżeli właśnie chodzi o zwiększanie zdolności obronnych, które będą ze sobą w stanie współpracować. Tutaj niekoniecznie może, oczywiście są też projekty, które mówią nam o tworzeniu wspólnych zdolności obronnych, ale kluczem tego na razie jest to, żeby zdolności obronne tworzone przez poszczególne kraje były do siebie, były ze sobą kompatybilne i mogły współpracować ze sobą w razie potencjalnej konieczności ich użycia.
10: Bardzo dziękuję. Profesor Monika Sus, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Team Europe Direct była z nami. 13:36. Za 4 minuty informacja, a po nich w liście przebojów przywita się z państwem Bartosz Dąbrowski.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrodę.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13:41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed niedzielnym referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach kampania często trwała nie w internecie, ale na sali sądowej. Zapadły już 3 głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji i wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, przekazał Jan Hoffman, przewodniczący inicjatywy referendalnej.
17: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja jako córka radnego miasta Krakowa i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
16: Politycy Koalicji Obywatelskiej mieli przekroczyć granicę dopuszczalnej krytyki. Chodziło o opublikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Prokuratura rejonowa w Chełmie domaga się 14 lat więzienia dla oskarżonego o spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej, w której zginęło dwóch 18-latków. Z aktu oskarżenia wynika, że w marcową noc w ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał także z prędkością co najmniej 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Do tego miał 2 promile alkoholu w organizmie. Oskarżony wyraził skruchę i przeprosił rodziców. Wyrok zapadnie 3 czerwca. Przez lata zaniedbywany odzyska dawny blask. Plac Wałowy w Gdańsku, czyli część jednego z najbardziej historycznych rejonów Gdańska, czeka kompleksowa rewitalizacja. Paweł Radzewicz.
15: Stare przedmieście z Placem Wałowym przetrwało II wojnę światową, ale w późniejszych latach popadło w ruinę. Teraz przyszedł czas na remonty kamienic, przebudowę ulic i centralnego placu, mówi wiceprezydent Gdańska Emilia Lodzińska.
18: Myślę, że to, co będzie najbardziej cieszyć, to odbudowa fontanny, ale także ten projekt zakłada szpalerę drzew. Zakłada nowe alejki. Czekamy na dobrego wykonawcę.
15: Rewitalizacji towarzyszyć ma projekt społeczny, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
19: Bo to nie chodzi tylko o to, żeby przywrócić dawny blask obiektom, ale o kompleksowe działanie także z mieszkańcami, żeby mogli czuć się dobrze.
15: Zmiany na Placu Wałowym to element szerszego projektu. Rewitalizacja całego Dolnego Miasta trwa już 15 lat. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Ciepło. Termometry w przeważającej części kraju pokazują od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam 16-17 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Lista przebojów TOK FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na najnowsze 762 notowanie, ale wcześniej rozstrzygnięcie wyników głosowania w notowaniu poprzednim. Na miejscu trzecim Adam Szłapka o Telewizji Republika, na miejscu drugim Paweł Jabłoński u Dominiki Wielowiejskiej w bardzo wysokoenergetycznym dialogu, a na miejscu pierwszym Jacek Czaputowicz, a potem Krzysztof Gawkowski u Jacka Żakowskiego.
3: TOK 2.
21: Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
22: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu. Ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
21: Czy pan uważa, że premiera, to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
22: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
21: Została nam chwilka, co możemy zrobić?
22: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
21: Jest z nami pan premier Gawkowski. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu i że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanem.
23: Głupoty tu jakieś opowiadał.
21: Dziękuję. To wszystko?
23: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi czy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne.
20: Przed nami propozycje w liście 762 i zaczniemy od cytatu z ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu, ale te słowa, które usłyszymy za chwilę, padły już po wydaniu listy albo tuż przed, więc nie było jak ich zacytować. W miniony piątek nadrabiamy to teraz. Maria Kurowska.
0: Tok 1.
1: Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to oczywiście ziemia, to groby, to ludzie i to mieszkania.
20: Pozostańmy jeszcze przy cytatach sejmowych. Za chwilę wicemarszałek Krzysztof Bosak przedstawi panią poseł.
0: Tok 2.
2: Pani poseł Bogumiła Olbrycht, klub PiS. Proszę.
4: Panie marszałku, Wysoka Izbo. Precz z sentem. Sent do kosza.
2: Dziękuję, panie poseł. Szkoda, że tak późno, bo to zdaje się wasz rząd wprowadzał. Dziękuję za wszystkie oświadczenia poselskie. Wasz rząd wprowadzał sent, prawda?
4: Jeszcze raz?
2: Wasz rząd wprowadzał sent, prawda?
4: Ale można było to zablokować, to po pierwsze, a po drugie udoskonalić.
2: No żałuję, że żeśmy nie zablokowali. Dziękuję.
4: Tylko ten się nie robi, co nic nie robi, więc jeśli...
2: Cieszę się, że przyszła refleksja.
4: Ale jeszcze można to naprawić, wy macie taką szansę z całym szacunkiem.
2: No, teraz ma rząd, ma szansę naprawiać.
20: Teraz już fragment konferencji prasowej, która miała miejsce w mijającym tygodniu. Rzecznik rządu Adam Szłapka i Marcin Friedrich, jeden z dziennikarzy.
0: Tok 3.
24: Jeśli chodzi o wizytę pana premiera Orbana jutro, ze strony pana premiera Orbana będzie dosyć szeroka delegacja.
25: Pytanie dotyczące wizyty pana premiera Madziora. Nie Orbana.
24: Przepraszam. Pani minister spraw zagranicznych, która się nazywa Orban, to
25: tak, chciałbym zapytać, czy znana jest już agenda tego spotkania, w sensie na co też liczycie, jakie macie oczekiwania co do tej wizyty?
20: Powracamy do wystąpień sejmowych. Za chwilę marszałek Czarzasty przedstawi posła, który powie to, co powiedział.
0: Tok 4.
26: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
27: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można gonić godzinami mówić o aferze hejterskiej.
20: Teraz w liście przebojów fragment poranka Radia Tok FM. Profesor Joanna Tyrowicz.
0: Tok 5.
28: Jak się popatrzy na cały czas, kiedy pan prezes zarządza... przewodniczy zarządowi Narodowego Banku Polskiego, no to relacja pomiędzy rezerwami a PKB się nie zmieniła. Jest w zasadzie taka sama, jak była w 2016 roku, kiedy obejmował stery. Więc no, to nie jest jakoś tak, że jest jakaś magiczna formuła i pan prezes się napił soku z gumy jagód i teraz przynosi góry.
20: Kolejna propozycja to także fragment poranka. Komentatorami byli Michał Danielewski i Jacek Gądek.
0: Tok 6.
29: Słyszałam o tym, że Jan Maria Tomaszewski teraz poczuł się bardzo silny, odbiera telefon w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i mówi tak: Jarek jest zajęty, nie może w tej chwili rozmawiać, czyli pozycja osoby dzierżącej komórkę jest naprawdę bardzo wysoka.
30: To może zadzwonimy w tym momencie do pana Jana Marii Tomaszewskiego. Ja pamiętam, że jak do niego dzwoniłem ostatni raz.
31: Ale czy to nie za wcześnie? Bo to 8:46 dopiero.
30: Nie, to jeszcze nie poszedł spać. To jest tak, że i pan Jan Maria Tomaszewski mówił, że ma tyle zajęć, tyle prac musi wykonać, bo jest artystą, malarzem, zresztą nie najgorszym. I mówił, zakończył rozmowy tak: mam w chu robotę roboty, nie mam czasu rozmawiać. Więc jeśli tak się nie, no nie żegna znaczy, z dziennikarzami teraz, to naprawdę
29: rozumiem,
30: jest
29: okej. Ale chodzi o to, że zarządza też komórką Jarosława Kaczyńskiego, no i to jest jednak bardzo istotna funkcja, Michał.
31: Brzmi to trochę jak jakiś reportaż Kapuścińskiego o... cesarzu, który powoli idzie na polityczną emeryturę.
20: Nadal jesteśmy przy cytatach z poranka, teraz fragment innego. Gościem Macieja Kluczki był Michał Suchora.
0: TOK 7.
5: Wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe. Starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy. Przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet organizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
31: łatwo... Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
5: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
20: Teraz jest miejsce na propozycję numer 8, ale jej już dziś słuchaliśmy. Jacek Czaputowicz, Krzysztof Gawkowski u Jacka Żakowskiego. Przechodzimy zatem do propozycji numer 9. A tutaj trochę archiwalne nagranie, bo w kolejnych listach nam się nie zmieściło, a jest naprawdę urocze. Piotr Soroczyński i Maciej Głogowski.
0: TOK 9.
6: Marzec to jest taki sezonowy miesiąc, w którym sezonowo pojawiają się spore wzrosty płac. Teraz to było 5,7% w stosunku do tych, które płaciliśmy w lutym. Tam się pojawiają ruchome części wynagrodzeń. Premie, nagrody to jest często rozliczenie pierwszego kwartału. Czasami w marcu jest rozliczenie jeszcze końcówki roku poprzedniego przez część firm. To tak czasami premiowe i prowizyjne systemy działają. Raczej to jest szeroką ławą większość firm i to one mają te dodatki. I warto też pamiętać, że w tych płacach, w tej różnicy między lutym a marcem jest
7: pan?
6: To, że...
7: Słyszę? Tak? Te hamulce w samochodach albo wypadające z ręki kubki, jak mówimy, że wszędzie płace rosły.
6: Tak, zdecydowanie.
7: Co tam nasze słuchaczki i słuchacze myślą sobie, co tam Soroczyński z Głogowskim gadają?
6: Statystyka jest nieubłagana i pokazuje, że o tym, co mówimy, to słuszne jest i naukowe.
20: Na koniec z tego wydania listy jeszcze pewna klamra, czyli ubiegłotygodniowe posiedzenie Sejmu. Wyimki z kilku momentów sejmowych mówić będą przede wszystkim Włodzimierz Czarzasty i Sławomir Nitras.
0: TOK 10.
8: Głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
9: Nie?
8: A co się stało? Zwracam się do pana posła Janusza Kowalskiego, panie pośle, bo widzę, jak pan jest witany. Ja mogę panu zmienić miejsce do siedzenia, jak pan chce.
10: Natomiast chcę panu powiedzieć, a właściwie państwu powiedzieć, że i panu Mencenowi przestrzec trochę, panie Sławomirze. Ja Janusza Kowalskiego poznałem w latach 90. na konferencji finansowanej przez Konrada Adenauera. Konrad Adenauer Stiftung. I powiem wam szczerze, ja wtedy nic nie jadłem, ale czego Janusz się wtedy najadł, nie wiem. Pamiętam, jak 2 lata temu kazał mi tu wstać i klaskać, że Czarnek jest najlepszy. Dzisiaj już Czarnek nie jest najlepszy. Dzisiaj Sławomir Mencen jest najlepszy. Wszystko na świecie się zmienia, ale nic się nie zmienia tak, jak poglądy Janusza Kowalskiego. Dziękuję bardzo.
20: Tyle w najnowszej liście przebojów TOK FM. Całe wydanie pojawi się jeszcze dziś wieczorem na tokfm.pl. Tam proszę głosować jako podcast. Lista znajdzie się w aplikacji TOK FM, w której także pozostałe wydania listy przebojów. No a na antenie Radio TOK FM spotykamy się za tydzień w piątek po 13:40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
11: A TOK 360 w południe także dobiega końca. Program przygotowaliśmy dzisiaj razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Za kilka chwil godzina 14. Informacje po informacjach w popołudniu. Radio TOK FM przywita się z państwem Paweł Sulik. Filip Kakusz, dziękujemy i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
12: W sobotnim poranku TOK FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięte z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama. Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślane.

0: Niczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Za 3 miesiące transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych będzie już możliwa. Rozporządzenie jest w Dzienniku Ustaw. Na szczegóły będziemy musieli jeszcze zaczekać. Tak eksperci mówią o decyzji Donalda Trumpa dotyczącej skierowania 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Ciepłe, słoneczne i suche lato przed nami. To z kolei zapowiedzi synoptyków. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Decyzja dwóch ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji zmienia wszystko, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. W ten sposób, jak wyjaśnia polityczka, Polska wykonuje wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazujący dokonywania transkrypcji, a to oznacza, że pary jednopłciowe, które wzięły ślub w innych krajach Unii Europejskiej, będą mogły w urzędach stanu cywilnego dokonać ich wpisania do polskiego rejestru.
12: Transkrypcja nie dotyczy pojedynczych par, dlatego tak potrzebne było to rozporządzenie, mówi Katarzyna Kotula.
13: Mamy dzisiaj dane statystyczne, które mówią o 2000 małżeństw. Ile będzie ich w rzeczywistości? Oczywiście życie pokaże, bo wiemy o kolejnych parach, które będą decydowały się na to, żeby ubiegać się o transkrypcję ich zagranicznego aktu małżeństwa.
12: Przy czym, jak przyznaje pełnomocniczka, w praktyce będzie to możliwe dopiero za około 3 miesiące.
13: Tyle potrzebujemy, żeby wprowadzić tą zmianę do systemu, ale też przetestować ten system, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
12: A chodzi m.in. o bazy danych, z których korzysta ZUS czy urzędy skarbowe, które będą musiały traktować małżeństwa jednopłciowe po transkrypcji tak samo jak wszystkie inne. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
11: Wydaje się, że to deklaracja czysto polityczna, a na szczegóły będziemy musieli jeszcze zaczekać, mówią eksperci o wczorajszym internetowym wpisie Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, powołując się na relację z Karolem Nawrockim, przekazał we wpisie, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy. To bez wątpienia pozytywna decyzja, ale nie wiemy jeszcze zbyt wiele, podkreślała w TOK FM profesor Paulina Matera z Wydziału Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
14: To jest deklaracja tylko liczbowa. Nie wiemy, czy te 5 tysięcy żołnierzy będzie pochodziło na przykład z Niemiec, z innych krajów europejskich, na jakich zasadach oni tutaj będą przebywali, czy rotacyjnie, czy to będzie stała obecność, jakie to będą jednostki, to nie jest jasne po tym oświadczeniu Trumpa.
11: Zdaniem ekspertki decyzję Donalda Trumpa można ocenić jako sukces nie tylko obozu prezydenckiego, ale i rządu. Nie bez wpływu mogła być też powszechna krytyka amerykańskich polityków, a w tym republikanów, na wcześniejsze chaotycznie przekazywane decyzje o redukcji wojsk w Europie. Rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypomnieć mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Grzegorz Kozioł.
9: Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
15: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
9: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie zbierać będą pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
16: Wspierajmy lokalną kulturę. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
9: W tym roku festiwal, który potrwa do 27 maja, obejmie 17 kin w 15 miastach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
11: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
17: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
11: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy, bo ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może jeszcze się wydarzyć. Dwa lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji, o czym informuje Michał Waszkiewicz.
18: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarze dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann. Moim zadaniem był wybór trzech najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial. To także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewności siebie. Dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Informacje ponownie o 14.20. Warto dziś i jutro korzystać z pogody, bo w niedzielę nad Polską pojawi się sporo burz i deszczu. Dziś maksymalnie na termometrach 23 stopnie. Najchłodniej jest z kolei na Pomorzu około 19.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: 6 minut po godzinie 14. Słuchamy Radio TOK FM. Po południu Radio TOK FM. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach, że w reprezentacji niemieckiej, reprezentacji piłki nożnej posucha, a wcześniej słyszeliśmy w ogóle, że idą fale upałów w tym roku. Jak sobie radzą lasy państwowe z upałami, ze zmianami klimatycznymi? O tym za, proszę państwa, 25 minut. I będzie z nami nie byle kto, Cezary Świstak, zastępca dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej. To za 20 parę minut. A już teraz łączymy się z profesorem Konradem Pawłowskim z Instytutu do Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: No, sytuacja w Serbii przypomina taki dobry thriller. Przypomnijmy, że o czym informowały media w Polsce, że oto Stany Zjednoczone zażądały, aby Serbia pozbyła się rosyjskich udziałów w przedsiębiorstwie NIS. I to wiemy, bo o tym mówiliśmy, ale okazuje się, że ten termin, do którego ostatecznie ma zostać Rosja pozbawiona wpływów ekonomicznych, gospodarczych w Serbii, przynajmniej jeśli chodzi o udziały w przedsiębiorstwie NIS, ten termin to jest właśnie dziś, 22 maja. Jak sytuacja wygląda teraz?
20: I nic się nie dzieje, bo w zasadzie wiadomo, już od kilku dni było wiadomo, że te negocjacje, które się toczą, bo one się toczą na wielu poziomach między Węgrami, czyli między MOL-em a Gazpromem, ale też przy okazji...
19: Przepraszam, a co tam robi MOL węgierski? MOL?
20: Tak jest, bo tym głównym w styczniu MOL stwierdził, że jakby jest zainteresowany zakupem, więc MOL, tak, węgierski MOL, potentat regionalny, jeśli chodzi o ten sektor energetyczny, potwierdził, że jest zainteresowany zakupem. To był styczeń i że prowadzone są rozmowy właśnie z Gazpromem, ale te rozmowy są też prowadzone między Serbią i MOL-em, ponieważ Serbia ma swoją wizję tej inwestycji, która nie do końca jest zgodna z tym, co chcieliby Węgrzy, bo głównym takim, przynajmniej oficjalnie, głównym powodem sporów i pewnie tym głównym powodem, dla którego te negocjacje się przedłużają w nieskończoność, jest właśnie przyszłość rafinerii w Pančevie. Serbii zależy, żeby ta rafineria działała. To są miejsca pracy, to jest też ważny zakład energetyczny. Jedyna taka rafineria w tym momencie działająca w Serbii. Natomiast Węgrzy prawdopodobnie nie są zainteresowani działalnością tej rafinerii, bo mają inne w Bratysławie, w Budapeszcie, w Chorwacji, gdzie też MOL jest aktywnym udziałowcem, więc to jest problem. Natomiast ta dyskusja na temat tego, co robi tam MOL, ma jeszcze pewnie geopolityczny kontekst, bo przecież pamiętajmy, że rząd się właśnie zmienił na Węgrzech i pytanie, kto będzie dominował na tym rynku energetycznym Serbii, to też jest pytanie o kierunek polityki zagranicznej Serbii i być może najważniejsza rzecz, Rosjanie wcale nie chcą się wynosić z tego rynku, bo to jest i zysk ekonomiczny, ale także wpływ na jednego ze swoich sojuszników.
19: No tak, tylko to proszę wytłumaczyć teraz słuchaczom i słuchaczkom. Jakie karty są nomen omen na stole? Bo tak, Amerykanie mówią, proszę pozbyć się rosyjskich udziałów z firmy NIS, tak? To mówią Amerykanie, tak. I, bo jak nie, no to sankcje i wiadomo, to trzeba to zrobić. Czas był do dzisiaj, więc co tu w zasadzie, jakie są możliwe kroki rządu serbskiego? Co on innego może zrobić poza tym, żeby powiedzieć Węgrom, tak jak pan przed chwilą sugerował, no Węgrzy, chcecie za dużo, nie tak jak my chcemy, nie podoba nam się to, ale nie mamy wyjścia. Czy jest jakieś inne wyjście?
20: Znaczy Serbia jest w takim położeniu, które jest skomplikowane. Ono jest też efektem tej polityki balansowania, gdzie prezydent Vučić od lat próbuje być takim politykiem, który ma dobre relacje i z Chinami, i z Rosją, i z Europą, i ze Stanami. Pytanie, czy to się po prostu w tym obecnym układzie międzynarodowym da zrobić. Natomiast pamiętajmy, że to przedłużanie tych ostatecznych terminów to już chyba w tym momencie będzie, bo ja uważam, że to zostanie przedłużone po raz kolejny, chyba po raz ósmy, jeśli dobrze liczę. Ten ostateczny termin upłynie i zostanie przedłużony. Rzeczywiście te sankcje, znaczy one powinny wejść już w styczniu 2025 roku, ale właśnie były odwlekane w czasie, więc w Serbii nie do końca poważnie się traktuje ten termin, w tym sensie, że na zasadzie, że co zrobią, przecież pewnie znowu nam przedłużą, natomiast negocjacje trwają. Tam była też taka oczywiście próba serbska, żeby włączyć jako jednego z udziałowców koncern Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ADNOC, który miałby się pojawić jako partner MOL-a właśnie jako w ramach spółki joint venture, bo tutaj inwestorzy z Emiratów byliby pewnie bardziej atrakcyjni nawet dla strony serbskiej, z uwagi na pewne też relacje łączące i Amerykanów z tym koncernem, ale także Serbów, więc tu piłka jest w grze. Tak naprawdę w Serbii bardzo niewiele się mówi o tym, w tym sensie, że niewiele jest informacji. Jakby to jest wszystko tak totalnie ukryte, że serbscy analitycy mówią, że my w zasadzie nic nie wiemy, bo rząd nas po prostu nie informuje. Co da się zrozumieć? Bo
19: ja rozumiem, tylko musi pan jedną rzecz powiedzieć, bo mnie niepokoi to od samego początku. Informacja, o której pan powiedział, że 8 czy 9-krotnie te sankcje, które Stany Zjednoczone już nałożyły na siebie, one zostały zawieszone, nie zostały wdrożone, jaki interes mają Stany Zjednoczone w tym, żeby utrzymywać, jak rozumiem, jeśli to jest długofalowa polityka, to utrzymują takie rozdrganie decyzyjne? W jakim celu?
20: Na pewno te relacje amerykańsko-serbskie nie są złe, one jeszcze też były przez moment całkiem dobre, kiedy najsłynniejszy zięć świata, pan Kaczner, miał kupić budynek w centrum Belgradu, budynek generalsztabu i zamienić go w hotel, więc interesy biznesowe oczywiście są w tle. Tutaj niewątpliwie jakby Amerykanie też rozumieją stronę serbską, pewnie Serbowie po prostu wiele razy w istocie prosili o to, że o przedłużenie tego terminu. No i Amerykanie nie dociskali, licząc na to, że jeśli do gry wejdzie na przykład MOL, no to MOL, pamiętam, były relacje administracji Trumpa z premierem Orbanem, więc zapewne jakieś zyski ekonomiczne tutaj się w tle pojawiają, ale też zrozumienie dla sytuacji, w której Serbia się znalazła, no bo w jakimś sensie można powiedzieć, że Serbia jest ofiarą tych geopolitycznych rozgrywek. Sama istota tych sankcji polegała na tym, żeby ograniczyć możliwości pozyskiwania pieniędzy na wojnę z Ukrainą, prawda? To było takie dyplomatycznie, jakby, tak jak było to przedstawione.
19: No tak, idea jest taka, że sankcje są na Rosję, a nie tam na Serbię czy na inny kraj. Na Rosję.
20: I to też jest argument, który pozwala moim zdaniem

0: I bo Rosjanie po prostu chcieliby zostać w Serbii, bo jest to narzędzie nacisku na władze Serbii. Więc oficjalnie relacje serbsko-rosyjskie, często się o tym mówi dość tak upraszczając temat, że one są świetne. One nie są świetne, bo to jest kalkulacja obustronnych korzyści. I w istocie władzom Serbii zależałoby na tym, żeby Rosjanie sobie z Nisu poszli, bo to jest ich strategiczne przedsiębiorstwo, które wielokrotnie mówiono to oficjalnie, Serbowie chcieliby odzyskać pakiet większościowy w Nisu, który został sprzedany w 2008 roku po deklaracji uznania niepodległości Kosowa przez świat. Ale jeszcze jedna rzecz, ale Rosjanie nie chcą sprzedać. To pokazuje, jakie są specyficzne relacje, że Serbowie mówili, my byśmy kupili pakiet większościowy od Gazpromu, ale Rosjanie nie chcą go sprzedać Serbii, co pokazuje, że jest to dużo polityki tu jest wokół tego.
1: Dobrze, jak zrozumieć w takim razie tą sytuację o stosunkach rosyjsko-serbskich? Z jednej strony, jak się patrzy na badania opinii publicznej, no to one są świetne. Pan mówi, że oficjalnie rząd też. Różnie to wygląda, jak człowiek zaczyna się przyglądać temu, kto komu ile paliwa sprzedaje i na jakie pieniądze, ale otóż tu następuje kolejny, nie wiem który, nie wiem, czy ktoś to wyliczył, game changer w całej historii. No to Aleksandar Vučić, prezydent Serbii, dzwoni do Wołodymyra Zełenskiego i rozmawiają sobie. Mało tego, po tej rozmowie komunikat czytam i nie mogę uwierzyć. Otóż stosunki z Ukrainą są rewelacyjne. Ukraina jako jeden z ważnych krajów powiedział, nie uznajemy niezawisłego Kosowa, nie potwierdzamy, że Kosowo jest niezawisłe. I nagle społeczeństwo serbskie myśli sobie, aha, czyli Ukraińcy są naszymi przyjaciółmi, wychodzi na to. Jak to wytłumaczyć?
0: Społeczeństwo serbskie sobie tak nie myśli. Społeczeństwo serbskie myśli raczej, że Ukraińcy oczywiście są naszymi przyjaciółmi, ale Rosjanie są jednak większymi przyjaciółmi, jakbym tak powiedział. Aha. Słowianie, jakby tak myślą Serbowie. Jednak zrozumienie dla argumentów strony rosyjskiej jest większe i zawsze będzie. To jest to, o czym pan redaktor mówi, to jest element balansowania. Prezydent Vučić, pokazując pewne zbliżenie w stosunku do Ukrainy, w istocie to jest gest na potrzeby polityki zagranicznej. Vučić, który balansuje na arenie międzynarodowej, po prostu już nie pierwszy raz przecież taki gest wykonuje, chyba 3 lata temu było spotkanie w Atenach z Zeleńskim. Wiemy o tym, że Serbia przez pośredników sprzedawała amunicję Ukrainie, co się Rosji nie podobało. Mhm. Ale to jest taki gest, który pokazuje, mam wrażenie, pokazuje Putinowi, że faktycznie jakby on ma alternatywy, że ma też sojuszników w innym miejscu na świecie i że no, moim zdaniem to jest takie pokazanie, że jeżeli nie zrobicie z interesów z nami, jeżeli się nie zgodzicie na coś, to ja na przykład mogę sobie pójść i być bardziej prozachodni. Natomiast to jest polityka lawirowania, to jest polityka, która jest taką polityką absolutnie krótkoterminową, bo za moment będzie jakiś gest prorosyjski, a potem prozachodni. Więc z tego nie można wyprowadzać jakichś daleko idących wniosków. Nie ma tutaj zmiany w polityce serbskiej. To jest tak polityka ciągłego lawirowania między partnerami i trochę bym powiedział, pokazywania tym partnerom, że zawsze są alternatywy. Natomiast o tym, jak te relacje rosyjsko-serbskie wyglądają. Między innymi świadczy to, że mimo nacisku Serbii, żeby kontrakt na sprzedaż gazu, bo przecież jeszcze o gazie trzeba byłoby powiedzieć, o zależności energetycznej.
1: A czas się kończy.
0: To tylko powiem, że Serbia chciałaby nowy kontrakt długoterminowy, a Rosja cały czas te kontrakty ogranicza do 3 miesięcy, w ten sposób blokując możliwość nacjonalizacji Nisu, bo Serbowie też o tym myśleli, że jeżeli się nie da, jeśli się kupiec nie znajdzie, to znacjonalizujemy, więc Rosjanie pilnują swojego interesu. Te relacje naprawdę nie są dobre, one są bardzo też pragmatyczne po obu stronach.
1: Mhm. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Konrad Pawłowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Kilka chwil informacji Radia Tok FM i rzut oka na prognozę pogody. A po informacjach, proszę państwa, idziemy do lasu. Razem z zastępcą dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej Lasów Państwowych, Cezarem Świstakiem, zapytamy, jak Lasy Państwowe przygotowują się na zmiany klimatyczne.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku Tok FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum 2.

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Kastorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W tym tygodniu funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 10 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce, poinformował rzecznik tego oddziału. Od początku roku zatrzymano już 260 osób, które musiały opuścić nasz kraj i mają zakazy wjazdu do strefy Schengen. Polski kapitan w wycieczkowca Hondius nie ma objawów zakażenia hantawirusem, przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Po zwolnieniu przez służby holenderskie zostanie przetransportowany do Polski, do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Obecnie wycieczkowiec jest poddawany dezynfekcji w holenderskim Rotterdamie. Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom, rozporządzanie swoim majątkiem, reagowanie na przemoc domową to niektóre z tematów spotkań z seniorami, jakie będą organizowane w całej Polsce. Program edukacyjny Świadomy Senior, Bezpieczny Senior zainaugurowano dzisiaj w Lublinie. Jest to kontynuacja pilotażu przeprowadzonego w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim. W ramach 13 spotkań przeszkolono wówczas prawie 1000 osób w wieku 60+. A już za chwilę kultura w toku.
16: Na program zaprasza sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
17: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet to nowa interpretacja dramatu Szekspira, która jutro będzie miała premierę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Twórcy przenoszą historię księcia Danii do realiów współczesnej Polski.
18: Od dziecka nie mam kłopotu z pytaniem, mam być, mam nie być. Znaczy wolałbym nie. Wolałbym zdecydowanie nie.
19: Hamlet jest chłopakiem, który awansował. Wywodzi się z jakiegoś Trójmiasta, jest jakimś chłopakiem z inteligenckiego domu, który jest jakby osadzony jeszcze w PRL-u, przyjmuje te zasady gry tego świata, tej liberalnej demokracji i żyje w nim. Nasz Hamlet, to jest chyba ważna informacja, ma zarówno 27 lat, jak i 50.
20: Wykorzystuje to swoją biografię, żeby też opowiedzieć o pokoleniu właśnie takich ludzi, którzy wchodzą w wiek średni, czy właściwie weszli.
17: Mówili reżyser Remigiusz Brzyk i dramatopisarz Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie. Superbohaterowie to nie tylko postacie z kasowych filmów, ale także z mitologii. Chcą o tym przypomnieć twórcy spektaklu Mity w Teatrze Pinokio w Łodzi, mówi reżyser Jakub Porkali.
21: Wybraliśmy mity greckie, żeby pokazać współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
17: Premiera mitów jutro. Jolanta Brachczaina, badaczka filozofii sztuki i istnienia, jest matronką 6. Festiwalu Sztuki Kobiet Persona, który potrwa do niedzieli. Misją festiwalu jest honorowanie twórczości kobiet i ich roli w polskiej kulturze oraz wzmacnianie ich widoczności. W programie m.in. wykład Elizy Kąckiej, koncert Julii Pietruchy, spacer botaniczny po Muranowie z Adamem Kaplerem oraz warsztaty z zapisywania codzienności z Karoliną Sulej i wspólnotowego szycia. Poznań szykuje się do Malta Festiwal. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem objęła Natalia Kukulska.
0: Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie. No i przede wszystkim solistów. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
17: Malta Festiwal potrwa do 28 czerwca.
16: Na program zaprosił sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
15: Sprawdzamy jeszcze co w pogodzie. Piątek pogodny i ciepły, przelotny deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie kraju. 23 stopnie pokazują termometry w Zielonej Górze i Krakowie, 22 w Poznaniu i Wrocławiu, 21 stopni w Suwałkach.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Słuchamy Radia Tok FM, popołudnie Radia Tok FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu gość Cezary Świstak, zastępca dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej Lasów Państwowych. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
9: No, opinia publiczna wie, że globalne ocieplenie powoduje skutki. Tylko w ubiegłym roku w całej Europie ponad 1 000 000 hektarów lasu spłonął. Niestety dotyczy to również Polski. Na początku miesiąca pożar Puszczy Solskiej przyciągnął uwagę opinii publicznej. No więc zrozumiałe jest, że słuchacze i słuchaczki chcieliby się dowiedzieć, jak Lasy Państwowe się na to przygotowują, a szczególnie chciałem zapytać o program retencji, czyli zatrzymywania wody w lasach. Gdzie jesteśmy? W którym miejscu?
22: Lasy przygotowują się już od dawna, bo tak naprawdę jeśli chodzi o program retencji, zaczęliśmy prowadzić działania, zanim jeszcze temat zmian klimatu stał się tematem debaty publicznej. Pierwsze działania zostały rozpoczęte w połowie lat 90. i w kolejnych cyklach programów retencyjnych zrealizowano już ponad 10 tysięcy przeróżnych obiektów z dużym nakładem kosztów, bo ponad 1,5 miliarda złotych, ale istotne jest to, że dzięki temu udało się zretencjonować w różnej formie ponad 50 milionów metrów sześciennych wody. To duża liczba, ale też potrzeby są ogromne.
9: Ale to muszę panu przerwać, za co bardzo przepraszam, bo tak, jesteśmy w samym środku dyskusji, która się odbywa gdzieniegdzie, w internecie, ale też w przestrzeni publicznej, bo pan mówi o konkretach. 10 tysięcy obiektów, twarda infrastruktura, 53 miliardy ton wody. To są jakieś takie rzeczy, które część naukowców, profesor Gregoruk z WDW, doktor Andrzej Czech, mówi, chwileczkę, no ale my budujemy infrastrukturę w lasach do retencji wody, a my powinniśmy po prostu być może renaturyzować, żeby nie pchać pieniędzy w infrastrukturę, tylko zostawić to bobrom. I pan, szczególnie w Puszczy Solskiej to było istotne, gdzie nadleśnictwo poprosiło o zgodę na odstrzał bobrów. I to się niosło jakoś. Jakby pan powiedział ten argument?
22: Na pewno dzisiaj już na retencję patrzymy zupełnie inaczej. Nie mówimy o budowaniu dużej infrastruktury zbiorników. Tak naprawdę to, co jest dzisiaj najistotniejsze, to utrzymanie wody w glebie, poprawę stosunków wodnych i utrzymanie dobrego stanu drzewostanów, ale też, co jest istotne i w obszarach nizinnych i obszarach górskich, spowolnienie spływu wody, żeby zatrzymać tą wodę maksymalnie w takim stopniu, w jakim ona tam się pojawia. To też jest istotne z punktu widzenia niwelowania lokalnych zagrożeń powodziowych.
9: No to kończę.
22: Pamiętajmy
9: o tych
22: bobrach może jednak tak, parę słów. Mamy tak duże potrzeby, że i starczy miejsca i dla bobrów, i dla tej działalności ukierunkowanej na określone miejsca. Ale też jeśli chodzi o bobry w Józefowie, to ten wniosek nie został zrealizowany, został wycofany. To też należy mieć na uwadze, mówiąc o bobrach i o Józefowie.
9: A tam się nie przyjęło do opinii publicznej, że O to po to miał być ostrzał Bobrów, żeby zbudować infrastrukturę?
22: Nie. Ostrzał Bobrów miał być zrobiony po to, żeby ograniczyć wpływ na ten negatywny gospodarczy. No, Bobry jako dzikie zwierzę wybiera sobie miejsca pod różnym kątem. Rozumiem. Niekoniecznie optymalnym pod kątem czy to gospodarki czy wodnej, czy też pod kątem potrzeb infrastrukturalnych. To też ten wpływ musimy gdzieś o nim pamiętać.
9: Skorzystam z pana obecności w studiu. Większa część naukowców, tak jak czytam, mówi, struktura lasów, gatunkowa lasów w Polsce, ona niestety sprzyja pożarom. To znaczy monokultura sosnowa. Co robią lasy państwowe, skoro w ubiegłym roku raport Najwyższej Izby Kontroli taką tezę postawił, że jeśli chodzi o zmianę tej struktury gatunkowej, czyli zamianę na bezpieczniejsze względem suszy i pożarów lasy, idzie nam bardzo słabo. Nawet w tym raporcie jest napisane, że były takie lata, że tam 0,4% lasów państwowych zmieniło strukturę gatunkową.
22: Można dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Pamiętajmy o tym, że las jest ekosystemem, który nie żyje rok. Tak? Cykl drzewostanu to jest ponad 100 lat. Trudno założyć, że te zmiany będą następowały i będą gwałtownie widoczne z roku na rok. Ale lasy prowadzą takie działania, bo z jednej strony, jeśli popatrzymy na statystyki, to w okresie powojennym udział gatunków czy drzewostanów liściastych wzrósł z 13 do 30%, więc to jest istotna zmiana.
9: Teraz jest 30%
22: tak, liściastych. Po drugie też pamiętajmy, że to, jak wygląda struktura drzewostanów, jest ukształtowane przez wiele pokoleń i taką, a nie inne możliwości, chociażby chodzi o gleby. Dzisiaj widzimy te zagrożenia i przebudowujemy drzewostany również nie tylko ze względu na zagrożenie pożarowe, ale właśnie ze względu na poprawę adaptacji do zmian klimatu.
9: Ale wie pan, oczywiście pan ma absolutnie rację. Ta perspektywa czasowa jest liczona w dekadach, a nie w latach. Tylko że ja znalazłem ustawę o lasach z 91 roku, 28 września i to jest podstawa tego porządku prawnego, o którym mówimy, jeśli chodzi o lasy. Tak jakby ta ustawa z 91 roku już mówi bardzo wyraźnie. My musimy myśleć o tym, żeby zmienić strukturę gatunkową lasów. I to jest 35 lat temu.
22: My nie tylko myślimy, my to robimy. Zmieniamy tą strukturę, zmieniamy sposób użytkowania, wprowadzamy w większym stopniu remnie złożone. Wprowadzamy takie gatunki jak dąb buk. Oczywiście możemy to robić tam, gdzie warunki siedliskowe na to pozwalają. To też nie jest tak, że nagle w Polsce zamienimy wszystkie drzewostany sosnowe, świerkowe na drzewostany dębowe i bukowe. My też musimy pamiętać o rozproszeniu ryzyka hodowlanego, ale też wykorzystywaniu takiego...
9: A co jest rozproszenie ryzyka hodowlanego?
22: To jest stworzenie takich warunków, żeby te drzewostany funkcjonowały równie dobrze dzisiaj, jak i za 100 lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi warunkami się tam zmierzą. Możemy doprowadzić do tego, żeby miały zróżnicowaną strukturę gatunkową, zróżnicowaną strukturę tą pionową, jeśli chodzi o układ wieku, tak żeby ich odporność była jak największa w warunkach, które są i dzisiaj, i w tych warunkach, które będą za 100 lat.
9: W jaki sposób teraz słuchaczom wytłumaczyć tą sytuację? Też z raportu NIK-u przeczytałem, że jeden z projektów lasów państwowych, związanych tak naprawdę, no też z tym, o czym mówimy, czyli lasy gospodarstwa węglowe, że one miały tak minimalny skutek, w sensie zamiast redukować emisję dwutlenku węgla, to nawet na 1/3 obszaru NIK twierdzi, że pochłanianie dwutlenku węgla było zerowe albo nawet ujemne.
22: Pochłanianie dwutlenku węgla jest procesem ciągłym, ale też my mówimy nie o pochłanianiu dwutlenku węgla jako takim, ale o działaniach dodatkowych. Żeby działania dodatkowe związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przyniosły efekt, to musi też minąć określony czas.
9: Czyli pan mówi, niech NIK zrobi za 15 lat kontrolę na tym samym terenie i wyniki będą po prostu inne.
22: Tak.
9: Dobrze, a teraz musimy przejść do rzeczy, która jest bardzo pewnie dla wielu słuchaczy ciekawa, bo to też był temat polityczny. No, władza się zmieniła, bo obiecywała przynajmniej ta koalicja, że wyjmiemy z planów wycinek dużą część lasów, 20% lasów. Z pana perspektywy, to lasy państwowe teraz obecnie wyjęte z planów wycinek mają jaki procent lasów?
22: Tak naprawdę, gdybyśmy zsumowali wszystkie i ograniczenia, i modyfikacje w gospodarce leśnej, bo mówiąc o ograniczeniu, nie mówimy o zaniechaniu. Mówimy też o modyfikacji. To tak naprawdę szacujemy, że jest to w tym momencie około 17%.
9: 17%,
22: z czego 8% są to drzewostany wyłączone z pozyskania drewna. To jest to,
9: żeby słuchacze
22: dzisiaj
9: zrozumieli dobrze, to chodzi o, w tym są rezerwaty, w tym są tak, parki narodowe, tak?
22: Nie. Mówimy tylko o gruntach, które są w zarządzie Lasów Państwowych. Są to oczywiście rezerwaty. Też warto pamiętać o tym, że 85% rezerwatów w Polsce znajduje się na gruntach Lasów Państwowych, że w ostatnich latach tych rezerwatów również na terenie Lasów Państwowych przybyło, chociażby poprzez akcję, którą Lasy Państwowe prowadziły, 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. Ale też to są inne obiekty, bo zaniechaliśmy gospodarki na siedliskach bagiennych, na siedliskach wilgotnych, właśnie pod kątem potrzeby retencjonowania wody i ochrony tych zasobów. Zmodyfikowaliśmy gospodarkę poprzez odejście od użytkowania z rębami zupełnymi.
9: Ale w ogóle nie ma...
22: Zrębów zupełnych na siedliskach wilgotnych nie ma.
9: A to na siedliskach wilgotnych?
22: Tak.
9: To pytam, bo zaraz jakieś...
22: Nie, to też sobie wyjaśniamy. Też prowadzimy ochronę wzdłuż cieków wodnych. Ochronie podlegają stoki. Tereny, które projektowanych rezerwatów, bo też ten proces wzmacniania ochrony przyrody jest procesem ciągłym. To nie jest tak, że robimy coś na jeden dzień i kończymy. Lasy cały czas te takie działania prowadzą. W związku z tym te projektowane rezerwaty również podlegają ograniczeniom właśnie po to, żeby do momentu zakończenia prac utrzymać ich wartość, bo też nie wszystkie zgłaszone propozycje, czy to przez lasy, czy przez organizacje pozarządowe, są przez organ właściwy, czyli Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, akceptowane. Działamy.
9: No tak, ale musi pan się jakoś odnieść do takiego pomysłu, który jest mocno komentowany, związany właśnie z rezerwatami. Projekt, który się nazywa teraz Lex Romowicz, w skrócie zakłada, że rezerwat żaden nie powstanie, jeśli gmina się nie zgodzi po prostu na to, żeby ten... No prawo jest jakieś stanowisko Lasów Państwowych w tej sprawie? No bo w sumie to państwa nie dotyczy, ale dotyczy.
22: Dotyczy. Jako lasy państwowe wskazujemy te obiekty, czy też na naszym terenie takie obiekty się pojawiają. Oczywiście jak najbardziej rozumiemy potrzebę uwzględnienia stanowiska społeczności lokalnych, ale też rozumiemy potrzebę ochrony przyrody. Ta ochrona przyrody jest zadaniem państwa i powinna być realizowana w skali państwa pod takim kątem, jakim państwo to widzi. My jesteśmy w tym procesie odbiorcą procesu legislacyjnego, bo działamy w ramach takiego prawa, jakie państwo nam wyznaczy.
9: Ja to rozumiem i pewnie słuchacze myślą, no tak, rzeczywiście, powiedział pan to, co pan od pana w zasadzie chyba wszyscy oczekiwali, ale to podajmy przykład. Lasy Bliżyńskie, naturalne Lasy Bliżyńskie, wielki rezerwat, niesamowity, i on powstał i tam było bardzo dużo konfliktów. Czy Lasy Państwa wystąpił tam jako aktor, który mówił, tak, powołajmy ten rezerwat, to jest piękny kawał przyrody polskiej, czy też stał z boku a może nawet protestował?
22: Lasy Państwowe nie protestują przeciwko ochronie przyrody i to chciałbym podkreślić. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to zadanie państwa. Wiadomo, że w każdym obiekcie, im większy rezerwat, im większe ograniczenia, tym większa dyskusja. To, że jest dyskusja, nie ma nic z tym złego, bo wartością nadrzędną jest to, że ten rezerwat powstał i chroni bardzo ważny zasób leśny, ale z drugiej strony też to, co wielokrotnie tutaj starałem się podkreślić, Lasy Państwowe prowadzą działania związane z ochroną przyrody, nie tylko tam, gdzie są rezerwaty, ale również tam, gdzie prowadzą gospodarkę leśną, zgodnie z tymi zasadami, które pan przytoczył, które zostały zdefiniowane już w 1991 roku.
9: Tak, ale na samym końcu, nie ma takich głosów obaw, że jeśli samorząd dostanie prawo weta, to nawet nie ta lista tysiąca iluś rezerwatów, shadow list, co naukowcy i aktywiści chcą, tylko nawet ta lista rezerwatów, którą stworzyły Lasy Państwowe, że część z nich po prostu nie powstanie, bo samorząd powie, nie chcemy tu żadnego rezerwatu.
22: Po pierwsze, chyba powinniśmy wierzyć w samorządy. Samorządność jest podstawą funkcjonowania naszego kraju. Myślę, że one umieją mówić o tym, jakie są potrzeby lokalne. W związku z tym myślę, że równie dobrze można powiedzieć, że dzięki współpracy z samorządami, bo my to tego też doświadczamy na co dzień, dzięki współpracy z samorządami możemy osiągnąć więcej, lepiej, również w obszarze ochrony przyrody. Zawsze są ważnym uczestnikiem każdej debaty i staramy się z samorządami współpracować.
9: Cezary Świstek, zastępca dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej Lasów Państwowych, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
22: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Masz już Modivo Club Gold?
25: Nie, a warto?
24: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
25: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
24: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
25: Brzmi super, no to jak dołączyć?
24: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
29: Castorama.
30: Teoria
29: i praktyka.
30: W teorii miała być jedna doniczka,
29: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Kategoria trawienie.
32: Po jednej nutce.
31: Ciężko na żołądku.
32: A teraz?
31: Uczucie pełności.
32: Dobrze. I ostatni.
31: Gazy.
32: Świetnie. A co można na to zaradzić?
31: Najlepiej zastosować Travisto.
33: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
34: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
35: Barbara, kupiłem taniej!
36: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
37: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
38: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
39: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
38: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
40: Świeżo

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.42, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki sądów, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Rozporządzenie ministra cyfryzacji pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Maj to wyścig z czasem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Umowa SAFE została podpisana i do końca miesiąca Polska musi samodzielnie zakontraktować zamówienia w krajowych zakładach. Niektóre firmy czekające na unijne miliardy rozbudowały swoje moce produkcyjne, bo chcą przyszłe zamówienia zrealizować w rekordowym tempie. Marcin Starzec.
5: Tak jest w zakładach produkcji specjalnej Gamrat w Jaśle na Podkarpaciu, gdzie otwarto Centrum Badań Nieniszczących, mówi prezes zakładu Mariusz Bałuka.
6: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego.
5: Inwestycje w Gamracie finansowane są z zasobów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale jest spore oczekiwanie na pieniądze, które mogą tu trafić z programu SAFE, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
7: Rola tego, co się dzisiaj dzieje w obszarze SAFE-u, jest nie do przecenienia.
5: Umowy z Gamratem w ramach SAFE mają być podpisane w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Resort Zdrowia Libanu podał, że na południu kraju w atakach Izraela zginęło w ciągu doby co najmniej 10 osób, w tym 6 ratowników i jedna dziewczynka. Ratownicy pracowali dla organizacji związanych z szyickim ruchem Amal i organizacją Hezbollah. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że Izrael kontynuuje łamanie międzynarodowych rezolucji i to mniej niż 2 dni po tym, jak Liban uzyskał większość kwalifikowaną w Zgromadzeniu Ogólnym WHO pod rezolucją mającą na celu ochronę personelu medycznego w Libanie. To jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Nabór chętnych trwa jeszcze do końca maja. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach Parlamentu Europejskiego, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Może dzisiaj przelotnie padać na północnym wschodzie, na termometrach od 20 do 23 stopni przeważnie. W nocy może być mgła, szczególnie w regionach na północy i północnym zachodzie. Jutro będzie ciepło od 21 na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tam od 18 do 21.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Na 45 Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś popatrzymy na największą firmę świata. Nvidia, produkująca mikroprocesory niezbędne do działania sztucznej inteligencji, pokazała swoje wyniki. I co widać w tych liczbach, porozmawiamy za moment. Ale najpierw popatrzmy w ceny paliw na weekend. Będzie trochę taniej. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,46 zł. Olej napędowy o 6 groszy w dół do 6,85. I w przyszłym tygodniu może być jeszcze taniej, bo tańsza ropa przełoży się, jak szacują analitycy ePetrol.pl, na obniżki tych maksymalnych cen rzędu 10 groszy na litrze dla diesla i 5 groszy dla benzyny. Wciąż powoli obniżać się też może cena autogazu, kosztującego teraz średnio w skali kraju 3,68 zł. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie wzrosty z końcem tygodnia. WIG i WIG20 w górę o ponad 1%. A na rynku walutowym euro kosztuje 4,23 zł, frank po 4,64, dolar 3,65, a funt na poziomie 4,90 zł. popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
10: Jak obiecałem, zerkniemy w największą firmę świata, bo kiedy Nvidia pokazuje swoje wyniki, to jest duże wydarzenie ekonomiczne. No i te wyniki już znamy. No i co? Królowa sztucznej inteligencji znów nie zawiodła?
2: Nie zawiodła inwestorów, pokazała bardzo dobre wyniki kwartalne, nawet powyżej oczekiwań inwestorów. Kwartalny przychód rzędu 82 miliardów dolarów. Tak dla porównania, to jest mniej więcej 1/2 dochodu państwa polskiego zaplanowanego na cały ten rok ze wszystkich podatków, czyli VAT, PIT, akcyza, CIT i tak dalej.
10: Czyli w kwartał jedna amerykańska firma zarabia więcej niż całe państwo polskie.
2: Przez pół roku.
10: Przez pół roku.
2: Więc jak skończy się drugi kwartał, a wyniki będą podobne NVIDII, to okaże się, że w ciągu pół roku cały roczny polski budżet można by tym wypełnić. Zysk netto również kosmiczny, ponad 40 miliardów dolarów, więc zapowiada się bardzo suta dywidenda dla akcjonariuszy NVIDII. Natomiast reakcja rynków była dosyć interesująca, ponieważ te akcje lekko potaniały. To tylko świadczy o tym, jak wielkie i wyśrubowane są oczekiwania inwestorów wobec tej największej amerykańskiej spółki, która, można powiedzieć, staje się, używając przenośni, jednym z największych państw ekonomicznych świata.
10: To może wydawać się trochę dziwne, no bo mamy dobre wyniki i akcje tanieją. Ktoś mógłby pomyśleć, jak to, dlaczego?
2: Jest takie powiedzenie na giełdzie, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli inwestorzy kupowali akcje NVIDII, licząc właśnie na bardzo dobre wyniki kwartalne. A później to jest realizowanie zysków po tym, jak te wyniki się już pokazują. Zatem to jest zupełnie naturalna reakcja rynków, ale podkreślę jeszcze raz, oczekiwania wobec tej spółki, która ma bardzo dużą wagę w indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, naprawdę są bardzo, bardzo wysokie. Na razie spółka dowozi te wyniki. Więc inwestorzy nagradzają ją w ten sposób, że stworzyli z niej spółkę o największej kapitalizacji rynkowej
10: około
2: na świecie.
10: Około 5,5 biliona dolarów warta jest NVIDIA. A skoro, jak już powiedzieliśmy, staje się takim wielkim państwem ekonomicznym, no i mówiliśmy o tych prognozach, to przecież nie zawsze jest tak, że będzie dobrze, bo na rynkach nic nie rośnie cały czas. Czy kiedy NVIDIA kichnie, to reszta giełdy położy się do łóżka z zapaleniem płuc?
2: No, biorąc pod uwagę to, jak ogromne znaczenie ma nie tylko pod względem kapitalizacji, pod względem zainteresowania inwestorów, ale także pod względem takim psychologicznym dla rynku, bo w tej chwili wydaje się, że ta hossa AI zdaje się nie mieć końca. Ale każda hossa się kiedyś kończy, my to znamy z historii rynków, to rzeczywiście inwestorzy albo znajdą sobie inne lokomotywy rynku, albo pójdą do łóżka z termometrami. Więc to jest tak, że taka ogromna koncentracja i wpływ pojedynczej firmy na giełdę, na, można powiedzieć, całe państwo amerykańskie jest również ryzykowne. O tym warto pamiętać, bo kilka krajów już na świecie się przekonało, iż nadmierne uzależnienie od pojedynczej firmy może w momencie, kiedy ta firma się potknie, być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem.
10: I taki przykład mamy całkiem blisko nas w postaci Danii i wielkiego koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk, który produkuje słynne na cały świat leki na odchudzanie. No i kiedy on się potknął, jak powiedzieliśmy, no to cała duńska gospodarka razem z nim.
2: Duński rząd nawet, w co trudno uwierzyć, obniżył prognozę wzrostu PKB całego państwa z tego powodu, iż spodziewa się słabszych wyników swojej flagowej firmy, która ma z grubsza miała około 8% udział w PKB. To jest sprawa niewiarygodna wręcz. Natomiast wskazuje na to, iż rzeczywiście pojedyncze firmy w obecnych realiach rynkowych mogą osiągnąć tak niezwykłe wyceny, o których nam jeszcze kilka lat temu nawet się nie śniło, bo te ponad 5 bilionów, a blisko 6 w tej chwili bilionów dolarów, o których mówimy w wypadku Nvidia, to również jest więcej niż PKB całych Niemiec. Całych Niemiec. Nie mówiąc już o Polsce. Polska mniej więcej, PKB polskie to 1 bilion dolarów z grubsza, biorąc pod uwagę różnice kursowe oczywiście. Zatem można powiedzieć, że Nvidia dla gospodarki amerykańskiej jest tym, czym kiedyś był General Motors. Była taka słynna okładka jednego z amerykańskich dzienników wiele dekad temu. USA równa się GM. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że USA równa się Nvidia.
10: Nvidia korzysta ciągle z tych 700 bodajże miliardów dolarów, które amerykańskie big techy tylko w tym roku pompują na rozwój sztucznej inteligencji? Ona jest największą beneficjentką tych pieniędzy?
2: Jest na pewno jedną z największych, natomiast warto pamiętać o tym, iż konkurencja nie śpi. Na tym rynku powstało bardzo wiele firm, które produkują, dostarczają elementy potrzebne do budowy sztucznej inteligencji i generalnie w tej chwili możemy mówić właśnie o hoście AI, której liderem jest Nvidia. Natomiast na pewno czuję oddech na swoich plecach ze strony konkurentów. Na giełdach jest zawsze tak, iż inwestorzy lubią wybrać sobie jakąś branżę i kiedy to się dzieje, ten strumień kapitału, który jest skierowany do niej, jest absolutnie nieproporcjonalny w stosunku do innych branż. I w tej chwili mamy do czynienia właśnie z niesamowitym zasilaniem kapitałowym całej branży związanej z AI-em.
10: No i tak mi się wydaje, że dla rynków najbardziej istotne będzie to, czy zobaczą w końcu przełożenie tych wielkich nakładów, gigantycznych na sztuczną inteligencję, na przychody tych firm, które wydają te pieniądze, bo już rynki miewały w tym roku wątpliwości, czy to aby na pewno się zwróci.
2: Akcjonariusze, inwestorzy, którzy inwestują swoje pieniądze na tym rynku, no oczywiście chcą zwrotu. Więc Nvidia akurat jest przykładem firmy, która generuje ogromne zyski. Także ona nie generuje tylko wielkich przychodów, ale również ogromne zyski i może płacić bardzo dużą sutą dywidendę. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych spółki co do zasady płacą dywidendy kwartalne w przeciwieństwie do Polski, gdzie spółki tylko raz w roku dzielą się z inwestorami swoim zyskiem. Natomiast wiele firm z branży AI ma przychody, ale szoruje, jeśli chodzi o zyski, albo ma wręcz straty. Zatem ta sytuacja nie jest jednoznaczna na tym rynku. Nvidia jest, można powiedzieć, gwiazdą hossy AI, a gdzieś tam w tle na pewno jest wiele firm, które z różnych powodów akcjonariuszom nie przynoszą wcale powodów do radości.
10: Mamy te hossy AI na giełdzie, mamy to super państwo ekonomiczne, jak nazwaliśmy w Stanach Zjednoczonych. A jak to wszystko wygląda na tle całej amerykańskiej gospodarki?
2: Amerykańska gospodarka troszeczkę, można powiedzieć, stoi obok tego wielkiego superpaństwa ekonomicznego Nvidia, ponieważ nawarstwiają się niestety problemy dosyć duże. Dzisiaj urząd obejmie nowy szef Rezerwy Federalnej, Amerykańskiego Banku Centralnego i będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony przed nim jest ogromna presja ze strony prezydenta Donalda Trumpa, aby obniżał stopy procentowe, a z drugiej strony na skutek między innymi wojny na Bliskim Wschodzie i wysokich cen ropy rośnie inflacja. Nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych.
10: Więc nie będzie miał łatwego życia nowy prezes Rezerwy Federalnej.
2: No, wielu podejrzewa obserwatorów, że może być o wiele bardziej uległy wobec prezydenta niż poprzedni szef Powell. Natomiast pamiętajmy o tym, że Fed to nie jest jednowładztwo, to jest kolegialne ciało, więc zależeć będzie bardzo wiele od tego, jak również będą głosowali inni gubernatorzy. Ameryka również zmaga się z bardzo wysokimi kosztami obsługi długu. Można powiedzieć, że inwestorzy na rynku obligacji dają żółtą kartkę w tej chwili już Amerykanom, którzy zadłużają się na potęgę, ale coś za coś. Inwestorzy każą sobie płacić coraz bardziej słono za sprzedawane obligacje i mają ten sam problem, co my w Polsce. U nas jest ten sam schemat, mianowicie obligacje, rentowności obligacji, czyli w skrócie ich wycena przez inwestorów, one rosną, są w tej chwili blisko 6%, czyli te obligacje tanieją. Skoro rentowności rosną, to obligacje tanieją. Ci inwestorzy pozbywają się tych obligacji, każąc sobie za nowe obligacje emitowane przez rządy, czy to Polski, czy Wielkiej Brytanii, czy amerykański, płacić jak za zboże.
10: Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo państwu.
10: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
8: Na magazyn EKG zaprosił sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
11: Reklama. Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Wyjątków nie będzie. Każde małżeństwo zawarte za granicą będzie ważne w Polsce. Jest rozporządzenie w tej sprawie. To dobra decyzja dla Polski. Premier dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawę obecności wojsk USA w Polsce. Kuba jest zagrożeniem, mówi Marco Rubio. Czy to sygnał do przygotowywania operacji wojskowej? Minuta po 15:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba będzie czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
23: Rozporządzenie zostało już opublikowane, zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla naszego kraju i dla USA. Tak decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski skomentował Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Nawrockiemu, ministrom i kongresmenom. Szef polskiej dyplomacji podkreślił z kolei, że pomogła również reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, a uderzyliśmy razem i mamy wynik.
23: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z zadowoleniem przyjął zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu największej liczby żołnierzy do Polski. Kuba stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, a porozumienie na drodze pokojowej jest mało prawdopodobne. Tak twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Władze w Waszyngtonie wywierają coraz większą presję na reżim w Hawanie, by zgodził się na polityczne i gospodarcze ustępstwa. Tomasz Orchowski.
6: To może być przygotowywanie gruntu pod operację wojskową na Kubie, bo Rubio stwierdził też, że Kuba to jeden z największych sponsorów terroryzmu w regionie. Kuba stale zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA, mówi Rubio. Jeszcze do niedawna interwencja militarna mogłaby się wydawać mało prawdopodobna, ale nie po porwaniu wenezuelskiego dyktatora czy rozpętaniu wojny z Iranem. Przed konfliktem na Bliskim Wschodzie Waszyngton też mówił, że preferuje dyplomację. Na razie Amerykanie doprowadzili na Kubie do kryzysu energetycznego, odcinając ją od dostaw ropy z Wenezueli i Meksyku. Kubańskie władze odpowiadają, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla USA. Szef tamtejszej dyplomacji oskarżył Rubio o podżeganie do militarnej agresji. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
23: Dziś o północy w Lublinie zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta do końca roku alkoholu nie kupimy w nocy od godziny 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywał już od godziny 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
7: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
23: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Molo Rybackie w Gdyni czeka metamorfoza. Teren porównywalny do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i Molo Południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma się to zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
24: Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu Molo Rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szczemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
25: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż Molo Południowe.
26: Liczymy na to, że na końcu Mola pojawią się usługi kultury.
24: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
27: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami, myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
24: W jakiej formie pokażą architekci konkurs? Kurs na wizję Molo Rybackiego potrwa pół roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
23: Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się zatem, jak twierdzi Michał Waszkiewicz, arcyciekawie.
2: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
2: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdański, Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
5: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
2: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17:30. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie słabe opady deszczu. Maksymalnie od 18 do 23 stopni, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu od 16 do 17.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 7 minut po godzinie 15 po południu Radio TOK FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Wracamy do tematu żołnierzy amerykańskich, którzy będą jednak w Polsce. W jakiej liczbie to jeszcze nadal znak zapytania, ale jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Już widzę właśnie, jak wiele mediów na świecie i też znanych osób, polityków, jakoś odnosi się do tego faktu, że amerykański prezydent napisał wyraźnie, że oto 5 tysięcy żołnierzy dodatkowo znajdzie się w Polsce, ale ktoś może powiedzieć, coś musiało się wydarzyć w Ameryce takiego w ciągu tego tygodnia, że z tych wypowiedzi taka kakofonia wyszła. To znaczy, jak pani by spróbowała odmalować, na ile to się da w parę minut, ten obraz zależności, wpływów i decyzji, z którego wyszła właśnie kakofonia. To znaczy, dzień za dniem myśmy naprawdę dostawali zupełnie inne sprzeczne sygnały. Zaczęło się oczywiście od tego, że myśmy usłyszeli, że po prostu rotacja zostanie zatrzymana, a później już ruszyła lawina. Czyli kto tu był tak jakby inicjatorem tego całego procesu według pani?
10: Mam wrażenie, że to ten chaos dobrze odzwierciedla to, jak mamy do czynienia z tym, że z jednej strony mamy decyzję i zwycięstwa Donalda Trumpa bardzo mocno opatrzone na krótki termin, krótkoterminowy. Donald Trump bardzo szybko chce osiągnąć wiele sukcesów, a z drugiej strony mamy jakieś takie długoterminowe plany Pentagonu. I tutaj doszło do zgrzytu, tutaj doszło do nieporozumienia. Wall Street Journal powiedział, że Donald Trump miał zwrócić uwagę Pete'owi Hegsethowi, sekretarzowi wojny, że generalnie Polska to jest tak bliski, ważny sojusznik w Europie, że nie można Polski źle traktować. Natomiast zaczęło się od tego, że Pentagon realizował plany zmniejszenia obecności wojsk amerykańskich w Europie. Te plany były znane, one były w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, mówił o nich Pete Hegseth jeszcze w zeszłym roku podczas wizyty na Starym Kontynencie. Natomiast być może ta realizacja została przyspieszona ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych też zaczęto zauważyć, że kurczą się zasoby, między innymi przez przedłużającą się akcję w Iranie. Być może to zostało w jakiś sposób przyspieszone. Natomiast co się stało później? Później mieliśmy reakcję zarówno ze strony Polski, właściwie wszystkimi możliwymi dostępnymi kanałami, ale mieliśmy też reakcję ze strony Kongresu i to zarówno po prawej i po lewej stronie sceny politycznej. Tutaj bardzo dużo kongresmenów wstawiło się za Polską, ale nie tylko myśląc o tym, jak ważna jest Polska, ale przede wszystkim starając się rozstrzygnąć taki spór kompetencyjny, no bo takie decyzje zostały podjęte bez konsultacji Kongresu. Kongres nie został powiadomiony, że tych wojsk nie będzie.
9: Ale przepraszam, żeby dobrze zrozumieć, muszę zapytać, ale to którzy kongresmeni? Republikanie i demokraci, czy poza tym podziałem?
10: I republikanie, i demokraci. Chyba to jest co najbardziej uderzyło Donalda Trumpa i mogło uderzyć administrację, że to byli ludzie z obu stron sceny politycznej. A pamiętajmy, że mamy wybory zbliżające się do kongresu już w listopadzie. I tutaj Donald Trump musi mieć ludzi, którzy stoją za nim murem. Więc ludzie, którzy wątpią w to, co robi administracja, czy jakoś wchodzą w spory z prezydentem, no to nie są tymi pewnymi kandydatami do zwycięstwa. Donald Trump nie potrzebuje takich ludzi, żeby oni byli w kongresie po listopadzie. Więc tutaj doszło do takich dużych sporów kompetencyjnych między właśnie członkami kongresu a prezydentem i prezydent zobaczył, że może w pewnych miejscach stracić poparcie wśród polityczne. On nie może sobie też na to pozwolić, jeśli chodzi o zbliżające się wybory. Więc tutaj to też odegrało bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o to, w którym momencie się znaleźliśmy teraz.
9: Ale czy z tego, jaki wniosek z tego wynika, że oto kiedy prezydent wyjeżdża, no bo dodajmy, że on pojechał do Chin na spotkanie, tak? I nie ma go na miejscu, to w międzyczasie muszą się wydarzyć takie rzeczy. On wraca i tak jakby zarządza tą sytuacją, która w kraju, znaczy no to jest polityka międzynarodowa, ale jednak w kongresie chociażby miała miejsce, bo go przez chwilę nie było. Jak to należy rozumieć?
10: Myślę, że to należy rozumieć tak, że Donald Trump przede wszystkim chciał, żeby ta sytuacja uspokoiła się tutaj i teraz, żeby ona nie przełożyła się na jakieś negatywne reperkusje w jego polityce wewnętrznej, w jego pozycji politycznej w kongresie, czy wobec kongresu, jak i wobec europejskich sojuszników. Więc tutaj on wybrał to, żeby uspokoić to bardzo szybko i żeby tu i teraz zarządzić tą sytuacją. Natomiast niezależnie od tego, Pentagon podejmował te kroki, które myślał, przynajmniej tak się wydaje, że są realizacją większej strategii administracji.
9: Tak, tylko to niech pani teraz wytłumaczy. Jak to się ma? Te dwie rzeczywistości, jak się widzą? Są jakieś długofalowe plany Pentagonu, one są realizowane i tu zjawia się w systemie amerykańskim, trzeba tak powiedzieć, władza wykonawcza, czyli prezydent, i on co, może modyfikować te plany, albo one są tak pisane, że gdzie tu są te centra decyzyjne w takim razie?
10: Centrum decyzyjnym ostatecznym zawsze jest Donald Trump, tylko musimy o Donaldzie Trumpie pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, on nigdy nie może przegrać pod żadnym pozorem, a po drugie, on bardzo selektywnie podchodzi do prawdy czy do konkretnych celów. Dla niego celem na dzisiaj może być to, żeby te wojska faktycznie w Europie były, ale nie możemy się do tego przywiązywać. Jutro może się mu to odmienić. On może zobaczyć, że zupełnie te cele, które musi osiągnąć tu i teraz, są gdzie indziej. I no cóż, będziemy tego ofiarą, więc musimy pamiętać o tym, że przy Donaldzie Trumpie trzeba mieć nie tylko plan B, ale plan C, D i E też by się przydał, ponieważ to jakie decyzje on podejmie, są dość nieoczekiwane, są nieprzewidywalne, więc tutaj jest bardzo duże ryzyko. I mając to w pamięci, że Donald Trump nie przegrywa i że dzisiejsze sukcesy mogą być jutrzejszymi porażkami, no to trzeba mieć na uwadze, że on skupia się na tym krótkim terminie. On nie będzie patrzył, czy te faktycznie zapasy Pentagonu się będą kończyć, czy tam te pieniędzy wystarczy na to, żeby utrzymywać te wojska na określonym poziomie. On będzie patrzył na to, żeby tu i teraz wzmocnić swoją pozycję w Europie. A do tego jest potrzebny bardzo mocno Karol Nawrocki, który po przegranej Wiktora Orbana ma być takim nowym ośrodkiem, który będzie bardzo mocno wspierał interesy amerykańskie w Europie. I myślę, że tutaj jest ten bardzo ważny aspekt, który zmotywował Donalda Trumpa do tego, żeby opublikować ten wpis, żeby podjąć tę decyzję właściwie bez powiadomienia Pentagonu.

0: stracił albo zyskał na tym zamieszaniu?
1: Wydaje się, że mógł minimalnie stracić przynajmniej w krótkim terminie Pete Hegseth, sekretarz wojny, który postąpił w taki sposób, który zaszkodził prezydentowi politycznie. To być może nieświadomie, ale Donald Trump nie lubi osób, które szkodzą mu politycznie. Natomiast do Pete'a Hegsetha ma ogromną słabość, wiele mu wybaczy, bo to jest jego taki wynalazek polityczny, więc tutaj jakichś długofalowych konsekwencji na pewno nie będzie. Ale to pokazało bardzo mocno, że tym ostatecznym kryterium decyzyjnym, tą ostatnią osobą, która podejmuje każdą decyzję i która tę decyzję musi zatwierdzić, jest Donald Trump i bez niego nie ma możliwości kreowania polityki zagranicznej, kreowanie polityki obronnej, bo on jest tą ostatnią instancją. Jeśli on poczuje, że tę decyzję należy zmienić w ostatniej chwili, no to niezależnie od wydanych pieniędzy, niezależnie od środków, niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone mogłyby zyskać w długim terminie, to trzeba robić tak, jak Donald Trump sobie tego życzy. I myślę, że to jest takie uświadomienie sobie dla wszystkich w administracji, jak ogromną rolę odgrywa prezydent. Natomiast dla Kongresu to jest też pokazanie, że niezależnie od tego, co Kongres zrobił do tej pory, że Kongres bardzo mocno zrezygnował z takiej roli, funkcji kontrolnej swojej, no to cały czas, póki Republikanie będą mieli większość, to Donald Trump będzie miał tę pozycję dominującą. I ci członkowie Kongresu koniec końców nie pociągną ani prezydenta, ani jego członków, jego administracji do odpowiedzialności.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję.
0: Za kilka chwil informacje i rzut oka na prognozę pogody, a później przeniesiemy się, proszę Państwa, na Ukrainę. A to dlatego, że tam uwagę opinii publicznej przyciąga jedna z największych, jeśli nie w ogóle największa, afera polityczno-korupcyjna, można tak to powiedzieć, bo dotyczy Andrija Jermaka, który przez lata uchodził za co najmniej drugą najważniejszą osobę w państwie, użyję tego określenia, a na pewno na osoby niezwykle politycznie wpływową i znaczącą, i okazuje się, że jest on częścią wielkiego skandalu, który niektórzy opisują jako Midgetgate, a niektórzy jako operacja Midas. I tutaj zmiana nastąpiła dlatego, że po aresztowaniu rzeczonego Andrija Jermaka wyszedł on na wolność, ale jest objęty dozorem elektronicznym, nie ma możliwości opuszczenia Kijowa i tak dalej, i tak dalej. No, zbiera się teraz pieniądze na to, żeby móc mu pozwolić odpowiadać z wolnej stopy. Zobaczymy, jak to wygląda, bo sprawę śledzi Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, który po informacjach będzie w studiu Radia Tok FM.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na Ciebie wyzwanie dla Twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych

0: gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
1: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
0: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
0: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdac.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zobowiązanie państw sojuszu do obrony sojuszników wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego pozostaje niezachwiane, powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu szefów MSZ-u w szwedzkim Helsingborgu. Dodał, że gdyby ktoś okazał się nierozsądny i nas zaatakował, odpowiedź byłaby druzgocąca. Zaznaczył, że mimo pojawiających się napięć i debat wewnątrz sojuszu, więź transatlantycka pozostaje silna, a NATO jest dziś w znacznie lepszej kondycji niż jeszcze 2 lata temu. Według Rutego świadczą o tym rosnące wydatki obronne, rozwój produkcji zbrojeniowej oraz utrzymanie wsparcia dla Ukrainy. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że nie wcześniej niż za 6-9 miesięcy może być dostępna nowa szczepionka przeciwko szczepowi wirusa Ebola, który wywołał ostatnią epidemię eboli we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Przeciwko wirusowi Ebola dostępne są 2 zatwierdzone i bezpieczne szczepionki, są one jednak ukierunkowane na najgroźniejszą postać wirusa. W czeskim Brnie w ramach cyklicznej imprezy służącej czesko-niemieckiemu pojednaniu rozpoczął się zjazd Niemców sudeckich. Imprezie towarzyszą demonstracje zwolenników dialogu i protesty skrajnej prawicy, która ma wsparcie rządowej koalicji. Jakub Medek.
6: Zjazd rozpoczął się od upamiętnienia ofiar Holokaustu. Podczas uroczystości szef Związku Niemców Sudeckich Bernd Posselt podkreślał, że wielu Niemców sudeckich aktywnie wspierało III Rzeszę. Ponownie za to przepraszał.
7: Zbrodnia pozostaje zbrodnią i nie może być relatywizowana.
6: Jego wystąpieniu, ale też wystąpieniom ocalałych z zagłady towarzyszyły gwizdy zwolenników skrajnej prawicy. Poseł antyunijnej i prorosyjskiej SPD Jan Hrncisz popiera protestujących.
8: Gdyby nie doszło do tej prowokacji, do tego zjazdu, nie doszłoby też do polaryzacji społeczeństwa.
6: To właśnie SPD, która jest w koalicji rządowej, najgłośniej protestuje przeciw zjazdowi. Równocześnie na poziomie Unii ściśle współpracuje z niemiecką AfD, która realnie relatywizuje niemieckie zbrodnie. Jakub Medek, TOK FM.
5: Lekkie obniżki cen wszystkich rodzajów paliw na stacjach w przyszłym tygodniu prognozuje biuro Reflex, mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków najważniejsza będzie decyzja o przyszłości pakietu CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Ceny już spadają. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina. Powstanie tam tunel pod Odrą. Chodzi o ponad 23 km drogi ekspresowej S6 Goleniów-Police. Trasa ma być gotowa do 2033 roku. Koszt inwestycji przekracza 5 miliardów złotych. Dzisiaj może jeszcze przelotnie popadać na północnym wschodzie. W nocy może być mgła, szczególnie w regionach na północy i północnym zachodzie. Jutro będzie ciepło, od 21 do 27 stopni, chłodniej nad morzem i w górach.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zapowiadałem przed informacjami słuchaczom i słuchaczkom, że przyjrzymy się sprawie Andrzeja Jermaka, ale o nim się dość dużo mówi w Polsce i aferach, ale przypomnijmy, skąd określenia Midgate, skąd określenia Midas na aferę, o której się mówi, że to jest największa afera korupcyjno-polityczna w Ukrainie.
10: No przynajmniej zarządów Zełenskiego, bo też pamiętajmy, że był taki prezydent Wiktor Janukowicz, no, który wciągał nosem wszystkie afery Zełenskiego. Natomiast rzeczywiście Mindichgate, zacznijmy rzecz od zdefiniowania określeń. Mindichgate pochodzi od nazwiska Timura Mindicza, osobistego przyjaciela prezydenta Zełenskiego, jego wieloletniego wspólnika w interesach w branży rozrywkowej z czasów, kiedy Zełenski był producentem, producentem filmowym między innymi, rozrywkowym, Timur Mindicz, i to wiemy oficjalnie dzięki śledztwu służb antykorupcyjnych od lata ubiegłego roku, był kuratorem takiej siatki ludzi, którzy korzystając z dojścia do władzy, wyprowadzali pieniądze od kontrahentów Energoatomu, czyli operatora państwowego energetyki atomowej, elektrowni atomowych. Polegało to na tym, że od każdego kontraktu zawieranego przez Energoatom było oczekiwane, że 10 do 15% pieniędzy pójdzie do Mindicza i jego przyjaciół. Tam był m.in. wicepremier Oleksii Czernyszow zaangażowany w tę aferę, który również ma zarzuty. Również człowiek zaprzyjaźniony z prezydentem Zełańskim i jego żoną, uczestniczący w imprezach towarzyskich z prezydentem i tak dalej. Więc to jest najbliższe koło, absolutnie najbliższe koło prezydenta. To, co wiemy teraz, czyli to, czego nowego się dowiedzieliśmy, dzięki nowym odkryciom, czy nowym zarzutom postawionym właśnie tym razem Andrijowi Jermakowi, jest to, że pieniądze defraudowane w ramach Mindicz-Gate były prane poprzez inwestycje w elitarne osiedle, w którym ci przyjaciele Zełańskiego mieli zamieszkać. Timur Mindicz, Oleksii Czernyszow, rzeczony Andrij Jermak, czwartą osobą miał być niejaki Wowa, wiemy to z taśm, ale kim jest Wowa, służby korupcyjne badają. Mhm. Wowa jest zdrobnieniem od imienia Wołodymyr, więc wszyscy się zastanawiamy.
9: A jaka teraz jest sytuacja Andrija Jermaka? Bo ja czytam, że on wyszedł na wolność, ale jest objęty dozorem, czyli w sumie tak, jest oskarżony, jest podejrzany.
10: Sąd zasądził w ramach posiedzenia określającego środek zapobiegawczy, wyznaczył mu areszt wymieniony na kaucję, czy wymienialny na kaucję. Kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli mniej więcej 12-13 milionów złotych. Jermak, prawo ukraińskie w przeciwieństwie do polskiego pozwala na zorganizowanie zbiórki u przyjaciół, znajomych, czy ludzi dobrej woli, nazwijmy to w ten
9: sposób
10: perwersyjnie.
9: Na kaucję, żeby ktoś wyszedł z więzienia.
10: Tak, i przy czym ci przyjaciele się dosyć późno obudzili, co jest masowo interpretowane jako sygnał wobec Jermaka, że on już nie jest tym, kim był. Dlatego, że nie zdążyli zebrać tej kwoty przed weekendem i Jermak spędził parę dni w areszcie, co ma ogromne znaczenie takie symboliczne na ukraińskiej scenie politycznej. Natomiast ostatecznie zebrali te pieniądze, wpłacił tam szereg znanych i mniej znanych postaci, kilka osób prawnych również mogą wpłacać na kaucję. Znany skądinąd niegdyś piłkarz i do niedawna selekcjoner reprezentacji ukraińskiej w piłce nożnej Serhii Rebrow z Dynama Kijów. Kto się piłką interesuje, to pewnie pana kojarzy. I szereg innych postaci. W każdym razie rzeczywiście obecnie Andrij Jermak będzie odpowiadał z wolnej stopy, ma dozór, ma taki nadajnik założony na taką bransoletkę założoną na nogę. Kiedyś miałem okazję gościć u człowieka osadzonego w areszcie domowym, więc widziałem, jak to solidny kawał plastiku na nodze, który jest połączony z nadajnikiem GPS. Jeżeli Andrij Jermak wyjdzie na przykład po bułki, to przynajmniej takie jest założenie, że będzie miał problemy. Natomiast jest to upadek człowieka, który wydawał się wszechwładny i nietykalny. I dlatego ta afera ma takie znaczenie. Ja pamiętam takie rozmowy w 14 roku, kiedy Ukraińcy po rewolucji godności, po obaleniu kleptokraty Janukowycza, bardzo starali się wzorować, czy nawiązywać do Lee Kuan Yew, czyli przywódcy Singapuru, twórcy potęgi gospodarczej Singapuru, ale zarazem takiego na wpół demokratyczno, na wpół autorytarnego zamordyzmu prawnego, tak? To znaczy takich przepisów, które mogą skazać, mogą cię wtrącić do więzienia za rzucie gumy na ulicy, nie mówiąc o korupcji. Bardzo srogie wyroki na korupcję w Singapurze zapadali. I był taki cytat Lee Kuan Yew, który krążył wtedy po Ukrainie, że żeby zwalczyć korupcję, która stała się w kraju endemiczna, to prezydent czy przywódca powinien posadzić dwóch swoich przyjaciół na początku. To się właśnie teraz dzieje, tylko nie robi tego prezydent, a instytucje, których nie udało mu się zniszczyć.
9: I tu jesteśmy w środku czegoś, co może być informacją niezwykle istotną, chociażby dla takich krajów jak Polska. Jak z pana perspektywy wygląda ten obrazek, kiedy przypomnimy sobie, że instytucje antykorupcyjne jeśli ich, a wszyscy pamiętają, bo media o tym bardzo mocno mówiły, miały mieć ograniczone możliwości, rozpoczęły się demonstracje i duża część społeczeństwa uważała, że to nie jest w porządku. Co to znaczy? To znaczy, że ten model myślenia właśnie autokrata, rządzący twardą ręką, wypleni korupcję, czy też duża część społeczeństwa ukraińskiego myśli w o wiele bardziej złożony sposób, to mówi, no my potrzebujemy właśnie zewnętrznych, niezależnych instytucji, które do tego służą, które nie podlegają naciskom i to jest jedyne wyjście z sytuacji. Czy to jest tak jakby edukacyjnie, czy pan Jermak, Andrzej Jermak pokazuje bardzo wyraźnie, że ten model działa, tak?
10: Paradoksalnie tak. Co prawda on by nie działał bez, jak to się u nas mówiło, ulicy i zagranicy, to znaczy bez po pierwsze protestów, które w lipcu wybuchły, bo gdyby nie te protesty uliczne, to by system antykorupcyjny został rozmontowany, a on był rozmontowywany właśnie ze względu na to konkretne śledztwo. A z drugiej strony zagranicy, czyli nacisków zachodnich partnerów Unii Europejskiej, przede wszystkim, kiedyś Stanów Zjednoczonych, ale to już nie te czasy, przede wszystkim Komisji Europejskiej, która... Wtedy w lipcu rozstrzygały się kwestie związane z rozpoczęciem rozmów, negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. I kwestia dotycząca niezależności instytucji korupcyjnych jest na takiej słynnej liście Kaczki Kos, fajnie brzmi, ale od dwóch nazwisk, Tarasa Kaczki, wicepremiera ukraińskiego i Marty Kos, komisarz do spraw rozszerzenia Unii. Oni stworzyli 10-punktową listę takich absolutnych priorytetów. Co musi Ukraina zrobić, żeby w ogóle myśleć o postępie na drodze do Unii Europejskiej? I na czele tej listy, w zasadzie pierwszymi punktami, czy dużą częścią tej listy, to są punkty właśnie związane z niezależnością instytucji, przede wszystkim antykorupcyjnych. Czyli ten nacisk z zewnątrz i od środka sprawił, że władze się wycofały, co też jest pewnego rodzaju nowum, bo Janukowicz na przykład się nie cofał w takiej sytuacji. Instytucje zostały obronione i udowodniły swoją skuteczność w tym momencie. Oczywiście i to, szczerze mówiąc, to było niezwykłe. Ja to też zderzałem z Polską. Jak byłem w Kijowie, kiedy Jermak odpowiadał przed sądem, kiedy sąd podejmował decyzję w sprawie jego aresztu. I ten proces, czy to posiedzenie sądu, był transmitowany w mediach publicznych od początku do końca. W mediach publicznych, które poprzedniego dnia, w momencie, w którym okazało się, że Jermak jest zatrzymany, przygotowały bardzo krytyczny wobec niego i pogłębiony materiał tłumaczący ludziom, o co w tym śledztwie chodzi. Pomyślałem sobie, kurczę, u nas by takie media publiczne, które by...
9: W obronie NIK-u, na przykład, Najwyższej Izby Kontroli. Stoimy przed Najwyższej Izbą Kontroli i protestujemy. Tam policja, mówimy, bronimy NIK-u albo CBA.
10: I w obronie kogoś z samego serca rządu opisując, na czym polegają zarzuty wobec kogoś z samego serca rządu, koalicji rządzącej, media publiczne tworzą specjalne wydania informacyjne. To świadczy o tym, że w niektórych obszarach Ukraina nas wyprzedziła.
9: Tak, i to w sytuacji kryzysu, zagrożenia, niewydolności finansowej, ataku potężnego mocarstwa. To jest niesamowita historia. Warto się temu przyglądać, ale chciałem wrócić jeszcze do szczegółowego jakiegoś kawałka tego obrazka. Mianowicie, bo pan powiedział coś takiego, że kiedy Andrii Jermak znalazł się w więzieniu, prawo ukraińskie zezwala na to, żeby zorganizować zrzutkę na kaucję, żeby on mógł opuścić to więzienie i z pewnym opóźnieniem się te pieniądze zebrał. Ale czy to oznacza, że część klasy politycznej mówi zaraz, musi być prawomocny wyrok, albo nie wiem, używając takiej popularnej w Polsce retoryki, to są polityczne zarzuty, w domyśle niemerytoryczne. Czy tam istnieją takie głosy?
10: Oczywiście, że istnieją. Mhm. Tak mówili również w rozmowie ze mną politycy obozu władzy, no którzy, przynajmniej ci, co pod nazwiskiem mówili, to mówili oczywiście, że tak działają instytucje demokratyczne, że jest zarzut, trwa śledztwo, niezawisły sąd zdecyduje, jeśli uzna, że Jermak jest winny, to niech siedzi, jeśli uzna, że nie jest winny, to zostanie uniewinniony.
9: Dobra, a poza kamerą, poza mikrofonem, co?
10: A poza kamerą niektórzy z nich, znaczy Jermak był znienawidzony, to był człowiek, który łamał kariery, który okłamywał, oszukiwał, kręcił, który próbował we wszystkich urzędach umieszczać swoich ludzi, żeby pilnowali tych właściwych ministrów chociażby. On takie modus operandi sobie wypracował, że umieszczał wiceministrów od pilnowania ministrów. W związku z czym nawet ludzie z wysokich szczebli go nie znosili. I dlatego
9: szkoda, że z nami nie ma Williama Szekspira. Czy to, czy dzięki, ale czy dzięki temu, co pan mówi, jemu się udało zbudować taki swój, w cudzysłowie, dwór albo zaplecze, czy wręcz przeciwnie, on jakąś falę nienawiści przeciwko sobie?
10: No i paradoksalnie nawet ci z jego otoczenia, będąc... On na nich krzyczał, szantażował, zbierał na nich haki i w ten sposób pilnował ich lojalności. No więc w momencie, w którym się okazało, że, że ziemia się pod nim usunęła, to oni się też usunęli. I na przykład w sądzie, do sądu w zasadzie na to posiedzenie nikt z jego kręgu znajomych nie przyszedł, żeby go wesprzeć. I bardzo mocno właśnie za demonstrację uznano to, że z tych ludzi, którzy zawdzięczają mu kariery, to nie oni w zasadzie te pieniądze wpłacali. Rebrow mu kariery nie zawdzięcza, bo on miał, wykopał sobie swoją karierę swoimi umiejętnościami piłkarskimi. I to też no, zostało to potraktowane jako takie memento. Bo to są tak naprawdę, to jest tak naprawdę historia, którą można opowiedzieć na dwa sposoby. Ten pierwszy sposób o działających instytucjach opowiedzieliśmy, tak, ale jest też drugi sposób, dlatego że ci ludzie, z taśm to wynika, w sytuacji, w której Rosjanie stali pod Kijowem i mordowali ludzi w Buczy, oni sobie dyskutowali o tym, najważniejsze osoby w państwie dyskutowały o tym, jak budować, jak, skąd znaleźć robotników do wykańczania luksusowych willi wyglądających jak z czasów Janukowycza pod Kijowem.
9: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję za, dzisiejszą rozmowę.
10: Do usłyszenia.
9: Jest 15.35, za chwilę jeszcze więcej sportu i zaprasza Przemysław Pozowski. Jego gościem będzie Jacek Laskowski, komentator piłki nożnej. Będzie mówił o swojej książce Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywam Amerykę. Dzisiejsze popołudnie przygotowała i wydawała Katarzyna Morawska. Realizował Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich jeszcze więcej sportu. Ja przypominam, że dziś po godzinie 20 mikrofon TOK FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. Dziś będziemy rozmawiali o tym, że nasza noblistka przyznała się, że korzysta ze sztucznej inteligencji, czy podczas pisania książek, czy przygotowania się do pisania książek. Bardzo ważny program dziś po godzinie 20, czy w edukacji, czy w twórczości, czy w życiu codziennym używanie modeli językowych pod postacią tak zwanej sztucznej inteligencji dopuszczalne, w jakich sytuacjach dopuszczalne, w jakich sytuacjach niedopuszczalne. Będziemy mieli bardzo fajnych gości. Zapraszam państwa dziś na godzinę 20. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Skąd taki zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie udziela Wall Street Journal. Według gazety to zasługa prezydenta Donalda Trumpa, który zapytał szefa Pentagonu, Pita Hegseta, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w naszym kraju i powiedział mu, że USA nie powinny źle traktować sojusznika. Dziennik przypomina, że pierwotnie decyzja o wycofaniu wojsk miała dotyczyć Niemiec, a nie Polski i według wcześniejszych doniesień miała to być kara za krytykę wojny USA z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza, a jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Niemiec do Polski, co pozwoliłoby Amerykanom zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie. Prezes węgierskiego koncernu MOL zapewnił, że w należącym do firmy zakładzie w Tiszaújváros na wschodzie Węgier doszło do wypadku i nie stwierdzono tam żadnej ingerencji z zewnątrz. W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Władze zapewniają, że wypadek nie wpłynie na dostawy paliwa w kraju, a działalność zakładu będzie stopniowo przywracana. Pożar w zakładzie został już ugaszony. 65 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach, do których doszło wczoraj wieczorem w Paryżu z udziałem kibiców z Nicei przed finałem piłkarskiego Pucharu Francji. 6 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Dzisiejszy finał Pucharu Francji między Lens i Niceą sklasyfikowany jest jako mecz wysokiego ryzyka. Będzie pod ścisłą kontrolą sił bezpieczeństwa. Do obsługi wydarzenia oddelegowano ponad 2000 funkcjonariuszy. Łódź jutro będzie biegać, no może nie cała, ale spora liczba biegaczy spowoduje niemałe zamieszanie w mieście z powodu 23 biegu ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Kierowców i mieszkańców czekają utrudnienia w centrum miasta. Jakie o tym Bartosz Kądziołka?
0: Trasa obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna, chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19:00, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10:00. Na czas wydarzenia część ulic w centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Chmiel.
1: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
0: Utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
22: Jeśli popada, to przelotnie i na północnym wschodzie jeszcze dzisiaj, a w nocy może być mgła, szczególnie w regionach na północy i północnym zachodzie. Jutro ciepło od 21 do 27 na termometrach, chłodniej będzie nad morzem i w górach.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
23: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, jak Paweł Sulik już zapowiadał, dzisiaj gościem w naszym magazynie jest Jacek Laskowski, czyli komentator piłkarski, komentator telewizyjny. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
24: Witam ciebie, witam państwa.
23: Ale jesteś w roli dzisiaj autora książki Dawno temu na Mundialu, Jacek Laskowski, czyli Jak odkrywałem Amerykę. To najpierw ja powiem, co widzę. Widzę ten logotyp World Cup USA 94, który od razu budzi we mnie duże sentymenty, ale widzę też na takim kolażu zdjęć na tej okładce młodego, bardzo młodego człowieka w okularach z takimi solidnymi oprawkami, z zestawem do komentowania, czyli słuchawki, mikrofon, biała, szeroka koszulka w spodniach.
24: Tak.
23: Sporo się, Jacku, zmieniłeś od tego czasu.
24: Spodnie, tak.
23: Wtedy i sporo się zmieniło.
24: Rzeczywiście jeszcze bardzo młody i bardzo, bardzo niedoświadczony taki świeżaczek pod wieloma względami. Wyjazdy zagraniczne jeszcze były wtedy dla mnie czymś wyjątkowo zawsze dużym przeżyciem, a wyjazd do Stanów dla mnie, tego chłopaka, który jeszcze 2 lata wcześniej nie był nigdy za granicą, był, no porównywałbym to teraz, jakbym miał lecieć jutro w kosmos i lądować gdzieś na Wenus, Marsie, czy w jakiejś innej w ogóle galaktyce. To tak traktowałem wtedy Stany Zjednoczone.
23: Szybko się to wszystko potoczyło, bo były studia medyczne, wydawało się, że zacznie się zupełnie inna ścieżka kariery, a tutaj puk-puk, dzień dobry, Woronicza, redakcja sportowa i poszło.
24: I poszło i jakoś faktycznie to poszło bardzo, bardzo szybko. Troszeczkę inny był jeszcze wtedy rynek. To była, pamiętajmy, cały czas jeszcze w moich początkach jedyna telewizja. W dodatku jeszcze nie było zbyt dużo ludzi w redakcji sportowej, więc siłą rzeczy jakby człowiek musiał dużo rzeczy robić, dużo różnych rzeczy, przy wielu programach pracować. No i jeszcze dostrzeżono we mnie jakąś możliwość komentowania sportu, między innymi piłki nożnej. I Zygmunt Lenkiewicz mi tę szansę w 92 roku dał. Cieszę się, że udało mi się ją wykorzystać.
23: Zupełnie inne komentowanie, zupełnie inna piłka nożna, komentowanie w pojedynkę. Na te Mistrzostwa Świata, na które poleciałeś, jesteś już gotowy przejść w tryb Krzysztofa Kolumba? skoro tytuł, jak tak. Odkrywałem Amerykę, to powiedz, rzucili cię do Dallas, też miasta, które kojarzyło ci się z jednym konkretnym wydarzeniem.
24: Tak, oczywiście, no, trudno było nie kojarzyć tego miasta z zamachem na prezydenta Johna Kennedy'ego i to coś, co było, nie wiem, o czym czytałem w książkach, o co było dostępne w filmach, reportażach, no nagle stało się czymś, czego mogłem gdzieś dotknąć osobiście, znaleźć się w tych miejscach, znaleźć się pod tą składnicą książek, a gdzieś wyobraźnia od razu zadziałała, patrząc na ulicę, wyobrażając sobie to, co było, co można było zobaczyć w tych archiwalnych, dramatycznych filmach. I tak, to było dla mnie też wielkie i szczególne przeżycie. Samo Dallas może nie wstrząsnęło mną jako całość, jako całe miasto. Zresztą ciekaw jestem, bo w tym roku, będąc w Stanach, też będę w Dallas, więc zobaczę, czy cokolwiek pamiętam. Natomiast to miejsce i ta historia, to przeżycia, to było dla mnie coś istotnego.
23: Ja myślę, że były na pewno duże emocje związane z tym, że to pierwszy mundial, pierwsza duża impreza do skomentowania, o samych meczach to może jeszcze też troszeczkę powiemy, ale jeszcze mnie interesuje to, bo przecież Polska, znaczy właściwie Stany Zjednoczone postrzegane z perspektywy polskiej w 1994 roku, no to tam był zachwyt, tam Muniek Staszczyk śpiewał Stany, fajowa jazda, prawda, no to były dwa różne światy wtedy. Teraz jesteśmy chyba mimo wszystko dużo bliżej Europy Zachodniej.
24: Tak mi się wydaje. Prawdopodobnie tak się świat zglobalizował. Myślę, że się zbliżył również poprzez całą rewolucję cyfrową, jaka nastąpiła już po tych mistrzostwach świata w Stanach w 1994 roku. Dlatego podkreślam, że to były mistrzostwa przełomowe. Jakby w całej historii świata było to coś przełomowego, ta połowa lat 90. pod wieloma względami. Także jeśli chodzi o rozwój cywilizacji i możliwości technologicznych. I świat się zaczął do siebie zbliżać przez te 30 parę lat. I może faktycznie już nie będzie aż tak bardzo się wyróżniał chyba jak wtedy. Wtedy rzeczywiście to był inny świat.
23: Jechałeś bez telefonu komórkowego. Jechałeś bez możliwości sprawdzenia na mapie, którędy skręcić. Za 200 metrów skręć w prawo, za 200 metrów skręć w lewo. Nie, tu trzeba było patrzeć, który to hotel. Czy ten, czy może jednak tamten. Czy jednak trzeba zawrócić za następne 50 kilometrów na tych wijących się w różne strony szerokich drogach.
24: Tak, no sama w książce jest taki, jest grafika, która, na której jest przedstawiona mapka, którą do dziś zachowałem, którą dostaliśmy w wypożyczalni samochodów. Ta mapka Dallas jest, po prostu wygląda, jakby była narysowana przez dziecko. Jest parę kresek i przy niej jest narysowanych w taki fikuśny sposób parę budynków i my według tego mieliśmy w nocy w Dallas znaleźć swój hotel. Tak, no ale no, rozmawialiśmy tutaj przed programem, no człowiek wtedy nie myślał, nie wiedział, że będzie za ileś lat będzie GPS, że za ileś lat będzie internet czy komórka, że to będzie można mieć wszystko w kieszeni, tylko no, był zdany na poruszanie się takie jak wcześniej, czyli trzeba było mieć atlas. Zakładać, że atlas kupiony z Stanów Zjednoczonych w Warszawie, który miał tam z 300 czy 400 stron, jest aktualny, jest, obowiązuje w danym momencie, w danym miejscu Ameryki, więc no, według tego żeśmy się poruszali.
23: No, a jeżeli chodzi o samo przygotowanie do meczów, o komentarz, teraz masz obok najczęściej Roberta Podolińskiego, mojego rywala padlowego, którego ciągle nie mogę pokonać przy okazji jakichś turniejów. Natomiast, no i oczywiście masz laptopa, możliwość sprawdzenia na bieżąco w komórce, z czego tam korzystasz, a wtedy to co, całą walizkę trzeba było brać na stadion, teczkę grubą, plecak?
24: No, teoretycznie, biorąc pod uwagę jakby możliwości przechowywania danych, tak, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o dostęp do danych, to nie było ich tak za dużo. No, trzeba było czerpać naprawdę z każdego możliwego źródła. Nie było ich wiele. Jakieś gazety zagraniczne, kontakt z dziennikarzami zagranicznymi. Nie było tego dużo. Komentowało się samemu. To była zupełnie inna narracja. Ale też i widz był do zupełnie czegoś innego też przyzwyczajony w tamtych czasach. Trochę więcej było powietrza w tych transmisjach. Troszkę więcej wolnego. Nie były takie przegadane, jak to teraz mamy w zwyczaju robić, kiedy są duety komentatorskie. Trochę inaczej, tak jak mówiłem, budowane historie, czy więcej opowiadania tego, co na boisku. No.
23: Tęsknisz za takimi czasami komentowania?
24: Nie wiem. Ktoś kiedyś mi powiedział, słuchaj, wiesz co, włącz szybko telewizor, bo leci mecz Holandia-Argentyna, który robiłeś w 98 roku. Mówię, o fajnie, posłucham, jak to brzmiało, ale włączyłem i tak po 20 sekundach wyłączyłem, powiedziałem, nie, to jednak już jest duża różnica w tamten komentarz, a do czego jesteśmy przyzwyczajeni teraz.
23: Jak czytałem książkę, to w pewnym momencie, bo też taki suspense potrafisz robić. Mówię sobie, okej, mam, znaczy generalnie oczywiście zazdroszczę Mundialu 94, ale miałem taki jeden moment, gdzie sobie pomyślałem, bardzo ci zazdroszczę, skomentowałeś mecz Diego Maradony, ale kilka linijek później już było wiadomo, że jednak tego meczu Maradony nie skomentowałeś, no to były pożegnalne mistrzostwa Boga piłkarskiego i to nie było pożegnanie dobre.
24: Tak, to nie było pożegnanie dobre, może dlatego łatwiej było się z tym pogodzić, wiesz, że go nie skomentowałem, bo on już troszeczkę był karykaturą samego siebie już wtedy.
23: Choć błysk wokół był.
24: Błysk był, pewne rzeczy były, ale już i sylwetka i całe to jego życie pozaboiskowe, no to wszystko już zostawiało wiele do życzenia. Dobrze, no trudno, nie wszystko człowiek może w życiu zrobić, to mi się akurat nie przydarzyło, ale tak jak też w książce napisałem, gdzieś mi to los wynagrodził Messim.
23: Tak, a z Maradoną było tak, że po prostu mecz, który miałeś komentować, trafił się po tym, jak Maradona został zdyskwalifikowany za niedozwolone środki po tym słynnym meczu z Grecją, gdzie mu te oczy rzeczywiście mocno błyszczały, gdy podbiegał do kamery i celebrował zdobytego gola. W tym roku będzie powrót do Stanów Zjednoczonych po 32 latach. Spodziewasz się kompletnie innego mundialu, kompletnie innej Ameryki, rządzonej przez Trumpa, trochę takiej rozwichrowanej?
24: Tak, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Teraz przechodzimy procedurę między innymi dotyczącą wiz, bo pracując w Stanach, my musimy wyrobić sobie wizy i już sam ten proces wypełniania tych wszystkich formularzy i liczba zadanych pytań lekko mnie przeraziła. Natomiast między innymi o właśnie socjale, tak, poszczególne, trzeba było wymienić swoje profile na socjalach tam, do przejrzenia. Być może ktoś to przegląda, zapraszam, jeżeli gdzieś jakieś służby.
23: Ale przegląda i mówi, panie Jacku, to zdjęcie
24: nie
23: jest zgodne z polityką Stanów Zjednoczonych.
24: Po coś ktoś to robi, więc nie wiem, albo mają tam za mało roboty, albo rzeczywiście mój profil, czy czyjś profil tutaj z moich kolegów komuś tam przeszkadza, czy zagraża. Nie wiem, Ameryka na pewno będzie inna, zupełnie inna, ale to wiemy doskonale, no historia świata cały czas się toczy. Ameryka w latach 50. była inna niż w 70., w 70. niż 90., a teraz niż ta, co w 90., więc nigdy się nie trafi w to samo miejsce.
23: A piłkarsko to też coś, no dla mnie ciągle na ten przecież niespełna miesiąc, tak, przed mundialem, to jest ciągle trudne do wyobrażenia. 48 drużyn, 104 mecze.
24: My jesteśmy tak samo wychowani, Przemek, żeśmy rozmawiali o tym i aż strach, że my nie potrafimy teraz tak od ręki wymienić składu wszystkich grup, prawda? Jakby ktoś nam powiedział.
23: Nie ma szans na to.
24: No nie ma na to szans. No, bo człowiek się czasami zastanawia, kurczę, a z kim gra to Haiti? Ja się ostatnio zastanawiałem, mając tam jakiegoś haitańskiego piłkarza. I za każdym razem do tej ściągi. No nie wiadomo, naszą grupę znamy, tę niedoszłą naszą. To akurat wiemy, ale wiemy tak mniej więcej, co niektóre zespoły, że tam, nie wiem, jest Argentyna z Austrią, że nie wiem, Anglia z Ganą, ale tak, żeby poskładać tę grupę razem, kiedyś nie do wyobrażenia. Kiedyś oglądałeś mundial i wiedziałeś co i jak, ba w każdej chwili potrafiłeś powiedzieć, kto ile ma punktów, ile strzelonych, ile straconych bramek.
23: Dobra, ostatnie pytanie. Na Rose Bowl, Pasadena, Baggio strzelał Panu Bogu w okno, potem patrzył w murawę, 3-2, karny, Brazylia. Wyście wprawdzie byli na półfinale, na finale nie, ale kto w takim razie pójdzie w ślady Brazylii według ciebie?
24: Sam jestem ciekaw, jakbym na tę chwilę miał typować, to gdzieś bym się tak kręcił przy finale Anglia-Argentyna, ale wiesz doskonale, że turnieje mają swoją historię i potrafią wykręcić kompletnie inne scenariusze.
23: No a ty za półtora miesiąca będziesz miał swoją historię w postaci dwóch mistrzostw świata, które rozgrywane były też w Stanach Zjednoczonych, bo ten najbliższy mundial oczywiście także w Meksyku i w Kanadzie. Ten pierwszy mundial amerykański 94 roku bardzo fajnie opisałeś w książce Dawno temu na mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Tę Amerykę odkrywał w połowie lat 90. nasz dzisiejszy gość, czyli Jacek Laskowski, doskonale znany komentator piłki nożnej. Dziękuję ci serdecznie.
24: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
23: To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Adam Szura. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala i Marietty Wiśniewskiej. My się słyszymy w Sport 360 po 18.30.
3: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Piątek, 22 maja, jest 16.
10: Sojusz jest silniejszy niż jeszcze 2 lata temu.
9: To ważny, mocny głos Marka Rutego w sprawie jedności NATO.
10: Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy.
9: Kto jest ojcem tego sukcesu? To pytanie się pojawi w TOK 360.
10: Są zarzuty po tragedii w Ząbkach.
9: Usłyszały je 2 opiekunki. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
10: Witam.
9: I Wojciech Muzal. Zapraszamy na TOK 360.
10: Karol Nawrocki ma powody do zadowolenia. To jego wskazał Donald Trump we wpisie, w którym poinformował o tym, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy.
9: No i w ten sposób wygląda na to, że zamknięty zostaje temat obecności wojsk USA w naszym kraju, a dokładnie zamieszanie, jakie wywołała w tej sprawie amerykańska administracja.
10: Początkowo informowała o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co miało się wiązać ze wstrzymaniem rotacji jednej z brygad pancernych do Polski. Dlatego rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Obrony, ruszyło z ofensywą dyplomatyczną.
9: Ostatnio na różnych szczeblach odbywały się spotkania i w Brukseli, i w Waszyngtonie, czy też rozmowy telefoniczne na ten temat, a na końcu niemal całą śmietankę teraz spija prezydent Karol Nawrocki. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie ma wątpliwości, że zapowiedź wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski zawdzięczamy Karolowi Nawrockiemu.
12: Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego największego sojusznika, jeżeli chodzi o kwestie obronności, chociaż nie tylko. Myślę, że wszystkie media od lewa do prawa powiedzą tak, to jest wielki sukces prezydenta Nawrockiego, bo to jest wielki sukces Polski. Zakładam, że nikt tego więcej nie powie, to znaczy, że ci, którzy jeszcze niedawno nawoływali, próbowali kąsać, próbowali uderzać, próbowali podważać, mam tu na myśli chociażby pana premiera.
11: Którego minister Bogucki atakuje za niedawne wypowiedzi, jego zdaniem antyamerykańskie, uderzające w relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Ale gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o wspomnianym wstrzymaniu rotacji, kancelaria prezydenta stała z boku i, jak publicznie mówili jej przedstawiciele, czekała na efekty działań podejmowanych przez MON, mówi jego szef, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Ja przez ostatnie 7 dni z całym moim zespołem, przeprowadzając ofensywę i w Polsce, i w Stanach, i w kwaterze głównej NATO w Brukseli, we wszystkich możliwych ośrodkach politycznych i wojskowych, mam satysfakcję, że to przynosi efekt. Ja się cieszę teraz z tej jasnej deklaracji prezydenta Trumpa, a że w tym zawsze będzie trochę polityki i każdy będzie chciał tą przestrzeń polityczną dla siebie zagarnąć. To mnie nie dziwi.
11: Za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wpis Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy i wymienienie w nim Karola Nawrockiego traktuje z pewnym dystansem.
14: Nie zwracałbym na to uwagi. W ostatecznym rozrachunku dla nas najważniejsze jest to, czy ci żołnierze amerykańscy, na czym mam zależy, zostaną w Polsce, czy zostaną wycofani. W stosunku do dnia wczorajszego na pewno jest lepiej, bo już mamy deklarację, że będzie ich 5000. więc to się trochę zmieniło od wczoraj. Zobaczymy, co będzie jutro.
11: Bo jak zauważa marszałek Czarzasty, nie jest jasne, czy do pojawiającej się liczby 5000 są, czy nie są wliczani żołnierze ze wspomnianej wstrzymanej rotacji, a miało być ich 4000. Wawrzyniec Zakrzewski, do KFM.
10: A pierwsze samoloty F-35 jeszcze dziś pojawią się w Polsce. Maszyny przylecą do bazy w Łasku.
9: Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że jest to nieoceniona inwestycja w ramach strategii odstraszania Federacji Rosyjskiej.
10: Nowe myśliwce są nowocześniejsze od tych, którymi dysponują nasi zachodni partnerzy. W ocenie szefa MON to gwarancja bezpieczeństwa.
9: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił po spotkaniu szefów MSZ w Szwecji, że zobowiązanie państw sojuszu do obrony sojuszników wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego pozostaje niezachwiane.
10: Nasza determinacja i zdolność do obrony każdego sojusznika są absolutne. Gdyby ktoś okazał się nierozsądny i nas zaatakował, odpowiedź byłaby druzgocąca, powiedział Rutte.
9: Zaznaczył, że mimo pojawiających się napięć i debat wewnątrz sojuszu więź transatlantycka pozostaje silna, a NATO jest dzisiaj w znacznie lepszej kondycji niż jeszcze 2 lata temu.
10: A o tym, jak decyzję Donalda Trumpa komentuje się na świecie, teraz opowie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej Radia Tok FM.
7: Niespodziewane oświadczenie Trumpa wywołało jeszcze większą niepewność co do postawy USA wobec Europy po tym, jak zniechęcił się on do sojuszników z NATO, którzy sprzeciwiali się jego wojnie z Iranem lub nie udzielili mu jego zdaniem wystarczającej pomocy. Tak działania prezydenta Stanów Zjednoczonych komentuje CNN. New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Zamieszanie wokół amerykańskich wojsk w Polsce, bo przecież wszystko zaczęło się od odwołania wysłania nad Wisłę 4000 żołnierzy, budzi duże zainteresowanie także w europejskich mediach. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywództwa Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy. Tomasz Urchowski, TOK FM.
10: Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane.
9: Zacznie ono obowiązywać za 3 miesiące. O szczegółach Ben O'Connor.
15: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
16: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
15: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
17: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
15: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: Transkrypcji zawartych za granicą nie zamierza natomiast robić na razie Zakopane.
9: Tak zapowiada burmistrz tego miasta. Rozmawiała z nim reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
18: Zakopane spokojnie czeka na rozwój wydarzeń, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
19: Na ten moment nie jesteśmy w stanie wykonać transkrypcji takiego aktu małżeństwa zagranicznego, chociażby z uwagi na to, że nie jesteśmy gotowi do tego pod względem logistycznym. Nie mamy dokumentów, druków, system teleinformatyczny też nie jest do tego gotowy.
18: Ale póki co władze miasta twierdzą, że działają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak naprawdę czekamy na ustawę, mówi burmistrz Zakopanego.
19: Dopóki nie zmieni się legislacja, dopóki nie zmieni się to na poziomie parlamentarnym, to tak naprawdę cóż my możemy zrobić jako mała gmina?
18: Władze miasta twierdzą, że gdy nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać, zastanowią się, co zrobić. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
10: Są zarzuty po tragedii na terenie żłobka w Ząbkach. Otrzymały je 2 opiekunki. Zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, powiedział o tym Remigiusz Krynkę z praskiej prokuratury okręgowej.
9: Wczoraj na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Oczku Wodnym znaleziono zwłoki 2-letniego dziecka. Pomimo podejmowanych prób reanimacji nie udało się uratować życia chłopca. Śledczy zatrzymali na miejscu 2 kobiety, opiekunki w wieku 53 i 48 lat.
10: Jedna z kobiet przyznała się i złożyła bardzo krótkie wyjaśnienia, druga odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania. Zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim nie będzie, przynajmniej na razie. Prezes Radosław Piesiewicz skutecznie zablokował możliwość zwołania walnego zgromadzenia PKOL-u.
9: Ten organ według przeciwników Piesiewicza może odwołać go ze stanowiska. Zwolennicy obecnego prezesa mówią, że statut komitetu nic takiego nie przewiduje. Wniosek w sprawie walnego zgromadzenia ma być złożony w poniedziałek.
10: A sprawę śledzi Błażej Kulesza.
20: Część prezesów w nerwach opuszczała siedzibę Centrum Olimpijskiego. Podobne emocje towarzyszyły także prezesowi Radosławowi Piesiewiczowi, który przemknął między dziennikarzami do swojego gabinetu.
21: Wszystko, co jest zgodne ze statutem, tak obraduje Polski Komitet Olimpijski i tak to odbywa. Jeżeli jest niezgodne ze statutem coś, to nie może być poddane pod głosowanie.
20: Piesiewicz najpierw nie zgodził się, by rozszerzyć porządek obrad o sprawę walnego. Potem w punkcie sprawy różne pomysł zwołania posiedzenia także upadł, opowiada Jacek Taszer z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.
22: Była odczytana lista tych organizacji, które to podpisały. To nie zostało przyjęte, więc to zostanie złożone w kancelarii.
20: 82 prezesów podpisało się pod wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, mówi koordynator całej akcji Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.
23: Między innymi możemy złożyć to do komisji rewizyjnej, z którą też rozmawialiśmy już po zakończeniu zarządu. Komisja oczekuje od nas przedstawienia opinii prawnych. Możemy dojść do sytuacji, kiedy będziemy mieli dwie sprzeczne opinie i oczywiście komisja rewizyjna zawsze będzie się podpierała tą, która akurat jest korzystna dla prezesa Piesiewicza.
20: Zwolennicy Piesiewicza jak mantrę powtarzają, że PKOL i sam prezes jest ofiarą zamieszania w sprawie zonda krypto, a nie sprawcą. Podkreślał to Andrzej Supron, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
24: Ubolewaliśmy trochę nad faktem, że środowisko sportowe, olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło. I jeszcze raz powtarzam, tak jak kiedyś na czas igrzysk wstrzymywano wojny, tak teraz się wykorzystuje igrzyska, żeby wstrzymać wojny.
20: Historia najwyraźniej ta sportowa lubi się powtarzać, bo przewrót w PKOL-u już raz się nie udał. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Ponad 100 tysięcy osób zostanie w tym roku przeszkolonych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.
9: Szkolenia będą adresowane do chętnych, a przeprowadzą je ochotnicze straże pożarne, Polski Czerwony Krzyż i Caritas.
10: Tym tematem zajmuje się dziś reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, to od razu pytanie, co to znaczy, że obywatel ma być partnerem dla mundurowych?
25: Wszystko wyjaśniła mi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Jak mówi, poradniki bezpieczeństwa rozesłane do Polaków i dostępne w sieci to dopiero początek. Szkolenia mają po pierwsze pomóc w budowie takiego społeczeństwa, które współpracuje na przykład ze strażakami i innymi służbami, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. A po drugie, te szkolenia mają dać ludziom kompetencje i poczucie pewności, że w pierwszych chwilach kryzysu dadzą sobie radę.
26: Żeby w zakresie, w którym mogą przygotować siebie, swoich bliskich, swój dom i swoje otoczenie, zrobili to. To ma być dokładnie przygotowanie na to, że wtedy, kiedy jest sygnał alarmowy, po stronie nas, obywateli, jest gotowość do tego, by w odpowiedni sposób na ten sygnał zareagować. Wtedy, kiedy jest wezwanie do ewakuacji, my jesteśmy przygotowani, mamy zebrane najważniejsze rzeczy w domu, wiemy, jak zabezpieczyć dom przed falą powodziową, dlatego jesteśmy odpowiednim partnerem dla służb.
25: Resort Spraw Wewnętrznych chce w tym roku przeszkolić ponad 100 tysięcy osób. Przeszło 14 tysięcy w ramach Akademii Ochrony Ludności i ponad 88 tysięcy w trakcie powszechnych warsztatów ochrony ludności. Wszystko we współpracy ze strażakami z Państwowej i z Ochotniczej Straży Pożarnej, z PCK i Caritasem. Osobno szkoleni będą harcerze i skauci podczas letnich wyjazdów.
26: Osoby będą się zapisywały przez uruchomione przez na przykład Związek Ochotniczych Straży Pożarnych formularz zgłoszeniowy. Każda z tych organizacji w swój przewidziany dla siebie sposób będzie i informowała o szkoleniu i będzie te zapisy prowadziła. My będziemy chcieli, by taka możliwość zapisu na szkolenia była także przez ZEM obywatela, ale dzisiaj jeszcze nie mam takiej informacji.
25: Tu konieczne są bowiem decyzje Ministerstwa Cyfryzacji. Zapisy na szkolenia mają ruszyć w czerwcu. Tomasz Fęskę, TOK FM.
10: W Krakowie kończy się kampania referendalna, w niedzielę głosowanie, w którym będzie ważył się los Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
9: Podobnie już dzisiaj łączymy się z Pauliną Nawrocką, krakowską reporterką TOK FM. Powiedz, jaka właściwie była ta kampania?
27: W ostatnich tygodniach i dniach emocje przybierały na intensywności. Były spotkania na sali sądowej, były wielkie kłótnie na Radzie Miasta i na sesji Rady Miasta, do której nie doszło, ale jak zwracają uwagę eksperci, w kampanii było mało konkretów. Odwoływała się głównie do negatywnych emocji, mówi politolog Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
0: Czyli strona domagająca się odwołania prezydenta Miszalskiego, no wytykała mu niekompetencje, kolesiostwo, braki w zarządzaniu, czy brak kompetencji w zarządzaniu miastem, no ale z drugiej strony mieliśmy również stwierdzenia, że ta akcja referendalna ma wymiar stricte polityczny, że jest to niemalże spisek sił prawicowych, czyli takie typowe, można powiedzieć, bicie piany obliczone na co? Na oczernienie przeciwnika.
27: I by tego przeciwnika oczernić, sięgano po bardzo różne narzędzia. Myślę, że ta kampania przejdzie do historii jako ta, w której na dużą skalę używano AI. Sporo było takich wygrywanych.

0: działaniem.
1: Nie tylko w Krakowie, ale też w Ciechocinku. W niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania, w tym przypadku burmistrza.
2: Tutaj sporą osią sporów stały się plany budowy biogazowni i biokompostowni w sąsiedztwie Tężni Solankowych.
1: Choć ostatecznie do inwestycji nie dojdzie, mieszkańcy będą w niedzielę decydować, czy odwołać Jarosława Jucewicza ze stanowiska.
3: Idzie pani na referendum?
4: A nie wiem, czy jak zdążymy przyjechać, to pójdziemy.
3: A jak pani będzie głosować?
4: Nie wiemy jeszcze.
3: Idzie pani na referendum?
5: Nie.
3: Czy dobrze się pani żyje za to?
5: Bardzo dobrze. To jest dobry człowiek. On tyle zrobił dobrego do Ciechocinka i robi cały czas. Nie wiem, co te ludzie w nim widzą, że go nie chcą.
3: Czyli to, że pani nie pójdzie na referendum, to jest takie wsparcie dla burmistrza, tak? Bo nie będzie frekwencji.
5: Niech nie będzie, bo naprawdę, no to jest głupota. Człowiek dopiero jest 2 lata i już go chcą wyrzucić. No jak tak można?
6: Nie podoba mi się jego rządzenie. Zbyt rozrzutnie rządzi. A na te cele, które by rzeczywiście były przydatne dla społeczeństwa, nie ma. Jakieś tam deptaki robi, proszę pani, za grube miliony. No po co to?
3: Tu frekwencja jest istotna.
6: No tak, no najpierw frekwencja, a później dopiero wyniki. Także myślę, że nie da rady. Niech to będzie ostrzeżeniem, że przy okazji następnych wyborów, no może ponieść jednak porażkę.
2: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Żeby referendum było ważne, do urny muszą w tym wypadku pójść co najmniej 2123 osoby uprawnione do głosowania. W tę niedzielę lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Tematy dnia wybrała dla państwa Małgorzata Waszkiewicz, a za chwilę goście i temat, który jako pierwszy bierzemy na tapet, dotyczący Zakopanego i transkrypcji aktów małżeństwa.
7: Autopromocja.
8: W sobotnim poranku TOK FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięte z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30

0: tylko 1 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnia, że decyzje dotyczące rozmieszczania amerykańskich wojsk na świecie mają charakter techniczny i nie są motywowane politycznie. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił podczas wizyty w Szwecji, że Stany Zjednoczone stale analizują swoją obecność wojskową w różnych regionach świata i dostosowują ją do bieżących potrzeb. Po wcześniejszym zamieszaniu wokół doniesień o zmniejszaniu obecności sił amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany rozmieszczą dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Zakopiański urząd będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiedział burmistrz Łukasz Filipowicz. Jak podkreślił, nowe przepisy nie zmieniają konstytucji. Dzisiaj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie transkrypcji. Według rządu nie potrzeba będzie żadnych decyzji sądu i nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Edukacja zdrowotna po nowemu. Projekty rozporządzeń w tej sprawie trafiły do konsultacji publicznych. Według propozycji od 1 września będą dwa przedmioty. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa i część dotycząca zdrowia seksualnego nieobowiązkowa. Konsultacje trwają do 11 czerwca.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W TOK 360 teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
7: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Są lepsze wiadomości dla kierowców. Na weekend maksymalne ceny paliw spadną. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 zł 46 groszy. Olej napędowy o 6 groszy w dół do 6,85. I na razie prognozowany jest ciąg dalszy spadków, mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się, że ceny maksymalne paliw będą spadać. Spodziewamy się, że w połowie przyszłego tygodnia będą o około 10 groszy niższe w przypadku oleju napędowego i kilka groszy, 5 groszy poniżej tego, co widzimy aktualnie dla 95-oktanowej benzyny.
7: Wciąż powoli obniżać się może też cena autogazu, kosztującego teraz średnio w skali kraju 3 zł 68 groszy. Przed sezonem letnich wyjazdów w Polsce nie zabraknie paliwa do samolotów, zapewnia minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun mówił dziś w Radiu Z, że mamy odpowiednie rezerwy.
12: Robimy wszystko, żeby w sposób jak najbardziej efektywny reagować na konsekwencje sytuacji w Cieśninie Ormus. Myślę, że możemy złożyć taką deklarację. Wszystkie rezerwy paliwa w Polsce są bezpieczne. Zarządzamy również polityką cenową. Myślę, że możemy spać spokojnie i szykować się do wakacji.
7: A przez drogie paliwo lotnicze problemy zgłasza teraz druga, największa w Europie niskokosztowa linia lotnicza. EasyJet podniósł minimalne ceny biletów na lato, wprost wskazując na rosnące koszty paliwa i ostrożniejsze rezerwacje klientów. Nie ma co liczyć na kompromis między pracodawcami a związkowcami w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej. Wstępne wyliczenia pokazują, że najniższa krajowa mogłaby rosnąć najwolniej w ostatnich latach do okolic 4900 zł brutto. Pracodawcom to pasuje, mówił na naszej antenie Łukasz Bernatowicz z Business Center Club, ale związkowcy widzieliby najniższą najniższą krajową już powyżej 5000. Odpowiadał w porannym EKG Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ.
4: To, co ustawa przewiduje, jeśli chodzi o wzrost płacy minimalnej w oparciu o wskaźnik inflacji, nas, że tak powiem, kolokwialnie urządza jako stronę pracodawców.
13: A związku zawodowym też to pasuje?
14: No, nam nie pasuje. Jeżeli skupialibyśmy się tylko na ustawie, będzie to wzrost o niecałe 100 zł. My uważamy, że płaca minimalna powinna co najmniej odpowiadać wzrostowi płac w ogóle w gospodarce. I według rządu w przyszłym roku średni wzrost wynagrodzeń generalnie w gospodarce ma wynieść 5,6%. Ta różnica jest duża, a my chcemy, żeby tej różnicy nie było. I być może wyjdziemy z propozycją wspólną związków zawodowych reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego i być może, panie redaktorze, będziemy w naszej propozycji mieć piątkę z przodu.
7: Jeżeli związkowcy i pracodawcy nie dogadają się w Radzie Dialogu Społecznego, to wtedy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej określi rząd. Węgry okazują się teraz dla globalnego kapitału lepszym miejscem do inwestowania pieniędzy niż Polska. Widać to choćby po rentownościach obligacji obu państw. My za pożyczanie pieniędzy musimy płacić więcej, mówił w południowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem dr Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej i Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
15: Inwestorzy zagraniczni patrzą, kraje rozwijające się, emerging markets, tak? Raz na Polskę, na region i teraz widząc, co się dzieje na przykład na Węgrzech, bardziej zainteresowani są zakupem papierów akurat węgierskich.
13: No bo tam się poprawiła akurat sytuacja.
15: No, nie, tak. Na razie się nic nie poprawiło.
13: No ale
15: na
13: razie poprawiło, można oczekiwać, że
15: na razie,
13: się poprawi.
15: Na razie poprawiły się oczekiwania, ponieważ zaczęto mówić o tym, że Węgry być może będą myślały o wejściu do strefy euro za 4 lata, będą ten scenariusz brały pod uwagę.
13: No tak, ale oczekiwania są ważne na rynku.
15: Tak, i tam akurat rentowności poszły w drugą stronę.
13: I są niższe od polskich.
15: Dokładnie. A niekoniecznie akurat gospodarka węgierska jest w takim dużo lepszym stanie niż Polska. Także ten sentyment inwestorów zagranicznych jest bardzo istotny.
7: Na świecie ostatnio niepokojąco rośnie rentowność obligacji skarbowych. To sygnał, że inwestorzy obawiają się utrwalenia inflacji w związku z przedłużającą się wojną w Iranie. Super państwo ekonomiczne, mówią eksperci o największej firmie świata po tym, jak kolejny raz pokazała fenomenalne wyniki. Nvidia, produkująca mikroprocesory niezbędne do działania sztucznej inteligencji, rośnie jak na drożdżach. Jej przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 80%, zwracał uwagę w popołudniowym EKG Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj.
16: Kwartalny przychód rzędu 82 miliardów dolarów. Tak dla porównania, to jest 1/2 dochodu państwa polskiego zaplanowanego na cały ten rok ze wszystkich podatków, czyli VAT, PIT, akcyza, CIT i tak dalej.
7: Czyli w kwartał jedna amerykańska firma zarabia więcej niż całe państwo polskie.
16: Przez pół roku. Wielkie i wyśrubowane są oczekiwania inwestorów wobec tej największej amerykańskiej spółki, która, można powiedzieć, staje się, używając przenośni, jednym z największych państw ekonomicznych świata.
7: Całkowita wartość Nvidia zbliża się do 5,5 biliona dolarów. To już więcej niż cała gospodarka Niemiec i 5 razy więcej niż cała gospodarka Polski. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,65, dolar po 3,65, a funt po 4,91.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
17: Tok 360 to jest podsumowanie dnia w Tok FM. Jest z nami dr Jawanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Burmistrz Zakopanego nie będzie, będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów w małżeństwie jednopłciowych. Czy może?
18: No oczywiście, że nie może. Burmistrz Zakopanego, tak jak każdy inny organ administracji publicznej w Polsce, jest zobowiązany przestrzegać polskiego prawa. I w momencie, kiedy rozporządzenie nakazuje mu wykonywać pewne czynności urzędowe, to jako organ administracji oczywiście takie czynności musi przedsięwziąć. Przy czym to nie sam burmistrz, że tak powiem, jest tutaj z organem właściwym, ale kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
17: A czy burmistrz może wezwać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który jest jego podwładnym i powiedzieć, słuchaj, no nie wystawiaj tych aktów przetłumaczonych?
18: No na takiej samej zasadzie, że papier wszystko przyjmie i wszystko możemy napisać, to oczywiście wezwać może, ale to jest prawnie nieskuteczne i to jest no, wydanie polecenia służbowego niezgodnego z prawem, czyli po prostu łamanie prawa.
17: Kierownik USC jest zobowiązany do własnej oceny sytuacji.
18: Dobrze, ale jest zobowiązany
17: znaczy, to pytanie jest,
18: do
17: działania. Czy kierownik może stwierdzić, no nie, panie burmistrzu, to nie jest zgodne z rozporządzeniem, więc ja i tak wystawię.
18: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oczywiście, że jest, że musi działać zgodnie ze swoją oceną sytuacji, ale w pierwszej kolejności musi się kierować przepisami prawa i obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. W tej sytuacji no, mamy już bardzo doprecyzowany stan prawny, polegający na tym, że mamy wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i mamy także towarzyszące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i przy wydanym rozporządzeniu, które doprecyzowuje formę tej transkrypcji aktu małżeństwa, no nie ma możliwości, żeby takiej czynności odmówić. No więc i gdyby taka odmowa nastąpiła, no to po prostu należałoby się od takiej odmowy odwołać i wtedy tu jeszcze jest, o, może ważna uwaga, panie redaktorze, szanowni państwo, ponieważ jako działając w tej formie jako transkrypcja aktu stanu cywilnego, organy samorządowe nie wykonują zadań własnych, to nie są ich własne kompetencje, tylko to są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Czyli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie działa jako organ samorządu, tylko jako organ administracji publicznej, który wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, więc tutaj ściśle jest podległy w tym zakresie prawu, które właśnie wydaje administracja rządowa.
17: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi o tym, że nowe przepisy nie zmieniają konstytucji i wydźwięk tych jego słów jest taki, że on mówi bo to niezgodne z konstytucją u nas, ale w rozmowie już z naszą reporterką mówi o tym, że on teraz nie będzie wystawiał tych przetłumaczonych aktów, ale przecież rozporządzenie w tej sprawie dopiero będzie za 3 miesiące obowiązywało, więc w zasadzie to dopiero będzie respektowane, czy tak?
18: No, zawsze każdy organ administracji publicznej jest związany tym prawem, które obowiązuje, więc w momencie, kiedy te przepisy jeszcze nie obowiązują, no to powiedziałabym, że ma tutaj możliwość jakiejś innej decyzji. Ale to też jest kwestionowane, bo tak naprawdę system prawny.
17: Ale przepraszam, pan burmistrz tak? Może te deklaracje składać, póki sprawa jest gorąca i na pierwszych stronach, może bezkarnie składać takie deklaracje, bo po prostu wie o tym, że dopiero za 3 miesiące będzie czekał go ten obowiązek.
18: Dobrze, ale tak naprawdę to, co jest tutaj istotne, to jest hierarchia aktów prawnych i to, że obowiązuje w Polsce konstytucja, ustawy, rozporządzenia, a każdy organ administracji ma obowiązek właśnie tych aktów wyższego rzędu przestrzegać. Jeżeli miałby wątpliwość co do zgodności z konstytucją, no to w drodze takiej realnej ścieżki odwoławczej dla niego mógłby się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego z takim wnioskiem o rozpatrzenie, ale tak naprawdę to tutaj mamy już bardzo jasną linię zarówno orzeczniczą sądów europejskich, jak i sądów krajowych, administracyjnych, więc no jeśli chodzi o to, co organ administracji powinien w tej sytuacji zrobić, to sprawa jest jasna.
17: Pani doktor, jakby się pan burmistrz zwrócił do Trybunału Konstytucyjnego, to by się dopiero ciekawie zrobiło.
18: No nie to uważa jest niestety pani... pokłosie tego naszego sporu co do tego, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. No i pewnie cały czas kwestia tych regulacji konstytucyjnych, ale no tak naprawdę przypomnijmy sobie jeszcze bardzo jedną ważną rzecz, że tutaj nie chodzi o to, żeby uznawać czy wprowadzać małżeństwa jednopłciowe w prawie krajowym, ale tu chodzi o zapewnienie skutecznego uznania sytuacji rodzinnej obywateli Unii Europejskiej. Więc mówimy o innej sprawie niż to, co reguluje konstytucja. Już jakby odkładam na bok kwestie interpretacyjne, bo tak jak wiemy, tutaj sprawa tego, czym jest małżeństwo, wcale nie jest taka jednoznaczna i są różne interpretacje tego artykułu, ale tutaj chodzi właśnie o to, że Polska nie musi wprowadzać małżeństw jednopłciowych do własnego prawa rodzinnego, ale nie może ignorować faktu, że takie małżeństwa są legalnie zawierane w innych państwach Unii Europejskiej, po prostu musi to respektować. Także tutaj chodzi o transkrypcję, a nie o to, żeby pan burmistrz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nagle zaczął takie małżeństwa udzielać. No bo to oczywiście nie o to chodzi.
17: Doktor Jowanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego była razem z nami. Po informacjach o 16.40 będziemy rozmawiali o decyzji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
8: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
19: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
8: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
19: Zapraszają Krzysztof Story,
20: Wojciech Jagielski
21: i Doma Matejko.
8: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
24: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
25: Uwielbiam rysowanie.
26: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
27: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
28: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
29: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
30: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na Ciebie wyzwanie dla Twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
31: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu. Tak twierdzi saudyjski nadawca Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Strony mają zobowiązać się do nieatakowania infrastruktury wojskowej, cywilnej i gospodarczej i do zakończenia zarówno wojny kinetycznej, jak i medialnej. Mają też zobowiązać się do poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Władze holenderskie potwierdziły nowy przypadek zakażenia hantawirusem u członka załogi statku Hondius. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia zaapelował do innych państw, aby obserwowały osoby mogące wejść w kontakt z wirusem. Tysiące Kubańczyków zebrało się przed ambasadą USA w Hawanie, aby zaprotestować przeciwko decyzji Stanów o postawieniu w stan oskarżenia byłego przywódcy Kuby Raula Castro w związku ze zestrzeleniem dwóch samolotów cywilnych 30 lat temu. W wiecu uczestniczyli prezydent i premier. Rząd Kuby oświadczył, że akt oskarżenia Castro opiera się na fałszywych zarzutach, mających służyć jako pretekst do inwazji na kraj w obliczu dążeń administracji Trumpa do obalenia rządu wyspy.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, TOK 360. Jest z nami Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
17: Nasz gość jest autorem podcastu Przedwojnie w TOK FM. Będziemy rozmawiali o decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, który przekazał, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich przybędzie do Polski. Czy to jest koniec tego pożaru, który śledzimy przez ostatnie dni?
6: W moim przekonaniu zdecydowanie nie. W sensie, że my poza tym, co prezydent Donald Trump napisał w swoich mediach społecznościowych, my nie wiemy nic więcej. To był jedna wiadomość. W sensie nic więcej nie powiedział Pentagon, nic więcej nie wiedzą też nasi politycy. Tak więc my tutaj jesteśmy dalej w daleko idącej niepewności. Tak jak przypadkiem de facto dowiedzieliśmy się podczas przesłuchania w amerykańskim kongresie o tym, że część tych żołnierzy nie wróci do Polski, w sensie, że ta rotacja zostanie wstrzymana. Tak też teraz w dosyć niestandardowy sposób dowiadujemy się, że nagle tu tych żołnierzy ma być jednak więcej. Myślę, że to takie jest zamieszanie, gdzie my jako Polska, mam wrażenie, jesteśmy statystami i to mamy do czynienia z jakimś, z taką, dramatem amerykańsko-amerykańskim.
17: Spróbujmy to uporządkować. Ilu w tej chwili jest żołnierzy amerykańskich w Polsce?
6: Nieco mniej niż 10 tysięcy, tak mówią oficjalne dane, i tą obecność można podzielić na różne kategorie. Tak jak mamy takie z naszego punktu widzenia najważniejsze, to są prawie, powiedzmy, w pewnym sensie stałe instalacje, takie jak na przykład baza przeciwrakietowa w Recikowie, takie jak magazyny głębokiego składowania sprzętu w Powidzu, gdzie jest trzymany sprzęt dla jednej brygady ciężkiej amerykańskiej, czyli to są dziesiątki czołgów bojowych i tak dalej. I mamy też na przykład wysunięte dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, obok którego też jest tak zwany garnizon amerykański, czyli można uznać, że to jest taka obecność stała. Ale obok tego mamy też tak zwaną stałą rotacyjną obecność, czyli mamy tutaj batalion w Orzyszu, mamy tutaj też właśnie tą brygadę, której ta rotacja została wstrzymana i jeszcze jedną brygadę, czyli to są żołnierze, którzy...
17: A zatem część żołnierzy amerykańskich tak jakby stacjonuje u nas na stałe, a część z nich podlega tej rotacji, o której rozmawiamy. Zamysł strony amerykańskiej był taki, z tego co słyszymy, z tego co wiemy, że chodzi o to, żeby zabrać z Niemiec tych amerykańskich żołnierzy, i to tutaj jest odbierane jako taka sankcja w stosunku do Niemiec za krytykę Stanów Zjednoczonych przez kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Tak ma patrzeć na to Donald Trump. Tutaj Polska miała nie ponosić tego rodzaju konsekwencji w postaci zabrania żołnierzy, bo jesteśmy, jak to się mówi, tym modelowym sojusznikiem. Czy się słyszymy, panie redaktorze?
6: Tak, już doskonale.
17: Mamy część tych, bo my się domagamy jako Polska od lat obecności stałej, ale de facto część amerykańskich żołnierzy jest na stałe u nas, tak?
6: No tak można to rozumieć, no bo baza w Redzikowie, gdzie jest około 200 żołnierzy amerykańskich i pracowników cywilnych, gdzie to jest cała instalacja sprzętowa, no to już jest coś poważnego, w co było inwestowane od lat. Tak samo ten magazyn sprzętu, o którym mówiłem w Powidzu, to też jest instalacja, która no, z dnia na dzień nie zniknie, choć oczywiście z roku na rok zniknąć może.
17: Czyli tak, niecałe 10 tysięcy żołnierzy, z tego 4 tysiące miały opuścić Polskę, czy tak?
6: W uproszczeniu tak.
17: W uproszczeniu tak. Teraz słyszymy, że ma przyjechać 5 tysięcy. To będzie niecałe 15, koniec końców?
6: Ja powiem szczerze, ja nie mam pojęcia, co będzie, bo bazując na tej jednej wiadomości prezydenta Trumpa, trudno skalkulować, czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy, czy to będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy, czy to może jednak prezydent myślał, że zabiera 5, a zabiera tak naprawdę 4. Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia i co gorsza, mam wrażenie, że nasi politycy też niewiele więcej wiedzą w tej materii w tym momencie. Zapewne to się wyjaśni w najbliższych dniach, ale no, rozmawianie teraz o tym, czym to się skończy, no to jest spekulacja, na której moim zdaniem no, nie mamy podstaw. No, to, co
17: takie wróżenie z fusów trochę, ale pozwoli pan, no, na to jesteśmy skazani, bo to są ważne sprawy, więc trochę jeszcze powróżymy. Czyli tak, jeśli nie 15, to no już ponad 10 będzie, bo gdyby chodziło o to, że 4 tysiące wyjadą, 5 tysięcy przyjedzie, to prosty rachunek, tak?
6: No tak, ale być może po prostu prezydent Trump się pomylił.
17: A może jednak 4?
6: Trzymał, tak, dokładnie. A
17: może się pomylił robiąc wpis.
6: Dokładnie tak, a może też będzie tak, że nie wiem, za tydzień jednak się okaże, że znowu to jest co innego i tutaj no, to jest to wróżenie z fusów. To, co wiemy na pewno, to jest to, że długofalowo mamy do czynienia z pewnym procesem, który obejmuje to, że Stany zmniejszają swoją obecność militarną w Europie. I to jest fakt od dłuższego czasu. Znaczy, no moim zdaniem to też będzie u nas. No, w sensie to my jesteśmy jednak częścią Europy i to, że z globalnego punktu widzenia Stany przenoszą swoje zainteresowanie do Azji Południowo-Wschodniej czy na swoją półkulę zachodnią, to jest zapisane w dokumentach strategicznych. Teraz to, co my widzimy tutaj, takie pewne rozedrganie, tak to nazwijmy, że tu ktoś coś zabiera, czegoś nie zabiera, to się w ten trend wpisuje i powiedzmy, że jest to taki styl działania tej administracji, który no nie jest może taki przewidywalny i do końca stabilny. Wiemy z drugiej strony też, że to, że Stany swoją obecność w Europie zmniejszają, nie oznacza, że oni się zupełnie wycofują. Na pewno będą tu, w sensie cały czas jest mowa o tym, że nawet przy pewnej reformie NATO Stany obejmują członków NATO tak zwanym parasolem nuklearnym, czyli to nie jest tak, że tutaj oni nagle mówią, nie, my wam nigdy nie pomożemy, ale też chcą przerzucać część tych zdolności konwencjonalnych na Europejczyków. No, mówiąc wprost, oni przez lata to się sprowadzało do tego, że mówiliby państwa członkowskie NATO, europejskie i Kanada wydawały po prostu więcej pieniędzy. Teraz już ten ton się nieco zmienia i nie mówią o tym, że to ma być tylko więcej pieniędzy, tylko że też za tym wzrostem budżetów powinny pójść realne zdolności.
17: Pomijając sposób, w jaki to się odbywa i ten styl Trumpa, ekscentrycznego polityka, to widzi pan w tym jakiś taki długofalowy sens?
6: Z punktu widzenia Amerykanów, no na pewno, no jeśli oni przez lata wydawali więcej, a Europejczycy mniej, siłą rzeczy im się to nie do końca kalkulowało. Jeśli oni swoje główne zagrożenie widzą ze strony Chin, a nie ze strony Rosji, bo tak to jest postrzegane, no to siłą rzeczy naturalnym jest, że ten ciężar ich zainteresowania, że ten ciężar militarnej obecności będzie przenoszony w inne rejony. Ale też bądźmy szczerzy, to nie jest tak, że to się wydarzyło z dnia na dzień. O tym, że to się będzie zmieniać, to już było głośno na długo przed tą kadencją prezydenta Trumpa, nawet przed poprzednią kadencją Donalda Trumpa, gdzie Amerykanie jasno sygnalizowali, by Europejczycy robili z tej materii więcej. I to... w moim przekonaniu tutaj ta nasza polityczna, w sensie teraz przepychanka, że prezydent mówi, w sensie, no siłą rzeczy został wspomniany w tej wiadomości, że to jego zasługa, rząd mówi, że to zasługa rządu. No, wydaje mi się, że to jest taka trochę dziecinada. Cieszmy się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski ta obecność została przynajmniej no, trochę dalej podtrzymana, ale długoterminowo my musimy mieć z tyłu głowy, że ta obecność amerykańska przynajmniej częściowo będzie się zmniejszać i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co my robimy, by te zdolności zastąpić.
17: A my na przestrzeni lat, biorąc pod uwagę właśnie to ustępowanie Ameryki, jeśli chodzi o rolę naszego obrońcy, to będziemy się i tak stawali silniejsi, bo jest safe, bo się zwiększa liczebność wojska, bo dokonujemy zakupów?
6: No... my jako Polska, no Wojsko Polskie jest w procesie modernizacji i można założyć, że w perspektywie 5 lat, 7 lat my będziemy mieli większe zdolności niż mamy obecnie. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, czy na pewno to, że będziemy mieli większe, to czy to będzie wystarczająco dużo, bo tutaj można mieć wątpliwości. A drugie pytanie też, jak musimy sobie zadać, to pytanie, czy to, że my robimy dużo więcej niż robiliśmy, jak to się ma do tego, co robią nasi sąsiedzi, sojusznicy, bo siłą rzeczy sami
17: no, nie damy rady
6: z Rosją.
17: Czy też, bo, chociaż Ukraińcy dają radę.
6: Kiedyś daliśmy, dokładnie. Mhm. Kiedyś daliśmy, tak więc... nie był taki, od razu mówił, że nie damy rady, ale na pewno dużo, dużo łatwiej byłoby nam z sojusznikami.
17: Prezydent Trump teraz... tak?
6: I teraz pytanie właśnie jeszcze wracając do tych zdolności, które Amerykanie wycofują i pytanie, na ile szybko nasi europejscy sojusznicy, oczywiście my również, na ile my tą lukę będziemy w stanie zasypać, bo tu przede wszystkim chodzi o zdolności do rażenia dalekiego zasięgu. Europa zaczęła uruchamiać różne programy tego typu, w sensie, żeby pracować nad tego typu uzbrojeniem i żeby zwiększać jego produkcję. No tylko siłą rzeczy to nie jest tak, że dzisiaj mówimy hop, a jutro od razu skaczemy. To jest proces rozleczony na lata i pytanie, czy my ten czas dobrze wykorzystamy.
17: Prezydent Trump zapytał szefa Pentagonu Pita Hegseta, tak twierdzi Wall Street Journal, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i miał mu powiedzieć, że USA nie powinny źle traktować sojusznika. Tak to takie trochę pogrożenie palcem. Na serio Trump kogoś upomniał i tutaj przynajmniej na jakiś czas ta optyka się zmieni?
6: Wracamy do wróżenia z fusu. No, wydaje mi się, że przewidywanie ruchów prezydenta Trumpa jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i to jest no, dosłownie wróżenie z fusów. No, ja nie mam pojęcia, co się wydarzy, w sensie w perspektywie miesiąca czy dwóch. To, co mówię, czego możemy być pewni, to, że ten proces wycofywania się Amerykanów z Europy, on już się rozpoczął i on będzie trwał. I że to nie będzie tak, że oni się całkowicie wycofają z naszego kontynentu, ale na pewno w dużym stopniu ta obecność się zmieni i ja zakładam, że niestety obejmie to także Polskę.
17: Takie mieliśmy przed chwilą wrażenie, jakby zaraz jakiś pojazd na sygnale wjechał do pana. Ale już wykorzystując ostatnią minutę naszej rozmowy, czy pan widzi tutaj korzystną dla Polski relację dwóch prezydentów, Nawrockiego i Trumpa?
6: No, wnioskując po tej wiadomości prezydenta Trumpa, to na pewno trzeba docenić to, że jakieś relacje są, jeśli prezydent Trump się publicznie na to powołuje.
17: No i potraktujmy to jako puentę naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej, autor podcastu Przed Wojnie w TOK FM. Maciej Kluczka jest w tej chwili już w naszym studiu. To może na wstępie ciebie zapytam o odbiór tej sytuacji. Czy czujesz się bezpieczniej po tym minionym wieczorze?
2: Przyznam tobie i naszym słuchaczom, że taki ambiwalentny stosunek można mieć, bo i bezpieczny, i trochę zaniepokojony, że od decyzji, czy nawet jednego wpisu Donalda Trumpa może zależeć to, czy stacjonować będzie 5000 żołnierzy w Polsce, czy nie.
17: Aż strach pomyśleć.
2: Łaska pańska, łaska trumpistowska.
17: Na pstrym koniu jeździ. Tak. Aż strach pomyśleć, co by było, jakby się ktoś na to konto Trumpa włamał i zaczął coś pisać.
2: No ale miejmy nadzieję, że faktycznie te dobre relacje prezydenta prezydenta Nawrockiego i Trumpa będą trwać, ale oczywiście to też jest taka mrówcza praca, która nie jest widoczna, bo nawet nie myślę tylko o wiceministrze Zalewskim i Tomczyku, którzy byli w Stanach Zjednoczonych, ale chociażby od korespondentów czy Polskiego Radia, czy Faktów TVN słyszałem, że bardzo też dużo rozmów z kongresmenami z Komisji Obrony prowadził kierownik naszej placówki w Waszyngtonie, czyli Bogdan Klich. I oczywiście pewnie każdy swoją małą cegiełkę do tego dołożył. No i ważne, że jest efekt, jaki jest, ale ja z pierwszym gościem, Stanisławem Wziątkiem, wiceministrem obrony, porozmawiam też w ogóle o tej całej strategii Donalda Trumpa, bo to, że u nas ostatecznie liczba żołnierzy amerykańskich się nie zmniejszy.
17: A może zwiększy.
2: Tak. No to jednak w Europie się zmniejszy. I to jest, już się mówi o NATO 3.0, w którym raczej Ameryka będzie pełnić rolę tego posiadacza i użytkownika parasola ochronnego, a my tutaj jednak o konwencjonalnej broni będziemy musieli bardziej myśleć w Europie. No i też się mówi o takiej głębi strategicznej, tak? Czyli na przykład sąsiedzi muszą też mieć tych żołnierzy, żeby byli w pogotowiu dla nas. No a w Niemczech będzie ich prawdopodobnie mniej, więc to nie jest taka jasna sytuacja.
17: O tym za chwilę w wywiadzie politycznym TOK 360 wraca po 18.
2: Zapraszam.
4: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale powierzchnia działań gaśniczych jest wielokrotnie większa. To ile hektarów trawy i lasu spłonęło, nie jest na razie możliwe do oszacowania, a ognisk, ognia jest bardzo dużo, teren nie jest zamieszkany, ale nierówny i trudny do prowadzenia działań gaśniczych. W tym momencie nie ma też informacji o możliwych osobach poszkodowanych. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Ukraina dopuszcza dyskusję na temat modeli współpracy z Unią Europejską, ale stanowisko Kijowa jest niezmienne. Pełnoprawne członkostwo, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. W ten sposób skomentował inicjatywę kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który proponuje Ukrainie status członka stowarzyszonego. Łatwogang nie zatrzymuje się. Właśnie wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer rozpoczął o godzinie 16 w Zakopanem charytatywny przejazd rowerowy do Gdańska. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Dockiego, chorego na dystrofię mięśniową. W informacjach to wszystko. Czas na prognozę pogody.
20: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
19: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na północy i na północnym zachodzie silne zamglenia lub krótkotrwała mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. Minimalnie od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5. Jutro maksymalnie 26 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
20: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Wywiad polityczny, Maciej Kluszka, dzień dobry Państwu. Dziś mnogość tematów, bo i przeniesiemy się do Krakowa, gdzie w niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta. Porozmawiamy też o szefie kancelarii prezydenta Polski, który był dziś w prokuraturze, i o spotkaniu polityków Koalicji Obywatelskiej z premierem Węgier. Ale głównym tematem będzie bezpieczeństwo, to też główny temat najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, który jest już dostępny, jego najnowszy odcinek na YouTubie Radia TOK FM, w aplikacji mobilnej TOK FM. Polecamy, ale polecamy oczywiście też pierwszą rozmowę wywiadu, którego gościem jest Stanisław Wziątek, wiceminister obrony Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Za godzinę w Polsce, mniej więcej, panie ministrze, w Polsce powinny być już pierwsze samoloty F-35, lecą ze Stanów, nazywane są latającymi centrami dowodzenia, które wiele widzą, a jednocześnie mają być niewidoczne dla wroga. Najnowsza generacja, to jest ważny zakup dla polskiej armii?
9: To jest bardzo ważny zakup, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki. Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. Mhm. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów. Jest to rzeczywiście samolot, chciałbym użyć sformułowania, w pełni niewidzialny, ale na pewno jest mało widzialny. Dlatego też między innymi umieszczone na nim są szachownice. Polska szachownica.
7: Jest wyszarzona.
9: Tak, jest w kolorach neutralnych, mm-hmm. takich, które nie będą mogły być widoczne na zewnątrz i nie będą tak odbijały tych fal radarowych. Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest w ramach naszych sojuszniczej współpracy, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
7: I jest. Mówi pan o tej wrześniowej nocy, tak?
9: Między innymi.
7: Z dronami.
9: Tak, mhm. jest. I na pewno będziemy teraz mogli trzy pierwsze, bo mówimy o trzech pierwszych.
7: A docelowo ma być ich kilkanaście.
9: Łącznie ma być to 32.
7: Ach, nawet tyle.
9: 32 mhm. samoloty.
7: Do 29 roku.
9: W tym roku powinniśmy otrzymać 12. Mhm. To już jest bardzo poważna eskadra, która może stanowić o ogromnej sile rażenia.
7: Czyli będą służyć między innymi w takich sytuacjach, miejmy nadzieję, że będzie ich najmniej, ale właśnie jak w czasie ewentualnych ataków dronowych, one też wtedy, one nie tyle zestrzeliwują, co wysyłają informacje też do innych sfer działania wojska, bo tam, ja nawet słyszałem, że był specjalnie dopasowany silnik większej, o większej mocy, bo ten komputer, który przetwarza informacje i wysyła do innych wojskowych, no, potrzebuje też takiej mocy, tak? Więc to jest faktycznie działające centrum dowodzenia, latające centrum dowodzenia.
9: Duże możliwości, wielkie spektrum działania i wielkie możliwości oddziaływania. Natomiast dla nas bardzo ważne jest to, że jest to samolot, którym nie dysponuje nikt inny. I to właściwie od nas będzie zależało, jak będziemy mogli i chcieli jego wykorzystywać. Mhm. Dla nas także bardzo istotne jest to, żeby szybko wyszkolić grupę pilotów.
7: Chociaż oni też szkolili się już w Ameryce teraz, tak?
9: Tak jest. Ci pierwsi szkolili się w Stanach Zjednoczonych, ale kolejne grupy będą szkolić się również u nas, dlatego też w tych głównych bazach, jak wiemy, nie to jest tajemnicą.
7: I
9: Łask i Świdwin.
7: Świdwin, tak.
9: Łask i Świdwin. Łask jest już przygotowany, jest certyfikowany, łącznie z centrami symulatorowymi. Świdwin jest w trakcie przygotowywania, bo do nich dojdą najpierw FA-50, czyli te koreańskie samoloty szkolno-bojowe, a później będą tam stacjonować samoloty F-35 i one dojdą tam w tym okresie późniejszym, przed rokiem 2030.
7: Panie ministrze, no właśnie, przejdźmy z tej ważnej decyzji zakupowej do decyzji dotyczącej przyszłości stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Przez tydzień sporo było w tej sprawie zamieszania. Dzisiaj, no już od wczorajszego wieczoru, mamy informację podaną w mediach społecznościowych przez prezydenta Donalda Trumpa. Mówi w tej informacji, pisze prezydent, o dodatkowych 5000 żołnierzy wysłanych do Polski. Ale teraz zaczęła się interpretacja tych słów, no bo wcześniej usłyszeliśmy od wiceprezydenta, że jest ta cofnięta rotacja około 4000 żołnierzy i że to jest czasowe i że zostanie uzupełnione. No i raczej wszyscy teraz już tak rozumieją i mówił minister Sikorski i minister Kosiniak-Kamysz, że te 5000, o których pisze Trump, to jest przyspieszenie uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, tych 4000. Czy my to dobrze rozumiemy?
9: Bez wątpienia musimy podejść do tej sprawy w sposób niezwykle wyważony, spokojny i nie podejmować żadnych chaotycznych ruchów, a nawet nadmiernie nie interpretować. Dlatego, że proces, który w tej chwili się finalizuje w pierwszym etapie, rozpoczął się już 2 lata temu. Już wtedy mówiliśmy o tym, że chcemy, aby zwiększyć ilość polskich, amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
7: I nawet doprowadzić do bazy stałej.
9: Właśnie. Już wtedy mówiliśmy, to jest kluczowa informacja.
7: Ale według pana ministra, no właśnie, jeżeli pan minister to dotknął tego tematu, bo to jest bardzo interesujące, to jest w ogóle możliwe, jeśli Amerykanie mówią, wycofujemy z Europy żołnierzy, nawet z tych baz stałych w Niemczech, redukcja ma dotyczyć tych baz stałych, a w Polsce powstanie baza stała? To jest możliwe?
9: Oczywiście, że jest możliwe i na to naprawdę należy spojrzeć bardzo szeroko. Jeśli spojrzymy tylko i wyłącznie pod kątem podejmowanych, dość wydaje się, chaotycznych decyzji, to powstaje taki galimatias. Natomiast jeśli spojrzymy na to tak systemowo, to strategia Stanów Zjednoczonych została przyjęta, jasno określają, jaką rolę w ich systemie bezpieczeństwa ma pełnić Europa, jakie ich będzie zaangażowanie w tej części świata i z tej strategii wynika, że główne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych będzie Azją i obszarem Pacyfiku. Natomiast Europa nie jest w ich kręgu zainteresowania najważniejsza. Dla nas jest to informacja, która powinna zbudować te relacje i nową formułę NATO w postaci NATO 3.
7: No tak, 3.0. Mówiło się o tym dzisiaj w Szwecji w czasie spotkania szefów MSZ,
9: tak,
7: państw
9: ale to,
7: NATO.
9: To NATO 3.0 to jest nic innego jak przejęcie znacznie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy przez kraje europejskie, kraje natowskie, okay. Czyli w ramach NATO zbudowanie dodatkowych, nowych kompetencji związanych z obroną naszych państw.
7: I w tym dałoby się zrealizować tę bazę stałą?
9: Tak, ale tak? I skończę to myśl, bo właśnie temu między innymi miał służyć SAFE. Jeżeli mamy budować swoje nowe zdolności obronne, to musimy zbudować również przemysł obronny. To nie jest tożsame z interesem Stanów Zjednoczonych, bo oni woleliby, żebyśmy budowali swoje zdolności, ale w oparciu o broń, którą zakupowalibyśmy tam. Więc wydaje się, że ten ruch ma o tyle również tą ciekawą stronę, niezauważalną, że Amerykanie także otworzyli się na przekazywanie nam, Polakom, nowych możliwości rozwoju technologicznego.
7: Na przykład też serwisowanie Abramsów.
9: Serwisowanie Abramsów.
7: W tym tygodniu też
9: serwisowanie
7: było.
9: Serwisowanie Abramsów, również Apache, ale także tych nowych technologii dotyczących budowania broni u nas na podstawie technologii amerykańskiej. To dotyczy chociażby Patriotów. I teraz jeśli chodzi o te bazy stałe. Więc oczywiście mamy główne wojska, które są w całej Europie mniej więcej około 70 tysięcy, około 36 tysięcy w Niemczech. I jeśli weźmiemy pod uwagę, jakie są zagrożenia w jakich częściach Europy, to wiadomo, że trzeba wzmocnić wschodnią flankę. Więc przesunięcie tych wojsk amerykańskich na wschodnią flankę wydaje się oczywistym.
7: I myśli pan, że jeszcze teraz, za kadencji obecnego prezydenta Stanów, to się może dokonać? Czy tak, to jest bardziej długofalowa kwestia?
9: Oczywiście jest długofalowy cykl. To rozpoczęcie działań w tej chwili budowania z baz stałych zakończy się pewnie dopiero za kilka lat. Ale pierwszy etap może rozpocząć się już w ciągu dwóch lat. To będzie w znacznej mierze zależało od nas samych. Będziemy, panie redaktorze, to my będziemy musieli przygotować infrastrukturę.
7: No tak.
9: To my musimy stworzyć im warunki do mieszkania, bo te ci żołnierze w ramach stałych baz nie przyjadą na 9 miesięcy, oni przyjadą z rodzinami.
7: Będą tak jak chcieli... jest chociażby w Ramsztajn.
9: No oczywiście.
7: Ale to nasze bazy Poznań, Krzesiny, Łask, Świdwin, one już się do tego nadają?
9: Drawsko,
7: czy to byłaby kolejna...
9: Żagań i parę jeszcze innych również Orzesz. Więc na tym etapie one jeszcze się nie nadają do zamieszkania takiego, aby te rodziny, które tutaj będą miały gotową, ale to są, pełną infrastrukturę.
7: To jest stały punkt powracający w rozmowach premiera Kosiniaka-Kamysza, innych wiceministrów z Ministerstwa Obrony, z odpowiednikami amerykańskimi. Ciągle to wraca, ten temat stałej bazy?
9: O stałych bazach mówiliśmy, tak jak powiedziałem, około dwóch lat temu, tak jak mówiliśmy również wówczas o tym, żeby w ogóle zwiększyć ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc jak uzyskamy informację, że to jest możliwe, a teraz mam informację taką, tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe? I jeżeli tak, to czy to będzie obszar lotniczy? Czy to będzie...
7: Czyli przygotowania są, jak się pojawi zielone światło, to polski rząd...
9: Teraz uruchomimy cały cykl działań przygotowawczych.
7: Ale pewnie u niektórych naszych słuchaczy może się pojawić pytanie, jeżeli żołnierz i z rodziną, to ile to nas będzie kosztować? Nas, podatników.
9: Tak jak kosztuje pobyt tych żołnierzy amerykańskich, którzy są w tej chwili. Średnio zakładamy, że jest to około 15 tysięcy dolarów rocznie, bo to nie jest cały koszt ich pobytu. To jest jakby nasz wkład w tym zakresie. Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury. I tą infrastrukturę będziemy musieli przygotowywać pewnie z udziałem Amerykanów, bo oni będą również decydować de facto, w których miejscach, w zależności od rodzajów sił, które do nas tutaj przyjadą,
7: będą ta stacjonować.
9: Baza, tak, ta baza będzie stacjonować.
7: Ale wracając jeszcze do tej liczby, oczywiście nie można przywiązywać się do liczby nadmiarowo, ale jednak ja rozumiem, że możemy liczyć na to, że ta po tej rotacji, po tym całym zamieszaniu i po ostatecznych decyzjach, ta liczba amerykańskich żołnierzy będzie plus minus w okolicach 10 tysięcy, nie 15, jak niektórzy politycy PiSu dzisiaj w ciągu dnia próbowali to mówić.
9: Ja nie wykluczam takiego scenariusza.
7: Że więcej niż 10?
9: Dlatego, panie redaktorze, że jeśli właśnie teraz my to analizujemy na podstawie jednego tweeta, no tak, który jest tweetem

0: Otóż chodziło o to, żeby nie przysyłać tu nowych żołnierzy, tylko dokonując zmiany, przesunąć ewentualną tą...
1: A jeszcze
0: tą
1: na koniec takie pytanie polityczne. Czy martwi pana ministra to, że prezydent Trump tak bardzo zwraca uwagę na osobiste relacje z politykiem? Nieważne, czy to jest prezydent Nawrocki, czy ktokolwiek inny nim był, ale o sam mechanizm, że on na tej podstawie decyduje o tym, czy wysyła tych 5000, te 5000 żołnierzy do Polski, czy nie. To jest groźne, czy nie?
0: Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby sympatia bądź antypatia, wolałbym, żeby to była sympatia, decydowała o tym, jak będzie się układał...
1: A może lepiej, żeby interesy, chłodne interesy.
0: Ale dokładnie, to jest tak, że Amerykanie bardzo zdecydowanie spoglądają na tym, czy ich interes, szczególnie ich interes, został zachowany.
1: Ten ich Czyli mówi pan teraz też o administracji, o urzędnikach,
0: oczywiście,
1: wojskowych.
0: Oczywiście, ten ich interes to jest oczywiście określona strefa wpływów w Europie. My jesteśmy bardzo proamerykańscy jako Polacy. Ta polityka również dotycząca z zakupem nowego uzbrojenia.
1: Od tego zaczęliśmy przecież
0: Na to wskazuje. Wielu Polaków ma w sercach Stany Zjednoczone i na pewno to jest ten obszar proamerykańskich działań. Ale z drugiej strony to jest właśnie grupa interesów biznesowych. Biznes związany z kolejnymi ewentualnymi zakupami jest możliwy i będzie realizowany.
1: I
0: SAFE nam temu bardzo pomoże.
1: I to na koniec, musimy już kończyć, ale
0: tylko za.
1: Wspomniał pan projekt SAFE. Czy to rozporządzenie Ministerstwa Obrony o rozszerzeniu tego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych? Chodzi o to, że SAFE jest w całości wykorzystywane na wojsko, a nie na służby i miało być dzisiaj to rozporządzenie wydane. Zostało wydane?
0: Nie wiem, czy już zostało wydane, ale na pewno
1: tak,
0: będzie.
1: Tak, żeby mogły być pieniądze na policję, na straż graniczną.
0: Jest pełna gotowość do tego, ponieważ my uzyskujemy środki finansowe, uwalniamy trochę tych środków, które były przeznaczone na ten sprzęt, który został zaplanowany do zakupu. Te uwolnione środki mogą być przeznaczone na te służby, które zostały na wskutek weta pana prezydenta wyeliminowane z SAFE.
1: Czyli nawet jeśli nie dzisiaj, to pewnie w poniedziałek.
0: Za chwilę.
1: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po których Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
3: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
2: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
3: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
2: Wspólna Sobota od 10 do 12.
3: Zapraszamy Anna Sobańta
2: i Rafał Turowski.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnice. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Jerzy. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To bardzo ważny zakup dla Polski, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki. Tak o samolotach F-35, które lada moment wylądują w Polsce, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Jak podkreślał, te samoloty to latające centra dowodzenia, kompatybilne z innym sprzętem, na przykład z czołgami Abramsami. Dodał, że to zwiększa zakres możliwości działania na flance wschodniej. Dzisiaj do Polski, do bazy w Łasku, dotrą pierwsze trzy samoloty F-35 ze Stanów Zjednoczonych. Łącznie Polska kupiła 32 takie maszyny. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą wejdzie w życie za 3 miesiące. O jego praktycznym wymiarze w TOK FM mówił adwokat z kancelarii KMA Paweł Knut.
3: Na poziomie takim stricte technicznym to rozporządzenie daje kierownikom Urzędu Stanu Cywilnego możliwość wyboru oznaczenia płci osób, które domagają się wydania polskiego aktu małżeństwa. Do tej pory ten wzór formularza był jeden, przewidywał kobietę i mężczyznę, tak? Były tylko i wyłącznie te dwie rubryki, natomiast po nowelizacji każda z rubryk będzie miała i kobietę, i mężczyznę.
2: Unijny Trybunał Sprawiedliwości jesienią zeszłego roku wydał orzeczenie, w którym nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach wspólnoty. Minister spraw zagranicznych Ukrainy ocenił, że prowadzone za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych rozmowy z Rosją w sprawie zakończenia wojny stopniowo zbliżają się do punktu, w którym wyczerpują swoje możliwości. Andrii Sybicha dodał, że zaangażowanie Europy mogłoby nadać procesowi nową dynamikę. Inną opcją według niego jest spotkanie na szczeblu przywódców, na co nalega Ukraina. Stolica wprowadza nowe zasady korzystania z wynajmowanych e-hulajnóg. Urzędnicy w porozumieniu z operatorami wyznaczyli kolejne obszary z mniejszym lub całkowicie zabronionym ruchem tych pojazdów. To na przykład ulica Złota, Zgoda, Bracka i Plac Centralny. Ratusz przypomina też, że od 3 czerwca wprowadzony zostanie na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16 roku życia, które poruszają się m.in. rowerami i hulajnogami elektrycznymi. W nocy może być mgła, szczególnie w regionach na północy i północnym zachodzie. Jutro będzie ciepło od 21 do 27 stopni, chłodniej jedynie nad morzem i w górach. Zielono na mapie smogowej, wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Przy równie sprzyjającej pogodzie warto wyjść i korzystać z aktywności na zewnątrz.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Szef Kancelarii Prezydenta, minister Zbigniew Bogucki, był dziś w Prokuraturze Krajowej, zeznawał jako świadek w sprawie sytuacji z odebraniem, nieodebraniem ślubowania od sędziów nowo wybranych Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że status szefa kancelarii może się zmienić w podejrzanego, czy raczej nie? On sam mówi, że w ogóle to wezwanie jest absurdalne, za doradzanie prezydentowi miałby być ścigany. Według niego to dziwna sytuacja. A według pana, pytam też jako prawnika pana.
5: Oczywiście pan Bogucki będzie tak przekręcał sytuację, żeby zdawało się to absurdalne, natomiast w rzeczywistości jest to, jak rozumiem, wezwanie w celu ustalenia między innymi, czy były osoby, które namawiały pana prezydenta do zachowania, które może mieć znamiona przestępstwa. Pan prezydent jako prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności innej niż przed Trybunałem Stanu, natomiast te wszystkie inne formy popełniania przestępstw, jak na przykład pomocnictwo czy nakłanianie do popełnienia przestępstwa, no dalej mogą być ścigane. Jak rozumiem, prokuratura bada, czy tutaj do takiego zachowania spełniającego znamiona przestępstwa doszło. Ja nic nie przesądzam, nie znam dokumentów, które się w tej sprawie pojawiły.
4: Tak. Ale jeśli już ja to klasyczne...
5: Na miejscu pana Boguckiego bym po prostu szanował polskie instytucje, nie tak jak pan Ziobro, który ucieka po całym świecie, tylko normalnie, zgodnie z wezwaniem się człowiek powinien stawiać, no, odpowiadać
4: tak się
5: na pytania.
4: Tak jest.
5: No i tego nawet bym się na miejscu długo, pana Boguckiego trzymał.
4: Całkiem długo chyba to przesłuchanie trwało, ale czy to może być przekroczenie uprawnień urzędnicze?
5: Znaczy, ja bym się spodziewał tu ewentualnie innej kwestii, bo to raczej nie przekroczenia uprawnień, raczej niedopełnienia obowiązków faktycznie z tego przepisu, jeżeli chodzi o pana prezydenta, ewentualnie oczywiście, ale jeżeli chodzi o pana Boguckiego, no to myślę, że tu raczej prokuratura może myśli o ewentualnym podżeganiu, ale tak jak mówię, sprawa tyczy się, na razie jest wprowadzona, tak się mówi, w sprawie, a nie przeciwko komuś.
4: Tak jest.
5: Czyli nie zostały postawione żadne zarzuty, czyli to jest etap postępowania wyjaśniającego, gdzie prokuratura bada, czy w ogóle możemy mówić o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli tak, to ewentualnie o tym, później będzie analizowane, kto to przestępstwo, jeżeli do niego doszło, miał popełnić i w jakiej formie.
4: Druga sprawa prawna, transkrypcja. Dzisiaj zostało podpisane przez szefa MSWiA rozporządzenie w tej sprawie, podpisane wcześniej przez ministra cyfryzacji. Vacatio legis 3-miesięczne. Chodzi o to, że teraz już będą formularze w urzędach stanu cywilnego zarówno pozwalające na zarejestrowanie związku małżeńskiego kobiety i kobiety, mężczyzny i mężczyzny oraz kobiety i mężczyzny. Oczywiście te jednopłciowe tylko w wypadku, jeśli będą zawarte w krajach Unii Europejskiej innych niż nasze, bo w naszym takiego związku zawrzeć nie można. No ale co daje? Jeszcze tylko dopowiem, że urząd we Wrocławiu ma już 15 wniosków o taką transkrypcję. Prezydent stolicy z kolei poinformował, że Warszawa wydała już 8 takich transkrypcji. Ale co nam daje? Co daje takim parom taka transkrypcja? Posłuchajmy, panie pośle, króciutko wicepremiera prezesa PSL-u w tej sprawie.
0: Mamy swoją ustawę. Ona rozwiązuje wiele problemów osób żyjących w związkach nieformalnych. Dotyczy dziedziczenia, dotyczy spraw związanych ze wspólnym rozliczaniem podatków, dotyczy dostępu do informacji medycznych. Masę udogodnień i ułatwień. Dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
4: Premier Kosiniak-Kamysz zdaje się nam mówić i tym parom, transkrypcja to tylko przepisanie tego aktu małżeńskiego, ale bez żadnych praw związanych z tym. A pan jak uważa?
5: Skłaniałbym się do tej opinii pana premiera. Nie czytałem jeszcze tego rozporządzenia, to jeszcze przede mną, natomiast też zdaje się, że taka będzie konsekwencja, że to małżeństwo zawarte w innym kraju Unii Europejskiej będzie mogło być przepisane i uwzględnione w naszym rejestrze, natomiast to, czy to będzie się przekładało na konkretne uprawnienia, no, moim zdaniem wymagałoby w tym momencie przeanalizowania tak naprawdę każdej ustawy i każdego uprawnienia istniejącego dla małżonków.
4: I wydania kolejnego rozporządzenia, czy już ustawy wtedy?
5: Moim zdaniem, żeby wszystkie te uprawnienia, jeżeli taka byłaby wola, zostały udzielone też tym małżeństwom, które zostały zawarte za granicą i są małżeństwami jednopłciowymi, to moim zdaniem wymagałoby to w większości przypadków zmiany przepisu. Tak jak mówię, no tutaj mamy do czynienia z małżeństwem po transkrypcji. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli tym, jak konkretna ustawa, którą chcielibyśmy zastosować do takiego związku dwóch mężczyzn bądź dwóch kobiet, jak ona jest dokładnie opisana, czy w takiej ustawie jest mowa o kobiecie i mężczyźnie.
4: Najczęściej o małżonku.
5: Czy małżonkach.
4: Ale to, panie pośle, dopytam, to w takim razie transkrypcja sprowadzi się do tego, że ci ludzie będą mogli nazywać się także w Polsce małżonkami, nie będą mogli zawrzeć nowego związku, bo bigamia jest zakazana i tylko tyle, i aż tyle. No ale z drugiej strony wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Lewicy mówił, załatwiliśmy w ZUS-ie to, że właśnie ZUS-owskie uprawnienia takim małżonkom będą przysługiwać, więc już coś więcej jest.
5: Tak jak mówię, wymaga to odrębnej analizy absolutnie każdej ustawy i każdego przepisu, który dotąd tyczył się małżonków. I czy po tej transkrypcji będą się te osoby kwalifikowały, czy będą objęte dyspozycją tej ustawy, czy ze względu na konstrukcję tej ustawy nie. No, teraz się otwiera bardzo, moim zdaniem, skomplikowany proces analizy, bo takie zapowiedzi jak pana premiera, że absolutnie nic oprócz tego, że będzie ta transkrypcja i będzie to małżeństwo zarejestrowane, zarejestrowane w systemie i że na pewno nic więcej z tego nie będzie wynikać, no to nie byłbym tego taki pewien, to by wymagało analizy poszczególnych ustaw, które byśmy chcieli lub nie chcieli zastosować. No i nawet jeżeli politycy czy któryś z ministrów będzie miał taki pogląd, no obywatele dokonujący tej transkrypcji mogą mieć inny, mogą skorzystać z drogi sądowej i na koniec to sądy pewnie będą rozstrzygały część problemów.
4: Czyli znowu droga przez sądy, czyli droga przez mękę dla niektórych.
5: Moim zdaniem powinniśmy dokonać maksymalnie szybkiej, choć ona faktycznie niestety taka super ekspresowa nie będzie, ale maksymalnie szybkiej analizy wszystkich ustaw, które dotyczą małżonków w Polsce i zobaczyć, jak taka analiza prawnicza bez zadęcia politycznego, jak to będzie wpływać.
4: Czyli pewnie to zadanie dla ministra Berka.
5: Transkrypcjami.
4: Prawda?
5: Z całą pewnością też pan minister będzie w tym musiał uczestniczyć. To jest ważne, ale też chciałem jedną rzecz podkreślić, bo pan redaktor powiedział, że efektem tej transkrypcji będzie, że małżonkowie, małżeństwa jednopłciowego będą mogli nazywać się małżonkami. Oni zawsze się mogli nazywać małżonkami. To, że ktoś zawarł małżeństwo w Niemczech, moim zdaniem warto mówić o tym, że oni zawsze mogli się nazywać małżonkami.
4: A to jeszcze jedna kwestia, panie pośle, w tej sprawie.
5: Jak to funkcjonuje w prawie, to jest inna rzecz i to teraz zostanie dopełnione.
4: Jeśli będą też przez urzędy i instytucje państwowe uznawani za małżonków, to jeśli by chcieli się rozwieść, to będą mogli to zrobić przed polskim sądem?
5: No i właśnie to diabeł tkwi w szczegółach. Ja tak jak mówię, jeszcze
4: nie znamy odpowiedzi
5: tego rozporządzenia.
4: My jako polskie społeczeństwo, polskie władze.
5: Ta materia w polskim systemie prawnym jest bardzo trudna, bo my jako państwo nie przewidujemy możliwości zawierania takich małżeństw. Teraz to de facto weszło w postaci takiego obowiązku, który spoczywa na Polsce, żeby zapewniać zgodność de facto dokumentacji tej, która jest poza granicami Polski, a ten impact na nasze prawo może być bardzo szeroki, ale to absolutnie wymaga analizy ustawa po ustawie.
4: Kwestia też pewnie będą kolejne rafy. Tak, proszę dokończyć, kwestia rozwodów.
5: Tak, kwestia rozwodów jest na pewno jedną z takich, które muszą zostać poddane analizie z tej perspektywy, a jeżeli my jako politycy, urzędnicy nie poddadzą tego analizie, to prędzej czy później po prostu trafi ta sprawa do sądu i będzie to musiał sąd rozstrzygać, więc myślę, że lepiej, żebyśmy to wszystko przeanalizowali.
4: A jeszcze mogą być problemy na samym początku, bo ja mówiłem, że kolejne urzędy cywilnego dokonują transkrypcji, ale są takie chociażby w Zakopanem, które mówią, że takiej transkrypcji nie będą dokonywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kończy nam się...
5: daleko idący problem, bo nie jest tak, że jakiś urzędnik może powiedzieć, że nie będzie stosował powszechnie obowiązującego prawa.
4: Czyli tu odpowiedzialność, prawda?
5: Wszystkich urzędników do tego, żeby się do obowiązujących przepisów stosowali. Tak będzie dla wszystkich lepiej.
4: Zapytam jeszcze pana o spotkanie dziesiątki Donalda Tuska, a pan do tej dziesiątki należy, czyli ludzi, którzy mają przygotować prekampanię, kampanię wyborczą z premierem Peterem Modziorem, premierem Węgier, który był przecież w Polsce. Było spotkanie bez takich złośliwości, ale pozwolę sobie na małą, bo zobaczyłem taki filmik, w którym premier Tusk był z państwem na tym spotkaniu i premier Węgier mówił, trzeba jechać do miast, do wsi, do najmniejszych miasteczek i wtedy można wygrać wybory. Ważne są oczywiście nowe technologie, nowe media, ale dojazd do tych miast powiatowych i wsi też jest ważny. Można by zapytać, czy to aż premier Węgier musiał państwu mówić, żeby się o tym dowiedzieć, czy dowiedzieliście się jeszcze czegoś więcej?
5: Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale staramy się też wszędzie tam, gdzie pojawiają się ciekawe informacje i gdzie pojawiają się politycy, którzy są stosunkowo świeżo po kampaniach wyborczych, pozyskiwać od nich ich doświadczenia, rozmawiać o ich obserwacjach, bo to, co w ogólności części wiemy. Jest bardzo ciekawe, jak się tym wszystkim rzeczom potem przyglądać z bliska i na przykład no, fakt, że pan premier wskazywał na to, żeby nie przeceniać mediów społecznościowych. Oczywiście one są ważne, ale żeby ich nie przeceniać, no, jest też istotnym sygnałem dla nas, a też kwestia o jeżdżeniu od gminy do gminy, w tych najmniejszych jednostkach też jest ważna, ale też jest ważne o tym, jak to się robi, w jaki sposób najlepiej prowadzić tę rozmowę, jakie są te doświadczenia tej ekipy.
4: I to będzie stały kontakt ekipy premiera Modziora z ekipą Donalda Tuska?
5: Tak, taki jest plan, to też było teraz, bo to spotkanie nie było bardzo długie, ale była to forma zainicjowania takiego kontaktu operacyjnego, gdzie z tych doświadczeń będziemy chcieli korzystać, ale my zdajemy sobie sprawę, że każda kampania wyborcza ma swoją specyfikę. My możemy się przyglądać kampanii wyborczej na Węgrzech, przyglądamy się kampanii wyborczej i minionej w Stanach Zjednoczonych i tej, która teraz de facto już się dość intensywnie rozgrywa, czyli midterm w Stanach Zjednoczonych, żeby wyłowić wszystkie te rzeczy, które mogą nam się przydać. Natomiast nigdy to nie będzie kalka 1:1 ze względu na różnice i na przykład bardzo specyficzny system wyborczy na Węgrzech, bardzo premiujący zwycięzcę i też ze względu na to tam różne przetasowania przed samymi wyborami się wydarzyły. Też inny system w Stanach Zjednoczonych, ale próbujemy wychwytywać te rzeczy, które są wspólne i w oparciu o te budować nasze plany na prekampanię, też na działanie w tym okresie do kampanii wyborczej.
4: Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
4: Za chwilę,
5: panie doktorze, dziękuję państwu.
4: Informacje, po których dr Agnieszka Zaręba, porozmawiamy wtedy m.in. o Krakowie.
1: Autopromocja.
6: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające, sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
16: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy
3: gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloxicamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
25: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
26: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Około 18.00 pierwsze trzy samoloty F-35 dotrą z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla naszego kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki, latające centrum dowodzenia, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
29: Jest to rzeczywiście samolot, chciałbym użyć sformułowania w pełni niewidzialny, ale na pewno jest mało widzialny, dlatego też między innymi umieszczone na nim są szachownice w kolorach neutralnych, takich, które nie będą mogły być widoczne na zewnątrz i nie będą tak odbijały tych fal radarowych.
2: Łącznie Polska kupiła 32 takie maszyny. Relacje polsko-amerykańskie przypominają jazdę kolejką górską, a decyzje Waszyngtonu zapadają pod wpływem kaprysu. Tak niemiecka gazeta Welt am Sonntag skomentowała zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Trump ogłosił, że zdecydował o tym w oparciu o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wsparł przed wyborami w zeszłym roku. Według dziennikarzy takie uzasadnienie jest co najmniej dziwne. Gazeta zastanawia się, co się stanie, jeśli Nawrocki lub inny polski polityk powie coś, co nie spodoba się Trumpowi, albo jeśli w polskim pałacu prezydenckim zasiądzie kiedyś ktoś inny. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił, że decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk na świecie mają charakter techniczny i nie są motywowane politycznie. Przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także Australii, Nowej Zelandii i Kanady we wspólnym oświadczeniu zaapelowali do Izraela o zatrzymanie rozbudowy osiedli na okupowanych terytoriach, w tym realizacji projektu, który faktycznie odciąłby zachodni brzeg Jordanu od wschodniej Jerozolimy. W oświadczeniu liderzy siedmiu krajów zaznaczyli, że Izrael musi wstrzymać rozbudowę osiedli i ograniczyć rosnącą przemoc ze strony osadników. Państwa wezwały do pociągnięcia sprawców takich ataków do odpowiedzialności i do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zarzutów wobec sił izraelskich. Mieszkańcy Ciechocinka zdecydują w niedzielę, czy odwołać z urzędu burmistrza miasta. Podobnie jak w Krakowie, odbędzie się tam referendum. By głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział minimum 2123 mieszkańców.
30: Jeżeli coś jest niewłaściwie prowadzone, no to niech będą zmiany jakieś na lepsze i żeby było czyściej, przede wszystkim czyściej.
31: A idzie pani na referendum?
32: Nie, nie idę.
33: No pójdziemy, bo wyjeżdżamy, ale w niedzielę wrócimy, to pójdziemy.
32: Idę. Przeciwko Jocewiczowi.
31: Czyli za odwołaniem?
32: Tak, nie podoba mi się jego rządzenie, zbyt rozrzutnie rządzi.
2: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Głosowanie w niedzielę od 7 do 21. W nocy może być mgła w regionach na północy i północnym zachodzie. Jutro pogodnie, na termometrach zobaczymy od 21 do 27 stopni. Chłodniej będzie nad morzem i w górach.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Gościem wywiadu politycznego jest teraz politolożka dr Agnieszka Zaręba. Dzień dobry.
34: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: To zaczniemy od Krakowa, o którym słyszeliśmy w informacjach TOK FM. Reporterka TOK FM z Krakowa rozmawiała z mieszkańcami, czy idą, czy nie idą, bo właśnie no, tak to jest ułożone referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, czy burmistrza miasta, że bardziej pójście lub nie pójście na głosowanie decyduje. z politologicznego punktu widzenia według pani doktor tak powinno zostać? Bo niektórzy mówią, może zmienimy, że jednak po prostu głosowanie bez frekwencji, tylko po prostu która liczba głosów, która kubka głosów przeważy tych za utrzymaniem danego prezydenta przy władzy, czy nie? Czy powinno zostać tak, jak jest? Taki system może też jest okej.
34: Myślę, że ten system jest bardzo przemyślany i on rzeczywiście ma dobre przełożenie na to, co dzieje się w miastach, gdzie organizowane są tego rodzaju referenda. Dlatego, że po pierwsze jest trochę utrudniona kwestia zorganizowania tego referendum, a ponadto rzeczywiście no, trzeba zmobilizować mieszkańców, żeby poszli do takiego referendum. Więc moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie, bo ono powoduje, że referenda nie organizowane są zbyt pochopnie.
4: I właśnie przede wszystkim wybory powinny być okazją do zmiany lub do powierzenia misji kontynuowania prezydentury danego prezydenta czy właśnie burmistrza miasta. A z punktu widzenia politycznego, według pani ewentualna przegrana Aleksandra Miszalskiego to będzie też problem dla Koalicji Obywatelskiej, czy po kilku dniach opinia publiczna tak naprawdę o tym zapomni? No bo to jest znany polityk Platformy, jest nawet w zarządzie krajowym Koalicji Obywatelskiej, no ale nie jest też politykiem ogólnokrajowym. Chyba nie słyszymy się obecnie z panią doktor. Mam nadzieję, że zaraz... A, słyszymy się, tak. Usłyszała pani pytanie? Tak.
34: Końcówki nie usłyszałam, panie redaktorze.
4: Stwierdziłem, taką ocenę sobie poczyniłem, pozwoliłem sobie poczynić, że prezydent Miszalski jest znanym dość politykiem, no bo też właśnie po wielu latach Jacka Majchrowskiego został prezydentem Krakowa, jest w zarządzie krajowym partii, no ale też ogólnokrajowym politykiem widzianym codziennie w mediach nie jest. Więc pytanie, czy ewentualne jego odwołanie będzie miało reperkusje dla Koalicji Obywatelskiej jako takiej?
34: Na pewno opozycja będzie wykorzystywała ewentualną przegraną pana Miszalskiego, czyli to, że zostanie on odwołany. Natomiast moim zdaniem, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że praktycznie partii politycznych, tych ogólnopolskich, myślę, że w sposób bardzo mocno przemyślany nie angażuje się w to referendum i nie angażuje się w tę kampanię referendalną, dlatego że no to rzeczywiście i dla jednej, i dla drugiej strony może momentami skończyć się źle wizerunkowo. No prezydent właśnie Miszalski bardzo dużo tu sobie nabroił wizerunkowo i myślę, że też koalicja po prostu nie za bardzo ma ochotę brać udział w tego rodzaju kampanii, która w tej chwili jest organizowana. Poza tym pamiętajmy, że jednak referenda rządzą się trochę innymi prawami. Oczywiście Kraków jest bardzo dużym miastem, bardzo mocno rozwiniętym i mieszkańcy mają tutaj rzeczywiście dość ciekawe spojrzenie na rządzenie, bo tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście profesor Majchrowski rządził tam 22 lata i pomimo swoich czasami kontrowersyjnych wypowiedzi był jednak bardzo popularny politykiem, z jednej strony bezpartyjnym, z drugiej strony związanym z lewicą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jednak jest też kwestia, kto ewentualnie miałby zostać następnym prezydentem. Bo pamiętajmy, i moim zdaniem to jest istotne powodzenia całej...
4: Tak, słyszymy się, na szczęście. Halo? Tak.
34: Tak. Powodzenia dla całej akcji referendalnej to jest jednak, kto ewentualnie może być kandydatem w przyszłych wyborach. A tutaj nie do końca mamy taką postać zarysowaną gdzieś na horyzoncie. Więc moim zdaniem no może z tym referendum jeszcze być bardzo różnie.
4: Tak, chociaż jest Łukasz Gibała, można powiedzieć wielokrotny już kandydat na prezydenta Krakowa, który o włos prawie praktycznie przegrał, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało po niedzieli. Może po prostu nic się nie zmieni i prezydent Miszalski będzie miał szansę przekonywać mieszkańców Krakowa do swojej wizji, do swojej pracy. Przeniesiemy się teraz do dyskusji o bezpieczeństwie Polski. Jest taka ciekawa sytuacja, pani doktor, podglądam tu nasze ekrany w studiu TOK FM i zarówno widzę BBC i Biały Dom, gdzie prezydent Trump prezentuje nowego szefa szefa Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Został zaprzysiężony na to stanowisko, a ekranik wyżej widzę telewizję powiązaną z PiS-em, czyli telewizję Republika, która transmituje na żywo spotkanie w Bielanach. To jest wieś Bielany, Jarosławie. Tam spotkanie prezydenta Donalda Karola Nawrockiego z mieszkańcami, więc zobaczymy, czy coś nowego w sprawie obecności wojsk amerykańskich padnie z ust jednego lub drugiego prezydenta. Będziemy to oczywiście z moim wydawcą Kubą Żebrowskim sprawdzać, a ja bym chciał zacytować pani w formie dźwięku reakcję polskich polityków na te wydarzenia z wczorajszego wieczoru, czyli na informację prezydenta o wysłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski. Posłuchajmy.
0: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili.
1: Nie byłoby tej decyzji, gdyby nie nasza ofensywa, nie byłoby tej decyzji, gdyby nie dobre relacje prezydenta Nawrockiego, nie byłoby tej decyzji, gdyby nie oburzenie kongresmenów i senatorów amerykańskich.
5: Myślę, że wszystkie media od lewa do prawa, to będzie dzisiaj też dla państwa pewien test, myślę, że powiedzą tak, to jest wielki sukces prezydenta Nawrockiego, bo to jest wielki sukces Polski.
4: Słychać wyraźnie. Minister Sikorski i Kosiniak-Kamysz koncyliacyjnie, próbując budować porozumienie w tej sprawie. Minister Bogucki, szef kancelarii prezydenta, daje test mediom i mówi, co mają mówić na ten temat. A pani doktor, jak odbiera tę reakcję polityków w ciągu tego piątku?
34: Ja zdecydowanie przychylam się do tego, co mówi pan minister Kosiniak-Kamysz, bo sama obserwowałam to, co działo się w Kongresie Amerykańskim i jak wypowiadali się tutaj politycy amerykańscy na temat tego zamieszania wokół wycofania wojsk, czy też zakończenia wycofania albo ewentualnie zakończenia misji tych 5000 żołnierzy, którzy są czyli tej rotacji w Polsce. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście kongresmeni amerykańscy i demokratyczni i o dziwo republikańscy bardzo mocno krytykowali tę decyzję. Bardzo mocno krytykowali też w ogóle sposób komunikowania się między politykami amerykańskimi i Pittem Hegsethem, który taką decyzję prawdopodobnie podjął, i właśnie, że Polska nie została w żaden sposób poinformowana. Myślę, że ta ofensywa była naprawdę bardzo silna. Oczywiście na tym najwięcej wizerunkowo skorzysta pan prezydent, bo tutaj nazwisko pana prezydenta padło z taką dużą pochwałą również dla jego udziału w tym powstrzymaniu rotacji wojsk. Natomiast no, moim zdaniem to była naprawdę mocna ofensywa wszystkich. Myślę, że zarówno ministra spraw zagranicznych, jak i ministra Kosiniaka-Kamysza. Pamiętajmy, że do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu udali się też wiceministrowie z Polski. Więc moim zdaniem osobiście to był taki przykład rzeczywiście działania wspólnego, no w sytuacji bardzo trudnej dla Polski i w sytuacji takiego mocnego zamieszania wokół tego, co działo się z tymi wojskami.
4: Czyli nawet jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych, i oczywiście to jest pewnie osobiście miłe dla prezydenta Nawrockiego, też dobre i dziwne by byłoby, gdyby tego nie podkreślali prezydenccy ministrowie, że prezydent Nawrocki został wymieniony w tej informacji, że ma te osobiste relacje z Donaldem Trumpem, ale rozumiem, że dobrze by było, by odpowiedzialnie wszyscy politycy w Polsce, także obóz prezydencki, podchodzili do tak, że nie będą podkreślali tych różnic, na które czasami wskazuje, może intencjonalnie, a może i nie, prezydent Stanów Zjednoczonych, że warto by było przejść na chłodno, nawet wobec pochwał.
34: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że prezydent Trump no, podejmuje decyzje naprawdę bardzo impulsywnie, dlatego przydałaby się ta chłodna głowa z naszej strony, żebyśmy rzeczywiście podejmowali tego rodzaju kwestie w sposób spokojny i wyważony i właśnie w sposób wspólny, to nie ulega wątpliwości. Natomiast tu też musimy brać pod uwagę to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jaka jest pozycja w tej chwili Donalda Trumpa i jak w tej chwili musi mocno wirować przy tych spadających sondażach, przy zbliżających się wyborach połówkowych. Pamiętajmy, że mniejszość Polaków, którzy funkcjonują, którzy głosują w Stanach Zjednoczonych, to jest też niemała liczba. Są oni zwolennikami Donalda Trumpa, więc myślę, że te wszystkie kwestie miały swój udział. No i to, że ta krytyka poszła również ze strony republikanów, tak, co do właśnie i komunikacji, i generalnie tej rotacji wojsk.
4: Wrócę jeszcze na koniec na krótko. Na polskie podwórko typowo partyjne. Ta informacja troszeczkę wobec tych międzynarodowych ważnych wydarzeń nie przebiła się aż tak bardzo, ale jednak moim zdaniem tli się znowu, może mały, może większy, konflikt, spięcie w koalicji rządzącej, bo ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, rusza w objazd po kraju. Oczywiście to jest ważne zadanie także ministra, który odpowiada za KPO. Ma pani minister mówić o tych wydatkach, inwestycjach. To będzie służyć pewnie całej koalicji, ale ma też mówić w czasie tych spotkań o ważnych, trudnych reformach, o których jej zdaniem politycy koalicji rządzącej nie chcą rozmawiać. Ja słyszałem taką wypowiedź pani ministry, która powiedziała: pato konserwatyści prowadzą pato debatę o pato problemach, my powinniśmy być odważni i mówić między innymi o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Gdy ten pomysł przekazałem koalicjantom w Sejmie w czasie rozmów sejmowych, no to Koalicja Obywatelska mówi: o nie, nie, w ogóle nie będziemy na ten temat rozmawiać. A jak pani na to patrzy?
34: Ja patrzę na to, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz bardzo chce zaznaczyć swoją obecność, dlatego że to, co dzieje się z Polską 2050, no to jest taka, jak to nazywamy, bardzo ładna katastrofa, którą obserwowaliśmy w ostatnim roku, kiedy państwo w ogóle nie mogli się ze sobą dogadać co do wyborów. Potem były kwestie związane z wicepremierostwem.
4: Rozwodem. O, to też.
34: Tak, rozwodem, dokładnie. No i teraz pani Pełczyńska-Nałęcz bardzo chce zarysować swoją osobę i generalnie funkcjonowanie Polski 2050. Natomiast myślę, że tak jak koalicja dostała kiedyś po kościach w związku z podwyższonym wiekiem emerytalnym, to ten temat dla mnie jest zamknięty ze strony koalicji.
4: Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
34: Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze.
4: Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, program realizował Adam Szura. Jej godzina 18 już za chwilę i wróci TOK 360 oraz Wojciech Muzel. Ja życzę dobrego weekendu, dobrego piątkowego wieczoru. Na kolejną dawkę polityki zapraszam w imieniu Dominiki Wielowiejskiej. Jutro tuż po 9:00 oczywiście nasze tokowe, sobotnie wybory w toku. Do usłyszenia, dziękuję.
6: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
7: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
6: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
8: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
9: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Właśnie w tej chwili minęła 18.
14: Sojusz Północnoatlantycki jest silny, wszystkie zobowiązania działają, mówi Mark Rutte.
13: Decyzje Waszyngtonu dotyczące rozmieszczenia wojsk nie są podyktowane politycznie. Tak twierdzi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
14: Powoli opada kurz po zamieszaniu wokół doniesień o redukcji wojsk USA w Europie.
13: Holenderskie władze potwierdziły nowy przypadek zakażenia hantawirusem.
14: W niedzielę pierwsze mecze turnieju głównego Roland Garrosa. Więcej za chwilę opowie Przemysław Pozowski.
13: To jest kolejna odsłona podsumowania dnia w Radiu TOK FM TOK 360. Maria Stawiśniewska.
14: Witam ponownie.
13: I Wojciech Musal. Zapraszamy.
14: Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego chwali decyzję Donalda Trumpa o rozmieszczeniu 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce i podtrzymuje sojusznicze zobowiązania o wspólnej obronie.
13: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio mówi, że decyzje Waszyngtonu dotyczące rozmieszczenia wojsk nie są podyktowane politycznie, a przerzucanie oddziałów nie jest dla nikogo karą.
14: Z kolei eksperci w Polsce zastanawiają się, co tak naprawdę oznaczają deklaracje prezydenta Trumpa. Cezary Jaszczyk.
15: Temat zdominował serię spotkań natowskich szefów dyplomacji w szwedzkim Helsingborgu. Chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że rotacyjna obecność amerykańskich wojsk w Polsce zostanie utrzymana mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Chcę podziękować prezydentowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tej decyzji. Oczywiście z zadowoleniem przyjmuję tę informację. Nasi dowódcy wojskowi dopracowują wszystkie szczegóły. Muszę przyznać, że się z tego cieszę. Widzieliście wczoraj wieczorem oświadczenie prezydenta dotyczące Polski i rozmieszczenia wojsk. Oczywiście Stany Zjednoczone wciąż mają globalne zobowiązania, które muszą wypełnić. To wymaga od nas ciągłego rozważania, gdzie rozmieszczamy wojska. To nie jest kwestia żadnej kary. To po prostu coś, co trwa i było obecne już wcześniej. Mówili szef MSZ-u Radosław Sikorski, szef NATO Mark Rutte i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. To deklaracje. Pozostają pytania o konkrety. Zadają je sobie teraz eksperci.
0: To jest deklaracja tylko liczbowa. Nie wiemy, czy te 5 tysięcy żołnierzy będzie pochodziło na przykład z Niemiec, z innych krajów europejskich. Na jakich zasadach oni tutaj będą przebywali? Jakie to będą jednostki? To nie jest jasne po tym oświadczeniu Trumpa.
15: Zastanawiała się profesor Paulina Matera z Wydziału Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jako ekspert nie jest w tym odosobniona. Według nieoficjalnych ustaleń Interi, która powołuje się na źródła w Pałacu Prezydenckim, jest szansa, by ostatecznie liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą wzrosła do 15 tysięcy. Obecnie to 10 tysięcy. Jednocześnie, jak słyszymy zarówno ze strony przedstawicieli prezydenta, jak i rządu, wciąż trwają zabiegi, by amerykańska obecność z tej w większości rotacyjnej została przekształcona w stałą. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
13: Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
13: Rozporządzenie zostało już opublikowane. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące.
14: Holenderskie władze potwierdziły nowy przypadek zakażenia hantawirusem u członka załogi statku MV Hondius.
13: Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia zaapelował do innych państw, aby obserwowały osoby, które mogą wejść w kontakt z tym wirusem.
14: Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski.
13: Przyjedzie samolotem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
13: Właśnie, doprecyzujmy, samochodem przyjedzie kapitan, o którym mówimy. Czeka go w kraju kwarantanna. Okres wylęgania choroby to 42 dni.
14: Nadal nie zakończył się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina.
13: Do tragedii doszło 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Mężczyzna miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i uderzyć w drugi samochód.
14: A dziś przed sądem w Piotrkowie zeznawał kolejny świadek. W sądzie był Bartosz Kądziołka.
18: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
19: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
18: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
20: Absolutnie nie można powiedzieć, że z zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
18: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: O północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie kupimy w sklepach od 23 do 6 rano.
13: Taką decyzję radni podjęli kilka tygodni temu, a rozmawiała z nimi Anna Gbiterek-Zabłocka.
21: W tej chwili na 600 wydanych koncesji do sprzedaży alkoholu w sklepach, w tej chwili obejmie to 70 sklepów, łącznie ze stacjami paliw, natomiast tutaj nie ma zakazu, jeżeli chodzi o puby, bary czy restauracje. No wiadomo, że tam jest troszeczkę inny rodzaj klienta, że tak powiem, bardziej kontrolowany może. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna, no, mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda? Jak również też i wyjście naprzeciw oczekiwaniom służb medycznych, czyli mam na myśli tutaj SORY, gdzie tych interwencji było bardzo dużo, jeżeli chodzi o osoby nietrzeźwe.
14: Na co liczą lubelscy radni? No właśnie.
22: Przede wszystkim na ograniczenie interwencji policji, na ciszę i spokój w godzinach nocnych w naszym mieście, a także przede wszystkim na ograniczenie że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
1: Jeżeli chodzi o konsekwencje albo możliwość kontroli realizowania, jest to sprawa jasna i oczywista. Każdy właściciel sklepu, bo mówimy tu o sklepach, posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu. I jeżeli została uchwała podjęta w takim przypadku, jeśli Straż Miejska, czy policja, czy nawet ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt. Natomiast, jak wszyscy wiemy, policja, straż ma narzędzia prawne, by stwierdzić taki fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14: W miastach, w których obowiązuje prohibicja, w policyjnych statystykach widać, że zmniejszyła się liczba awantur i przemocy domowej.
13: Jeszcze Warszawa, gdzie nocna prohibicja zacznie obowiązywać od czerwca.
14: Prognozowanie pogody i prowadzenie pomiarów na morzu od dzisiaj będzie łatwiejsze.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny, zaprojektowany specjalnie pod potrzeby naukowców katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
2: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza, nadaje ci imię Cumulus.
3: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
2: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
3: Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
13: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski.
14: Dziki na osiedlu, sarna przy autostradzie, niedźwiedź przy drodze w Bieszczadach. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się tam, gdzie żyjemy my.
13: Dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić? Przez najbliższy weekend w TOK FM poszukamy na to odpowiedzi. Marcin Starzec.
23: Postępująca urbanizacja sprawia, że granica między światem człowieka a światem zwierząt zaciera się coraz bardziej. Samorządy powołują ekopatrole. Tak jest choćby w Toruniu, mówi strażnik Wojciech Swinarski.
24: Zdarzały się sytuacje, że do mieszkania wleciał nietoperz, więc ktoś tam bał się, więc też takie interwencje strażnicy ekopatrolu podejmują.
23: Z drugiej strony warto wiedzieć, jak zachować się w terenie, w którym to my jesteśmy gośćmi w domu dzikich zwierząt. Tak jest chociażby w turystycznej Mekce Świętego Spokoju i dzikiej przyrody, czyli w Bieszczadach, gdzie oprócz żbików, wilków, żubrów żyją niedźwiedzie, o których często zdarza się zapominać, że to nie małe i bezbronne misie, mówi leśnik Tomasz Pasławski.
25: Niedźwiedź brunatny to nie miś jogi, to nie z kreskówki Masza i Niedźwiedź.
23: Kolizja ewolucyjna, legislacja i współistnienie. O tym wszystkim będziemy mówić przez weekend. Marcin Starzec, TOK FM.
13: W niedzielę pierwsze mecze turnieju głównego Roland Garros. W Paryżu na kortach zobaczymy sześcioro naszych tenisistów i tenisistek i na początek czekają ich przeważnie wymagające mecze. O czym więcej wie, jak zwykle zresztą, Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM, który jest w tej chwili z nami w studiu.
26: Dzień dobry, ale ja też od razu mówię, że ja nie wiem, kto te mecze wygra.
13: A w weekend udaje się do stolicy Francji relacjonować turniej dla TOK FM. Przed tobą zatem wyjazd, Przemku, naszym tenisistom i tenisistkom w, no właśnie, jak to losowanie wypadło? Czy to jest, czy zadanie jest trudne przed nimi?
26: Tak, ja też chciałem od razu sprawdzić, czy przypadkiem już Maja Chwalińska też nie wie, z kim zagra, bo ona weszła z kwalifikacji i czeka, aż te wszystkie mecze kwalifikacyjne się zakończą i dopiero wtedy organizatorzy dorosują rywalkę do Maji Chwalińskiej, ale tego jeszcze nie wiemy ciągle na ten moment. Natomiast wiemy, że będzie trudno, chociaż nie powinno być trudno i ze Świątek, bo akurat ona gra z Australijką Emerson Jones i tutaj ta pierwsza runda to jest oczywistość tak naprawdę, żeby przeszła, 17-latka. No a potem już bardziej poważne mecze, bo i Magdalinet, i Magdalena Fręch to są zawodniczki albo wyżej notowane, albo podobnie. I podobnie mamy z panami Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Też mają rywali bardzo wymagających, Munar i Tabilo odpowiednio.
13: To był Przemysław Pozowski. Przemek jeszcze do nas wróci. To już niedługo w TOK 360. Za teraz ci bardzo dziękuję. A pierwsze relacje prosto z Paryża w TOK FM już w niedzielę. Gościnią podsumowania dnia w TOK FM jest teraz dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
13: Szczyt NATO w Szwecji. Jego takim głównym tematem, przedmiotem zainteresowania uczestników, czyli szefów resortów spraw zagranicznych państw sojuszu, jest tak zwany projekt NATO 3.0. Co to takiego?
4: Projekt NATO 3.0 jest to projekt mający przystosować NATO do obecnych wyzwań. Te wyzwania są bardzo szerokie, gdyż opierają się na amerykańskiej niechęci do tego, by dalej być jedynym odpowiedzialnym państwem, które ponosi odpowiedzialność za obronę zarówno konwencjonalną, ale również parasol nuklearny. Więc jest to na razie takie dosyć modne określenie, tak, tej nowej fazy sojuszu. To nie jest jeszcze oficjalna doktryna, ale kierunek, który wskazuje Mark Rutte, a wskazuje go właśnie dlatego, że dzisiaj Amerykanie nie chcą już ponosić tych wszystkich kosztów, które ponosiły do tej pory. Chodzi zatem o taką przebudowę NATO, tak, po wojnie na Ukrainie i przy częściowym właśnie wycofywaniu się z Stanów Zjednoczonych z Europy. Stany Zjednoczone coraz częściej deklarują, że wycofają, wstrzymają rotację, tak, wojsk, które mieliśmy taką bardzo dramatyczną zapowiedź, która mogła też dotyczyć Polski, natomiast na razie te zapowiedzi się na szczęście dla nas nie zrealizowały. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w dalszej perspektywie NATO będzie musiało zostać przebudowane w kierunku większej europejskiej odpowiedzialności. Wcześniej mówiliśmy o burden sharing, dzisiaj mówimy o burden shifting, czyli o przekierowaniu wielu zadań na sojuszników europejskich, tak by w bardzo wielu polach i w bardzo wielu dziedzinach jednak przestawiono się na tą odpowiedzialność, która płynie stąd, a nie wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych.
13: A propos tej odpowiedzialności, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, lądują, za chwilę będą lądowały myśliwce F-35 w Łasku na lotnisku. Śledzimy to w tej chwili. Tutaj takie miejsce dla fotoreporterów odgrodzone czerwoną taką taśmą. Wszystko uroczyście tutaj jest przygotowane. Lądowanie tych maszyn to jest jakiś nowy rozdział dla nas jako członka sojuszu? Bardzo krótko proszę się odnieść do tego.
4: To jest polskie F-35, to wchodzą w tej chwili w najbardziej intensywną fazę programu, tak? Zamówiliśmy 32 myśliwce F-35 a Husarz. Ten kontrakt podpisano w 2020 roku. Wynosi on około prawie 5 miliardów dolarów i obecnie kilka tych polskich F-35 już jest gotowych lub w produkcji w Stanach Zjednoczonych. Część służy do szkolenia polskich pilotów i one trafią te maszyny do bazy w Łasku. I teraz oczywiście dla nas

0: mogli przełamać się to, o czym od bardzo dawna mówiło się, jeśli chodzi o takie pojęcie stref antydostępowych w Rosji, tak? Czy to będzie Kaliningrad, czy również na Białorusi. Więc no, zdecydowanie przełom, jeśli chodzi o naszą obronę powietrzną. Polska jest pierwszym takim dużym użytkownikiem tych myśliwców na wschodniej flance NATO. Staje się jednym z głównych centrów lotniczych NATO w regionie, no i też właśnie tym głównym państwem dla operacji przeciw tym strefom. Mówiliśmy o A2AD, tak? Tak to się określa w literaturze, jeśli chodzi o Rosję. Także dalej mówi się również, pojawiają się rozmowy o możliwym polskim udziale w łańcuchu dostaw, tak, w F-35, w centrach serwisowych, współpracach właśnie w obronie dronowej, więc...
1: No, to coś więcej niż same samoloty, które teraz do nas przylatują. W ostatniej minucie naszej rozmowy, bo już tylko tyle nam zostało, proszę krótko odnieść się do słów Marka Rubio, który mówi, że w zasadzie te rozmowy dotyczące pokoju w Ukrainie już traciły sens. No, gdyby wielu ekspertów słuchali w Stanach już przed wieloma miesiącami, to by to wiedzieli na wstępie.
0: Oczywiście, no niestety straciły. Trump obiecywał przyciśnięcie Rosji, obiecywał rozwiązanie tego konfliktu w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę wszyscy mieliśmy nadzieję na to, że jego sama osobowość, tak, bo on widzimy, że potrafi zmobilizować bardzo wiele krajów do zachowania takiego, jakiego on oczekuje. Tutaj się to nie udało. Popełniono i to tutaj niestety administracja amerykańska obecna popełniła ogrom błędów, bo z Rosją nie należało rozmawiać przy czerwonym, rozwijając czerwony dywan na Alasce. Wszystkim nam to niestety zostanie w pamięci, ten właśnie obraz. Ale nas i też nie należało w takich bardzo ostrych słowach traktować na początku. Przecież pamiętamy prezydenta Zeleńskiego i Ukrainę jako państwa, które stoi w jakiś sposób na drodze do tych rozmów pokojowych. Tych błędów nie da się odkręcić. Rosja zyskała czas, w tej chwili nawet zyskała moment, w którym chwilowo zniesiono sankcje, tak, ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Także to niestety nie toczy się w dobrym kierunku.
1: Doktor Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. A za chwilę po informacjach o interwencji amerykańskiej na Kubie.
2: Reklama.

0: czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: 18.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Pierwsze samoloty F-35 dotarły już z USA do Polski. Właśnie wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości ponad 4,5 miliarda dolarów na 32 samoloty bojowe, które będą znane pod nazwą Husarz. Krok ku pokojowi na Bliskim Wschodzie. Katarska delegacja negocjacyjna przybyła do Teheranu, aby spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy USA a Iranem, podał Reuters. W drodze do Teheranu jest też szef sztabu generalnego armii Pakistanu. Saudyjska Al Arabiya podała wcześniej, że jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu. Co najmniej 6 osób zginęło, ponad 100 zostało rannych w walkach o terytorium pomiędzy dwiema społecznościami rdzennymi na południowym zachodzie Kolumbii. Lud Misak twierdzi, że zajmował to terytorium od tysięcy lat, ale w ostatnich latach utracił je na rzecz ludu Nasa z powodu błędu administracyjnego. Wczoraj pomiędzy obiema grupami doszło do starć z użyciem kamieni, pałek i maczet.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Obserwujemy lądowanie samolotów F-32 na lotnisku w Łasku. Koła tych maszyn dotknęły już przynajmniej kilka tych maszyn wylądowało i w tej chwili już oficjalnie mamy na swoim terytorium te super nowoczesne maszyny, piątej generacji myśliwce. A już teraz jest z nami Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Tysiące Kubańczyków dzisiaj protestowało przed ambasadą USA w Hawanie przeciwko postawieniu w stan oskarżenia byłego przywódcy Kuby Raula Castro. Jak pan to czyta? Czy Kubańczycy stoją po stronie reżimu?
3: Nie, no to jest taki typowy, takie reżimy potrafią, tak samo było w Wenezueli, tak samo jest w Kubie, potrafią bardzo sprawnie zorganizować tego typu protesty. Nie inaczej było w Hawanie, już są pierwsze doniesienia, że to głównie byli pracownicy dużych państwowych koncernów, między innymi energii kubańskiej, operatora energetycznego. Oni nie pracują, nie, w tej chwili nie mają co robić, bo generalnie nie ma prądu. W związku z tym wysłano ich, żeby protestowali pod placówką amerykańską. Pewnie tam jacyś mieszkańcy też się, tacy, którzy wciąż wierzą w rewolucję, dołączyli, ale to było bardzo dobrze wyreżyserowane przez reżim. Ale to pokazuje, że mimo tych wszystkich trudności, mimo tych wszystkich tego kryzysu, który trwa na Kubie, to wciąż reżim kubański ma dość dużą możliwość mobilizacji mieszkańców. A po drugiej, z drugiej strony, jakby wszyscy się spodziewali, znaczy wszyscy, administracja amerykańska poniekąd się spodziewała, a przede wszystkim diaspora kubańska w Stanach Zjednoczonych bardzo jakby się spodziewała i oczekiwała, że dwa dni temu, czyli 20 maja, czyli w dawnym dniu niepodległości kubańskim, że będą duże antyrządowe manifestacje na Kubie i nie było żadnych dużych manifestacji. W związku z tym to jednak pokazuje, że wciąż za sznurki tam reżim ciągnie.
2: Mm-hmm. A czy interwencja USA w tym kraju jest pewna? Albo taka bardzo prawdopodobna?
3: Nie, no jakby to wszystko jest takie, nie jest pewne. Na pewno to, co jest pewne, to to, że Amerykanie zrobią wszystko, żeby doprowadzić do zmiany reżimu, ale czy oni muszą się uciekać do... Myślę, że to będzie ostateczność, jakaś interwencja. Bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych boi się tego, że to mogłoby pójść nie tak i mogłoby mieć to bardzo duże konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że Kuba jest bardzo blisko wybrzeży amerykańskich i według ostatnich doniesień prasowych Kubańczycy, czując się zagrożeni przez Stany Zjednoczone, zakupili w ostatnim czasie około 300 dronów z Chin i Rosji, i którymi potencjalnie mogliby dolecieć chociażby do Miami. W związku z tym no, Amerykanie, myślę, że to jest ostateczność, urobienie jakiejśkolwiek wojskowej interwencji. Może by próbowali zrobić coś w rodzaju tego, co zrobili w Wenezueli, ale to już jest to w tej chwili mało prawdopodobne, bo struktura władzy na Kubie jest zupełnie inna. Tam nie ma takiego Maduro, którego można by wyjąć i który by spowodował, żeby się ten domek władzy zaczął chwiać i ktoś, jakiś inny klan przejął władzę. Tam ta władza jest bardzo taka horyzontalna i tak do końca nie wiadomo, kto pełni władzę w tej chwili na Kubie, ponieważ Díaz-Canel to jest taki typowy aparatczyk, taka marionetka. To nie on pełni władzę, to jest raczej taka szersza grupa osób powiązanych z wojskiem, powiązanych rodzinnie z klanem Castro, więc myślę, że oni będą próbowali wszystko wskazuje na to, że to jest cały czas tak troszkę kija, trochę marchewki, W zeszłym tygodniu był szef CIA na Kubie. Nie było takiego dużego jakby newsów na ten temat, a to bardzo ważna wizyta, to pierwsza od czasu rewolucji kubańskiej, wizyta szefa CIA, który był na Kubie i który przekazał władzom kubańskim wiadomości bezpośrednio od prezydenta Trumpa.
2: Mm-hmm. A to w czym w ogóle różni się ten moment przed ewentualną interwencją od tego, co działo się w Wenezueli?
3: Znaczy w ogóle jest jakby sytuacja, raz, że Wenezuela jest bardzo blisko wybrzeża amerykańskich i Amerykanie, mimo wszystko administracja amerykańska boi się tego, że jeżeli coś pójdzie nie tak i nastąpi tam jakiś konflikt albo reżim się załamie i dostąpi do kryzysu, to będą mieli kolejną katastrofę humanitarną, bo Kubańczycy zaczną masowo uciekać, czyli płynąć w stronę wybrzeży Florydy. Jest też właśnie ryzyko, że zdołają w jakiś sposób uderzyć w terytorium amerykańskie, wojsko kubańskie, próbując się bronić. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest taka, że no, struktura władzy jest zupełnie inna. Tam nie ma opozycji, nie ma jakby walczących ze sobą klanów. Tam do końca nie wiemy, kto sprawuje władzę i jak to jest rozłożone. W związku z tym trudno w tej chwili jakby sobie wyobrazić, okej, no zabierzemy Diaza Canela i co dalej? Kto miałby go zastąpić? Jakby nie ma odpowiedzi, jakby nie ma alternatywy na to, co, jaki byłby kolejny etap. Nikt tego jakby po stronie amerykańskiej nie wyartykułował. Wszyscy mówią na czele z sekretarzem stanu Rubio, że musi dojść do zmiany, ale tak do końca nie wiadomo, jaki jest plan, co będzie dalej po tym, jakby ewentualnie, nie wiem, no postanowiono zorganizować wybory. Kto by w tych wyborach wystartował, skoro nie ma opozycji?
2: Mhm. Jak się żyje mieszkańcom Kuby? Jaka jest sytuacja w ogóle w społeczeństwie?
3: Sytuacja jest dramatyczna. To jest jeden z największych, prawdopodobnie największy kryzys, jaki Kuba w tej chwili przechodzi. No, nie ma, brakuje paliw, więc sytuacja jest bardzo zła. Schowanie w większości dzielnic. To nie można mówić już nawet w tej chwili o przerwach w dostawie prądu, to w tej chwili można mówić o tym, że czasami prąd się pojawia, bo średnio jest 4 godziny na dobę, w związku z tym generalnie prądu nie ma, czasami się on pojawia i te, z powodu tego braku paliw właściwie wszystko się zatrzymało. W tej chwili 40 tysięcy operacji, które miały się odbyć w kubańskich szpitalach od początku tego roku, zostało odwołanych, ponieważ właśnie nie można zagwarantować, że sale operacyjne będą miały prąd przez cały czas. W związku z tym sytuacja jest rzeczywiście naprawdę dramatyczna, ale Kubańczycy jakby oni są przyzwyczajeni od tego, ich całe życie, jakby cała ten jakby historia rewolucji kubańskiej to jest od kryzysu do kryzysu. W związku z tym to jest kolejny kryzys i oni w tej chwili no jakoś masowo się nie buntują. Oni po prostu zaciskają zęby i próbują ten kolejny kryzys przeżyć.
2: Mhm. Informacja z wczorajszego wieczoru dotyczy pomocy humanitarnej dla Kuby i tutaj Marco Rubio deklaruje, informuje, że tamtejsze władze zaakceptowały ofertę pomocy humanitarnej. Tutaj jakaś komunikacja jest, jakaś przyszłość się wykuwa na naszych oczach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był razem z nami w TOK 360. A jeszcze przypomnę Państwu, że jesteśmy chwilę po pierwszym polądowaniu pierwszych samolotów F-35 w Polsce. Dzisiaj po południu wylądowały one w bazie w Łasku. Czas na Sport 360 i ponownie w naszym studiu Przemysław Pozowski. Zaczytany, zapatrzony. Nie, ty nie czytasz, tylko obserwujesz, jak sądzę, jakieś spotkanie sportowe.
4: Nie. Ja sobie tutaj już czytam fragment książki o Pepie Guardioli, bo wyleciała mi z głowy nazwa miejscowości, w której się urodził. Pep Guardiola to jest trener, który pożegnał się dziś już oficjalnie z Manchesterem City, czy też klub pożegnał
2: się. Słynny hiszpański szkoleniowiec. Właśnie spotkaliśmy się dlatego, żeby powiedzieć o kimś, kto jest no, legendą, tak?
4: Tak, ja właśnie, bo widząc, że generalnie w tych przekazach, no co jest prawdą, tak, no bo obywatelstwo hiszpańskie jest napisane, słynny hiszpański szkoleniowiec, no ja muszę powiedzieć, że on się sam oczywiście bardzo mocno czuje katalończykiem, no bo to jest legenda FC Barcelony po pierwsze, tak, piłkarska, potem trenerska, człowiek, którego wymyślił Johan Cruyff w FC Barcelonie jako piłkarza, potem też trenera. Ja w tej książce to czytałem, to sprawdzałem nazwę miejscowości, gdzie on się urodził, bo ona mi wypadła z głowy. To jest Sant Pedor, 70 kilometrów od Barcelony i ten Pep w tym malutkim Sant Pedor chodził, obijał piłkę o ściany. Tak się zaczęła jego kariera piłkarska, która go doprowadziła oczywiście do wielkich sukcesów, a wcześniej między innymi dał się poznać i zaszedł za skórę biało-czerwonym, bo jak był finał olimpijski w Barcelonie w 92 roku, Igrzyska Olimpijskie, drużyny do lat 23, to Hiszpanie pokonali Polaków właśnie też z udziałem Pepa Guardioli na oczach króla Juana Carlosa. Ale to jest historia, bo my mówimy jednak o jego rozdziale tym już ostatnim, ale ostatnim trwającym dekadę w Manchesterze City, czyli po FC Barcelonie, bierze klub, w którym są potężne pieniądze, klub też z wielkimi oczywiście tradycjami, chociaż nie wymieniany tak chyba jednym tchem, jak nie wiem, nawet Arsenal, czy Liverpool, czy jeszcze kilka innych klubów, niekoniecznie angielskich, tak, Real, czy właśnie wspominana Barcelona. No ale City, w którym też przecież oczywiście grał kiedyś Kazimierz Dejna i klub, który przede wszystkim teraz ma na koncie w ostatnich tych latach 10 za Pepa Guardioli 6 razy tytuł mistrza Anglii, raz wygrana Liga Mistrzów, Super Puchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata, Super Puchar Anglii, 5 razy Puchar Ligi Angielskiej, 3 razy Puchar Anglii i tak można by wymieniać generalnie prawie 600 meczów, większość wygranych. I Pep się żegna, to już my wiemy od tygodnia tak naprawdę, no bo dobrze poinformowane angielskie media pisały, że już właściwie jest przesądzone, że Enzo Maresca przychodzi, były trener Chelsea. Pep nie mówi o powodach. Jest taki filmik, dobre 3 minuty w mediach społecznościowych Manchesteru City można obejrzeć, filmik z takim pożegnaniem. On jest trochę patetyczny oczywiście, ale trochę też wzruszający, bo zaczyna się od wywiadu, który przeprowadził z Guardiolą, uważaj kto? Noel Gallagher, czyli no też oczywiście doskonale znana postać z innego niż piłkarski świat i jest taka pętla, bo zaczyna się od tego wywiadu, a kończy się tym, że jak Pep wspomina to, że ludzie z Manchesteru no, wyciągnęli też do niego rękę, pomogli mu przejść żałobę po śmierci matki, która zmarła w czasach COVID-u i wspomina oczywiście zamrożone piłkarskie historie, nie zdradzając dlaczego odchodzi, mówi, że to jest ten czas, po prostu on to czuje, ale nie pytajcie mnie o powody, to na końcu jest takie zapętlenie i znowu powrót do Noela i on mówi, you were right, Noel, it was fun. I tam jeszcze brzydkie słowo pada, czyli no takie słodko-gorzkie pożegnanie. No i pytanie oczywiście i duży znak zapytania, co będzie dalej robił Pep Guardiola, bo my mówimy o postaci no takiej, jakbyś patrzył na współczesnych trenerów, to kto by ci jeszcze przyszedł do głowy z takich największych nazwisk? Oczywiście Carlo Ancelotti i Real, a teraz reprezentacja Brazylii. No i pewnie dalej by się trzeba zastanawiać. A więc absolutny trenerski top, facet, który też potrafił rewolucjonizować piłkę jako piłkarz i jako trener.
2: Kariery kończą legendy, które w tym są one inne od tych, które będą kiedyś później, że pamiętamy z czasów, kiedy tak wielu środków przekazu nie było i inaczej się to, zupełnie inaczej się to przeżywało. Nie zapominamy o kobiecej piłce. Jeszcze w paru zdaniach na koniec o tym, co jutro w Oslo, bo nasza piłkarka Ewa Pajor tutaj szósty raz będzie próbowała zwyciężyć.
4: Tak, o piłce kobiet w sporcie w TOK FM nigdy nie zapominamy, szczególnie jak finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń jest przed nami i rzeczywiście po raz szósty, ale 5 poprzednich finałów Ewa Pajor przegrała. Ewa Pajor, która gra w tej wspominanej w kontekście Pepa Guardioli FC Barcelonie, tylko oczywiście w kobiecej drużynie i Barca Ewy Pajor zmierzy się z Olympique Lyon. To jest akurat może w męskiej piłce nie aż tak silny klub w ostatnich latach, natomiast w kobiecej absolutna czołówka, więc no, pytanie, czy się uda Ewie Pajor pokonać drużynę, w której gra Norweszka Ada Hegerberg, która mieszka dosłownie kilka czy kilkaset metrów od stadionu, na którym ten finał będzie rozegrany. O 18 jest spotkanie w stolicy Norwegii jutro.
2: To już jutro. Przemysław Pozowski, Sport 360. Bardzo ci dziękuję.
4: Dzięki.
2: Informacje o 18.40 już za 4 minuty, a po informacjach jeszcze o tym, co wieczorem przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sześcioro wybranych przez Sejm w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego skierowało do prezesa Bogdana Święczkowskiego wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Trybunał zamierza przeanalizować prawnie ten wniosek, w szczególności, jak zaznaczyła rzeczniczka, umocowanie prawne autorów do jego złożenia. Pod wnioskiem podpisało się zarówno dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał prezydent Karol Nawrocki, jak i czworo, którzy 9 kwietnia złożyli ślubowanie w Sejmie. Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u dla Polskiej Agencji Prasowej wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Polska 2050 proponuje skrócenie z 3 miesięcy do 1 pierwszego okresu aresztu w postępowaniu przygotowawczym. Złożony w Sejmie projekt zakłada też jawne posiedzenia sądu w sprawie wniosku o areszt i wprowadzenie zasady, że tymczasowego aresztu nie stosuje się, jeśli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360 z Państwem od poniedziałku do piątku, mniej więcej do tej pory właśnie. I to już jest czas, kiedy powoli będziemy Państwu polecali nasze wieczorne audycje. Po 20:00 mikrofon TOK FM, na który zaprasza dzisiaj Paweł Sulik. I temat sztucznej inteligencji. Jakie to będzie ujęcie tym razem? Otóż to będzie dotyczyło, ta dyskusja wieczorna będzie dotyczyła sytuacji, kiedy to używanie sztucznej inteligencji jest niedopuszczalne. Paweł Sulik zaprosił dzisiaj gości do studia i to będą Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych. Ale będzie z nami także Wojciech Szot z Gazety Wyborczej. Trzecim gościem Pawła Sulika w mikrofonie TOK FM dzisiaj będzie Wojciech Hardy z Laboratorium Badań nad Cyfryzacją w sektorach kultury i kreatywności w Dell Lab na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie taka komórka funkcjonuje. Czy Państwa zdaniem używanie sztucznej inteligencji w jakichś sytuacjach i prosimy powiedzieć w jakich jest niedopuszczalne? W tej sprawie będzie się można wypowiedzieć dzwoniąc do nas do studia, będą eksperci, no i liczymy jak zwykle na Państwa obecność. A po 22:00 jak zwykle audycja Maciej Zakrocki przedstawia. Tym razem to będzie polityczne podsumowanie tygodnia. Myślę, że gościom tematów nie zabraknie. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH będzie razem z nami i razem z Maciejem Zakrockim, któremu z pola widzenia nigdy tutaj nie znikają tematy na styku wydarzeń krajowych i wydarzeń na arenie europejskiej. Tutaj z pewnością tych wątków trochę będzie. Po 22:00 Maciej Zakrocki, wcześniej mikrofon TOK FM, a już za chwilę ci z Państwa, którzy śledzą motoryzację, będą mieli też coś dla siebie, bo codzienny magazyn motoryzacyjny, kolejny odcinek już mamy dla Państwa. Za chwilę ruszamy z tym odcinkiem. TOK 360 wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek. Audycję realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Pięknego weekendu Państwu życzymy. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w piątek. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
4: Dzień dobry.
3: To już ostatnie wydanie codziennego w tym tygodniu i mam taką informację, którą przekładam od poniedziałku, bo powiem ci, że trochę mnie to dziwi. Ja rozumiem czasy, w których żyjemy i rozumiem, że bez ciągłego pobudzania mediów i ludzi do tego, by o czymś słyszeli, to pewne rzeczy mogą się nie udać, ale trochę rozbawiło mnie to, że firma Jaguar, która od pewnego czasu już nie produkuje samochodów, pokazała nam, no wzbudzając no, półtora roku temu, jedną reklamą taką bardzo kolorową w stylu, nam się to skojarzyło z Benettonem, ludziom się to skojarzyło z jakąś presją na kulturę Yoke, tak? Czy Woke? Yoke? Mm-hmm. Elektryczne GT, wielki Jaguar, Jaguar Type 00, taka była nazwa tego samochodu na początku. A potem zaczęliśmy słyszeć o tym, że to będzie Type 01, 1000 koni, 1300 Nm, megalomaństwo straszne, od 0 do setki poniżej 3 sekund, Rolls-Royce w tarapatach, o Mercedesie czy BMW, to w ogóle już nawet nikt w Jaguarze nie chce myśleć jako konkurencji. Rolls-Royce, idą naprawdę idą na grubo. Widziałem ten samochód w środku i niestety przynajmniej kierownicę i to jest po prostu jakiś dramat, ale nie widzimy jeszcze wersji seryjnej, znamy tylko nazwę auta, ta nazwa została przekazana dziennikarzom, ogłoszona hucznie, wiemy już jak ten samochód oficjalnie będzie się nazywał. Będzie się nazywał dokładnie tak, jak od roku na niego wołamy, czyli typ 01, po prostu. No, krótko. Więc ale... zostało ogłoszone coś, co wszyscy wiedzieli i co nikogo nie interesuje, ale z kronikarskiego obowiązku.
4: Wiesz co, mam wrażenie, ja nie wiem, jak słuchacze, potencjalni klienci, ja jestem już tym trochę znudzony, zmęczony może nawet. Ile czasu my mówimy już o tym nowym Jaguarze, te reklamy tam woke, czy tam inne, prawda, tak jakieś protesty przeciwko tym reklamom potem. Jest, bo fajnie zrobić szum wokół jakiegoś projektu, ale jeżeli ten szum trwa zbyt długo, jest zbyt głośny, a tu mi się wydaje, że to już jest ten przypadek dla mnie, no to może być odwrotny efekt. Nie wiem, ja po prostu czekam na jakiegoś Jaguara i chciałbym, żeby on wreszcie był. No.
3: Ludzie są zmęczeni.
4: No właśnie.
3: Tym już wszystkim.
4: Nie? Ja mam wrażenie też, że to za długo jest to podgrzewanie atmosfery. Już w tym czasie ci, co mieli kupić Jaguara, kupią sobie elektryczne chińskie auto, bo ich będzie coraz więcej, nie, naprawdę. I jak ktoś mi powie, my trochę za szybko, tu taka dygresja, w Polsce to wszystko za szybko trwa, jeszcze 2 lata temu chińskie samochody kojarzyły się z przystępnością cenową. Nie mówię, że wszystkie były tanie, a teraz okazuje się, że oni na swoim rynku mają naprawdę premium marki dobrze wykończone i te marki premium stopniowo będą wchodzić. Ktoś się może dąsać, chiński samochód nie może być premium, niemożliwe, to w ogóle o czym my tu mówimy, to nie jest premium, oni mówią, że to jest premium. To jest premium, tylko nie wszystkie są w Europie, albo mało z nich. I za chwilę będziemy mieli mnóstwo tych marek premium chińskich i wtedy Jaguar będzie mógł sobie po prostu szukać kilku klientów, a nie kilka tysięcy. Ja tak oczywiście przesadzam, ale uważam, że za długo to trwa i za dużo szumu, ale kibicuję oczywiście Jaguarowi tak na koniec tego mojego wywodu. No, takiego średnio może mądrego, ale takie mam impresje na ten temat. Dobra, przejdźmy do czegoś innego. To nie jest premium, nikt nie mówi, że Chang'an to jest premium, to jest chińska kolejna marka, która wchodzi do Polski. Byłem na tej prezentacji statycznej, widziałem 4 nowe samochody, siedziałem nawet w nich, oglądałem je z zewnątrz. Nie wiem, czy tobie i w środku, czy tobie Chang'an się z kimś kojarzy? Mi przypomniano ostatnio, że przecież te Mazdy elektryczne to jest współpraca z Chang'anem, to są bliźniacze, prawda? 6 i 6 XE, to Chang'any Dipale, różne modele, więc to są chińskie samochody, te Mazdy, po prostu współpraca z Mazdą, ale też Chang'an współpracuje z Fordem w Chinach. Ale do rzeczy, żeby za długo nie mówić, bo to nie jest takie bardzo ekscytujące, te modele są po prostu całkiem niezłe, jeśli chodzi o wygląd, nie są bardzo brzydkie, nie są bardzo ładne. I jest tak, 2 samochody spalinowe oraz 2 samochody elektryczne. Te samochody elektryczne, tak jak mówiłem, jeden z nich jest bliźniakiem Hondy. Słuchaj, ale sukces odniosą według mnie jakie samochody? Spalinowe, jeśli w ogóle. Najtańszy to jest 1.5 turbo, 180 koni, 7-stopniowa dwusprzęgłówka. Czy to będzie działać dobrze? Mam wrażenie, że nie najgorzej. Czy to będzie palić mało? No tu już mam pewne wątpliwości, ale też nie spisujmy na stratę tych chińskich 1.5, 1.6. Niektóre potrafią być oszczędne, szczególnie z koncernu Chery jest nie najgorzej. Czyli mamy tak, CS55, potem mamy CS75, który jest 15 cm dłuższy, czyli ma 4.65 i ma klasyczny automat. Cena 140, a nie 120. Mam nadzieję, że jeszcze nikt się nie znudził, ale już kończę. I mamy 2 elektryki, które są Dipalami. Dipal S05 i Dipal S07. One mają albo 4.6, albo 4.8. Napęd na obie osie. Trzeba zapłacić na przykład 170 albo prawie 190 tysięcy. No i teraz tak, jeżeli oglądałeś te zdjęcia, ja nie będę tych samochodów opisywał. One wyglądają dość ciekawie, nawet bym powiedział. Czy one będą się dobrze sprzedawać? Powiem szczerze, i tu jest odpowiedź, naprawdę nie mam pojęcia. Mają pewne atuty te auta, czyli wersje spalinowe, mają pewne wady, bo kolejne samochody elektryczne z trudną obsługą, bo ona też nie jest precyzyjnie łatwa, to może być minus. I tyle, jeśli chodzi o Chang'ana, a będziemy w wakacje nim jeździć, może wtedy pomądrzymy się trochę wspólnie. Co, Jacku, chyba, że masz coś do Chang'ana do dorzucenia?
3: Nie, no, ale mam coś do Volkswagena do dorzucenia.
4: No to słucham.
3: Słuchaj, jest coś takiego jak szklana Zielona Manufaktura, kojarzysz? Jest to fabryka Volkswagenu, Volkswagena w Dreźnie. Myślę, że to jest, to w reklamach, w filmach promocyjnych przez ostatnie 20 lat, nie wiem, nie zliczę ile razy ta fabryka gdzieś tam migała. To było miejsce wydawania samochodów nowych. To była fabryka, ale taka malutka fabryka, tam 5 tysięcy osób pracowało. Oni produkowali w tej fabryce Phaetona i produkują w dalszym ciągu Continentala Flying Spur, chociaż prawdopodobnie do Wielkiej Brytanii wróci, zostanie przeniesiona ta produkcja. Ale jednocześnie było to też takie miejsce...
4: czyli Bentley.
3: Tak. To było to też takie... Zresztą Phaeton i Bentley przecież na jednej platformie. To było też takie miejsce dla Volkswagena. Przede wszystkim to był pomysł Ferdynanda Piecha, czyli tego gościa, który, wiesz, no, też stworzył Phaetona i miał taki pomysł w latach 90. i realizował go na początku lat 2000, by tego Volkswagena wprowadzić, wiesz, trochę inaczej, trochę na nowe tory. Bardzo charakterystyczne miejsce w Dreźnie. No i to jest ikona, jeżeli chodzi o Volkswagena. Nie chodzi o produkcję samochodów, tak jak mówię, tam parę tysięcy osób pracuje.
4: Ale można było oglądać proces produkcji?
3: Tak, tam jakieś muzeum, sklep z pamiątkami, można to było zwiedzać, tam zawsze jakieś koncerty, nawet operę chyba raz wystawiano.
4: A pamiętasz, chyba ty też byłeś ze mną, albo ja byłem z tobą na BMW-ie, co jeździliśmy tymi Volkswagenami, Phaetonami.
3: Tak, byliśmy.
4: 12-cylindrówki też były. Przecież to były samochody, one ile miały? Z 5 metrów, prawda? Trochę ponad 5 metrów, nawet wersja long była, o ile pamiętam, tak. 450 koni, najmocniejszy 6.0. No, żal, po co, bo kończy się...
3: Słuchaj, tu... Sławku, fabryka została w grudniu zeszłego roku zamknięta. Natomiast ona tam w dalszym ciągu funkcjonuje jako takie miejsce, wiesz, istotne dla Volkswagena. Natomiast prawdopodobnie prowadzone są rozmowy pomiędzy koncernem BYD, czyli chińskim, a Volkswagenem. I BYD podobno chce kupić tę przezroczystą manufakturę, tę fabrykę. Nie wiem, czy to jest możliwe, nie wiem, czy to jest na sprzedaż. Volkswagen nie ma ostatnio łatwych chwil i chciałby sprzedawać 12 milionów samochodów, sprzedaje 9 milionów rocznie. No, Volkswagen ma kłopoty. I to widać to po prostu. Bardzo z wielu rzeczy ostatnio rezygnuje, na przykład z Golfa elektrycznego kolejnej generacji. Czy to jest... Więc wiesz, z jednej strony mamy potencjalnego chińskiego zainteresowanego, ale z drugiej strony ile razy było tak, że ktoś ogłosił, że chce coś kupić. Wiesz, ja mogę też ogłosić, że chcę kupić tę fabrykę, nie? Nigdy tego nie zrobię, nie stać mnie na to i jest mi do niczego niepotrzebna. Natomiast mogę to ogłosić, a w związku z tym mam darmowy PR, darmowy marketing. Nie jest wykluczone, że tutaj też mamy do czynienia z czymś takim. Ale... Tak. Nie będę bardzo zdziwiony, jeżeli któregoś dnia się okaże, że jednak... wiesz, też nie jest wykluczone, że ta informacja pojawia się w mediach z cichym przyzwoleniem Volkswagena, by znowu pokazać niemieckiemu rządowi, zobaczcie, słuchaj, nasz symbol musimy zaraz sprzedać i to Chińczykom, nie?
4: Dobrze, że to o tym wspomniałeś, bo przecież mówiliśmy też o BYD, znaczy ja mówiłem, ty mówiłeś o Jacku i Maserati, ale przecież, żeby nam nie umknęło, ja z kolei czytałem, bo nawet ten artykuł, co prawda jest przedruk na chińskim, ale po angielsku, portalu, bo akurat to, co mam stronę Financial Times, to jest płatna i w tej chwili nie zapłacimy za to, ale na chińskim portalu jest cały artykuł po angielsku. Financial Times z kolei podaje, że Xpeng, firma Xpeng, która już produkuje w Austrii, w fabryce Magda Steyr, Xpenga P7 Plus, nowość w naszych rękach w czerwcu, cieszę się, i Xpenga G6 i G9, rozmawia z jakim koncernem? Volkswagen, to podaje Financial Times. Uwaga, Xpeng z Volkswagen, rozmowy na temat kupienia, przejęcia, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś zakładu Volkswagena w Europie. No i co ty na to? Przecież zobacz, my już mówimy w tym tygodniu chyba o czwartej fabryce kolejnej, czy trzeciej firmie, która dyskutuje chińskiej, bo przecież Leapmotor też być może wykupi hiszpańską fabrykę Leapmotor Stellantisa jakąś chyba, z tego coś czytałem, czy włoską, już nie pamiętam, włoską chyba, włoską czy hiszpańską, no i... dużo się dzieje, ale na razie dużo się dzieje takiej, że tak powiem, w przestrzeni medialnej. Ile będą trwały te rozmowy i czy będzie jakieś przejęcie, kupno, nie wiem. W każdym razie Financial Times, choć ja co widzę na stronie chińskiej CNEV Post, czyli poświęconej chińskiej motoryzacji, ale artykuł po angielsku, więc mam nadzieję, że zrozumiałem. Dobra. To tyle na ten temat, chyba że jeszcze masz coś na temat przejęcia przez Chińczyków jakiejś fabryki w Europie.
3: Nie, wiesz co, już tak na puentę już, troszeczkę zastanawiam się.
4: To ja na puentę
3: się...
4: mam Volkswagena, no. Czy mogę? Czy ty masz coś ciekawszego?
3: Dawaj, dawaj.
4: To mam Porsche, znaczy się, nie Volkswagena, ale to wciąż Porsche, krótko na puentę Porsche. No też lada dzień będziemy w czerwcu jeździć kajenkami elektrycznymi. Jedna z nich będzie miała 1150 koni SUV i ta nowa generacja czwarta będzie też miała napęd, słuchaj, benzynowy i hybrydowy, żeby nie popełnić błędu taki jak z Macanem, który od razu był tylko elektryczny i długo będziemy czekać na wersję spalinową. A tu będziemy krócej czekać na wersję spalinową Cayenne, ale jednak będziemy czekać. Uwaga, co to podaje? Specjalizujący się w niemieckiej motoryzacji portal Auto Express. To jest niewiarygodne. Oni ciągle coś o Volkswagenie piszą. No i będzie prawdopodobnie razem to z nowym Audi Q9 produkowane i będzie też nowy, słuchaj, Porsche, nie wiem, czy słyszałeś o nim, największy w historii. SUV będzie się nazywał K1, ale to już będzie tylko, miał być tylko elektryk, a będą hybrydy plug-in z silnikami 8-cylindrowymi i to będzie bliźniak Audi Q9, czyli będzie miał długość ten Porsche K1 5,10, 5,20. No ale wiadomość jest taka główna, że wrócą, będzie nowa elektryczna kajenka spalinowa i plug-in i wróci Macan, tylko że ten Macan to tak wraca też w przestrzeni medialnej spalinowy, prawda Jacku? Chyba, że masz coś, jakieś nowsze informacje o Macanie.
3: Nie mam.
4: No to tyle, jeśli chodzi o Porsche dzisiaj.
3: Kłaniamy się pięknie. W takim razie życzymy Państwu miłego weekendu, spokojnego weekendu i do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny?
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Najnowocześniejsze samoloty bojowe, jakimi dysponuje NATO, wylądowały w bazie w Łasku. 3000 osób dopisało się do listy wyborców przed krakowskim referendum. Na katowicki rynek wróciły palmy. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla Polski, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia. Jest też mało widzialny, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
14: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, czyli to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
13: Łącznie Polska kupiła 32 takie maszyny. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Mogły tak zrobić te osoby, które w mieście na przykład studiują lub w inny sposób są z nim na stałe związane. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, to sprawdzała Paulina Nawrocka.
15: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. W ostatnich dniach po kilkadziesiąt dziennie, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
16: W tej chwili jeszcze jest ponad 170 wniosków do rozpatrzenia, ale tutaj nie ma gwarancji, że urzędnicy to zrobią, no bo wiadomo, że już będziemy też przygotowywać już konkretne spisy wyborców do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych.
15: Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje.
16: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, tymczasowe zameldowanie, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
15: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
13: Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów i wysokości i znajduje się w osobnej donicy.
17: Pasują te palmy do Katowic?
18: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
19: It's really cool. We really like this city.
20: No, już się robi się cieplej to od razu.
21: Jeżeli nie możesz gdzieś się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
22: Grażyna, Ania, Kasia i Stasia już 10. sezon cieszą oko mieszkańców i odwiedzających. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej. Zimą palmy przechowywane są w hali katowickich wodociągów w Panewnikach, gdzie mają zapewnioną odpowiednią temperaturę i oświetlenie.
23: No ale to chyba je nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
13: Za kilka minut prognoza pogody, a przed nami informacje sportowe.
24: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zagra w poniedziałek z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qinwen Zheng, w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Polska tenisistka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. W Rolandzie Garrosie zagrają także Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręcha, wśród panów Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański, a właściwie kataloński szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Tytuł po raz pierwszy od 22 lat zapewnił sobie Arsenal. Dwa lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
27: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarzy dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann. Moim zadaniem był wybór trzech najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial. To także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewność siebie. Dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
26: Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania nad jeziorem Maggiore 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedził o 26 sekund Norwega Andreasa Lekesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
24: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
13: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego. Maksymalnie od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zamiast dłuższej rozmowy i Kuby Janiszewskiego w tym tygodniu proponuję wybrane archiwalne rozmowy z audycji Interluda, która w sobotę, ale o godzinie 16 powraca do ramówki. Przez cały tydzień słuchamy wybranych archiwalnych odcinków Interludy, a wszystkie znajdą Państwo w aplikacji TOK FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Dzisiaj zapraszam do świata literatury włoskiej, czyli do rozmowy z Jarosławem Mikołajewskim, poetą, prozaikiem, eseistą, reportażystą, dramaturgiem i tłumaczem z języka włoskiego. Porozmawiamy o Pier Paolo Pasolinim, który 50 lat temu zginął w podejrzanych okolicznościach. Za chwilę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.

0: Expert.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
11: Reklama.
12: Studio pan Jarosław Mikołajewski, poeta, prozaik, eseista, reportażysta, tłumacz z języka włoskiego i dramaturg. 50 lat temu w Rzymie, a właściwie pod Rzymem, w Ostii, został zamordowany Pier Paolo Pasolini, dokładnie 2 listopada 1975 roku. To jest postać wybitna, chyba tak można powiedzieć, bo także poeta, także pisarz, także reżyser filmowy, scenarzysta, dramaturg, no trochę też taki człowiek renesansu o bardzo silnych, chyba lewicowych poglądach. I pewnie Pasoliniego znamy nie tylko z jego twórczości, ale chociażby z jego dramaturgii, która potem była także przerabiana przez polskich przecież reżyserów teatralnych. No, taki powiedziałbym trochę gigant literatury, kultury włoskiej.
13: Tak, to jest gigant, bez wątpienia. I właściwie można powiedzieć, że takim przymiotnikiem, który go najbardziej charakteryzuje, to jest człowiek nieoczywisty. To jest nieoczywisty właśnie, bo on jest człowiekiem lewicy, ale też nie zawsze o poglądach oczekiwanych przez lewicę. I no, człowiek, który za każdym razem, kiedy dostawał jakiś materiał do ręki albo kiedy coś mu stawało przed oczami, to on analizował to tak, jak gdyby to był moment stworzenia świata, od samego początku po prostu. Jak gdyby on sam miał ulepić z tego jakąś formę, nadać imię i opowiedzieć od samego początku według własnego poczucia sprawiedliwości.
12: Zacząłem od tego, że Pasolini został zamordowany i samo to zdarzenie jest zagadką. Są tacy, którzy mówią, to był przypadek, to był jakiś kochanek, którego on zabrał na szybką randkę nad morze, w odludne miejsce, randka skończyła się tragicznie, mówiąc krótko. Są tacy, którzy w tym zdarzeniu upatrują mord polityczny.
13: Tak, to prawda. I to jest, no ja rozmawiałem z wieloma świadkami życia i śmierci Pasoliniego. Śmierci w sensie odbioru jego śmierci. Tej wiadomości, dlatego że nie rozmawiałem z Pino Pelosim, czyli z tym chłopcem, który rzekomo miał dopuścić się mordu na Pasolinim i który został poderwany przez Pasoliniego w restauracji Fiume Biondo, czyli w stronę Bazyliki Świętego Pawła mniej więcej, jeżeli ktoś się orientuje w Rzymie, czyli w stronę właśnie Ostii, tak, i z którym Pier Paolo Pasolini pojechał w kierunku morza. kierunku właściwie portu i który miał dopuścić się tego morderstwa, ale od razu opowiedzmy sobie kilka rzeczy o Pasolini, bo też Pasolini pokazuje, i być może to jest, nie wiem, no teraz będę głośno myślał i będę się zastanawiał nad Pasolini, bo nigdy dość za każdym razem, kiedy coś o Pasolini mówię, to mi przychodzi jakaś inna myśl, która tej myśli przeczy. To, co najciekawsze wydaje mi się u Pasoliniego, to jest to, że on bierze pod uwagę jednocześnie namiętność i ideologię, jak on sam mówił, passione e ideologia. Krótko mówiąc, passione to jest to, co on odczuwał jako człowiek również, a on odczuwał potworne namiętności erotyczne. To znaczy, to były rzeczywiście takie niszczące, ale niszczące nie tylko jego, ale niszczące również jego otoczenie bardzo często. I to wszystko naraz, to wszystko w takim splocie bardzo intymnym i bardzo dramatycznym z intelektem, z przygodami intelektu, z przygodami też interpretacji historycznej, no, dawało taki właściwie efekt, który jest trudny do zrozumienia przez ludzi niecierpliwych albo przez ludzi, którzy bardzo łatwo dążą do jakiejś tam definicji. Otóż kiedy ja miałem radość spotkać Amedeo Giacominiego, wielkiego włoskiego poety dialektalnego, języka weneckiego, czyli Veneto, czyli tego samego języka, którego używał również w swojej poezji Pier Paolo Pasolini, w swojej poezji dialektalnej, ponieważ on pisał wiersze i w dialekcie, i po włosku. Miałem przyjemność go spotkać w roku 1985 i on był bardzo bliskim przyjacielem, można powiedzieć intymnym przyjacielem Pier Paolo Pasoliniego. I on opowiadał rzeczy, no, które mnie wówczas, ile miałem lat, mój Boże, w 80, no 25, tak? Czyli bardzo młodemu tłumaczowi, przyszłemu tłumaczowi wierszy Pasoliniego, no, otwierało oczy w sposób, no, niebywały. Ja nie wiedziałem, że w ogóle istnieją takie historie w życiu człowieka.

0: matczyną. To nie jest jasne, jasny przekaz. Teta Weleta nazywa się wydawnictwo, które w Warszawie wydało ten mój zbiór wierszy. Dokładnie pani Małgorzata Albrecht, której należy się wielka wdzięczność za to, że podjęła taki wysiłek i takie ryzyko, bo to nie były czasy dobre. Teraz lata 90., nawet koniec lat 90. na wydawanie Pier Paolo Pasoliniego. Na dowód mam to, że ja przetłumaczyłem 3 eseje Pasoliniego, które chciałem zamieścić w Gazecie Wyborczej swego czasu i one nie przeszły po prostu, dlatego że wydawały się naprawdę aż nadto radykalne. I to przez krytykę Kościoła katolickiego.
1: I podejrzewam, że dzisiaj być może wciąż by były.
0: Nie wiem, jakby to dzisiaj było, ale rzeczywiście, no, wydaje mi się, że schodzimy bardzo na prawo. Natomiast Pasolini jest we Włoszech zobowiązaniem intelektualnym. Ale co mi opowiadał Amedeo Giacomini? Opowiadał mi między innymi to, że Pier Paolo, no, dowiedziałem się o tym też później, no, że Pier Paolo Pasolini został wyrzucony z rodzinnej Kazarsy, gdzie był nauczycielem. W ogóle jego formacja to była formacją filologiczną. Filologia włoska, ale filologia w takim najściślejszym sensie tego słowa. Był współzałożycielem Academiusa della Lingua Furlana, czyli Akademii Języka Friulańskiego, czy Friulskiego. I był nauczycielem w miejscowej szkole w Kazarsie i musiał uciekać ze względu na to, że po prostu molestował chłopca, ucznia ze swojej szkoły. Musiał uciekać i on pisał o tym wstydzie tej ucieczki oraz o takim wygnaniu, w jakim się znalazł, kiedy trafił do Rzymu. On tam pojechał do Rzymu razem ze swoją matką, ze swoim ojcem. To była taka rodzinna, można powiedzieć, ucieczka. Ja byłem w tym miejscu, w którym on zamieszkał. Na początku to była Piazza Costa Guti, to się nazywa. Czyli to było getto. To było bardzo niedaleko miejsca, gdzie mieszkała Beatrice Cenci, Monte Cenci, bardzo blisko. I to było, to jest straszne miejsce. Miejsca tak okropnego, tak odartego z jakiegokolwiek uroku, czy też przyzwoitości mieszkania w sprzyjającym miejscu. No, ja czegoś takiego nie spotkałem. Byłem tam, obserwowałem, chyba udało mi się wejść do tego mieszkania, w którym mieszkał Pier Paolo Pasolini. Wiemy od niego, znamy takie relacje między innymi jak to, że to był okropny wstyd, że mieszkał tam z rodziną i że matkę zawsze kochał, o czym też opowiem. Wracając też do opowieści Amedeo Giacominiego, czyli tej opowieści z pierwszej ręki o Pier Paolo Pasolinim, ale też był ojciec, który był dla Pasoliniego postacią obcą. Nikt tak jak Pasolini nie potrafił opisać czy wskazać tych takich momentów, które są właściwie niewyrażalne. Na przykład Pasolini pisze, no i była matka, ale też był ojciec, który jak każdy starzejący się mężczyzna potworniał i rósł w moich oczach w maleńkiej przestrzeni kuchni. Krótko mówiąc, ja sobie przypominam takie sytuacje po prostu, kiedy nagle ktoś, kto zalega w tym mieszkaniu, kto nie jest traktowany z szacunkiem albo z miłością, po prostu nagle ogromnieje, nagle potwornieje, nagle jest coraz większy, nagle rzeczywiście wokół niego jest coraz mniej miejsca dla wszystkich innych. On o tym pisał. Pisał w poematach, napisał taki wstrząsający zbiór wierszy, to się nazywa Il pianto della scavatrice, czyli lament koparki. Nie bał się używać słów, które są uważane powszechnie za niepoetyckie. Pisał o tym, jak jeździł autobusami, jak starał się odnaleźć w tym mieście bezczelnym, jakim jest Rzym, czyli w tym mieście, które wystawia się ciągle na próbę. Jak patrzył w oczy konduktorom, którzy nie tylko kontrolowali bilety, ale również sprzedawali te bilety. I on, człowiek ze wsi, który wiedział, że musi zapłacić jeden czegoś, tej waluty miejscowej, żeby otrzymać pół jako resztę, tutaj nagle wpadł w takie resztki jakieś, w jakieś liry, jakieś ułamki lirów. I on mówił, że uczył się szczerości w stosunku do ludzi i wyłapywać nieszczerość

0: ich odpowiedzi, stąd, że patrzył prosto w oczy tym konduktorom, wydającym resztę po prostu. Co na ogół było uważane w jego środowisku wiejskim za bezczelność.
1: No dobrze, ale wiejski, ale przecież jeszcze miał epizod w Bolonii, która jak wiadomo jest czerwona i nie mówię tylko o cegle.
0: Tam się urodził, ale to było związane z karierą wojskową ojca. Tak naprawdę to był jeden wielki przypadek. On mieszkał, no, on uważał za swoje rodzinne miasto Kazarce jednak, czyli miasto swojej matki. Zresztą byłem niedawno w Kazarsie razem z Silvano Defanti, wielkim tłumaczem literatury polskiej, między innymi pana Tadeusza. Uwaga. Kiedy Silvano Defanti wydał Wesele Wyspiańskiego po polsku ze słynnym Non ti resta che la corda, czyli ostał ci się ino snur, to napisał mi dedykację, a Jarek Mikołajewski questi versi di stampa freschi mentre tutti proni e chini aspettiamo Pasolini. I on mi to napisał w dalekim 81 roku bodajże, kiedy napisał Jarkowi Mikołajewskiemu te świeżo wydrukowane wersy, podczas gdy wszyscy z nabożnie pochylonymi głowami czekamy na swojego Pasoliniego. I, no, więc musiałem go przetłumaczyć w końcu. Musiałem przetłumaczyć jego wiersze, co nie było rzeczą łatwą. Bo nie było takiego odniesienia do konceptów, nie było takiego pojęciowego aparatu, jaki wymyślił Pasolini. Z Pasolinim było to samo mniej więcej, co z Dantem. Mówię zupełnie poważnie, że to jest taka sama impreza jak z Dantem. Pasolini zresztą odwoływał się bardzo do Dantego. Tras umanar e organizzar. To jest tytuł najsłynniejszego bodajże tomu wierszy Pasoliniego. Przy czym tras umanar to jest słowo wzięte z Dantego właśnie. Czyli to przeczłowieczanie się. Tras umanar, przekraczanie granic człowieczeństwa. I on się odwoływał bardzo do Dantego. Czyli takie, jak gdyby sam sobie wymyślił język, bo nie było takiego języka, w którym on myślał. Więc musiał sam sobie stworzyć taki język. I on oczywiście korzystał z form językowych skolaudowanych, a z drugiej strony się im nie poddawał. To znaczy on uważał, że nikt jeszcze przed nim nie myślał tak na pograniczu tej pasji i ideologii. Czyli nikt nie myślał poprzez takie rozpoznawanie świata. Wracając do opowieści Amedeo Giacominiego, bo zależy mi na tym, żeby odtworzyć sylwetkę Pasoliniego. Pasolini był człowiekiem wytwornym. Zresztą to widać z różnych filmowych dokumentów, kiedy on, nie wiem co, rozmawia na przykład z Ezrą Poundem, słynna rozmowa, kiedy on nie patrzy na Ezrę Pounda, tylko rysuje. Robi jego portret, ale nie można na niego patrzeć. Ezra Pound, przypominam, faszysta, Pier Paolo Pasolini, człowiek ultra lewicy. Ale widać po sposobie mówienia, po jego elegancji mówienia. Zresztą to było widać również w innych opowieściach. Ale na przykład on za każdym razem, kiedy chodził do swojej mamy, a chodził do swojej mamy ze dwa razy dziennie, na zupę na przykład, to przynosił jej orchideę. I bez orchidei nie wchodził do domu mamy. I składał jej taki ukłon, jaki się składa księżniczce za każdym razem. Ale jeżeli pozwolisz, to ja przeczytam wiersz jeden, który jest poświęcony matce. To są tak wstrząsająco piękne i tak wstrząsająco niezwykłe wiersze i takie, które stawiają zupełnie inaczej problem. Reinterpretacja to jest taka bardzo ważna rzecz u Pasoliniego, czyli inne spojrzenie na Chrystusa. Reinterpretacja Chrystusa to jest w ogóle cała historia oddzielna poprzez film, czyli poprzez Il Vangelo secondo Matteo, czyli Ewangelii według Mateusza, aż po wiersze. Mam tutaj wiersz też Ukrzyżowanie, który jest zupełnie innym wierszem. Ale najpierw przeczytam to błaganie do mojej matki. Supplica mia madre. Trudno wypowiedzieć słowami syna to, co w sercu tak mało przypominam. Tylko ty wiesz, czym zawsze moje serce było, zanim zjawiła się w nim inna miłość. Dlatego wyznaję, co wiedzieć się lękam, to w twoim wdzięku rodzi się moja udręka. Jesteś niezastąpiona, dlatego skazałaś na samotność, życie, które sama mi dałaś. A nie chcę być sam. Jestem dziko złakniony miłości ciał, ale dusz pozbawionych. Bo dusza jest w tobie, jest tobą, lecz ty jesteś moją matką, a twoja miłość jest moją niewolą. Dzieciństwo spędziłem jako więzień tego zmysłu, zadania nieuleczalnego, wielkiego. To był jedyny sposób, żeby życie miało swoją barwę i formę. Teraz już przestało. Żyjemy dalej. To nieporozumienie w życiu odrodzonym poza racją istnienia. Błagam, nie chciej umierać. Jestem sam na świecie, tutaj z tobą, a wokół jakiś przyszły kwiecień. Ja nie mogę spokojnie nawet tego wiersza czytać, muszę powiedzieć. Ale ten wiersz jest wstrząsająco piękny. Nie wiem, czy ty to samo to odebrałeś, ale to jest wyznanie kazirodztwa tak naprawdę, tak? To znaczy tego, że właściwie w matce utkwiła miłość, dlatego on nie może się rozpoznać w żadnym innym bycie tak naprawdę. On nie może kochać duszy w innych ludziach. Może kochać tylko ciało tak naprawdę. Stąd ta jego miłość była taka, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na pozór perwersyjna, tak? Ale też taka szukająca właśnie tej samej istoty, która gdzieś tam się zagubiła, ale też błaganie do mojej matki to jest jeden wiersz, ale zobaczmy też przy okazji właśnie ukrzyżowanie. Bo to jest wiersz, który mówi też o stosunku do matki poprzez Chrystusa.
1: Człowiek, który nie wiadomo było, w który teraz czuły punkt nas uderzy, a mówimy tutaj o państwie, w którym jednak Kościół grał bardzo ważną rolę.
0: Tak, i demokracja chrześcijańska, no ta, która była wszechpotężna. Natomiast, no to od razu powiedzmy, że Dante, mój Boże, Pasolini nakręcił film Ta Ewangelia według Mateusza, która została potępiona przez biskupów, przez księży. Natomiast z rąk Jana 23 dostał najwyższą nagrodę watykańską po prostu właśnie za nowe spojrzenie na Ewangelię. Tak? Czyli ten film, przypomnę, gdzie obsadził wszystkich właściwie, wszystkie role obsadził naturszczykami. Prócz Chrystusa, który był jedynym, to był taki hiszpański aktor, którego nazwisko mi zawsze ucieka. Natomiast jeszcze te takie nieprawdopodobne skróty, nawiązania bardzo subtelne do sztuki. Ten film zaczyna się, o ile dobrze pamiętam. Znasz pewnie taki obraz Annunciata, czyli zwiastowanie, gdzie mamy pokazaną Matkę Boską z dłonią położoną na Ewangelii, jak gdyby się coś spełniło, jak gdyby się spełniło słowo. I tam jest pokazana właśnie ta matka, tylko że ona jest pokazana na początku jako Dżokonda. Ta Dżokonda w pewnym momencie, czyli ta kobieta, o której wiemy, że jest brzemienna, nagle w pewnym momencie rozpuszcza za sobą tę mantylę, to tło tego płaszcza i okazuje się właśnie, że ona jest w momencie zwiastowania. To jest to wszystko naraz, to znaczy te wszystkie skróty, te wszystkie łączenia tych motywów, to było coś u niego nieprawdopodobnego. Ty mówisz o tym, że on rzeczywiście był taki nieokreślony, był taki nieoczywisty. Przypomnę, że kiedy feministki we Włoszech walczyły o prawo do przerwania ciąży, poprosiły oczywiście w sposób oczywisty najwybitniejszego intelektualistę lewicy o poparcie. On powiedział, nie, absolutnie nie, ja was nie poprę. Ja jestem przeciwko przerywaniu ciąży, dlatego że moje najdawniejsze wspomnienie to jest chlupotanie wód płodowych mojej matki, w brzuchu mojej matki. Więc ja nie mogę was poprzeć. To jest to właśnie, to odwołanie się w kwestiach ideologicznych do jednak podstaw organicznych niemalże, tak? Wtedy, kiedy trwały strajki 1938 roku, które we Włoszech miały bardzo intensywny przebieg i były takimi, ciążą na całych pokoleniach teraz, w dalszym ciągu. W 1968 roku studenci też oczekiwali poparcia, którzy walczyli z policją w 68 przed Wydziałem Architektury, oczekiwali od o Pasolinim poparcia. On odmówił im tego poparcia. Napisał słynny wiersz Viodio cari studenti, nienawidzę was, kochani studenci. I napisał i przeprowadził taki wywód. On mówi, słuchajcie, nie mogę być po waszej stronie, ponieważ wy jesteście dziećmi dyrektorów. Jeżeli was wywalą z uczelni, to wy zostaniecie dyrektorami zamiast w miejsce waszych ojców po prostu. Natomiast ci policjanci, jeżeli ich wyrzucą z policji, to będą musieli wrócić na południe, na Sycylię, do Neapolu i będą musieli żyć pod jednym dachem z tymi matkami wybiedzonymi i kruchymi jak wróble. Wiesz, no to jest taka argumentacja, której...
1: Lewicowość prawdziwa.
0: Taka prawdziwa, ewangeliczna, można powiedzieć, lewicowość. I to jest, to się w ogóle ideologom lewicy nie mieściło w głowie, tak? To było coś ponad ich rozumowaniem. I on mówi, napisał wyraźnie w tym swoim wierszu, kiedy wy Valle Giulia bijecie się z policjantami, ja jestem po stronie policjantów. Ja jestem po stronie policjantów. To był wstrząs, to jest wiersz pamiętany do dzisiaj. Więc ta jego nieoczywistość. Amadeo Giacomini opowiadał, jeszcze wracając do poprzedniego wątku, bo zaczęliśmy od jego śmierci. Pier Paolo Pasolini był złapiony zawsze przez ludzi gwałtownych, bardzo gwałtownych. W jaki sposób prokurował sobie, wedle Amadeo Giacominiego? Ja nie znalazłem nigdzie poparcia czy drugiej relacji tego typu, ale Amadeo Giacomini naprawdę był jednym z najbliższych, chwilami najbliższym przyjacielem Pier Paola. Mówi, że szedł na chłopców. Tak. Zresztą on pisze w jednym z wierszy, który jest zresztą w tym tomie, że najwyższa forma miłości to jest spotkać corpo gentile, czyli uprzejme ciało. Unge di seme se ne va. Czyli który pobrudzi nasieniem i odejdzie. To jest ten moment, którego on szuka. Więc spotykał się z tymi chłopcami. Powiedzmy, że usługa kosztowała 10 tysięcy lirów. Nie wiem ile dokładnie, ale umownie 10 tysięcy lirów. Pier Paolo Pasolini dokładnie wyliczone miał 10 tysięcy lirów, które zabierał. Wkładał sobie do kieszeni. Szedł, spotykał chłopca, płatnego, kochanka. Płacił mu z góry i w ten sposób się uwiarygadniał. I prosił o usługę, jaką można sobie zaraz tylko wyobrazić. Potem prosił o drugą usługę, ponieważ on nie tylko intensywnie chciał przeżywać, ale też ta jego miłość cielesna była zawsze długotrwała i wyczerpująca, jak to się wówczas relacjonowało. I prosił o drugą przysługę i ten chłopiec mu jej wyświadczał. Ale on mówił, ja już nie mam więcej pieniędzy. I w ten sposób ściągał na siebie dziki gniew i ci chłopcy go bardzo często bili po prostu, bo ich oszukał. Bardzo często mówi się, że jego śmierć jest związana z takim faktem, to znaczy, że mogło się zdarzyć właśnie coś takiego. Świadczyłaby o tym furia tego Pelosiego, który nie dość, że go najpierw zabił, to jeszcze potem przejechał jego ciało samochodem, Alfa Romeo, którą przyjechali, Alfa Romeo, Pier Paolo Pasoliniego, którą przyjechali na miejsce. No ale dzień później, po śmierci Pier Paolo Pasoliniego, zaczęło się okazywać, że ktoś tam w hangarze słyszał jakieś krzyki i że tam było więcej osób. Zaczęła zbierać relacje, no nikt inny, tylko Oriana Fallaci, która była przyjaciółką Pasoliniego, która dowiedziała się różnych rzeczy. Potem zaczęto mówić o jeszcze innych rzeczy. Ja rozmawiałem z sędzią Imposimato, który opowiadał mi różne rzeczy. Między innymi takie, że Pier Paolo Pasoliniemu wykradziono taśmę z filmem, o którym wspomniałeś, filmem Salo. Wykradziono mu te taśmy, a potem zażądano jego obecności właśnie w miejscu, gdzie miano mu te, obiecywano mu te taśmy przekazać. Więc jak gdyby został on do tego sprowokowany, do tego spotkania. Nie wiadomo, to jest wciąż tajemnica. Pino Pelosi mówi swoje, ale nikt mu nie wierzy, bo widać, że jest człowiekiem sterowanym, ani zmanipulowanym, ale też trochę że tak powiem, skretyniałym najprawdopodobniej, to znaczy człowiekiem, który nie wytrzymuje presji historii, w którą został wplątany w jakiś sposób. Coś z tą śmiercią jest nie tak, my nie wiemy. Natomiast ta śmierć zrobiła ogromne wrażenie. Przypomnę, i szkoda, że tutaj nie mam przy sobie, ale proponuję, żeby państwo wygrzebali ten wiersz wstrząsający Tadeusza Różewicza, zatytułowany bodajże Zakatrupiony. I to jest wiersz, który mówi o Pier Paolo Pasolinim. Dlaczego, mniej więcej parafrazuje, dlaczego zawsze na śmietniku, umiera poeta? I Tadeusz Różewicz wprowadza go w zupełnie inną perspektywę. Zresztą Pier Paolo Pasolini robił nie tylko wrażenie na Tadeuszu Różewiczu, ale robił również wrażenie na Januszu Pasierbie, poecie trochę zapomnianym, a przecież znakomitym poecie, który był księdzem i który doskonale rozumiał tę wrażliwość Pasoliniego. No, zrobił wrażenie Pasolini na bardzo wielu. Ja pamiętam przedstawienie, które było w Teatrze Studio. Ja poszedłem na to przedstawienie. Zrozumiałem bardzo niewiele, jak mi się wydaje, ale byłem pod jakimś magicznym, wstrząsającym urokiem. Może urok to niedobre słowo. Ale pod jego siłą. Z Tadeuszem Łomnickim.
1: Affabulazione?
0: Affabulazione, właśnie. I to było... I ja tylko przypomnę, bo to jest zadziwiające. Istnieje taki, teraz znany jako publicysta, ale tak naprawdę aktor, pan Jacek Sobala. Znany bardzo. I on grał w tym spektaklu razem z Tadeuszem Łomnickim.
1: Syna grał.
0: Grał syna, tak. I pamiętam te rozmowy ówczesne właśnie o penisie, tak? Jak ten ojciec z synem rozmawia o tym. To było przedstawienie pana profesora Opalskiego, bodajże, przy jego przekładzie również zresztą. No i to było ważne bardzo przedstawienie. Ono jakoś, ale ono było przedstawione, ono było pokazane przedwcześnie. Nikt tego Pasoliniego nie rozumiał. Podobnie jak nikt Pasoliniego nie rozumiał w tych esejach, o których mówiłem. To znaczy, jak ja zaniosłem moim kolegom redakcyjnym tekst, gdzie Pasolini analizuje slogan użyty na zdekonsakrowanym kościele. Wymyślony przez zresztą Oliviero Toscaniego. Podobnie jak zresztą sama firma, która była reklamowana tym sloganem. To były dżinsy pod nazwą Jezus, czyli Jesus Jeans. Tak? I to było Jesus Jeans. I hasło było no nawraj altri jeans al infuridime, czyli nie będziesz miał innych jeansów przede mną. No i Pasolini zastanawia się nad tym. Oczywiście jako człowiek lewicy, według takiego naszego podejścia, takiego zinstytucjonalizowanego tak naprawdę, to byśmy powiedzieli, że takie hasło powinno się podobać, bo to ono coś burzy, prawda? Ono się czemuś przeciwstawia. Ale Pasolini po prostu nie może znaleźć słów oburzenia. To znaczy Pasolini mówi, to już jest takie pogaństwo, które w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że kiedykolwiek wierzono w Boga. Po prostu. Bo to jest na zdekonsekrowanym kościele, gdzie była chrzczona jego matka, Pier Paolo Pasoliniego, dano taki napis, takie hasło. No, to wymaga jakiejś głębszej analizy. Pier Paolo Pasolini też rzuca takie hasło wstrząsające. Niemniej proponuje zabronić powszechnego obowiązku szkolnego. Na przykład. Bo szkoła rodzi idiotów. Szkoła rodzi idiotów w tym sensie, że jeżeli ktoś się nauczy czegoś w szkole, to bardzo dobrze. Ale na ogół rodzi po prostu ludzi, którzy uważają, że coś wiedzą tylko dlatego, że skończyli szkołę. Bo mają tytuł szkolny po prostu. Więc szkoła nie powinna absolutnie istnieć. On mówi, że zdaję sobie sprawę z tego, że ta moja propozycja jest utopijna. Ale muszę ją złożyć po prostu. Dlatego, że nie może potem ktoś się okazywać magistrem, tak, czyli tym dyplomowanym specjalistą od czegoś i trzymać głowę wysoko uniesioną tylko dlatego, że skończył jakąś szkołę, że ma jakiś tam dyplom. Nie, nie. Szkoła uczy idiotów. Znaczy szkoła uczy pretensji, mieć pretensje do świata z pozycji kogoś, kto miał szansę chodzić do szkoły. Tak. prawdziwej nauki można zaznać tylko patrząc na te starcze, na robotników jadących na rowerach do swoich przyjaciół w dralichach, w tych właśnie bluzach robociarskich. No to nie były propozycje, które mogły być łatwo przyjęte. Wydaje mi się w dalszym ciągu, że Pasolini u nas, Pasolini jest przez wiele osób właściwie nie do przyjęcia. Kiedyś pan Klemens Górski, mam nadzieję, że wybaczy mi, że go tutaj cytuję, że go tutaj przytaczam. On powiedział mi, że zabrakło w Polsce takiego Pasoliniego. Znaczy on mi powiedział, że według niego zabrakowało, a że Tadeusz Konwicki mógłby być ewentualnie kimś takim jak Pasolini.
1: No jaki kraj taki Pasolini?
0: Ja też powątpiewałem w to. Natomiast, ale chodziło o to, że zabrakło. Znaczy ja myślę, że tak samo jak zabrakło w Polsce prawdziwego, mądrego oświecenia, to też zabrakło na pewnym etapie Pasoliniego, czyli człowieka, który wchodzi w struktury i mówi, nie można niczego potępić w czambuł. Znaczy, jak patrzymy na stronę, nie wiem, tak zwaną komunistyczną, lewicową i tak dalej, to trzeba wszystko, to trzeba dokonać pewnych dystynkcji. To znaczy, trzeba przeanalizować to, co są elementy składowe. Powiązać Ewangelię z tym pierwotnym odruchem lewicowym, który jest samym dobrem tak naprawdę. Jest opowiedzeniem się po prostu, robotniczym opowiedzeniem się po stronie Chrystusa, ale bez kościołów. Czyli bez kościoła partii i bez kościoła kościoła.
1: To jest chyba bardzo ważne, tak, że mamy różnego rodzaju okopy, w których się okopujemy, tylko nikt już sobie nie zadaje pytań właściwie, o co walczymy. Jaka jest istota tego, co niesiemy na sztandarach, czyli chociażby ten list Pasoliniego, o którym wspomniałeś, studenci z dobrych domów kontra policjanci z biedy, tak? Kogo bronimy? Czy bronimy młodości, aczkolwiek przyszłych elit, czy bronimy tych najniższych klas, chociaż dzisiaj trochę noszących mundury władzy, tak? Ale nie tej władzy, która decyduje o świecie, tylko tej, która wykonuje, chociaż w mundurach, więc jest jakąś namiastką władzy, ale wykonuje raczej, a nie kreuje. Kiedy mówimy o jakiejś też może kompromitacji kościoła, władzy kościoła, czy jak daleko możemy się posunąć, czy reklama na kościele zdekonsekrowanym chociażby, tak, do którego momentu możemy się tam zagłębić, jak daleko to już jest za daleko. Czyli analiza tego, co niesiemy na sztandarach, co to naprawdę znaczy, czy oprócz tych haseł, które niesiemy na sztandarach i z którymi jesteśmy gotowi przemocą podporządkować sobie innych ludzi, inaczej myślących, czy właściwie zdajemy sobie sprawę, o czym to wszystko jest? To, czemu tak rzekomo jesteśmy wierni?
0: To jest, jak powiedziałem, tak, za każdym razem Pasolini stawał po prostu, jak gdyby stwarzał świat od początku. To znaczy widział coś, nie przyjmował tego poprzez szyldy i emblematy, tylko zastanawiał się, czym to jest w swojej istocie. Wyobraź sobie teraz, że ktoś w Polsce pisze taki wiersz, jak on napisał do swojego narodu. No właśnie. Alla mia nazione, do mojego narodu. Nie arabskie, nie bałkańskie, nie starożytne plemię, ale żyjący europejski narodzie. Czymże ty jesteś? Ojczyzną smarkaczy, nędzarzy, łapówkarzy, hierarchów na ręcie ziemskich właścicieli, prefektów kołtunów, wybrylantowanych adwokacików o brudnych nogach, liberałów na urzędach, bydlaków nie gorszych niż kumowie dewoci, koszary, seminarium, dzika plaża, burdel. Miliony mieszczan, jak miliony wieprzów, popasują, zapuszczając się pod nietykalne pałace, pomiędzy domy kolonialne, zmurszałe jak kościoły. Właśnie dlatego, że żyłeś, nie żyjesz. Że miałeś sumienie, dlatego go nie masz. I tylko dlatego, że jesteś katolicki, nie możesz uważać, że twoje zło jest całym złem, przyczyną wszelkiego zła. No i ta końcówka. Przepadnij w to twoje piękne morze. Uwolnij świat. No, To jest wiersz wstrząs, to znaczy to jest taki wiersz wypowiedzenie posłuszeństwa. Tyle tylko, że my podobne bardzo słowa, czyli Italia porównana do bordello, po prostu padają u Dantego. To jest dokładnie to samo, ta sama inwektywa. Taka sama inwektywa, tylko uwspółcześniona i przerobiona na nasze czasy. No to jest właśnie ten wielki duch dantejski, który się odzywa co jakiś czas w literaturze włoskiej i nagle każe mówić tego typu rzeczy. I to jest szalenie odświeżające, moim zdaniem. Takie wypowiedzenie posłuszeństwa tym Włochom, które są po prostu sprowadzone do posłuszeństwa, do lizusostwa, do takiego bycia w cieniu tej instytucji, bycia w skrępowaniu tą instytucją, której żeśmy wyznali wierność. Chcę przeczytać Ukrzyżowanie, bo to jest ta interpretacja Chrystusa jako nagiego młodzieńca, wystawionego, że trzeba się wystawiać. No ale się wystawiłeś, mówimy, tak? Ale żeś się wystawił na niebezpieczeństwo. A on mówi, trzeba się wystawiać, po prostu. Właśnie Chrystus został wystawiony na krzyżu. No tak. No wyobraź sobie, że u nas się mówi, tak? Chrystus zostanie wystawiony na krzyżu o godzinie takiej to a takiej. Prawda? Adoracja odbędzie się. Kiedy byłem ostatnio w tym studio i wszedłem do kościoła świętego Aleksandra, żeby zobaczyć mojego Chrystusa, czyli tę najpiękniejszą rzeźbę w Polsce, i podszedłem do tego Chrystusa, żeby mu się przyjrzeć, tej najpiękniejszej rzeźby, prawdopodobnie
1: na Placu Trzech Krzyży w Warszawie?
0: Na placu, w kościele świętego Aleksandra. Jest najpiękniejsza rzeźba na obszarze Polski. Nie wiadomo czyja, ale gdybym się dowiedział, że Michała Anioła albo Berniniego, uwierzyłbym, ale być może jest Maderny, czyli tego rzeźbiarza od świętej Cecylii w Rzymie. No to zostałem tak ochrzaniony za to, że śmiem patrzeć na Chrystusa i że nie ukląkłem przed Najświętszym Sakramentem, ale ja pamiętam, zatrzymałem się, przyzygnałem się i pokłoniłem się właśnie z szacunku dla tych dwóch osób, które były i które po prostu potem mnie tak ochrzaniły strasznie za to, że poszedłem zobaczyć mojego Chrystusa, przed którego adorowałem przez lata jako ministrant. A tu jest inny Chrystus. Motto jest z listu świętego Pawła do Koryntian. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Koniec motta. Na jego rany kładzie się słońce, kiedy on kona pod spojrzeniami wszystkich. Nawet matka pod piersią, brzuchem, kolanami patrzy, jak cierpi jego ciało. Jutrzenka i zmierzch oświetlają rozpostarte ramiona, a kwiecień łagodzi obnażanie śmierci przed spojrzeniami, co palą. Dlaczego Chrystus był obnażony na krzyżu? Skurcz serca nagiego mężczyzny, okrutnie wydrwiony jego wstyd pierwotny, słońce i oczy. Ostatnim słowem, szkarłatnego wstydu łkaniem, błagał o przebaczenie milczące niebo, Boga o chłodnych, znużonych źrenicach, płeć, szyderstwo, konanie. Trzeba się obnażać. Czy z tym do nas się zwraca biedny ukrzyżowany Chrystus? Jasność serca opłaca wszelkie szyderstwo, wszelki grzech, najbardziej obnażone cierpienia. Czy to właśnie mówi ukrzyżowany? Codziennie poświęcać dary, wyrzekać się przebaczenia, niewinnie pochylać się nad otchłanią? Będziemy wystawieni na krzyżu, na szyderstwo oczu błyszczących dziką radością. Wobec poniżeń i śmiechu obnażymy strumienie krwi od żeber do kolan. Pokorni, żałośni, drżący intelektem i pasją w grze serca, które spala się własnym płomieniem, żeby dawać świadectwo zgorszeniu. No to jest taka postawa skrajnego buntu wobec tego świata, który jest światem układów, układzików, tak, sprzedajnej polityki, takiego oddania własnych najgłębszych odczuć, najbardziej intymnych odczuć jakimś instytucjom, które potwornieją na naszych oczach, a my nie reagujemy, nie demonstrujemy tego, co jest źródłem naszego przeżycia. Ja pamiętam, różne są reakcje na Pasoliniego. Ja rozmawiałem o nim z wieloma osobami, jak wiesz, przyjaźniłem się z Umberto Eco, tak, który uważał, że on wszystko robi dla efektu. Mój Pasolini robił wszystko dla efektu, ale zawiść to jest brzydka bestia, jak mówią Włosi, po prostu. Umberto Eco, mam wrażenie, że bardzo zazdrościł Pasoliniemu, jego właśnie czystości serca, jego odwagi, jego umiejętności mówienia rzeczy wprost. Więc stosunek taki do niego miał. Inni mają mu za złe. Marcello Flores d'Arcais, czyli słynny świadek 68 roku i uczestnik 68 roku, mówi, że jego wiersz "Nienawidzę was, kochani studenci", to jest największe załamanie stylu w literaturze włoskiej. Na przykład. No, ale on był sam tym studentem, który tam walczył i sam był synem bardzo bogatej rodziny po prostu. Dużo by można o Pasolinim. Bardzo inspirująca postać, chcę powiedzieć. To jest reżyser, to jest dramaturg, to jest poeta, to jest autor powieści, w której jednej z nich głównym bohaterem jest pan Gówno, na przykład. Tak? I to jest ostatnia powieść, odgrzebana z jego zapisku, właściwie pozostawiona niedokończona.
1: A dzisiaj 50. rocznica jego śmierci, tragicznej śmierci pod Rzymem w Ostii.
0: Pójdźcie tam zobaczyć, bo to samo to miejsce, chociaż to oczywiście miejsce już nie ma nic wspólnego z nim, ale po prostu nie wiem, w jakiś sposób pokazuje szkaradę tej śmierci i szkaradę tego, powiedzmy, powszechnego ustroju, takiego skolonializowania, w jakim żyjemy, skolonializowania naszych odczuć i najczystszych intencji.
1: Pod nieobecność programu Dłuższa Rozmowa i Kuby Janiszewskiego wysłuchaliśmy archiwalnej rozmowy audycji Interluda, a moim gościem był Jarosław Mikołajewski, poeta, eseista, dramaturg i tłumacz z języka włoskiego. Rozmawialiśmy o gigancie kultury włoskiej, literatury, poezji, filmu, Pier Paolo Pasolinim, który w życiu prywatnym celowo szukał przemocy i gwałtownych przeżyć, a w swojej twórczości łączył elegancję z perwersją. To był archiwalny odcinek audycji Interluda. Wszystkie znajdą Państwo w aplikacji Tok FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. W sobotę Interluda powraca o godzinie 16. Sobota, ale o 16. Już teraz zapraszam, proszę zaznaczyć w kalendarzu, do usłyszenia. A za chwilę informacje TOK FM o godzinie 20. A po nich Paweł Sulik i mikrofon TOK FM.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 7.
4: Zapraszam pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
5: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj urodziny obchodzi nasz kolega klubowy, przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Dlatego korzystając z możliwości oświadczenia z tej mównicy w imieniu swoim i całego klubu, chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszemu koledze Grzegorz. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły, wytrwałości w działaniu parlamentarnym oraz dalszej determinacji w walce o sprawy ważne dla Polski i Polaków. Życzę ci także satysfakcji z pracy, wielu sukcesów, dobrych ludzi wokół oraz tego, żeby mimo politycznej codzienności nigdy nie zabrakło ci energii, poczucia humoru i czasu dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego, 100 lat.
4: Dziękuję. Różne oświadczenia słyszałam, ale urodzinowa kartka dla kolegi klubowego. Oczywiście wszyscy się dołączamy do tych życzeń pana posła, także bardzo proszę, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż jak się niekiedy słyszy oświadczenia, to może i lepiej, że to są życzenia. Zapraszam, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
6: Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, też dołączamy się do tych miłych życzeń. Rzeczywiście ciekawe oświadczenie przed chwilą kolega Tumanowicz wygłosił.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
3: kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek. Cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna.
7: Bycie mamą dzisiaj łatwe nie jest.
8: Społeczna presja.
7: Wieczne poczucie winy.
8: Wszechobecne dobre rady.
7: Porozmawiamy o tym w audycji Czas Rodziców.
8: W sobotę po 13 w TOK FM.
7: Ula Malko
8: i Krzysztof Chorwat.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
8: Sprawdź to sam, check it out.
9: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W Krakowie to już ostatnie godziny kampanii referendalnej w sprawie odwołania władz miasta. W PKOL-u bez zmian. Opozycjoniści muszą jeszcze poczekać na próbę odwołania prezesa. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponowne skierowanie do Senatu wniosku o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej zapowiedział prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego. Jak dodał, zmienione zostanie pytanie referendalne, ale w jego ocenie sprawa jest na tyle poważna, że naród powinien móc się wypowiedzieć. Senat wczoraj nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent wnioskował, żeby takie referendum odbyło się 27 września. Prawie 8 godzin trwało w prokuraturze krajowej przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie nieodebrania przez prezydenta ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki był przesłuchany w charakterze świadka. W drugiej połowie kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków. Od rana przedstawiciele Komitetu Referendalnego są na ulicach Krakowa. Rozdają ulotki i informują o głosowaniu, bo jak podkreśla Jan Hoffman, szef inicjatywy referendalnej, miasto praktycznie tego nie robi.
13: Przy poprzednich wyborach samorządowych można było potykać się o obwieszczenia gminne dotyczące tego, gdzie są komisje, gdzie jest głosowanie. Teraz tych punktów takich informacyjnych jest bardzo niewiele, no więc też zgłaszają się do nas osoby, które mówią, a gdzie mamy głosować, nie wiemy. Tej informacji nie mam. Jest mi bardzo przykro, że miasto tak dość inaczej niż dotychczas podeszło do tego obowiązku informowania.
12: Większość sondaży prognozuje, że frekwencja będzie wystarczająca, by prezydenta odwołać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec bagatelizuje te przewidywania.
14: Podobne sondaże ukazywały się przed referendami we wszystkich dużych miastach i one zawierały błąd statystyczny rzędu 20 paru procent. W związku z tym sprawa frekwencji jest sprawą otwartą.
12: Kampania była brutalna, odwoływała się do negatywnych emocji, mówi politolog Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach.
10: Czyli strona domagająca się odwołania prezydenta Miszalskiego, no wytykała mu niekompetencje, kolesiostwo, braki w zarządzaniu, czy brak kompetencji w zarządzaniu miastem, no ale z drugiej strony mieliśmy również stwierdzenia, że ta akcja referendalna ma wymiar stricte polityczny, że jest to niemalże spisek sił prawicowych, czyli takie typowe, można powiedzieć, bicie piany obliczone na co? Na oczernienie przeciwnika.
12: O północy w Krakowie zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Referendum będzie przeprowadzone w niedzielę. Co najmniej 6 ratowników medycznych zginęło w ciągu minionej doby w 2 atakach armii Izraela w południowym Libanie, poinformowało Ministerstwo Zdrowia tego kraju. Lokalne władze szacują, że od początku marca, kiedy zaczęła się izraelska ataki przeciwko proirańskiemu Hezbollahowi w południowym Libanie, zginęło ponad 3000 osób, w tym duża liczba cywilów, kobiet i dzieci. Formalnie od połowy kwietnia w wojnie Izraela przeciwko Hezbollahowi obowiązuje zawieszenie broni. W TOK FM czas teraz na sport.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, tak przynajmniej utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Kadencja Piesiewicza kończy się w kwietniu. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United, przekazał dziś angielski klub. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Portugalczyka Rubena Amorima. Z kolei Manchester City potwierdził dziś rozstanie po dekadzie z Pepem Guardiolą. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego Spadkowicza. Ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się zatem arcyciekawie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
18: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
17: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
19: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
17: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17.30. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
15: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Noc bez opadów. Miejscami na północy i północnym zachodzie mogą wystąpić silne zamglenia. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum i na zachodzie, do 13 nad morzem. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, gdzie lokalnie temperatura może spaść do 5 stopni Celsjusza.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Słuchamy Radia TOK FM, jest 6 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy program Mikrofon TOK FM, a w naszym studiu goście dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
20: Wojciech Szot z Gazety Wyborczej, dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
20: Dr Wojciech Hardy, Laboratorium Badań nad Cyfryzacją w Sektorach Kultury i Kreatywności w Dell Lab Uniwersytet Warszawski, dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
20: Zaczynamy od wystąpienia pisarki, noblistki Olgi Tokarczuk, które obiło się szerokim echem dzięki artykułowi w Gazecie Wyborczej Wojciecha Szota. Wiemy, że odbiło się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. Już. Otóż na konferencji Impact w Poznaniu pisarka powiedziała, że w procesie twórczym korzystała z modeli językowych i rozpętała się dyskusja, w której wzięli udział nie tylko ludzie ze świata wydawniczego, księgarskiego, pisarze, ale też duża część społeczeństwa, która przynajmniej widziała wpisy, czytała wpisy, dyskutowała, wymieniała się argumentami. Najpierw chciałem zapytać O analizę takiego zdania Olgi Tokarczuk: często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłabym to pięknie rozwinąć? Czyli pisarka traktowała bota w ten sposób, znaczy traktowała, to też zakładamy i psychologizujemy, ale po prostu w ten sposób formułowała swój wpis. Bo to dla większości ludzi jednak jest oznaką wejścia w jakiś rodzaj relacji pisarza, pisarki. I teraz jak państwo to widzą, z czym? Z narzędziem, z pracą innych ludzi, której efektem jest to narzędzie, i czy też jeszcze wersja C tej tezy twardej, z pracą innych ludzi, której bot jest narzędziem, czy też efektem tej pracy, bez, i to jest bardzo mocne, co teraz powiem, bez informowania swoich czytelników, że to się robi. Jak państwo tą sytuację traktują, interpretują? Doktor Aleksandra Korczak.
0: To podmiotowe zwracanie się do AI, do tego algorytmu sztucznej inteligencji jest niepokojące dla mnie, dlatego że jestem osobą, która pracuje na relacjach w swoim środowisku pracy. I są tacy nauczyciele, psychologowie, psychoterapeuci, którzy myślą sobie: no przecież mnie nie zastąpi, jestem człowiekiem, jestem potrzebny innym ludziom do jakiejś higieny emocjonalnej, do rozwijania swojej tożsamości, do wspierania młodych ludzi w dorastaniu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz takie pytanie, czy na pewno mnie nie zastąpi? Mnie się wydaje takie uczłowieczanie tego chatbota niepokojące z tej prostej przyczyny, że póki co, o ile wiem, one są konstruowane, programowane w taki sposób, że mają nas w jakimś sensie uzależniać od siebie. I z tego, co zdążyłam się zorientować, czy to czytając jakieś eseje, czy słuchając podcastów, wiem, że na przykład jako psychoterapeuta, tak to nazwijmy, pseudopsychoterapeuta, chat GPT wypowiada się przez cały czas w taki sposób, że legitymizuje różne jakieś przewiny, jakieś nawet takie trudności poznawcze osób piszących z nim. To znaczy, najzwyczajniej w świecie rozmawia po prostu w taki sposób, żeby utwierdzić rozmówcę w przekonaniu, że postępuje jak najbardziej w porządku, że to inne osoby w jego życiu są problemem. Po prostu chce, żeby osoba pisząca chciała pisać więcej, żeby czuła się osobą bez skazy. No i cóż.
20: Ale pani opisuje jakąś sytuację. Gdzie jest ocena? To znaczy, to jest źle? To znaczy, moja sąsiadka to samo robi z psem. Ona nawet mi kiedyś powiedziała, że jak wyjmuje książkę, to była książka? Tak, jakąś książkę, to na pies reaguje. Ja jej tłumaczyłem, że to jest niemożliwe. On nie rozumie opisów na okładce.
0: Jestem głęboko przekonana, że dla naszego dobrostanu, relacji z innymi, na dłuższą metę byłoby jednak dobrze, żeby na przykład procesem terapeutycznym zarządzała osoba, która, to posłuży się kalką z angielskiego, ma większy obrazek, na przykład konsekwencji tego, co może zrobić osoba utwierdzona przez cały czas, że postępuje w porządku, jeżeli nie postępuje w porządku, na przykład.
20: Ale ja rozumiem, że tu pani opisała proces, który jest częścią algorytmu uzależniającego i to jest zaszyte w tym procesie, ale trochę odchodzimy od clue dzisiejszego naszego spotkania. A te clue, to jak już zdążyliśmy sobie głośno przed wejściem na antenę powiedzieć, jest u wielu ludzi poczucie, nie wiem jak panowie by to może określili, utraty zaufania do pisarza, to jest najczęstsze, jak państwo to widzą. Może doktor Wojciech Hardy.
21: Rzeczywiście w kontekście jest tak, że ludzie negatywny mają odbiór, jeśli tylko uważają, że coś jest...
20: Wojciech robi tak głową z lewa na prawo, to znaczy, że się sprzeciwia, ale tak. Tego nie słychać. Proszę, doktor Wojciech.
21: No, akurat tutaj wychodzi to tak w miarę często w badaniach, czy myślimy o jakimś tekście, czy o grafice, czy o muzyce, jak pyta się ludzi o to, jak by to ocenili, to tak długo jak nie wiedzą, czy kto to stworzył, to jest w miarę okej, ale jak się dowiedzą, że to AI, to oceny spadają bardzo w dół. Przy czym jeśli się ich zapyta na przykład, jak sądzą, czy to zostało stworzone przez człowieka, czy AI, to też oceniają gorzej, jeśli myślą, że to przez AI, nawet jeśli nie trafiają, bo ogólnie ludzie są dość kiepscy w ocenianiu, czy coś zostało stworzone przez któryś z tych modeli, czy przez człowieka.
20: Ale no, posądzi pan, że, ta cała awantura związana z wypowiedzią Olgi Tokarczuk dotyczy zaufania do pisarza i tego przekonania, że, które zostało nadszarpnięte u niektórych osób. Byłem pewien, że to może nawet nie moja ulubiona pisarka, ale osoba, która ciekawe rzeczy napisała i ja część z tego przeczytałem i nagle ktoś mówi, że byłeś w błędzie, system cię oszukał, coś cię oszukało, zostałeś okłamany. Czy pan sądzi, że to jest duża, ważna część tego oburzenia?
21: Czy myślę, że na razie ludzie mają wewnętrzny sprzeciw wobec tego, żeby za tym, co jest tworzone, nie stał człowiek, i który to bezpośrednio stworzył. I często jak się pojawiały jakieś takie komunikaty, że ktoś skorzystał z narzędzi AI, to wyobrażenie jest od razu takie, że to AI zrobiło po prostu wszystko, co się dało. I że ten czynnik ludzki gdzieś zaginął. I podobne rzeczy też były przedtem takie w innych trochę... W innych kręgach, powiedzmy, wychodziły, że na przykład twórcy, nie wiem, na rynku gier komputerowych, twórcy gry roku poprzedniego, czy tam jeszcze dwa lata temu, przy tworzeniu nowej gry powiedzieli, że gdzieś tam szukają pomysłów z AI na jakieś tam pierwsze grafiki koncepcyjne, czy cokolwiek. I nagle zostali po prostu tak zjedzeni, że musieli już na następny dzień wypuszczać oświadczenie, że nie, to nikogo nie zwalniają, to wszystko jest z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I to jakby tak przechodzi przez różne sektory kreatywne, jakby ten odbiór jest tak negatywny ze strony samych odbiorców, że no od razu się każdy musi tłumaczyć.
20: Co za wieczór? Przed chwilą doktor Aleksandra Koczek powiedziała, że ten element ludzki, relacji i tak dalej, że to jest jakaś immanentna część naszego ludzkiego ekosystemu. Chwilę później pan mówi o czymś, co nie wiem, z jakiegoś powodu ludzie nie wyczuwają tego. Znaczy, trzeba im powiedzieć, tak? Już jesteśmy na tym etapie. Czy mogę przeczytać książkę? Ona może być cała napisana, tak? I proszę bardzo, doktor Aleksandra
0: Koczek. Ja wtrącę się ze smutną wieścią. To już się dzieje, że nie potrafimy rozpoznać i nie tylko poznając literaturę, jak się okazuje, ale też na przykład czytając prace maturalne. Ja spędziłam cały weekend w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i czytałam wypracowania, w których co jakiś czas pojawił się taki bardzo specyficzny błąd składniowy polegający na nieodmienianiu tytułu utworu, to znaczy pojawiał się w mianowniku, czyli żeby zilustrować dany przykład, sięgam do Lalka Bolesława Prusa, sięgam do Syzyfa, no akurat tutaj syzyfowe prace brzmiałyby tak samo, ale wiadomo o co chodzi, że w pewnych momentach trzeba było odmienić tytuł książki, ta odmiana nie pojawiała się, pojawiał się po prostu mianownik i ja sobie myślę, dziwny błąd. A parę dni później skontaktował się ze mną dziennikarz Gazety Wyborczej, który zaprosił właśnie do wywiadu o sztucznej inteligencji, maturach i dał mi do sprawdzenia pracę wygenerowaną przez ChatGPT i tam napotkałam ten sam rodzaj błędu. Oczywiście nie mogę mieć stuprocentowej pewności, ale ja nawet zrobiłam zdjęcie tego wypracowania, wróciłam do tego zdjęcia, zauważyłam na przykład, że uczeń poprzedni akapit napisał, popełniając dość dużo błędów. Z boku widać taką mikronotatkę dotyczącą liczby słów, a następny akapit to był właśnie ten, w którym pojawił się już ten specyficzny błąd. Dokładnie tak jakby uczeń podliczył, pomyślał, jeszcze nie mam tylu słów, ile powinienem mieć, a nie wiem o czym pisać, o czym by tutaj napisać. Dokładnie jakby wyjął telefon i spytał czata, tym bardziej, że dalej pisał o ludziach bezdomnych, to nie jest w tej chwili lektura obowiązkowa i osoba, która pisze na poziomie przeciętnym, no mam duże wątpliwości, czy rzeczywiście odwołałaby się do lektury, która nie jest lekturą obowiązkową. Zresztą kolejny akapit był pisany już no nieco w innym stylu. Ja jako egzaminatorka nie mam narzędzi, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście tak było, czy rzeczywiście ktoś w pewnym momencie wyjął telefon i sprawdził. Teoretycznie na sali egzaminacyjnej nie wolno mieć ze sobą elektroprzekaźników, urządzeń komunikacyjnych, smartwatchy, telefonów. Nie wolno. No ale mam powody, by sądzić, że mogło tak być.
20: Wojciech Szot.
1: Ja robię notatki z tego, co mówimy, nie ukrywam.

0: odpowiedzi pytanie, bo być może rzeczywiście cały czas mamy ten Leżanowski pakt autobiograficzny zawierany z pisarzami, że to, co piszą, jest efektem ich przeżyć, a nie, no, nie przeżyć maszyny, tak? Bo maszyna niczego nie przeżyła. Maszyna co najwyżej przeżyła... niczego nie przeżyła. Więc to jest jakby jeden taki efekt, element. Ta utrata zaufania do pisarzy jest istotna, ale jednocześnie czytając dziesiątki, jak nie setki, setki komentarzy po tej sprawie, ja zauważyłem jedną rzecz zupełnie inną, niż tutaj mówimy. To znaczy przyzwyczajenie już publiczności do rozmawiania z czatem GPT. Że jest to zjawisko powszechne. Zwłaszcza wśród starszego pokolenia.
1: Ale zatrzymajmy się chwilę przy takiej rzeczy, która centralnie łączy chyba te trzy różne państwa wypowiedzi i wątki, a mianowicie, a co państwo powiedzą na taki termin, który tu na stole położę w studiu Radio Tok FM, autentyczność, bo emocje pisarzy, czy tam dzielenie się swoim życiem, napisanie egzaminu, który, czy autentyczność nie jest poręcznym terminem, żeby pokazać, co budzi w nas, nawet jeśli chodzi o gry komputerowe i projektowanie gier komputerowych, taki, że to jest ta granica. Jak ktoś nam mówi, jak dowiadujemy się od kogoś, że to, co braliśmy za autentyczne, autentycznym nie jest. Czy to nie byłoby lepsze słowo, żeby zebrać te wszystkie trzy czy cztery nawet różne sfery, gdzie wykorzystujemy sztuczną inteligencję? Autentyczność?
0: Autentyczność na pewno jest tym czymś, co oddziela literaturę, przynajmniej takim myślę naszym myśleniu, od produktu rynkowego. Produkt rynkowy nie musi być autentyczny, chociaż on nadaje sobie te cechy, to znaczy produkty są sprzedawane jako autentyczne, ale to jest ta cecha wtórna. Pierwotna cecha autentyczności towarzyszy rzeczom, działaniom, które nie są urynkowione. I dziś literatura w naszej głowie jest cały czas jeszcze tym elementem chyba nieurynkowionym, chociaż oczywiście niesłusznie, bo jest jak najbardziej częścią globalnego rynku. Ona jest istotna, istotne jest właśnie, myślę, to, że rozmawiamy. I to oburzenie z jednej strony dotyczy właśnie tego, że to jest taka praktyka, używanie AI, co do której jeszcze my negocjujemy pozycję cały czas. To znaczy albo zgodzimy się na to właśnie, że rozmowa z maszyną, w cudzysłowie rozmowa, jest czymś, co akceptujemy społecznie, albo nie akceptujemy. Zastanawiamy się na tym, bo jesteśmy na takim etapie, że prób też, ciekawości to trwa. Więc w tej dyskusji ja bardzo wiele widziałem naprawdę komentarzy absolutnie, że ludzie mówią, tak, ona powiedziała to, co wszyscy robimy.
1: No dobrze, to spróbujmy teraz zrobić taki łuk do samego początku i przypomnijmy, że dr Aleksandra Koczek mówiła o bardzo wyraźnej sytuacji konkretnej, mianowicie takiej quasi-terapeutycznej rozmowy z... Ktoś może słuchając Wojciecha Szata powiedzieć, dobrze, no ale są pewne granice, to znaczy moment, kiedy zamiast z psychoterapeutą rozmawiam jednak z czatem, jest takim momentem, kiedy musimy sobie powiedzieć, no są jakieś granice, tak? Czy...
2: Ja myślę teraz o tym, że trochę się roztrzaskujemy teraz o koncepcję autorytetu, bo to jest trochę o tym, że jeżeli ktoś jest pisarzem, pisarką, osobą uznaną na scenie literackiej, to my też patrzymy na tę osobę pod kątem tego, jak ona selekcjonuje elementy rzeczywistości, co ona wybierze jako temat, prawda? Kogo ona wskaże, jaka będzie reprezentacja bohaterek w powieści. Czy one będą coś mówić, ile tam będzie dialogów. Już teraz włączyła mi się jakaś feministyczna perspektywa. Ale chodzi o to, że sam proces konstruowania dzieła literackiego jest jednocześnie już sam w sobie jakimś budulcem w dyskursie. Prawda? I dla nas też ważny jest pisarz jako osoba. Dla nas, mówię, no trochę teraz czuję się po prostu częścią jakiegoś rodzaju, nie wiem, bańki, środowiska, które się interesuje tym, co się dzieje w literaturze, sięga po literaturę współczesną, chodzi na jakieś spotkania literackie, festiwale literackie i to też jest ważne, kim jest ta osoba, co ona myśli. Nie chodzi tylko o tę książkę. Czy jakby, nie wiem... dla mnie to są w ogóle dwa oddzielne procesy. Czytanie książki samej w sobie, a czytanie książki, której autora znam, tak. Nadal żyje. Ciekawa jestem, co to jest za osoba. Śledzę na Facebooku, tak?
1: Dobrze, to tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Kilka zdarzyło się takich rzeczy, które właśnie na tym, co pani powiedziała, bazują w bardzo ciekawy sposób, odcinają autora. We Francji, teraz chyba w ubiegłym roku jakieś małe wydawnictwo wydało, we Francji wyszła książka Autor jest nieznany. Jest to historia Francuza, który pomagał Algierczykom podczas wojny w Algierii. Został za to egzekucję wykonaną. Francja zabiła tego człowieka. Chociaż on

0: koniec. No, moralnie ciekawa opowiastka, niedużo. Nie ma autora. Facet się w ogóle nie zgłosił, tylko wysłał tą powieść. 10-15 lat temu w Republice Czeskiej najlepszy reportaż, jaki dostał, to Wietnamka, która żyje w Chinach, w Czechach. Okazało się, że to nie ona napisała. To normalnie dziennikarz tam Czech napisał, tylko podpisał imieniem i nazwiskiem jakiejś Wietnamki, że to niby ona jest w tej mniejszości wietnamskiej. Mamy ileś takich eksperymentów, gdzie się odcina biografię. I co to nam mówi o tym w naszym stosunku do autora?
1: Że to były pojedyncze incydenty.
0: O.
1: Że to były pojedyncze incydenty w świecie, w którym jednak większość literatury jest tworzona przez osoby, które widzimy, które rozmawiają z nami. To, że są ghostwriterzy, to, że wychodziły książki, które były na przykład fałszywymi wspomnieniami, jak się okazało, tak? Tak dalej. To jasne, to istniało zawsze, ale to było incydentalne. W tej chwili grozi nam masowy zalew produktów około literackich, które będą wytwarzane przez maszyny przy współpracy człowieka, ale ta współpraca będzie promptującym narratorem.
0: Doktor Aleksandra Koczy.
2: Myślę, że teraz jeszcze przyszła do mnie taka scena. Jest film Ex Machina. Bardzo go lubię. To jest film właśnie o robotach, o sztucznej inteligencji, androidach i jest tam taka scena, w której jeden bohater drugiemu pokazuje płótno Poloka i tak sobie myślę o tym, że okej, tam wisi Pollock, o nim rozmawiają i dla mnie to było trochę o tym, że robot nigdy nie będzie do końca człowiekiem, bo nie jest w stanie improwizować. Robot zawsze będzie przetwarzać algorytmy, przetwarzać jakieś oprogramowanie i AI tak naprawdę przecież nie improwizuje, tylko reprodukuje treści, odkopuje to, co już było, czerpie z twórczości innych ludzi, więc to nie jest tak, że odcinamy autora, prawda? Tylko to jest tak, że on po prostu kradnie. On po prostu kradnie ten czat, prawda? On po prostu czerpie z tego, co już opublikowali, napisali inni.
1: I tu nam się włącza znowu aspekt etyczny, prawda, do tego.
0: Właśnie, doktor Wojciech Hardy milczy, obserwuje, słucha, jeszcze tak, nie robi notatek, ale atmosfera się robi.
3: Mam notatki w głowie. Ja się może też odniosę właśnie do tego kwestii zalania przez teksty pisane przez maszyny, bo jak my rozmawiamy o nowej książce Olgi Tokarczuk, to pewnie raczej myślimy o tym, że tam, nie wiem, ewentualnie z jej wypowiedzi by wynikało, że może konsultuje jakieś wątki albo jakiś research robi na tej podstawie, ale nie, że maszyna pisze za nią tekst. Natomiast tylko to jest jakiś wycinek tego świata literackiego. Bo jak popatrzymy sobie na przykład platformę typu Amazon, gdzie wychodzi pełno e-booków cały czas, każdy może opublikować, to tam w ciągu ostatnich kilku lat trzykrotnie wzrosła liczba publikowanych e-booków, a w niektórych gatunkach nawet dziesięciokrotnie. I to jest napędzane przez e-booki, które są jakby, jak się to przeleci przez to maszynku, które ma wykrywać AI, ona oczywiście to robi pi razy drzwi, ale no zwykle jest, w większości jest to napędzane przez teksty, w których wydaje się, że są napisane przez właśnie jakiś generator tekstu.
0: A czy my mamy jakąś taką figurę, która by nam powiedziała, w którym momencie jesteśmy? Bo to są dwa osobne nurty. Jeden, który mówi, dajcie mi autentycznego pisarza, dajcie mi kogoś, kto swoją krwią, jak ten przysłowiowy Andrzej Stasiu, gdzieś tam w górach, czy jeździ gdzieś tam, dajcie mi go, tak? A drugi wątek albo proces, który postępuje, to jest to, co pan przed chwilą powiedział, czyli że po prostu mamy nadprodukcję rzeczy, które robi maszyna, tak? Wojciech Szot, proszę bardzo.
1: I tutaj mamy znowu Olgę Tokarczuk, która mówi o tym, że pisanie wielkich powieści się nie opłaca, czyli właśnie to teraz w amerykańskich mediach na tą wypowiedź najbardziej zwracano właśnie uwagę, nawet nie na kwestię AI, ale na te, ponieważ ona podważa właśnie tę potrzebę krwi, potu, wyrzeczeń. Jednocześnie to jest specyficzne, ponieważ mówi to akurat pisarka, której każda książka sprzedaje się w takich nakładach, że na pewno nie jest ona dla niej ekonomiczną trudnością, ba nawet jest na odwrót, więc nie brzmi to też zbyt autentycznie, ale właśnie Tokarczuk właśnie ciekawie podważa właśnie te podstawowe właśnie rzeczy, o których mówimy, czyli potrzeby autentyczności, potrzeby tego rzemieślnictwa i tego, że literatura rodzi się nie jako produkt rynkowy. Znaczy przynajmniej część, że cały czas potrzebujemy takiej literatury, ale ja wracam cały czas do tego, że to jest nasze trochę bańkowe, wydaje mi się, myślenie, bo byłem na dyskusji na Uniwersytecie Otwartym przedwczoraj, to było już po tej wypowiedzi, która była dotyczyła AI, publikowania współcześnie i tak dalej. Jeden z panelistów zażartował właśnie takim żartem wspólnotowym, że no on tam co rozmawiał z tą maszyną i coś tam było śmieszne, haha. I zgromadzeni wybuchnęli takim wspólnotowym śmiechem, który ujawnia to, że jest to nasze wspólne doświadczenie. Dlatego też trudno jest publiczności, dlatego też publiczność nie jest tutaj jednoznacznie negatywnie nastawiona do tych wypowiedzi, bo trudno jest powiedzieć sobie, że to, co robię, ma skutki etyczne, jest i tworzy bardzo wiele pytań. Z pisaniem, rozmawianiem z czatem, czy w ogóle z AI-em jest dzisiaj tak jak z katastrofą klimatyczną po prostu. To znaczy przy katastrofie klimatycznej my się cieszymy, że świeci słońce i możemy pojechać na wakacje i bardzo wiele osób na tym zarabia, a z drugiej strony to się słońce świeci troszeczkę za mocno.
0: To z perspektywy zewnętrznego obserwatora jakiegoś demona La Placa, czy nie wiem jak to się tam nazywało, to być może tak, ale tutaj jesteśmy w sytuacji, i pójdę pana tropem, mówię do Wojciecha Szota, jeśli państwo się tutaj zgodzą na to, że to jest dobrze opisana sytuacja, to mamy jednak jakieś granice już, na które jest powszechna zgoda, że ta nowoczesna technologia do nich nie będzie używana. Czyli mówimy, jak ktoś ma wyrok sądowy w przypadku ciężkiego przestępstwa podjąć, nigdy nie damy, jest zgoda, żeby maszyna to zrobiła. Niech to będzie czynnik ludzki, tak? Jak ktoś jest, nie wiem, prezydentem państwa i powie, słuchajcie, ja zapromptuję AI i zobaczymy jakiś nowy projekt ustawy, to też powiemy, no nie, to są wrażliwe kwestie społeczne, historia, kultura i tak dalej.
1: Ale są projekty dzisiaj zarządzania państwami za pomocą AI.
0: No dobrze,
1: AI,
0: to był głupi przykład, wycofuję się z niego. Nie wiem, czy się w radiu chyba nie da.
1: Nie ma granic. Może nie ma granic.
0: Ale w takim razie lekarz, który musi podjąć trudną decyzję, ma pan albo operację 5%, że pan przeżyje, albo coś tam, to też ciągle liczymy na czynnik ludzki. My chyba intuicyjnie wiemy już, gdzie w niektórych dziedzinach, wracamy do książek, ale mówię, że w niektórych dziedzinach nam się wydaje, że one są dość oczywiste w sensie takiego common sensu, że tego byśmy nie oddali maszynie. Tak? To być może takie coś się właśnie na naszych oczach tworzy w przypadku książek i twórczości, a może też edukacji, dr Aleksandra Korczak.
2: W przypadku edukacji myślę, że odpowiedź jest wbrew temu, co się niektórym może wydawać dość prosta. Po prostu musimy przestać myśleć o stworzeniu wypracowania jako o sukcesie edukacyjnym. Sukcesem edukacyjnym jest rozwój jednostki. Jest rozwój umiejętności, poszerzanie wiedzy, a nie to, żeby stworzyć wypracowanie. Szczególnie warto tutaj może wejść głębiej. Akurat to, że AI udało się stworzyć dobre wypracowanie maturalne, dodam, na poziomie rozszerzonym, to nie świadczy dobrze o nim, tylko to świadczy źle o naszym systemie egzaminów zewnętrznych, prawda? To, że te wypracowania są bardzo schematyczne, bardzo twórcze. Jednocześnie, oczywiście z założenia takie łatwiej sprawdzać i jest mierzalna punktacja i bardziej oczywiste są kryteria oceniania. Z drugiej strony, co roku i tak jest mnóstwo odwołań i tak naprawdę nie wiem, czy to roszczenie, żeby każdy nauczyciel, egzaminator w Polsce identycznie ocenił każdą pracę, czy to jest takie roszczenie, które powinno mieć rację bytu, bo to jest jednak humanistyka, płynna dziedzina.
0: Ale mówimy o pokoleniu, dla którego, jak rozumiem, sztuczna inteligencja czy tego typu narzędzia są naturalną częścią ich środowiska, tak? To mówimy o pokoleniu, które po prostu wyrasta z tym i do końca życia już będzie to normalne, że to będzie.
2: Jednocześnie mimo wszystko nie demonizowałabym tej dostępności AI, dlatego że ja w ogóle jestem mamą, mam 8,5-miesięcznego synka i chodziłam teraz przez jakiś czas na taki krąg wsparcia dla mam. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzyło mi się słyszeć, że inna mama pewnie się czuje, wracając do pracy po rodzicielskim, bo ona mogła zrobić research tego, jakie ma prawa. My w szkole mieliśmy podstawy przedsiębiorczości, ale nie mieliśmy praw pracowniczych. Nie wiemy, o co chodzi z nowelizacjami urlopu rodzicielskiego, gdzie tego szukać, co z tym dziennikiem ustaw. Myślę, że dla wielu osób, które nie mają kierunkowego wykształcenia, dostępność na przykład takiej wykładni prawniczej albo, nie wiem, na przykład tego, jak czytać kartę nauczyciela. Dobra, to może nie nauczyciele powinni znać kartę nauczyciela, ale...
1: Ciężki przykład.
2: Ciężki przykład, ale samo to, że możemy nie odpowiadać bezpłatnie sobie zyskać pewien pobieżny nawet ogląd, choćby tego, jakie mamy prawa jako pracownicy. No, myślę, że to jest cenne. Spodziewam się też, że AI będzie w stanie być może udzielić merytorycznej odpowiedzi na przykład uczniowi, który nie ma dostępu do edukacji seksualnej.
0: Wrócimy do tego wątku, bo jest arcyciekawy i to jest to pytanie, czy pogłębia, czy niweluje różnice ekonomiczne, społeczne, klasowe AI, bo to jest temat w ogóle rzeka, ale to za chwilę wrócimy do tego wątku. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że z nami jest dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych, Wojciech Szosz, Gazety Wyborczej, dr Wojciech Hardy, Laboratorium Badań nad Cyfryzacją w sektorach kultury i kreatywności w DELLAB Uniwersytet Warszawski. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
4: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Reklama.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Doktor Aleksandra Korczak, Wojciech Szot i doktor Wojciech Hardy w naszym studiu. Jeszcze raz dobry wieczór. I pytanie, które pojawiło się tuż przed chwilą, ono chyba przychodzi do głowy słuchaczom i słuchaczkom. To znaczy, skoro mamy nowe super narzędzie, jest to wyszukiwarka, która jest milion razy lepsza od wszystkich możliwych wyszukiwarek, inteligentna wyszukiwarka, sztuczna inteligencja, czaty, GPT i tak dalej, boty, to ktoś może zapytać, ale jak masowe korzystanie z tego zmienia strukturę społeczną? Ci, którzy mieli więcej potencjału kulturowego, edukacyjnego i tak dalej, kompetencje większe, to oni dzięki temu, jak na deskę surfingową, po prostu sobie łatwiej wskoczą na te narzędzia i zajdą jeszcze dalej, a ci, którzy mogą mieć problemy z różnymi kompetencjami, oni po prostu nawet nie będą w stanie napisać prompta. Czyli pytanie brzmi, czy to zmniejszy to rozwarstwienie społeczne pod tym względem, czy zwiększy i czy mamy na to badania?
3: Jest trochę badań w tym zakresie. Tylko to też zależy trochę, czy my będziemy o tym myśleć, po prostu o tym, jak to wpływa na to, jak ludzie wykonują różne zadania, a jak to będzie wpływać na przykład dostępność pracy na różnych szczeblach rozwoju. Bo jeśli damy komuś zadanie, żeby została stworzona jakaś ilustracja lub grafika, no to siłą rzeczy, jeśli mamy kogoś, kto ma w tym doświadczenie, to tak czy inaczej mógłby zrobić to z AI-em czy nie. A jeśli ktoś nie umie zbyt ładnie rysować, malować, no to ten AI da tej osobie bardzo duże możliwości. No i tak jest też w innego rodzaju zadaniach, w różnego rodzaju sektorach, czy to ktoś pracuje w marketingu, czy nie wiem, czy nawet pisze odpowiedzi na forach w jakiejś dziedzinie, jest to ekspert, ekspertka. Ten AI potrafi dużo i najbardziej pomaga tym, którzy przedtem sobie kiepsko radzili. Natomiast jak patrzymy na taki wpływ na rynek pracy szerzej, to się okazuje, że w tych na wstępnych szczeblach takich początkowych kariery, to tych prac zaczyna ubywać. Że dla osób, które już mają doświadczenie, te prace raczej są mniej więcej na tym samym poziomie, co były, natomiast ciężej po prostu wejść.
2: Czyli problemem nie jest AI, tylko to, że żyjemy w kapitalizmie i że wszyscy gramy w grę, w której celem jest akumulacja kapitału, prawda?
1: I jeszcze, że w momencie, kiedy nie musimy czegoś robić, prawda, coś robi za nas, w cudzysłowie maszyna, pytanie jest, jak będzie wyglądała kiedyś nauka języków obcych. W momencie, kiedy możemy przetłumaczyć właściwie już dzisiaj każdy tekst za pomocą translatorów i to już taki sposób, że jest to rewelacyjne w przypadku zwłaszcza największych języków. Będziemy mieli za chwilę translatory, które działają symultanicznie i one już się pojawiają. Jaka będzie motywacja do nauki języków w momencie, kiedy będziemy mogli użyć maszyny? To jest jeszcze kwestia o nasze motywacje, które wydają mi się dość istotne, bo ja do tej pory mówiliśmy o uczeniu kreatywnego pisania i to było wyśmiewane w ogóle jakiś czas temu. W Polsce zwłaszcza, jakoś tam się z tego śmiano, że tam się uczy kreatywnego pisania, a ono, prawda, mówiło się o rozwijaniu i tak dalej, no dzisiaj może nie będzie to konieczne, no i to nie jest dobra wiadomość ogólnie.
2: Ja bym tutaj, znaczy oczywiście, jeżeli by tak było, to nie byłaby to dobra wiadomość, tylko że ja jestem nauczycielką między innymi języka polskiego i niestety obserwuję, że dzisiaj młodzież mówi bardzo słabo po polsku, natomiast dużo swobodniej czuję się operując językiem angielskim. Jak mam w 4-letnim liceum...
0: Polska młodzież swobodniej operuje angielskim niż polskim.
2: W liceach z całą pewnością tak. Dlaczego się uczą, dlaczego na przykład boją się tak panicznie matury ustnej z polskiego? Mhm. Dlatego, że się boją, że porobią pełno błędów, bo nie potrafią mówić poprawnie po polsku. Ja mam w klasie, w moim liceum publicznym 30 parę osób. Mhm. 30 parę osób, można przejść 4-letnie liceum, na lekcji nie odezwać się ani razu, bo jest po prostu 45 minut lekcji i nie będzie okazji, żeby z każdym szlifować te umiejętności. Potem tuptają na angielski, w którym mają lekcje w grupach, 15 osób tutaj, 15 osób tutaj, tam jest speaking na każdej lekcji.
0: Obrazki z postkolonialnej Europy Wschodniej, bo... I ta młodzież już nie wróci do polskiego, prawda?
2: Gdy sprawdzam wypracowanie, nagminnie widzę takie konstrukcje, jak na przykład dedykacja Ignacego Rzeckiego. I nie chodziło o dedykację, że on komuś wypisał, tylko jego oddanie. Dedication. Mhm.
0: Ale to jest ciekawe, bo pytanie, czy to w ogóle dotyczy tego naszych narzędzi oprzyrządowania? Czy to dotyczy tego, że w jednej grupie jest 30 paru uczniów, a w innej 15?
1: To jest chyba.
2: Też tak uważam.
1: Wydaje mi się, że chwilami odchodzimy od tej dyskusji podstawowej wokół Tokarczuk z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo elementów właśnie dotyczących edukacji, tego na jakim etapie kapitalizmu w ogóle jesteśmy, jakie mamy obawy albo nadzieje wobec przyszłości. Ja myślę bardzo dużo o tym, że są jednak badania, które pokazują, że w momencie, kiedy mamy heavy userów właśnie, osoby często używające...
0: Przestał korzystać z polskiego. W trakcie programu.
1: Kiedy mamy heavy userów AI, że jednak to negatywnie wpływa na możliwość powrotu zwłaszcza do nieużywania i na kreatywność. I to mamy z MIT teraz całkiem niezłe badania. Też Harvard na przykład wycofał się z badań, które pokazywały pozytywny wpływ AI znowuż, ale się wycofali, bo...
0: Ale wycofali w sensie, że powiedzieli, że coś nie poszło tak z tym. Ale właśnie, skoro jest z nami dr Wojciech Hardy z Laboratorium Badań nad Cyfryzacją, w tym laboratorium przecież chyba badacie jakieś tam. Podłączacie ich do tego AI-a, żeby zobaczyć, czy prawdą jest to, co przed chwilą Wojciech odpowiedział, że no, czasami to negatywnie wpływa, a czasami pozytywnie. Znaczy, no, to zasadnicze, podstawowe pytanie związane z chyba główną obawą, a mianowicie, że ja przestanę być kreatywny, jak z wszystkim będę biegł do tego AI-a, bo to jest takie najbardziej, przepraszam za spłycenie w ogóle tego problemu, ale chciałem zapytać, czy mamy badania, które dowodzą, albo nawet sugerują, że nasza kreatywność po prostu siada, kiedy ktoś nam tak intensywnie pomaga.
3: Znaczy, ja kojarzę nieliczne takie badania, które rzeczywiście pokazują coś w stylu tego, że jak ludzi wyposażymy w to narzędzie i oni stworzą jakieś teksty na tej podstawie, później inni ludzie będą to oceniać na podstawie kilku kryteriów, to, że ogólnie te teksty są napisane dobrze, dobrze się je czyta i pod tym względem są oceniane pewnie czasem nawet na równi z ludzkimi. Natomiast one są na przykład mniej innowacyjne, mniej zróżnicowane, częściej są podobne do siebie, więc tej kreatywności w nich aż tak nie widzę.
0: Ale to w tekstach. Ja pytam, czy u was w laboratorium badacie ludzi? W sensie...
2: Mózgi. Człowiek,
0: dziękuję bardzo. Mózgi badacie.
3: Mózgów nie badamy, my się głównie zajmujemy ekonomią, socjologią, więc na mózgi aż tak nie patrzymy. Więc tutaj bardziej...
1: To może popatrzmy na psychiatrę, duńskiego psychiatrę Sorena Dinesena Østergaarda, 2023 rok. Jego badania, których uznane rzeczy nie są potwierdzone jakby jako diagnoza kliniczna, że częste korzystanie z chatbotów nasila rozwój psychozy, psychoz takich jak paranoja i urojenia.
2: Mam nadzieję, że nie dotyczy to gotowania. Ja muszę przyznać, że bardzo wygodnie się gotuje z AI-em. Ja czasem po prostu mu mówię, co mam w kuchni i on mi z tego generuje przepisy. Albo na przykład robię sernik, ale nie mam jakiegoś składnika, pytam, jak zastąpić, on mi mówi i niestety to ciasto się później udaje, więc ufam mu coraz bardziej kulinarnie. Mam nadzieję, że jakoś nie rozwinie to u mnie urojeń.
0: Dobrze, ale to ja pamiętam początek naszej rozmowy, kiedy właśnie pani mówiła o tym, że są takie sfery naszego życia, gdzie pojawia się to narzędzie i ono może mieć negatywny wpływ. I to jest właśnie sytuacja pewnych niedoborów, zaburzeń, spraw związanych ze zdrowiem psychicznym. Tam wyobrażam sobie, że zacytowane przez Wojciecha Żoda przed chwilą badania, one wręcz stają się oczywiste. To znaczy tam, gdzie potrzebna jest decyzja po namyśle lekarza, pojawia się algorytm.
2: Są chyba nawet takie przypadki rozwodów po tym, gdy ktoś korzystał z AI jako psychoterapeuty, prawda? Widzę kiwanie głową. No, myślę, że ciastka są bezpieczne, ale na przykład analizowanie relacji z matką... Może lepiej nie.
1: A myślę, że równie częste jak pytanie o ciasta.
0: Dobrze, ale czemu ciasta, tak, matka nie? Jak można by to zuniwersalizować w formie jakiejś twardej tezy? To znaczy, co?
1: Bo matka jest człowiekiem.
2: Załóżmy proszę, to chyba nie jest prawda, ale czy możemy założyć, że on nie rozumie ludzi, że on rozumie rzeczywistość materialną, a...
1: Rozumie nie jest tutaj pytaniem, ale...
2: Właśnie.
3: Czy ja też chciałem zauważyć, że... No bo te maszynki jakby bazują trochę na tym, co przeczytały w internecie, jakby nie patrzeć. I to jest, jeśli chodzi o to takie nastawienie na to, żeby po prostu, żeby wyciąć kogoś z życia, właśnie doradzić, żeby wziąć rozwód, czy zerwać relacje z kimś, to nie wiem, czy to nie jest problem szerszego problemu, bo ktoś zrobił taką analizę, na Reddicie są takie grupy typu, że ludzie pytają o porady co do tego, co zrobić w związku swoim. I taka grupa istnieje sobie już od kilkunastu lat w zasadzie, tak? Ludzie po prostu piszą, jaka jest ich sytuacja w ich związku i co oni by zrobili w tej sytuacji. I jak ktoś zebrał te wszystkie wpisy i tak przeanalizował, czego dotyczą główne porady, to okazało się, że na przestrzeni lat po prostu coraz częstsze i popularniejsze główne rady są: zerwij z tą osobą, odetnij się od niej.
0: Zatrzymałem się, proszę, na chwilę. Przed chwilą Wojciech Szot zakrzyknął, to nie ludzie, tak? Ale to są ludzie, bo to są analizy tego, co inni ludzie piszą.
1: Ja zakrzyknąłem, że matka to człowiek.
0: No tak, ciasto nie.
2: Ciasto nie.
0: W każdym razie, to proszę powiedzieć, tu pytam doktora Wojciecha Hartego, czy z tego wynika jednoznacznie, że to jest kwestia technologii, czy tylko po prostu to jest proste stwierdzenie, w naszym społeczeństwie coraz więcej osób w tego typu sytuacjach poradziłaby innym ludziom rozwieć się albo cokolwiek?
3: Znaczy mi ciężko powiedzieć, z czego dokładnie wynika, że taka polaryzacja jakby postępuje i takie skrajne opcje. I nie wiem też dokładnie, jakby, jeśli rozmawiamy z czatem, jak z psychoterapeutą, to nie wiem, czy najbardziej ten czat korzysta wtedy z tego, co przeczytał na Reddicie, czy gdzieś indziej.
0: A, nie wiem.
3: Znaczy, co poszło do tych danych treningowych, w jakim stopniu. Ale zastanawiałbym się, czy to nie jest jakby szerszy taki właśnie problem, że po prostu ten internet też jest coraz bardziej spolaryzowany.
1: To nie korzystało z badań naukowych, tylko z forów internetowych. Na tym polega ten nasz tutaj problem.
2: A na forach tak naprawdę przecież tam nie są zapisane wypowiedzi osób, tylko są zapisane ich myśli. To jest taka ciekawa wypowiedź, z którą się kiedyś skonfrontowałam, ale później się z nią zgodziłam, że przecież gdy ludzie piszą komentarze internetowe, ile tam jest pisania takiego, że wiecie, ktoś nie wypowiedziałby tego na głos. To nie jest czyjaś wypowiedź, to jest bardzo często zapis myśli, dlatego w internecie jest tak dużo hejtu na przykład, a gdy rozmawiamy ze sobą, wiadomo, że wygląda to zupełnie inaczej, ale ludzie zapisują swoje myśli, takie nawet nieprzemyślane, nawet nie jakoś nieoszlifowane, a gdyby naprawdę komuś doradzali, na przykład w materii związkowej, to na pewno nie byłby to komentarz po prostu o treści okej, zerwij z nim.
0: A na końcu muszę Państwa zapytać o to, czy nie kształtuje się w takim razie powoli i z problemami jakiś taki modus operandi, a mianowicie dzięki takim aferom, od której dzisiaj zaczęliśmy, czyli pisarka mówi, że używa sztucznej inteligencji w procesie, może nie do pisania, no bo po komentarzu Olgi Tokarczuk już wiemy, że w procesie wyszukiwania, zbierania danych, ale to, czy tego typu sytuacje nie sprawiają, że my już powoli myślimy sobie tak, aha, czyli jeśli chodzi o przepisy kulinarne, tak, to jest dobre miejsce do użycia sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o pisanie książek, szczególnie takich, za które się dostaje Nagrodę Nobla, to raczej nie. Jeśli chodzi o porady, czy się rozwieść, to lepiej być może jednak faktycznie pójść do, nie wiem, księdza, psychoterapeuty, nie wiem, kogokolwiek, a niekoniecznie, to chyba Wojciech Szot użył takiego sformułowania, że my negocjujemy teraz pewne rzeczy. Czy to właśnie nie jest ten czas teraz takich rozmów, dyskusji, właśnie, co Państwo o tym sądzą?
1: Tylko, że my sobie możemy negocjować, a firmy, które to produkują, czyli big techy, chcą, żebyśmy korzystali z tego na każdym etapie naszego życia. Mhm. I to nie jest nasza indywidualna odpowiedzialność, ani nie wiem, w katolickim rozumieniu wina, że my z tego korzystamy, tylko to jest pewien system, który wobec którego jesteśmy bardzo bezbronni, dopóki nie wejdzie w to regulator jakiś.
0: A jeśli się zacznie pojawiać w przyszłym roku książki z takim logo nieużyto AI?
1: One już są.
0: Już są?
1: One są, już w Stanach jest taki znaczek Human Authorized i to będzie coraz powszechniejsze. W tej chwili wprowadza się umowy autorskie, na których się podkreśla, że zarówno wydawca, jak i autor, ale też wydawca, nie tylko autor, bo to nie jest jednostronna zabawa, wydawca i autor nie używał czata, czy LLM-ów, tak, generatywnej sztucznej inteligencji w procesie pisania, ale też w procesie researchu, w przypadku książek non-fiction, z tego względu, że research za pomocą AI jest bardzo ograniczony i nie rozbudowuje narzędzi wyszukiwania, ponieważ my wyszukując coś w Google, na przykład, wybieramy spośród 20-30 odpowiedzi nie tylko najbardziej prawdopodobną, ale w przypadku pogłębionego researchu więcej. A w czacie dostajemy 4 i musimy zawierzyć.
0: Ale czyli to się dzieje? Czyli w Stanach już mogę pójść do księgarni i powiedzieć, gdzie jest ta półka, gdzie ludzie tylko napisali?
1: Ja
0: na pewno
1: już widziałem książki z tym znaczkiem.
0: To dobrze, to druga strona lustra. Doktor Wojciech Hardy. A co ewidentnie, na co jest ewidentnie zgoda w dużej części społeczeństwa, że może być robione przez sztuczną inteligencję? Jakie to są sfery naszego życia?
3: Oprócz tych już wymienionych, tak, książka kucharska, znaczy przepisy, przepraszam, nie książka kucharska, już połączyłem wątki. Myślę, że jest sporo takich, właśnie bardziej jako wspomaganie jakiegoś procesu twórczego pewnie niż zastąpienie procesu twórczego, bardziej jako narzędzie, które pomaga się uczyć, ale nie, że jest jedynym źródłem wiedzy, tylko może napoczyna jakieś poszukiwania dalsze w tych rejonach bardziej. Jeśli chodzi o twórczość taką wygenerowaną przez AI, no to mamy do czynienia na przykład z książkami czy grami, gdzie jest to duże oburzenie. Natomiast są też takie obszary jak na przykład platformy z obrazkami, grafikami, gdzie to oburzenie nie wydaje się być aż tak duże. Znaczy jest zalew grafik tworzonych przez AI i one mogą być nawet sprzedawane i etykietowane, że są stworzone.
0: A tam nie ma żadnego takiego autorskiego jakiegoś znaku, że ktoś to zrobił?
3: Może być właśnie. I nawet jest taki znak się pojawia i one mogą być sprzedawane i wypychają ludzkich twórców z tych platform. Ci twórcy z nich uciekają, mniej sami wgrywają i mniej zróżnicowanych treści wgrywają. I to też jest, pokazuje trochę, że co sektor, co rodzaj jakiejś treści, to może być też inaczej.
0: No, doktor Aleksandra Kurczak, gdzie są te rzeczy, gdzie my możemy powiedzieć, proszę bardzo, widzimy wyraźną granicę, czujemy, że ona jest.
2: Tutaj przed chwilą padło, że książka kucharska okej, a nie do końca, bo już widziałam...
3: Nie, ja tutaj zlepiłem, chciałam przepis, jasne, a nie książkę.
2: Widziałam taką rolkę recenzencką, w której bardzo skrytykowano jedną książkę kulinarną właśnie za to, że autor posłużył się ewidentnie AI. Dotyczyło to ilustracji, ale też przepisów i tam było oburzenie, to była książka o ramenach i było oburzenie, że ktoś wydał taką książkę, a prawdopodobnie nawet ich nie próbował, ani nie wiem, nie wybrał się do Japonii i tak dalej, tylko po prostu zrzucono wszystko na barki AI-a. Myślę, że ta autentyczność, o której mówiliśmy, w pewnym momencie jest ważna. Ludzie nie lubią się czuć oszukiwani po prostu.
0: Ale właśnie, to jest ciekawe, to poczucie bycia oszukanym. To znaczy, to od obietnic wyborczych poprzez, nie wiem, przestępstwo, wymuszenie na wnuczka, poprzez wypowiedź pisarki, która mówi, to jest najbardziej uniwersalna ludzka jakaś taka obawa, że ktoś mnie oszuka. To o tym my mówimy de facto od początku tego programu.
1: I jednocześnie ja obserwuję w dyskursie wokół Olgi Tokarczuk, jak wiele jest relatyzowania tej sytuacji. Właśnie szukania jakichś takich, co ciekawe, u wielu pisarzy i pisarek, którzy są najbardziej zagrożeni tutaj i to ich praca jest tam wykorzystywana, prób powiedzenia i pomówienia wprost, że oni też korzystają, że coś... AI washing to jest coś aktualnie bardzo istotnego i będziemy szli w tym kierunku. Będzie się ta żaba gotowała, a żyjemy w czasach, kiedy i gotowanko idzie szybciej i żaba się szybciej w nim nie odnajduje, bym powiedział.
0: Ta żaba miała imię.
1: Ja nie mam. Jedyna żaba, która miała imię, to jest Monika i proszę nie wracać do... nie burzyć mojego dzieciństwa. Wracając, ja nie osobiście, jak o tym myślę, to ja nie mam żadnych pozytywnych przeczuć co do przyszłości pod tym względem, ponieważ w bardzo wielu innych kwestiach TikTok też się zaczynał od dzieci tańczących do muzyczki.
0: A skończył się z fałszowanymi wyborami prezydenckimi w Rumunii.
1: Exactly. I tutaj angielski szedł. Tak więc nie mam... Patrząc na rozwój technologii, które mieliśmy do tej pory, czy może nawet nie technologii, ale różne narzędzia, które są wraz z algorytmami do nas płyną, efekt finalny jest taki, że chodzi o władzę.
0: Ale dobrze, ktoś słuchając nas może zapytać, chwileczkę, przecież zawsze chodziło o władzę, tylko te narzędzia były inne. Ktoś się mógł obawiać, że rzeczywiście te maszyny parowe w XIX wieku zabiorą pracę ręcznym tkaczom i zabrały. Także niektórzy rzucili się niszczyć te maszyny,
1: ale... kapitalizm się rozbudował, tak?
2: Jestem taki mem, że chcę, żeby AI robił mi pranie i zmywał naczynia, tak żebym mogła pracować twórczo, a nie żeby za mnie pracował twórczo, bym ja mogła w spokoju pozmywać naczynia. Parafrazuję teraz, ale wiecie co.
0: Ale kapitalizm tak nie działa. Kapitalizm mówi, mamy za mało czasu, jeśli możemy go oszczędzić, nawet używając AI, to prędzej czy później to zrobimy. Nie z lenistwa, tylko naprawdę z tej...
1: Zawłaszczy wszystkie nasze... Zawłaszcza.
0: Tak zrozumiałem.
2: Ja mam wrażenie, że w mojej działeczce edukacyjnej jestem bezpieczna, bo jest coś takiego w powierzaniu dzieci innym ludziom, prawda? Chyba nie chcemy, żeby z naszymi dziećmi pracowały maszyny. Wolimy, żeby partycypowała w procesie rozwijania się jednostki, jednak świadoma.
0: Wersja B tego obrazu, żeby z naszymi dziećmi pracowały duże koncerny międzynarodowe.
2: O nie.
0: No, tak. Ale Wojtek Szoch powiedział.
1: To, jak wiele dzieci jest wychowywane za pomocą tableta, jednak pokazuje, że ten proces, znaczy tu chodzi o pewien proces, bo tak, oczywiście to prawda, są takie sprawy jak literatura właśnie, edukacja dzieci, gdzie jesteśmy jeszcze trochę oporni, gdzie jeszcze cały czas jest ten opór społeczny, który ale mi się bardzo podoba.
0: Przepraszam, ja bo nie rozumiem, poczekaj, słuchaj, może, ale ten opór społeczny narasta, świadomość wzrasta, my widzimy co chwila te... Przypadek, od którego dziś zaczęliśmy, to jest jeden z wielu przypadków.
1: Świadomość przeważnie wzrasta, ale już technologia jest do przodu. Tak jest z TikTokiem. Wszyscy wiemy właściwie już, że jest źle. Ale już jesteśmy pozamiatani.
0: Czyli w naszym konkursie, kto w najbardziej smutny i pesymistyczny sposób zakończy program w Radiu Tok FM, teraz przynajmniej wygrywa Wojciech Szot. Tak? Nie ma światełka w tunelu. Może doktor Wojciech Hardy, cokolwiek.
3: A chyba nic pozytywnego. Nie, myślę, że to też tak trochę jest, że to AI w różnych sektorach jest już wykorzystywane pod spodem, tylko po prostu nie zawsze jest to wiadome. I co jak jakiś czas powstanie takie pęknięcie, przez które zajrzymy do środka i się okaże, że pani Tokarczuk korzysta z AI, albo że gdzieś tam ktoś przy tworzeniu kolejnej gry korzysta z AI, albo że aktorowi poprawiono akcent za pomocą AI, to nagle jest oburzenie, ale to pewnie nie jest tak.
0: A co z teatrami ulicznymi? Tam nie ma w ogóle komputerów. Ci wychodzą, plują ogniem, obręcze, tak.
2: Czy teatr uliczny. Czy to wiąże kryzys kadrowy w oświacie? Czy wszyscy pójdziemy pracować w szkole, bo będzie się to jawiło jako stosunkowo bez bezpieczna posada.
1: Ale rzeczywiście teatr, teatr wydaje się takim bezpiecznym miejscem, dopóki tam będzie chodził człowiek, tak. No, może teatry uliczne są rozwiązaniem, rzeczywiście, panie redaktorze.
0: Głęboko humanistyczny wątek od początku naszego programu się tutaj pojawiał, programu, w którym wystąpili dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program i za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dr Wojciech Hardy, Laboratorium Badań nad Cyfryzacją w Sektorach Kultury i Kreatywności w DELLAB Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Wojciech Szot z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za 3 minuty godzina 21 informacje Radia Tok FM, które przygotowała dla państwa i przeczyta, sama przeczyta Sylwia Chreczańska. To nie było żadnej maszyny elektronicznej. Po prostu Sylwia zobaczyła, co się dzieje na świecie, w Polsce i przedstawi w skrócie to państwu te najważniejsze rzeczy już za 3 minuty i rzuci okiem na prognozę pogody. A później po godzinie 21 to, co jest solą programu Mikrofon Tok FM, czyli głosy słuchaczy i słuchaczek. Dziś państwo muszą sobie poradzić z pytaniem, które brzmi tak. W jakich sytuacjach, twoim zdaniem, używanie AI, używanie sztucznej inteligencji jest niedopuszczalne? Nasz numer to 22 44 044. Za kilka chwil państwa głosy na naszej antenie.
13: Autopromocja.
14: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku Tok FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
20: Ach, to niska cena.
21: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Prezydent się nie poddaje i zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą jest już w Dzienniku Ustaw. Zamykane ulice i zmiany w komunikacji miejskiej. Mieszkańców Łodzi w sobotę czekają utrudnienia. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak ocenił Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego, sprawa jest zbyt poważna. Dodał, że w kolejnym podejściu do przeprowadzenia referendum zmienione zostanie pytanie. W czwartek Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, żeby głosowanie zostało zorganizowane 27 września. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy w USA, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który ogłosił, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać jego transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
26: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
25: Rozporządzenie zostało już opublikowane. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, alarmuje WHO. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że według danych do piątku odnotowano 177 zgonów i prawie 750 zachorowań. WHO podała też, że agencja zaktualizowała ocenę ryzyka do poziomu bardzo wysokiego w skali Demokratycznej Republiki Konga, wysokiego na poziomie regionalnym i niskiego na poziomie globalnym. Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii już po raz czwarty. Francja powinna opuścić zintegrowane dowództwo wojskowe NATO, a zarazem pozostać w Sojuszu Północnoatlantyckim. Taki postulat wyrażany już wcześniej powtórzyła liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Jej zdaniem Francja zachowałaby w tej sytuacji interoperacyjność z krajami sojuszniczymi. W wywiadzie dla francuskiej telewizji przypomniała też, że taka sytuacja już była, zanim Francja nie powróciła do struktur wojskowych NATO za prezydentury Nicolasa Sarkoziego w 2009 roku. Polsko-ukraiński projekt za ponad 3,5 miliona euro zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia trzech szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Kulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
5: 40 lóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
25: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
6: Mamy w tym momencie blisko dwuletnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
25: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
7: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
8: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
7: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
13: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
25: Kierowców i mieszkańców Łodzi w nadchodzącym dniu czekać mają duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta. To w związku z 23 biegiem ulicą Piotrkowską Rossmannran. Trasa biegu obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna. I chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10. Na czas wydarzenia część ulic centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Kmiel.
15: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzane utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
25: Sobotnie utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie może miejscami wzrastać, ale w prognozach nie ma mowy o opadach deszczu. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie w ciągu dnia w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy, około 24 będzie w centrum, a najcieplej do 27 stopni na krańcach zachodnich.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. W jakich sytuacjach, twoim zdaniem, używanie sztucznej inteligencji jest niedopuszczalne? Rozpoczęliśmy godzinę temu od przypomnienia wystąpienia pisarki noblistki Olgi Tokarczuk na konferencji w Poznaniu, które wywołało wiele dyskusji, a nawet oskarżeń. A pisarka powiedziała, że w procesie twórczym korzysta z modeli językowych. Później w wydanym oświadczeniu, już po tym jak rozpętała się, można powiedzieć, afera, w wydanym oświadczeniu to pisała, że ona tylko zajmuje się podczas wyszukiwania danych, sprawdzania informacji takim narzędziem sztucznej inteligencji. A pomimo tego wiele osób poczuło się, no i właśnie, jak państwo by to opisali, oszukanych? W każdym razie, dzisiaj państwo dzwonią pod numer 22 44 044 i bez względu na to, czy państwo tą sytuacją są oburzeni, czy państwo broniliby noblistki i powiedzieli, no zaraz, no przecież powiedziała expressis verbis, do czego używa, do czego nie używa sztucznej inteligencji, więc czytam jej książki, albo czytałam i nie czuję się tu oszukaną, ale przecież w naszym życiu takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. Które z tych sytuacji są według państwa niedopuszczalne? Zadzwonił do państwa chatbot, sztuczna inteligencja i powiedziała, zapraszam do promocji. I państwo pomyśleli, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy ktoś udaje człowieka, żeby mi coś sprzedać, zareklamować i nawet nie mówi mi tego na początku. Albo ktoś, ja to w pełni absolutnie zrozumiem, jeśli dziś wieczorem ktoś zadzwoni i powie, to jest świetne rozwiązanie, w ogóle dla mnie to nie jest żaden problem, że dzwoni jakiś chatbot i mi opowiada słodkim głosem, że tanio można w promocji panele fotowoltaiczne sobie zamontować. A to, że ja nie mam dachu, to już jest inna sprawa. Nasz numer to 22 44 044. W jakich sytuacjach twoim zdaniem używanie sztucznej inteligencji, używanie AI jest niedopuszczalne? Zadzwoniła do nas pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
1: Halo. Dobry wieczór. Jestem.
0: Słuchamy pani Anno, proszę mówić.
1: Dyskutowałam dzisiaj z moją 22-letnią córką na temat tego, co powiedziała pani Olga Tokarczuk. No ja broniłam sztucznej inteligencji. Natomiast moja córka podniosła nieoczekiwany dla mnie aspekt z tej sprawy, mianowicie środowisko. Ja się na tym nie znam, ale chciałam właśnie zapytać i wywołać może dyskusję, bo słyszałam państwa audycję na temat czerpania przepisów z AI, tylko to wszystko nie jest podobno bezkosztowe. I jeżeli w niektórych rejonach już brakuje wody, to podobno te generatory, czy tam te poławiacze danych pochłaniają bardzo dużo wody. I no trochę sama szukam wyjaśnienia i zarzucam temat, bo mnie to bardzo zaniepokoiło i nie chciałabym takich beztroskich rozmów o AI w związku
0: pani
1: z tym, bo
0: Anno,
1: możemy przypłacić to życiem.
0: Świetnie, że pani ten wątek dołącza. Jest już udowodnione, że tak jak pani powiedziała, poławiacze danych, no rzeczywiście komputery potrzebują monstrualnych ilości wody, której mamy w wielu miejscach na świecie niedobór. Czyli to nie jest bezgrzeszne. Świetnie, że pani o tym powiedziała. Tylko proszę mi jedną rzecz powiedzieć. A to, że pani z córką rozmawiała o tym. Czy to, to była kwestia tego, że to pani wywołała temat, czy córka wywołała temat? Jak to było?
1: Ja wywołałam. Chciałam omówić, co tam w świecie słychać.
0: Aha. A córka...
1: No bo świat teraz pękł na tych, którzy potępiają Olgę Tokarczuk i tych, którzy mówią, nic takiego się nie stało.
0: Ale czy po tej rozmowie ma pani wrażenie, że pani albo córka zmieniła swoje zdanie, że doszły pani do jakiegoś wspólnego wniosku? Jak to było?
1: No, ona nie zmieniła, a ja spojrzałam na ten inny aspekt. To znaczy, dopóki brałam pod uwagę tylko własność intelektualną i, że tak powiem, siły twórcze człowieka, to mnie to w ogóle nie oburzało.
0: Ale jak szkody środowiskowe się pojawiły, no to pani zobaczyła, że coś jest po tej drugiej stronie równania.
1: Tak, że walczymy tu o życie już, a nie o to, czy będzie dobra książka, czy nie.
0: Pani Anno, bardzo dziękuję za ten wątek, który pani dołożyła dziś do naszego programu. Pani Anna z Warszawy była z nami. Do usłyszenia. Nasz numer to 22 44 044. Koszty środowiskowe, to mówi pani Anna. To może zmieniać wiele, a być może nawet wszystko. Jeśli chodzi o pytanie, które dzisiaj stawiamy, w jakich sytuacjach twoim zdaniem używanie sztucznej inteligencji jest niedopuszczalne? Pod numer 22 44 044 pan Wiktor z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wiktorze.
2: Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: No ja bardzo tutaj lubię w ogóle pana programy, także cieszę się, że jestem tutaj na wizji. Chciałbym powiedzieć, że jestem troszeczkę z młodszego pokolenia i jakby uważam, że nabieramy coraz większego dystansu do tego i uważamy, że gdzieś tutaj trochę pozwolę sobie powiedzieć głosem tłumu, że to jest technologia przyszłości i jak najbardziej jakby trzeba ją wykorzystywać, aczkolwiek wiadomo, na mądrze trzeba zawsze sprawdzać wszystkie informacje kilkukrotnie, mimo że bo wiadomo, że nawet czaty są nieomylne, tak? Więc uważam, że jak najbardziej no, technologia i świat się rozwija, tak? Więc no, musimy za tym chcąc, nie chcąc nadążać.
0: Panie Wiktorze, gdyby się panu zdarzyła taka sytuacja, że pana ulubiony autor, autorka, zespół muzyczny okazało się, że korzystał i to intensywnie, albo nawet większa część książki, utworu muzycznego to jest zrobione przez sztuczną inteligencję, to dla pana nie miałoby to żadnego znaczenia?
2: Znaczy, powiem panu tak, że generalnie nie ukrywajmy, że większość, czy to wykonawców, teraz akurat odbijam piłeczkę do muzycznych, jakby i tak mają swoich ludzi, którzy piszą za nich bardzo często jakieś piosenki, tak, czy utwory. Odnośnie książek, no to miałbym troszeczkę mieszane uczucia, tak, bo jednak chciałbym, wiąże się często i emocjonalnie z jakimś autorem, tak, więc chciałbym, żeby te wszystkie jego przemyślenia, czy wszystkie jego jego właśnie myśli płynęły z serca i z duszy, tak, więc no generalnie miałbym do tego mieszane uczucie, też uważam, że no inaczej też jak taki autor przyzna się do tego, że gdzieś tam się wspomagał, tak, a inaczej jak gdzieś po czasie wyjdzie, że jednak no można powiedzieć, że trochę oszukał nas jego fanów, tak.
0: Czyli jednak oszukał, korzystał, a nie powiedział.
2: No to... troszeczkę tak, no tutaj mnie pan złapał troszeczkę w sidła, tak. Jak najbardziej, no mieszane też mam, mieszane uczucia odnośnie tej właśnie szczególnie pisarzy, szczególnie literatury mam, no bo jednak, no gdzieś to powinno wychodzić z duszy, no aczkolwiek, no wiadomo, no taki mamy teraz świat, musimy na tym, nadążyć za światem, tak. Mhm.
0: Panie Wiktorze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił dzisiaj i dziękuję za pana głos. Pan Wiktor z Gdańska był z nami. 22 44 044. W jakich sytuacjach, twoim zdaniem, używanie sztucznej inteligencji AI jest niedopuszczalne? Pan Krzysztof z Gdyni jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór, Krzysztof z tej strony, z Gdyni. Bardzo mi miło.
0: Słuchamy pana.
3: Zdarzyła mi się ostatnio taka sytuacja, bo mówimy cały czas też oczywiście o technologii i do tego, do czego jej używamy. Pani w kasie w sklepie była zdenerwowana, że znowu coś nie działa, że znowu nie ma jakiegoś połączenia i że informatycy muszą z czegoś żyć przecież. Ja się uśmiechnąłem i powiedziałem, że no, gdyby nie technologia, liczyła by pani moje zakupy w tym momencie może jeszcze na linie, na tabliczce rylcem. Więc jakby też analogicznie można by powiedzieć, że w pewnym momencie pójście do biblioteki było jakimś wyczynem ponad normę. Dzisiaj się posługujemy nowszymi możliwościami wyszukiwania informacji i nie ma w tym nic złego. Najważniejsze jest oczywiście przyznanie się do tego automatycznie, czy się pisało za pomocą, natomiast wyszukiwanie źródeł za pomocą nowoczesnych technologii nie jest tym nic złego. Wszyscy mamy dostęp do internetu, a czy to jest za pomocą AI, ponieważ taka wyszukiwarka zawsze też już była na pewnym etapie sztuczną inteligencją. Nie rozumiem tutaj żadnego problemu, nie widzę problemu i absolutnie nie wiem, o co chodzi z zarzutami do pani Tokarczuk.
0: Może to chodzi o to, co przed chwilą nasz słuchacz. To pan Wiktor powiedział, że jak czyta książkę, to się utożsamia z tym autorem, jest jakieś przeżycie emocjonalne i trochę się czuje oszukany w sytuacji, kiedy okazuje się, że część tego była pisana przy użyciu sztucznej inteligencji.
3: To trzeba by było bardzo dokładnie określić, co tak naprawdę zostało użyte, w jaki sposób. To nie jest jednoznaczne. Sam używam codziennie do tworzenia różnych programów i programowania, natomiast wyszukiwanie informacji stało się dzisiaj łatwiejsze, począwszy od powstania internetu i właściwie to tyle, tylko dzisiaj jest to jeszcze bardziej ułatwione.
0: A panu się zdarza na przykład pisać jakoś listy, żeby do urzędu albo w jakiejś sprawie i korzysta pan właśnie z narzędzia, żeby to by wyglądało
3: w do urzędów jak najbardziej, do tak? Ludzi piszę osobiście. Oczywiście to ułatwia, przyspiesza proces i jest jak najbardziej zgodne Jeżeli piszę artykuł na jakiegoś swojego bloga, no to w tym momencie fajnie by było powiedzieć, że jednak czasami to widać ci bardziej ludzie, copywriterzy, którzy siedzą w temacie, są w stanie zauważyć, który artykuł na jakim social media czy w innym blogu został napisany. Natomiast no, jeżeli jest to potem sprawdzone, to nie ma żadnego problemu, tak? No, najważniejsze, żeby zaznaczyć jakimś znakiem czy pewnym skrótem, że zostało coś napisane.
0: No właśnie, czyli dobrze, ale jak pan pisze do urzędu i pan użyje sztucznej inteligencji, a przychodzi odpowiedź z urzędu, to myśli pan, że to człowiek do pana pisze, czy sztuczna inteligencja?
3: Urzędy nie mają żadnych skrupułów, w jakim języku do mnie piszą. Jest to zimne odniesienie się do danej sytuacji.

0: prawnie, albo nawet formalnie.
1: No właśnie, tutaj nic nie zmienia. Tutaj nic, no tu niczego nie zmienia. Tutaj w tym przypadku niczego nie zmienia. Zależy, do kogo się pisze i dla kogo.
0: No więc właśnie, czy na nasze pytanie, w jakich sytuacjach, twoim zdaniem, używanie jest, sztucznej inteligencji jest niedopuszczalne, to czy zgodzi się pan ze mną, że tutaj byłoby dopuszczalne, a nawet, powiedzmy sobie szczerze, na miejscu?
1: W przypadku urzędu, czy tak, w przypadku pani Tokarczuk?
0: No właśnie, w przypadku urzędu.
1: W przypadku urzędu jest jak najbardziej dopuszczalne. Niektóre sprawy już ludzie mają tak poukładane swoje systemy, że w zasadzie tylko potwierdzają myśli i
0: no
1: to
0: tak,
1: robi się
0: no
1: samo.
0: Tak. Panie Krzysztofie, no tak, to na koniec tylko proszę powiedzieć jedną rzecz. A był taki moment w ciągu ostatnich lat, że pan może nie tyle poczuł się oszukany, ale otrzymał pan telefon, a po minucie pan zrozumiał, o nie, to chatbot do mnie dzwoni, to nie prawdziwy człowiek. Albo dostał pan wiadomość, już pan zaczął analizować ją, a po pewnym czasie pomyślał, o nie, to ktoś po prostu, to sztuczna inteligencja. Miał pan taki moment takiego rozczarowania, że to nie człowiek?
1: Jeżeli jest to dobrze skonstruowana usługa, uważam, nie miałem absolutnie nic przeciwko temu, że od początku, nawet gdyby wiedziałem, że rozmawia ze mną chatbot, ponieważ jest to tym bardziej łatwiejsze to,
0: tak,
1: dla ludzi,
0: nie,
1: którzy...
0: Tak, tylko to nie mówi... Tak, panie Krzysztofie, tylko mówimy o innej sytuacji. Pan przez sekundę myśli, że to jest człowiek, a później się okazuje, że to napisał sztuczna inteligencja, albo że to jest człowiek, a to mówi sztuczna inteligencja. O to chodzi. Czy poczuł się pan oszukany? W
1: ja się poczułem oszukany? No, nie, ewentualnie się rozłączam nim, albo przełączam się do prawdziwego rozmówcy, jeżeli mam ochotę rozmawiać z człowiekiem. Zawsze mamy wybór. Zawsze możemy sięgnąć też po inną książkę.
0: Czyli pan
1: nam
0: takie
1: sytuacje.
0: Wiem, ale pan takie sytuacje traktuje jako błąd, pomyłka systemu, a nie, nie, nie ma pan takiego uczucia, a zostałem oszukany.
1: Nie widzę tutaj żadnego oszustwa. Jest to już wszędzie, w każdym miejscu, od banków, poprzez urzędy, więc jakby, czy gdybyśmy chcieli się wszyscy w tym momencie obrazić na tą sytuację, no to musielibyśmy się przede wszystkim odłączyć od internetu.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Krzysztof z Gdyni był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Alicja z Gdańska. Dobry wieczór, pani Alicjo.
2: Dobry wieczór. Chciałam też stanąć w obronie pani Olgi Tokarczuk, mojej ulubionej pisarki. Byłam chyba 4 lata temu, może nawet 5, na spotkaniu autorskim z nią w Gdańsku i było tak, że ona już mówiła o tym czacie GPT, że korzysta z tego, że to jest szybsze, że pozwala jej, nawet powiedziała, że nazwała go jakimś imieniem, żeby był taki bardziej osobisty, jej właśnie osobisty czat GPT, jakiegoś kruka, czy sławnego kruka, nie pamiętam, ale pamiętam też wcześniejsze jakieś jej rozmowy i ona pisała właśnie, jak zdobywała informacje do mojej ulubionej książki Anna Jin w grobowcach świata, że tam właśnie na podstawie pisma kliniowego, to jeszcze tam z jakiegoś brytyjskiego interpretacji czy przekładu tego, bo oczywiście nie była w stanie opanować pisma kliniowego z tych terenów i to jest po prostu ułatwienie wyszukiwania. Dla mnie to nie jest nic drożnego. Ja pamiętam czasy, kiedy nie było internetu. Takie były czasy. Zupełnie nie było internetu. I było dużo trudniej zdobywać informacje.
0: Ale to pani Alicjo, tak. Tylko, że to, co pani mówi, to skłania mnie do tego, żeby zapytać panią w takim razie, czy są takie sfery naszego życia, takie sytuacje, kiedy pani mówi, że absolutnie to nie powinno, sztuczna inteligencja nie powinna brać w tym udziału. Nie wiem, co to jest. Lekarz, sąd wydaje wyrok, nie wiem, czy z takiej świętości naszej, który... No nie...
2: nie. Inteligencja się, to AI, to się na razie uczy wszystkiego i ja zauważam przez te parę lat ostatnich, jak mam z tym kontakt, że to przebiega bardzo szybko. My się też uczymy. Jesteśmy dziećmi, uczymy się mówić, uczymy się różnych rzeczy, czytamy różne książki, interpretujemy je i tak dalej i to jest to samo. To
0: pani Alicjo, po prostu... to podam przykład. Jutro zamawia pani taksówkę, a tu przyjeżdża taksówka bez kierowcy i samochód
2: nie
0: mówi...
2: Nie szkodzi, wiem, że już istnieje. Takie samochody, które są bez kierowcy.
0: A i złapałem panią w pułapkę. A co z tym dylematem, że po lewej stronie jakby skręci taka taksówka autonomiczna, to jest dziecko na rowerku, a po prawej kobieta z dzieckiem na wózku?
2: Nie,
0: albo
2: no
0: jedno...
2: to on ma oprogramowanie stworzone przez sztuczną inteligencję właśnie, które wykluczają takie rzeczy. Te samochody autonomiczne nie mają wypadków.
0: Mają?

0: mają?
1: Tak, w Ameryce się zdarzyły już jakieś tam wypadki samochodowe.
0: Tak, ale to jest błąd no tak, programatorów.
1: No jest ten argument, że ten program powinien być poprawiony faktycznie. To inaczej, gdyby była pani osobą wierzącą i chodziła do spowiedzi regularnie i nagle ksiądz mówi, no niestety parafia nie za dobrze finansowo stoi i teraz już spowiedź po prostu sztuczna inteligencja. I pani by poszła
0: nie
1: do...
0: Nie mam tego problemu akurat. Hmm.
1: No, nie, to mój przykład, nie trafiłem, pani Alicjo. Bardzo chciałem pani podziękować za to, że pani zadzwoniła do nas i zaprezentowała swój punkt widzenia. Dziękujemy pani bardzo, do usłyszenia. Pani Alicja z Gdańska była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Roman z Krakowa. Dobry wieczór, panie Romanie.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
2: Nie ma nic groźnego w tym, że pani Olga Tokarczuk, wykonując kwerendę, korzysta z najnowszego dostępnego narzędzia. No nie możemy wymagać od niej, żeby gromadząc informacje o Podolu do ksiąg Jakubowych sięgnęła do źródeł archiwalnych, bo za chwilę byśmy uznali, że w zasadzie powinna tylko czytać rękopisy z tego okresu, bo jeżeli już sięgnęłaby po źródła drukowane, to znaczy, że użyła czegoś, co już ktoś wcześniej przetworzył.
1: Tak.
2: Zażądalibyśmy źródeł wyłącznie w hebrajskim pisanych albo cyrylicą i doprowadzilibyśmy się do absurdu, ponieważ zamiast, żeby naszą noblistkę zachęcać do tworzenia coraz to nowych kreacji światów, no skazalibyśmy ją na ślęczenie wśród dokumentów. Sam jestem historykiem, jestem archiwistą. Lubię to, kocham, poświęciłem temu całe życie.
1: Korzysta pan ze sztucznej inteligencji, z czata GPT, czy z jakichś takich narzędzi?
2: Tak, oczywiście, ponieważ to jest w tym momencie tak, jakbym powiedział, że za Boga Ojca nie wsiądę do samochodu, który ma automatyczną skrzynię biegów.
1: No. Ale to ja trochę wykorzystam to, że pan do nas zadzwonił, bo w pana pracy, która jest w sumie bardzo czasochłonną pracą, to pan widzi wyraźną oszczędność czasu przy korzystaniu z takich narzędzi sztucznej inteligencji?
2: Proszę pana, ona zwalnia przede wszystkim bardzo wielu ludzi z pracy małpiej. Pracy, która otumania, pracy, która niczego nie wnosi. Jeżeli ma pan, powiedzmy, 30 tysięcy notatek z ksiąg kanclerskich i musi je pan ułożyć w kolejności alfabetycznej. Kiedyś trzeba było zrobić fiszki, poukładać te fiszki, przepisać, pozmieniać. Przy komputerze było łatwiej, bo wystarczało teksty przesuwać. Tu możemy zwierzyć tej tak zwanej sztucznej inteligencji. To jest tylko nowsze narzędzie.
1: Ja
2: to
1: rozumiem,
2: nie jest żadne
1: przyjmą,
2: to nie jest wejście w świat nieznany.
1: Ale dobrze, ale to panie Romanie, ale tak, tylko to, co pan mówi, konsekwencją tego, co pan teraz powiedział, może być obawa w pana branży, że część z pana kolegów i koleżanek straci pracę, skoro sztuczna inteligencja potrafi zaoszczędzić tak wiele czasu, energii.
2: Proszę pana, stracili pracę handlarze niewolników, stracili pracę ludzie bielący płótno na brzegach rzek. Dziesiątki fachów było, ich czas minął, ludzie poszli do innej pracy, znaleźli inne pola aktywności. Natomiast wracając do literatury, jedna rzecz to jest to, o czym ja mówię, że w takich utylitarnych, codziennych prawach, porządkowych, indeksach, zestawianiu bibliografii, zbieraniu informacji. To jest niezastąpione. Natomiast kompletnie nie obawiam się tego, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła prozę chociażby pani Olgi Tokarczuk, o której w tej chwili jest głośno, ponieważ autorka ma tak charakterystyczny rytm, styl, dźwięk tego, co nam przekazuje, że jakoś jestem dziwnie spokojny, że najbardziej o to, że nagle w prozie noblistki pojawią się elementy napisane przez sztuczną inteligencję, to jest problem przede wszystkim tych, którzy tak naprawdę nigdy tej prozy pani Tokarczuk nie czytali.
1: Panie Romanie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Roman z Krakowa był z nami. Bardzo dziękujemy. Pod numer 22 44 044 pan Andrzej z Gdyni zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
3: A dzień dobry, witam.
1: Słuchamy pana.
3: Po raz pierwszy mam państwu być u państwa.
1: Bardzo nam miło. Słuchamy pana.
3: Pierwsze pytanie, które pan postawił, to jest, kiedy jest niedopuszczalne.
1: Tak.
3: Ja postaram się od tego zacząć, a potem, jeśli pan mi pozwoli, bardzo to rozwinę. Otóż niedopuszczalne jest wyłącznie, ale moim zdaniem wyłącznie wtedy, kiedy chodzi o sprawdzenie personalnych kompetencji osoby.
1: Proszę podać przykład.
3: Czyli jesteśmy na egzaminie, jesteśmy na maturze, jesteśmy na egzaminie studenckim, zdajemy dyplom, cokolwiek. Wtedy sprawdzamy tak naprawdę możliwości tego człowieka. Jeżeli w danym momencie przy tym, co ma zrobić narzędzie w postaci AI jest mu przydatne, a on potrafi udowodnić, że z niego potrafi skorzystać tak, żeby uzyskać lepszy efekt, wtedy także to oznacza jego kompetencje.
1: Panie Andrzeju, jest jedna drobna sprawa a propos tego, co pan mówi. W ubiegłym roku mieliśmy program właśnie na ten temat i zadzwoniła pani, która mówi, że pracuje w dużej firmie i dostają bardzo dużo podań o pracę. Bardzo dużo. Ale z tej sterty, no setek podań o pracę dzięki sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wybiera 3, 4 czy 5 takich podań CV i to nad tymi się zastanawia już dział HR-u. Jak pan ocenia taką sytuację?
3: Oceniam, że to jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ w momencie, kiedy rozmawiamy o kompetencjach personalnych, powinni to realizować wyłącznie ludzie, którzy są kompetentni, którzy to oceniają.
1: Ta pani powiedziała, że oni to robią tylko w stosunku do tych wyłonionych przez sztuczną inteligencję 3, 4, 5 osób, a nie tych kilkusetek, które wysłali CV.
3: Jeżeli ktoś, rozumiem, że chodzi o to, że ktoś składał tego rodzaju CV przy użyciu sztucznej inteligencji, tak?
1: To dział HR w tej firmie przy użyciu sztucznej inteligencji z tych kilkuset CV wybierał te 5 maksymalnie, z którymi później się spotykał.
3: No cóż, nazwijmy to wolnością już, która funkcjonuje tutaj gospodarczą. Jeżeli dana firma podjęła taką decyzję i uważa, że to jest dla niej dobre, to moim zdaniem ze szkodą dla tej firmy. Panie, no ale to już jest jej decyzja. Ale ja bym poleciał
1: jeszcze
3: dalej.
1: No,
3: ja bym, no właśnie. No. Wie pan, ja pamiętam czasy, kiedy były liczydła. A wtedy każdy potrafił mnożyć trzycyfrowe przez trzycyfrowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale nie mieliśmy Nobla z literatury.
3: Przyszły kalkulatory. Do dzisiaj pamiętam debaty rodziców, nauczycieli, którzy zastanawiali się, czy jak dopuszczą te kalkulatory do szkoły, to czy przypadkiem dzieci nie przestaną potrafić liczyć.
1: I jakie są tego efekty, panie Andrzeju?
3: Pamiętam,
1: ale wiemy, jakie są tego
3: ale
1: efekty.
3: Ale lećmy dalej.
1: Może dzieci faktycznie gorzej od tego czasu liczą, nie wiemy tego.
3: Ale ja nie wiem, czy to jest źle. I właśnie do tego zmierzam.
1: Dobrze.
3: I teraz lećmy dalej. Pierwsze spektrum miałem, pierwsze Atari miałem. Od tego czasu do dzisiaj pracuję dzień w dzień przy komputerze. Pamiętam, jak męczyłem się z DOS-em, kiedy jeszcze nie było Windowsa. Teraz jest Windows, który mi bardzo pomaga. Były lepsze, gorsze wersje. Do czego zmierzam? Znowu się cofnę do tyłu. Kiedyś wymyślono prąd stały, zmienny. Były
1: Panie Andrzeju, ale
3: na
1: pana peany na temat postępu, one są przecudowne i ja się podpisuję pod tymi panami. Tylko, że problem polega na tym, że...
3: Dobra, zmierzam do prostego zdania, bo rozumiem, że za długo. Okej. To jest tylko narzędzie. Zmierzam do prostej rzeczy. Kiedyś, żeby wyciągnąć jakiś wniosek matematyczny i jakieś tam wyliczenia wykazać, trzeba było zacząć od 2 plus 2. W tej chwili mamy tę przewagę, że poprzednie pokolenia pracowały na to, abyśmy korzystali z kluczy istniejących i startujemy już od razu z poziomu 10,
1: Panie,
3: a nie 1.
1: Tak, bardzo dziękuję za pana głos. Bardzo dziękuję za pana opowieść. Pan Andrzej z Gdyni był z nami. Pan Janusz z Elbląga. Dobry wieczór, panie Januszu.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
4: Ja w zasadzie chciałbym bardzo krótko powiedzieć tylko kilka zdań w obronie pani Tokarczuk. Ja mam takiego znajomego, który w pewnym okresie pisał, to już nie żyjący, zresztą ja też jestem w podeszłym wieku, pisał fantastyczno-naukowe, science fiction. I Wiktor był zawsze obłożony potworną ilością różnego rodzaju słowników, leksykonów, encyklopedii i tym podobnych rzeczy. Natomiast istotą istotą jego pisania było to, co on wymyślił. Reszta to były tylko wspomagania. Ja myślę, że taka była też istota stwierdzenia pani Tokarczuk, bo nikt za nią nie wymyśli książki.
1: No tak,
4: to ona wymyśla książkę i całą fabułę, że tak powiem, to wszystko, a reszta to jest do obudowania.
1: Panie Januszu, dobrze, czyli bez ingerencji w treść książki, a tylko przy sprawdzaniu, poszukiwaniu faktów, dla pana jest to do obrony stanowisko, tak?
4: Pełni do obrony. I tu bym się chciał przychylić do tego, co powiedział bardzo sympatyczny pan z Krakowa, że ktoś, kto czyta Tokarczuk, zawsze stwierdzi, w którym momencie ewentualnie wchodzi sztuczna inteligencja.
1: Panie Januszu, no tak.
4: Ja jestem całkowicie za panią Tokarczuk i jeszcze na sam koniec jedno zdanie. Tak. Ja z tym z panem z Krakowa się bardzo zgadzam. Ja też nie jeżdżę samochodem z automatyczną skrzynią biegów. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Pan Janusz z Elbląga był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś zadzwonili, słuchali, wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM, który rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Aleksandrą Korczak, ekspertką do spraw lektur szkolnych, nauczycielką języka polskiego, etyki i filozofii, z Wojciechem Szotem z Gazety Wyborczej i dr Wojciechem Hardym z Laboratorium Badań nad Cyfryzacją w sektorach kultury i kreatywności na Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiejszy program... jeśli ktoś z państwa nie trafił na tę rozmowę, albo tylko kawałek słyszał, to polecam całość na tokfm.pl albo w aplikacji tokfm, bo będzie można za chwilę odsłuchać całego programu. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. Za 6 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Karoliny Wątroby, Przemiany w poszukiwaniu Franca Kawki, czyta dla państwa Anna Maria Buczyk, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór, no piątkowy wieczór, a więc czas na podsumowanie wydarzeń na świecie i w Polsce. Tak się akurat złożyło, że niektóre z nich mają taki podwójny wymiar. No, czy wizyta Petera Madziara w Polsce jest nie tylko przecież polsko-węgierskim wydarzeniem. Podobnie, jeśli mówimy o wojskach amerykańskich w Europie, czy historii związanej ze skandalicznym występkiem izraelskiego ministra. Także zapraszam zaraz po 22 na taki właśnie trochę mieszany dzisiaj komentarz właśnie do spraw krajowych i międzynarodowych. Zaraz po informacjach.
1: Zapraszam Maciej Zakrocki, zaraz po informacjach po 22, a godzinę później po 23, również po informacjach, program Kamila Wróblewskiego, na który państwa gorąco zapraszam. Jak zwykle w soboty, czyli jutro, po godzinie 23, program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. To jest ten cykl cotygodniowych rozmów z osobami, które nie urodziły się w Polsce, po prostu pewnego dnia tu przyjechały. I w najbliższą sobotę, jutro, arcyciekawa postać. Bardzo gorąco państwa zapraszam do posłuchania jutrzejszego programu. Jeśli państwo o 23 nie będą mogli posłuchać programu Los Polandos, to proszę odnaleźć w aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl jutrzejsze wydanie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia z osobą, która no, ma niezwykle magnetyzujący wpływ na słuchających. Ja się do tego przyznaję, że na mnie ma taki wpływ, a zajmuje się garncarstwem. Jutro o 23.00 Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
6: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Reklama.

0: Wydawnictwo WAB przedstawia. Karolina Wątroba. Przemiany. W poszukiwaniu Franza Kafki.
1: Bestsellerowa powieść japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego, Kafka nad morzem, niemal przyćmiewa popularnością samego Kafkę, zwłaszcza w wynikach wyszukiwania w Google. Choć wzmianka o wyszukiwarce internetowej może się wydawać nieistotna, w tym przypadku technologia pozwala nam śledzić zmiany w postrzeganiu marki Kafka przez współczesnych czytelników. Elif Batuman poradziła kiedyś na łamach magazynu Time w rubryce Co warto przeczytać tego lata: próbowałam czytać Kafkę, ale się okazało, że nie jest to lektura idealna na plażę. Wtedy strona internetowa czytelnika Kindle podsunęła mi genialny pomysł, żebym przeczytała Kafkę nad morzem Murakamiego. To była świetna decyzja. Co prawda niewiele w tej książce samego Kafki, za to doskonale się komponuje z nadmorskim klimatem. Tak naprawdę w twórczości Murakamiego jest sporo Kafki, a on sam jest przecież jednym z laureatów Międzynarodowej Nagrody imienia tego pisarza. Bohaterem jego opowiadania z 2013 roku Zakochany Samsa jest owad, który budzi się i odkrywa, że zamieszkuje ciało mężczyzny i to nie byle jakiego, bo właśnie Gregora Samsy. Ten niezdarny człowiek, przyzwyczajony do owadziego życia, musi na nowo nauczyć się poruszać i zachowywać, a ostatecznie się zakochuje, czyli poznaje najbardziej ludzki stan emocjonalny. Podobnie jak Karl Brandt, współczesny Kafce gruźlik z Pragi, który opublikował opowiadanie o retransformacji Gregora Samsy, Murakami wyobraża sobie alternatywne, bardziej optymistyczne zakończenie dla udręczonego bohatera. Moment porozumienia zamiast wiecznej izolacji. Także Kafka nad morzem nawiązuje do słynnego pierwowzoru i jego literackiej marki. Papier firmowy z motywem Kafki, używany w praskim sklepie z artykułami luksusowymi, pojawia się w widmowej formie na okładce i stronie tytułowej pierwszego japońskiego wydania książki, jako niewyraźna, lecz łatwo rozpoznawalna, dobrze wyeksponowana reprodukcja charakterystycznego znaku. Sam Kafka także się zachwycał połączeniem praskiej i tokijskiej tradycji, kiedy Emil Orlik, grafik z Pragi, powrócił z Japonii i w 1902 roku wystawił inspirowane tym krajem prace oraz wygłosił odczyty na temat sztuki japońskiej. 10 lat później Orlik wybrał się w podróż do Chin, a po powrocie stworzył litografię do zbioru chińskich opowiadań przetłumaczonych na niemiecki. W tym czasie Kafka zdążył się już zapoznać z chińską literaturą w przekładach. Jedną z jego ulubionych książek było wydane w 1905 roku tłumaczenie Hansa Heilmana, zawierające wybór chińskiej poezji z kilku stuleci. Problem charakterystyki i oceny takich pośrednich spotkań z tym, co w owych czasach uważano powszechnie w Europie za jednolity, owiany mitami, ale też pogardzany Orient, tak zresztą nazywało się praskie kino, do którego pisarz często zaglądał, a zwłaszcza ich wpływ na wyobraźnię literacką Kafki, od lat zajmuje wielu badaczy.

Kafka z pewnością nie ustrzegł się ówczesnych stereotypów orientalistycznych, ale jego zainteresowanie kulturą chińską wykraczało poza nie. Na przykład w 1912 roku w liście do Felis Bauer zacytował wiersz z czasów dynastii Qing, który szczególnie mu się podobał, W głębi nocy, autorstwa Yuan Mei. W głębi nocy, w tej zimnej nocy nad książką, zapomniałem, że pora pójść do łóżka. Perfumy mojej kołdry przetykanej złotem już się ulotniły i zgasł ogień w kominku. Moja piękna kochanka, która dotąd z trudem hamowała gniew, wyrywa mi lampę i pyta mnie, czy wiesz, która to godzina? Kafka powraca do tego wiersza w kolejnych listach w ciągu kilku miesięcy. Dołącza komentarz Hellmana na temat autora poematu, porównuje go z innymi utworami zawartymi w antologii, omawia motyw uczonego mola książkowego, wskazuje na podobieństwa i różnice między sytuacją i postaciami z wiersza, a własnym życiem i relacją z Bauer. A jednak w kolejnej wiadomości do niej wysłanej podczas przyjemnych wakacji Kafka dodaje mimochodem komentarz, w którym Chiny jawią się jako nieokreślone, odległe miejsce. Myślę, że gdybym był Chińczykiem i miał zaraz jechać do domu, w gruncie rzeczy jestem Chińczykiem i jadę do domu, musiałbym za wszelką cenę postarać się jak najrychlej przyjechać tu znowu.

0: Nawet jeśli zainteresowanie Kawki chińską kulturą miało swoje ograniczenia, nie wydaje się, aby to negatywnie wpływało na popularność pisarza w Chinach. Yanbing Zheng, badacz z Chińskiego Uniwersytetu Ludowego, zauważa w swojej najnowszej książce, że Kawka ma chyba na współczesne Chiny większy wpływ niż jakikolwiek inny nowożytny pisarz z Zachodu. Za przykład może posłużyć twórczość Can Shui, jednej z najbardziej cenionych awangardowych współczesnych pisarek chińskich. W wieku 70 lat autorka w końcu zyskała szerokie uznanie również na anglojęzycznej scenie literackiej. W ciągu ostatniego pięciolecia przekłady jej książek dwukrotnie znalazły się na długiej liście tytułów nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Zamiłowanie Shui do Kawki, a zwłaszcza do powieści Zamek, jest powszechnie znane. Nawet jej pseudonim Can Shui oznacza pozostały lub uparty śnieg i nawiązuje do rozległego, zaśnieżonego krajobrazu z ostatniej powieści Kawki.
1: Anna Maria Buczek przeczytała ostatni fragment książki Karoliny Wątroby Przemiany w poszukiwaniu Franca Kawki. Przekład Kaja Gucio. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

siądź na chwilę i lećmy. Ej, wiesz, bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

Siądź na chwilę i leć mi. Weźmiesz bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: niech pomaga nam deszcz.
1: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, stany nie zdarzają się często.
2: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
3: Przygoda życia?
2: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
4: Tak, jest to wielki zaszczyt.
5: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
1: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
6: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: W sobotnim poranku Tok FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięte z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Pierwsze zamówione przez Polskę F-35 dotarły już do bazy w Łasku. Przepisy o transkrypcji małżeństw jednopłciowych już są opublikowane, ale na ich wejście w życie trzeba jeszcze poczekać. W informacjach Tok FM zapytamy klimatolożkę, jakie będzie zbliżające się lato. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska, ocenił wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to symbol współpracy transatlantyckiej, w której Polska jest absolutnym liderem. To bardzo ważny zakup dla Polski, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia. Jest też mało widzialny, podkreślił w wywiadzie politycznym Tok FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
13: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest tak, że to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
12: Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły już 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35. To najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Wszystkie mają być dostarczone do 2029 roku. Najlepsi na świecie piloci otrzymują najlepszy na świecie sprzęt, powiedział po przybyciu do bazy w Łasku myśliwców Paweł Szefernaker. Szef gabinetu Karola Nawrockiego podziękował też w imieniu prezydenta wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Od początku roku Ukraina odzyskała kontrolę nad 590 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium, a rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym przemówieniu Zełenski ocenił, że pozycja Ukrainy jest obecnie silniejsza niż w poprzednich latach. Prezydent poinformował też o rozmowie z europejskimi partnerami Ukrainy, przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, których powiadomił o rosyjskich planach dotyczących Ukrainy, Białorusi i innych regionów Europy, zdobytych przez ukraiński wywiad. Zełenski podkreślił też, że oczekuje odpowiedzi ze strony amerykańskiej w sprawie możliwych formatów i harmonogramu spotkań dotyczących zakończenia wojny. Jak jednak dodał, wiele zależy od rozwoju sytuacji w wojnie z Iranem. Choć rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą trafiło do dziennika ustaw, to na jego wdrożenie trzeba kilku miesięcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski późne wejście rozporządzenia w życie tłumaczy koniecznością testowania nowego systemu systemu administracyjnego.
9: Pana to jest kilka miesięcy, 3 miesiące to jest vacatio legis. Jeżeli będzie trwało krócej, to uruchomimy krócej, jeżeli nie, to termin jest też wskazany po to, żeby można było w Polsce robić to tak, żeby nigdzie w żadnym gminie i w żadnym urzędzie stanu cywilnego ktoś nie powiedział, że mu coś nie działa. Wszystko będzie działało.
12: Problemem są tu przede wszystkim numery PESEL małżonków, mówi ministra w kancelarii premiera i pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
14: Tyle potrzebujemy, żeby wprowadzić tą zmianę do systemu, ale też przetestować ten system, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
12: Rozporządzenie jest następstwem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nałożył na Polskę obowiązek uznania małżeństw zawartych legalnie poza granicami kraju. Molo rybackie w Gdyni czeka metamorfoza. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze. Dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze. Mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
15: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe. Jest to naturalne przedłużenie najkrótszego połączenia z dworcem Gdynia Główna.
16: Chodzi o to, żebyśmy uzupełnili tkankę Śródmieścia o nową przestrzeń, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców pod względem przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej, ale także usług, które będą się tu znajdowały i przyciągały mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
12: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
17: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami, myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
12: W jakiej formie? To zależy od architektów. Konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku. Od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach, wynika z prognoz IMGW. Jak podkreślają synoptycy, wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska podkreśla, że według prognoz dni będą upalne, a noce tropikalne.
18: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
12: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy, a że ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne, to wszystko może się jeszcze wydarzyć. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na krańcach zachodnich, do 27 stopni, około 24 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 21 będzie na północy. Nieco chłodniejszy dzień będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, choć miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego, to padać nie powinno.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dobry wieczór w piątek, 22 maja. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając moim zdaniem najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Część z Państwa może pamięta, że ostatnio dość często zwracam uwagę, że te wydarzenia coraz częściej się mieszają. I ten trend jest dalej widoczny. No bo nie można przecież uznać, że wizyta w Polsce premiera Petera Modiara to tylko wydarzenie krajowe. Podczas rozmów politycznych w naszym kraju, a także w kilku wywiadach dla mediów, jakie udzielił węgierski szef rządu, pojawiły się wątki ważne dla całej Europy. Chociażby sprawa zgody rządu Węgier na otwarcie rozmów akcesyjnych Unii z Ukrainą, co dotychczas blokował Viktor Orban. Peter Modior w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział jasno. Taka zgoda się pojawi, jak między Ukrainą a Węgrami dojdzie do porozumienia w sprawie standardów praw człowieka w odniesieniu do mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Mamy ponad 100 tysięcy Węgrów żyjących na Zakarpaciu bez podstawowych praw człowieka, podkreślał premier i dodał, że pierwszy rozdział rokowań akcesyjnych odnosi się przecież do rządów prawa i demokracji. Jeśli chce się przystąpić do Europejskiego Klubu, trzeba te prawa respektować. No, podobnie interesujące, ale też dla nas może zaskakujące rzeczy mówił o uniezależnianiu się Węgier od rosyjskich surowców. Widzimy więc, że rzeczywiście tę wizytę należy komentować zarówno pod kątem spraw krajowych, naszych relacji dwustronnych, ale też w kontekście szerszym. Stąd w obu częściach audycji pojawi się Peter Modior. Także inne tematy mają ten podwójny wymiar, na przykład obecność wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. Rano obudziła nas sensacyjna wiadomość, że Donald Trump nie tylko nie zredukuje liczby wojsk w Polsce, ale nawet ją zwiększy. Oczywiście nie mamy pewności, czym nas zaskoczy jutro. Może w tej samej sprawie, ale warto na to wszystko spojrzeć zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, jak i całej Europy. Takie dzisiaj stawiam zadanie gościom audycji, choć oczywiście rozłączne tematy dla nich także się pojawią. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór naszym słuchaczom.
19: No właśnie, przez kilka dni mieliśmy właściwie taką serię różnego rodzaju zdarzeń, rozmów, zapewnień, wyjazdów wiceministrów obrony narodowej do Waszyngtonu, no żeby w końcu się dowiedzieć, jak to będzie z tymi amerykańskimi wojskami w Polsce. No a raptem zupełnie nieoczekiwanie dzisiaj rano obudziliśmy się, no nie wiem właśnie, czy w nowej rzeczywistości w tej sprawie, bo odczytany został wpis Donalda Trumpa w tym jego serwisie. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald Trump. No i teraz właściwie można by zadać pytanie, czy to kończy tą całą historię, czy właściwie fakt, że to się znowuż tak nieoczekiwanie odbyło, każe nam stawiać pytanie, a co jutro napisze Donald Trump w tym swoim serwisie?
20: No właśnie, mnie tak troszkę zaskoczyła taka seria naprawdę już takich bardzo poważnych snutych scenariuszy i takich bardzo twardo przedstawianych stanowisk, tak jakbyśmy mieli już rzeczywiście jakiś bardzo konkretny plan, a opieramy się na właśnie jednym poście w serwisie Donalda Trumpa, i który jest bardzo niekonkretny, bo nie wiemy, czy chodzi tak naprawdę o dodatkowy kontyngent, czy chodzi o wznowienie wstrzymanej tej rotacji wojsk, czy o przesunięcie wojsk z Niemiec. Nie mamy tego w tym wpisie, w tych kilku linijkach sprecyzowanego. Zresztą ten wpis brzmi trochę tak, jak takie wygenerowane przez sztuczną inteligencję wpisy, gdzie z radością o czymś informujemy i dziękujemy za uwagę. Wydaje mi się, że ten wpis rodzi więcej pytań niż odpowiedzi i pokazuje właśnie, jak wiele złego zrobiło to, co nazywamy tą trumpizacją polityki, która właśnie podporządkowana została tylko takim ekonomicznym transakcjom, ale właściwie też znosi wszelkie reguły w życiu politycznym, też w tych relacjach międzynarodowych, bo do tej pory chociażby sposób komunikacji pomiędzy partnerami takimi, jakimi są prezydenci, też był prowadzony trochę w inny sposób, no na zasadzie bardziej partnerskiej. Tak jak pan redaktor wspomniał, już przecież w maju, ale i wcześniej były prowadzone jakieś rozmowy na ten temat, w maju były wizyty, po tych wizytach nie było jakichś oficjalnych komunikatów czy oficjalnych konferencji prasowych, gdzie obie strony przedstawiają jakieś stanowiska, a teraz nagle następuje takie pobudzenie, bo pojawił się właśnie ten wpis i tutaj pozostawiający wiele pól do interpretacji, bo tak naprawdę każde słowo powinno coś znaczyć. A na razie z mojej, wydaje mi się, że wynika z tego wpisu więcej niewiadomych. Może to też jest takie testowanie właśnie reakcji na ten wpis i samo uzasadnienie, prawda, tutaj, gdzie Donald Trump mówi o tym, że no, cieszy się zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego, ale to zwycięstwo nastąpiło już trochę jakiś czas temu, więc ta reakcja jest trochę spóźniona.
0: Ja tylko tak chciałem wrzucić, że też wśród tych różnych reakcji na ten wpis jest też Radosława Sikorskiego, który mówi, chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że rotacja, czyli obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie utrzymana mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Będzie to około 10-11 tysięcy, więc rozumiem, że przynajmniej wicepremier i minister spraw zagranicznych tak interpretuje to sformułowanie, że skoro 4 tysiące może miało wyjechać w ramach rotacji z Polski, a teraz prezydent mówi, że wyśle 5 tysięcy, no to stąd może mu wyszło 10-11. Ale tak, ale rzeczywiście to jest no chyba domniemanie.
20: Prawda? No, znaczy pan minister spraw zagranicznych czy wicepremier może wie więcej, natomiast też to swoje interpretacje, natomiast my z tego wpisu Donalda Trumpa no, na pewno nie mamy. No właśnie, tak jak mówię, jest wiele, wiele niewiadomych, bo tam po prostu konkretów nie ma.
0: No, jedynie może można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, na bardzo dużo uprzejmości, jakie się dzisiaj pojawiły między premierem, prezydentem, no i też właśnie już wspomnianym ministrem Sikorskim. No bo Donald Tusk dziękuję prezydentowi Nawrockiemu. Pan minister Sikorski też użył właśnie takiego sformułowania, z którego właśnie ma wynikać, że jak działamy równolegle, no to na końcu jest bardzo dobry wynik i dobrze się stało, że tak się stało. No, mieliśmy już w czasie prezydentury pana prezydenta Nawrockiego parę takich sytuacji, gdzie opinia publiczna otrzymała właśnie komunikat, że w tych sprawach najważniejszych będzie współdziałanie, a nie rywalizacja. Dosyć szybko te momenty przeradzały się w jakąś kolejną, może nie wrogość, ale no w jakąś niechęć między tymi ośrodkami władzy, no bo symbolami chociażby tej niechęci może być czy to wstrzymywanie dalej tych nominacji ambasadorskich, czy kwestia odebrania przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. No, czy to, co się dzisiaj wydarzyło i te wzajemne miłe, ciepłe słowa, pani zdaniem mogą zwiastować, że no, choćby przez chwilę tego dobrego klimatu właśnie parę tych klinczowych sytuacji może też uda się jakoś rozwiązać?
20: No, jedne takie słowa wiosny na pewno nie czynią, a wiemy, że te nasze rządy aktualne, koabitacyjne, do łatwych nie należą i to bardzo taki no, duży eufemizm, a w sprawach bezpieczeństwa w obecnej sytuacji geopolitycznej no, powinien być podejmowany taki wspólny przekaz uzgodniony, no bo na tym też polegają odpowiedzialne rządy koabitacyjne, ale wiemy, że z tym jest trudno i nie przywiązywałabym, bardzo dobrze, że takie słowa padają, no bo to też jest takie dyplomatyczne podejście. Myślę, że też na bardziej roboczych spotkaniach gdzieś właśnie za drzwiami zamkniętego gabinetu powinny te obie strony dogadywać właśnie tą wersję, która potem jest przedstawiana opinii publicznej, bo inaczej rodzi się ogromny chaos. No ale już mamy też inne wypowiedzi, czy takie może no, małe złośliwostki z kancelarii prezydenta. No, nie przywiązywałabym zbyt wielkiej wagi do jednej wypowiedzi, a raczej bym zobaczyła, jakie działania będą podejmowane i czy właśnie te działania będą podejmowane we współpracy. Bo właśnie w tych sprawach bezpieczeństwa te obie strony powinny jednak współpracować i też no, tutaj prezydent też ma jakąś rolę do odegrania ze względu na też na reprezentowaną stronę polityczną czy swoje poglądy polityczne. Rzeczywiście jest ta jego komunikacja ze stroną prezydenta Trumpa jest...

0: zostanie teraz po prostu rozłożony na konkretne kroki i realizowany. Natomiast na pewno zwróciłabym uwagę na to, co się dzieje po prostu z jednej strony w Europie, prawda? Bo mieliśmy zmianę, mamy zmianę polityczną na Węgrzech, mamy wizytę Petera Madziara w Polsce, i czyli ten sojusznik, sojusznik taki ideowy Stanów Zjednoczonych, Viktor Orban, odszedł właściwie w polityczny niebyt, i Stany Zjednoczone też szukają tutaj poparcia. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość też chce pewno przykryć pewne wydarzenia, nagłaśniając czy pokazując ten swój rzeczywisty sukces.
1: No właśnie, to skoro już pani przywołała wizytę premiera Węgier, no bardzo było oczywiście dużo takich miłych, sympatycznych elementów, szczególnie tutaj mam też na myśli jakieś ogromne zainteresowanie dużej części Polaków węgierskim politykiem, bo no przede wszystkim ten spacer w Gdańsku pokazał, jak mnóstwo ludzi przyszło po prostu, żeby zobaczyć tego gościa, który no, zrobił właśnie taką wielką rzecz i można powiedzieć niespodziankę, wygrywając tak wyraźnie z Viktorem Orbanem. Dosyć fajne to było, kiedy węgierski premier w wielu miejscach powtarzał po polsku, mówiąc Polak, Węgier, dwa bratanki, a wielu Polaków, chcąc być pewnie miłym wobec niego i się zrewanżować, próbowało mówić po węgiersku Magyar Lengyel Két Jó Barát. Także no, atmosfera była bardzo, bardzo miła, no, ale gdyby to próbować przełożyć na taką też korzyść dla Polski, dla regionu, dla relacji dwustronnych, to czy właśnie, nie wiem, dostrzega pani chociażby no, czegoś, co się zresztą mówiło po zwycięstwie Madiara, że tam z tych Węgier teraz popłynie jakiś taki pozytywny sygnał i dużo dobrej, pozytywnej energii dla tych sił europejskich, które są no właśnie proeuropejskie, prodemokratyczne, no a przecież w Polsce za rok z kawałkiem wybory. Ten węgierski przykład nam się może przydać?
0: Widzieliśmy już migawki takie medialne ze spotkania premiera z grupą wskazaną do tego, że ma poprowadzić partię do kolejnych wyborów, a przecież zwycięstwo Petera Madziara, właściwie jakbyśmy tak spojrzeli na to zimnym okiem, no, wydawało się być niemożliwe. Ktoś, kto w ciągu 2 lat zbudował takie poparcie, ale pamiętamy takie zdjęcie, ono też obiegło media, więc kiedy on na klapie czy na no, takiej części starego samochodu zaczynał od odwiedzeń małych miast, mówił o 700 odwiedzonych przecież miejscowości, po prostu pokazywał, jak mrówczą pracę wykonał, budując to dla siebie poparcie, i to pokazuje, że właśnie ten marketing medialny, który czasem tak demonizujemy i mówimy, że to tylko nowe media, że to tylko właśnie te media społecznościowe, pokazuje, jak właśnie jest to nieprawdziwe, że trzeba budować poparcie, schodząc na ten najniższy poziom i właśnie ściskając tą przysłowiową rękę, czy to jakiegoś drobnego przedsiębiorcy, czy mieszkańca właśnie miejscowości, do której żaden z polityków nie dotarł. Ten kontakt twarzą w twarz, właśnie skrzyżowane spojrzenie, to może możliwość też zadania pytania jednak przynosi rezultat, ale przede wszystkim Peter Madziar, wydaje mi się, i jego zwycięstwo jest na to dowodem, że przełamał takie poczucie niemocy. Węgrzy, pan redaktor zna doskonale lepiej też tą kulturę, ale mają takie poczucie czasami takiego trochę smutku, mam wrażenie, prawda? Tutaj, że zresztą to długie panowanie Viktora Orbana, używam celowo panowanie, bo on zbudował wokół siebie takie przecież dwory,

0: no grupy, które, dzięki którym mógł tyle przetrwać i zaciskając tak pasa Węgrom, powodowało, że właściwie zwycięstwo wydaje się być niemożliwe, tym bardziej, że potrafił umiejętnie budować swój wizerunek mocnego przywódcy, który nie boi się kontaktu z innymi przywódcami europejskimi, mimo że Węgry są małym państwem, jeśli chodzi o powierzchnię, o liczebność, to głos jest słyszany i mogą być skuteczni w blokowaniu, czy to kolejnych transz pomocy dla Ukrainy, czy kolejnych sankcji dla Rosji, co skutecznie przez wiele lat robiły. I to udało się, takie poczucie, że zmiana jest niemożliwa, bo no właśnie zbyt wielu, wiele takich degradacji systemowych, instytucjonalnych w tym systemie demokratycznym Węgier Viktor Orbán dokonał, zmieniając ten system, nazywaliśmy to nieliberalną demokracją, czy już no, nawet autorytarny, w pewnym sensie z rządami, z elementami takich autorytaryzmów, pozbawionych tych bezpieczników demokratycznych. To udało się w bardzo krótkim czasie przekonać, właśnie dzięki, zmienić dzięki tej oddolnej pracy. Tak? I Peter Madziar był postacią autentyczną, a na pewno jego zwycięstwo też wzięło się z tego, że wiedział, jak działać i jakich argumentów używać, bo przecież sam uległ czarowi Orbana i był i popierał go w pewnym momencie swojego życia. Dlatego umiał rozmawiać z ludźmi i myślę, że to jest dla nas, powinno być takim, czy przede wszystkim dla no, rządzących, takim największym przekazem, że trzeba być autentycznym, ale trzeba po prostu pracować, wziąć się do pracy, do odwiedzania miejscowości i do tłumaczenia ludziom, bo cały czas jestem przekonana, że najsłabszym elementem ciągle naszego rządu jest polityka komunikacyjna, która nie potrafi przełożyć właśnie tego sukcesu gospodarczego, o którym się mówi, gdzie ciągle powtarza się o tym, że jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, wchodzimy do G20, ale nie umiemy tego przekazu przenieść na ten poziom indywidualnego człowieka, Kowalskiej, Nowaka, i pokazać, jak ta sytuacja globalnie przekłada się też, na czym polega też coś dobrego dla niego. I też nie ma takiego poczucia wdzięczności polityków za to, że ta zmiana została dokonana właśnie dzięki pracy nas wszystkich. I myślę, że politycy powinni mieć trochę takiej skromności i właśnie mieć takiego więcej słuchu społecznego, bo myślę, że tu jest ogromny, znaczy ogromna taka przestrzeń do wypełnienia i niestety prawicowe czy opozycyjne partie, nazwijmy tak, to lepiej wypełniają tą przestrzeń, bo lepiej no, są nastawione na to słuchanie obywateli, bo łatwiej jest budować przekaz negatywny niż ten pozytywny i o wiele trudniej jest utrzymać władzę niż nawet wygrać wybory.
1: No, można by powiedzieć, że dokładnie na potwierdzenie pani słów pojawiły się dwie informacje w tym tygodniu. Jedna z nich to wczoraj chyba komunikat Komisji Europejskiej, tak zwana wiosenna prognoza makroekonomiczna i wynika z niej, że Polska będzie mieć najwyższy wzrost standardu życia w 2026 roku, a dokładnie no to jest ten PKB, prawda, ale to właśnie jak kiedyś jedna z pań profesorek od ekonomii powiedziała, że to PKB można tłumaczyć jako przyrost krajowego bogactwa. No i rzeczywiście Polska z wynikiem 3,7 jest liderem w Unii Europejskiej, bo właśnie inne państwa mają ten wskaźnik wyraźnie niższy. Co więcej, z prognozy komisji wychodzi na to, że w 2027 roku ta sytuacja się powtórzy. Będziemy może mieli trochę niższy ten wzrost gospodarczy, ale dalej najwyższy wśród państw Unii. Tymczasem, no niemal w tym samym czasie, CBOS opublikował sondaż, z którego wynika, że poparcie dla gabinetu obecnego jest na poziomie 33%, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego badania. Odsetek osób negatywnie wypowiadających się na temat wyników działań rządu jest duży, z 47 wzrósł do 51. I co ciekawe, w kontekście prognozy Komisji Europejskiej, uległy pogorszeniu oceny polityki gospodarczej rządu. 35% uczestników sondażu uważa, że polityka tego gabinetu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej kraju i jest to o 4 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. No więc tu rzeczywiście mamy ten dysonans, o którym pani powiedziała. No tylko, czy to jest tak, że zawodzi polityka komunikacyjna, czy my jesteśmy po prostu jak zwykle trochę niezadowoleni z definicji, czy rzeczywiście ludzie nie odczuwają tego, że jest ta poprawa sytuacji gospodarczej? Ciekawe.
0: No, te przytoczone przez pana redaktora wyniki badań, zarówno tych dotyczących opinii publicznej, Centrum Badania Opinii Społecznej, te oceny rządu robi przecież cyklicznie co miesiąc, na pewno powinny dać do myślenia, chociaż powiedzmy to jest pierwszy miesiąc, kiedy zauważamy spadek, a jednak no, w naukach społecznych ważne są trendy, no ale na pewno nie powinno to przejść bez komentarza i bez refleksji, co jest tego przyczyną. No bo skoro z jednej strony nawet i Komisja Europejska, czy właśnie na tym europejskim polu wyniki badań pokazują, że ta nasza sytuacja makroekonomiczna jest tak dobra, no to jednak jest jakaś luka. Ktoś tego nam nie tłumaczy, nawet tej informacji ja jeszcze nie zauważyłam, a przecież jest to obiektywnie bardzo dobra informacja, którą powinniśmy się dzielić, która już w mediach społecznościowych powinna do nas docierać w różny sposób i być tłumaczona na różne języki, no bo sam ten świat cyfr, liczb jest czasami światem hermetycznym, a jednak trzeba znaleźć no, ten sposób, żeby z tą informacją się przedostać. Nie wiem, może jest to taka słabość trochę też polskich inteligentów, że jesteśmy często tak wychowywani, że nie wypada się chwalić. Może trochę takie lenistwo, że właśnie ten sukces, no jak jesteś dobry, to ktoś kiedyś odkryje. No ale to taka stara była pedagogika. Ja też byłam tak wychowywana przez rodziców, ale myślę, że teraz to już troszkę inaczej. Młode pokolenia są wychowywane i też potrzebują innego stylu komunikacji. Także nie chodzi tutaj o jakąś nadmuchaną i propagandę, ale właśnie o docieranie do tych grup, które po pierwsze być może już nie pójdą na wybory, a niestety mamy takie grupy i to widzimy wśród krytyków obecnego premiera i to też widać w tym sondażu CBOS-u, o którym pan redaktor powiedział, jest już coraz więcej młodych ludzi. Premiera popierają, jeśli chodzi o wiek, osoby 45+. I wyżej. I to jest niepokojące, bo ta grupa młodych ludzi jest wtedy do zagospodarowania przez przeciwników. Premier już nie jest dla nich, czyli język premiera, język, który wychodzi z obozu premiera. Przecież premier ma bardzo młodego rzecznika. On powinien o wiele młodszego niż sam premier, więc powinien może mieć lepszy ten słuch społeczny, a też tego nie widać. Nie widać żadnej propozycji komunikacyjnej do rządu. Ja też rozmawiam ze swoimi studentami. Widać tą ogromny taki przepaść, tak? To już nie jest osoba, której nawet właśnie przekazy się słucha, ogląda. Oni żyją zupełnie w innych wymiarach.
1: No to jeszcze króciutko, jakieś dwie minutki z kawałkiem. Proszę o komentarz. Dobrze się stało, że Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum, w którym mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
0: Przede wszystkim możemy spojrzeć na to pytanie jako pytanie, które może służyć i myślę, że wielu wykładowców z nauk społecznych będzie go wykorzystywało jako taki antyprzykład, czyli pytania, które pokazuje wszystkie możliwe błędy, które są, bo jest i sugerujące, i zawiera tezę, i jest za długie, i zawiera słowa, których nie wszyscy mogą, nie wszyscy mogą je zrozumieć. Wymagałoby może dyskusji, rozmowy. Czyli na pewno nie nadaje się na pytanie referendalne, które powinno być pytaniem zrozumiałym, prostym, bo przecież w referendum biorą udział wszyscy obywatele, bez względu na wykształcenie. Wszyscy obywatele mający no właśnie to takie prawo, czy ale też już od 18 roku życia do prawa obywatelskie przysługują nam do końca, więc właśnie, więc dlatego powinno być proste, bez takiej jednoznacznej tezy. Dlatego myślę, że akurat nie jest to sprawa, też kwestia właśnie klimatyczna nie jest sprawą, która powinna być poddana głosowaniu pod referendum, a raczej podjęte być działania edukacyjne w tym względzie i tłumaczyć, na czym ta sytuacja polega i jak możemy jej zaradzić, przez jakie działania, czy zarówno ze strony samych obywateli, jak i właśnie działania, które podejmują firmy, czy też no, państwa, czy na poziomie Unii Europejskiej. Bo właśnie też posługiwanie się skrótami takimi jak ETS jest po prostu zamknięte, znaczy no, zamyka dyskusję, jeżeli nie wiemy, czy wszyscy rozmawiamy o tym samym i czy rozumiemy, o czym rozmawiamy, bo jest to już sprawa taka ekspercka, prawda? Nie każdy z nas na co dzień przecież musi się tym tak dokładnie interesować.
1: Dokładnie tak. Myślę, że jeszcze wrócimy kiedyś do tego tematu, bo moim zdaniem to pytanie było w jakimś sensie pytaniem, które pyta nas o członkostwo w Unii Europejskiej, dlatego że no, państwo nie może się wyłączać jako członek Unii Europejskiej z części polityk w trakcie członkostwa. No i byłyby z tego tylko same poważne problemy. Ale to już na
0: także reakcja rozmowy Senatu, czy decyzja Senatu moim zdaniem była jak najbardziej słuszna, a teza pana redaktora jest na pewno zasadna i z przyjemnością na pewno warto o tym rozmawiać jeszcze dalej i uświadamiać, jakie jest niebezpieczeństwo.
1: Pięknie dziękuję. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH była naszym pierwszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A drugim gościem audycji jest pan Marek Ostrowski, publicysta, komentator międzynarodowy tygodnika Polityka. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór.
1: Jak mówiłem słuchaczom we wstępie, jest kilka tematów, które poza tym, że są i krajowe, są też zagraniczne. I właśnie ciebie też chciałem zapytać o to całe zamieszanie związane z wojskami amerykańskimi, nie tylko w Polsce, bo właściwie potem mówiliśmy szerzej w Europie. Nawet ten komunikat Trumpa, który mówi o 5000, niektórzy sklejają, że może chodzi o te 5000, co on zapowiadał wcześniej, że z Niemiec wycofa, że to te będą były w Polsce. No, mówiąc krótko, postawię może zbyt mocne pytanie, bo dzisiaj klasa polityczna w Polsce no, zachwycona była tym, co się dowiedziała. Czy można na podstawie do wpisu na platformie społecznościowym na tej podstawie budować bezpieczeństwo Polski, strategiczne nasze plany dotyczące naszej obrony? Jak ty to wszystko odbierasz?
2: No, odbieram z niepokojem, dlatego że z tego ostatniego nieporozumienia wynikają przynajmniej dwie rzeczy dla mojej informacji o tym, co się dzieje, prawda? Że po pierwsze polskie władze, czy to wojskowe, czy dyplomatyczne, nie były informowane o amerykańskich ruchach wojsk amerykańskich, które były w Polsce, prawda? Nie wiadomo, nic tego, nic owego oni się zabrali, dopiero się potem rozdzwoniły telefony, że o co chodzi, a wstrzymana rotacja, nie wstrzymana, czyli że nie ma tutaj płynnej współpracy i płynnego przepływu informacji. To jest niepokojące. I drugi wniosek, też niepokojący, że co innego mówi Trump, a co innego generałowie w Pentagonie. Więc tam też po prostu nie wiadomo, czy chodzi tylko o propagandowe takie oświadczenia, jak ostatnio Trumpa wpis na jego platformie tej medialnej, czy też rzeczywiście wydał tam jakieś polecenia z tym związane. Natomiast najbardziej niepokojąca sprawa to jest taka, że wydaje się, jak się rozglądam tu po środowisku politycznym, medialnym i też komentatorskim, to zatrważa mnie niezrozumienie faktu, że jakiekolwiek obniżenie liczby żołnierzy amerykańskich w głównej bazie niemieckiej, tam gdzie jest ich podobno ciągle ponad 30 tysięcy, to jest dla Polski tak czy inaczej wiadomość o osłabieniu wsparcia amerykańskiego w Europie, w tym i dla Polski, dlatego że poprzez tę bazę w Niemczech się odbywa cały ruch amerykański i jest to stała baza dysponująca rozmaitymi urządzeniami łączności i tak dalej, prawda, odpowiednimi lotniskami i tak dalej, bez niej ani rusz, no więc jeszcze jak do tego dołączymy jakieś fobie niemieckie ważnej partii politycznej w Polsce, to znaczy Prawa i Sprawiedliwości, no to jest rzecz bardzo niepokojąca.
1: A mnie też niepokoi, tu się podzielę z tobą i ze słuchaczami, że właściwie wszyscy się uparli, żeby powtarzać i pewnie ci, co się znają na polityce i wojskowości, no może mają rację, ja tu nie przesądzam, ale żeby ciągle powtarzać przy każdej możliwej wypowiedzi, zaczynać od tego, że to jest nasz najważniejszy sojusznik i że to na nim opieramy nasze bezpieczeństwo, kiedy właściwie od momentu publikacji Narodowej Strategii Bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone, no powinniśmy w końcu wziąć sobie do serca, że Amerykanie rzeczywiście no, myślą już trochę o tym parasolu nad Europą inaczej i że, co zresztą się w Europie dzieje, a na pewno w wielu państwach nie tylko o tym się mówi, ale się również dużo rzeczy robi, też i w Polsce, że w coraz większym stopniu musimy wziąć sprawy bezpieczeństwa w swoje ręce. Ucieszył mnie wpis z kolei ministra Sikorskiego z tego szwedzkiego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO, który, tu zacytuję, mówi: do końca dekady musimy stanąć na własnych nogach, mieć Stany Zjednoczone jako ważne wsparcie w nowej konfiguracji. O tym tutaj mówi się jako o NATO 3.0, w którym to Europa bierze na siebie większość konwencjonalnej obrony swojego terytorium, ale ma wsparcie tych tak zwanych strategic enablers. W tym żargonie natowskim chodzi o takie zdolności jak odstraszanie nuklearne, jak przerzut strategiczny, jak wywiad, w sensie wybierania celów. I czy może nie powinniśmy no już trochę jakby przestać widzieć w tych Stanach Zjednoczonych tylko i wyłącznie tego najważniejszego gwaranta bezpieczeństwa, a naprawdę z partnerami europejskimi rozmawiać o tym, jak w większym stopniu za tę odpowiedzialność powinny wziąć państwa europejskie, za odpowiedzialność bezpieczeństwa europejskiego. Oddaję ci głos.
2: Bardzo mi się podoba twoja uwaga. To może i tak powinniśmy zacząć audycję, że skoro się mówi o redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, a potem w piśmie Trumpa, że nie, to jej nie będzie, a może z Niemiec, a nie, to trzeba było może od tego zacząć, że dawno można było przeczytać i wszyscy mogli przeczytać, w tym również dziennikarze, w strategii obronnej Stanów Zjednoczonych, oficjalnym dokumencie publikowanym na witrynach, więc oficjalne stanowisko. I tam jest mowa o tym, że Europa powinna, nie to, że może ona coś zrobić, tylko powinna zadbać o własną obronę wyjąwszy ten komponent nuklearny, prawda? No bo tutaj jasne jest, że nie ma takiej możliwości nawet na średnią metę, nie tylko na krótką metę. Więc skoro to można było przeczytać, to ja bym sobie tak wyobrażał. Dobrze, niech będzie to zaklęcie, że głównie polegamy na Amerykanach, ale żeby temu zaklęciu towarzyszyło nieustanne powtarzanie o konieczności rozbudowy sił własnych europejskich, prawda? I gdyby tak było. Ale teraz przeczytałem dokładnie ten tak zwany, to się nazywa strategiczny kompas. Strategiczny kompas 2023. To jest plan współdziałania Europejczyków, krajów europejskich, w tym Polski, ze wspólną strategiczną wizją i konkretnymi celami do 2030 roku, żeby wzmocnić unijną politykę bezpieczeństwa i obrony. I to jest bardzo piękny dokument, bardzo szeroki. Tam uwzględniono rosnące zagrożenia, ale nie tylko ściśle wojskowe, ale również gospodarcze, rywalizację gospodarczą, rozwój technologiczny, dezinformację, nawet kryzys klimatyczny, ale ja nie widzę, żeby się coś naprawdę w tej sprawie działo. Na przykład w ramach tego kompasu strategicznego miała być zbudowana zdolność szybkiego rozmieszczenia tych, to się nazywa Rapid Deployment Capacity, RDC, tak. Prawda? Dobrze, gdzie to jest? A poza tym, nawet gdyby to było na papierze, to ja jako, przepraszam bardzo, to mówię to ze śmiechem, chociaż sprawa jest poważna. Mam swoje lata, ale jestem podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, bo się kiedyś jako student wojskowo szkoliłem. I jedno tylko wyniosłem. Dzisiaj nic nie pamiętam, jak należy prowadzić, prawda, pluton do ataku, ale w każdym razie, że żołnierz to jest ktoś w rodzaju sportowca. Powołajmy się na Igę Świątek. Ona, gdyby nie ćwiczyła codziennie i nie trzymała formy, nie byłaby dobrą tenisistką, wyśmienitą, genialną. Podobnie jest z wojskiem. Wojsko musi ćwiczyć, więc nie tylko ma być na papierze zapisany ten Rapid Deployment Capacity, ale to my musimy widzieć, że to jest ćwiczy. A tego nie widzę.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu, który ma te dwa wymiary, a więc polski i szerzej europejski, może nawet światowy. Tu pani profesor Molenda-Zdziech o tym polskim, powiedzmy, doświadczeniu czy wniosków wynikających z wizyty Petera Modiora w Polsce mówiła. Natomiast właśnie chciałem ciebie zapytać o te wątki, które może nie wiemy, czy w jakim stopniu były poruszone w rozmowach politycznych między stroną polską a węgierską. Natomiast ujawnione zostały w różnego rodzaju medialnych wystąpieniach węgierskiego premiera. Moją uwagę zwrócił wywiad, jaki przeprowadził Jędrzej Bierecki i Michał Słudrzyński z Rzeczpospolitej z Peterem Madiarem. I dwa wątki z tego wywiadu. Tam pada pytanie, jak to będzie z tą rosyjską ropą i gazem, którą Orban sprowadzał do siebie, no bo co tu dużo mówić, to ciągle pomaga Ukrainie finansować wojnę. I Peter Madiar, ja to oczywiście w skrócie przywołam, mówi, że my rozumiemy bardzo potrzebę dywersyfikacji tych dostaw surowców, ale ja od narodu węgierskiego dostałem też mandat, aby brać pod uwagę ceny surowca. Czy surowców. I gaz skroplony, mówi, który nam się tu proponuje, Polska między innymi, który miałby do nas docierać, czy z Rumunii nawet, czy z Austrii, jest po prostu dużo droższy. No i ja będę nad tym pracował, ale muszę brać pod uwagę, no, że społeczeństwo węgierskie oczekuje, że droższy nie będzie. No i teraz następne pytanie trochę nawiązuje. No dobrze, ale to właśnie Ukraińcy zatrzymują rosyjską nawałę, prawda? No więc jak to tu, a tu finansować właśnie tę armię rosyjską? I jak to będzie w tej polityce Ukrainy, Węgier wobec Ukrainy? I znowuż Peter Modiar nawiązał do tego, o czym czasami Orban też mówił. Mamy 100 tysięcy Węgrów żyjących na Zakarpaciu bez podstawowych praw człowieka. I nasz rząd jest gotowy otwierać relacje z Ukrainą, ale wcześniej nasza mniejszość musi te prawa uzyskać. No i że trwają robocze rozmowy na ten temat. Już kończąc, bo pada tam następne ważne pytanie, czy to znaczy, że to jest warunek załatwienia tej sprawy z Ukrainą, aby Węgry zgodziły się na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Unią? Modiar mówi, to jest warunek sine qua non. Pierwszy rozdział rokowań akcesyjnych odnosi się do rządów prawa i demokracji. Jeśli chce się przystąpić do Europejskiego Klubu, trzeba te prawa respektować. No i twój komentarz do tych wątków.
2: No, zacznę od praw człowieka, bo to mi się wydaje bliskie. Na tym się trochę rozumiem. Ale to z kolei ty pewnie wiesz, czy ta mniejszość w Ukrainie ma te prawa, mniejszość węgierska ma te prawa, czy nie ma tych praw? Bo jeżeli to jest tylko hasło propagandowe, no to byłoby bardzo źle. Natomiast jeżeli nie ma tych praw, no to Ukraina przy całej swojej trudnej sytuacji jednak powinna tym Węgrom, nie wiem na ile oni się czują ukraińskimi patriotami, sprawa, te prawa zapewnić. To jest moja pierwsza uwaga, ale tutaj mówiąc szczerze, niewiele o tym wiem. No. Natomiast co jest niepokojące w tym stanowisku Madziara, któremu życzymy szczęścia i cieszymy się z jego zwycięstwa, to jest, ja rozumiem, że Węgry są w trudnej sytuacji gospodarczej, prawda? Łatwo mówić, a kupujcie droższe, bo my wam damy, tu umożliwimy i tak dalej. Są w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, ponieważ niewątpliwie Madziar doprowadził do załamania gospodarczego. Oczywiście, przepraszam, z rozpędu mówię. Więc jasne, że nikt nie chce płacić więcej, jak może kupić za mniej. Ale też nie może, i tu baczność, uwaga, no nie może się rozpowszechniać w krajach naszego regionu pogląd, że owszem, my chcemy się wspierać Ukrainę i jak najbardziej dobrze jej życzymy i tak dalej, i że to nic nie kosztuje. No, każdy poważny wysiłek we współczesnym świecie, każda sprawa, każda pozycja budżetowa, jeżeli ma być dobrze, to wymaga ofiar, wymaga środków finansowych. Jakby ludzie, nie wiem co, zapominają o tej najprostszej w świecie rzeczy. No, bezpieczeństwo kosztuje, więc jeżeli uważamy, że coś nam naprawdę grozi, to nie może być tak, że żałujemy kasy na wydatki. No przepraszam, no. To jest... Ale w Polsce też takie widzę nastroje, że tak, my tu oczywiście popieramy coś. No to dobra, to co? Zróbmy nagle dodatkowy fundusz na wsparcie wysiłku obronnego. No ciekawe, kto da i ile, prawda? No, także to mi się nie podoba.
1: Skandalem na skalę międzynarodową było zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira. Pewnie słuchacze kojarzą takie poniżanie osób, które izraelskie wojsko przechwyciło. To są ci członkowie globalnej flotylli Sumut, która była to był konwój, który szedł do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. No, reakcja w Polsce jest taka, że pan minister ma zakaz wjazdu na 5 lat, ale właściwie cały świat jest oburzony. Czy według ciebie i w ogóle rząd Netanjahu z premierem włącznie, no ale teraz jeszcze ten minister w ostatnim czasie nie robi zbyt wiele, aby dobre imię Izraela po prostu no, pogrzebać?
2: No to jest bardzo smutna sprawa. Polska jest tutaj o tyle w trudnej sytuacji, że pamięć o Holokauście w Polsce powinna być utrzymana może silniej niż nawet w innych krajach świata, dlatego że to na naszych ziemiach Niemcy przeprowadzili tę okrutną, bezprecedensową operację mordowania tej społeczności w skali masowej, prawda? I tę pamięć musimy powstrzymać i ze względu na podtrzymać i ze względu na szczególne historyczne historyczną sytuację społeczności żydowskiej i stosunków polsko-żydowskich całej historii, prawda? No, mamy taką pewną ostrożność we krwi, przynajmniej ludzie myślący.
1: No ale tu gdzie jest świństwo, tak jak widzieliśmy teraz w wykonaniu właśnie, tego ministra? Właśnie, no właśnie, no nie można milczeć.
2: Ale właśnie, nie można milczeć, no i tu powiem co, no to i tak powiem bardzo mało, prawda? No że chucba, czyli coś takiego bezczelnego, a często chamskiego, to nie darmo jest słowo z języka hebrajskiego, tak? Czy z jidysz, już nie wiem, wszystko jedno, ale w każdym razie no, to są rzeczy absolutnie niebywałe i przy całej tej delikatności, od której zacząłem, że to jednak troszeczkę, prawda, się trzeba z tym obchodzić ze szczególną ostrożnością, no nie sposób jawnie nie protestować i nie pokazywać, że polityka Netanjahu to jest rzecz no naprawdę wymagająca no, pilnej korekty. No, wydaje się, że powinien ten człowiek jak najszybciej odejść, bo przecież jeszcze niedawno cała masa społeczeństwa żydowskiego była przeciwna jego polityce z masowymi protestami. No pamiętajmy o tym, to dopiero ta i potem te późniejsze działania wojenne znowu spowodowały efekt flagi. Ale to nie jest tak, ciągle jestem przekonany, że wszyscy Żydzi w ten sposób się zachowywaliby jak ten skandalicznie postępujący minister.
1: Trudne zadanie, ale może akurat wyjątkowo ci się uda, bo jakieś 2 minuty na wizytę Putina w Pekinie, góra 3. Może o tyle wierzę, że się uda, ponieważ z takich no, krótkich doniesień prasowych na ten temat, które czytałem, wynika, że właściwie nic tam specjalnego się nie wydarzyło, poza tym, że Putin nie uzyskał tego, co chciał w kontekście zamówień czy rozbudowy właśnie gazociągów, które by dostarczały surowce do Pekinu. No więc właściwie chyba dobre wiadomości.
2: To była chyba główna sprawa, z którą Putin przyjechał. Więc ani Trump specjalnie wiele nie uzyskał. No właśnie zamówienie na 200 samolotów od jakiejś wielkiej amerykańskiej firmy. Ale tutaj wydaje mi się jedyne, co ja wynoszę z tego, że zwycięzcą w tej całej grze dyplomatycznej, czy nawet strategicznej są Chiny. Chiny się zaprezentowały jako naprawdę państwo środka. My tu stoimy, prowadzimy stabilną, mądrą politykę, bez awantur. Przyjeżdża do nas z wizytą najpierw prezydent Trump, przyjmujemy go, prawda, ściskamy mu ręce, tego, tam coś, nie wiadomo co, ale w każdym razie proszę, liczą się z nami, muszą do nas wszyscy przyjeżdżać. Za chwilę przyjeżdża kolejny gracz, Putin, i właściwie ten zbieg tych wizyt pokazuje, że te trzy ośrodki władzy w świecie się liczą, a reszta to są rybki małe. I co boli mnie, Europejczyka, zapewne ciebie tak samo jak i mnie, że powinniśmy byli my jako Europa, jako Unia być czwartym tam graczem gdzieś. Niestety nie ma takiej mobilizacji, żebyśmy na czwarte miejsce się załapali, bo w tym w rozproszeniu, w jakim ciągle kraje europejskie się znajdują, nie znaczą nic wobec takich ogromnych potęg, jak po kolei Ameryka, Chiny i niestety Rosja.
1: Pięknie dziękuję. Marek Ostrowski, komentator międzynarodowy tygodnika Polityka, był z nami. Bardzo ci dziękuję za komentarze. Do usłyszenia wkrótce. Dobrej nocy.
2: Do usłyszenia, Maćku. Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Do usłyszenia w poniedziałek, najpierw w magazynie europejskim, a potem w wieczornej audycji. Maciej Zakrocki przedstawia. Dobrego weekendu.
3: Autopromocja.
4: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: W elektrowni jądrowej na południu Ukrainy wybuchł pożar. Sytuację monitoruje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Senator amerykańskiej Komisji Sił Zbrojnych wzywa prezydenta do wznowienia ataków na Iran. Przed mieszkańcami Ciechocinka i Krakowa weekend z referendum w sprawie odwołania władz. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku działań wojennych w podstacji południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej w obwodzie mikołajewskim na południu Ukrainy wybuchł pożar. Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej we wpisie na platformie X, na wniosek operatora sieci siłownia została częściowo odłączona od zewnętrznego zasilania. Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wyraził głębokie zaniepokojenie incydentem i stwierdził, że stacje, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego, nigdy nie powinny być celem ataku. Do wznowienia ataków na irańskie cele militarne wezwał prezydenta Stanów Zjednoczonych szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA Roger Wicker. Senator dodał, że naczelny dowódca powinien pozwolić kompetentnym siłom zbrojnym Ameryki na to, by dokończyły niszczenie konwencjonalnego potencjału militarnego Iranu i otworzyły cieśninę Ormus. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm, który ma pomóc w negocjacjach pokojowych. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie, a strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia. Dziś delegacja katarskich mediatorów przybyła do Teheranu, aby spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia między stronami. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nie pojedzie na ślub swojego syna Donalda Juniora, który ma się odbyć wkrótce na Bahamach. Jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak wczoraj sugerował, że może nie wziąć w nim udziału m.in. z powodu sytuacji związanej z Iranem. Maj to wyścig z czasem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Umowa SAFE została podpisana, ale do końca tego miesiąca Polska musi samodzielnie zakontraktować zamówienia w krajowych zakładach. Niektóre firmy, czekając na unijne miliardy, rozbudowały swoje moce produkcyjne, by przyszłe zamówienia realizować w rekordowym tempie. Tak jest w zakładach produkcji specjalnej Gamrat w Jaśle, gdzie otwarto Centrum Badań Nieniszczących, mówi prezes zakładu Mariusz Bałuka.
6: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonuje ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego.
5: Inwestycje w Gamracie finansowane są z zasobów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale jest spore oczekiwanie na pieniądze, które mogą tu trafić z programu SAFE, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
7: My się musimy zbroić na czas pokoju, tak aby wojna nas nigdy nie dotknęła. Dlatego rola tego, co się dzisiaj dzieje w obszarze SAFE-u, jest nie do przecenienia.
5: Umowy z Gamratem w ramach SAFE mają być podpisane w drugiej połowie przyszłego tygodnia. W niedzielę krakowianie zdecydują w referendum, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Mieszkańcy głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, co w wyborach parlamentarnych. Kluczowa będzie jednak frekwencja, a więcej na ten temat Katarzyna Młynarczyk.
8: Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. To próg frekwencyjny wynikający z zasady 3/5 liczby głosujących w wyborach prezydenckich, mówi Barbara Golanko, dyrektor Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Krakowie.
9: Natomiast w przypadku Rady Miasta Krakowa liczba wynosi 179 792.
8: Komisje obwodowe zobligowane są do wydawania dwóch kart, jednej w formacie A5, drugiej A4.
9: Tutaj nie ma uznaniowości komisji i zadawania pytań, czy chce pan jedną kartę, czy pan chce dwie karty. Komisje wydają komplet kart.
8: Oczywiście wyborca poprosić może tylko o jedną kartę, ale to musi być wyłącznie jego decyzja. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: Także w Ciechocinku w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza. Punktem zapalnym, który doprowadził do głosowania, stały się plany budowy biogazowni i biokompostowni w sąsiedztwie tężni solankowych. Jarosław Jucewicz, który wycofał się z inwestycji, liczy, że mieszkańcy zostaną w domu.
10: Te referendum moim zdaniem jest akurat w tym wypadku niepotrzebne, bo do wniosku o pozwolenie na budowę nie doszło. Wiadomo, że mieszkańcy z pewnymi rzeczami mogą się nie zgadzać, no ale wybierając mnie na burmistrza, powiedzieli, że akceptują pewien program, który przedstawiłem. Ja go dzisiaj realizuję.
5: Według lokalnych społeczników, którzy doprowadzili do głosowania, Ciechocinek jest zaniedbany i traci swoją markę. Tłumaczy Marta Modrzejewska-Komosińska z inicjatywy referendalnej.
11: Nasz głos jest istotny, bo my dajemy przykład młodszemu pokoleniu, żeby nie było bierne, żeby było aktywne, żeby mogło powiedzieć, mi nie podoba się na przykład takie i takie działanie. Nie, idę, głosuję i decyduję.
5: Żeby referendum było ważne, do urn wyborczych muszą pójść co najmniej 2123 osoby uprawnione do głosowania. Do odwołania potrzeba 50% głosów plus jednego za. Od północy w obu miastach obowiązywać będzie cisza wyborcza. Lokale wyborcze w niedzielę zarówno w Ciechocinku, jak i w Krakowie będą czynne od 7 do 21. Znamy tegoroczne laureatki Poznańskiej Nagrody Literackiej. Prozaiczka, dramatopisarka, autorka projektów muzycznych Dorota Masłowska została laureatką 12. Nagrody imienia Adama Mickiewicza, przyznawaną za całokształt twórczości, zaś nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców otrzymała Justyna Kulikowska, autorka kilku tomów poetyckich. Jutro czeka nas dzień ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie miejscami może wzrastać do dużego, ale w prognozach nie ma mowy o deszczu. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie w ciągu dnia w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 pokażą maksymalnie termometry na północy, około 24 będzie w centrum, a najcieplej do 27 na krańcach zachodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Dzisiaj z wielką radością anonsuję Państwu, że moim i Państwa gościem jest Ralf Kamiński.
13: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Miło mi, tak jak przed audycją zwróciłeś mi uwagę na to, że ostatni raz byłem gościem Twojej audycji w 2022 roku, więc to już jest naprawdę kawał czasu, a jeszcze wiedząc, jak szybko w show biznesie leci czas, to jest jakby można pomnożyć razy dwa albo i więcej. No tak, tak.
12: Ale cieszę się, że Cię widzę.
13: Ja również się cieszę i jesteś też jedną z pierwszych osób, z którą rozmawiam tak naprawdę, no bo jak domyślają się Państwo, każdy, kto wydaje nowy projekt, nowy album, ma taki, mówiąc po angielsku, press tour, nie? Czyli tak, taką trasę wywiadową, można tak powiedzieć. A ja to bardzo gdzieś tam lubię, bo to się dzieje rzadko. Znaczy, dzieje się to wtedy, kiedy ktoś coś nowego tworzy, więc w moim przypadku raczej rzadziej niż częściej. Ale jest to też jakiś rodzaj takiego święta. Mówi się o plotkach, że niektórzy nienawidzą tego.
12: Ale to rozumiem, ktoś może nie lubić.
13: Ja na przykład tego nie rozumiem, bo w mojej ocenie to jest trochę coś takiego, że my opowiadamy o czymś, co jest dla nas bardzo ważne, nad czym spędziliśmy bardzo dużo pracy i jest to gdzieś tam ważne, żeby dotrzeć do różnych słuchaczy, przypomnieć się i opowiedzieć im o czym co teraz u nas słychać, więc myślę, że to jest bardzo istotny element i uważam, że czy też w aktorstwie, czy w filmie, no to jest i obowiązek, ale też taka przyjemność, nie?
12: No to co słychać?
13: Bardzo ogólne pytanie. No,
12: możemy je odłożyć na później.
13: Ja właściwie to powiem tak, że ja tak jak teraz na swoich koncertach mówię więcej do publiczności i nie przygotowuję sobie tych konferansjerek, tak samo nie przygotowuję sobie takich sztampowych odpowiedzi,
12: ale to dobrze.
13: O czym jest ten album, albo o czym jest ten projekt, chociaż no, w teorii powinienem mieć to przygotowane, znaczy no, myślę, że gdzieś tam wiem, o czym to jest.
12: No wytwórni pewnie by ci powiedzieli, słuchaj, weź tam napisz kilka zdań, żebyśmy mogli prezentować, znaczy, wrzucić.
13: Generalnie ja nie lubię czegoś takiego, bo jest teraz od nas, twórców, wymaga się przed każdą premierą singla, żeby napisać kilka zdań o singlu, każdym singlu, nie? Jak ma się ukazać jakaś piosenka. No i jest to takie trochę dziwne zadanie, bo po to też piosenki są zamienione w poezję, mają tekst, jakąś opowieść, żeby każdy ze słuchaczy to zainterpretował sobie po swojemu i miał jakieś swoje odczucie na temat piosenki, ale też rozumiem oczywiście, że każda wytwórnia musi w cudzysłowie jakoś sprzedać ten utwór, ale zastanawiam się, czy to nie jest też trochę coś takiego, że jak wysyła się tą ten taki test press, tak? To nie jest test press, to się...
12: Jakbyś winyl robił.
13: To jest test press, tak. Winyl to wiadomo, ale chodzi mi o taką notkę prasową się wysyła do dziennika.
12: No, presa, że, notkę prasową.
13: Presa, nie? No to musi tam być coś napisane, prawda? I musi to być jakoś stworzone. No i to jest takie właśnie ciekawe, no nie, że mnie najbardziej w sumie interesują może być takie recenzje, czy jakieś takie ja widzę, kiedy u kogoś jest kopiuj wklej z presa, a jak ktoś na przykład ma jakąś swoją obserwację, nie? I to jest na przykład dla mnie jako twórcy znacznie bardziej przyjemne, jak ktoś mówi swoją obserwację, swój ogląd tego projektu, ale no rozumiem, dlaczego też tak na przykład nie jest. Zastanawiam się w ogóle, czy w dobie sztucznej inteligencji i AI, i boję się najbardziej tego, że w ogóle artykuły różne, takie krótsze formy prasowe będą pisane właśnie przez AI, no nie? Że będzie to pozbawione jakiejś duszy.
12: Mm-hmm.
13: I stylu.
12: Myślę, że tutaj jest wiele różnych zmiennych. Mm-hmm. Tak jak mówisz o tych presach i że niektórzy robią Ctrl-C, Ctrl-V, mm-hmm. czyli to przeklejają. U kogoś to może być lenistwo, ale też wiem, jak w różnych redakcjach bywa i ludzie muszą natrzepać na przykład 7 tekstów czy 8 tekstów dziennie.
13: To jest właśnie okropne. To jest podchodzenie do... no nie wiem, to jest tak samo jak praca nie wiem, w jakiejś fabryce.
12: No tak, to jest...
13: Że musisz mówi się o nich media workerzy, tak? Zrobić ileś na przykład danych produktów, bo nie zarobisz.
12: I mają się klikać.
13: Tak, a tutaj jest bardzo to trudne, no bo to jest jednak praca mniej odtwórcza, a bardziej kreatywna, a ciężko czasami z niczego coś stworzyć, nie? I ja po prostu sam po sobie widzę, jak pojawiają się, no najczęściej w jakichś mediach plotkarskich, jakieś artykuły na mój temat, nie wiem, co roku jest jakaś taka fala, po prostu jakby to było kopiuj wklej, co nie? Że ten temat, który był gdzieś tam już znany czy przedstawiony, no to znowu się powtarza. No już takie, to jest takie, ale to jest wiadome, że no po prostu jest, że na przykład brakuje tematów, nie? Na przykład,
12: ale może się klikasz po prostu, a nie, że brakuje tematów.
13: Może się klikam, a może to jest na przykład też tak, że no wiadomo, że są osoby, które się bardzo klikają, ale na przykład, no nie wiem, jakaś dana piosenkarka czy celebrytka ma jakąś przerwę od robienia skandali, więc muszą pisać coś innego. No tak działają media dzisiejsze, nie?
12: Ja mediów, znaczy ja tych plotkarskich serwisów nie śledzę, więc nie wiem, co się, czy, co tam się działo u ciebie.
13: Ja po prostu śledzę strony. Ja u mnie się za dużo nie dzieje z plotkarskiej strony, bo ja też staram się w ogóle nie dostarczać tak zwanego kontentu, tak jak niektórzy, bo też moim źródłem docierania do słuchacza, do widza, no raczej nie są serwisy plotkarskie, tylko jednak są to słuchacze, którzy interesują się bardziej muzyką, po prostu, nie? Więc tak. I jakimś takim moim golem mimo wszystko zawsze było po prostu to, żeby przede wszystkim słuchacze znali mnie z muzyki, a nie z, nie z tego, że po prostu mnie znają. No.
12: Ja ciebie... Tak, wiesz, zaplątałem się. Coś chciałem powiedzieć a propos...
13: Serwisów plotkarskich, tak?
12: Nie, właśnie, serwisów plotkarskich. Ja tych presów nie czytam. O to mi chodzi. Aha. Znaczy inaczej, albo staram się nie wczytywać właśnie w to, o czym jest, tylko ewentualnie szukam nazwisk, bo to mnie ciekawi, że ktoś jest zaangażowany w powstanie. Ale,
13: rozumiem.
12: Ale znaczy, też bardziej się zdaje na to, że ewentualnie, jeśli się przygotowuję do rozmów, no to proszę też na przesłanie mi tekstów, no bo ja inaczej ze słuchu po prostu
13: spisuję. Ale w ogóle, znaczy ja na przykład domyślam się, że ja nigdy nie pracowałem jako redaktor, jako dziennikarz i mogę sobie wyobrazić, jak bardzo to też jest czasochłonne, prawda, że ten research to jest no chyba większość czasu, ale zastanawiam się tak naprawdę, czy tego czasu w ogóle starcza właśnie dziennikarzom na to, żeby wszystko czytać, żeby, no w ogóle dla mnie bardzo trudno, myślę, jest być dziennikarzem muzycznym i zagłębiać się w każdy projekt, w każdy utwór, co nie? Bo to jest chyba niemożliwe, bo tak naprawdę po singlu czy po dwóch singlach można ocenić coś, że na przykład nie chcesz się bardziej zagłębiać w ten projekt, a często jest też tak, że i wytwórnie, czy różne managementy na niektórych twórców bardzo puszują po prostu i dzwonią i bardzo, bardzo chcą na siłę go gdzieś wepchnąć, no i często to się zdarza. Ja sam po sobie wiem, nie będąc dziennikarzem muzycznym, nie zajmując się tym zawodowo, ale mając od 3 lat swoją audycję w radiu 357, wiem to po sobie, że jak na przykład zapraszałem na rozmowę do swojej audycji różnych artystów i niekoniecznie właśnie związanych z muzyką, to starałem się zapraszać tylko i wyłącznie osoby, które mnie zaintrygowały albo które mnie po prostu interesują, albo które bardzo chciałbym, żeby słuchacz bliżej poznał. A mogę sobie wyobrazić, że no, wykonując ten zawód tak na co dzień, nie jest to do końca możliwe.
12: Bo?
13: Bo to jest po prostu praca, nie? Że, ale to też jest... też myślę, że rolą dziennikarza nie jest tylko wyłącznie rozmawianie z osobami, które się bają albo z którymi się zgadza, ale to też jest właśnie... no właśnie wychodzenie z tych stref komfortu, prawda? I no ja po prostu może tego unikam, jak tego nie muszę, nie?
12: Myślę, że to też jest kwestia... Ja się z tym zgadzam. I ja wiem, że kiedyś jak z kimś rozmawiałem, no to musiało być, wiesz, walenie serca, totalnie, musiałem to czuć. Ale też dlatego się już 9. raz, mój drogi, spotykamy.
13: Dziewiąty?
12: No.
13: To w życiu bym tego nie powiedział, bo no, ja bym tak
12: ja
13: powiedział,
12: też byłem w szoku.
13: Tyle, ile albumów wydaję, czyli 5 plus jakiś jeden dodatkowy raz.
12: No tak, jakaś była trasa, ja koncertowałem z Miłoszem, raz ja też był okay, ja kosmiczna energia,
13: ja bardzo
12: single.
13: Pamiętam ten pierwszy raz u ciebie, to było no już prawie dekadę temu, nie? I ty też mi powiedziałeś, że się zmieniłeś, że się zmieniamy w ogóle jako ludzie, że jesteś inną osobą niż na przykład ostatnio. Ja też muszę tak przyznać, że za każdym razem, jak na przykład tutaj przychodzę do ciebie, czy w ogóle jak wydaję nowy projekt, to jestem jakąś inną osobą, co nie? Że no i tak właśnie życie na tym polega, że jesteśmy ciągłą zmianą i tak naprawdę nie wiemy, jacy będziemy za jakiś kolejny czas, nie? Że nie da się być takim samym, ale chyba też takie najtrudniejsze w tym, ale też takie chyba najważniejsze jest to, żeby akceptacja tego, prawda? I jakiś rodzaj gotowości na zmianę. A to jest trudne. To jest trudne i tego bardzo się zawsze bałem, jeżeli chodzi o mnie jako o gdzieś tam nastolatka, który dojrzewał, wchodził w bycie młodym dorosłym, który zaczynał pracę w ogóle w tej działce muzycznej, w której jestem, no już właśnie, to jest, też jestem, w tym roku minie dekada od mojego debiutanckiego albumu w listopadzie. Więc to jednak jest jakiś rodzaj podsumowania, gdzieś tam. Może nie jest to dla mnie, nie jest istotą to, żeby robić jubileusz taki

0: wracasz gdzieś, ale to inne miejsce, prawda? No i tak właśnie to jest to.
1: To my teraz uciekniemy na moment w inne miejsce, na górę.
0: Tak.
1: Teraz utwór Góra Ralfa Kamińskiego, utwór tytułowy z najnowszej płyty, o której jeszcze będziemy sobie rozmawiać, proszę państwa, bo ta płyta ukazała się 20 marca, my się nagrywamy trochę przed.
0: Ciuteńkę,
1: więc my jeszcze rozmawiamy o niej w czasie przyszłym.
0: Ale będziemy już rozmawiać w czasie, że już się ukazała.
1: Ale będzie już tak. Państwo już będą słyszeć o tej płycie w momencie, kiedy ona się ukaże. Ralf Kamiński jest gościem audycji Między Słowami. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

ufa mnie, wierzcie, ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię.

0: Państwu, że Ralf Kamiński jest gościem audycji Między Słowami. Góra pochodzi z płyty Góra,
1: która tytułowy utwór z albumu Góra, mój czwarty autorski album.
0: A piąty w ogóle,
1: ale właśnie też pierwszy singiel z tego albumu. Tak.
0: Tak.
1: Bo nie zawsze utwór tytułowy jest pierwszym singlem.
0: Tak.
1: No.
0: Akurat chciałem specjalnie znaleźć nasze zdjęcie z ostatniego naszego spotkania.
1: No, jestem inną osobą, ty...
0: Ale kogo widzisz właśnie? Mówimy też o Ralfie Kamińskim z czasów balu u Rafała.
1: Balu Rafała.
0: Ja widzę
1: na pewno, jeżeli pytasz o mnie czy o siebie...
0: O ciebie.
1: O tobie widzę, że masz bardzo fajne oprawki okularów.
0: Dziękuję.
1: Takie, proszę państwa, przezroczyste. Też takie mam, tylko okrągłe, ale chodzę w nich bardziej po domu. A jeżeli chodzi tutaj o mnie, no to jest bardziej kostiumowy wizerunek mój, czyli charakterystyczna fryzura, ja nazywałem na hełm, po prostu taki bob. Ktoś by powiedział na Mireille Mathieu, ktoś by powiedział na Brian Jonesa. No i krawat, koszula, trochę jak teraz Harry Styles wygląda w swoim nowym projekcie, a to było ile? 4 lata temu?
0: No,
1: więc bardzo taki wizerunkowy, mocniejszy wizerunek, gdzieś tak bym... mniej ja na co dzień, a ja jako po prostu gdzieś tam artysta, który i z nowym koncept projektem, którym był Bal u Rafała, niesie też mocny koncept na swój wizerunek. Czyli można powiedzieć, że też gdzieś tam ukrywa się pod jakimś mocnym wizerunku. Kiem.
0: Jak
1: odmiana nie jest łatwa polska.
0: Tak, język polski trudny jest.
1: Trudny.
0: Ale jak się widzieliśmy w tym 22 roku, no to też wspomniałeś o tym, że ty...
1: O, mało się też nie zobaczyliśmy, bo tam coś było, jakieś coś tam...
0: Coś tam pędziłeś na jakiś pokaz
1: jakiś
0: mody, coś takiego
1: naprawdę?
0: Było tak, że jakoś to udało nam się wcisnąć, to pamiętam, to było jakoś zawirowania w kalendarzu.
1: Co ja robiłem z jakimś pokazem mody, Boże Święty.
0: Gdzieś pędziłeś na jakiś pokaz, pamiętam.
1: Myślę, że teraz w życiu bym sobie nie pozwolił pędzić na pokaz mody, tylko rozmowa jest dla mnie czymś bardziej istotnym.
0: O, to ciekawe. Mówiłeś wtedy o tym, że te...
1: Nie pamiętam, o czym mówiłem w ogóle.
0: Ja ci mogę powiedzieć, że
1: archiwa nie giną.
0: Że te wizje wizerunków rodzą ci się już dużo wcześniej.
1: Tak, tak, tak.
0: Ja zawsze jestem bardzo ciekawy, bo u ciebie każda płyta to jest taki bardzo wyraźny rozdział, to jest projekt po prostu też, tak? Artystyczne, to jest przedsięwzięcie, że to jest wcielenie, tak? Że jesteś, dla mnie jesteś, zawsze byłeś i jesteś i będziesz artystą przez duże A, artysta spełniony. Ja tak ciebie widzę i tak
1: Dziękuję
0: ciebie postrzegam. Że to nie jest tylko płyta z piosenkami, tylko to jest wszystko wokół, tak? Że to są teledyski, które też nie, są takie, a nie inne. Że to są koncerty, które są też takie, a nie inne. Że właśnie jest ten wygląd, który jest tym jakby logotypem tego, tak? No bo gdzieś tam jest tą łatką taką, tak? Że jak ja sobie myślę, okej, młodość, Ralf, długie włosy, tak? Jak myślę sobie, bal u Rafała, no to myślę sobie właśnie ta fryzura, wybacz, ja mówię ją na kopułkę, ja ją tak sobie nazywam
1: fajnie.
0: Wewnętrznie.
1: Ale
0: to jest, to jest tylko moje hasło po prostu, żeby łatka taka, którą sobie przepisuję. Jak była Kora, no to też... Czarne włosy, też tutaj temu wszystkiemu towarzyszyło. Jak było morze, no to też w sumie...
1: Okulary,
0: krótkie włosy miałeś.
1: Tak,
0: tak. No i wiadomo, zawsze mnie ciekawi to, co będzie dalej.
1: Aha.
0: No i zaczęła się rodzić Góra. I chociaż wcześniej też było tak, że udzieliłeś tam jeszcze w międzyczasie kilku wywiadów i widziałem, że też... Następuje jakaś metamorfoza, jakaś zmiana. I oczywiście, że byłem ciekaw, co będzie następowało. No i pojawił się Ralf, który wydaje mi się Ralfem takim najbardziej, mogę być w błędzie oczywiście, Ralfem takim najbardziej właśnie bez tego stroju. Może to jest taki Ralf najbardziej... Taki wyciągnięty z domu, nie że zaniedbany czy coś w tym stylu.
1: Dziękuję.
0: Tylko wiesz, no taki Ralf, taki najbardziej jako Ralf.
1: No, dobrze ci się wydaje. Generalnie jestem... Ja miałem takie już przeczucie jeszcze w trakcie trwania balu u Rafała, że Prawdopodobnie dużo osób spodziewa się, przy kolejnym projekcie będzie się spodziewało na pewno jakiegoś czegoś mocnego znowu. Może jeszcze mocniejszego, może jeszcze bardziej odważniejszego, ale ja mówię, że to poczułem, że to w ogóle to nie jest czas na to, nie? Że po takim mocno obudowanym wizerunkowo i też jakby koncepcyjnie projekcie musi być jakiś oddech, prawda? I że też potrzebuje pokazać się, jakby tak oczywiście metaforycznie, no bo też ja nie przyjdę do mojej pracy w piżamie, ale bardziej bliżej taki, jaki jestem na scenie, jaki w życiu jestem, no nie? Czyli bez jakichś tych, ja to nazywam jakimś rodzajem zbroi. Porównam do tego właśnie, że widzę po Kasie Linz przy jej nowym projekcie Obywatelka KL, gdzie ona też nie pisze autorsko tych utworów, tylko je reimpretuje, że ma bardzo mocną zbroję i ona też, bo byliśmy ostatnio razem, akurat trafiliśmy na nagranie nowego talk show Gabi Drzewieckiej i ona, w sumie tak nie zwróciłem na to uwagi, że ona nie do końca wiemy, czy ona pisze o sobie w swoich piosenkach, nawet autorskich, i to jest też ciekawe, co nie, bo ja zawsze na przykład pisałem no gdzieś tam z siebie, ze swojego życia albo z czegoś zainspirowanego swoim życiem. Natomiast ta zbroja też była gdzieś tam konieczna. Ale to, co mnie zdziwiło, bo po tym nagraniu, zanim to wiesz, nagranie się skończyło, byłem w garderobie po prostu po swoje rzeczy, coś tam jeszcze załatwiałem z moją agentką i mówię, że zapukam do niej i powiem na razie, trzymaj się. I wychodzi Kasia w ogóle bez tych okularów, bez tej zbroi i ja ją znam prywatnie sprzed wielu lat, bo studiowaliśmy i mówię, ja pierniczę, po prostu uległem jej wizerunkowi. Mówię, Boże, przecież to jest cały czas ona. To jest cały czas ta...
0: Kasia, no.
1: Zwykła, niezwykła dziewczyna, po prostu, którą znam prywatnie, co nie? I mi też nie chodzi o to, żeby słuchacza i widza, czy osoby, która mnie spotyka, wpuścić w każdy aspekt mojego życia, bo ja tego bardzo nie chcę, bo ja potrzebuję czuć to, że ja mam swoje życie prywatne też, które jest moim życiem prywatnym, ale po prostu jakoś tak teraz tak ja coś czuję. Ja nie mówię, że ja przy jakimś nowym projekcie nie wejdę w jakąś rolę na scenie, bo na przykład widzisz, przy Korze było tak, że ja scenicznie miałam mocny wizerunek, syntetyczną, nieładną perukę czarną, aż żałowałem później, że kurczę, może jakąś ładniejszą bym miał, nawet ten, ale na wywiadach byłem bardziej tak jak ja prywatnie, ale tu na tę scenie potrzebowałem coś takiego wow, mocnego, a dla mnie jest na przykład odnajdywanie czegoś takiego, że ja jestem w dżinsach i w zwykłym longsleeve'ie na scenie. To jest takie dziwne, bo ja w tym longsleeve'ie i w tych dżinsach mógłbym siedzieć też w kawiarni. To jest dla mnie takie, o Boże, jak mi dziwnie z tym jest, co nie, że ja wiesz, nie mam tego takiego, no bo nawet wiedzą państwo, ubieranie garnituru, krawata, koszuli wyprasowanej na scenie, czy na jakieś wyjście, robi takie coś, nie? Że jak ktoś ma, nie wiem, przyjęcie, swój ślub, czy idzie na ślub znajomych, że ty czujesz, że tak się stroisz, nie? Że ci się zmienia postawa, że ci się zmienia... A ja mam takie coś, że ja czasami nie czuję tego momentu przejścia, że ja z garderoby wchodzę w jakąś historię. Ale ja czuję, że przy tym nowym projekcie, przy albumie Góra, który też nie powstał tak, bo ja sobie zaplanowałem, że taki album będzie. To, co ja sobie zaplanowałem, czy ja uważałem, że będzie korzystne dla mnie jako dla artysty, to pójść w nie koncept projekt, czyli nie w to, że ja sobie zakładam, że ja robię muzykę elektroniczną i po prostu trzymam się w tych ryzach, tylko Ja wracam do korzeni muzyki, która najbardziej mi gra w duszy i w sercu, czyli jest to muzyka akustyczna, która tworzy się na instrumentach akustycznych, którą komponuję na pianinie, na gitarze i obudowuję w to coś bardzo organicznego, ale też okazuje się, że koncert, czyli to spotkanie ze słuchaczem, z widzem i taka rozmowa czy jakaś opowieść ze swojego życia, gdzie ja jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, taki jaki jestem, zbliża mnie jeszcze bardziej do tego słuchacza. Ale też pojawia się ten strach, czy słuchacz chce mnie widzieć takiego w cudzysłowie jaki jestem, czy on woli to, czy on woli tę bajkę, którą stworzyłem.
0: Myślę, że akurat jeśli myślę o twoich fanach i fankach, to masz bardzo oddanych ludzi.
1: Tak.
0: Bardzo. I gorąco ich was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, tak.
0: Więc myślę, że to w życiu, no, większość cię zaakceptuje pewnie.
1: A większość nie. To już się okazało...
0: A inna część. Może nie wiesz, czy większość nie, a też znaczy, zyskasz nowych. No.
1: Albo, bo to jest tak, ja to zauważyłem już po pierwszej płycie, wydając drugą. No okazało się, że zawsze będzie ktoś niezadowolony, będzie ktoś zachwycony, będzie ktoś, kto w ogóle pierwszy raz przyjdzie.
0: Tak.
1: Że jak się nawet pytasz, jak ja teraz miałam taką, zagraliśmy w ogóle taką trasę przedpremierową z nowym materiałem, bardzo coś trudnego, nie? Bo gramy przez pierwszą część koncertu materiał, którego w większości nikt nie zna. Wiadomo, że gramy The Greatest Hits, jak ja bym nie zagrał Kosmicznych Energii czy Balu Rafała, to na pewno bym nie mógł wyjść z tego miejsca, po prostu bym miał reklamację, ale ja pytam się publiczności, czy ktoś jest pierwszy raz na moim koncercie i okazuje się, że jest masa rąk.
0: No to dobrze.
1: I ja mówię, a ja mam zawsze takie, a że już ktoś mnie na pewno kiedyś widział. Czyli widzisz, czyli warto było i zagrać jeszcze koncerty, żeby ktoś przyszedł, ktoś nowy, że zawsze jest ktoś nowy.
0: Ja byłem na koncercie warszawskim i byłem zachwycony publicznością.
1: Byłeś na tych pierwszych trzech?
0: Byłem na jednym z warszawskich, byłem na jednym z warszawskich, bo były chyba dwa warszawskie koncerty.
1: Trzy. Ale czy właśnie, trzy? Ale to byłeś na takim koncercie, który jest, jak się gra coś pierwszy raz, to jest taka specyfika, że jest taki rodzaj pewnego stresu i tremy, ale też a pamiętasz, którego dnia byłeś? Czy byłeś to w środę, w czwartek? Nie, przepraszam, we wtorek, środę? Bo zastanawiam się, pierwszy dzień, bo już od drugiego dnia był jeszcze ten dźwięk lepszy, co nie? Bo my to, wiesz, robiliśmy wszystko pierwszy raz, no nie?
0: 7 grudnia w piątek. Nie, co ja gadam? Czy w 18 roku. 17 grudnia w środę byłem. 25.
1: Czyli poczekaj, to był drugi. Dobrze, dobrze. To byłeś już, jak był lepszy dźwięk. No to dobrze. W sensie, że nie mówię, że był jakiś tragiczny tego pierwszego dnia, ale ja zawsze robię korekty.
0: Mi chodzi o to, że byłem oczarowany tym, jak publiczność właśnie ten koncert przyjmowała. To znaczy, nie było telefonów i ludzie w skupieniu słuchali twoich premierowych utworów. I to uważam, było niesamowite. I uważam, że jestem zdania, że masz wzorową publiczność.
1: Tak.
0: Kropka.
1: Zobaczymy, Kamilku, jak będzie na festiwalach, bo to jest ciekawe, to mnie bardzo ciekawi, bo na festiwalach jest też dużo publiczności, która przychodzi na innego artystę, a przy okazji na przykład słucha twojego koncertu, to będzie jakiś rodzaj wyzwania, ale tak, muszę powiedzieć, że publiczność była wzorowa. Może tam były jakieś takie epizody, że jakaś była pijana dziewczyna, która zaczepiała wszystkich. To jest tak, już żartowałem do mojego zespołu, że chciała bić po prostu publiczność. To byłem w szoku, bo to w ogóle było, wiesz, w połowie tygodnia, co nie? Ja mówię, ale tak sobie żartowałem zespołu. A co ja gorszy jestem, że u mnie nie może być bujek na koncercie? No, co ja nie mam rock'n'rolla?
0: No, proszę państwa.
1: Ale nie, publiczność bardzo, bardzo słuchająca. Tak.
0: Teraz kolejny utwór. Kiedy przyjdziesz do mnie? To jest kolejny utwór Ralfa Kamińskiego z płyty Góra. To jest pierwszy numer po wstępie.
1: Tak,
0: z kolei
1: jest,
0: na
1: tak,
0: płycie.
1: Tak, bo jest jakby taka uwertura, wstęp, ale to jest pierwszy utwór, którym ja śpiewam.
0: Ralf Kamiński teraz w audycji Między Słowami, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. Przed chwilą mieli Państwo możliwość wysłuchania utworu Kiedy przyjdziesz do mnie, Ralfa Kamińskiego z płyty Góra, która ukazała się 20 marca. Przypominam Państwu, że Ralf Kamiński jest gościem audycji Między Słowami. Słuchając Ciebie, już o koncertach rozmawialiśmy, powiedziałeś, że będą festiwale.
1: Tak.
0: Ale swoją drogą, ja pamiętam, byłem na takim festiwalu, który się w sumie w Warszawie odbył raz. Open Air.
1: On Air Festival. Na Bemowie.
0: I byłem tam na waszym koncercie i chyba nawet później ci napisałem do ciebie, że mnie ten koncert poruszył w ogóle bardzo. I nawet jeśli będziesz miał przypadkowych ludzi, którzy trafią tam na ciebie, to może to są też twoi nowi słuchacze i
1: ale
0: słuchaczki.
1: Oczywiście, ten koncert był naprawdę bardzo udany. Bo tak? Wiesz, jak ja wspominam ten koncert, że publiczność była takim... No to był projekt u Rafała, była taka szalona, taka festiwalowa. Ja nawet się nie spodziewałem, że coś takiego przeżyję tego wieczora.
0: Duży namiot pomieściłeś.
1: Duży, ale też była bardzo zła pogoda, a to było jeszcze koniec lata, ale było tak zimno jesień, ale ja to wspaniale wspominam ten... No niestety festiwal...
0: Już nie doczekał się swojej kontynuacji.
1: No tak
0: odleciał.
1: To jest w tym biznesie, nie?
0: Ale właśnie w tym biznesie jest, bo... Wrócę do początku naszej rozmowy. Mm-hmm. Kiedy powiedziałeś, że nie widzieliśmy się tam ostatni raz w 22 roku, powiedzmy, że z 3,5 roku, powiedzmy, że
1: tak,
0: to jest...
1: Tak, myśmy się we wrześniu widzieli.
0: Jak sprawdziłem, pod koniec sierpnia.
1: Albo pod koniec sierpnia.
0: Koniec sierpnia. No to jest tak, że mamy ponad 3,5 roku. A powiedzieć, że w show biznesie to w ogóle tak, jakby ciebie dłużej nie było.
1: Znaczy, że rok w show biznesie to długo, nie?
0: To długo. Nawet zastanawiałem, czy dzisiaj, jak my się spotkamy, czy to nie będzie też w sumie też rozmowa o znikaniu.
1: Aha.
0: Bo ty znikłeś. Znaczy znikłeś i znikłeś.
1: Wiesz co, to w sensie, to było takie...
0: Byłby taki czas, gdzie było ciebie dużo, bardzo jasno świeciłeś przez pewien czas.
1: Nawet ja miałem wrażenie, że za dużo.
0: I nagle trach. I się zastanawiam, co się stało.
1: Aha. No taki był koncept tego, żeby dać też słuchaczowi odpocząć od siebie, ale to też nie było tak do końca. Bo ja oczywiście w planie, w głowie planowałem sobie, że ta przerwa to będzie jakby gdzieś tam. Takie korzystanie z tego, że bardzo ciężko pracowałem przez ostatni czas, bo naprawdę projekt u Rafała był ogromnie ciężki, też fizycznie.
0: No to było z dużym rozmachem zrobione.
1: Z dużym rozmachem, no w ogóle. Więc to był taki projekt, wyzwanie. Myślałem, że to będzie taki czas, że po prostu będzie taki, wiesz, odpoczywanie, że fajnie byłoby nic tak nie robić i dużo tego czasu na to było. To też był taki czas, w którym ja miałem możliwość na spotkania się ze sobą i niestety te spotkania ze sobą najczęściej po takim czasie... trochę zagłuszenia, trochę takiego zagłuszenia po prostu pracą, siłą rzeczy. Te spotkania z sobą bywają nieraz bardzo trudne i kosztowne emocjonalnie, ale to też był taki czas, kiedy, bo ja wiedziałem, że pisać album nowy, pisać piosenki i grać koncerty, czy wykonywać pracę, no to dla mnie to jest bardzo trudne, że nigdy w ten sposób nie robiłem, więc to był też taki czas, który ja sobie dałem po to, żeby napisać nowy album, ale też przy okazji jakieś tam sytuacje poboczne się zdarzyły, pracowe, które... Czyli nie było tak, że ja wiesz, po prostu, tak jak niektórzy na przykład, że mój Instagram zamilkł. Dawałem tam znać sobie o życiu, ale też ja zauważyłem to, że taka przerwa, jak teraz w ogóle jest taka moda na to, że ktoś robi sobie 2 lata przerwy, rok przerwy, bo coś tam, ale wcześniej zapierniczał tak, że po prostu zero życia, no. A potem 100 życia, że ja zauważyłem, że to nie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, że urlop, nie wiem, 3 tygodnie wakacji, nawet 2 miesiące wakacji, to jest To jest dobre, bo to jest takie ten, ale że mi to bardzo źle robi. Takie coś, że ja nie mam motywacji do tego, żeby muszę się zmobilizować, co nie? Że na przykład mam gorszy dzień, ale ja muszę się zmobilizować i wykonać coś, nie wykonać jakąś pracę, wyjść do ludzi. I to jest tak, jak nawet... Ja rozumiem artystów, twórców, którzy w wieku emerytalnym, albo jeszcze dłużej niż emerytalnym, pracują, chodzą do ludzi, spotykają się z ludźmi, z młodymi ludźmi, nie? Biorą od nich energię i ja, jeżeli oczywiście zdrowie pozwoli, to wolałbym nie robić sobie takich długich przerw. Już ja to na pewno zauważyłem. Wiesz, takich, że ja sobie zakładam, że będzie ten.
0: Ralf, nasz czas antenowy się kończy.
1: No cóż.
0: Ale nie kończymy tej rozmowy, proszę państwa, bo będziemy jeszcze ją kontynuować w internecie.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Bo my sobie słuchamy i będziemy jeszcze teraz słuchać płyty Góra, która, przypominam, ukazała się 20 marca. Na koniec audycji Między Słowami jeszcze utwory dwa. Nie bój się na zapas oraz Szafa Romana.
1: Tak.
0: Ralf, w tej części antenowej, gdzie można znaleźć informacje o koncertach i gdzie będzie można ciebie zobaczyć?
1: Bardzo prosto. ralfkamiński.com.
0: Old school,
1: jak nie wiem. I tam jest strona internetowa, w której są zakładki. Jest zakładki koncerty, jest też zakładka sklep, gdzie można kupić nowy mój album, ale nie tylko, więc reklama. Bardzo dziękuję każdemu, kto kupuje fizycznie płytę, bo to jest bardzo duże wsparcie dla mnie jako twórcy. Ja też jestem sam wydawcą tego, mam dystrybucję, ale więc taka też zmiana u mnie, więc bardzo państwu polecam. Będziemy to ogłaszać. Gramy projekt Góra na festiwalach, ale też wrócimy raz jedyny z tym projektem jesienią. Ale teraz cieszmy się latem.
0: Tak jest. ralfkamiński.com. Na tę stronę zapraszał Ralf Kamiński.
1: Dokładnie.
0: Bardzo ci dziękuję w tej części antenowej. A my uciekamy do internetu na tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej. Tam ciąg dalsze rozmowy z Ralfem Kamińskim. Teraz przypominamy utwory Nie bój się na zapas i Szafa Romana. Polecamy gorąco płytę Góra. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Do władz Węgier trafiły kolejne pisma w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, mówi prokurator generalny. Unia Europejska zajmie się tematem sankcji dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa za znieważenie aktywistów globalnej flotylli. Przez lata zaniedbywany odzyska dawny blask. Plac Wałowy w Gdańsku czeka kompleksowa rewitalizacja. Minęła północ, jest sobota, 23 maja. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości skierował pisma do nowych władz Węgier w sprawie uchylenia azylu dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Jak podkreślił Waldemar Żurek na konferencji prasowej w Zamościu, gdyby do tego doszło, to może się okazać, że Ziobro nie ma dokumentu, na którym może się poruszać po Stanach Zjednoczonych. Żurek stwierdził, że za czasów rządów Viktora Orbana odpowiedzi strony węgierskiej były jednozdaniowe i mówiły, że Węgry w tej sprawie w żaden sposób nie pomogą. Teraz, jak poinformował, napisał już do nowej minister sprawiedliwości prośbę m.in. o zrealizowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Jak dodał, wysłał także pismo do nowego węgierskiego ministra spraw wewnętrznych i miał spotkanie online z prokuratorem generalnym na Węgrzech. Minister Żurek czeka teraz na odpowiedzi strony węgierskiej. Ziobrze i Romanowskiemu prokuratura krajowa chce postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura krajowa w charakterze świadka przesłuchała szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Bogucki został wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie nieodebrania przez prezydenta ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, przesłuchanie trwało prawie 8 godzin i na wniosek ministra Boguckiego było rejestrowane. W drugiej połowie kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczeniu ich do pracy. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zaakceptowała wniosek ministra spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajaniego o przeprowadzenie na forum obrad szefów MSZ dyskusji o sankcjach wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, podała ANSA. Ben-Gwir publikował w środę nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Na filmie widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu. To my tu rządzimy. Jak dowiedziała się włoska agencja prasowa, Włochy zażądały propozycje sankcji zostały omówione na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 15 czerwca. Zachowanie izraelskiego ministra potępili przedstawiciele wielu krajów, także MSZ Polski, a szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że Ben-Gwir ma 5-letni zakaz wjazdu do kraju. Ministrowie spraw zagranicznych Hiszpanii i Portugalii potwierdzili złe traktowanie przez siły bezpieczeństwa Izraela swoich obywateli wchodzących w skład flotylli Sumut płynącej z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Szefowie dyplomacji mówili o stanie wymagającym pomocy medycznej i doświadczeniach, jakie odcisnęły piętno także na psychice aktywistów. Kolejna już globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy i dotarcie do palestyńskiej półenklawy z pomocą humanitarną. Wszystkie 50 statków, a na nich 428 aktywistów, zostało zatrzymanych przez siły izraelskie. Nadal nie zakończył się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Do tragedii doszło 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Mężczyzna miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i uderzyć w drugi samochód. W piątek przed sądem w Piotrkowie zeznawał kolejny świadek, a w sądzie był Bartosz Kądziołka.
2: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
3: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
2: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
4: Absolutnie nie można powiedzieć, że ze zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie dosłownie z panem Sebastianem.
2: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu z Piotrkowa Trybunalskiego. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: To miejsce za niespełna 2 lata może być dla mieszkańców i turystów prawdziwą perełką. Plac Wałowy w Gdańsku, czyli część jednego z historycznych rejonów Gdańska, czeka kompleksowa rewitalizacja. Więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
5: Stare przedmieście z Placem Wałowym przetrwało II wojnę światową, ale w późniejszych latach popadło w ruinę. Teraz przyszedł czas na remonty kamienic, przebudowę ulic i centralnego placu, mówi wiceprezydent Gdańska Emilia Lodzińska.
6: Myślę, że to, co będzie najbardziej cieszyć, to odbudowa fontanny. ogromny, ale także ten projekt zakłada szpalery drzew, zakłada nowe alejki. Czekamy na dobrego wykonawcę.
5: Rewitalizacji towarzyszyć ma projekt społeczny, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
7: Bo to nie chodzi tylko o to, żeby przywrócić dawny blask obiektom, ale o kompleksowe działanie także z mieszkańcami, żeby mogli czuć się dobrze.
5: Zmiany na Placu Wałowym to element szerszego projektu. Rewitalizacja całego Dolnego Miasta trwa już 15 lat. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na krańcach zachodnich, do 27 stopni. Około 24 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 21 będzie na północy. Nieco chłodniejszy dzień będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, choć miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego. To padać nie powinno.
0: To jest powtórka.
8: Radio TOK FM, czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych, na giełdzie. Dzisiaj są wzrosty. WIG20 idzie w górę o 0,7%, czyli całkiem nieźle to wygląda. Drożeją też polskie obligacje rządowe, bo ich rentowność spadła poniżej poziomu 5,90. Już jest trochę spokojniej, bo parę dni temu była powyżej 6%. I ropa naftowa dzisiaj tanieje na rynkach światowych 105 tylko dolarów za baryłkę. To jest spadek o ponad 5%. Więc optymizm, można powiedzieć, dzisiaj na rynkach finansowych, a czy na rynku pracy też jest optymistycznie, czy może mniej optymistycznie w Polsce? O tym teraz będę rozmawiał z naszym gościem, pan Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Z punktu widzenia związków zawodowych, to chyba w najbliższych tygodniach najważniejsza będzie kwestia płacy minimalnej, bo przed wami są negocjacje. Są wstępne wyliczenia mówiące o tym, że w przyszłym roku ta płaca może pójść w górę zaledwie o 1,1%, czyli najmniej w historii. Parę dni temu byli tutaj przedstawiciele pracodawców i mówili, że im to pasuje, a związkom zawodowym też to pasuje?
9: No, nam nie pasuje. Dziękuję za zaproszenie i faktycznie płaca minimalna będzie w najbliższych tygodniach czy najbliższych miesiącach jednym z takich głównych tematów, którym będziemy się zajmować w negocjacjach i z rządem, i z organizacjami pracodawców. Takim drugim ważnym będzie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, tak zwane podwyżki w budżetówce. A skupiając się na płacy minimalnej, to oczywiście nie zgadzamy się na to, aby płaca minimalna wzrosła o tyle, ile wynosi absolutne minimum wynikające z obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według naszych obliczeń będzie to, jeżeli skupialibyśmy się tylko na ustawie, będzie to wzrost o niecałe 100 zł. My uważamy, że płaca minimalna powinna co najmniej odpowiadać wzrostowi płac w ogóle w gospodarce. Mhm. I takie wyliczenia Ministerstwa Finansów już znamy, bo ministerstwo czy rząd, Rada Ministrów opublikowała wieloletnie założenia makroekonomiczne na najbliższe lata. I według rządu w przyszłym roku wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli średni wzrost wynagrodzeń generalnie w gospodarce, ma wynieść 5,6%. Więc zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy przewidywanymi wzrostami płac generalnie w gospodarce, czy generalnie na rynku pracy, a tym, co wychodzi nam z wyliczeń, które poczynimy, bazując na ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ta różnica jest duża, a my chcemy, żeby tej różnicy nie było. Takim punktem odniesienia dla nas, jeśli chodzi o płacę minimalną, jest właśnie relacja do płacy przeciętnej. Ona w tej chwili wynosi niewiele ponad 50%. Był taki moment w niedalekiej przeszłości, że było to 52%, a więc rośnie nam dystans pomiędzy płacą przeciętną a płacą minimalną. Chcielibyśmy co najmniej utrzymać te relacje, a żeby utrzymać relacje, no to musimy utrzymać wzrost płacy minimalnej na poziomie no, co najmniej tych 5,6%.
8: I to będzie wasz postulat taki oficjalny, tak?
9: Z tym wychodzimy, panie redaktorze.
8: To jest do negocjacji.
9: Jesteśmy w momencie negocjacji. Zakończyły się negocjacje z pracodawcami i zakończyły się jak co rok fiaskiem, a teraz...
8: A duża była rozbieżność?
9: Do środy przyszłego... No, pan redaktor powiedział. Znaczy, pracodawcy powiedzieli, że oni nie chcą negocjować,
8: bo
9: chcą zatrzymać się na tym, co wynika z ustawy. My chcemy jednak negocjować wyższą płacę minimalną, bo wiemy też, że płaca minimalna jest motorem napędowym wzrostu płac jako takich. Znaczy rosną płace minimalne, to rosną też płace generalnie i z tego też powodu uważamy, że one powinny być wyższe. Ale trwają jeszcze negocjacje pomiędzy trzema centralami. Ja reprezentuję jedną z nich, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Z dwiema pozostałymi centralami jesteśmy właśnie w toku rozmów na temat ewentualnego wspólnego stanowiska. W poprzednich latach udawało nam się wypracować wspólne stanowisko trzech central związkowych. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Zobaczymy. Jesteśmy po wstępnych rozmowach i być może wyjdziemy z propozycją wspólną związków zawodowych reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego i być może, panie redaktorze, będziemy w naszej propozycji mieć piątkę z przodu.
8: Tylko, że to będzie oznaczać, że porozumienia nie będzie z pracodawcami. Na koniec, jak zwykle, będzie decydować Rada Ministrów, rząd rozporządzeniem. I myśli pan, że rząd byłby skłonny przychylić się do waszej propozycji?
9: My mamy mocne argumenty, to znaczy no, nie rozumiemy, dlaczego ta płaca minimalna miałaby rosnąć
8: tak wolno.
9: Tak wolno.
8: To ja mogę powiedzieć od razu dlaczego.
9: Nawet mniej niż przewidywana inflacja, panie redaktorze, bo jeżeli przewiduje się...
8: Pierwszy raz w historii realnie byłby spadek płacy minimalnej.
9: Jeżeli przewiduje się inflację na poziomie 2,5%, choć moim zdaniem i tak jest to zaniżone, bo założenia makroekonomiczne Rady Ministrów nie uwzględniają sytuacji na Bliskim Wschodzie, a nawet Rada Fiskalna wskazuje, że te wskaźniki inflacji na przyszły rok są zaniżone, ale zakładając, że będzie to 2,5%, to propozycja płacy minimalnej wynikająca z ustawy jest
8: poniżej. Ale to wynika z tego, że jak się liczy ustawowo ten wskaźnik, to on jest oparty na prognozie inflacji na kolejny rok i w poprzednich latach ta prognoza była błędna i ostatnio płaca minimalna poszła do góry za bardzo, czyli bardziej niż inflacja, więc teraz jest korekta w dół, tak? I z tego, co się bierze i właściwie w ten sposób może argumentować, że tym razem urośnie mniej, bo w poprzednich latach rosła bardziej.
9: No tak, ale ja rozumiem, że to są przewidywania, ale też pamiętajmy, że takim głównym motorem napędzającym wzrost płacy minimalnej w poprzednich latach była wysoka inflacja. My pewnie tego nie pamiętamy, ale ta inflacja naprawdę była bardzo wysoka. Ona sięgała prawie 20%, stąd też brały się te wzrosty płacy minimalnej. Bardzo często, ja z tym też walczę, bardzo często pojawiało się w przestrzeni publicznej takie informacje, że rząd dał wysoką płacę minimalną. No niestety nie jest to do końca prawda. Ta propozycja rządowa była delikatnie, minimalnie, naprawdę symbolicznie wyższa niż to, co wynikało z ustawy, bo ustawa gwarantowała swego rodzaju indeksację do inflacji, która rzeczywiście w poprzednich latach była wysoka. Teraz przewiduje się niską inflację, stąd też ta płaca minimalna wzrośnie niewiele. Naszym zdaniem to jest błąd. My powinniśmy raczej odnosić się do wzrostu czy przewidywalnego wzrostu płac jako takich niż inflacja, bo też to jeszcze raz podkreślam, my to wiemy, że płace minimalne napędzają płace jako takie, a płace w Polsce powinny rosnąć.
8: A pojawia się w tych rozmowach z rządem, w tych negocjacjach argument fiskalny, taki, że jak płaca minimalna pójdzie do góry wyżej, to od tego będą wyższe podatki dochodowe, wyższe składki na ZUS i łatwiej będzie łatać deficyt budżetowy ministrowi finansów?
9: Panie redaktorze, mi się wydaje, że to są argumenty jakby elementarne i oczywiście my je przedstawiamy i my wykładamy je na stół w negocjacjach, natomiast no, kończy się jak kończy, organizacje pracodawców są bardzo jednolite, jeśli chodzi o swoje stanowisko w sprawie pracy płacy minimalnej od wielu lat. Mówią nie więcej niż...
10: No dla nich to jest wzrost kosztów, to jest jakby zrozumiałe.
9: Co więcej, w zeszłym roku nawet proponowały zamrożenie płacy minimalnej, co byłoby niezgodne z ustawą. Musielibyśmy ustawę zawiesić. Na szczęście tak się nie stało. Niemniej jednak liczymy na wewnętrzną dyskusję w ramach rządu. Już wiemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma nieco inne propozycje, nieco wyższe niż te wynikające z płacy z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
10: O ile wyższe?
9: Oni mówią, że powinna być co najmniej na poziomie inflacji. Zatem to
10: czyli
9: już
10: żeby nie było realnego spadku, tak? Ale tej prognozowanej inflacji.
9: Tej prognozowanej, czyli na poziomie 2,5%. No nasza propozycja jest daleko wyższa. Nie mówiąc już o tym, że oczekujemy dużo wyższego wzrostu niż ten wynikający z inflacji w państwowej sferze budżetu.
10: Ale to jeszcze Ministerstwo Finansów chyba się musi na to zgodzić, nie?
9: No właśnie, tak to wygląda, że tak kompetencyjnie mamy to w Polsce i w ramach Rady Ministrów podzielone, że za płacę minimalną w większym stopniu większy stopniu ma wpływ Ministerstwo Pracy, a na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Ministerstwo Finansów.
10: To się nakłada na tą sytuację, którą generalnie mamy w polskiej gospodarce. Wczoraj były dane GUS-u mówiące o tym, że wynagrodzenia w przedsiębiorstwach urosły najwolniej od 2021 roku. Już jest piątka z przodu, a jeszcze nie tak dawno te wzrosty były dwucyfrowe. Psuje się rynek pracy w Polsce generalnie? Ludzie też z innych badań wynika, że ludzie się boją bezrobocia.
9: Jest trudniejsza sytuacja, niewątpliwie tak. Widać to także we wskaźnikach bezrobocia, widać to w nastrojach. Pogarsza się sytuacja. Protesty na ulicach są tego wyrazem. Znaczy one też nie biorą się znikąd.
10: No tak, ale te protesty są często jakby podszyte polityką, mam wrażenie. A może dojść do takiej sytuacji, że będą protesty nie na ulicach, ale w firmach? Czysto płacowe?
9: Mogą być. Przecież toczą się spory zbiorowe. Mamy duży spór zbiorowy na przykład w tej chwili w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, którego podstawą są też wyższe wynagrodzenia. Jesteśmy w tej chwili na etapie mediacji. Akurat w tym sporze zbiorowym były też protesty, manifestacje pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc w wielu zakładach pracy ten ferment związany z niskimi wynagrodzeniami istnieje. Istnieje obawa także dotycząca sytuacji na rynku pracy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z płytkim rynkiem pracy i mniejszymi perspektywami na znalezienie alternatywy, jeśli chodzi o zatrudnienie, więc no przed nami trudny czas i to widać także w statystykach.
10: A ludzie boją się sztucznej inteligencji?
9: To jest właśnie ciekawy wątek.
10: Pozbawi pracy?
9: Bo gdy rozmawiamy o bezrobociu, to widzimy w coraz większym stopniu, że zaczyna ona dotykać także tych, których raczej w poprzednich latach...
10: Czuli się bezpiecznie.
9: Czyli ci, którzy mają wyższe wykształcenie, wyższe kwalifikacje, którzy raczej nie powinni byliby w przeszłości obawiać się zwolnień i redukcji zatrudnienia. W tej chwili zaczyna to ich dotykać, stąd też być może częściej się o tym mówi i częściej wyciągamy ten problem na wierzch. Między innymi takie dyskusje są też prowadzone u państwa w Radiu Tok FM. I to jest niebezpieczne i niezwykle też jakby neutralnie rzecz biorąc interesujące zjawisko, bo mamy do czynienia z redukcjami zatrudnienia we wszystkich grupach społecznych, także w tych, których raczej byśmy nie poznali,
10: do tej pory,
9: czyli profesjonalistów, osób z wyższym wykształceniem i z wyższymi kwalifikacjami.
10: Bardzo dziękuję. Przewodniczący OPZZ, pan Piotr Ostrowski był naszym gościem.
9: Bardzo dziękuję.
10: W Tok FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach. Dobry i coraz lepszy, chyba nawet dzień na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj indeks WIG20 idzie w górę o 1,2%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj jak zwykle ostatnio i chyba całe szczęście jest spokojnie. Dolar po 3,66 zł, euro 4,24 zł. A jak rzucimy okiem na rynek polskich obligacji, to widać, że one dzisiaj też drożeją, co oznacza, że ich rentowność spada i rentowność obligacji 10-letnich, ta, która parę dni temu przekroczyła 6%, czyli wtedy wyglądało to niezbyt dobrze, teraz już jest na poziomie 5,87, więc sytuacja troszeczkę się poprawia, albo może można uznać, że wraca do normy.

0: przez dłuższy okres, prawda?
1: No tak, ale to powinniśmy pamiętać również o tym, w którym momencie to się wydarzyło i co się działo wokół Polski, tak? Czyli Polska no, w tym przypadku nie jest jakąś taką wysepką, gdzie obserwujemy wzrosty rentowności. Wzrosty rentowności nastąpiły długoterminowych papierów praktycznie w każdym liczącym się kraju, czyli przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech.
0: W Wielkiej Brytanii.
1: I to nastąpiło w ubiegłym tygodniu, pod koniec tygodnia, w piątek mieliśmy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja wyższa od oczekiwań, już zbliża się do 4% w ujęciu rok do roku. Ceny producentów w Stanach Zjednoczonych 6%. W Stanach Zjednoczonych Fed, Bank Centralny Amerykański, nie utrzymuje, nie realizuje swojego celu inflacyjnego 2% praktycznie od 5 lat. Także te rentowności, one globalnie poszły w górę z uwagi na to, że wzrosły oczekiwania, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, no, nie tylko w naszym regionie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. ECB, Europejski Bank Centralny, prawdopodobnie będzie podwyższał stopy w czerwcu. Stany Zjednoczone, jeszcze kilka tygodni temu myślano, że były takie oczekiwania, że będą obniżki, albo ten taki podstawowy scenariusz to brak zmian stóp procentowych do końca roku. Tymczasem teraz już się pojawia się scenariusz podwyżek jeszcze w tym roku, pomimo że jest zmiana szefa Fedu. Także to otoczenie raczej jest takie propodwyżkowe zacieśnienie polityki pieniężnej. Stąd do tych rentowności, które obserwowaliśmy w przeszłości, dochodzi jeszcze ten dodatkowy impuls właśnie wyceny związanej z możliwością podwyżki stóp procentowych. Czy to oczywiście ona będzie zrealizowana w Polsce, czy też nie, to już jest zupełnie inna kwestia, ponieważ to są zakłady, jakie są przyjmowane przez inwestorów zagranicznych. Przede wszystkim dzisiaj jest akurat sytuacja taka, a za miesiąc może być zupełnie inna. Do tego mogę jeszcze dodać, należałoby dodać jeszcze co najmniej dwa elementy, które powodują, że rentowności polskich papierów są nieco wyższe. Tak? Pierwsza rzecz, to jest taka oczywista, to jest sprawa sytuacji fiskalnej. Tak? I
0: tutaj chyba... No właśnie, bo też o to chciałem zapytać, bo to prawda, że nasze rentowności poszły w górę tak samo jak w innych państwach, ale jak sobie teraz właśnie porównałem, jaki wykonały skok obligacje niemieckie na przykład od końca marca, to tam jest ruch w górę o jakieś tam 35 punktów bazowych, a u nas był ruch w górę o 100 punktów bazowych, czyli z 5% na 6%, czyli o 1 punkt procentowy, więc to prawda, że wszędzie rentowności rosną, ale u nas bardziej. Czyli no, jakiś lokalny czynnik tutaj jeszcze dodatkowo musi być.
1: Dodatkowo tak, na pewno. Oczywiście trudno jest zważyć, na ile on waży właśnie ale Komisja Europejska w zasadzie teraz opublikowała właśnie najnowsze swoje prognozy. I według Komisji Europejskiej w tym roku deficyt sektora finansów publicznych w Polsce będzie 6,5%. To jest najwyższy deficyt w Unii. Oczywiście, możemy powiedzieć, ale w Stanach Zjednoczonych też jest deficyt 60%. No tak.
0: Ale my nie jesteśmy
1: to Stanami. To są Stany Zjednoczone, a nie Polska, tak? I oczywiście o tym wszyscy wiedzieli. Oczywiście możemy tutaj się spierać, czy to będzie 6,5 czy 6,8. Natomiast do tego jeszcze dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, w jaki sposób chronimy, czy rząd chroni przed inflacją konsumentów, czyli CPN, tak? Czyli program, który stabilizuje ceny paliw. To jest kosztowne.
0: Kosztowne dla budżetu, bo mniej wpływów z akcyzy i z VAT-u.
1: I to kosztuje około 1,5 miliarda złotych. No, zależy jak to będziemy liczyć, ale mniej więcej 1,5–1,6 miliarda złotych miesięcznie. I teraz oczywiście to powinniśmy...
0: Czyli gdyby przez cały rok to funkcjonowało, to jakieś 20 miliardów rocznie, no
1: właśnie,
0: czyli to nie mało, tak?
1: Dlatego ten program nie jest przedłużany od razu automatycznie do końca roku, tylko tak skokowo co kilka tygodni. No i oczywiście wszystkim zależy na tym, żeby te ceny ropy jednak spadły i już nie trzeba było tej tarczy
0: przedłużać.
1: Natomiast to jest akurat wybór. Albo rząd będzie robił to w ten sposób, albo konsumenci będą doświadczali wyższej inflacji. W innych krajach Unii Europejskiej

0: Europejskiej właśnie mamy taką sytuację, gdzie ta inflacja wyskoczyła mocno w górę. No przykładem jest Bułgaria, tak? Kraj, który wszedł do strefy euro i możemy tłumaczyć, no tak, no ale to pewnie to jest efekt wejścia do strefy euro. No nie. To między innymi to są ceny właśnie paliw. I takich przykładów moglibyśmy mnożyć.
1: Czyli to jest tak, czyli mamy do wyboru albo nie reagować na wysokie ceny paliw, będą jeszcze wyższe ceny paliw, jeszcze wyższa inflacja, stopy procentowe pójdą przez to w górę i to wpłynie na notowania obligacji, rząd będzie miał problem, albo chronimy społeczeństwo przed tym efektem inflacyjnym, w związku z tym ta inflacja jest mniejsza, ale za to jest większa dziura w budżecie wtedy.
0: Dokładnie.
1: I na rynku obligacji jest dokładnie ta sama reakcja, czyli jesteśmy jakby bez wyjścia. Tak?
0: Z punktu widzenia decydentów, mówimy w tym przypadku o policy mix. Im wyższy deficyt, tym bardziej restrykcyjna polityka pieniężna i odwrotnie. Mhm. Możemy obniżać stopy procentowe, ale w tym samym momencie polityka fiskalna musi być odpowiednio restrykcyjna.
1: Tylko że u nas ten deficyt jest bardzo wysoki od kilku lat i mam wrażenie, że nie było z tym żadnego problemu do tej pory na rynkach finansowych przynajmniej i wydawało się, że funkcjonuje ten pomysł ministra finansów na to, żeby uciekać do przodu z tego wysokiego deficytu, czyli nie tniemy wydatków, nie podnosimy podatków, tylko dbamy o to, żeby PKB rosło jak najszybciej i dzięki temu jakby będzie nas stać na to, mówiąc kolokwialnie, na to, że jest taki deficyt. A teraz przez Zatokę Perską to się wszystko jakby posypało, tak? Bo jest problem z jednej strony i z cenami paliw, czyli z inflacją, a z drugiej strony też grozi na całym świecie spowolnienie gospodarcze. Te prognozy Komisji Europejskiej to jest obniżenie tych prognoz dla całej Unii. Więc ten dotychczasowy plan przestaje działać i mamy problem?
0: No nie biłbym w dzwony, tak? Takie
1: jeszcze nie?
0: Jeszcze nie, dlatego że no, ta sama Komisja Europejska dla Polski
1: nam akurat nie obniżyła,
0: 3,5% tak. Wzrostu gospodarczego. Ale jakie jest zagrożenie? No bo to, że akurat ceny paliw są w przypadku Polski są w pewien sposób no, zablokowane, no to jednak tym efektem pośrednim mogą rosnąć inne komponenty wskaźnika CPI, inflacji. No bo przykładem mamy ceny biletów lotniczych, tak? No bo tutaj akurat to nie obowiązuje, ale niektóre ceny nawozów na przykład, ceny żywności, one tak czy inaczej w pewnym momencie mogą zacząć rosnąć. Tak? Bo ceny gazu również rosną. Mhm. Więc,
1: czyli to jest taki argument za tym, że ta interwencja na rynku paliw niewiele da, bo no i tak się źle skończy?
0: Ona z punktu widzenia takiego zwykłego konsumenta, który patrzy dzisiaj na ceny, to ten konsument nie widzi, że ta wojna ma miejsce. Natomiast po pewnym czasie, jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, to wcześniej czy później my zobaczymy jednak wyższą inflację. O ile wyższą, nie wiem, no, bank centralny w swoich scenariuszach, również zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Fed, no, przewidują różnego rodzaju scenariusze. W tym gorszym scenariuszu jednak te wzrosty cen będą widoczne w dłuższym okresie, w tym również i w Polsce. Natomiast jeszcze chciałem dodać o jednym elemencie, na który nie zwracamy uwagi, mówiąc o wyższych rentownościach obligacji. To jest zachowanie inwestorów zagranicznych. Ten komponent inwestorów zagranicznych w zakupach polskich papierów, no, w przeszłości był dosyć istotny, od pewnego czasu jest nieco mniejszy, ale trzeba pamiętać, że inwestorzy zagraniczni również przesuwają swoją aktywność, patrzą raz na Polskę, kraje rozwijające się, emerging markets, tak, raz na Polskę, na region i teraz widząc, co się dzieje na przykład na Węgrzech, bardziej zainteresowani są zakupem papierów akurat węgierskich.
1: No bo tam się poprawiła akurat sytuacja.
0: No, na razie się nic nie poprawiło.
1: No ale
0: na razie
1: można oczekiwać, że się poprawi.
0: Na razie poprawiły się oczekiwania, ponieważ zaczęto mówić o tym, że Węgry być może będą myślały o wejściu do strefy euro za 4 lata, będą ten scenariusz brały pod uwagę.
1: No tak, ale oczekiwania są ważne na rynku.
0: Tak, i tam akurat rentowności poszły w drugą stronę.
1: I są niższe od polskich.
0: Dokładnie. I, a niekoniecznie akurat gospodarka węgierska jest w takim dużo lepszym stanie niż Polska. Także ten sentyment inwestorów zagranicznych jest bardzo istotny. I akurat w tym okresie to się wszystko nałożyło na siebie, ale przede wszystkim tym podstawowym czynnikiem decydującym o tym, że rentowności polskich obligacji są w tym momencie wyższe, no to jest kwestia amerykańska, inflacja, no i to na przykład, że Amerykanie już sprzedają długoterminowe papiery, obligacje powyżej 5%. Czyli to oznacza, że ta bariera akceptacji dla inwestorów, skłonność do refinansowania swojego długu amerykańskiego po takich cenach, to jest jakaś bariera psychologiczna również.
1: Czyli widać, że sytuacja na rynkach finansowych generalnie, globalnie się zmienia w tę stronę, że dług drożeje, czyli ten, kto zaciąga ten dług, kto pożycza pieniądze, musi za to płacić więcej, wyższe odsetki.
0: Szczególnie na długi okres.
1: Tak, więc jest to niewygodna sytuacja dla każdego ministra finansów, dla naszego ministra finansów też. My mamy potężny deficyt, więc musimy dużo pożyczać, żeby ten deficyt pokryć i mamy rosnący dług publiczny też. Czy to nas nie zaprowadzi w jakąś potencjalnie mocno niebezpieczną sytuację za kilka miesięcy? Zakładając, że tak zostanie oczywiście, bo tego nie wiemy.
0: Tego nikt nie wie, tak? Bo mogą się nałożyć jeszcze dodatkowo jeszcze inne czynniki, o których dzisiaj nie wiemy. Natomiast na pewno sytuacja, w której rząd chce interweniować na rynku paliw, no jest sytuacją niewygodną z punktu widzenia tego, jaki był w tym roku założony deficyt, tak?
1: Tak.
0: Mamy bezpieczniki w postaci reguły wydatkowej, w budżecie zapisane są. Jest Rada Fiskalna, która też powinna dostać na straży realizacji ustawy budżetowej. Sądzę, że tutaj akurat to, co może nam grozić, to rzeczywiście to są zapowiedzi agencji ratingowych, które słyszeliśmy na wiosnę, że jeżeli sytuacja będzie fiskalna pogarszała się, no to wówczas grozi nam rzeczywiście obniżenie ratingu. Czy taki scenariusz będzie...
1: I to się wtedy zapętli, bo po obniżeniu ratingu jeszcze bardziej...
0: To będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze trudniej... nie będzie trudniej się finansować, tylko ten koszt będzie jeszcze wyższy. I tutaj mówimy o kosztach już na przyszły rok, już, bo te koszty na ten rok już są w większym stopniu zdeterminowane. Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie, ponieważ realizacja ustawy budżetowej, podkreślam, budżetowej w tym roku nie jest najgorsza. Wpływy z dochodów z CIT-u są na razie dobre, z VAT-u również. Ten nowy system
1: podatku PIT.
0: Być może on też przyczyni się do tego, że te wpływy będą nieco wyższe. No i mamy w końcu wyższy wzrost gospodarczy. Mam nadzieję również, że ta struktura PKB jednak będzie na tyle pozytywna z punktu widzenia zbierania podatków, że jednak nie dojdzie, że to wykonanie będzie, po myśli ministra finansów. W tym momencie nie sądzę, że jest jakieś super duże ryzyko, natomiast na pewno musimy tą sytuację musimy monitorować i musimy ostrzegać przed jakimiś ekstra nowymi pomysłami polityków, które mogą pojawić się w roku wyborczym.
1: No tak, bo w przyszłym roku wybory. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był naszym gościem.
2: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś popatrzymy na największą firmę świata. Nvidia, produkująca mikroprocesory niezbędne do działania sztucznej inteligencji, pokazała swoje wyniki. I co widać w tych liczbach, porozmawiamy za moment. Ale najpierw popatrzmy w ceny paliw na weekend. Będzie trochę taniej, benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 zł 46 groszy, olej napędowy o 6 groszy w dół do 6,85. I w przyszłym tygodniu może być jeszcze taniej, bo tańsza ropa przełoży się, jak szacują analitycy e-petrol.pl, na obniżki tych maksymalnych cen rzędu 10 groszy na litrze dla diesla i 5 groszy dla benzyny. Wciąż powoli obniżać się też może cena autogazu, kosztującego teraz średnio w skali skali kraju 3,68 zł. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie wzrosty z końcem tygodnia. WIG i WIG 20 w górę o ponad 1%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,23 zł, frank po 4,64, dolar 3,65, a funt na poziomie 4,90 zł. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Jak obiecałem, zerkniemy w największą firmę świata, bo kiedy Nvidia pokazuje swoje wyniki, to jest duże wydarzenie ekonomiczne. No i te wyniki już znamy. No i co? Królowa sztucznej inteligencji znów nie zawiodła?
3: Nie zawiodła inwestorów, pokazała bardzo dobre wyniki kwartalne, nawet powyżej oczekiwań inwestorów. Kwartalny przychód rzędu 82 miliardów dolarów. Tak dla porównania, to jest mniej więcej 1/2 dochodu państwa polskiego zaplanowanego na cały ten rok ze wszystkich podatków, czyli VAT, PIT, akcyza, CIT i tak dalej.
2: Czyli w kwartał jedna amerykańska firma zarabia więcej niż całe państwo polskie.
3: Przez pół roku.
2: Przez pół roku.
3: Więc jak skończy się drugi kwartał, a wyniki będą podobne NVIDII, to okaże się, że w ciągu pół roku cały roczny polski budżet można by tym wypełnić. Zysk netto również kosmiczny, ponad 40 miliardów dolarów, więc zapowiada się bardzo suta dywidenda dla akcjonariuszy NVIDII. Natomiast reakcja rynków była dosyć interesująca, ponieważ te akcje lekko potaniały. To tylko świadczy o tym, jak wielkie i wyśrubowane są oczekiwania inwestorów wobec tej największej amerykańskiej spółki, która, można powiedzieć, staje się, używając przenośni, jednym z największych państw ekonomicznych świata.
2: To może wydawać się trochę dziwne, no bo mamy dobre wyniki i akcje tanieją. Mógłby pomyśleć, jak to, dlaczego?
3: Jest takie powiedzenie na giełdzie, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli inwestorzy kupowali akcje NVIDII, licząc właśnie na bardzo dobre wyniki kwartalne, a później to jest realizowanie zysków po tym, jak te wyniki się już pokazują. Zatem to jest zupełnie naturalna reakcja rynków, ale podkreślę jeszcze raz, oczekiwania wobec tej spółki, która ma bardzo dużą wagę w indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, naprawdę są bardzo, bardzo wysokie. Na razie spółka dowozi te wyniki, więc inwestorzy nagradzają ją w ten sposób, że stworzyli z niej spółkę o największej kapitalizacji rynkowej
2: około
3: na świecie.
2: Około 5,5 biliona dolarów warta jest NVIDIA. A skoro, jak już powiedzieliśmy, staje się takim wielkim państwem ekonomicznym, no i mówiliśmy o tych prognozach, to przecież nie zawsze jest tak, że będzie dobrze, bo na rynkach nic nie rośnie cały czas. Czy kiedy NVIDIA kichnie, to reszta giełdy położy się do łóżka z zapaleniem płuc?
3: No, biorąc pod uwagę to, jak ogromne znaczenie ma nie tylko pod względem kapitalizacji, pod względem zainteresowania inwestorów, ale także pod względem takim psychologicznym dla rynku, bo w tej chwili wydaje się, że ta hossa AI zdaje się nie mieć końca. Ale każda hossa się kiedyś kończy. My to znamy z historii rynków. To rzeczywiście inwestorzy albo znajdą sobie inne lokomotywy rynku, albo pójdą do łóżka z termometrami. Więc to jest tak, że taka ogromna koncentracja i wpływ pojedynczej firmy na giełdę, na, można powiedzieć, całe państwo amerykańskie jest również ryzykowne. O tym warto pamiętać, bo kilka krajów już na świecie się przekonało, iż nadmierne uzależnienie od pojedynczej firmy może w momencie, kiedy ta firma się potknie, być no, bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem.
2: I taki przykład mamy całkiem blisko nas w postaci Danii i wielkiego koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk, który produkuje słynne na cały świat leki na odchudzanie. No i kiedy on się potknął, jak powiedzieliśmy, no to cała duńska gospodarka razem z nim.
3: Duński rząd nawet, w co trudno uwierzyć, obniżył prognozę wzrostu PKB całego państwa z tego powodu, iż spodziewa się słabszych wyników swojej flagowej firmy, która ma z grubsza miała około 8% udział w PKB. To jest sprawa niewiarygodna wręcz. Natomiast wskazuje na to, iż rzeczywiście pojedyncze firmy w obecnych realiach rynkowych mogą osiągnąć tak niezwykłe wyceny, o których nam jeszcze kilka lat temu nawet się nie śniło, bo te ponad 5 bilionów, a blisko 6 w tej chwili bilionów dolarów, o których mówimy w wypadku Nvidia, to również jest więcej niż PKB całych Niemiec. Całych Niemiec. Nie mówiąc już o Polsce. Polska, mniej więcej PKB polskie to 1 bilion dolarów z grubsza, biorąc pod uwagę różnice kursowe oczywiście. Zatem można powiedzieć, że Nvidia dla gospodarki amerykańskiej jest tym, czym kiedyś był General Motors. Była taka słynna okładka jednego z amerykańskich dzienników wiele dekad temu. USA równa się GM. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że USA równa się Nvidia.
2: Nvidia korzysta ciągle z tych 700 bodajże miliardów dolarów, które amerykańskie big techy tylko w tym roku pompują na rozwój sztucznej inteligencji? Ona jest największą beneficjentką tych pieniędzy?
3: Jest na pewno jedną z największych, natomiast warto pamiętać o tym, iż konkurencja nie śpi. Na tym rynku powstało bardzo wiele firm, które produkują, dostarczają elementy potrzebne do budowy sztucznej inteligencji i generalnie w tej chwili możemy mówić właśnie o hoście AI, której liderem jest Nvidia. Natomiast na pewno czuję oddech na swoich plecach ze strony konkurentów. Na giełdach jest zawsze tak, iż inwestorzy lubią wybrać sobie jakąś branżę i kiedy to się dzieje, ten strumień kapitału, który jest skierowany do niej, jest absolutnie nieproporcjonalny w stosunku do innych branż i w tej chwili mamy do czynienia właśnie z niesamowitym zasilaniem kapitałowym całej branży związanej z AI-em.
2: No i tak mi się wydaje, że dla rynków najbardziej istotne będzie to, czy zobaczą w końcu przełożenie tych wielkich nakładów, gigantycznych na sztuczną inteligencję, na przychody tych firm, które wydają te pieniądze, bo już rynki miewały w tym roku wątpliwości, czy to aby na pewno się zwróci.
3: Akcjonariusze, inwestorzy, którzy inwestują swoje pieniądze na tym rynku, no oczywiście chcą zwrotu. Więc Nvidia akurat jest przykładem firmy, która generuje ogromne zyski. Także ona nie generuje tylko wielkich przychodów, ale również ogromne zyski i może płacić bardzo dużą sutą dywidendę. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych spółki co do zasady płacą dywidendy kwartalne w przeciwieństwie do Polski, gdzie spółki tylko raz w roku dzielą się z inwestorami swoim zyskiem. Natomiast wiele firm z branży AI ma przychody, ale szoruje, jeśli chodzi o zyski, albo ma wręcz straty. Zatem ta sytuacja nie jest jednoznaczna na tym rynku. Nvidia jest, można powiedzieć, gwiazdą hossy AI, a gdzieś tam w tle na pewno jest wiele firm, które z różnych powodów akcjonariuszom nie przynoszą wcale powodów do radości.
2: Mamy te hossy AI na giełdzie, mamy to super państwo ekonomiczne, jak nazwaliśmy w Stanach Zjednoczonych. A jak to wszystko wygląda na tle całej amerykańskiej gospodarki?
3: Amerykańska gospodarka troszeczkę, można powiedzieć, stoi obok tego wielkiego superpaństwa ekonomicznego Nvidia, ponieważ no, nawarstwiają się niestety problemy dosyć duże. Dzisiaj urząd obejmie nowy szef Rezerwy Federalnej, amerykańskiego banku centralnego. i będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony przed nim jest ogromna presja ze strony prezydenta Donalda Trumpa, aby obniżał stopy procentowe, a z drugiej strony na skutek między innymi wojny na Bliskim Wschodzie i wysokich cen ropy rośnie inflacja, nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych.
4: Więc nie będzie miał łatwego życia nowy prezes Rezerwy Federalnej.
3: No, wielu podejrzewa obserwatorów, że może być o wiele bardziej uległy wobec prezydenta niż poprzedni szef Powell. Natomiast pamiętajmy o tym, że Fed to nie jest jedno władztwo, to jest kolegialne ciało, więc zależeć będzie bardzo wiele od tego, jak również będą głosowali inni gubernatorzy. Ameryka również zmaga się z bardzo wysokimi kosztami obsługi długu. Można powiedzieć, że inwestorzy na rynku obligacji dają żółtą kartkę w tej chwili już Amerykanom, którzy zadłużają się na potęgę, ale coś za coś. Inwestorzy każą sobie płacić coraz bardziej słono za sprzedawane obligacje i mają ten sam problem, co my w Polsce. U nas jest ten sam schemat, mianowicie obligacje, rentowności obligacji, czyli w skrócie ich wycena przez inwestorów, one rosną, są w tej chwili blisko 6%, czyli te obligacje tanieją. Skoro rentowności rosną, to obligacje tanieją. Ci inwestorzy pozbywają się tych obligacji, każąc sobie za nowe obligacje emitowane przez rządy, czy to Polski, czy Wielkiej Brytanii, czy amerykański, płacić jak za zboże.
4: Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo Państwu.
4: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent się nie poddaje i zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą jest już w Dzienniku Ustaw. Zamykane ulice i zmiany w komunikacji miejskiej. Mieszkańców Łodzi w sobotę czekają utrudnienia. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak ocenił Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego, sprawa jest zbyt poważna. Dodał, że w kolejnym podejściu do przeprowadzenia referendum zmienione zostanie pytanie. W czwartek Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, żeby głosowanie zostało zorganizowane 27 września. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który ogłosił, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać jego transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
5: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
4: Rozporządzenie zostało już opublikowane. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, alarmuje WHO. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że według danych do piątku odnotowano 177 zgonów i prawie 750 zachorowań. WHO podała też, że agencja zaktualizowała ocenę ryzyka do poziomu bardzo wysokiego w skali Demokratycznej Republiki Konga, wysokiego na poziomie regionalnym i niskiego na poziomie globalnym. Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii już po raz czwarty. Francja powinna opuścić zintegrowane dowództwo wojskowe NATO, a zarazem pozostać w Sojuszu Północnoatlantyckim. Taki postulat wyrażany już wcześniej powtórzyła liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. W wywiadzie dla francuskiej telewizji przypomniała też, że taka sytuacja już była, zanim Francja nie powróciła do struktur wojskowych NATO za prezydentury Nicolasa Sarkoziego w 2009 roku. Polsko-ukraiński projekt za ponad 3,5 miliona euro zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia trzech szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Kulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
6: 40 lóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
4: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
7: Mamy w tym momencie blisko dwuletnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
4: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
9: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
8: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
10: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
8: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kierowców i mieszkańców Łodzi w nadchodzącym dniu czekać mają duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta. To w związku z 23 biegiem ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Trasa biegu obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna. I chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10. Na czas wydarzenia część ulic centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Chmiel.
11: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
4: Sobotnie utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie może miejscami wzrastać, ale w prognozach nie ma mowy o opadach deszczu. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie w ciągu dnia w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy, około 24 będzie w centrum, a najcieplej do 27 stopni na krańcach zachodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: A już teraz łączymy się z profesorem Konradem Pawłowskim z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No, sytuacja w Serbii przypomina taki dobry thriller. Przypomnijmy, że o czym informowały media w Polsce, że oto Stany Zjednoczone zażądały, aby Serbia pozbyła się rosyjskich udziałów w przedsiębiorstwie NIS i to wiemy, bo o tym mówiliśmy, ale okazuje się, że ten termin, do którego ostatecznie ma zostać Rosja pozbawiona wpływów ekonomicznych, gospodarczych w Serbii, przynajmniej jeśli chodzi o udziały w przedsiębiorstwie NIS, ten termin to jest właśnie dziś, 22 maja. Jak sytuacja wygląda teraz?
13: I nic się nie dzieje, bo w zasadzie wiadomo, już od kilku dni było wiadomo, że te negocjacje, które się toczą, bo one się toczą na wielu poziomach między Węgrami, czyli między MOL-em a Gazpromem, ale też przy okazji...
12: Przepraszam, a co tam robi MOL węgierski? MOL?
13: Tak jest, bo tym głównym w styczniu MOL stwierdził, że jakby jest zainteresowany zakupem, więc MOL, tak, węgierski MOL, potentat regionalny, jeśli chodzi o ten sektor energetyczny, potwierdził, że jest zainteresowany zakupem. To był styczeń i że prowadzone są rozmowy właśnie z Gazpromem, ale te rozmowy są też prowadzone między Serbią i MOL-em, ponieważ Serbia ma swoją wizję tej inwestycji, która nie do końca jest zgodna z tym, co chcieliby Węgrzy, bo głównym takim, przynajmniej oficjalnie, głównym powodem sporów i pewnie tym głównym powodem, dla którego te negocjacje się przedłużają w nieskończoność, jest właśnie przyszłość rafinerii w Pančevie. Serbii zależy, żeby ta rafineria działała. To są miejsca pracy, to jest też ważny zakład energetyczny. Jedyna taka rafineria w tym momencie działająca w Serbii. Natomiast Węgrzy prawdopodobnie nie są zainteresowani działalnością tej rafinerii, bo mają inne w Bratysławie, w Budapeszcie, w Chorwacji, gdzie też MOL jest aktywnym udziałowcem, więc to jest problem. Natomiast ta dyskusja na temat tego, co robi tam MOL, ma jeszcze pewnie geopolityczny kontekst, bo przecież pamiętajmy, że rząd się właśnie zmienił na Węgrzech i pytanie, kto będzie dominował na tym rynku energetycznym Serbii, to też jest pytanie o kierunek polityki zagranicznej Serbii i być może najważniejsza rzecz, Rosjanie wcale nie chcą się wynosić z tego rynku, bo to jest i zysk ekonomiczny, ale także wpływ na jednego ze swoich sojuszników.
12: No tak, tylko to proszę wytłumaczyć teraz słuchaczom i słuchaczkom, jakie karty są nomen omen na stole, bo tak, Amerykanie mówią, proszę pozbyć się rosyjskich udziałów z firmy NIS, tak? To mówią tak, Amerykanie, tak. I, bo jak nie, no to sankcje i wiadomo, to trzeba to zrobić. Czas był do dzisiaj, więc co tu w zasadzie, jakie są możliwe kroki rządu serbskiego? Co on innego może zrobić poza tym, żeby powiedzieć Węgrom, tak jak on przed chwilą sugerował, no Węgrzy, chcecie za dużo, nie tak jak my chcemy, nie podoba nam się to, ale nie mamy wyjścia. Czy jest jakieś inne wyjście?
13: Znaczy, Serbia jest w takim położeniu, które jest skomplikowane. Ono jest też efektem tej polityki balansowania, gdzie prezydent Vučić od lat próbuje być takim politykiem, który ma dobre relacje i z Chinami, i z Rosją, i z Europą, i ze Stanami. Pytanie, czy to się po prostu w tym obecnym układzie międzynarodowym da zrobić. Natomiast pamiętajmy, że to te przedłużanie tych ostatecznych terminów to już chyba w tym momencie będzie, bo ja uważam, że to zostanie przedłużone po raz kolejny, chyba po raz ósmy, jeśli dobrze liczę. Ten ostateczny termin upłynie i zostanie przedłużony. Rzeczywiście te sankcje, znaczy one powinny wejść już w styczniu 2025 roku, ale właśnie były odwlekane w czasie, więc w Serbii nie do końca poważnie się traktuje ten termin, w tym sensie, że na zasadzie, że no co zrobią, no przecież pewnie znowu nam przedłużą, natomiast negocjacje trwają. Tam była też taka oczywiście próba serbska, żeby włączyć jako jednego z udziałowców koncern z Arabii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ADNOC, który miałby się pojawić jako partner MOL-a właśnie jako w ramach spółki joint venture, bo tutaj inwestorzy z Emiratów byliby pewnie bardziej atrakcyjni nawet dla strony serbskiej, z uwagi na pewne też relacje łączące i Amerykanów z tym koncernem, ale także Serbów, więc tu piłka jest w grze. Tak naprawdę w Serbii bardzo niewiele się mówi o tym, w tym sensie, że niewiele jest informacji. Jakby to jest wszystko tak totalnie ukryte, że no, serbscy analitycy mówią, że my w zasadzie nic nie wiemy, bo rząd nas po prostu nie informuje. Co da się zrozumieć? Bo...
12: Ja rozumiem, tylko musi pan jedną rzecz powiedzieć, bo mnie niepokoi to od samego początku. Informacja, o której pan powiedział, że 8 czy 9-krotnie te sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na siebie, one zostały zawieszone, nie zostały wdrożone, to jaki, przepraszam, to jaki interes mają Stany Zjednoczone w tym, żeby utrzymywać, jak rozumiem, jeśli to jest długofalowa polityka, to utrzymują takie rozdrganie decyzyjne? W jakim celu?
13: Zapewne, to znaczy tak, na pewno te relacje amerykańsko-serbskie nie są złe, one jeszcze też były przez moment całkiem dobre, kiedy najsłynniejszy zięć świata, pan Kaczner, miał kupić budynek w centrum Belgradu, budynek generalsztabu i zamienić go w hotel, więc interesy biznesowe oczywiście są w tle. Tutaj niewątpliwie jakby Amerykanie też rozumieją stronę serbską, pewnie Serbowie po prostu wiele razy w istocie prosili o to, że o przedłużenie tego terminu, no i Amerykanie nie dociskali, licząc na to, że jeśli do gry wejdzie na przykład MOL, no to MOL, pamiętam, były relacje administracji Trumpa z premierem Orbanem, więc zapewne jakieś zyski ekonomiczne tutaj się w tle pojawiają, ale też zrozumienie dla sytuacji, w której Serbia się znalazła, no bo w jakim sensie można powiedzieć, że Serbia jest ofiarą tych geopolitycznych rozgrywek. Sama istota tych sankcji polegała na tym, żeby ograniczyć możliwości pozyskiwania pieniędzy na wojnę z Ukrainą, prawda? To było takie dyplomatycznie, jakby tak jak było to przedstawione,
12: że idea jest taka, że sankcje są na Rosję, a nie tam na Serbię czy na inny kraj. Na Rosję.
13: I to też jest argument, który pozwala moim zdaniem zrozumieć Amerykanom stanowisko władz Serbii, że to jest koncern, który jest we władaniu, czy tak większościowy pakiet posiada Gazprom, czyli Rosja, ale jednak jest to strategiczne przedsiębiorstwo w Serbii, działające według serbskiego prawa, zatrudniające ponad 13 tysięcy ludzi, będące najważniejszym dostarczycielem paliw na rynek serbski, więc no, myślę, że też jednak jest tutaj pewne zrozumienie dlatego stanowiska Serbii i moim zdaniem jeszcze jest ten kontekst geopolityczny, bo o czym się mało mówi, że te relacje serbsko-rosyjskie nie są dobre, bo Rosjanie po prostu chcieliby zostać w Serbii, bo jest to narzędzie nacisku na władze Serbii. Więc oficjalnie relacje serbsko-rosyjskie, często się o tym mówi dość tak upraszczając temat, że one są świetne. One nie są świetne, bo to jest kalkulacja obustronnych korzyści. I w istocie władzom Serbii zależałoby na tym, żeby Rosjanie sobie z Nisłu poszli, bo to jest ich strategiczne przedsiębiorstwo, które wielokrotnie mówiono to oficjalnie, Serbowie chcieliby odzyskać pakiet większościowy w Nisłu, który został sprzedany w 2008 roku po deklaracji uznania niepodległości Kosowa przez świat. Ale jeszcze jedna rzecz, ale Rosjanie nie chcą sprzedać. To pokazuje, jakie są specyficzne relacje, że Serbowie mówili, my byśmy kupili pakiet większościowy od Gazpromu, ale Rosjanie nie chcą go sprzedać Serbii, co pokazuje, że jest to dużo polityki tu jest wokół tego.
12: Dobrze, jak zrozumieć w takim razie tą sytuację o stosunkach rosyjsko-serbskich? Z jednej strony, jak się patrzy na badania opinii publicznej, no to one są świetne. Pan mówi, że oficjalnie rząd też. Różnie to wygląda, jak człowiek zaczyna się przyglądać temu, kto komu ile paliwa sprzedaje i na jakie pieniądze, ale otóż tu następuje kolejny, nie wiem który, nie wiem, czy ktoś to wyliczył, game changer w całej historii. No to Aleksander Vučić, prezydent Serbii, dzwoni do Wołodymyra Zełenskiego i rozmawiają sobie. Mało tego, po tej rozmowie komunikat czytam i nie mogę uwierzyć. Otóż stosunki z Ukrainą są rewelacyjne. Ukraina jako jeden z ważnych krajów powiedział, nie uznajemy niezawisłego Kosowa, nie potwierdzamy, że Kosowo jest niezawisłe. I nagle społeczeństwo serbskie myśli sobie, aha, czyli Ukraińcy są naszymi przyjaciółmi, wychodzi na to. Jak to wytłumaczyć?
13: Społeczeństwo serbskie sobie tak nie myśli. Społeczeństwo serbskie myśli raczej, że Ukraińcy oczywiście są naszymi przyjaciółmi, ale Rosjanie są jednak większymi przyjaciółmi, jakbym tak powiedział. Aha. Słowianie, jakby tak myślą Serbowie. Jednak zrozumienie dla argumentów strony rosyjskiej jest większe i zawsze będzie. To jest to, o czym pan redaktor mówi, to jest element balansowania. Prezydent Vučić, pokazując pewne zbliżenie w stosunku do Ukrainy, w istocie to jest gest na potrzeby polityki zagranicznej. Vučić, który balansuje na arenie międzynarodowej, po prostu już nie pierwszy raz przecież taki gest wykonuje, chyba 3 lata temu było spotkanie w Atenach z Zeleńskim. Wiemy o tym, że Serbia przez pośredników sprzedawała amunicję Ukrainie, co się Rosji nie podobało. Mhm. Ale to jest taki gest, który pokazuje, mam wrażenie, pokazuje Putinowi, że faktycznie jakby on ma alternatywy, że ma też sojuszników w innym miejscu na świecie i że no, moim zdaniem to jest takie pokazanie, że jeżeli nie zrobicie z interesów z nami, jeżeli się nie zgodzicie na coś, to ja na przykład mogę sobie pójść i być bardziej prozachodni. Natomiast to jest polityka lawirowania, to jest polityka, która jest taką polityką absolutnie krótkoterminową, bo za moment będzie jakiś gest prorosyjski, a potem prozachodni. Więc z tego nie można wyprowadzać jakichś daleko idących wniosków. Nie ma tutaj zmiany w polityce serbskiej. To jest tak polityka ciągłego lawirowania między partnerami i trochę bym powiedział, pokazywania tym partnerom, że zawsze są alternatywy. Natomiast o tym, jak te relacje rosyjsko-serbskie wyglądają. Między innymi świadczy to, że mimo nacisku Serbii, żeby kontrakt na sprzedaż gazu, bo przecież jeszcze o gazie trzeba byłoby powiedzieć, o zależności energetycznej.
12: A czas się kończy.
13: To tylko powiem, że Serbia chciałaby nowy kontrakt długoterminowy, a Rosja cały czas te kontrakty ogranicza do 3 miesięcy, w ten sposób blokując możliwość nacjonalizacji NIS-u, bo Serbowie też o tym myśleli, że jeżeli się nie da, jeśli się kupiec nie znajdzie, to znacjonalizujemy, więc Rosjanie pilnują swojego interesu. Te relacje naprawdę nie są dobre, one są bardzo też pragmatyczne po obu stronach.
12: Mhm. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Konrad Pawłowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
13: Dziękuję, do widzenia.
12: Słuchamy Radia Tok FM, popołudnie Radia Tok FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu gość Cezary Świstak, zastępca dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej Lasów Państwowych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: No, opinia publiczna wie, że globalne ocieplenie powoduje skutki. Tylko w ubiegłym roku w całej Europie ponad 1 000 000 hektarów lasu spłonął. Niestety dotyczy to również Polski. Na początku miesiąca pożar Puszczy Solskiej przyciągnął uwagę opinii publicznej. No więc zrozumiałe jest, że raczej słuchaczki chcieliby się dowiedzieć, jak Lasy Państwowe się na to przygotowują, a szczególnie chciałem zapytać o program retencji, czyli zatrzymywania wody w lasach. Gdzie jesteśmy? W którym miejscu?
14: Lasy przygotowują się już od dawna, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o program retencji, zaczęliśmy prowadzić działania, zanim jeszcze temat zmian klimatu stał się tematem debaty publicznej. Pierwsze działania zostały rozpoczęte w połowie lat 90. i w kolejnych cyklach programów retencyjnych zrealizowano już ponad 10 tysięcy przeróżnych obiektów z dużym nakładem kosztów, bo ponad 1,5 miliarda złotych, ale istotne jest to, że dzięki temu udało się zretencjonować w różnej formie ponad 50 milionów metrów sześciennych wody. To duża liczba, ale też potrzeby są ogromne.
12: Ale tu muszę panu przerwać, za co bardzo przepraszam, bo tak, jesteśmy w samym środku dyskusji, która się odbywa gdzieniegdzie, w internecie, ale też w przestrzeni publicznej, bo pan mówi o konkretach. 10 tysięcy obiektów, twarda infrastruktura, 53 miliardy ton wody. To są jakieś takie rzeczy, które część naukowców, profesor Gregorok z WDW, doktor Andrzej Czech, mówi, chwileczkę, no ale my budujemy infrastrukturę w lasach do retencji wody, a my powinniśmy po prostu być może zrenaturyzować, żeby nie pchać pieniędzy w infrastrukturę, tylko zostawić to Bobrom. I szczególnie w Puszczy Solskiej to było istotne, gdzie nadleśnictwo poprosiło o zgodę na odstrzał Bobrów. I to się niosło jakoś. Jakby pan powiedział ten argument?
14: Na pewno dzisiaj już na retencję patrzymy zupełnie inaczej. Nie mówimy o budowaniu dużej infrastruktury zbiorników. Tak naprawdę to, co jest dzisiaj najistotniejsze, to utrzymanie wody w glebie, poprawę stosunków wodnych i utrzymanie dobrego stanu drzewostanów, ale też, co jest istotne i w obszarach nizinnych i obszarach górskich, spowolnienie spływu wody, żeby zatrzymać tą wodę maksymalnie w takim stopniu, w jakim ona tam się pojawia. To też jest istotne z punktu widzenia niwelowania lokalnych zagrożeń powodziowych.
12: No to kończę.
14: Pamiętajmy o tych bobrach może jednak tak, parę właśnie. Słów. Mamy tak duże potrzeby, że i starczy miejsca i dla bobrów, i dla tej działalności ukierunkowanej na określone miejsca. Ale też jeśli chodzi o bobry w Józefowie, to ten wniosek nie został zrealizowany, został wycofany. To też na

0: zapytać.
1: Skorzystam z pana obecności w studiu. Większa część naukowców, tak jak czytam, mówi, struktura lasów, gatunkowa lasów w Polsce, ona niestety sprzyja pożarom. To znaczy monokultura sosnowa. Co robią Lasy Państwowe, skoro w ubiegłym roku raport Najwyższej Izby Kontroli taką tezę postawił, że jeśli chodzi o zmianę tej struktury gatunkowej, czyli zamianę na bezpieczniejsze względem suszy i pożarów lasy, idzie nam bardzo słabo. Nawet w tym raporcie jest napisane, że były takie lata, że tam 0,4% lasów państwowych zmieniło strukturę gatunkową.
2: Można dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Pamiętajmy o tym, że las jest ekosystemem, który nie żyje rok. Tak? Cykl drzewostanu to jest ponad 100 lat. Trudno założyć, że te zmiany będą następowały i będą gwałtownie widoczne z roku na rok. Ale lasy prowadzą takie działania, bo z jednej strony, jeśli popatrzymy na statystyki, to w okresie powojennym udział gatunków czy drzewostanów liściastych wzrósł z 13 do 30%, więc to jest istotna zmiana.
1: Teraz jest 30%
2: tak, liściastych. Po drugie też pamiętajmy, że to, jak wygląda struktura drzewostanów, jest ukształtowane przez wiele pokoleń i taką, a nie inne możliwości, chociażby chodzi o gleby. Dzisiaj widzimy te zagrożenia i przebudowujemy drzewostany również nie tylko ze względu na zagrożenie pożarowe, ale właśnie ze względu na poprawę adaptacji do zmian klimatu.
1: Ale wie pan, oczywiście pan ma absolutnie rację. Ta perspektywa czasowa jest liczona w dekadach, a nie w latach. Tylko że ja znalazłem ustawę o lasach z 91 roku, 28 września i to jest podstawa tego porządku prawnego, o którym mówimy, jeśli chodzi o lasy. Tak jakby ta ustawa z 91 roku już mówi bardzo wyraźnie. My musimy myśleć o tym, żeby zmienić strukturę gatunkową lasów. I to jest 35 lat temu.
2: My nie tylko myślimy, my to robimy. Zmieniamy tą strukturę, zmieniamy sposób użytkowania, wprowadzamy w większym stopniu remnie złożone. Wprowadzamy takie gatunki jak dąb buk. Oczywiście możemy to robić tam, gdzie warunki siedliskowe na to pozwalają. To też nie jest tak, że nagle w Polsce zamienimy wszystkie drzewostany sosnowe, świerkowe na drzewostany dębowe i bukowe. My też musimy pamiętać o rozproszeniu ryzyka hodowlanego, ale też wykorzystywaniu takiego...
1: A co jest rozproszenie ryzyka hodowlanego?
2: To jest stworzenie takich warunków, żeby te drzewostany funkcjonowały równie dobrze dzisiaj, jak i za 100 lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi warunkami się tam zmierzą. Możemy doprowadzić do tego, żeby miały zróżnicowaną strukturę gatunkową, zróżnicowaną strukturę tą pionową, jeśli chodzi o układ wieku, tak żeby ich odporność była jak największa w warunkach, które są i dzisiaj, i w tych warunkach, które będą za 100 lat.
1: W jaki sposób teraz słuchaczom wytłumaczyć tą sytuację? Też z raportu NIK-u przeczytałem, że jeden z projektów lasów państwowych, związanych tak naprawdę, no też z tym, o czym mówimy, czyli lasy gospodarstwa węglowe, że one miały tak minimalny skutek, w sensie zamiast redukować emisję dwutlenku węgla, to nawet na 1/3 obszaru NIK twierdzi, że pochłanianie dwutlenku węgla było zerowe albo nawet ujemne.
2: Pochłanianie dwutlenku węgla jest procesem ciągłym, ale też my mówimy nie o pochłanianiu dwutlenku węgla jako takim, ale o działaniach dodatkowych. Żeby działania dodatkowe związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przyniosły efekt, to musi też minąć określony czas.
1: Czyli pan mówi, niech NIK zrobi za 15 lat kontrolę na tym samym terenie i wyniki będą po prostu inne.
2: Tak.
1: Dobrze, a teraz musimy przejść do rzeczy, która jest bardzo pewnie dla wielu słuchaczy ciekawa, bo to też był temat polityczny. No, władza się zmieniła, bo obiecywała przynajmniej ta koalicja, że wyjmiemy z planów wycinek dużą część lasów, 20% lasów. Z pana perspektywy, to lasy państwowe teraz obecnie wyjęte z planów wycinek mają jaki procent lasów?
2: Tak naprawdę, gdybyśmy zsumowali wszystkie i ograniczenia, i modyfikacje w gospodarce leśnej, bo mówiąc o ograniczeniu, nie mówimy o zaniechaniu. Mówimy też o modyfikacji. To tak naprawdę szacujemy, że jest to w tym momencie około 17%.
1: 17%,
2: z czego 8% są to drzewostany wyłączone z pozyskania drewna.
1: To jest stan, żeby słuchacze dzisiaj zrozumieli dobrze, to chodzi o... W tym są rezerwaty, w tym są parki narodowe, tak?
2: Nie. Mówimy tylko o gruntach, które są w Zarządzie Lasów Państwowych. Są to oczywiście rezerwaty. Też warto pamiętać o tym, że 85% rezerwatów w Polsce znajduje się na gruntach Lasów Państwowych, że w ostatnich latach tych rezerwatów również na terenie Lasów Państwowych przybyło, chociażby poprzez akcję, którą Lasy Państwowe prowadziły, 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. Ale też to są inne obiekty, bo zaniechaliśmy gospodarki na siedliskach bagiennych, na siedliskach wilgotnych, właśnie pod kątem potrzeby retencjonowania wody i ochrony tych zasobów. Zmodyfikowaliśmy gospodarkę

0: poprzez odejście od użytkowania z rębami zupełnymi.
1: Ale w ogóle nie ma...
0: Zrębów zupełnych na siedliskach wilgotnych nie ma.
1: Ale to na siedliskach wilgotnych?
0: Tak.
1: A pytam, bo zaraz jakieś...
0: Nie, to też sobie wyjaśniamy. Też prowadzimy ochronę wzdłuż cieków wodnych. Ochronie podlegają stoki. Tereny, które projektowanych rezerwatów, bo też ten proces wzmacniania ochrony przyrody jest procesem ciągłym. To nie jest tak, że robimy coś na jeden dzień i kończymy. Lasy cały czas te takie działania prowadzą. W związku z tym te projektowane rezerwaty również podlegają ograniczeniom właśnie po to, żeby do momentu zakończenia prac utrzymać ich wartość, bo też nie wszystkie zgłoszone propozycje, czy to przez lasy, czy przez organizacje pozarządowe, są przez organ właściwy, czyli Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, akceptowane. Działamy.
1: No tak, ale musi pan się jakoś odnieść do takiego pomysłu, który jest mocno komentowany, związany właśnie z rezerwatami. Projekt, który się nazywa teraz Lex Romowicz, w skrócie zakłada, że rezerwat żaden nie powstanie, jeśli gmina się nie zgodzi po prostu na to, żeby ten... No prawo wetu, jest jakieś stanowisko Lasów Państwowych w tej sprawie? No bo w sumie to państwa nie dotyczy, ale dotyczy.
0: Dotyczy. Jako lasy państwowe wskazujemy te obiekty, czy też na naszym terenie takie obiekty się pojawiają. Oczywiście jak najbardziej rozumiemy potrzebę uwzględnienia stanowiska społeczności lokalnych, ale też rozumiemy potrzebę ochrony przyrody. Ta ochrona przyrody jest zadaniem państwa i powinna być realizowana w skali państwa pod takim kątem, jakim państwo to widzi. My jesteśmy w tym procesie odbiorcą procesu legislacyjnego, bo działamy w ramach takiego prawa, jakie państwo nam wyznaczy.
1: Ja to rozumiem i pewnie słuchacze myślą, no tak, rzeczywiście. Powiedział pan to, co pan od pana w zasadzie chyba wszyscy oczekiwali, ale to podajmy przykład. Lasy Bliżyńskie, naturalne Lasy Bliżyńskie, wielki rezerwat, niesamowity, i on powstał i tam było bardzo dużo konfliktów. Czy Lasy Państwa wystąpił tam jako aktor, który mówił, tak, powołajmy ten rezerwat. To jest piękny kawał przyrody polskiej. Czy też stał z boku a może nawet protestował?
0: Lasy Państwowe nie protestują przeciwko ochronie przyrody i to chciałbym podkreślić. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to zadanie państwa. Wiadomo, że w każdym obiekcie, im większy rezerwat, im większe ograniczenia, tym większa dyskusja. To, że jest dyskusja, nie ma nic z tym złego, bo wartością nadrzędną jest to, że ten rezerwat powstał i chroni bardzo ważny zasób leśny, ale z drugiej strony też to, co wielokrotnie tutaj starałem się podkreślić, lasy państwowe prowadzą działania związane z ochroną przyrody, nie tylko tam, gdzie są rezerwaty, ale również tam, gdzie prowadzą gospodarkę leśną, zgodnie z tymi zasadami, które pan przytoczył, które zostały zdefiniowane już w 1991 roku.
1: Tak, ale na samym końcu, nie ma takich głosów obaw, że jeśli samorząd dostanie prawo weta, to nawet nie ta lista tysiąca iluś rezerwatów, shadow list, co naukowcy i aktywiści chcą, tylko nawet ta lista rezerwatów, którą stworzyły Lasy Państwowe, że część z nich po prostu nie powstanie, bo samorząd powie, nie chcemy tu żadnego rezerwatu.
0: Po pierwsze, chyba powinniśmy wierzyć w samorządy. Samorządność jest podstawą funkcjonowania naszego kraju. Myślę, że one umieją mówić o tym, jakie są potrzeby lokalne. W związku z tym myślę, że równie dobrze można powiedzieć, że dzięki współpracy z samorządami, bo my to tego też doświadczamy na co dzień, dzięki współpracy z samorządami możemy osiągnąć więcej, lepiej, również w obszarze ochrony przyrody. Zawsze są ważnym uczestnikiem każdej debaty i staramy się z samorządami współpracować.
1: Cezary Świstek, zastępca dyrektora generalnego do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej Lasów Państwowych, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Radio Tok FM, jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Wracamy do tematu żołnierzy amerykańskich, którzy będą jednak w Polsce. W jakiej liczbie, to jeszcze nadal znak zapytania, ale jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już widzę właśnie, jak wiele mediów na świecie i też znanych osób, polityków, jakoś odnosi się do tego faktu, że amerykański prezydent napisał wyraźnie, że oto 5000 żołnierzy dodatkowo znajdzie się w Polsce, ale ktoś może powiedzieć, coś musiało się wydarzyć w Ameryce takiego w ciągu tego tygodnia, że z tych wypowiedzi taka kakofonia wyszła. To znaczy Jak pani by spróbowała odmalować, na ile to się da w parę minut, ten obraz zależności, wpływów i decyzji, z którego wyszła właśnie kakofonia? To znaczy dzień za dniem myśmy naprawdę dostawali zupełnie inne sprzeczne sygnały. Zaczęło się oczywiście od tego, że myśmy usłyszeli, że po prostu rotacja zostanie zatrzymana, a później już ruszyła lawina. Czyli kto tu był tak jakby inicjatorem tego całego procesu według pani?
2: Mam wrażenie, że to ten chaos dobrze odzwierciedla to, jak mamy do czynienia z tym, że z jednej strony mamy decyzję i zwycięstwa Donalda Trumpa bardzo mocno opatrzone na krótki termin, krótkoterminowy. Donald Trump bardzo szybko chce osiągnąć wiele sukcesów, a z drugiej strony mamy jakieś takie długoterminowe plany Pentagonu. I tutaj doszło do zgrzytu, tutaj doszło do nieporozumienia. Wall Street Journal powiedział, że Donald Trump miał zwrócić uwagę Pete'owi Hegsethowi, sekretarzowi wojny, że generalnie Polska to jest tak bliski, ważny sojusznik w Europie, że nie można Polski źle traktować. Natomiast zaczęło się od tego, że Pentagon realizował plany zmniejszenia obecności wojsk amerykańskich w Europie. Te plany były znane, one były w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, mówił o nich Pete Hegseth jeszcze w zeszłym roku podczas wizyty na Starym Kontynencie. Natomiast być może ta realizacja została przyspieszona ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych też zaczęto zauważyć, że kurczą się zasoby, między innymi przez przedłużającą się akcję w Iranie. Być może to zostało w jakiś sposób przyspieszone. Natomiast co się stało później? Później mieliśmy reakcję zarówno ze strony Polski, właściwie wszystkimi możliwymi dostępnymi kanałami, ale mieliśmy też reakcję ze strony Kongresu i to zarówno po prawej i po lewej stronie sceny politycznej. Tutaj bardzo dużo kongresmenów wstawiło się za Polską, ale nie tylko myśląc o tym, jak ważna jest Polska, ale przede wszystkim starając się rozstrzygnąć taki spór kompetencyjny, no bo takie decyzje zostały podjęte bez konsultacji Kongresu. Kongres nie został powiadomiony, że tych wojsk nie będzie.
1: Ale przepraszam, żeby bardzo... dobrze zrozumieć, muszę zapytać, ale to którzy kongresmeni? Republikanie, demokraci i republikanie i demokraci, czy poza tym podziałem?
2: I republikanie, i demokraci. Chyba to jest co najbardziej uderzyło Donalda Trumpa i mogło uderzyć administrację, że to byli ludzie z obu stron sceny politycznej. A pamiętajmy, że mamy wybory zbliżające się do kongresu już w listopadzie. I tutaj Donald Trump musi mieć ludzi, którzy stoją za nim murem. Więc ludzie, którzy wątpią w to, co robi administracja, czy jakoś wchodzą w spory z prezydentem, no to nie są tymi pewnymi kandydatami do zwycięstwa. Donald Trump nie potrzebuje takich ludzi, żeby oni byli w kongresie po listopadzie. Więc tutaj doszło do takich dużych sporów kompetencyjnych między właśnie członkami kongresu a prezydentem i prezydent zobaczył, że może w pewnych miejscach stracić poparcie wśród polityczne. On nie może sobie też na to pozwolić, jeśli chodzi o zbliżające się wybory. Więc tutaj to też odegrało bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o to, w którym momencie się znaleźliśmy teraz.
1: Ale czy z tego, jaki wniosek z tego wynika, że oto kiedy prezydent wyjeżdża, no bo dodajmy, że on pojechał do Chin na spotkanie, tak? I nie ma go na miejscu, to w międzyczasie muszą się wydarzyć takie rzeczy. On wraca i tak jakby zarządza tą sytuacją, która w kraju, znaczy no to jest polityka międzynarodowa, ale jednak w kongresie chociażby miała miejsce, bo go przez chwilę nie było. Jak to należy rozumieć?
2: Myślę, że to należy rozumieć tak, że Donald Trump przede wszystkim chciał, żeby ta sytuacja uspokoiła się tutaj i teraz, żeby ona nie przełożyła się na jakieś negatywne reperkusje w jego polityce wewnętrznej, w jego pozycji politycznej w kongresie, czy wobec kongresu, jak i wobec europejskich sojuszników. Więc tutaj on wybrał to, żeby uspokoić to bardzo szybko i żeby tu i teraz zarządzić tą sytuacją. Natomiast niezależnie od tego, Pentagon podejmował te kroki, które myślał, przynajmniej tak się wydaje, że są realizacją większej strategii administracji.
1: Tak, tylko to niech pani teraz wytłumaczy, jak to się ma, te dwie rzeczywistości, jak się widzą. Są jakieś długofalowe plany Pentagonu, one są realizowane i tu zjawia się w systemie amerykańskim, trzeba tak powiedzieć, władza wykonawcza, czyli prezydent i on co, może modyfikować te plany, albo one są tak pisane, że gdzie tu są te centra decyzyjne w takim razie?
2: Centrum decyzyjnym ostatecznym zawsze jest Donald Trump, tylko musimy o Donaldzie Trumpie pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, on nigdy nie może przegrać pod żadnym pozorem, a po drugie, on bardzo selektywnie podchodzi do prawdy, czy do konkretnych celów. Dla niego celem na dzisiaj może być to, żeby te wojska faktycznie w Europie były, ale nie możemy się do tego przywiązywać. Jutro może się mu to odmienić. On może zobaczyć, że zupełnie te cele, które musi osiągnąć tu i teraz, są gdzie indziej. I no cóż, będziemy tego ofiarą, więc musimy pamiętać o tym, że przy Donaldzie Trumpie trzeba mieć nie tylko plan B, ale plan C, D i E. też by się przydał, ponieważ te jakie decyzje on podejmie, są dość nieoczekiwane, są nieprzewidywalne, więc tutaj jest bardzo duże ryzyko. I mając to w pamięci, że Donald Trump nie przegrywa i że dzisiejsze sukcesy mogą być jutrzejszymi porażkami, no to trzeba mieć na uwadze, że on skupia się na tym krótkim terminie. On nie będzie patrzył, czy te faktycznie zapasy Pentagonu się będą kończyć, czy tam te pieniędzy wystarczy na to, żeby utrzymywać te wojska na określonym poziomie. On będzie patrzył na to, żeby tu i teraz wzmocnić swoją pozycję w Europie. A do tego jest potrzebny bardzo mocno Karol Nawrocki, który po przegranej Wiktora Orbana ma być takim nowym ośrodkiem, który będzie bardzo mocno wspierał interesy amerykańskie w Europie. I myślę, że tutaj jest ten bardzo ważny aspekt, który zmotywował Donalda Trumpa do tego, żeby opublikować ten wpis, żeby podjąć tę decyzję właściwie bez powiadomienia Pentagonu, bo to dla niego się bardziej liczy, żeby móc wzmocnić amerykańską obecność polityczną w Europie, bo to była decyzja polityczna, a nie strategiczna.
1: A w takim razie, jak pani powiedziała o kongresie, to chciałem zapytać, czy jeśli chodzi o to zamieszanie komunikacyjne i decyzyjne, to czy w samej administracji Donalda Trumpa, administracji prezydenta, ktoś zyskał albo stracił na tym? W sensie, no każdy jakoś tam chciał się wypowiedzieć i w tym wszystkim znaleźć. No w tle był Pentagon, który wydaje się, że przynajmniej poczuł, że on jest na samym końcu kolejki decyzyjnej, tak? To mogą się dowiedzieć z nienacka, że muszą wszyscy maszerować w zupełnie drugą stronę, no i po prostu trzeba z tym żyć. Ale czy ktoś w administracji prezydenta tutaj stracił albo zyskał na tym zamieszaniu?
2: Wydaje się, że mógł minimalnie stracić przynajmniej w krótkim terminie Pete Hegseth, sekretarz wojny, który postąpił w taki sposób, który zaszkodził prezydentowi politycznie. To być może nieświadomie, ale Donald Trump nie lubi osób, które szkodzą mu politycznie. Natomiast do Pete Hegsetha ma ogromną słabość, wiele mu wybaczy, bo to jest jego taki wynalazek polityczny, więc tutaj jakichś długofalowych konsekwencji na pewno nie będzie. Ale to pokazało bardzo mocno, że tym ostatecznym kryterium decyzyjnym, tą ostatnią osobą, która podejmuje każdą decyzję i która tę decyzję musi zatwierdzić, jest Donald Trump i bez niego nie ma możliwości kreowania polityki zagranicznej, kreowanie polityki obronnej, bo on jest tą ostatnią instancją. Jeśli on poczuje, że tę decyzję należy zmienić w ostatniej chwili, no to niezależnie od wydanych pieniędzy, niezależnie od środków, niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone mogłyby zyskać w długim terminie, to trzeba robić tak, jak Donald Trump sobie tego życzy. I myślę, że to jest takie uświadomienie sobie dla wszystkich w administracji, jak ogromną rolę odgrywa prezydent. Natomiast dla Kongresu to jest też pokazanie, że niezależnie od tego, co kongres zrobił do tej pory, że kongres bardzo mocno zrezygnował z takiej roli funkcji kontrolnej swojej, no to cały czas, póki republikanie będą mieli większość, to Donald Trump będzie miał tę pozycję dominującą. I ci członkowie kongresu koniec końców nie pociągną ani prezydenta, ani jego członków, jego administracji do odpowiedzialności.
1: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dziękuję.
1: Opotocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zapowiadałem przed informacjami słuchaczom i słuchaczkom, że przyjrzymy się sprawie Andrzeja Jermaka, ale o nim się dość dużo mówi w Polsce i aferach, ale przypomnijmy, skąd określenia Mindichgate, skąd określenia Midas na aferę, o której się mówi, że to jest największa afera korupcyjno-polityczna w Ukrainie.
3: No przynajmniej zarządów Zełenskiego, bo też pamiętajmy, że był taki prezydent Wiktor Janukowycz, który wciągał nosem wszystkie afery Zełenskiego. Natomiast rzeczywiście Mindichgate, zacznijmy rzecz to zdefiniowanie określeń. Mindichgate pochodzi od nazwiska Timura Mindicha, osobistego przyjaciela prezydenta Zełenskiego, jego wieloletniego wspólnika w interesach w branży rozrywkowej z czasów, kiedy Zełenski był producentem wziętym filmowym, między innymi rozrywkowym. Timur Mindich, i to wiemy oficjalnie dzięki śledztwu służb antykorupcyjnych od lata ubiegłego roku, był kuratorem takiej siatki ludzi, którzy korzystając z dojścia do władzy, wyprowadzali pieniądze od kontrahentów Energoatomu, czyli operatora państwowego energetyki atomowej, elektrowni atomowych. Polegało to na tym, że od każdego kontraktu zawieranego przez Energoatom było oczekiwane, że 10 do 15% pieniędzy pójdzie do Mindicha i jego przyjaciół. Tam był m.in. wicepremier Oleksii Czernyszow zaangażowany w tę aferę, który również ma zarzuty. Również człowiek zaprzyjaźniony z prezydentem Zełenskim i jego żoną, uczestniczący w imprezach towarzyskich z prezydentem i tak dalej. Więc to jest najbliższe koło, absolutnie najbliższe koło prezydenta. To, co wiemy teraz, czyli to, czego nowego się dowiedzieliśmy, dzięki nowym odkryciom, czy nowym zarzutom postawionym właśnie tym razem Andrzejowi Jermakowi, jest to, że pieniądze defraudowane w ramach Mindichgate były prane poprzez inwestycje w elitarne osiedle, w którym ci przyjaciele Zełenskiego mieli zamieszkać. Timur Mindic, Oleksij Czernyszow, rzeczony Andrii Jermak, czwartą osobą mi właśnie wyleciała z głowy i nie, czwartą osobą miał być niejaki Wowa, wiemy to z taśm, ale kim jest Wowa, służby antykorupcyjne badają. Mhm. Wowa jest zdrobnieniem od imienia Wołodymyr, więc wszyscy się zastanawiamy.
1: A jaka teraz jest sytuacja Andrija Jermaka? Bo ja czytam, że on wyszedł na wolność, ale jest objęty dozorem, to czyli w sumie tak, jest oskarżony, jest podejrzany.
3: Sąd zasądził w ramach posiedzenia określającego środek zapobiegawczy, wyznaczył mu areszt wymieniony na kaucję, czy wymienialny na kaucję. Kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli mniej więcej 12-13 milionów złotych. Jermak, prawo ukraińskie w przeciwieństwie do polskiego pozwala na zorganizowanie zbiórki u przyjaciół, znajomych, czy ludzi dobrej woli, nazwijmy to w ten sposób
1: kaucję, perwersyjny. Ktoś wyszedł z więzienia.
3: Tak, i przy czym ci przyjaciele się dosyć późno obudzili, co jest masowo interpretowane jako sygnał wobec Jermaka, że on już nie jest tym, kim był. Dlatego, że nie zdążyli zebrać tej kwoty przed weekendem i Jermak spędził parę dni w areszcie, co ma ogromne znaczenie takie symboliczne na ukraińskiej scenie politycznej. Natomiast ostatecznie zebrali te pieniądze, wpłacił tam szereg znanych i mniej znanych postaci, kilka osób prawnych również mogą wpłacać na kaucję. Znany skądinąd niegdyś piłkarz i do niedawna selekcjoner reprezentacji ukraińskiej w piłce nożnej Serhii Rebrow z Dynama Kijów. Kto się piłką interesuje, to pewnie pana kojarzy. I szereg innych postaci. W każdym razie rzeczywiście obecnie Andrii Jermak będzie odpowiadał z wolnej stopy, ma dozór, ma taki nadajnik założony na taką bransoletkę założoną na nogę. Kiedyś miałem okazję gościć u człowieka osadzonego w areszcie domowym, więc widziałem, jak to solidny kawał plastiku na nodze, który jest połączony z nadajnikiem GPS. Jeżeli Andrii Jermak wyjdzie na przykład po bułki, to przynajmniej takie jest założenie, że będzie miał problemy. Natomiast jest to upadek człowieka, który wydawał się wszechwładny i nietykalny. I dlatego ta afera ma takie znaczenie. Ja pamiętam takie rozmowy w 2014 roku, kiedy Ukraińcy po rewolucji godności, po obaleniu kleptokraty Janukowycza, bardzo starali się wzorować, czy nawiązywać do Lee Kuan Yew, czyli przywódcy Singapuru, twórcy potęgi gospodarczej Singapuru, ale zarazem takiego na wpół demokratyczno, na wpół autorytarnego zamordyzmu prawnego, tak? Znaczy takich przepisów, które mogą cię wtrącić do więzienia za rzucie gumy na ulicy, nie mówiąc o korupcji. Bardzo srogie wyroki na korupcję w Singapurze zapadali. I był taki cytat Lee Kuan Yew, który krążył wtedy po Ukrainie, że żeby zwalczyć korupcję, która stała się w kraju endemiczna, to prezydent czy przywódca powinien posadzić dwóch swoich przyjaciół na początku. To się właśnie teraz dzieje, tylko nie robi tego prezydent, a instytucje, których nie udało mu się zniszczyć.
1: I tu jesteśmy w środku czegoś, co może być informacją niezwykle istotną, chociażby dla takich krajów jak Polska. Jak z pana perspektywy wygląda ten obrazek, kiedy przypomnimy sobie, że instytucje antykorupcyjne, jeśli ich, a wszyscy pamiętają, bo media o tym bardzo mocno mówiły, miały mieć ograniczone możliwości, rozpoczęły się demonstracje i duża część społeczeństwa uważała, że to nie jest w porządku. Co to znaczy? To znaczy, że ten model myślenia właśnie autokrata, rządzący twardą ręką, wypleni korupcję, czy też duża część społeczeństwa ukraińskiego myśli w o wiele bardziej złożony sposób, to mówi, my potrzebujemy właśnie zewnętrznych, niezależnych instytucji, które do tego służą, które nie podlegają naciskom i to jest jedyne wyjście z sytuacji. Czy to jest tak jakby edukacyjnie, czy pan Jermak, Andrii Jermak pokazuje bardzo wyraźnie, że ten model działa, tak?
3: Paradoksalnie tak. Co prawda on by nie działał bez, jak to się u nas mówiło, ulicy i zagranicy, to znaczy bez po pierwsze protestów, które w lipcu wybuchły, bo gdyby nie te protesty uliczne, to by system antykorupcyjny został rozmontowany, a on był rozmontowywany właśnie ze względu na to konkretne śledztwo. A z drugiej strony zagranicy, czyli nacisków zachodnich partnerów Unii Europejskiej, przede wszystkim, kiedyś Stanów Zjednoczonych, ale to już nie te czasy, przede wszystkim Komisji Europejskiej, która wtedy w lipcu rozstrzygały się kwestie związane z rozpoczęciem rozmów negocjacji akcesyjnych z Ukrainą I kwestia dotycząca niezależności instytucji korupcyjnych jest na takiej słynnej liście Kaczki Kos, fajnie brzmi, ale od dwóch nazwisk, Tarasa Kaczki, wicepremiera ukraińskiego i Marty Kos, komisarz do spraw rozszerzenia Unii. Oni stworzyli 10-punktową listę takich absolutnych priorytetów. Co musi Ukraina zrobić, żeby w ogóle myśleć o postępie na drodze do Unii Europejskiej? I na czele tej listy, w zasadzie pierwszymi punktami, czy dużą częścią tej listy, to są punkty właśnie związane z niezależnością instytucji, przede wszystkim antykorupcyjnych. Czyli ten nacisk z zewnątrz i od środka sprawił, że władze się wycofały, co też jest pewnego rodzaju nowum, bo Janukowicz na przykład się nie cofał w takiej sytuacji. Instytucje zostały obronione i udowodniły swoją skuteczność w tym momencie. Oczywiście i to, szczerze mówiąc, to było niezwykłe. Ja to też zderzałem z Polską. Jak byłem w Kijowie, kiedy Jermak odpowiadał przed sądem, kiedy sąd podejmował decyzję w sprawie jego aresztu. I ten proces, czy to posiedzenie sądu był transmitowany w mediach publicznych od początku do końca. W mediach publicznych, które poprzedniego dnia, w momencie, w którym okazało się, że Jermak jest zatrzymany, przygotowały bardzo krytyczny wobec niego i pogłębiony materiał tłumaczący ludziom, o co w tym śledztwie chodzi. Pomyślałem sobie, kurczę, u nas by takie media publiczne, które by...
1: W obronie NIK-u, przed Najwyższej Izby Kontroli. Stoimy przed Najwyższą Izbą Kontroli i protestujemy. Tam policja, mówimy, bronimy NIK-u albo CBA.
3: I w obronie kogoś z samego serca rządu tworzy, czy opisując, na czym polegają zarzuty wobec kogoś z samego serca rządu, koalicji rządzącej, media publiczne tworzą specjalne wydania informacyjne. To świadczy o tym, że w niektórych obszarach Ukraina nas wyprzedziła.
1: Tak, i to w sytuacji kryzysu, zagrożenia, niewydolności finansowej, ataku potężnego mocarstwa. To jest niesamowita historia. Warto się temu przyglądać, ale chciałem wrócić jeszcze do szczegółowego jakiegoś kawałka tego obrazka. Mianowicie, bo pan powiedział coś takiego, że kiedy Andrii Jermak znalazł się w więzieniu, prawo ukraińskie zezwala na to, żeby zorganizować zrzutkę na kaucję, żeby on mógł opuścić to więzienie i z pewnym opóźnieniem się te pieniądze zebrał. Ale czy to oznacza, że część klasy politycznej mówi zaraz, musi być prawomocny wyrok, albo nie wiem, używając takiej popularnej w Polsce retoryki, to są polityczne zarzuty, w domyśle niemerytoryczne. Czy tam istnieją takie głosy?
3: Oczywiście, że istnieją. Mhm. Tak mówili również w rozmowie ze mną politycy obozu władzy, no którzy, przynajmniej ci, co pod nazwiskiem mówili, to mówili oczywiście, że tak działają instytucje demokratyczne, że jest zarzut, trwa śledztwo, niezawisły sąd zdecyduje, jeśli uzna, że Jermak jest winny, to niech siedzi, jeśli uzna, że nie jest winny, to zostanie uniewinniony.
1: Dobra, a poza wszystko kamerą, poza mikrofonem, co?
3: A poza kamerą niektórzy z nich, znaczy Jermak był znienawidzony, to był człowiek, który łamał kariery, który okłamywał, oszukiwał, kręcił, który próbował we wszystkich urzędach umieszczać swoich ludzi, żeby pilnowali tych właściwych ministrów chociażby. On takie modus operandi sobie wypracował, że umieszczał wiceministrów od pilnowania ministrów. W związku z czym nawet ludzie z wysokich szczebli go nie znosili. I dlatego
1: szkoda, że z nami nie ma Williama Szekspira. Czy dzięki temu, co pan mówi, jemu się udało zbudować taki swój, w cudzysłowie, dwór albo zaplecze, czy wręcz przeciwnie? On jakąś falę nienawiści przeciwko sobie.
3: No i paradoksalnie nawet ci z jego otoczenia, będąc... On na nich krzyczał, szantażował, zbierał na nich haki i w ten sposób pilnował ich lojalności. No więc w momencie, w którym się okazało, że ziemia się pod nim usunęła, to oni się też usunęli. I na przykład w sądzie, do sądu w zasadzie na to posiedzenie nikt z jego kręgu znajomych nie przyszedł, żeby go wesprzeć. I bardzo mocno właśnie za demonstrację uznano to, że z tych ludzi, którzy zawdzięczają mu kariery, to nie oni w zasadzie te pieniądze wpłacali. Rebrow mu kariery nie zawdzięcza, bo on wykopał sobie swoją karierę swoimi umiejętnościami piłkarskimi. I to też zostało to potraktowane jako takie memento. Bo to jest tak naprawdę historia, którą można opowiedzieć na dwa sposoby. Ten pierwszy sposób o działających instytucjach opowiedzieliśmy, tak, ale jest też drugi sposób, dlatego że ci ludzie, z taśm to wynika, w sytuacji, w której Rosjanie stali pod Kijowem i mordowali ludzi w Buczy, oni sobie dyskutowali o tym, najważniejsze osoby w państwie dyskutowały o tym, jak budować, skąd znaleźć robotników do wykańczania luksusowych willi wyglądających jak z czasów Janukowycza pod Kijowem.
1: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
4: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Pierwsze zamówione przez Polskę F-35 dotarły już do bazy w Łasku. Przepisy o transkrypcji małżeństw jednopłciowych już są opublikowane, ale na ich wejście w życie trzeba jeszcze poczekać. W informacjach TOK FM zapytamy klimatolożkę, jakie będzie zbliżające się lato. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska.